0: do tego sejsmicznego zdarzenia. W jaki sposób? Bo tak się zastanawiam. Bo mówimy tutaj o 2 kilotonach, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. A
1: Tak to
0: mniej
1: mniej więcej
0: więcej.
1: wyliczyli, tak, że to były 2 kilotony. Znaczy, gdyby to był ładunek wybuchowy w tamtym miejscu, to musiałby mieć moc 2000 ton trotylu, żeby taką falę wywołać. To jest
0: Tak
1: mniej,
0: się
1: bo
0: zastanawiam.
1: Hiroshima to było 10 kiloton, z tego co pamiętam, mniej więcej.
0: No tak, i tutaj się zastanawiam. Tutaj musiałbym otworzyć parę książek i sobie policzyć, czy w ogóle istnieje możliwość zrobienia tak, powiedzmy, słabego ładunku. Bardzo mnie zadziwiło, kiedy powiedziałeś, że nie ma żadnego śladu w postaci, nie wiem, krateru, czy w postaci jakichś śladów geologicznych, gdzie, nie wiem, jakimś lidarem spokojnie możemy takie rzeczy znaleźć. I trochę właśnie mi się nie dodaje, że nic z tego nie zostało. Tym bardziej, że nie mówimy o XVIII wieku, tylko o latach, tak szczerze mówiąc, współczesnych.
1: Dokładnie tak. I znaczy, wracając do tej, czy można zrobić taki mały ładunek? Można na pewno, też to sprawdziłem. Są takie bomby atomowe walizkowe, tak zwana taktyczna broń jądrowa. Ona może mieć moc nawet jednej, tylko jednej kilotony. Taki ładunek jądrowy można dosłownie wystrzelić jak amunicję z artylerii naziemnej. Ona przeleci na przykład 20 kilometrów i wybuchnie z mocą jednej kilotony. Także takie coś istnieje. Amerykanie mają na pewno taką amunicję jądrową. Także jest to możliwe. Natomiast tu jest taka ciekawostka. W pewnym momencie zaczyna się ta historia trochę rozmywać, bo człowiek, który był znawcą kraterów, specjalista od szukania kraterów w zachodniej Australii, miał zostać wynajęty do tego, żeby poszukać, zobaczyć, co się stało. W tajemniczych okolicznościach zginął w wypadku samochodowym tuż przed tym, jak miał podjąć się tej sprawy. Ja teraz, przepraszam, nie pamiętam, nie zapisałem, jak on się nazywał. Ale jak często w takich historiach, nagle w pewnym momencie ludzie kluczowi zaczynają znikać. Zaczynają ginąć.
0: A to właśnie jest osobna kwestia związana z Shinrikyo, ze względu na to, że mieli wpływy nie tylko i wyłącznie w środowisku, w półświatku naukowym, ale również w półświatku politycznym, a od polityki do policji jest całkiem blisko. Więc no, być może tak, być może tak.
1: Ta cała historia to jest trochę szuranie, dlatego że mamy niewiele danych. Mamy tylko to, że coś walnęło w tamtej farmie, coś dużego i nie wiemy do dzisiaj, co to było. I wiemy na pewno, że oni próbowali szukać uranu, no i że próbowali budować broń masowego rażenia.
0: No
1: Jak
0: to
1: się połączy te kropki.
0: mamy trzy rzeczy, czyli o trzy rzeczy więcej niż ma zwykła taka standardowa szurska teoria. Trzy
1: Dokładnie
0: twarde
1: tak.
0: fakty, tylko że jeżeli szukali uranu, to sam proces wzbogacania uranu, czy nawet zrobienia z niego plutonu, bo nie wiem, jak wygląda, czy da się w ogóle zbudować bombę atomową tylko i wyłącznie z uranu. To jest potężna inwestycja, gdzie faktycznie kasę oczywiście mieli, bo tak działają sekty. Zresztą sama koncepcja jakiejś osobnej farmy to też jest taka, można powiedzieć, na takiej czekliście sekt, tak? Że to się zawsze musi znaleźć. Musi się znaleźć jakiś taki odosobniony punkt geograficzny, gdzie nie będzie zasięgu telefonu, komputera, czy czegokolwiek innego, czy możliwości skontaktowania się z kimkolwiek innym. Tylko od samego wydobycia uranu, co już jest bardzo kosztowne. Myślę, kurde, nie, to akurat mi się nie dodaje. Ze względu na to, że proces od wygrzebania tego uranu z ziemi do zrobienia materiału, do zrobienia materiału rozszczepialnego w takiej czystości, która miałaby sens, no to jest, mi się wydaje, trochę za dużo, jeżeli chodzi o prywatne możliwości.
1: No, mi też to wydaje się dziwne, szczególnie, że to by było zrobione w bardzo krótkim czasie, bo to się stało niedługo po tym, jak ta sekta kupiła tą ziemię, tą farmę. Być może chodziło o coś innego, być może chcieli przetestować inną eksplozję, a może inaczej, a może było tak, że to był ładunek konwencjonalny, bardzo duży, który udało mi się zgromadzić i to był test, jak zareaguje państwo australijskie, gdy takie coś odpalimy na naszej farmie i zobaczymy, co się stanie, prawda? Takie coś sprawdzić, tak samo jak rosyjskie samoloty wlatują blisko przestrzeni powietrznej, żeby zobaczyć, jak reagują państwa natowskie na takie zdarzenia, prawda? to mogłoby już bardziej mieć sens, z perspektywą tego, żeby zbudować jakąś niedużą małą bombę w przestrzeni, powiedzmy, dekady.
0: Ale brzytwa Okhama mi tutaj podpowiada jednak, że to raczej byłby wypadek przy tworzeniu czegoś takiego, tak? Ze względu na to, że jakikolwiek proces, choćby właśnie wytwarzania sarinu, czy produkcji amfetaminy, czy czegokolwiek, to też jeżeli się biorą za to amatorzy, to się może zwyczajnie bardzo źle skończyć.
1: Oj,
0: i
1: tak.
0: Bardziej bym się tutaj doszukiwał tego, że zadbano dostatecznie o zabezpieczenia, o jakieś takie, których nie dotyka naukowiec, którymi bardziej się zajmuje, czy to wojsko, czy to budowniczy danego obiektu, więc bardziej myślę, że to mógł być wypadek.
1: Też o tym myślałem, a jest z nami Radosław. Halo, halo, cześć Radosław.
2: Cześć. Siemanko. A mam taką koncepcję, czy mogła być to na przykład brudna bomba? Czyli taka bombka z uranem, z bardzo zubożałym, takim niezdolnym do samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej.
0: Znaczy to by było widoczne, gdybyśmy się tam przeszli z licznikami Geigera i to przez długi czas by zostało i by było wykrywalne. No, ze względu
2: nawet
0: na
2: taki ślad, bo przepraszam, włączyłem się w trakcie audycji, nie słyszałem wszystkiego, nawet nie ma śladów radioaktywności, tak?
1: Tego do końca nie wiemy, dlatego że ta nic nie wiadomo o tym, żeby ktoś to pojechał i pomierzył. Tylko że brudna bomba, z tego co ja wiem, polega na tym, że materiał promieniotwórczy umieszcza się ze zwykłą bombą. Po prostu ta zwykła bomba rozrzuca ten materiał promieniotwórczy po jakimś dużym obszarze, prawda? Ale 2 kilotony to by znaczyło, że mamy kolosalną ilość ton trotylu, prawda? No, zatem rozrzucić coś takiego gdzieś na pustyni?
2: No raczej to nie było 2 kilotony czystego trotylu, tylko skoro mówisz, że to są ludzie posiadający jakąś wiedzę tajemną, więc mogli udoskonalić w jakiś sposób tą brudną bombę, czyniąc ją takim, nie wiem, ułomnym ładunkiem jądrowym.
1: No, być może tak było.
2: Na przykład, nie wiem, do połowy wartości oczekiwanej w przypadku, nie wiem, stricte takiej typowej militarnej bomby jądrowej.
0: No nie do końca, ze względu na to, że brudna bomba to jest tak naprawdę coś, jakbyś wrzucił granat do szambiarki i obrzucił zawartością szambiarki i całe otoczenie, więc jeżeli byśmy zwiększyli moc tego ładunku, to zwyczajnie ten opad radioaktywny by się rozprzestrzenił po większym terenie, no być może z jakimś tam mniejszym wpływem, z mniejszą mocą, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj brudna bomba była w ogóle w tym równaniu.
2: Znaczy, no tak, to wyszedłem z koncepcją brudnej bomby, ale obaliliście ją całkiem szybko, więc może to jednak był jakiś taki semi-ładunek nuklearny. No powiedzmy, to były osoby posiadające wiedzę, ale może nie do końca posiadające sprzęt ku temu potrzebny i wzbogacili na przykład ten uran tylko w takim stopniu, w jakim byli zdolni. To się skończyło na przykład na tych 2 kilotonach, a nie 10 czy megatonach, tak?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim nie trzeba tego materiału rozszczepialnego wykopywać i go samodzielnie tutaj rozwirówkować i wzbogacać. Można gdzieś na czarnym rynku to na pewno kupić, tym bardziej, że mówimy o osobach, które miały wpływy polityczne, które miały wpływy wręcz dyplomatyczne. Tam nie wiem, ktoś z okolic premiera Japonii bodajże też był umoczony właśnie w okolicach tego zamachu z 95 w tokijskim metrze, także myślę, że spokojnie, o ile wydaje mi się, że hipotezę, że zrobili sobie kopalnię uranu, możemy włożyć między bajki, to kupienie materiału rozszczepialnego nawet w postaci plutonu aż tak trudne nie jest. A historia oczywiście zna przypadki nieostrożnego obchodzenia się z plutonem. Co prawda do wybuchu, z tego co wiem, nigdy nie doszło, ale bardzo, no, tak trochę praca sapera. Kiepskie porównanie, bo mówimy tutaj o pracy nad bombą, więc... ale łatwo to spieprzyć.
2: Brane pod uwagę jakieś tam, nie wiem, samozapłony, bo wiem, że na przykład są hipotezy takich starożytnych, samonapędzających się naturalnych reaktorów jądrowych, występujących chyba w Afryce, już nie pamiętam, w jakim państwie, w Kongu, czy gdzieś tam. Tam gdzieś w środkowej Afryce, w każdym bądź razie.
1: No, to nie słyszałem.
2: Też w pewnym momencie potrafiły eksplodować, ponieważ gotowały parę. Wiadomo, reakcja rozszczepienia wydziela energię, która gotuje wodę. I ta woda pod dużym ciśnieniem kumuluje się pod ziemią w jakiejś jaskini, grocie skalnej, po czym eksploduje.
1: Ciekawe, tylko że tam, też co, tam nie było reaktora, chyba, najprawdopodobniej, nic o tym nie wiemy, żeby...
2: Ale to naturalny reaktor, naturalny, samoczynnie powstał. A. Taka jest hipoteza, przynajmniej tego miejsca w Afryce, o którym mówię. Nie pamiętam nazwy już.
0: A wiecie, że sobie tutaj poklikałem i znalazłem jeden papier bodajże z roku 2018. Swoją drogą Sci-Hub TV teraz jest na Sci-Hub SE. Jakby ktoś szukał i się zdziwił, że strona nie działa. I mamy twarde dowody na to, że Om Shinrikyo na początku lat 90. miało swoją historię z pozyskiwaniem materiałów rozszczepialnych z reaktora w Kinshasie.
1: W Kinshasie? Ha, a to trafiłeś z mora,
2: nieźle.
1: To jest
2: reaktor, bo nie wiem, gdzie to się znajduje, ten Kinshas.
1: W Afryce. Z
2: Kinshasa. W Afryce, no. No, ciekawe, tylko nie wiem, jak się nazywał tamten, na pewno jakiś czas, bo to podejrzewam, że to jest jakiś komercyjny reaktor, tak? Z RPA gdzieś pewnie.
0: Ja tutaj wrzucę link Jackowi na Skype'ie do tego papiera, bo mi YouTube pewnie usunie, jeżeli wrzucę linka. Także jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany.
1: Dzięki wielkie. A może go wkleję pod audycję, spróbuję, może to wejdzie. Ale zobaczcie, jaka to była potężna organizacja w sumie, założona przez na wpół niewidomego gościa, który próbował łączyć jogę gdzieś z jakimś chrześcijaństwem, a nagle się okazuje, że mają możliwości, no jak prawie małe mocarstwo. Kombinują z materiałami rozszczepialnymi, z gazem bojowym. Naprawdę jest to przerażające dla mnie.
2: Okej, ja też chciałem wtrącić, tylko tak od siebie dwie takie drobnostki i też uciekł. Dzięki za tyle.
1: Dzięki wielkie. Dzięki, Zmora.
2: Okej.
1: Zmora tu chciał mnie zmylić. Dzwonił z SMS. Zmora to z prywatnego telefonu. No, to jest ciekawe. A poza tym, no, oni mieli spore wpływy w Rosji, sporo wyznawców w Rosji, a z tego, co ja słyszałem, w Rosji po upadku Związku Radzieckiego, jeżeli się miało dobre kontakty, to można było kupić broń, żeby kupić materiały rozszczepialne. Podobno Al-Kaida próbowała w ten sposób coś zdobyć i coś odpalić.
0: No właśnie tak sobie klikam po tym papierze i są pewne doniesienia, że udało im się wręcz pozyskać gotową głowicę poprzez Rosję za 15 milionów dolarów bodajże. Gdzieś tu było. Chociaż niby jest to nazwane, że it's highly unlikely. Nie, to sobie jeszcze muszę poczytać. Dobra, to ja się zawijam dłużej, też nie przeszkadzam. Może ktoś jeszcze wpadnie. Na razie trzymaj się. Dzięki za audycyjkę.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki potrzeba. Cześć. No jak widzicie, jest sporo hipotez, jest kilka pytań, na które nie mam odpowiedzi. No i mam takie wrażenie, że nie wiemy, co się stało, ale że są ludzie, którzy wiedzą gdzieś tam wyżej w rządzie, a my nic o tym nie wiemy. Nawiasem mówiąc, zachodnia Australia jest rządzona aktualnie przez partię laburzystów i premier zachodniej Australii dzisiaj dosłownie znowu wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się z Nowej Południowej Walii, z tego stanu, w którym jest Sydney, ze względu na to, że znowu pojawiło się gdzieś na plaży 30 przypadków koronawirusa. Także z Nowej Południowej Walii już się do zachodniej Australii nie wjedzie bez pozwolenia. Znowu mamy pierwsze ograniczenie w przemieszczaniu się po Australii. No, na szczęście ja, chociaż jestem otoczony przez Nową Południową Walię, to mieszkam w terytorium stołecznym, więc wszędzie jeszcze mogę wjechać. A jak będą, tak jak mówiłem, jak będą wyglądały w tym roku moje ferie, to zobaczymy. Pisze na czacie Grzesiek od pizzy, że skoro Australia siedzi na węglu, i to prawda, bo siedzi na węglu, to musi tam być też dużo metanu. Być może, rzeczywiście taka eksplozja metanu jest jak najbardziej możliwa. Te światła Minmin Lights, o których mówiłem, czyli dziwne światła, które ludzie widzą na pustyni w określonych miejscach, o których donoszą jeszcze aborygeni. Aborygeni wierzyli, że te dziwne światła na pustyni to duchy przodków, które gdzieś się przemieszczają nad pustynią. To być są takie teorie, że te Minmin Lights to są właśnie eksplozje metanu. Halo, halo, cześć Grzesiu.
3: Cześć, cześć Jacku, skoro mnie cytujesz, to pomyślałem, że zadzwonię na chwilkę.
1: Jasne, bardzo mi miło.
3: No to kontynuuj z tym metanem. Też było brane pod uwagę takie rozwiązanie tego dużego wybuchu?
1: Tak, rzeczywiście spotkałem się z tym, że to po prostu wybuchł metan, który, no czasami to się zdarza, prawda, że metan jest gdzieś tam się produkuje pod ziemią i dostanie się, połączy się z powietrzem i wybuchnie. No i wystarczy jeden wtedy, jedna jakaś piorun, który to zapali i mamy wielką eksplozję. Ale znowu zostawiłoby to jakieś ślady, a tych śladów nigdzie nie odnaleziono. Jedna z teorii z tym, co się stało nad Syberią na początku XX wieku, że tak naprawdę wybuchł metan, a nie uderzył meteoryt w Syberię. Były takie teorie, rzeczywiście.
3: A te wszystkie drzewa powalone, przecież to były jakieś setki hektarów, jak nie tysiące. To
1: ciekawe. Tak, tak. I są takie teorie, że to wszystko to po prostu jeden wielki metan. Dlatego, że te drzewa, one były wywalone na takim obszarze o specyficznym kształcie. I była teoria, że po prostu tam na tych bagnach Syberii, a to przecież na bagnach zawsze się produkuje metan, w pewnym momencie pojawia się taki wielki bąbel metanu, który eksplodował.
3: Ciekawe właśnie, czy w jakimś mikrotrzęsieniu nie zrobiła się taka duża grota i tam przez lata, czy nawet setki, tysiące lat zbierał się metan i nagle zrobiło wielki boom.
1: No, być może tak było, ale wiesz, to jest po prostu, mamy trochę za dużo dziwnych zbiegów okoliczności, nie wiem, czy się zgodzisz. Nagle tajemnicza sekta, która zdecydowanie ma skłonności do mordowania ludzi, wykupuje miejsce i nagle w tamtym miejscu pojawia się taka eksplozja. No, oczywiście taki przypadek jest możliwy, ale jak to mówią anglosasi, highly unlikely, że to po prostu przypadek. Tak przynajmniej mi się wydaje.
3: No tak. Tu jest motyw jak najbardziej. No i też miałby dużą motywację rząd, nie tylko australijski, ale też ogólno tam, nie wiem, pod jaką kuratelą jest Australia, pod Stanami Zjednoczonymi, czy tam się przytula do Chińczyków, czy coś, ale chyba nikomu by nie było zabawnie, gdyby okazało się, że w prywatne ręce jakiejś sekty wpadła broń masowego rażenia.
1: Dokładnie, szczególnie, że Australia jest
3: uważana za... Dlatego mogli to uciszyć. No.
1: Dokładnie, no wyobraź sobie taką sytuację, że jakiś premier przyznaje, że proszę Państwa, przykro nam to stwierdzić, ale na terenie naszego kraju pewna banda świrów konstruowała sobie bombę atomową, a my tego nawet nie zauważyliśmy. No, prawdopodobnie podałby się do dymisji.
3: A to już nawet nie chodzi o jedną głowę, czy tam dwie tylko, no ogólnie cały wywiad, jak to jest tam zorganizowane, by mocno leżało i kwiczało.
1: Dokładnie, no to jest jedno z podstawowych zadań, prawda, żeby kontrwywiadu, czy w ogóle służb specjalnych, żeby terroryści nie budowali bomby jądrowej gdzieś w garażu.
3: Tak, potem by było wszystkie sekty świata do Australii, to można bomby atomowe rozpierdalać na pustyni, nikt się nie ma problemu, nie to co w Stanach, że taka inwigilacja. Panie, czy
1: zaczęło się to od Brytyjczyków. Brytyjczycy swoją broń jądrową testowali na pustyni australijskiej jeszcze w latach 50. W końcu Australia powiedziała nie. Ale tak, pierwsze eksplozje brytyjskiej bomby jądrowej były właśnie tutaj.
3: No proszę, to nie
1: na australijskiej tego. Pustyni. Tak, no Australia długo się zastanawiała, czy sama nie spróbować zrobić bomby atomową i uważana jest za kraj, który ma możliwość stworzenia broni jądrowej. W Australii jest to dosyć dziwne, bo Australia siedzi na węglu, ale siedzi też na uranie. I w Australii nie ma ani jednej elektrowni atomowej, dlatego że w pewnym momencie społeczeństwo powiedziało nie w jednym z referendów i że Australia ma być krajem bez broni jądrowej i bez elektrowni atomowych. Co jest dosyć dziwne moim zdaniem, biorąc pod uwagę ilość uranu. Tak naprawdę największe rezerwy uranu na świecie są w Australii.
3: No widzisz, co kraj to obyczaj, to jest dziwne właśnie, że Japonia, która ma, buduje chyba, niedawno słyszałem, że ze 7 nowych bloków węglowych wybudowali. I co jest najlepsze, nie mają nawet grama węgla, nie mają złoża węgla, które by opłacał się wydobywać, może jakieś tam śladowe ilości mają, ale to jest raczej żart niż inwestycja, więc oni importują i mimo wszystko im się opłaca, tak, mimo tego szaleństwa ekologicznego dalej inwestują w elektrownie węglowe, a Australia nie.
1: Tak. To znaczy, że elektrownie węglowe u nas są, ale nie ma atomowych. Są. Tak, nie ma atomowych. Natomiast węglowe są jak najbardziej.
3: Tak, to wiem.
1: Węglowe są jak najbardziej. No i węgiel w Australii jest dosyć tani, dlatego że węgiel w Australii można zbierać odkrywkowo. Wystarczy odsunąć warstwę ziemi z góry i już mamy dostęp do węgla.
3: A nie mają tak, że wygaszają te elektrownie? Cały czas ten program trwa i będzie trwał, tak? To mi się coś...
1: Węglowy tak, nie, jak najbardziej będzie trwał, no bo skoro nie mamy elektrowni jądrowych, no to no mamy elektrownię wodną, czy kilka elektrowni wodnych, ale one absolutnie nie wystarczą na cały kraj. No więc pozostają tylko elektrownie wiatrowe, których jest niewiele wokół Australii, i elektrownie takie właśnie na węgiel. Także Australia, jeżeli chodzi o elektryczność, to węglem stoi.
3: Faktycznie, to coś mi się pomyliło. Taki duży obszar, niska gęstość zaludnienia, więc to nie jest tak, że komuś dym jak w Bełchatowie.
1: No tak, chociaż zgadza się.
3: Mamy bardzo, chyba najnowocześniejszą elektrownię węglową na świecie chyba.
1: Nie wiem, wiem, że Bełchatów jest największą, największą brunatną Bełchatów jest. No, okay. Ale czy jest najnowocześniejszy?
3: A chciałem zapytać jeszcze, nie znam się na elektrowniach, chciałem zapytać o sekty, czy to jest taki ewenement ta sekta, czy Australia cierpi na właśnie takich wariatów, którzy tam przyjeżdżają i chcą zakładać sektę. Czemu o tym o to pytam? Bo w Kalifornii jest bardzo dużo sekt. Niedawno oglądałem 4-godzinny dokument podzielony na odcinki o sekcie Alamo. Nie wiem, czy
1: nie
3: słyszałeś.
1: Słyszałem o nich. Co to jest za sekta? Opowiedz trochę o nich.
3: To trwa do dzisiaj. Powstała w latach, na początku lat 70. bodajże, gdzie pewna kobieta z dużą charyzmą, ale bez pieniędzy, spotkała w kościele, w barze koło kościoła, kolesia, który był oszustem zawodowym. I ta kobieta myślała, że on ma kasę i mu opowiadała różne rzeczy niestworzone. Ten facet myślał, że ona jest tak ładnie ubrana, że wygadana, że jest z wyższych sfer. I też chciał ją jakoś oszukać. Jak się spokapowali, to po prostu dogadali się. Doszli do wniosku, że mają usposobienie podobne bardzo i że mogą coś tam zdziałać. Z czasem się zakochali, pobrali i właśnie ta kobieta, jak miała mało pieniędzy, wchodziła do różnych kościołów i bardzo obficie modliła się, śpiewała, tak, z tymi chórami gospel i po prostu umiała porywać tłumy. No to tak sobie to rozegrali, że zaczęli budować swój kościół, po co u kogoś występować. No i razem z tym Alamo, ta kobieta, to wypadło mi.
1: Ciekawe, ale nigdy o tej sekcie nie słyszałem. Z takich sekt amerykańskich, no to teraz to chyba nawet nie jest sekta, tylko oficjalnie są religią. To są scjentolodzy, którzy są zabronieni w niektórych krajach, a w Sydney na przykład mają całkiem spory budynek w samym centrum. Należy on do scjentologów. Nie wiem, czy słyszałeś o scjentologach.
3: Tak, tak. To jest specyficzna, taka bardzo hermetyczna i bogata chyba sekta. I chyba nie parają się jakimś... Znaczy uważają na to, żeby z prawem nie być na bakier chyba, tak? Bo to chyba nic nielegalnego de facto nie robią.
1: Tak, tak, ja nie słyszałem. Chociaż
3: sprytni w tym.
1: No, są... Bodajże Niemcy zabronili działalności scjentologów na swoim terenie. Australijczycy nie zabronili, więc myślę, że to też jest kontrowersyjna organizacja, takich nazwijmy. Sporo gwiazd filmowych do nich należy. Bodajże Tom Cruise jest scjentologiem, prawda? Nie jestem pewny, czy Travolta też nie jest.
3: Oni dużo nagrywają i potem szantażują tymi nagraniami.
1: Tego nie wiem, być może tak jest. No, chyba są oficjalnie zarejestrowani jako religia. Tak słyszałem.
3: Czemu nie? Tak wracając do tej sekty, Tony Alamo i Susan Alamo. Alamo i Susan Alamo właśnie założyli tą sektę, byli pod... Mieli zdolność do, jak to sekciarze, do zjednowania sobie ludzi. Ci ludzie pracowali dla nich za darmo. Bez żadnego. Spali tam w jednym domu, potem udało im się zebrać kasę z tej pracy niewolniczej na drugi, trzeci, czwarty, więc założyli sobie, kupili farmę, założyli różne tam, no coraz bardziej się to rozwijało jak sekta. I to jest ciekawe, że to nie jest sekta właśnie z lat tam 60., gdzie takie mało pojęcie było. Ona trwała równo do niedawna. Ten koleś został skazany. Już nie powiem wam za co, to polecam poczytać albo oglądnąć dokument na CDA jest. Wyślę na Discorda link cały.
1: Ciekawe bardzo. No, ja myślę, że problem z sektami zawsze się pojawia tam, gdzie, tak przynajmniej z moich obserwacji, gdzie ludzie z jednej strony są dość bogatym społeczeństwem, a z drugiej strony mają pewną pustkę w życiu. To znaczy są jakieś problemy z tym, że sporo jest rozpadniętych rodzin, sporo jest ludzi, którzy poszukują jakichś duchowych przemian, czy duchowych takich w ogóle jakichś doświadczeń, i nagle się pojawia jakiś guru, który im to wszystko daje, prawda? Nagle się okazuje, że ci ludzie się przy tym człowieku spełniają. No a ponieważ on im dał taką strawę duchową, tak to nazwijmy górnolotnie, to zaczynają mu ufać i zaczynają mu ufać w pewnym momencie bezgranicznie i on ich namawia do tego, żeby przepisali na niego swój majątek, a czasami nawet udaje mu się namówić do tego, żeby zabijali innych ludzi, no jak sekta Mansona, prawda? Czy ta sekta Najwyższa Prawda. Dlatego to jest takie niebezpieczne, bo jednak uczucia... Ludzie się bardzo uzależniają od uczuć. Mówi się, że to kobiety się uzależniają od uczuć, ale to chyba nieprawda. Myślę, że mężczyźni też. I w ten sposób zaczynają działać sekty.
3: Tak, tak. Co jest ciekawe, bo sekta Mansona to jest taki sezonowy wariacik w porównaniu do tej sekty, bo tam dwa pokolenia ludzi się urodziło po prostu. Ludzie się urodzili, nie znali innego świata, tylko sekta. Byli odcięci od świata zewnętrznego i ci ludzie urodzili następnych ludzi, więc następne dzieci, więc one już były 100% w tym środowisku wychowane i równo z internetem, tak, to ona do niedawna, ponoć jeszcze działa ta sekta, ale do niedawna tak z pełną pompą działała. Ludzie dawali swoje dzieci na, wszyscy patrzyli jak dzieci biją taką deską, taką kawałkiem grubej dechy, tak?
1: No, przerażające to jest w takim razie.
3: Mieli tak powiedziane, że jak oni odkryją, że ktoś ma jakąś litość, że słabiej uderzył, tak? To w ogóle straci szacunek w ich oczach, tak? Że niezgodny Jezusa, bo te demony trzeba tu deską wyrzucić i tak dalej. I z całej siły, tak? Kładli. Się po prostu przekomarzali w tym, kto mocniej tam będzie te dzieci bił. I matki patrzyły, tak? Tak sobie. Zero mrugnięcia.
1: Straszne to jest.
3: Te dzieci w wywiadach opowiadały, bo to jest też ciekawe, bardzo dużo ludzi żyje, tak? No, bo to działo się do niedawna, 2007 czy 2010 roku i opowiadają to. No, są liczni świadkowie i właśnie taką znieczulicę i spranie mózgu, kiedy twoja mama nie reaguje, jak ciebie tam maltretują, tylko patrzy, nawet powieka i nie mrugnie.
1: No zdecydowanie. Ale ja sobie...
3: Tak, czemu o tym w ogóle mówię? Bo z Tomisiem rozmawialiśmy. On mówił, że faktycznie w Kalifornii jest dużo tego, że ale to sprzyja właśnie temu, że ludzie są bogaci, tak jak powiedziałeś, można łatwo coś tam wyżebrać. I poza tym jest ciepły klimat. Nie trzeba tego dachu nad głową, wystarczy, może by ci słońce nie paliło w oczy, ale nie trzeba ogrzewania, jest łatwiej się zaadaptować. Dlatego też ciekawie jestem, czy w Australii spotykałeś się z tematem sekt?
1: Nie,
3: często,
1: szczerze mówiąc, nigdy się z tym nie spotykałem. Nigdy się nie spotykałem z tym, żeby tutaj jakaś sekta działała, ale też, wiesz, ja nie jestem w Australii tak bardzo długo, ale nie, na pewno nie mogę powiedzieć, że tu żadnych sekt nie ma. Ale rzeczywiście żadna sekta mnie nie... jak dotąd nie próbowała zwerbować. Chociaż kiedyś, dawno temu jechałem z lotniska Kulangata w Queenslandzie z takim facetem, który okazał się bardzo miłym człowiekiem, takim już dziadkiem, można powiedzieć. Okazał się, że z pochodzenia był Niemcem, przyjechał do Australii, jak był nastolatkiem, nie mówiącym zupełnie po angielsku. I gdy już podwiózł mnie do mojego hotelu, to nagle dał mi wizytówkę i mówił, że gdybym kiedyś chciał pogadać o Bogu, to żebym do niego zadzwonił. Ale jak się okazało, on po prostu był świadkiem Jehowy. W taki sprytny sposób ludzi werbował. To było jedyne. No, Kościół katolicki bodajże do dzisiaj uznaje chyba świadków Jehowy za sektę, ale tutaj są też zdania na ten temat podzielone. Ale takiej sekty, powiedzmy, twardej jeszcze na szczęście się nie spotkałem. Ale obawiam się, że to, co jest w Kalifornii, może przyjść i tutaj do nas, szczególnie, że dawniej ludzie się duchowo spełniali, no, po prostu w zachodnim świecie dominującą religią było chrześcijaństwo, a jak będzie dalej, jak będzie za 100 lat, czy za 200, tak, zobaczymy.
3: Właśnie chyba to jednak domena Stanów Zjednoczonych, te sekty. Takie post po protestanckie środowisko sprzyja temu, chyba, nie? Bo to w tych chrześcijańskich bardziej Stanach
1: Tak, też tak słyszałem taką teorię, oczywiście. Ale tutaj potrzeba mnie, każe cię podregulować. Mówił, że pomyliłeś tą sekcję z Jimmy Jonesem i z Jonestown, że to tam się takie rzeczy działy.
3: A nie w sekcie. Nie, nie pomyliłem.
1: Aha.
3: No to nie, wie pan, mamy... W sekcie Lamo się również działy takie rzeczy, jak bicie dzieci.
1: Tu mamy spór potrzeby z Grzesiem. No dobrze, słuchajcie, chciałbym skończyć...
3: Jasne, tak, chciałem zapytać, a to mówi, że nie ma, a za bardzo rozwinąłem się z pytaniem, wyszła odpowiedź.
1: Nie, jasne, bardzo fajnie, dzięki Grzesiu, to zawsze,
3: spoko.
1: Zawsze
3: no to dobrze. Do usłyszenia, ja się przyłączam na odsłuch, hej.
1: Dzięki, cześć Grzesiu, trzymaj się. To był znany i lubiany słuchacz Grzesiek od pizzy. Także takie historie dzieją się u nas też w Australii, taka australijska tajemnica. Chciałem trochę zmienić temat, wiecie, bo w Australii zaczęły się zaczęły się wakacje letnie i moja córeczka skończyła pierwszą klasę. No i nawet poszło dosyć nieźle, bo dostała, okazało się, że jest najlepszą w klasie z angielskiego, chociaż przyjechała do Australii, jak miała 5 lat, za bardzo nie mówiąc po angielsku. I przypomniałem sobie swoją szkołę jeszcze z lat, jeszcze z Polski, bo wcześniej w Polsce byłem w podstawówce, liceum i na studiach aż do magisterki. I muszę wam powiedzieć, że chociaż już tyle lat minęło, to w sumie mam złe wspomnienia z moją szkołą. I najgorsze mam wspomnienia właśnie z podstawówką. Ja w podstawówce byłem w niedużym miasteczku na Pomorzu, gdzie były dwie szkoły podstawowe. Ja jeszcze załapałem się na 8-letnią podstawówkę. Po mnie zmieniono to na 6 lat plus gimnazjum. Ale pamiętam podstawówkę jako taką ciężką, jako taką bardzo, nawet bym powiedział, jeszcze postkomunistyczną, taką nieprzyjazną dla uczniów. Ta moja szkoła podstawowa była w takim budynku tysiąclatki. Tysiąclatka to były, jeżeli ktoś z was nie wie, to były szkoły, które budowało wojsko na tysiąclecie państwa polskiego w latach 60. I te szkoły, taka charakterystyczna sprawa, która się rzadko zdarza w innych szkołach, na przykład miały zlew w każdej klasie. Miały też bardzo szerokie wejście. A wynikało to z tego, że te szkoły miały być przerobione na szpitale polowe w przypadku dużego konfliktu jądrowego z Zachodem. I ja byłem właśnie w takiej jednej tysiąclatce. Pamiętam apele na przykład w szkole, gdzie wyczytywano ludzi po to, żeby ich ukarać. Ja pamiętam, popełniłem takie przestępstwo straszne, że trzymałem się barierki jakiejś nad koło schodów i się bujałem do przodu i do tyłu. I komuś, jakiemuś panu z administracji się to nie spodobało, zapytał, jak się nazywam, i potem wyczytano mnie na takim apelu jako człowieka, który tu cytuję, skandaliczne zachowanie na przerwie. Ta szkoła była absolutnie nie do porównania z tym, jaką szkołę ma moja córeczka tu w Australii. I broń Boże, tu znowu nie porównuję, bo wiecie, w Australii to wszystko jest fajne, nawet szkoły są lepsze, ale jednak mam nadzieję, że dzisiaj szkoły w Polsce są lepsze. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Ja zacząłem pierwszą klasę w 91 roku, skończyłem podstawówkę w 99 i do dzisiaj wspominam to słabo. No i oczywiście jedyny język, jaki miałem w podstawówce, to był rosyjski. Dlatego do dzisiaj trochę czytam i mówię po rosyjsku i czytam cyrylicę. Jeżeli ktoś chciał się uczyć innego języka, angielskiego albo niemieckiego, no to musiał już iść prywatnie. Ja chodziłem prywatnie na lekcje. No, porównanie niestety polskiej szkoły, która gdzieś tam głęboko swoje korzenie ma w tej pruskiej edukacji. O tym rozmawialiśmy z Błażejem przez chwilę na ostatniej audycji Lewym Okiem. Jakoś słabo wypada to w porównaniu ze szkołami anglosaskimi. W liceum już było trochę lepiej. Ja zawsze byłem nerdem, chociaż może raczej geekiem. W liceum byłem na matfizie, Byłem jedynym w klasie, który lubił panią od fizyki. Pozdrawiam cię, Leokadia, serdecznie. Jesteś super babka, jeżeli tego słuchasz. Byłem chyba jedynym w klasie, który lubił tą kobietę. I tam już było trochę lepiej. Tam traktowali nas bardziej serio. Tam spotkałem nauczycieli, o których rzeczywiście mogę nam powiedzieć, że to byli nauczyciele przez duże N. Chociaż to było prowincjonalne liceum gdzieś w pomorskim miasteczku. Ale też myślę, że w porównaniu ze szkołą średnią tutaj w Australii, czy w ogóle na zachodzie, wciąż wypada blado. Trochę lepiej było na studiach. Na Politechnice nie chciałem iść do Szczecina, bo pół mojego ELO szło do Szczecina, drugie pół szło do Koszalina. Ja poszedłem do Poznania. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu. Etam pisze na czacie, że mam szczęście, że nie poznałem podstawówki 78 roku. Myślę, że tak. Myślę, że to był naprawdę dramat. Szczecińska podstawówka gdzieś na przełomie lat 70. i 80. to musiało być ciężkie. To mu pisze, że jego przekwalifikowana rosycystka uczyła angielskiego. No, to nie było jeszcze takie złe. Także myślę, że angielski nawet z przekwalifikowaną to nie było takie złe. Tak jak mówiłem, nie chciałem iść do Szczecina, poszedłem do Poznania na studia. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu i ktoś z jej rodziny, wyobraźcie sobie, dostał przydział wojskowego mieszkania. Ale mieszkał poza Poznaniem, w domku. No i nie wiedział, co z tym mieszkaniem zrobić i przez 2 lata mieszkałem na lewo w wojskowym mieszkaniu w Poznaniu. Taka ciekawostka. Okazało się, że studia są, jak to studia, nudne, żmudne i w ogóle nie miały być tym, czym miały być. W pierwszym roku było całkiem fajnie, bo zorganizowano nam zawody sumo robotów i to była całkiem fajna impreza. I to była chyba jedyna jasna strona mojego pierwszego roku studiów. Po trzecim semestrze, słuchajcie, wkręciłem się w badania naukowe i to była najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić na studiach. Konkretnie w taką pomoc przy grancie naukowym. I po jednym semestrze tej pomocy, bo pod koniec drugiego roku, dostałem propozycję, żeby wskoczyć na coś, co się nazywało indywidualnym tokiem studiów. Dużo ludzi, jakim opowiadałem o ITS-ie, to się pytali, a na co jesteś chory, że jesteś na indywidualnym toku studiów? To była super sprawa, wiecie, bo na studiach już po czwartym semestrze mogłem sobie wybierać przedmioty, na które chodziłem i mogłem zajmować się tym, czym chciałem. A działo się czasem ciekawie, bo wybrałem sobie dużo takiej elektroniki pomieszanej z informatyką, takie różne układy programowalne i tak dalej. I nawet przez 2 semestry w ogóle nie musiałem przychodzić na żadne zajęcia, tylko siedziałem w laboratorium i coś tam sobie dłubałem. Udało mi się napisać kilka fajnych artykułów i pojechać na kilka konferencji. I to, szczerze mówiąc, była najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała w polskim systemie edukacji. Pamiętam taką konferencję w czerwcu 2006 roku, gdzie pojechałem na konferencję do Gdyni. Impreza, słuchajcie, konferencyjna odbywała się na Darze Pomorza. Dar Pomorza, jeżeli ktoś nie wie, to niech się wstydzi, bo była to impreza konferencyjna, odbywała się właśnie tam, na takim wielkim, starym polskim żaglowcu jeszcze przedwojennym. No, dostaliśmy nagrodę nawet za fajny artykuł, trochę za dużo wypiliśmy i nawaleni poszliśmy z kolegą do wesołego miasteczka, które było obok. I pamiętam, że skakaliśmy na takich wielkich trampolinach podpiętych pod gumę, będąc jednocześnie w garniturach z tej konferencji. No ale miałem wtedy 21, 22 lata mniej więcej. Byłem też na konferencji w Białymstoku. To było takie miejsce, Białystok wtedy, to było w czasie, gdy Kononowicz stawał się popularny i wzięli nas na imprezę do jakiegoś dworu w lesie. Ja jeszcze nigdy tyle, znaczy wtedy jeszcze nigdy tyle nie wypiłem. Dopiero na moim wieczorze kawalerskim pobiłem ten rekord. Pierwszy raz chyba Krupnik wtedy piłem. Także było całkiem fajnie. I wyobraźcie sobie, że dzięki temu udało mi się skończyć studia w 4 lata. Inżynierkę skończyłem w lutym w 2007 roku, a magisterkę parę miesięcy później. I te moje ostatnie lata studiów wspominam bardzo dobrze. Naprawdę, chociaż były trudniejsze niż podstawówka, to jednak liczy się klimat. Naprawdę liczy się czysty, moim zdaniem, klimat. Jak już byłem na tych studiach, to byłem opiekunem koła naukowego i to też było bardzo fajne, bo zrobiliśmy naprawdę kilka fajnych projektów z kolegami. Zrobiliśmy na przykład projekt robota, który wjeżdżał sam po schodach w ten sposób, że miał regulowaną wysokość osi. Zrobiliśmy łażącego pająka. Nie wiem, czy to przez tą moją miłość do Australii, ale zawsze lubiłem pająki. I zrobiliśmy, najpierw zaprojektowaliśmy całego ośmionożnego robota, który wyglądał identycznie jak pająk. I był całkiem spory, miał długość ponad pół metra, kilkanaście serwomechanizmów, no kilkadziesiąt już, kilka serwomechanizmów miał. No i super to wspominam. To były naprawdę takie jasne lata, jeszcze mojej kawalerki. Nienawidzę, wiecie, prowadziłem też kilka zajęć i ja szczerze mówiąc nienawidzę ściągania. I zawsze byłem miły dla tych biednych studentów. Tak, trochę wam opowiem o mojej karierze jako nauczyciel. Akademicki. O, tutaj jeden. Piotr chce się dodzwonić. Piotrze, dodałem cię na Skype, dzwoń śmiało. Także miałem całkiem dobre układy z profesorami. Pamiętam ludzi, którzy próbowali ściągać. Na przykład kiedyś zaczął się egzamin, a ja miałem stać i patrzeć, czy ludzie ściągają, czy nie. I jedna biedna dziewczyna, studentka, całkiem sympatyczna, przygotowała sobie mnóstwo ściąg, ale z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, włożyła sobie te ściągi, przepraszam za określenie, ale chyba w majtki, albo gdzieś pod spódnicę. I źle je zamocowała i gdy przechodziłem obok, to próbowała sięgnąć do niej i w pewnym momencie spod tej dosłownie dziewczyny wysypało się kilkadziesiąt ściąg. Wyglądało to, jakby się zsikała na biało ściągami. No, nie byłem... Trochę się zaśmiałem, ale szczerze mówiąc nie byłem zbyt miły, bo wrzuciłem ją na zbity pysk, za przeproszeniem, bo to była jedna rzecz, której nigdy nie lubię i nie, nigdy nie przymykałem. Gosia pyta się, przymykałem oko? Nie. To jest ta rzecz, której po prostu nie znoszę w tym, żeby oszukiwanie. Ktoś może być nieprzygotowany, ktoś może źle się czuć albo nie lubić przedmiotu, spoko. Nie mam nic do tego, ale nienawidzę tego, jak ktoś próbuje oszukiwać. Przyznaję się. To mu przeżył, jego dziekan to też był pająk. No, no właśnie. A Tomisiu pisze, że jego córka była na Gate Program. Co to jest Gate Program, Tomisiu? Przez okres edukacji w Kalifornii, ale w Polsce w prywatnej szkole to tylko ponadprzeciętny poziom. No, Tomisiu, zadzwoń, opowiedz coś. Chętnie bym posłuchał. A tam przecież ściągi jej odeszły. No, coś takiego właśnie. Jakoś coś się stało. No, nie byłem z siebie dumny, nie o to chodzi, ale nie podoba mi się to, jak ludzie próbują oszukiwać. Nie wiem, czy wiecie, najwięcej kasy zarabiało się na nadgodzinach. Najwięcej pieniędzy zarabiałem wtedy, jak pracując na nadgodzinach zaocznymi w weekendy, czego nie cierpiałem, bo ja nie cierpię pracować w weekendy. W weekendy mogę sobie ponadawać w radiu albo iść na spacer. Ale było to dosyć makabryczny zarobek, dlatego że nadgodziny na Politechnice w Poznaniu wtedy płacono za nie dopiero po roku. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w październiku jednego roku, a pieniądze dostaniecie dopiero w październiku następnego roku. Dlatego właśnie już gdy wyjechałem do Danii, to musiałem jeszcze składać PIT-a do Polski, dlatego że Politechnika wciąż przysyłała mi jakieś paręset złotych, które gdzieś tam pochodziły jeszcze z jakichś nadgodzin, które wyrobiłem. Ja zawsze miałem taką fryzurę polskiego emigranta, czyli byłem krótko ścięty i kupiłem sobie koszulę w kolorze czekoladowym. No, to przynajmniej tak było napisane w sklepie. Była w kolorze czekoladowym. I ubrałem się w tą koszulę w kolorze czekoladowym, ścięty, no powiedzmy tak na długość 2 mm. I po zajęciach podchodzi kiedyś do mnie student i mówi: "Przy pana, a pan działa w narodowcach? Bo brunatna koszula i taka krótko ścięty, nie? To może pan działa w narodowcach?" Nie działałem w narodowcach, po prostu miałem koszulę w kolorze czekoladowym, a nie brunatnym. I było widać wyraźnie taki spadek jakości studentów. Ja pracowałem tylko 2 lata w Polsce, ale dosłownie z każdym rokiem widać było, że ludzie próbowali się zajmować wszystkim innym dookoła, tylko nie tym, żeby się uczyć. Nie wiem, czy teraz jest lepiej. Mam nadzieję, że jest lepiej. Ale dzwoni Piotr. Halo, halo, Piotrze.
4: No cześć, Jacku. Nie wiem, czy się słyszymy, bo jestem na dalekiej północy, za kołem podbiegunowym, tak, także dosyć duża odległość. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać.
1: No ja cię słyszę świetnie.
4: Spostrzeżenia z Norwegii. No, o, to super, ja ciebie też, także fajnie. Słuchaj, takie moje spostrzeżenia odnośnie edukacji w Norwegii tutaj, bo tu właśnie jestem, to co zauważyłem, wmawia się nam Polakom, że my jesteśmy świetnie wyedukowani, ale z tego, co widzę tutaj, to jak działa szkolnictwo w Skandynawii, nie wiem, czy było podobnie w Danii akurat, to może ty się podzielisz swoimi spostrzeżeniami, ale tutaj bardzo dużą uwagę zwraca się na to, żeby dzieci spędzały czas na powietrzu, żeby dużo spędzały na zajęciach sportowych i nie przykłada się takiej dużej uwagi do tego, w czym dziecko jest słabe, a w tym, co jest mocne. Wzmacnia się po prostu te mocne strony dziecka, a nie zwraca się tak bardzo uwagi na te słabe. Także generalnie fajnie to działa tutaj, bym powiedział. I takie jeszcze moje szybkie spostrzeżenie, że my Polacy myślimy, że jesteśmy dobrzy we wszystkim, ale nie wiem, czy to też do końca jako dla społeczeństwa jest takie dobre. Czy nie lepiej jednak się w czymś specjalizować? No nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: To wysyłanie dzieci na wolne powietrze jak najbardziej kojarzy mi się też z Danią, bo było identycznie. To nie ma znaczenia, czy pada deszcz, czy jest plucha, czy może jest mróz, minus 5. Dzieci, moja córeczka była tylko w przedszkolu, a jeszcze wcześniej w żłobku, ale już w przedszkolu dało się to czuć. Tak. To nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, ubieramy się i idziemy na dwór. I naprawdę musiało być straszna wichura, straszna śnieżyca, która się zdarzała raptem kilka razy w roku, żeby dzieci nie szły na dwór. Potwierdzam, dokładnie to jest tak samo było.
4: Dania ma ciepły klimat. Ale tak jeszcze moje spostrzeżenia, że te społeczeństwa właśnie, w których tak działa edukacja, w których właśnie mniej się oszukuje, one jednak lepiej działają. Ludzie są tutaj jednak troszeczkę bardziej szczęśliwi, a my mamy wyniesione to z takich postkomunistycznych właśnie społeczeństw, gdzie no tak naprawdę, żeby jako tako funkcjonować w społeczeństwie, no trzeba oszukiwać jakoś państwo, trzeba oszukiwać na podatkach, trzeba sobie było radzić. Te społeczeństwa tutaj są nastawione na dobro jednostki też jednak troszeczkę bardziej. Także wydaje mi się, że myślę, że podobnie jest w Australii, że tutaj dlatego tak szczęśliwie się troszeczkę żyje też.
1: Myślę, że tak, chociaż wiesz co, ja szczerze mówiąc nie znam Norwegii tak dobrze. Znałem tą Danię i widziałem te pewne wady tego społeczeństwa duńskiego. Oczywiście ona ma też mnóstwo zalet, jak najbardziej. No, na razie skupmy się na tym kształceniu. To, że się próbuje u ludzi wydobyć to, co z nich jest najlepsze, to było widać również na studiach na Uniwersytecie w Aalborgu. Tak, skupmy się na tym, w czym jesteś dobry, a nie na tym, żeby równać, żebyś ze wszystkiego był dobrym. I to jest moim zdaniem świetny pomysł. To jest coś, czego nie wiem dlaczego w Polsce to wciąż nie funkcjonuje, że to nasze kształcenie ogólne jest takie no, uważane za takie lepsze, prawda? Że jeżeli nawet jesteś w klasie maturalnej, to i tak cały czas musisz mieć tą historię i język polski, ale też matematykę i fizykę. Jest to w Polsce rzeczywiście i to widziałem w Skandynawii i to widziałem też w Australii. To jest super.
4: Przepraszam, że jak wchodzę w słowo, ale jasne. Nie masz wrażenia, że w Polsce się troszeczkę niszczy przez to niektóre dzieci, które
1: o, oczywiście.
4: Naprawdę, bo powiedzmy, ktoś ma talent do przedmiotów humanistycznych, prawda? A jest na przykład słaby z matematyki. I powiedzmy, taka osoba jest często niszczona przez nauczycieli. To jest też problem, że tak naprawdę nauczyciel jest stawiany ponad dzieckiem. Na przykład to, co widzę w Skandynawii, nauczyciel jest partnerem tego dziecka, tak jakby. On ma być partnerem dla niego. No powinien być też mistrzem w jakimś tam stopniu, ale po prostu nie ma takiego gnębienia tak jak w Polsce. Ja jestem akurat w podobnym wieku jak ty i widziałem, jak to działało, szczególnie na słabszych uczniach, że po prostu moim zdaniem szkoła polska też troszeczkę niszczy dzieci. No bynajmniej niszczyła, nie wiem jak jest do końca teraz, ale tak to działało wcześniej. No, takie są moje wrażenia, że tak powiem. Wiesz co, może nie będę zabierał ci czasu też tutaj na antenie, bo dosyć...
1: Nie, dlaczego? Bardzo miło. Bardzo miło, także śmiało. Ale myślę, że masz rację. Myślę, że polski system szkolnictwa i to właśnie ten pęd do urawniłowki, jak to lubię nazywać, żeby nie wyciągajmy z ludzi to, co jest najlepsze, nie szukajmy w ludziach talentów, zabił mnóstwo, ma na swoim sumieniu, że tak powiem, miliony zmarnowanych talentów. Bez dwóch zdań.
4: Talentów i nawet bym powiedział dalej, poszedłbym nawet do tego, że często żyć, bo to tak naprawdę też wpędza ludzi w kompleksy, moim zdaniem. Znam kilka takich przypadków, gdzie tak naprawdę to dołuje bardzo ludzi i potem jakoś czują się ci ludzie nieraz gorsi, bo w Polsce wcześniej, szczególnie w naszych latach, jeżeli ktoś nie zdał, był jednak, mam wrażenie, napiętnowany. Nie wiem, jakie ty wrażenie odnosisz, ale jednak to było tak troszeczkę jeszcze w tej, szczególnie ośmioklasowej podstawówce. No, nie było to częste, że ktoś nie zdawał, ale powiedzmy w liceum. W liceach już jednak się zdarzało, że ktoś nie zdał i to jednak było tak nieprzychylnie widziane, że tak.
1: Tak, no.
4: Przynajmniej tam, gdzie ja chodziłem do...
1: Jak najbardziej. Uważało się ich za debili, mówiąc, przepraszam, dosłownie, ale uważało się ich za... Gorszy sort uczniów.
4: Tak. Ale wiesz co, jeszcze tak tutaj wracając do kształcenia Skandynawii i w ogóle do życia ludzi w Skandynawii, po prostu tutaj te dzieci są też szczęśliwsze, mam wrażenie. Może mniej zwraca się uwagę na taką naukę, więcej na sport, ale mam wrażenie, że na przykład tutaj w Norwegii ludzie, którzy żyją, oni odnajdują gdzieś taką równowagę pomiędzy właśnie nauką, sportem, zarabianiem. Jest ta równowaga jednak większa niż na przykład w Polsce. W Polsce jednak jesteśmy bardzo zestresowanym społeczeństwem, tak widzę z perspektywy czasu. No i jednak ciężko się u nas w naszym kraju dosyć żyje, także no to jest jednak lepsze tutaj.
1: No na pewno tak.

0: państwo i zabierze 60%, prawda?
1: Jasne. Zgadzam z tobą. Tak, tak. Tylko wiesz, no tutaj jak na przykład w Polsce, ja myślę, że część ludzi, którzy prowadzą na przykład działalności gospodarcze, nie prowadzą je tylko dlatego, że chcą, tylko że są troszeczkę zmuszeni sytuacją i tym, że po prostu ciężko jest łatwo w Polsce wyżyć, czy nawet na średnim poziomie wyżyć tak naprawdę z takiej pensji, którą się normalnie zarabia. Tutaj jednak jest to możliwe i ludzie, którzy nie mają jakichś wielkich ambicji, żeby prowadzić działalność, mogą sobie spokojnie żyć. I tutaj po prostu pracując tyle, ile pracujesz, możesz poświęcić czas dziecku, możesz poświęcić czas swojemu domu, kształceniu, dokształcaniu się tak naprawdę.
0: Sportu. Zdecydowanie. Ale czy to nie jest trochę dlatego, że to jest po prostu lepiej zorganizowane? Dlatego, że często mówi się o tym, że na przykład nie możemy sobie pozwolić na to, żeby skrócić dzień pracy z 8 do 6 godzin. A ja się upieram, że jak najbardziej możemy, jeżeli sobie tylko to dobrze zorganizujemy. Dlatego Skandynawowie mogą pracować mniej niż my i rzeczywiście pracują mniej niż my, bo są po prostu dobrze zorganizowani, bo ostatecznie liczy się to, ile jesteś w stanie tego dobra wytworzyć, prawda, w tym czasie, a nie jak długo pracowałeś. I to też pojawia się...
1: Tak, tak. Zgadzam się dokładnie z tobą. Ja zawsze wolałem pracować, być wynagradzany za efektywność mojej pracy, a nie za godziny. No i właśnie tak jak mówisz, tutaj jednak efektywność tej pracy i kultura pracy tutaj w Skandynawii jest jednak na wiele wyższym poziomie. W ogóle w zachodniej Europie można powiedzieć, jednak kultura pracy jest wyższa niż w Polsce. Ja sam miałem firmę w Polsce przez wiele lat i sam jako pracodawca tego doświadczyłem. Także patrząc z drugiej strony też tutaj z perspektywy pracownika, jak widzę, jak tutaj inni pracownicy postępują, no chciałbym mieć takich pracowników u siebie w firmie po prostu, takich jacy są tutaj.
0: No tak, myślę, że to słynne zarządzanie turkusowe, czyli to, że to pracownicy bardziej sami siebie prowadzą, prędzej taką firmę można zbudować właśnie w Skandynawii niż w Polsce wciąż. Ale no, miejmy nadzieję, że to się i w Polsce zmieni.
1: Jeszcze będzie taka ciekawostka, że mam wrażenie, będąc tutaj, że jednak na przykład Polska jest bardziej obłożona podatkami tak naprawdę. Jeżeli podliczysz wszystko, to generalnie prowadząc działalność w Polsce, często płacisz większe podatki niż nawet tutaj w Skandynawii. Także taka ciekawostka nam się wmawia, że Skandynawia płaci wysokie podatki, ale jeżeli policzysz wszystkie koszty tak naprawdę prowadzenia działalności w Polsce, to jednak są wyższe. Tak może trochę schodzę z tematu, także wiesz co, może nie będę ci, Jacku, przeszkadzał, już zadzwonię po prostu może kiedyś jeszcze innym razem.
0: Jasne, także... dzięki wielkie. A to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja kiedyś to liczyłem w porównaniu z Danią i jednak Dania wychodziła na bardziej opodatkowaną niż Polska. Ale musiałem to zobaczyć, jak to wygląda w Norwegii. A powiedz jeszcze,
1: Przepraszam.
0: Nie, mówię, gdzie ty jesteś w Norwegii? Bo mówisz, że gdzieś pod kołem podbiegunowym, gdzieś w okolicach Tromsu, czy...
1: Za kołem biegunowym. Ja jestem w Tromsø dokładnie.
0: O kurczę, no niesamowite. Zawsze chciałem tam pojechać.
1: Słuchaj, jak będziesz, to zapraszam. No teraz jest jednak utrudnione to, ale jeszcze niedawno były loty z Gdańska, z Krakowa, także zapraszam. Jeżeli byś kiedyś chciał wpaść, wiem, że to dosyć ciężka podróż, ale jeżeli byś chciał...
0: No, moja żona mi się odgraża, że jeszcze wrócimy do Skandynawii z Australii, więc wszystko jest możliwe. Niestety moja ulubiona tania linia ze Skandynawii, czyli Norwegian, słyszałem, że bankrutuje.
1: No niestety, ale coś teraz mówią, że może ją uratują. Także jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że jednak się uratuje. Bo jak nie, no to będzie pozostanie nam korzystanie z Wizzara albo jakieś inne tanie linii, ale myślę, że będzie dobrze. Także...
0: Jak najbardziej, bądźmy dobrej myśli.
1: Trzymaj się, pozdrawiam, świetne audycje i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się, Piotrze, cześć. To był Piotr z Norwegii, zza koła podbiegunowego z norweskiej dalekiej północy. No teraz chyba nie jest łatwo, bo mamy zimę. Zimę w Norwegii, zimę i mamy... Tam to dopiero są nie 3 dni ciemności, a nawet więcej niż 3 dni ciemności. Nawet kilka tygodni ciemności. Tak więc dzwoń częściej, Piotrze. Jeszcze chciałem, a propos tych studiów, może powiedzieć o tym, że żeby dorobić sobie, pracując na Politechnice w Poznaniu, pracowałem w jednej prywatnej szkole. Zostawmy, jak ta szkoła się nazywa. Istnieje do dzisiaj, chociaż zmieniła nazwę. Ci, co są z Poznania, może domyślą się, o jaką szkołę chodzi. I mówiono o tej szkole, że to była szkoła, gdzie nie studiują najmądrzejsi, tylko właśnie najpiękniejsi. Taki typowy, niemalże stereotypowy przykład dziewczyny, którą podwozi chłopak w BMW pod szkołę. Tam można było to zaobserwować. Ładny budynek, ładny nowy budynek, a z dziwnymi rzeźbami w środku, taki utrzymany w stylu sztuki nowoczesnej. Studenci się śmiali, że pomylili się przy moim opisie, bo nie mogli uwierzyć, że mam dopiero 23 lata.

i prowadzę zajęcia. Pamiętam takie przypadki, że musiałem przynieść kartę studentów, ale nie chcieli mnie wpuścić do dziekanatu, dlatego że powiedzieli, że dla studentów już jest zamknięta, albo nie chcieli mnie wpuścić do kantyny bez kolejki, bo studentów przecież nie wpuszczają. Pamiętam całkiem ciekawych ludzi, chociaż było ich niewielu, takich, którzy rzeczywiście chcieli się czegoś nauczyć. Pamiętam pewną panią, nazwijmy ją panią Anią, dla uproszczenia, która oddawała mi sprawozdania na różowym, pachnącym papierze, który był pięknie wypełniony i rzeczywiście były to super sprawozdania, która jednocześnie no, wyglądała specyficznie, tak można powiedzieć, była po prostu, no może zostawmy tak wyglądała, ale spełniała pewien stereotyp studentki takiej uczelni. Niektórzy też nie bardzo sobie radzili, widać było, że nie nadawali się na to, żeby studiować informatykę, bo student próbował usłyszeć radio w generatorze dźwięku, to znaczy miał za zadanie wygenerować dźwięk o różnej częstotliwości i usłyszeć go w głośniku. I ponieważ ten głośnik wydawał takie dziwne dźwięki, to on się zapytał, czy tu może usłyszeć RMF, radio RMF. Ale było bardzo sympatycznie, miałem dobre kontakty z tymi ludźmi. Wybrałem się kiedyś na przykład do knajpy, którą prowadził mój student. Albo siedziałem w jakiejś innej knajpie i ktoś mnie zapytał, czy ja może czasem nie prowadzę zajęć na politechnice albo prywatnej uczelni. Nieźle płacili, pamiętam jak dziś, bo kilkadziesiąt złotych za 45 minut prowadzenia zajęć. To uwierzcie mi, w 2007 roku to było całkiem nieźle. Można było sobie dorobić drugą pensję z politechniki. No i w pewnym momencie nastąpił breakdown tej mojej kariery na politechnice, bo obiecali nam podwyżki. Ja pamiętam do dzisiaj, zarabiałem wtedy na rękę z politechniki podstawy 1200 zł, a za mieszkanie, za kawalerkę w Poznaniu płaciłem 1300. Tak to mniej więcej było. Obiecali nam podwyżki, dostaliśmy 69 zł podwyżki. Ja tylko się zaśmiałem, powiedziałem, że liczba jest rzeczywiście piękna, ale trochę za niska i któregoś dnia na spotkaniu powiedziałem, że jeżeli nam nie dadzą jakichś realnych podwyżek, to ja po prostu wyjadę. No i cóż, wyjechałem. Wtedy dostałem możliwość pracy, pojawiła się możliwość wyjazdu do Danii i skorzystałem z tego. Pamiętam do dzisiaj, że musiałem zorganizować obiegówkę. Obiegówka to jest taki dokument, w którym wszystkie działy politechniki wpisują, czy oddałeś już wszystkie klucze i czy oddałeś już swój komputer. Pamiętam, jak wpadłem do takiej kancelarii tajnej, prowadził tą kancelarię taki stary trep, stary wojskowy, który się zaczął brać. A czy ma pan książeczkę wojskową? A czy może pan pokazać? A dokąd pan wyjeżdża, proszę pana? Ja mówiłem, że do Danii. O, to ja sobie wpisuję w moje papiery Dania. Także tak to było i do dzisiaj chyba jestem wrogiem niestety większości tych ludzi, tych profesorów, dlatego że ośmieliłem się wyjechać i porzucić politechnikę. Dobrze to wspominam, chociaż cieszę się, że to się już skończyło. Tak mówiąc szczerze. Takie były te przygody moje. 6 lat mieszkałem w Poznaniu, 4 lata studiów i 2 lata pracy na politechnice. Bardzo dobrze wspominam Poznań. Pozdrawiam słuchaczy z Poznania. Wiem, że mamy kilku. Pozdrawiam Emarcica i Ciosanego z Kartofla, którzy są z Poznania. Także tak to było. Tak to było. Miałem swoją krótką karierę jako prowadzący zajęcia na politechnice. To była taka ciekawostka, że jeszcze w Poznaniu nikt nie chciał prowadzić zajęć. To znaczy zawsze się broniliśmy przed tym, żeby mieć jak najmniej tej dydaktyki. A pracując na Uniwersytecie w Walborgu, głównym naszym zadaniem to jednak były badania naukowe. A prowadzenie zajęć to było dosłownie kilkadziesiąt godzin w ciągu semestru. Raczej była to przyjemność niż smutny obowiązek i też bardzo dobrze to wspominam. I widziałem pewną różnicę między studentami rzeczywiście polskimi a duńskimi. Duńczycy byli trochę bardziej pewni siebie i bardziej wiedzieli, co chcą. Ten system, który był na Uniwersytecie w Walborgu, to tak zwany Project-Based Learning, czyli PBL, tak to się nazywało. A chodziło o to, że studenci tylko przez pierwszy miesiąc semestru mają wykłady i ćwiczenia, a już po pierwszym semestrze dostają jakiś projekt do zrobienia i każdy przedmiot, podstawą zaliczania każdego przedmiotu jest wykonanie jakiegoś projektu. Okazało się, że ten system się świetnie sprawdza. Uniwersytet w Walborgu to był jeden z
prekursorów PBL-u, czyli tego Project Based Learning. I ostatnio się dowiedziałem, że w jednym z rankingów ta moja alma mater doktoratu Uniwersytet Walborgu został wybrany najlepszym technicznym uniwersytetem w Europie. Rzeczywiście to się świetnie sprawdzało. To też powodowało, że ludzie się dobrze uczyli takiej pracy, takiego teamworku, pracy w grupach, dlatego że ludzie spotykali się, przychodzili na uniwersytet, spotykali się w grupie 4-5 osób, żeby zrobić razem projekt. Uczyli się, jak to zrobić, próbowali, czy to było programowanie, czy budowanie czegoś. No świetnie się to sprawdzało. Myślę, że takie samo coś powinno się wprowadzić w Polsce, szczerze mówiąc. Mieli też taki projekt, który nazywał się Elite Students. 10% najlepszych studentów miało jeszcze większe możliwości wyboru sobie tych projektów i wyboru przedmiotów. Później to niestety skasowano, dlatego że ktoś stwierdził, że to jest, no, w jakiś sposób tworzenie elity studentów, jest to nieuczciwe wobec tych, którzy mają trochę gorsze wyniki w nauce. A właśnie, dziękuję serdecznie Maharadży, który wrzucił donate'a. Mam nadzieję, że było go słychać. Ja wysłałem donate'y w górę na OBS-ie, także jeżeli ktoś chce jeszcze coś dorzucić, to śmiało. Teraz już będzie go na pewno widać. A mam nadzieję, że było go słychać. Napiszcie, czy było to słychać. Pisze to Misiu, że chętnie by zadzwonił, ale musi grillować i nakarmić swoje gady, bo wygłodniałe. Jakież to gady to Misiu musi karmić? Poczułem, że u niego na połowie przedmiotów był PBL, tylko się nikt nie bawił w nazywanie tego. No to ciekawe. To bardzo ciekawe. U mnie to na Politechnice było nieźle, dlatego że byłem na tym ITS-ie, ale nie było aż tak dobrze. To Misiu, słuchajcie, chyba chce zostać detektywem w Kalifornii, bo ostatnio wrzucił zdjęcie takiego Jeepa Wranglera, jaki chce sobie kupić, który gdzieś tam zauważył, że jest na sprzedaż, i mi się to od razu skojarzyło z takim filmem Żar Tropików, nie wiem, czy pamiętacie, w którym bohater jeździł takim niebieskim Land Roverem, Jeepem Wranglerem. Bardzo lubiłem ten serial jako dziecko i od razu skojarzyłem to z Tomisiem. Zresztą Tomisiu jakby tak sobie zrobił taki kucyk, przemalował swojego nowego Jeepa Wranglera na niebieski, to świetnie by pasował. No tylko musiałby się przenieść na Florydę, bo to się chyba działo na Florydzie, a nie w Kalifornii. A gada mi nazywa Tomisiu swoje pociechy. No, proszę bardzo, ty to masz fajnie, Tomisiu. Tak prawdę mówiąc, to tyle, co dla was dzisiaj przygotowałem. Przepraszam za to, że nie było luźnej strony mapy. Zapowiadałem luźną stronę mapy na gdzieś w środku tygodnia, ale przedłużył mi się nieco weekend i nie miałem czasu zrobić luźnej strony mapy. Mam kilka tematów na luźną stronę mapy, na pewno jeszcze jakiś się zrobi. Chcę zrobić wokół świąt audycję specjalną, mianowicie audycję o tym, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, jak się rozwinęła zachodnia cywilizacja i jak bardzo zmieniło chrześcijaństwo bieg naszej cywilizacji. Niezależnie od tego, czy wierzycie w Boga, czy też nie wierzycie, chcę powiedzieć o tym, co dobrego przyniosła ta religia, a dla niektórych po prostu ideologia. Myślę, że o tym powiemy. Chciałem, żeby zrobić tą audycję razem z Bajtem, ale chciałem go zaprosić do audycji. Zaprosiłem go do audycji, ale Bajt wysłał mi listę wymagań, które musiałbym spełnić, żeby przyszedł na audycję. Prawdę mówiąc, powiedział, że chętnie wpadnie, jeżeli będzie mógł na tym zarobić 100 zł za godzinę przynajmniej. I jeżeli chce, to mogę zorganizować zbiórkę wśród słuchaczy na to, żeby Bajt wpadł. Wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nieuczciwe i nie chcę, żeby tak było. To znaczy nie chcę, żeby ktokolwiek... Fajnie byłoby prowadzić tą prawą stronę mapy i też luźną stronę mapy z kimś, ale żeby to jednak była robota głównie dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Fajnie jest, jak wrzucacie donaty, bo sponsorujecie, wspomagacie wtedy radio i zawsze się chce prowadzić, gdy są donaty, ale myślę, że wyznaczenie jakiejś granicy jest dosyć nieciekawe. Pamiętajcie, że łapki w górę, dobre komentarze, to też, czy telefony, to też jest forma zapłaty dla prowadzącego. Kto wie, czy nawet nieciekawsza niż PLN-y wpływające gdzieś tam. Ale pamiętajcie, proszę zawsze, żeby do nas dzwonić. Siłacz pisze tutaj do mnie na czacie, że ja i twoje, moje chrześcijaństwo narobiliśmy dużo zniszczeń. Szczerze mówiąc, myślę, że komunizm, który tak promujesz, Siłacz, w swoim awatarze, narobił trochę więcej
zniszczeń. Siłacz, wiecie, ja często w soboty nie mogę słuchać Krawca, bo po prostu, chociaż bardzo lubię audycję Krawca, ale w soboty rano po prostu zajmuję się czymś innym. Albo gdzieś latam, albo gdzieś spędzam czas z najbliższymi. Ale wpadłem na chwilę dzisiaj rano i widziałem, że właśnie proponuję towarzysza Michała Nowickiego. Michał Nowicki to chyba taki facet, który proponował, który mówił, że który usprawiedliwiał mord w Katyniu, który mówił, że Stalin jest usprawiedliwiony tym, co zrobił. Więc to, szczerze mówiąc, nie chciałbym cenzurować ludzi, ale takiego człowieka, który usprawiedliwia mord w Katyniu albo mordy w albo Holokaust, nie bardzo chciałbym widzieć w mojej audycji. Mam jednak pewne granice. Myślę, że komunizm to jest najbardziej, obok oczywiście nazizmu, najbardziej przerażający system, jaki powstał. No i wystarczy, cóż, zastosować starą chrześcijańską zasadę, po owocach ich poznacie. Jeżeli przejrzycie się krajom komunistycznym, to większość ludzi chciała z nich uciec, a ja w żadnym nie chciałbym mieszkać. Dlatego tak, i mówi, że pisze Siłacz, że Katyń zrobili naziści. No właśnie, tak, z takimi ludźmi nie za bardzo chciałbym, szczerze mówiąc, mieć do czynienia. Zdecydujcie się, czy to zrobili naziści, czy też Stalin, który jest usprawiedliwiony. Tak więc nie chciałbym z takimi ludźmi raczej rozmawiać. Natomiast będzie taka audycja gdzieś w okolicach świąt. Piękne święta idą. Święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy się usłyszymy do świąt. Dlatego chcę Wam życzyć naprawdę dobrych świąt. Spokojnych, ciepłych, na tyle, na ile to jest możliwe. I też dużo odpoczynku, bo trzeba przyznać, że ten ostatni rok był dosyć zwariowany. Jakkolwiek lubicie dobre święta, cokolwiek dla Was znaczą dobre święta, miejcie je takie, jak sobie wymarzyliście. Bo jest to czas dla nas, dla wszystkich. Nawet dla tych, tak jak mówię, którzy nie wierzą, dla którzy nie spędzają świąt. Zawsze jest to jakiś moment, bo świat zwalnia, świat na chwilę przestaje biec. Czas refleksji nad tym, co było w ostatnim roku i nad tym, co będzie w następnym roku. Dlatego życzę Wam wszystkim dobrych świąt, jak najlepszych. Także trzymajcie się, wesołych świąt. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było z prawej strony mapy. Z prawej strony mapy już ma pół roku. Tak więc już jest to audycja, która w jakiś tam sposób chyba okrzepła w nocnym radiu, chociaż jest co drugi tydzień. No ale cóż. No dobrze, w australijskim terytorium stołecznym jest 8 rano. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za telefony, dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że słuchaliście. Do następnego razu. Trzymajcie się.

Cześć Beniaminki, przed nami kolejna już część czytania dla Was autobiografii Benjamina Franklina. Przed nami dziewiąta już część, ale już tradycyjnie, jak przyzwyczaiłem Was, będziemy omawiać, co było w poprzedniej części, żebyście byli na bieżąco. A więc, Kajmarowi nie udało się z nową gazetą i sprzedał ją Benowi za grosze. Ben, zadowolony z wyzwania, jakim przed nim stoi, wziął się za pisanie, a ciekawość do gazety przyciągnęły uwagi na temat dysput pomiędzy gubernatorem a zgromadzeniem prowincji Massachusetts. Po tym, jak zauważył błędy w druku Kajmera i wysyłał lepszej jakości uchwały i ustawy, zyskał szacunek oraz kolejne zamówienia zgromadzenia. Napotkał kolejne problemy finansowe. Zostały rozwiązane one jednak przez sprzyjających mu przyjaciół. Co więcej, Meredith wycofał się z biznesu, przez co Ben był sam, ale uzyskał więcej sprzymierzeńców, gdyż inni zauważyli, że złe towarzystwo go opuściło. W kraju zaczęło brakować pieniędzy papierowych, a przegłosowana uchwała o dodruku pieniędzy była kolejną szansą na urośnięcie biznesu Bena. Zadowolony z układających się spraw, stworzył sklep z materiałami piśmienniczymi jako dodatek do jego biznesu drukarskiego. Ponadto opowiadał o tym, jak ubierał się skromnie, żył oszczędnie, czasem sam odbierał zamówienia i chodził z wózkiem przez miasto, aby inni zauważyli go jako przedsiębiorczego i ciężko pracującego. Aż w końcu i inni kupcy importujący materiały stali się jego klientami. Na koniec opowiedział historię o Harrym i Bradfordzie. Harry przejął biznes po Kajmerze, ale przez swoją niekompetencję i wystawne życie nie poradził sobie z przeciwnościami losu, a Bradford, jako jego już jedyny i ostatni konkurent, kładł mu kłody pod nogi w sprawach biznesowych i sercowych, gdy Benjamin szukał sobie partnerki z posagiem. A teraz

0: Zapraszam do części 9. Nie wiem, czy była to rzeczywista zmiana nastrojów, czy tylko próba oparta na przeświadczeniu, że jesteśmy tak zakochani, że uciekniemy i weźmiemy potajemny ślub, co pozwoliłoby im samym zadecydować, czy chcą nam coś ofiarować, czy nie. Podejrzewałem to drugie, poczułem się jednak urażony i przestałem tam chodzić. Pani Godfrey chciała mnie jeszcze namówić na ponowne nawiązanie kontaktów, opowiadając o zmianie ich nastawienia. Ja jednak nie chciałem. Powiedziałem, że nie chcę mieć nic do czynienia z tą rodziną. Uraziło to Godfreyów. Poróżniliśmy się i odeszli oni, pozostawiając mi cały dom, a ja postanowiłem nikogo już na ich miejsce nie przyjmować. Jednak ta sytuacja spowodowała moje rozmyślania o małżeństwie. Rozejrzałem się wokoło i zacząłem rozsyłać pewne sygnały. Szybko jednak przekonałem się, że drukarstwo było uznawane powszechnie za bardzo słaby biznes, więc nie mogłem się spodziewać znalezienia żony z posagiem, chyba że takiej, której bez posagu bym nie chciał. W międzyczasie trudne do okiełznania, młodzieńcze namiętności pchały mnie często do kontaktów z kobietami o lekkim prowadzeniu, które spotykałem na swej drodze. Towarzyszyły temu pewne wydatki i niedogodności oraz stanowiło to ciągłe zagrożenie dla mojego zdrowia, czego bardzo się bałem i tylko dzięki wielkiemu szczęściu uniknąłem. Kontynuowałem moje przyjazne stosunki sąsiedzkie po starej znajomości z rodziną panny Reed, która to rodzina miała dla mnie duże względy od czasu, gdy mieszkałem w ich domu. Byłem często zapraszany do nich, konsultowano ze mną różne sprawy i czasami bywałem im bardzo pomocny. Współczułem pannie Reed w jej trudnej sytuacji, która zazwyczaj była przybita, rzadko miewała dobry nastrój i unikała towarzystwa. Uważałem, że moja niestałość i lekkie życie w Londynie w dużym stopniu przyczyniło się do jej nieszczęśliwości. Jej matka w swojej dobroci uważała, że był to bardziej jej niż mój błąd, gdyż zapobiegła naszemu małżeństwu przed wyjazdem i namówiła ją do innego wyboru, gdy mnie nie było. Nasze wspólne uczucie odżyło, jednak były teraz duże przeszkody uniemożliwiające nam połączenie się. Jej poprzednie małżeństwo wydawało się nieważne, gdyż mówiło się, że w Anglii mieszka wcześniejsza żona jej męża, jednak z powodu odległości nie było to takie łatwe do udowodnienia. Nadeszła także wiadomość o śmierci jej męża, jednak była ona bardzo niepewna. Więc jeśli byłoby to prawdą, jego wierzyciele mogliby zwrócić się do jego następcy po zwrot długów. Pokonaliśmy jednak wszystkie te trudności i wziąłem za żonę ją 1 września 1730 roku. Żadna z możliwych niekorzystnych rzeczy się nie wydarzyła, a ona udowodniła, że jest dobrym i wiernym towarzyszem życia. Pomagała mi w sklepie, było nam razem dobrze i robiliśmy wszystko, aby nawzajem uczynić się szczęśliwym. Naprawiłem więc mój wielki błąd, najlepiej jak się dało. W tym okresie nasz klub zbierał się zamiast w gospodzie, w małym pokoju, który pan Grace przeznaczył na ten cel. Stało się tak za moją namową, gdyż już w czasie naszych dyskusji często odwoływaliśmy się do książek, więc dobrze byłoby mieć je pod ręką. Dzięki zgromadzeniu wszystkich książek razem mogliśmy także korzystać nawzajem ze swoich zbiorów, więc było to praktycznie tak, jakby każdy z nas posiadał tyle książek. Wszystkim spodobał się ten pomysł i zgodziliśmy się na niego. Wypełniliśmy więc jeden kąt pokoju wszelkimi książkami, które moglibyśmy do tego celu przeznaczyć. Nie było ich tak dużo, jak się spodziewaliśmy i pomimo dużej użyteczności tego pomysłu, pojawiło się sporo kłopotów z książkami, więc krok po kroku każdy z nas zabrał swoje książki do domu. Przystąpiłem wtedy do realizacji mojego pierwszego projektu publicznego, biblioteki z prenumeratą. Naszkicowałem regulamin, któremu formę nadał nasz wielki skryba Brogden i z pomocą moich przyjaciół z klubu Junto znaleźliśmy 50 prenumeratorów płacących po 40 szylingów na wstępne i następnie 10 szylingów rocznie przez następne 50 lat, bo taki wyznaczyliśmy sobie czas działania. Później otrzymaliśmy także status, a nasze przedsięwzięcie rozrosło się do 100 prenumeratorów. To była matka wszystkich północnoamerykańskich bibliotek prenumerowanych, tak obecnie licznych. Stało się to wielką rzeczą i ciągle się rozrasta. Biblioteki te rozwinęły znacznie zdolności konwersacyjne Amerykanów, czyniąc zwykłych handlarzy i farmerów tak inteligentnymi i obytymi jak większość dżentelmenów w innych krajach i być może przyczyniły się w pewnym stopniu do tak mocnej obrony swoich przywilejów w koloniach. Nota. Do tego miejsca pisałem z intencją opisaną na początku i stąd otwarte zostało tam wiele drobnych rodzinnych anegdot, bez znaczenia dla osób postronnych. To, co nastąpi dalej, było pisane wiele lat później, zgodnie z sugestiami zawartymi w poniższych listach i jest przeznaczone dla szerokiej publiki. Przerwa została spowodowana wypadkami rewolucji. List od Abla Jamesa.
1: Mój drogi i szanowny przyjacielu, zawsze bardzo chciałem do ciebie napisać, jednak nie mogłem się pogodzić z myślą, że ten list może wpaść w ręce Brytyjczyków, a jakiś drukarz lub żartowniś wydrukowałby część jego zawartości, która przyniosłaby kłopoty mojemu przyjacielowi. Jakiś czas temu wpadły mi w ręce ku mojej wielkiej uciesze jakieś 23 strony twojego rękopisu zawierającego opis życia twoich rodziców i twojego własnego, skierowany do twojego syna, kończący się w roku 1730. Dołączone były również twoje własnoręczne notatki. Załączam ci kopię, gdyż może być ona użyteczna, jeśli będziesz kontynuować spisywanie dalszych dziejów, w celu połączenia pierwszej i kolejnej części w całość. A jeśli jeszcze nie zacząłeś spisywania, mam nadzieję, że nie będziesz tego dalej opóźniał. Życie jest niepewne, jak brzmią słowa kaznodziei, a co powiedziałby świat, gdyby dobry, ludzki i życzliwy Benjamin Franklin pozostawił swoich przyjaciół oraz ludzkość pozbawionych tak pożytecznego i przyjemnego dzieła? Dzieła, które może być pożytkiem i rozrywką nie tylko dla niektórych, ale nawet dla milionów. Wpływ, jaki tego typu pisanie na kształtowanie się młodych umysłów jest wielki, a nigdzie nie wydał mi się tak oczywisty jak w twoich dziennikach, mój przyjacielu. Prowadzą one praktycznie mimowolnie do starania się o bycie tak dobrym i wspaniałym jak ich autor. Gdybyś na przykład po publikacji tego, co na pewno się stanie, powiódł młodych ludzi do pracowitości i oszczędności równych tym, jakie wykazywałeś w młodości, cóż to byłby za wspaniały rezultat? Nie znak nikogo żyjącego, ani nawet wielu osób razem wziętych, które mogłyby z taką siłą i skutecznością jak ty szerzyć ducha pracowitości, chęci nauki zawodu, oszczędności i umiarkowania wśród młodych Amerykanów. Nie myślę także, że jest to jedyna korzyść, jaką świat odniósłby z twojego dzieła. Daleko mi od tego, jest to jednak korzyść pierwsza i tak ważna, że nic innego jej nie dorówna. List ten i załączone do niego notatki przekazałem jednemu z moich przyjaciół. Otrzymałem wtedy od niego to, co następuje. List od Benjamina Vaughana. Paryż, 31 dzień stycznia 1783 roku.
2: Szanowny panie, kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości, odzyskaną dla ciebie przez jednego z twoich przyjaciół, Kwakrów, powiedziałem, że wyślę panu list, w którym wyłożę, dlaczego według mnie warto dokończyć i opublikować to dzieło. Wiele przyczyn złożyło się na to, że nie mogłem tego listu spisać przez dłuższy czas i nie wiem, czy jest on wart oczekiwania na niego. Zdarzyło się jednak, że posiadam obecnie czas wolny i pisząc to, siebie przynajmniej zainteresuje i pouczę, ponieważ jednak ton, jakiego zamierzam użyć, mógłby obrazić tak wrażliwą jak pan osobę. Napiszę tylko, jakbym zwracał się do innej osoby, która byłaby tak dobra i wspaniała jak pan, jednak mniej skromna. Powiedziałbym mu: panie, powinieneś opublikować historię swojego życia z następujących powodów. Twoja historia jest niezwykła i jeśli sam jej nie spiszesz, z pewnością uczyni to ktoś inny, wyrządzając przy tym tyle szkody, ile pan mógłby wyrządzić dobra, czyniąc to samemu. Zaprezentuje ona panujące w twoim kraju stosunki, co z pewnością przyczyni się do przyciągnięcia większej ilości cnotliwych i mężnych osadników. A rozpatrując, z jaką gorliwością ludzie tacy poszukują informacji oraz pańską sławę, nie znam bardziej efektywnego sposobu ogłoszenia tego niż twoja biografia. Wszystko, co ci się przydarzyło, jest związane z sytuacją i zwyczajami rozwijającego się narodu i biorąc pod uwagę, nie wiem, czy pisma Cezara lub Tacyta są tak interesujące pod względem poznania społeczeństwa i prawdziwej ludzkiej natury. Jednak są to nikłe powody w porównaniu z możliwością poznania twojego życia, co pozwala nam przyjrzeć się procesowi formowania się przyszłego człowieka oraz w połączeniu z pańską sztuką cnotliwości, którą zamierzasz także opublikować, dotyczącą kształtowania własnego charakteru, konsekwentnie prowadzą do szczęścia w wymiarze osobistym i publicznym. Nadmienię również, że oba te pańskie dzieła są świetnym przykładem i zbiorem szlachetnych zasad do samokształcenia. Szkoła oraz wszelka edukacja ciągle opierają się na fałszywych przesłankach i w związku z tym używają niezdarnych narzędzi na nich opartych. Pańskie narzędzia są proste i prawdziwe, podczas gdy rodzice oraz młodzi ludzie pozbawieni są sposobów słusznej oceny i przygotowania rozumnego postępowania w życiu. Twoje odkrycie, że większość tej sprawy leży w ich własnych rękach, jest wprost nieocenione. Wpływ, jaki mamy na swój charakter w późniejszym życiu, nie jest tylko spóźniony, ale również bardzo słaby. To w młodości kształtujemy swoje cnoty i przyzwyczajenia. To za młodu decydują się sprawy naszego zawodu, postępowania w życiu i małżeństwa. Wychowanie w młodości formuje nowe pokolenie. To w młodości wszystko się decyduje. Wtedy to kształtuje się charakter, zarówno nasz prywatny, jak i charakter całej zbiorowości. Ponieważ życie nasze rozciąga się od młodości do wieku słusznego. Należy je odpowiednio zacząć, zwłaszcza zanim nabędziemy poglądów na sprawy podstawowe. Jednak twoja autobiografia nie będzie tylko uczyła samokształcenia, ale także pokazywała edukację człowieka mądrego, dzięki czemu inni mądrzy ludzie będą mogli czerpać z niej przykład i przyspieszać swój rozwój, dostrzegając szczegóły postępowania innego mądrego człowieka. A dlaczego ludzie słabi mieliby zostać pozbawieni takiej pomocy? Gdy widzimy, że nasza rasa błądzi w ciemnościach i praktycznie bez przewodnika w tej dziedzinie od najdawniejszych czasów? Pokaż im, panie, ojcom i synom, jak wiele może zostać zrobione i namów wszystkich rozsądnych ludzi, by stali się tacy jak ty, a wszystkich innych, by stali się rozsądnymi. Gdy widzimy, jak okrutni dla ludzi mogą być władcy i wojownice oraz jak niedorzecznie potrafią się zachowywać wielcy ludzie wobec swoich znajomych, będzie to rzeczą wielce pouczającą obserwować przykłady spokojnego i przyjaznego postępowania oraz dostrzec, jak dzięki temu można być jednocześnie wielkim i niezepsutym, być przykładem do naśladowania i zachowywać dobry humor. Wspomniane przez pana drobne wypadki z życia również przyniosą nam pewną korzyść, gdyż przede wszystkim potrzebujemy rozwagi w sprawach codziennych, a będziemy mogli sprawdzić, jak pan zachował się w podobnych sytuacjach. Stanie się to pewnym kluczem do życia i wyjaśni wiele rzeczy, które powinny być ludziom wyjaśnione, aby mogli oni nabrać przez to roztropności i przezorności. Rzeczą najbliższą własnemu doświadczeniu jest przyglądanie się przypadkom innych osób, zwłaszcza podanym w tak interesujący sposób, jak ten osiągnięty dzięki pańskim zdolnościom do pisania. Pańskie sprawy i postępowanie ukażą nam wtedy całą swoją prostotę lub doniosłość, która do nas dotrze. Jestem przekonany, że przedstawi je pan z taką samą oryginalnością, jak przedstawia pan swoje pisma polityczne lub filozoficzne, a co jest bardziej warte eksperymentów i usystematyzowania niż życie ludzkie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego ważność i liczbę możliwych do popełnienia błędów. Niektórzy ludzie nie dostrzegają cnót, inni myślą o nich zupełnie fantastycznie, a zdarzają się tacy, którzy wykorzystują je przebiegle do złych celów. Jednak pan, jestem pewien, pokaże z całą pewnością to, co jest jednocześnie mądre, dobre i użyteczne. Pańskie własne siebie przedstawienie. Zakładam, że porównanie z doktorem Franklinem obejmie nie tylko cechy charakteru, lecz także biografię. Pokaże, że nie wstydzi się pan swojego pochodzenia, tym bardziej, że pokazał pan, jak niewiele potrzebne jest na starcie, aby osiągnąć szczęście, cnoty i wielkość. Ponieważ nic nie dzieje się bez zastosowania odpowiednich środków, więc z pewnością poznamy także pański plan, dzięki któremu tak wiele pan osiągnął. Jednocześnie ujrzyjmy, że pomimo wielkich osiągnięć, środki do nich są tak proste, jak tylko mądrość mogła je uczynić, gdyż oparte są na naturze, cnocie, myślach i dobrych nawykach. Kolejną pojawiającą się rzeczą będzie to, że człowiek powinien cierpliwie czekać na swój właściwy czas do pojawienia się na scenie życia. Nasze odczucia zbytnio związane są z chwilą bieżącą i mamy skłonność do zapominania, że po niej nastąpią następne i człowiek powinien tak kierować swoim zachowaniem, aby było właściwe dla całego jego życia. Pańskie działania wydają się zawsze pasować do pańskiego życia, dzięki czemu minione jego chwile były ożywione przyjemnością i zadowoleniem, a nie rozdzierane nieroztropną i niecierpliwością lub żalami. Takie postępowanie jest łatwe dla tych, co kształtują swoje cnoty i siebie samego na wzorach prawdziwie wielkich postaci, dla których cierpliwość jest cechą charakterystyczną. Twój kwakierski korespondent, panie. W tym miejscu także przyjmuję, że adresat tego listu przypomina doktora Franklina, chwali twoją oszczędność, pracowitość, umiarkowanie, które uważa za przykład dla wszelkiej młodzieży. Jednak niezwykłym jest, że zapomniał o twojej skromności, bezinteresowności, bez których nigdy nie czekałbyś na osiągnięcie swojej pozycji i nie czułbyś się w tym okresie zadowolonym z życia. Jest to ważna lekcja pokazująca ubogość pustej chwały i istotność panowania nad umysłem. Gdyby ten korespondent znał pana reputację tak dobrze jak ja, powiedziałby, iż pana dawne pisma i postępowanie przyczynią się do poświęcenia uwagi pańskiej autografii oraz sztuce cnoty, a one zwrócą uwagę na wcześniejsze pana pisma i postępowanie. Jest to korzyść towarzysząca wszechstronnej osobowości, wydostająca wszystkie te cechy na wierzch. Jest to bardzo użyteczne, zwłaszcza, że prawdopodobnie jest więcej ludzi, którzy nie potrafią kształtować swojego umysłu i charakteru, niż tych, którzy mają na to czas i chęci. Jest jeszcze, drogi panie, jedna myśl podsumowująca, która pokazuje pożytek płynący z samego opisu pańskiego życia. Taki sposób pisania wychodzi już chyba z mody, a on jest bardzo użyteczny, szczególnie w pańskim przypadku, gdy przedstawić pańskie życie z historiami wielu rzezimieszków i intrygantów zajmujących przeróżne stanowiska publiczne oraz absurdalne, samoumartwiających się męczenników, a także licznych literackich zer. Jeśli ośmieli to innych piszących w ten sam sposób i namówi wielu ludzi do życia według tych wskazówek, to będzie to warte wszystkich żywotów Plutarcha razem wziętych. Ale będąc już zmęczonym opisywania cech charakteru, które wszystkie posiada, tylko jedna osoba na świecie bez oddawania należnej mu chwały, kończę ten list, mój najdroższy doktorze Franklinie, zwrotem skierowanym bezpośrednio do ciebie. Szczerze więc pragnę, mój drogi panie, abyś pozwolił światu poznać swój wspaniały charakter, gdyż w innym przypadku opinia publiczna może go zlekceważyć lub zniesławić, biorąc pod uwagę twój wiek, charakter i osobliwy sposób myślenia. Nikt inny nie będzie w stanie napisać faktów twojego życia oraz intencji twojego umysłu. Poza tym wielka tocząca się w tych czasach rewolucja na pewno zwróci naszą uwagę na jej autora. A ponieważ głosi ona wielce szlachetne zasady, bardzo istotnym będzie wykazanie, że miały one istotnie wielki wpływ na nią samą. Ponieważ to głównie pański charakter poddany zostanie badaniu, właściwym będzie, nawet ze względu na skutki, jakie to może przynieść pańskiemu wielkiemu i rozwijającemu się krajowi, a także Anglii i całej Europie, aby było wiadomo, że zalety jego są trwałe i niezmienne. Zawsze utrzymywałem, że dla osiągnięcia szczęśliwości społecznej konieczne jest udowodnienie, że człowiek nie jest, nawet w obecnych czasach, złośliwym i odrażającym zwierzęciem. Udowodnić trzeba także, że dobre rządy mogą znacząco na niego wpłynąć. Jest to sama przyczyna, dla której pragnę, aby utrwalił się pogląd, że są wśród nas ludzie o wspaniałym charakterze. Gdyby bowiem wszystkich ludzi uznać za zepsutych, dobrzy ludzie uznaliby swoje siłki za bezcelowe, a być może uznaliby życie za nic nie warte i nie chcieliby polepszyć go nawet dla własnej wygody. Dlatego też, mój drogi panie, zabierz się natychmiast do pracy, pokaż swoją dobroć tak wielką, jaką jest ona w rzeczywistości, swoje umiarkowanie takim, jakie ono jest, a przede wszystkim ukaż się jako człowiek, który już od dzieciństwa ukochał wolność, sprawiedliwość oraz zgodę, w sposób, który sprawił, że czyniłeś zupełnie naturalnie przez ostatnie 17 lat swojego życia. Pozwól, aby Anglicy nie tylko cię szanowali, ale także pokochali. Gdy pomyślą oni tak dobrze o jednym przedstawicielu twojego kraju, będą znacznie bliżej myślenia tak o całym kraju, a gdy twoi rodacy zobaczą, że Anglicy o nich dobrze myślą, będą znacznie bliżej dobrego myślenia o Anglii. Myśl także znacznie szerzej, nie zatrzymuj się przy tych posługujących się językiem angielskim, ale po osiągnięciu tak wielkich spraw w nauce i polityce, pomyśl o ulepszeniu całej rasy ludzkiej. Ponieważ nie przeczytałem żadnej części twojej biografii, ale znam twoją osobę, piszę poniekąd bardzo odważnie. Jestem jednak przekonany, że dzieje życia i prace, do których nawiązuje sztuka cnoty, spełnią pokładane w nich nadzieje. Tym bardziej, jeśli zechce pan wziąć pod uwagę wyżej zawarte stwierdzenia, nawet gdyby stwierdzenia te nie okazały się pomocne, tak jak spodziewa się twój gorący wielbiciel, to i tak na pewno praca twoja zainteresuje społeczeństwo, a ktokolwiek wywołuje niewinne uczucie zadowolenia u innych, dodaje im jaśniejszej strony w życiu przepełnionymi niepokojami i bólem. W nadziei, że wysłuchasz błagań skierowanych do ciebie w tym liście, proszę o to osobiście i tak dalej, i tak dalej. Podpisane Benjamin Vaughan.
0: Ciąg dalszy wypadków mojego życia rozpoczęty w Passy, niedaleko Paryża 1784 roku. Minął już pewien czas, od kiedy otrzymałem powyższe listy, jednak byłem zbyt zajęty, aby zastosować się do próśb w nich zawartych. Było to także lepiej wykonane, gdybym znajdował się w domu razem z moimi notatkami, które wspomogłyby moją pamięć i pozwoliły ustalić daty. Jednak mój powrót jest niepewny, a teraz mam trochę wolnego czasu, więc postaram się przypomnieć sobie i spisać to, co dam radę. Jeśli dożyję mojego powrotu do domu, może uda mi się dokonać pewnych ulepszeń i poprawek. Nie mając tutaj dostępu do tego, co już napisałem, nie wiem, czy odpowiednio opisałem środki użyte do otwarcia w Filadelfii publicznej biblioteki, co z małych początków znacznie się rozrosło. Pamiętam tylko, że doszedłem w pisaniu prawie do tej daty, 1730 roku. Zacznę więc od tego, a jeśli już o tym pisałem, to po prostu to wykreślę. Moi drodzy, zatrzymaliśmy się w roku 1730, gdzie Benjamin będzie dalej opowiadał nam swoje przygody. Jak słyszeliśmy z listów, które były pisane do Benjamina, rzeczywiście cieszył się on już popularnością w roku 1780 roku i miał tytuł doktorski, także mały spoiler. Dziękuję wam za to, że byliście, pomimo tego, że ten odcinek był troszkę dłuższy przez akurat te listy. Mam nadzieję, że podobało wam się, mi się mega podobało, czytałem jak maszyna. Dzięki wam za to, że tak naprawdę z tego co widzę, to już coraz więcej ludzi to odsłuchuje, także jestem bardzo zadowolony. Fajnie by było też widzieć was na Facebooku, jeśli w ogóle tam jesteście. Max Frost, MAXFROZZT. Tam można zalajkować i w momencie, w którym pojawi się nowy odcinek, to oczywiście będę go tam wrzucał, więc zawsze będziecie na czasie. Myślę, że to akurat, przynajmniej z tego powodu, warto zalajkować tą stronę, a przy okazji można zapoznać się z innymi moimi twórczościami, między innymi tą, która jest teraz na YouTubie i zaczyna się coś ciekawego. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie wam za wszystko i za wpłaty, także trzymajcie się i będziemy się słyszeć już w 10. części Benjamina Franklina i jego autobiografii. Także życzę wam miłego tygodnia, nakurwiajcie. I no, słuchajcie się Benjamina, to będzie zajebiście. Cześć.
3: Szanowny panie! Szanowny panie! Szanowny panie! Kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości odzyskaną dla ciebie przez jednego z twoich przyjaciół...
0: nie mogę tak. No nie.
3: Szanowny panie!
0: Ja mogę jakiś inny głos dać do tego?
2: Szanowny panie! O, to jest fajne.

0: Dzień dobry. Dlaczego tak zwyczajnie się przywitałem? Tak po prostu, dzień dobry. Nie jakieś tam siemajta, barywajta, albo yo man, albo bądź pozdrowione, gwiezdne dziecię, albo jeszcze jakoś inaczej. No nie wiem, można się witać na tysiąc różnych sposobów. A ja postanowiłem dzisiaj się przywitać do bólu zwyczajnie. Bo zdałem sobie sprawę z tego, że po tym, jak kto się wita, można dużo o tej osobie powiedzieć. No, pokaż mi swoją koszulkę, powiem ci, kim jesteś. Powiedz mi, jakiej muzyki słuchasz, też o tobie dużo powiem. No i niebezpiecznie jest się witać. W ogóle można powiedzieć o kimś wiele na podstawie różnych rzeczy. No to jak kto się wita, no na przykład jak się wita Claude Monet. Mówi... Witam was gorąco i serdecznie, czyli jest takim, ma taki ciepły stosunek do słuchaczy. Zresztą powtarzał wielokrotnie, że traktuje radio jako ciepłe medium. I tutaj nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, bo ciepły to w slangu jest, że homoseksualny chyba taki, czyli witam was ciepło w tym ciepłym radiu. Nie, to coś, jakąś złą drogą idę chyba. Po prostu tak serdecznie, a Potrzeba na przykład mówi witajcie moi mili chyba, moi mili. To tak troszkę tak po księżowatemu chyba. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny. Stoi ksiądz i mówi do jakiejś kobiety: nie wszyscy księża to pedofile, moje dziecko. Już coś tam, coś wiadomo, nie? Jak się jeszcze można przywitać? Można się przywitać nieadekwatnie do sytuacji, na przykład przyjść na pogrzeb i powiedzieć dzień doberek. Albo można robić to, co zarzucał ostatnio Jacek Kuchmistrz, czyli coś, co ja mam chyba. Zaczynać od no zawsze. No cześć, no co tam, no i jak, no i co... No i tak też, nadużywam tego no. No to tak się jakoś przyjęło. Zakodowało w głowie. A jak się wita Etam, który jest tutaj na czacie? Profesor Leniuch i Biker i Radek z brzegu i Anoni różni. Anonów wielu. Jak macie jakieś pomysły na przywitania, to też można dzisiaj się przywitać w jakiś nietypowy sposób i zobaczymy, czy coś o was powiem. Bo można dzwonić oczywiście na nocne radio. Na nocne radio, taki profil skype'owy. Przypominam, że trzeba sobie dodać do znajomych najpierw, żeby wszystko tutaj dobrze się łączyło. Dobrze sobie też Skype'a jednak uaktualnić, ponieważ ci, którzy mają stare Skype'y, to często nie można ich dodać do znajomych. Tutaj przywitanie padło też na czacie. Dobry wieczór! Dostał pan linki? Też tak można. No właśnie, ukazał się test. Test pod tytułem czy jesteś prawdziwym nocnikiem? Przygotował go Pytajmierz. No tak to jest właśnie, że Pytajmierz pyta, Kuchmistrz gotuje. I tak dalej. A potrzeba na przykład się zjawia, jak potrzeba jest. Tylko czemu Claude nie maluje? Nie wiem. A profesor Leniuch zrezygnował z prowadzenia archiwum, bo mu się nie chciało. Nie, chyba nie dlatego. Co? Właśnie, i test jest, można rozwiązać. Bardzo duża popularność tego testu, aż się zdziwiłem, chyba z kilkadziesiąt osób wzięło udział i zaskakujące jest też to, jak wielu z was zdobyło maksymalną ilość punktów. Właściwie to, jak ktoś zdobył 90 punktów, to już jest bardzo nisko. No, przesadzam, byli też tacy, którzy zdobyli nawet 20. Chyba specjalnie źle odpowiadali na wszystkie pytania. No bo jak można nie wiedzieć, kim jest, jakie jest drugie imię Mehrana Keshe? No, właśnie można, bo ja też się chyba pomyliłem. W mantrze, która tak bardzo wpadła niektórym w ucho, że aż pod prysznicem sobie śpiewają, Mechran, mechran, kesze, kesze. No to pada właśnie chyba złe, bo raz mówili trewoli, raz tekawoli, raz trawioli, no i w końcu się pogubiłem. Najtrudniejsze pytanie numer 9, tak? Numer 9 pytanie. A które to było? Już tu zerkam na ten teścik. Zobaczymy jeszcze raz. No właśnie, właśnie ono nie jest takie trudne chyba, ponieważ w samych odpowiedziach pada taka podpowiedź jakby, ponieważ jest przekręcone, jest podane prawdziwe imię najgorszego wroga i rywala i Nemezis Krawca, a i jest też podane z przekręconym, no to może to sugerować, że skoro dwa razy się pojawia, no to jest właśnie to. Według mnie najtrudniejsze pytanie jest pytanie numer 10, ponieważ nie wiedziałem sam, którego kota wybrać, bo wszystkie koty nasze są. Wszystkie koty są najlepsze. I no właśnie, najlepszym zwierzęciem domowym według słuchaczy Nocnego Radia jest i do wyboru mamy kota. Jest też kot. Potem jest do wyboru jeszcze kot i dla odmiany kot. No i jeszcze kot się znalazł. No i nie wiedziałem, którego kota wybrać. Nawet takiego kota prawie, że dostałem od tego szmergla, takiego kota dostałem, no i... Ale zdobyłem jednak 100 punktów chyba, więc chyba dobrego kota wybrałem. No i tu widzę, w czołówce wszyscy mają po 100. A najgorszy, to może wymieńmy najgorszego. Najgorszy słuchacz z najgorszym wynikiem to jest ten, który się podpisał jako E! Jest taki, bardzo taka prosta, wpadająca w ucho ksywka E! No. Jeszcze jest tutaj drugi od dołu, ale niestety niecenzuralną ma, w niecenzuralny sposób się podpisał, a to jest kulturalne radio. No i oni zdobyli po 30. Najgorsi są, najgorsi. Nic nie wiedzą o nocnym radio, więc nie mają prawa nazywać się nocnikami. I tak to wygląda. Co jeszcze z ogłoszeń parafialnych, jak to się mówi? No, na przykład to, że... No, dla sponsorów mogę jeszcze złożyć podziękowania serdeczne. Mogę i chcę. Miałem ostatnio problemy sprzętowe. Trochę o tym było w ostatnich luźnych gadkach. O tym, jak nienawidzę Windowsa. I tłumaczyłem, dlaczego nienawidzę Windowsa. Dzięki wszystkim serdeczne za dofinansowanie mnie tutaj. I no, nowa karta graficzna już jest, wszystko działa. System od razu przeinstalowałem, ponieważ już wszystko się tu wieszało, muliło. No i wygodniej się pracuje, wygodniej. Trochę bólu, ale warto było. Czasem jednak warto sobie system przeinstalować. Już tu nowe trojany pewnie są, nowe wirusy. Ale póki co jest całkiem dobrze. No, jeszcze tak patrzę na ten test. Padło tutaj, kurczę, jakie to jest fajne, że mamy tutaj swoje różne, no swój taki folklor, nie? Swoje postacie, różne ich zwyczaje. Pojawił się tu też Kunrad, pseudonim artystyczny Ashtar Sheran. Pojawił się Potrzeba, który chce zniszczyć radio. Pojawił się Klot, który zawsze się wita cytatem. I Jacek Blacha, który dzwoni, aby powiedzieć coś krótko i treściwie. No, różne tutaj mamy swoje ciekawostki. To jest fajne, to jest fajne. Czy wszystkie radia się dorobiły takich różnych swoich smaczków? No, nie wiem, nie wiem. Niektóre tyle lat działają, a nie mają takich swoich różnych ciekawych postaci, ciekawych zwyczajów, różnych ogólnie takich ciekawostek. Więc to cieszy. Bardzo się cieszę, bardziej niż z kesze. Właśnie, news z ostatniej chwili. Technologia kesze, proszę Państwa, nadal nie działa. A może działa, może działa. A dzisiaj nawet o tym, może zahaczę trochę o tym, o ten temat. Dziś taki temat może dla niektórych lekki, może dla niektórych troszkę spontaniczny, A co to tutaj gra? Aha, dobrze. No, fajnie, dwa podkłady sobie grały w tle. A wy mi nic nie mówicie, łobuzy. No, może nie słyszeliście, bo jeden grał bardzo, bardzo cicho. Włos łonowy Etama. Tutaj to też ciekawostka. Zabrakło właśnie owłosienia Etama. Ale padło pytanie, czego nigdy nie zrobi Etam na przykład. Nigdy nie zhańbi się pracą za mniej niż 3000 na rękę. No dobra. A z newsów jeszcze chciałbym na pewno wspomnieć o tym, że zmarł ostatnio Witold Pyrkosz. To jest smutna wiadomość, bardzo lubiłem tego aktora. No, ceniłem go sobie nawet na równi z takimi Gajosami czy innymi aktorami z górnej półki. Słynny polski aktor, Duńczyk, odtwórca roli Duńczyka z Wabank, Pyzdry z Janosika, Józefa Balcerka z Alternatywy 4, Franek Wichura z Czterech Pancernych, także aktor teatralny. Ci, którzy mi opowiadali o tym, jak byli na sztuce, w której występował Witold Pyrkosz, bardzo zachwalali i mówili, że no, rewelacja, rewelacja. Niesamowite jest to, jak w różnorodny sposób potrafił Pyrkosz grać. No bo Balcerek to taki warszawiak, cwaniak.
1: Mówiący sznab z barytonem.
0: Pyzdra to taki gorol, po gorolsku, szwargoczący. No, za każdym razem grał inaczej, a może tu się niektórym narażę, ale taki na przykład Gajos, Janusz Gajos, to uważam, że jest troszkę przereklamowany. To znaczy, to jest świetny aktor, ale zauważcie, że on zawsze gra, tak przynajmniej mi się wydaje, że on gra zawsze w podobny dosyć sposób. Zawsze tak, to jest taki, ma taki swój sposób bycia, i zawsze jest trochę takim Gajosem, takim właśnie mamroczącym, lekko takim grającym od niechcenia, takim trochę pod nosem burczącym. Taki trochę jest właśnie Gajos za każdym razem. Widzieliście na przykład, aby Gajos jakoś żywiołowo grał, albo żeby zmieniał głos? Nie, Gajos jest zawsze Gajosem. Fakt, że ma świetny warsztat. O, Kobuszewski też tutaj Etam wspomniał o... Wiecie co? Ciekawa sprawa. Dzwoni do mnie człowiek z serwisu od komputera. Przepraszam. Halo? Mhm. Wiesz co, nie ma sprawy, dzięki, że dzwonisz, ale wiesz co, już poradziłem sobie tutaj. Okazało się, że trzeba było trochę tutaj ze sterownikami poszaleć, wiesz, i okazało się, że nie chciały się sterowniki do płyty głównej po prostu zainstalować, te, które były z internetu, i trzeba było takie stare z płyty jeszcze zainstalować, i dopiero on wtedy zaczął tą kartę w ogóle widzieć, rozpoznawać. Strasznie zamotana sprawa, ale dzięki, że dzwonisz i wiesz, i już tutaj jest jakby ten... Nie ma problemu. Mhm. Spoko. Wiesz co, ja akurat jestem na antenie i prowadzę audycję, to będę tutaj wracał do słuchaczy. Ale dzięki za telefonik i trzymaj się i pozdrawiam. Hej, cześć. O, już jestem. Tak sobie pomyślałem, że czemu nie odebrać telefonu? Czemu nie odebrać telefonu? Jestem pierwszym nadającym znowu, który coś głupiego zrobił na antenie, nie? I... No, i co głupiego odpierdolę na antenie, to moje. Jako pierwszy kloł jak szewc, a nawet jak krawiec, jeszcze gorzej, na antenie. Jako pierwszy jadł na antenie. Jako pierwszy olał słuchaczy, bo się o coś obraził i poszedł, sobie zostawił. Gości na antenie sam zostawił. Jako pierwszy, no i tak długo można wymieniać. O, właśnie też jeszcze się upiłem podczas jednej audycji i wpadłem pod stół, także nawet nie potrafiłem rozłączyć. Musiałem kabel wyszarpać tam od dołu, bo leżałem pod stołem. Nie powiem, która to była audycja, bo może Klot sobie nie życzy, abyśmy wspominali o nocnej jeździe. Oj, się wygadałem, ojejku. Ale Klot uratował wtedy sytuację i prowadził twardo, dziarsko i tak dalej. Dużo takich głupich rzeczy na antenie robiłem, jak się zastanowić. No i co? Ja nie zrobię? Naćpany, pijany, wulgarny. No dobra, nieważne. Wracamy do tematów. No szkoda, Prykosza, szkoda. Z tego, co zobaczyłem, to ostatnim filmem, z tego, co widzę, ostatni film na liście Filmwebu z Prykoszem to jest Alternatywy 5, czyli taka nieudana próba wskrzeszenia trupa serialu Barei Alternatywy 4. No i to była tragedia, to tragedia. W ogóle nieśmieszne. Zabrakło tego charakterystycznego poczucia humoru Barei. Wiecie co? Przypominałem sobie w ogóle Misia, tego oryginalnego oczywiście, pierwszego Misia. I wiecie co? Oglądam ten film po raz 10. Nie wiem, czy też tak macie, ale czy wy potraficie, czy potrafilibyście streścić, jaki jest główny wątek tego filmu? Nie bierzemy pod uwagę, zostawiamy te wszystkie scenki rodzajowe, PRL-owskie. Sceny w sklepach, sceny tam pokazujące tą rzeczywistość. Ale czy potrafilibyście streścić wątek główny i o co tam chodzi w tym filmie? Bo ja mam ciągle jakoś zamotę. Z tymi paszportami, z tą zamianą, z tym szukaniem sobowtóra, z tą wypłatą pieniędzy. No historia małżeństwa, pisze Etam. No, ale ja jakoś tak cały czas czuję zamotę. Może za mało dokładnie oglądam ten film, bo często w ogóle oglądam filmy tak, że one sobie lecą w tle, a ja sobie pracuję, nie? Leci sobie na YouTubie filmik. No właśnie, Rozmowy kontrolowane to była kontynuacja Misia, prawda? No bo też jest Ryszard Ochucki, też pojawia się Jarząbek. No w ogóle zabawne było to, jak Jarząbek się tam okazał największym twardzielem chyba, nie? No bo Ubekowi dał w szczękę, było to opisane tak, że dał mu tak... Ubekowi dał w szczękę, było to opisane tak, że dał mu tak... tak mu w ryj przyłożył, że aż chrupnęło. Taki właśnie...

bierze jakąś kluchę do gęby zapowiadająca na lotnisku i na lotnisku zaczyna galeria tak po angielsku z tą pyzą. No to takie... To jest taki prosty humor, ale nie wiem czemu bardzo mnie to śmieszy i nie żenuje, jak niektóre polskie dowcipasy w filmach. Może żenujące są te... nie lubię takiego humoru dla dresiarza, że właśnie jestem z cycka, że dupa, że tego, że chcę dupę poderwać, ale mu nie wychodzi, bo lamus jest. Taki, wiecie, humor dla dresiarza. Albo śmianie się, tak jakby dresiarz starał się wyśmiać kogoś, że on nie wie czegoś, bo on akurat wie, nie? I wiecie, o jaki typ humoru mi chodzi, prawda? Tak jakby głupek śmiał się z jeszcze większego głupka. O, też takiego humoru nie lubię. No... I to, że akurat Dylematu 5 było ostatnim filmem, w którym pojawił się Pyrkosz, to może mieć związek z tym, że to było tak słabe, że postanowił potem przejść już na emeryturę. Powiedział, ja już nie chcę w takich gównach grać, mam już dosyć jakichś odgrzewanych kotletów nieśmiesznych. I dał sobie spokój. No, wzięto nam tych aktorów jeszcze już takich... No, z aktorami jest chyba trochę tak, że oni z wiekiem rzadko kiedy są coraz lepsi jak wino. No tak, tak, grał też w M jak miłość jakiegoś takiego dziadzia. Z dziadziałego dziadzia. Wielu tych fajnych aktorów jak Frączewski potem zaczyna grać takiego z dziadziałego dziadzia. O, ci wnuczku powiem. Nie napiszą mu już ani śmiesznych tekstów, ani... Nie ma okazji, żeby się wykazać, bo siedzi ten dziadzio w domu i gada z wnuczkiem. I ja myślę, że to może być takie trochę bolesne dla tych aktorów, właśnie takich jak Pyrkosz czy Frączewski, że dostają już takie role takich dziadziów i oni się czują już tymi dziadziami takimi, nie? Myślę sobie, kurczę, ja już taki dziadzio jestem, dostaję takie byle jakie sceny, że tam gadam o margarynie, o tym, co w telewizji było, siedzę w tych kapciach. To już tak mi dają z litości chyba te role. Chyba faktycznie czas stać się takim dziadziem naprawdę i przejść na emeryturę, dać sobie spokój. Zastanawiałem się nawet, czy taki Frączewski czy by poradził sobie na przykład z dubbingiem, gdyby powstały... No coś, co, jak wiecie, mi się marzy, żeby zrobić taki remake Pana Kleksa, nie? Już kiedyś opowiadałem o tym i rzucałem tutaj, jaki bym scenariusz zrobił. Taki Pan Kleks dla dorosłych, no to ciekawe, czy on by sobie w ogóle poradził z dubbingiem do tego Kleksa, no bo już głos nie ten trochę, chyba, że taki stary Kleks, ale też już może on taki już tak z dziadzią, ja go widzę w jakichś filmach, jak gra jakiegoś dziadzia w filmie o Janie Pawle, potem w jakimś serialu gra dziadzia i taki dziadzio jeden wielki się robi. No to też mógłby być właśnie Kleks, taki dziadzio, dajcie dzieciaczki. Nie zapomnieliście o starym Kleksie? No to takie żałosne mogłoby być, nie? Tak by się czuło, że już taki dziedziały dziadziu. No dobra, zostawmy dziadziów. Może czasem warto odejść... A on umarł... No, już w wieku 90 lat. To pożył trochę, pożył. Nasz Pyrkosz. Też sobie ostatnio przypominałem sceny z Janosika. No, genialnie pyzdrę grał. Tylko czemu oni mu takiego jakiegoś babola na twarzy przyczepili? Po co to było w sumie? Taki znak charakterystyczny, ale co mnie to w sumie obchodzi? Tylko tak zdziwiłem się. Pan Kleks jako stary X-Men, tak jak Logan w Wolverine. No, no, swoją drogą Logan, świetny film, bardzo mi się spodobał. Logan, czyli... historia Jamesa Logana, Wolverina słynnego, mutanta z pazurzyskami i adamantowym szkieletem. Przypomniałem sobie, że wkręciłem Jacka Kuchmistrza, że są garnki z adamantium niezniszczalne marki James Logan. A Jacek tam, o, to nie słyszałem. Ciekawe, ciekawe. I co to są za garnki? A my tam z potrzebą... No i co?
Bardzo, bardzo dobry film. Próba tak pokazania

na poważnie historii Wolverina. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem oparte na komiksie, bo już nie pamiętam tego komiksu Staruszek Logan, ale było coś takiego. Było kilka takich komiksów, które pokazywały właśnie Logana jako już starego X-Mena. No, on jest długowieczny, tak? On jeszcze pamięta nawet wojnę secesyjną. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, w drugiej wojnie światowej. Więc żyje trochę jak wampir, tak długowiecznie i zmęczony może być już tymi walkami, tym. No i taki właśnie widzimy takiego zmęczonego Logana, któremu się te szpony już z trudem w ogóle wysuwają z ręki, nie może ich wysunąć, już mu tam pordzewiało wszystko. To jest w ogóle świetny bohater, on jest bardzo wysoko w rankingu wśród ulubionych bohaterów komiksowych wszechczasów. Jest świetnie pomyślany, bo jest, ma w sobie coś i z wampira, tak? Takiego z archetypu wampira, ta długowieczność, ta wytrzymałość i problemy z tym związane, tak? I to cierpienie, że obserwujemy naszych bliskich, którzy odchodzą. Sami już mamy wszystkiego dość, a musimy żyć. Ma w sobie też coś super żołnierza, no bo przerobili go trochę. On te szpony swoje wysuwane miał jako naturalną swoją mutację. Jest mutantem i ma te szpony, ale dodatkowo jego szkielet został pokryty adamantium, takim niezniszczalnym metalem przez naukowców, złych naukowców, bo porwali Jamesa i zawieźli do laboratorium, tam go dręczyli mocno, no bo to bardzo było bolesne to, co mu robili. On przez to stał się taki dziki i oszalał wręcz. Potem profesor Xavier go właśnie przygarnął do szkoły tam X-Menów. Jakoś tak to było. Czy raczej jakoś to było chyba tak, że on był członkiem takiej grupy zabójców pracujących dla rządów jeszcze. To była jakaś taka grupa Faktor X, czy jakoś tak, z takimi raczej zakapiorami tam. No, był płatnym zabójcą. No i widzimy tam Logana, który musi się opiekować dziewczynką. Jest taki aspekt rodzinny, że on jakby troszeczkę widać, że tam gdzieś go uwiera to, że nigdy nie stał się takim family guy'em, głową rodziny, tak. Nie ma tak dużo walk, ale te, które są całkiem ciekawe. Taki bardziej obyczajowy troszkę jest to, bardziej obyczajowa odsłona tych filmów o superbohaterach. Przez to to jest ciekawe i fajne. Pojawia się też stary profesor Charles Xavier, czy raczej Xavier, powinno się chyba czytać to nazwisko, Xavier, który jest troszkę ma jakieś już ataki, już schorowany jest. W ogóle większość mutantów, z tego co tam pamiętam, to już wyginęła. A długowieczny Logan wciąż musi się borykać z przeciwnościami losu. Polecam, świetny film i widziałem, że podobał się i publiczności, i krytykom, i mi. To takie trzy kategorie. Podoba się publiczności, podoba się krytykom i Krawcowi. Tam w sumie mi się dużo rzeczy podoba, nie jestem taki wybredny. Są też i tacy, którym się nic nie podoba na przykład. No dobra, co jeszcze z newsów? Ciekawy jest jeszcze newsik. Już kończę newsy i przechodzę do tematu. Eksperyment, przeszczep głowy, słuchajcie. No jak to przeczytałem, myślałem, że fake news, ale wygląda na to, że jednak nie. Też ludzie, którym o tym mówię, to reagują tak właśnie, że taki żart, nie, to jakieś żarty, kpiny. No bo to szykuje nam się epokowe wydarzenie, troszkę takie porównywalne z lotem w kosmos. No, przeszczep głowy, tak? Chirurg Sergio Canavero, brany swego czasu za takiego ekscentryka, szykuje się do transplantacji właśnie głowy. Ma się to odbyć w grudniu 2017 roku. Pacjentem, od którego będzie wzięta ta głowa, jest chory człowiek, który ma jakąś rzadką chorobę, taką, że od dołu ma to ciało takie jakieś zdeformowane, taki jest biedny. No, a od szyi w dół dawcą
całego ciała ma być ktoś, kto umarł, kogo mózg umarł, tak? Jakiś dawca. No i to może być naprawdę coś niesamowitego. Już takie eksperymenty wcześniej były robione, ale przeszczepiano psu przyczepiano drugą głowę. Jeszcze jakieś inne tam ze zwierzętami tego typu rzeczy robiono i wygląda na to, że jest to możliwe. Te eksperymenty wskazują na to, że takie coś jest możliwe. No, w gruncie rzeczy najgorszy jest ten rdzeń kręgowy, tak? Tutaj mamy całe te okablowanie, które podłącza nasz mózg do układu nerwowego. No bo tętnicę szyjną, no to jakoś tam się w miarę łatwo da chyba przeciąć i potem przyczepić z powrotem, nie? Ciężko będzie pewnie z podtrzymaniem pracy tego mózgu, żeby ten mózg nie umarł, nie z niedotlenienia. Trzeba będzie podłączać jakąś aparaturę bardzo drogą. To ma być bardzo droga operacja, bo ma kosztować około 11 milionów dolarów aż. No, czemu to tak drogo w ogóle? Tak się zawsze zastanawiam, jak padają takie kwoty, że jakaś tam operacja kosztuje 100 milionów dolarów. Zawsze się zastanawiam, czemu tak drogo? Że co, że specjalista chce od razu 5 na dzień dobry, który to zrobi jakiś, czy co? Czy maszyna jest jakaś droga za miliony dolarów do tego potrzebna? Czy co? Czemu to takie drogie jest? Ale pewnie będzie to jakoś nagłośnione, media będą wykupywać prawa do materiałów jakichś tam, no i trochę się odkują. E tam pisze boss NFZ-u. No i to niesamowite, nie? To ciekawe, jak się powiedzie, to co by to mogło dla nas oznaczać, że no i wielkie szanse dla wielu ludzi. Będą dawcy ciał, którzy z jakichś tam powodów będą się szykować na śmierć i powiedzą, dobra, oddaję swoją dolną część ciała komuś potrzebującemu. No i ktoś, kto bardzo cierpi, jest jakiś zdeformowany, a tacy ludzie naprawdę mają przerąbane, często przez wiele, wiele lat nie mogą sobie żadnej pracy znaleźć, nikt ich nie chce, bo oni wyglądają dziwnie i ludzie się ich boją, nie? Trochę jak z tymi mutantami, tymi, których też właśnie było to, zawsze, szczególnie przy komiksach z X-Menami to było podkreślone, że właśnie społeczeństwo się bało tych mutantów, ludzi, a od nadprzyrodzonych, z nadprzyrodzonymi zdolnościami, no w sumie nie nadprzyrodzonymi, bo to tam można to wszystko naukowo wytłumaczyć, zmutowane geny i w ogóle, ale będą też się szerzyły jakieś patologie, pewnie, że ekscentryczni jacyś bogacze sobie cichaczem za gruby szmal zorganizują przeszczep swojej głowy na nowe, młode ciało. No ale to całą głowę przeszczepiamy. Chyba może się okazać, że łatwiej jest przeszczepić całą głowę niż na przykład przeszczepić mózg, tak? Bo on jest tak misternie tam popodłączany ten mózg, że ciężko go wyjąć na przykład. Tak samo jak oko, nie? No ciężko się. Operacje w stylu przeszczepienie oka chyba są nadal niemożliwe, tak? Można oko zoperować, można usunąć, ale wszczepić komuś inne oko to jest chyba niewykonalne za bardzo jeszcze. I może się okazać w ogóle niewykonalne. Może jesteśmy takim mechanizmem, takim komputerem z bardzo niepraktyczną obudową, gdzie jak tą obudowę, no trochę jak te, nie wiem, są takie urządzenia czasami, w których są różne części zatopione w ogóle w plastiku, nie? I nie da się ich naprawić, nie da się z nimi nic zrobić. To jest wszystko takie jednorazowe. Człowiek może też jest taki trochę, że no nie otworzysz, to musiałbyś komuś rozłupać czaszkę całą i tam dostać się do tego oka, potem to, no może, to, może tak właśnie. Trzeba by ściągnąć, rozpiłować całą tą przednią obudowę twarzy, potem ją z powrotem przyczepić, nie? Żeby się dostać tam do tego oka od drugiej strony. No inaczej sobie tego nie wyobrażam. No dobra. O tym, że jest teoria chaosu dostępna w archiwum Nocnego Radia, to już wiecie.
No dobra, a dzisiaj taki temat, luźny troszeczkę, ale z drugiej strony ciekawy, myślę. Nieco filozoficzny i taki, który może zmusi do zastanowienia. Co byś zrobił, gdyby? No właśnie, gdyby co? I tutaj wypisałem sobie różne takie wydarzenia, które potrafią zmienić nasze życie dosyć mocno. Takie jak właśnie śmiertelna choroba, przyjazd kosmitów, ogromna wygrana na loterii, że nagle jesteśmy obrzydliwie bogaci, nieskończona albo no, olbrzymia też władza, dzięki której możemy też robić niesamowite rzeczy, wycieczka na Marsa, zabicie człowieka, ale też zostanie w drugą stronę alternatywa dla dużej wygranej w Totolotka, zostanie bez niczego, bez kasy, bez dzieci, bez żony, powiedzmy, że żona wygrywa jakąś sprawę, zostawia cię, zabiera całą kasę, też tak się zdarza, uzyskanie supermocy albo doświadczenie apokalipsy, takiej niezbyt ciekawej jak w Mad Maxie czy w filmie The Road, albo wynalezienie leku na nieśmiertelność. Różne takie epokowe czasem wydarzenia, a czasem traumatyczne mocno i możemy się zastanowić, jak one wpływają na nasze życie, jak nas zmieniają. Jak ktoś zadzwoni, to możemy spróbować, tak sobie wymyśliłem, że możemy spróbować odegrać jakąś scenkę. Jeśli ktoś zadzwoni, to możemy spróbować odegrać scenkę. Trochę tak już może właśnie przymierzając się do tematu RPG w radio. Cały czas o tym myślę i mam to, jakoś tam staram się przygotować, ale wychodzi na to, że trzeba niestety, nad czym zresztą pracuję, opracować własny, bardzo taki prosty, uproszczony mocno system RPG do radia, system narracyjny, który się skupia głównie na odgrywaniu postaci i na podejmowaniu decyzji, a nie na rzucaniu kostką, nie na tabelkach, regułach, mechanice walki, bo to po prostu się nie sprawdzi, tak? Jako, że ma to być zabawa także dla słuchaczy, którzy... No, jest taki zamiar, żeby... taki plan... żeby słuchacze mogli sobie tego posłuchać trochę jak jakiejś opowieści, jak jakiegoś audiobooka. Tam się pyta... lek na nieśmiertelność. No właśnie, babola walnąłem. Lek... Ale w sumie nie jest to takie niepoprawne. No, lek, który daje nam nieśmiertelność. Bo życie jest chorobą przenoszoną drogą płciową, tak? Więc można chyba tak od biedy powiedzieć. A jak powiedzieć sposób na nieśmiertelność? Albo specyfik dający nam nieśmiertelność? Ale nie o to chodziło. I pytanie nadal aktualne. Serum, pisze Adwat. Jakiś, ale chodzi o jakiś inny, jakiegoś innego babola walnąłem. No i jak ktoś chce, to może zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy i spróbujemy odegrać scenkę, w której coś się wydarzyło takiego niesamowitego. I od razu postaram się tak to odegrać, aby ktoś mógł odpowiedzieć na pytanie, co by zrobił właśnie, gdyby przydarzyło mu się coś takiego niesamowitego. Spróbujemy to zrobić. Jest ktoś z jakimś talentem, ze smykałką do aktorstwa? Ktoś, kto chciałby tutaj się wcielić w postać, którą spotkało coś takiego niesamowitego, wylosuję tutaj. Nie wiadomo, czy to będzie coś mega fajnego, czy mega niefajnego. A jak nie, to postaram się tu sam nawinąć temat. I zastanówcie się, kto ma ochotę tutaj pobawić się w mały eksperyment, to zapraszam do dzwonienia, a tymczasem zrobimy sobie małą przerwę muzyczną.
abyście mogli się przygotować. Lady Punk, latający kot. Bardzo przyjemna pioseneczka.

0: No, chyba najlepsza płyta Lady Bang, a właściwie no, ścieżka dźwiękowa cała do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. Tak się zresztą nazywa ta płyta, Lady Bang, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Bardzo ciekawa bajka, ponieważ no, o ile scenariusz, dialogi nie są jakieś takie zachwycające może dla starszego widza, to sama kreska, na przykład to, jak to zostało narysowane w taki trochę... Można powiedzieć, nie polski sposób, nie jest to takie szarobure, jak inne różne bajki jakieś, które puszczano w tamtym czasie. Bardziej kolorowe, takie lekko psychodeliczne, bardzo lekka kreska. Świetna ścieżka dźwiękowa, no, też przede wszystkim. Miało to swój taki niepowtarzalny klimat. Bardziej mi się to kojarzy z jakimś francuskim, z francuskimi bajkami, z francuskim komiksem. Troszkę pojechane takie kolorki, dużo jasnych barw. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I taka, której potem chyba nie powtórzono za bardzo. Bardzo plastyczna kreska, ciekawa animacja. I ogólnie ten świat, prawda, te gadające różne marchewki, te latające koty, jakiś czarodziej dziwny. Bardzo to wszystko było takie odjechane troszkę. Troszkę jakby ktoś sobie jakiegoś kwasika może zarzucił. I próbował jakieś właśnie takie, bardzo też ciekawe słowa są tych piosenek, polecam, siedmioramienną tęczę, no, ciekawe zjawisko. Jako, że nikt nie zadzwonił, chyba się boicie, to nawinę sam może temacik, a też zauważyłem ostatnio, że niektórzy tu próbują jakoś mnie tu uszczypnąć, dogryźć mi i tutaj deklarują, przychodzą na czata tylko po to, żeby zadeklarować, że mnie nie lubią słuchać. Możecie sobie darować, bo mnie to tak niespecjalnie wzrusza. I też może pokazuje trochę, że tacy dziecinni jesteście, że o, ale mu pokażę, że go nie słucham. Ale odważył się ktoś jednak zadzwonić. Jest to Grzegorz, witam.
1: Cześć. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, bo mam mikrofon, mam nowy komputer, do którego nie mogę podłączyć starych słuchawek, bo coś nie bardzo. Więc nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Takiego trochę dziwnego pytania zawsze.
0: O, dobrze cię słychać, dobrze cię słychać. Myślę, że całkiem znośnie, całkiem dobrze.
1: Okej.
0: Dobra, to jako, że pierwszy zadzwoniłeś, to pozwolę ci, to co, spróbujemy odegrać jakąś scenkę? Zrobimy eksperyment mały?
1: Okej, próbujemy.
0: Próbujemy. To jako, że pierwszy zadzwoniłeś, to pozwolę ci zadecydować, czy spotkało cię coś złego czy dobrego? Czy może po prostu coś, co ciężko określić, czy dobre, czy złe, bo po prostu coś niesamowitego?
1: Coś złego.
0: Coś złego. Bardzo okay. Złego?
1: No.
0: Dobra, no to...
1: Może być nawet dramat.
0: Odważniak, słuchajcie, odważniak. No dobra. Widzisz ciemność. Ciemność widzisz.
1: Zgaszę światło.
0: Możesz się wczuć. Powoli otwierasz oczy. Widzisz przed sobą na początku zamglony tylko obraz, ale powoli kształty nabierają wyrazu. No, trochę nieskładnie mówię, ale widzisz też mi trochę. No i powoli oswaja ci się wzrok. Leżysz w jasnym pomieszczeniu, widzisz, że to jest szpital. Leżysz w szpitalu. Powoli docierają do ciebie pierwsze informacje, pojawiają się w twojej głowie. Chyba miałeś wypadek. Ostatnie, co pamiętasz, jak leciałeś przez szybę samochodu. I o coś mocno przywaliłeś i to ostatnie, co pamiętasz, ale widzisz przed sobą siedzącego twojego kumpla, krawca, który siedzi na krześle i właśnie chyba zauważył, że się przebudziłeś. O, obudziłeś się, cześć, Grzesiek, widzisz mnie?
1: Nie do końca pamiętam, co się stało.
0: Stary, no miałeś wypadek, nic nie pamiętasz?
1: Pamiętam tylko uderzenie, ale kim jesteś?
0: No jak, nie pamiętasz mnie? To ja, krawiec. Przywieźli cię do szpitala, jak się tylko dowiedziałem. od razu przyjechałem.
1: Nie znam cię, ty mnie znalazłeś? To ty zadzwoniłeś po pomoc?
0: Nie, ktoś inny. Karetka cię tu przywiozła.
1: Jak się tu znalazłeś?
0: No, to, przyjechałem.
1: To
0: wiecie,
1: znam, ale to ja zawołam pielęgniarkę, ja cię nie znam, kim jesteś?
0: Kurczę, wiesz co, stary, no nie pamiętasz mnie, ale nie przejmuj się, przypomnisz sobie na pewno wszystko. Wiesz co, no kurczę, nie wiem jak, właściwie to poproszono mnie, żebym z tobą pogadał, wiesz, bo to, że miałeś wypadek, to jeszcze nie jest wszystko. Jest jakby jeszcze jedna rzecz, teraz nie wiem jak ci to powiedzieć.
1: Co się stało?
0: No, nie wiem, czy powinienem ci to teraz mówić w takiej sytuacji, ale jak cię tu przywieźli, to zrobiono ci badania i okazało się, że no nie wiem, wiesz co, no powiem, no muszę ci to powiedzieć, bo poproszono mnie, twoi bliscy mnie poprosili, rodzina, żebym z tobą pogadał o tym, bo im to nie może przejść przez gardło, wiesz, cały czas płaczą teraz. Stary, przykro mi, ale zbadano cię przy okazji tego wypadku. Z twoimi nogami będzie w porządku wszystko, ale jest gorsza rzecz, wiesz, no okazało się, że masz raka płuc, wiesz, to wyszło przy prześwietleniu, stary, przykro mi, ale zostały ci w zasadzie, no, gdzieś tak z pół roku życia, wiesz.
1: Wiesz co, w sumie nie jestem zaskoczony, bo zawsze miałem problemy z płucami i w sumie mogłem się spodziewać takiej informacji.
0: Nie wiem, że
1: ci... Jestem zaskoczony, że tylko pół roku.
0: No może dłużej, wiesz, może dłużej, bo teraz mają takie metody, w ogóle może się uda coś jeszcze zrobić, to jest podobno... No lekarze nie dają, nie chcę cię oszukiwać, no lekarze nie dają ci dużych szans, ale wiesz, są jakieś teraz... Słyszałem, technologia Keshe na przykład jest taka. Słyszałem, że to można tym wyleczyć, wiesz, i... Już nawet gadałem, wiesz, tutaj taki olej jest z konopi, też podobno pomaga, może uda się coś zrobić, wiesz, grunt to się nie poddawać, nie? Dobrze to przyjąłeś w ogóle, to już pierwsza droga, wiesz, to już pierwszy sukces, że dobrze to przyjąłeś i się nie poddajesz, wiesz, może to najważniejsze, prawda?
1: A znasz kogoś, kto się zna na tej technologii Keshe? Bo coś o tym słyszałem, ale nic więcej o tym nie wiem. Czy znasz kogoś, kto może coś pomóc? Kto się bardziej na tym zna?
0: No, znałem jedną osobę, odezwałem się do niej, ale powiedziała mi, żebym spierdalał, wiesz? Ale szukam innych jeszcze. No, wiesz, no Tomek nie chce ze mną gadać za bardzo i... Ale szukam, jest tych keszystów dużo, to jest takie, no to ci opowiem, jak to tam się robi, trzeba taki gans przygotować, tak zwany, i to wypijesz i są takie jakieś urządzenia, że stajesz w tym. I to, no to takie, wiesz, to troszkę taka nowatorska rzecz i niektórzy twierdzą, że to działa, inni, że nie działa, ale... No, zobaczymy, trzeba wszystkich sposobów próbować, ale no nie wiem, a może powinieneś, no bo wiesz, lekarze tutaj dosyć tak, wiesz, no są sceptyczni, może wolałbyś skoncentrować się na jakichś przyjemnościach teraz, przeżyć sobie życie w fajny sposób.
1: Przyjemność, wiesz co, no ja się wykorzystam te ostatnie pół roku, żeby jednak spróbować jakoś znaleźć rozwiązanie tego problemu, to skoro mówisz, że technologia Keshe może mi pomóc, to jest jakiś irański naukowiec, tak?
0: Tak.
1: To może wybierzesz się ze mną do Iranu, do profesora Keshe, może on mi pomoże?
0: No, to słyszałem, że jak się bezpośrednio do niego zgłosisz, to strasznie drogo wychodzi. Nie wiem, czy pieniędzy ci wystarczy.
1: Mam pieniądze, jak mi braknie, to rodzina mi pomoże. No, warto próbować. No, myślę, że ostatnie pół roku życia poświęcić na bezsensowną zabawę, która tak naprawdę... No, nie przyniesie nic fajnego, a taka podróż, poznanie takiego profesora Keshe, no to też może być coś wartego, nawet jeżeli mi nie pomoże, ale no, coś mi się, ja nie jestem specjalistą, ale coś mi się obiło o uszy, że naprawdę ludziom ma jakieś odrastanie ręki, nogi, no może na płuca też ma jakiś sposób.
0: No to co, to jedziemy do Iranu w takim razie. Jak tylko staniesz na nogi, to się pakujemy i jedziemy do Iranu.
1: A znasz kogoś na miejscu?
0: No nie bardzo, ale jakoś sobie, jakoś damy radę. No dobra, to była scenka i teatrzyk Zielona Gęś. No to nieźle to przyjąłeś, nieźle to przyjąłeś. Twardziel jesteś. Czyli widzicie, no stanęło na tym, że jedziemy do Iranu, do Mehrana Keshe. No ale to takie science fiction, bo mało kogo stać, to tam za wyleczenie raka, nie wiem ile on tam bierze według cennika, ale pewnie jest 10 tysięcy euro na dzień dobry, by wziął. Więc może lepiej by było tym olejem RSO się leczyć, ponoć to dobre rezultaty daje, ale to też no, ciekawe, to są takie sytuacje, że faktycznie zupełnie nam się świat przewraca do góry nogami, nie? Przypuszczam, że jakby któryś z nas naprawdę się znalazł w takiej sytuacji, to reakcje mogłyby bardzo różne być, nie? O takie ja skrajne.
1: W podobnej sytuacji właśnie do takiej, jaką przedstawiłeś, trochę trafiłeś. Ja byłem w takiej sytuacji, no, może nie takiej dokładnie, ale bardzo zbliżonej. Tak? Tylko, że nie było płuca, tylko serce. I w bardzo podobnej sytuacji byłem i ja ją przeżyłem naprawdę. Może nie wybrałem się ostatecznie do Mehrana Keshe z tym moim sercem, ale faktycznie moje postanowienie było takie, że biorę się ostro do roboty i w pół roku bardzo, bardzo, bardzo dużo zmieniłem, tak? Więc w takiej sytuacji bardzo podobnej byłem, gdzie faktycznie trafiłem do szpitala, może nie, że się obudziłem po wypadku, tylko to była jakaś taka przypadłość, która się zdarzyła dosyć nagle, gdzie po prostu zmogło mnie, taki miałem częściowy paraliż, karetka mnie zabrała, podłączyli mnie pod aparaturę, powiedziano, że no mało brakowało, gdyby to było chwilę później, to możliwe, że przeszczep serca byłby potrzebny, a tak no prawdopodobnie tylko na przeszczepieniu zastawki się skończy. Więc no, przeżyłem taką sytuację, gdzie mając 23 lata byłem na wózku inwalidzkim prowadzony przez studentkę medycyny do toalety.
0: No to grubo, grubo. Ale, no to tak trochę taka sytuacja, że można powiedzieć, że ta śmierć przeszła koło ciebie, popatrzyła chwilę na ciebie swoim wzrokiem.
1: Ale szybko się ogarnąłem, bardzo szybko się ogarnąłem, na tyle szybko, że początek był taki trochę szok, tak, ale leżenie na łóżku szpitalnym jest, ja zawsze mówię, jak komuś to opowiadam, ktoś właśnie tak mi współczuje i tak dalej, ja zawsze mówię, że to jest najlepsza rzecz, która mnie w życiu spotkała. To, co mi się zdarzyło. Bo zmieniło to totalnie moje myślenie o wielu rzeczach, totalnie zmieniło to moje postawy, spowodowało, że miałem czas na myślenie, na zastanowienie się nad sobą, na przemyślenie tego, co robię źle, co powinienem inaczej, że może faktycznie będzie tak, że nawet do 30 nie będę w stanie po 30 nie będę w stanie już normalnie funkcjonować, więc muszę te wszystkie rzeczy zmieścić w tym krótkim czasie. Bo może się okazać, że ja nie mam 60 lat na przeżycie swojego życia, tylko mam 7. I nie chodzi o to, że mam skupić się na rozrywkach, tylko mam zrobić rzeczy, które zawsze chciałem zrobić, czyli w jakimś sporcie coś osiągnąć, zrobić coś w jakąś, nie wiem, jakieś tam rzeczy osiągnąć, gdzieś pojechać, coś zobaczyć i tak dalej. I na takich rzeczach się skupić, jakieś przygody przeżyć. I takie miałem myśli, a nie o to, żeby się bawić. Wręcz od tamtej pory wcześniej właśnie się bawiłem, imprezowałem i tak dalej, a potem to momentalnie się ucięło. I to nie dlatego, nawet nie dlatego, że lekarze mi zalecali, tak? Tylko po prostu skupiłem się zupełnie na innych rzeczach. Ja myślę właśnie, że troszeczkę tak tego typu sytuacje nam się wydaje, że jakbyśmy mieli tylko pół roku życia, to byśmy się skupili na zabawie i byśmy chcieli je przeżyć najlepiej jak można, imprezować i tak dalej. Nie, nieprawda. Podejrzewam, że każdy z nas, może początek byłby taki. Albo osoby, które mają słabą psychikę, by faktycznie puściły się w wir zabawy, Ale jeżeli ktoś ma troszeczkę jednak łaknie tego życia, chce tego życia, chce je przeżyć, będzie do ostatniej chwili tak naprawdę szukał rozwiązania i będzie szukał drogi, która pozwoli mu na to, żeby jakoś normalnie funkcjonować, żeby dojść do zdrowia i móc dalej żyć, tak, więc...
0: No i ułożyć sobie przede wszystkim plany jakieś na najbliższe lata. No właśnie, to jest taki przełomowy moment, w którym dopiero możemy sobie zdać faktycznie sprawę z tego, że życie na co dzień przecieka nam przez palce, nie? I że warto sobie ułożyć jakiś plan konkretny i może to na dobre wyjść, że nagle odniesiemy jakiś sukces, że skupimy się na rzeczach ważnych, na rodzinie, czy jakoś tak, czy na jakichś swoich marzeniach faktycznie. I to faktycznie może, no niektórzy tak nawet sobie to starają się zracjonalizować, że to gdzieś tam z góry to przyszło, ta choroba czy coś, żeby nas naprowadzić na lepszy tor, nie?
1: Możliwe, natomiast ja na to tak nie patrzę, że ja takich sytuacji miałem bardzo dużo, miałem jakieś wypadki, gdzie mało brakowało, bo byłbym sparaliżowany do końca życia, no miałem naprawdę masę, co kilka lat mi się takie rzeczy zdarzały, mógłbym naprawdę długo o tym opowiadać. I może za pierwszym razem nie załapałem, za drugim razem nie załapałem, za trzecim razem nie załapałem, że coś mam zmienić i dopiero za którymś tam razem, ale tak jak mówię, no to było takie przeżycie, które to była najlepsza rzecz, która mnie w życiu spotkała, bo wszystko to, co się wydarzyło później, to były jakieś porażki, mniejsze lub większe, ale mogę chyba, patrząc z perspektywy kilku lat, mogę otwarcie powiedzieć, że było tylko lepiej już.
0: No, do tej naszej scenki RPG-owej można by się przyczepić w paru rzeczach. Tu słuchacze nawet zarzucali nam różne potknięcia.
1: Chciałem z tobą jechać, choć cię nie poznałem, tak?
0: Tak, tak, że... No, a z mojej strony z kolei można by się przyczepić, że tak bezceremonialnie wyjawiam człowiekowi, który się okazało, że ma amnezję, że ma raka jeszcze. No to świetny kolega po prostu.
1: Ja trochę liczyłem na to, ale trochę chyba dynamika opowieści była za słaba, bo trochę liczyłem na to, że jak pójdziemy w stronę tego mechrana Keshe i że szukamy osoby, która może zna, że może ktoś zadzwoni i może wejdzie po prostu trzecia osoba do dyskusji i to mogłoby już dynamicznie pójść i może ktoś zadzwoni i przedstawi się jako ktoś od Mehrana Keshe, tak? Ale to może była tylko taka moja fantazja, bo mogłoby to pójść właśnie w jakąś ciekawą stronę i się ta opowieść już rozwinąć.
0: Czyli mamy już odhaczoną śmiertelną chorobę, a co powiesz na taki temat, jak na przykład przyjazd kosmitów tutaj na Ziemię? Ty pamiętasz, czy u ciebie też tak było, że jak wydarzyła się katastrofa smoleńska, to miałeś na przykład telefony z rana od znajomych jakiś, słuchaj stary, ty wiesz, co się stało? Bo ja miałem tak, nie? To było coś, co ludzi naprawdę zelektryzowało, nie?
1: Ja dokładnie pamiętam tę chwilę, bo ta katastrofa smoleńska to jeszcze był czas przed tą moją jakąś tam przypadłością zdrowotną, która dużo zmieniła. I przed katastrofą smoleńską byłem na ostrej imprezie. I obudziłem się, za przeproszeniem, bardzo mocno napierdolony. I jak włączyłem telewizor rano i zobaczyłem, co tam mówią, to stwierdziłem, że mam strasznie ciężką banię, bo co ja w ogóle widzę. I ja na początku nie załapałem, co się stało i myślałem, że to jest film jakiś, bo akurat wtedy był chyba jakiś serial i w ogóle nie za bardzo załapałem, co tam się dzieje w tej telewizji. Ale potem właśnie zaczęło się jakiś telefon, ludzie gdzieś to do mnie docierało. Ja tak naprawdę z 2-3 dni trwał, zanim załapałem, co się stało.
0: No bo tak wspominam o tym, bo gdyby na Ziemię przylecieli obcy, to jeszcze bardziej by to zjawisko było nasilone, że telefony by się urywały cały czas, nie? Wiesz, znajomi by do znajomych dzwonili, ty słuchaj, ty, no i co myślisz i co to będzie teraz, nie? W mediach by było już całkiem tylko o tym, że kosmici przylecieli. Jakieś debaty by były, naukowcy rozmawiają z naukowcami i jeżdżą gdzieś, nagrywają i wszyscy by tym żyli o wiele dłużej też pewnie, bo kiedyś rzuciłem taką myśl, że pewnie by ludzie się z tym szybko oswoili i że to by było tak, że news przez kilka dni, a potem byśmy znowu gadali tu o pierdołach i ci kosmici by sobie byli w tle, ale nie wiem, czy by tak było.
1: Znaczy, patrząc, nie wiem, jak byłoby w innych krajach, ale podejrzewam, że w Polsce to byłoby tak, że właśnie pierwszy dzień, dwa, trzy, o, kosmici, a czwartego, piątego dnia już tylko Kaczyński i polityk. To samo.
0: Proszę pana, pan mi przerwał, proszę pana. Niech pan nie, już nie gada o tych kosmitach, proszę pana. Mamy tu ważniejsze sprawy. Musimy tu obgadać kwestię miesięcznicy smoleńskiej. I tak by tak było może.
1: To u nas wyglądało, więc nie wiem, czy Polacy by się jakoś tam specjalnie przejęli tym, co się wydarzyło. Znaczy, taka bardziej realna rzecz, to może, która chyba jest bardziej realna w niedługim czasie niż lądowanie kosmitów, wojna jądrowa.
0: No, na pewno by to miało właśnie wpływ na ci kosmici jeszcze, myślę, tak, że mieliby wpływ właśnie na religię, na wojny, no bo ludzie by się nagle przestali zajmować sami sobą i wojowaniem ze sobą, tylko by się skupili bardziej na tych kosmitach. Pewnie by się przerwały może nawet konflikty jakieś, które się dzieją od wielu, wielu lat, jak tam Syria czy coś. I wiele osób by popełniało samobójstwa, bo by się im zawalił jakiś system wartości, że Boga nie ma, to ja już nie mam po co żyć. No strasznie by, bardzo duży by to miało wpływ, ale to pokazuje też, no kosmici na pewno zdają sobie sprawę, że pewnie by tak było i może dlatego się nie ujawniają i nie przylatują, i, bo mają zakaz od Międzygalaktycznej Unii. Unia dała zakazy. Nie wolno lądować, bo zostaną cofnięte dotacje na planetarne. Tak,
1: dotacje z Kosmicznego Funduszu Socjalnego.
0: Zapłaci pan karę, proszę pana, pan się ujawnił, pan wylądował statkiem kosmicznym, pan nie wie, co pan spowodował. No mogłoby tak, no, tak pewnie jest, jeśli są ci kosmici, to oni na pewno sobie zdają sprawę, jak wielki wpływ by miało właśnie ujawnienie się ich na planecie, gdzie jest jakaś cywilizacja, która jeszcze się spiera o to, czy w ogóle są kosmici, czy nie ma. No, ale no, to by było coś niesamowitego i mającego ogromny wpływ na przebieg wydarzeń na tej planetce, na peryferiach kosmosu zapomnianej. To dobra, to przyjazd kosmitów. Jeszcze cię podpytam o coś, jak mogę. Mogę jeszcze coś tu zarzucić, temacik? No to poruszyłeś temat jakiejś zagłady nuklearnej, to też apokalipsa, nie? Jest takim wydarzeniem, które by bardzo dużo pozmieniało. I weźmy na warsztat taką apokalipsę właśnie w stylu filmu The Road, Droga, gdzie jest taki bardzo smutny obraz świata, który już umiera, który już nie ma praktycznie żadnych szans na odrodzenie się, są wyschnięte drzewa, przyroda już praktycznie nie istnieje, nie ma zwierząt, po ulicach krążą kanibale. Myślisz, że jest też tam przedstawiona taka wersja wydarzeń, że większość ludzi tego po prostu nie wytrzymała. Jest po ogromna plaga samobójstw. W co drugim jakimś gospodarstwie znajdujesz ludzi, którzy popełnili samobójstwo, czy tam wieszając się, czy coś. Powiedz, czy ty byś wybrał życie w takim świecie, czy ucieczkę na przykład?
1: Ja bym wybrał na pewno, znaczy, co masz na myśli mówiąc ucieczkę, czy ucieczkę, nie wiem,
0: no samobuja.
1: Samobuja, no to nie, czyli szukałbym, na pewno rzecz, którą bym zrobił, to na pewno bym spróbował znaleźć miejsce, w którym jest nieco spokojniej, gdzie nie ma takich zagrożeń. Podejrzewam, że jakby doszło do takiej sytuacji, to największe problemy byłyby w dużych miastach. Chociaż ja mieszkam w wysokim bloku we Wrocławiu, ja nawet bardzo często sobie, ten temat takiej apokalipsy, może nie tyle, że zamiast apokalipsy, tylko jakichś, powiedzmy, działań wojennych w mieście, gdzie, czy nawet apokalipsy zombie, to są takie rzeczy, o których dosyć często myślę, jakbym się zachował w takiej sytuacji. Więc myślę, że pierwsze dni to bym się zabarykadował w mieszkaniu, tak, żeby obmyśleć jakiś plan i przygotować się na jakąś ucieczkę, o ile miałbym zapasy na te kilka dni. Jeżeli nie miałbym zapasów, no to oczywiście musiałaby ta ucieczka być nieco szybsza. Mam to szczęście, że mieszkam w takiej części miasta, gdzie mam dosyć szybki dostęp do tras wylotowych. Więc podejrzewam, że dosyć szybko udałoby mi się przedostać na jakieś tereny otwarte, tak żeby mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje dookoła, czyli móc obserwować, czy czasem ktoś mnie nie śledzi, czy nie ma jakichś zagrożeń dookoła, czy mogę nie wpaść w jakąś pułapkę, czy w jakąś grupę zombie, jeżeli byłaby to... Raczej pułapka zastawiona przez zombie to chyba nie jest możliwa, ale mógłby... śledzące zombie. Ale więc na pewno bym szukał drogi ucieczki z miasta i podejrzewam, że pierwszym kierunkiem, jaki bym wybrał, to byłby rodzinny dom w małej miejscowości. Wybrałbym się tam z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to jest taki, że właśnie podejrzewam, że w mniejszym mieście efekty takich działań mogłyby być mniejsze, chociaż niekoniecznie, tak? Z drugiej strony też chciałbym mieć możliwość zadbania o rodzinę, o rodziców, którzy no, ze względu na jakiś wiek na przykład mogliby nie być w stanie sami się obronić. Więc jakby to byłyby pierwsze działania, które bym podjął, czyli żeby udać się w miejsce bardziej odosobnione i bliżej rodziców, żeby być w stanie im pomóc. Dodatkowo na pewno mniejsze miasteczko czy wieś bardziej by sprzyjała no, pod względem takim społecznym, gdzie społeczności są bardziej zżyte do tego, żeby sprawnie się zorganizować na przykład w jakiś ruch oporu i bronić lokalnej społeczności przed jakimś atakiem zombie. O, jest od Adama pytanie, które kiedyś z kolegami graliśmy w RPGa, którego stworzyliśmy sobie sami całą historię i ona właśnie była osadzona w realiach apokalipsy zombie i postawiono mnie dokładnie przed taką sytuacją, gdzie wróciłem do domu i okazało się, że moi rodzice są zombie. Podczas tamtej rozgrywki zabiłem.
0: Nie wiem czemu, ale mi się przypomniała martwica mózgu jakoś tak, bo tam była taka rodzinka zombie. Jeden zombie się musiał drugim opiekować. No to parodia taka, o której właśnie zapomniałem wspomnieć przy okazji spoilera o zombiakach. Martwica mózgu, polecam. Bardzo fajna szydera w stylu gore. Ale widzisz, sobie trochę podkoloryzowałeś ten świat jednak, bo ten świat rodem z Walking Dead nie jest taki znowu straszny. Masz tam znajomków, masz swoją bandę i wesołe szlachtowanie zombiaków. A ta rzeczywistość rodem z filmu The Road jest o wiele bardziej przytłaczająca taka. Tam już nie ma niczego, jak u Kononowicza, nie? Jest strasznie smutno. Ludzie już tacy beznadziejni, bo albo spotykasz jakiegoś dziada, który się ślini i nic nie kuma, albo kanibali, którzy cię będą zamknąć się w lochu jakimś, będą cię dręczyć i odcinać ci kolejne członki i wiesz, nie chce się żyć już w takiej rzeczywistości. Ja nie wiem, czy bym chciał, nie? Iść przez jakieś bezdroża smutne, szare, nie ma niczego, żadnych przyjemności, ale żadnych ludzi za bardzo ciekawych. I jeszcze twoja żona, tam żona głównego bohatera popełniła samobójstwo, on podróżuje z synkiem. Tylko też jest troszkę tak pokazane, że ten synek, który już się urodził w tej rzeczywistości, on patrzy trochę lepiej na to wszystko. Jego tak to aż tak nie dręczy, bo to jest jedyna rzeczywistość, jaką on zna, nie? My jesteśmy chyba, nie mówię, że my, no bardziej może ja, już takim typem człowieka, który jak mu odetną prąd i internet, to dla niego to jest apokalipsa.
1: Teraz dobre pytanie adwokat zadał Etamowi na czacie, czy byłby w stanie zjeść swoją nogę, gdyby była z Biedronki?
0: Jakie pytanie.
1: No właśnie, to jest też dobre pytanie.
0: Etam wszystko byłby w stanie zjeść jak z Biedronki. On jest ambasadorem marki wręcz Biedronka, można powiedzieć.
1: Ale to też jest dobre pytanie. Krawcze, czy ty byłbyś w stanie, żeby przeżyć, zjeść część własnego ciała? I którą byś wybrał część?
0: Skrzydełko czy nóżkę? No, nie wiem. to takie trudne dosyć wybory. To nie wiem. Dobra, no może byłbym, tylko że wiesz, to jest trochę sztuka sobie samemu obciąć nogę, nie? Był przed takim wyborem postawiony jakiś tam bad guy z Mad Maxa, którego Mad Max przytwierdził kajdankami do palącego się samochodu, który zaraz wybuchnie chyba, tak to było, i dał mu piłę. Czy tam jakaś bomba była, no i mógł sobie odciąć sam rękę i przeżyć, albo, wiesz, albo tego nie zrobić i umrzeć, no i nie zrobił tego, to chyba się nie da samemu sobie ręki obciąć, to na filmach chyba tylko, nie? Albo nogę.
1: Ja bym chyba wyciął pośladek i jadł.
0: jaki smakosz. To może taki temat podejmiemy w Anusz w Widelec. Które części ciała są najsmaczniejsze? Tutaj pośladek, no. I co, z chrzanem byś zjadł?
1: Nie no, wiesz co, u mnie byłoby problemem takim, że nie jem mięsa. Ale no, siebie, no swoje bym chyba zjadł, tak, no bo nikogo bym nie zabijał w ten sposób, tak, więc kiedyś mi zadano pytanie a propos mojego wegetarianizmu, czy gdybym umierał, kolega mi zadał pytanie, czy gdybym umierał z głodu, to bym zjadł zwierzę. Ja powiedziałem, że jakbym umierał z głodu, nawet jego bym zjadł.
0: No głód, taki już bardzo duży głód, to ponoć odbiera człowiekowi jakieś zahamowania. Jak już jesteśmy tak strasznie zagłodzeni, to wszystko zrobimy dla jedzenia, nie? To trochę jak z tymi potrzebami, że jak się dusimy, to no, musimy po prostu złapać ten oddech i oddychać. Tak samo no, czujemy, że musimy coś zjeść, bo wykitujemy za chwilę i wszystko już zrobimy, nie?
1: No. Ja myślę, że tak jak tutaj ja tam zauważył na czacie, że nie czułem głodu. No podejrzewam, no na pewno nie czułem takiego głodu, pod wpływem którego byłbym w stanie posunąć się do zrobienia komuś krzywdy, żeby móc zjeść. Też nie czułem takiego głodu, pod którym bym na przykład posunął się do kradzieży. Ale podejrzewam, że takie sytuacje jak apokalipsa bądź działania wojenne, podejrzewam, że w każdym z nas, i myślę, że bez wyjątku tak naprawdę, aktywowałyby pewne rzeczy, których byśmy się po sobie nie spodziewali, i choćby to, że bez problemu bylibyśmy w stanie ukraść jedzenie komuś, czy nawet kogoś napaść, żeby zdobyć pożywienie. I myślę, że było, że tutaj nie ma się co wypierać takich działań, które, do których bylibyśmy skłonni, gdybyśmy na przykład musieli my przeżyć, bądź na przykład nakarmić własne dziecko.
0: No właśnie, to też jest taki czuły punkt. Jest taki film Piraci, gdzie była właśnie przedstawiona scenka, gdzie pirat o imieniu Red, taki kapitan piratów, chce zjeść swojego majtka, bo są na tratwie. Za bardzo się w filmach nawet nie pokazuje często takich scen, że człowiek już jest na skraju śmierci głodowej i musi podjąć trudne decyzje. Był też taki film oparty na faktach, o ludziach, którzy się rozbili samolotem gdzieś na Antarktydzie chyba, i też musieli przeżyć, zjadając jednego z nich, i takie trudne wybory.
1: No, ale była ostatnia afera taka, gdzie, przepraszam, że się wejdę sobie, była taka afera ostatnio właśnie chyba w tamtym roku czy dwa lata temu, że jakiś meksykański marynarz, nie wiem czy meksykański, czy bardziej jakieś kraje południowoamerykańskie, który zaginął, wiele miesięcy na morzu był i po wielu miesiącach się odnalazł, i on napisał, on wydał książkę w ogóle o tym, jak przeżył i tak dalej, tylko jest jedna skaza na tej jego opowieści, udowodniono mu, ale on się oczywiście tylko wypiera, że on przeżył, bo zjadł swojego kolegę.
0: Zjadł kolegę. To jest chyba z tym kanibalizmem, może być trochę tak jak z pierwszym zabójstwem, że bardzo mamy duże opory, żeby kogoś zabić, wydaje nam się to czymś bardzo odległym. Ale jak już przekroczymy tą granicę i kogoś zabijemy, to no, mówi się, że wtedy już przychodzi nam że kolejne zabójstwa przychodzą nam łatwiej, nie? I tutaj też, no, zjesz i tak sobie potem myślisz, no zjadłem, no trudno, zjadłem, bo zjadłem, głodny byłem. Nic się szczególnego nie zmieniło w moim życiu, Bóg mnie nie pokarał, już mi trochę przeszło, już się z tą myślą oswoiłem i tak sobie to... Mózg ma to do siebie, że nam stara się coś zracjonalizować z czasem, oswoić nas z czymś, co zrobiliśmy chyba, nie? Złego.
1: No z wieloma rzeczami tak jest, czy z jakimiś cięższymi używkami, czy z jakimiś zachowaniami takimi, które są... powiedzmy społecznie nie do końca akceptowalne, aż posuwając się do kanibalizmu i innych tego typu rzeczy, to tak jak mówisz, no, najgorszy jest pierwszy raz. Jak już spróbujemy i zjadłem tego krawca, tak, no, jest okej, okay, dobra, nic mi się nie stało, Bóg mnie nie pokarał, no to tam zjem jeszcze któregoś ze słuchaczy, tak, jak będę głodny. No podejrzewam, że to właśnie w ten sposób troszeczkę działa, że zaczynamy racjonalizować nasz wybór i jeżeli się okazało, że no, tam nic wielkiego się nie stało, no to jeżeli mamy potrzebę, no to sięgamy po kolejny posiłek.
0: Jeśli mamy potrzebę, to głodni nie chodzimy, w razie czego możemy zjeść potrzebę. No dobra, dzięki ci, fajnie się gadało. Ja pociągnę może tutaj już sam jakieś kolejne tematy, żeby cię tak nie bombardować różnymi strasznymi rzeczami i trudnymi wyborami. No, ale ciekawie się gadało. No to co, to trzymaj się, do usłyszonka w takim razie. To był Grzesiek. Chory na raka, kanibal przemierzający... postapokaliptyczny świat. No, jakby nas spotkało naraz

Może niekoniecznie na lepsze. Grzesiek pisze, fajnie czasem pogadać o jedzeniu kolegów. No prawdziwy przyjaciel to powinien tu wyciągnąć dłoń pomocną, prawda, i a drugą ręką dać nam piłę w razie czego. A my możemy wtedy powiedzieć, zawiodłem się, dajesz mi tylko rękę, a ja chciałem nogę, a myślałem, że pośladka kawałek wykroisz. I mogłyby jakieś spory być. No ale zdarzyło się coś dobrego. Wygraliśmy na loterii tyle, że nie musimy się już w ogóle przejmować do końca życia o kasę. I tu też można bardzo różnie zareagować. Można, przypuszczam, że ci, którzy nie mają za bardzo doświadczenia z pieniędzmi, jest to dla nich zupełna nowość, nigdy nie byli bogaci, no to takie osoby z pewnością zechcą sobie poszaleć, nie? Ktoś, kto już był bogaty, kto już te pieniądze już nie robią wielkiej różnicy, no to zupełnie inaczej zareaguje. Ja chyba z tych właśnie pierwszych, że zaraz bym sobie coś pokupował, zaszalał, gdzieś pojechał, ale szybko, ja się szybko nudzę też, więc pewnie szybko bym tak siedział z tą kasą i no dobra, fajnie, wszystko już mam, koszulę mam, spodnie mam, Ferrari mam, komputer sobie kupiłem najlepszy, jaki był i w sumie no fajny, ale już mi się nie chce przy nim siedzieć. Byłem, odzwiedziłem sobie parę fajnych krajów. Na pewno bym porozdawał masę tej kasy. No, to jest przyjemne czasem, nie? Się komuś coś dać, parę groszy. Temu milionik. Ale to z kolei zaczęłyby się problemy wtedy, bo niektórzy ludzie zaczęliby się łasić do nas strasznie i podlizywać, nie? I nie wiem, czy bym nie wydał na jakieś fajne dragi właśnie, na używki. To mogłoby spowodować, żebym się wkręcił w jakieś brzydkie rzeczy i uzależnił no po prostu od jakichś substancji niezbyt korzystnych dla organizmu i mogłaby się szybko skończyć taka przygoda. No ale też zaraz wokół nas się pojawia masa ludzi. Cześć, krawiec, słuchaj, co tam, wiem, słuchaj, nie dzwoniłem do ciebie tam od paru lat, ale jak zdróweczko w ogóle? Tak by się dużo takich pewnie pojawiło. No może nie dużo, ale ktoś by tam na pewno taki się pojawił, który by widział w tym szansę jakąś dla siebie. No, trzeba się odezwać do tego, kurde, ma tyle pieniędzorów i rozdaje, słyszałem, że rozdaje. I też pytanie, jak my zareagujemy na takie. Wiem, że do mnie dzwonisz po kasę, od razu ci mówię, że cię nie lubię i się z tobą nie podzielę, a jeśli chodzi o zdrówko, to dobrze. Przypuszczam, że jak zwykle nie potrafiłbym się obchodzić z tymi pieniędzmi za bardzo i szybko. Okazałoby się, że to wcale nie jest aż taka bajońska suma i szybko się kurczy. Mądry człowiek to zaraz zainwestuje, na przykład kupi sobie jakieś tam kamienice, zacznie wynajmować, kupi jedno mieszkanie, zacznie wynajmować, potem zainwestuje w drugie z tego, co zarobi. Chyba najlepszy sposób na szybki zarobek. Kupić parę mieszkań, wynajmować z tego, co się zarobi na wynajmie, zainwestować w kolejne i władca kamienic. Potem taki już się w ogóle nie musi. Ale też co to za przyjemność, żeby mieć jeszcze więcej. Jak mam już górę kasy, to po co mi jeszcze większa góra kasy i marnowanie na to czasu, wysiłku? No i tak więc sam nie wiem, jakby się to skończyła, ta przygoda z olbrzymią fortuną. Na pewno realizacja marzeń, jakieś produkcje ciekawe, jakieś robienie gier, filmów i można sobie pozwolić na zrobienie tego tak, że to nie jest nastawione na zysk, nie jest komercyjne, tylko tak jak nam w duszy gra, robimy takie dzieła, nie? To jest fajne. Nie trzeba się przejmować, że film nie zarobi na przykład. Albo że straci, nawet że stracimy na tym. No i co, że stracimy? A może są i tacy, którzy by się i tak przejmowali, mając tą górę kasy, to po prostu coś w środku nich by mówiło tak.

0: takie fiory jakieś, nie? Że żeby się... Nie, no jak to mam stracić? Jak to tak? W życiu to ma się kalkulować, ma się domykać tu. Biznes ma zarabiać, bo to o to chodzi w biznesie. No i co? No właśnie, a też tutaj Etam pisze, co byście zrobili, jakbyście mieli 150 tysięcy. No to już taka mniejsza trochę kwota i nie jakaś astronomiczna, tylko po prostu spora kwota. To już, to wtedy myślimy już zupełnie inaczej, bo wtedy, no to raczej myślimy, jak to zainwestować, nie? Żeby pomnożyć. Już mamy mniejszą chęć, żeby to po prostu roztrwonić, zabawić się. Lukas już pisze, żeby kupił Magrava. No. No, ja, na pewno, jeśli miałbym te 150 tysięcy, to bym myślał zupełnie inaczej i bym kombinował, jak to pomnożyć. I jak zainwestować rozsądnie, czyli mniejsza kwota, to jakoś roztropniej na pewno. A co byście zrobili, mając jakąś olbrzymią władzę, będąc na przykład takim dyktatorem, który może tworzyć według swojego upodobania wręcz kraj, w którym żyje, lub jakąś olbrzymią społeczność, to też... W ogóle przy takich sytuacjach z człowieka pewnie wychodzą różne takie rzeczy, które wcześniej były ukryte, nie? Bo na co dzień jesteśmy skrępowani trochę różnymi normami, które nas tu obowiązują, ograniczeniami pewnymi, które narzuca życie, a nagle stajemy się takim władcą absolutnym, nie? I kto wie, czy większości z nas by nie odbiło trochę, nie odbiłaby palma i woda sodowa by nie uderzyła do głowy. I może byśmy zaczęli się inaczej zachowywać niż na co dzień i nagle taka Krawcolandia by mogła się okazać miejscem bardzo takim popieprzonym mocno. Nagle bym, jakbym poczuł, że jestem władcą. Na pewno jak ktoś się rodzi władcą, to inaczej się zachowuje niż ktoś, kto został władcą i tak od zera do bohatera, nie? To chyba też tak samo jak z kasą. Jak jest od zera do milionera, to inaczej, a inaczej jak jesteśmy bogaci z domu, nie? I często właśnie ci bogaci rodzice muszą te dzieci swoje nauczyć szacunku w ogóle do pieniędzy, bo te dzieci, one wszystko dostały. No takie niebezpieczeństwo jest, że jak wszystko dostał, to... No, profesor Leniuch pisze, że kupiłby nocne radio, żeby je zamknąć. To brawo, brawo. Jak na razie bomba. No i co? No, nie wiem, no, na pewno bym jakieś dziwne ruchy zrobił. Nie wiem, czy by nie dopadła taka chęć, żeby czegoś zakazywać, nie? Ponoć był jakiś dyktator, który... nie rozumiał baletu, że nie rozumiał, co w tym fajnego jest i zakazał w swoim kraju baletu. Kiedy czegoś nie rozumiem, to zaraz likwiduję. Czego ja bym mógł zakazać? Zakazałbym, nie wiem, chyba niczego bym nie zakazał. Taki mało się garnę chyba do zakazywania czegokolwiek. Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. Zakazałbym starym kobietom chodzenia w bikini może. Są jakieś takie zakazy w niektórych krajach. Na pewno by kusiło, żeby bardzo mocno karać jakichś złodziei, gwałcicieli, takich, którzy dokonali pewnego wyboru, że kogoś bardzo mocno skrzywdzą, czy zabiją, czy zgwałcą. I tu bym się nie cackał, nie garnę się do takiego cackania, żeby ich tam sądzić przez lata, ładną celę im dać i utrzymywać ich, tylko kula w łeb, panie kula w łeb. Ale to też mógł być taki dziwny świat, nie? Bo ciągle by kogoś by się stawiało pod ścianą i cel, pal ognia! I mamy o jednego mniej. I nagle by się tak mogło mało ludzi zrobić. Zatem nie wiem, czy to taka dobra władza, która tak zabija ciągle tych złych, nie? Lukacjusz pisze, zakazałbym zakazywać. Padły też propozycje, że metroseksualnym, że zakaz bycia metroseksualnym facetem. No, na pewno by była taka pokusa. Ja bym chyba chciał być takim ekscentrycznym władcą, takim, który, wiecie, przychodzi w podartych dżinsach na spotkanie tam z Obamą i tam, siemaneczko, albo coś w tym stylu, tak by kusiło trochę, żeby być takim nieszablonowym władcą i ekscentrykiem trochę, ale takim właśnie ekscentrykiem, który jakieś dobre zmiany zrobił. Na pewno trzeba by mieć na tyle rozsądku, żeby polegać na doradcach dobrych. Tylko też, a co jak się na złych trafi i źle doradzą? Poza tym jest taka pokusa, że ja wiem lepiej, nie? I zrobię to lepiej. Co będą mi tam gadać? Ja wiem lepiej, ja już tu zrobię po swojemu. No to też mogłoby tak być. Na pewno taki władca absolutny ma wrogów zaraz jakichś, którzy chcą go strącić ze stanowiska i kusi, żeby się obstawić, nie? Jakimiś ochroniarzami, siedzieć sobie na tronie i pilnować tam snajperzy, ochroniarze, drogie limuzyny, no bo ja jestem władca, ja muszę się przecież tu zabezpieczyć. Ciężko by było. No tak sam nie wiem, chyba się czułbym trochę zagubiony, będąc takim władcą absolutnym. Jest fajny film Dyktator z Saszą Baronem Cohenem. Tam mamy właśnie przykład kolejnej postaci, którą wykreował Sasza Cohen. Genialny komik. No i tak trochę wygląda ten dyktator, że on jest taki bardzo lekko do wszystkiego podchodzi, temu ściąć głowę, temu coś i żyje w takiej bajce, w takim pod kloszem trochę, w takiej bajce. No i cały komizm sytuacji polega właśnie na tym, że on nagle jest zmuszony, żeby żyć w takim normalnym świecie, gdzie ludzie mają problemy swoje, gdzie nie jest już królem. Więc może bym był trochę takim właśnie władcą jak Sasza Baron Cohen w filmie Dyktator. A co z wycieczką na Marsa? Czy polecielibyście? Załóżmy, że zgłosiliście się do programu, szukają chętnych do wycieczki na Marsa. Taki pionierski lot, dopiero co przyszykowany. Znaczy, no, pierwszy raz lecimy na Marsa, pierwsi kolonizatorzy, pierwsi zdobywcy. Etam pisze, że się zgłosił. No jak cię wybiorą, to przykro będzie. Kto będzie tu fajne audycje nagrywał? A może z Marsa coś nagrasz? Może będzie internet z międzygalaktycznym roamingiem? Ja w ogóle nie wiem, czy chciałbym na Marsa. No ci, co pierwsi lecą, mają najgorzej, nie? Najlepiej mają ci, co przyjadą na gotowe. Już wybudowana jakaś kopuła piękna, miasto. No to wtedy lecimy już jako turysta, a nie jako zdobywca, który musi się borykać z różnymi przeciwnościami, musi ciężko pracować, musi budować, jeszcze w ogóle nie wie, co go tam spotka, nie? Więc to zupełnie inna sytuacja, jak lecimy jako pionierzy, a jak lecimy jako turysta. A ty, Etamie, poleciałbyś też jako taki jeden z pierwszych, mówisz?
1: Tak, tak. Nawet to była, wiesz, to była taka historia, mówię, zadzwonię, bo to jest autentyk. Taka dziwna sprawa była, bo w ogóle do programu Mars One, który był przez pewien czas, były zgłoszenia, no to już wiadomo, że to już upadło, tak, ale były zgłoszenia, przyjęli 9 Polaków. No ja byłem ten 10 właśnie i w dziwnych okolicznościach w ogóle nie pokazało się moje wideo, bo tam chodziło o to, że po prostu zgłaszałeś się, musiałeś wpłacić tam drobną sumę pieniędzy, żeby to zgłoszenie było przyjęte, plus wysłać swoje wideo, na którym zachęcałbyś do tego, żeby to właśnie ciebie wybrali. I ja miałem bardzo chytry plan, żeby to właśnie mnie wybrali, bo oczywiście miało być demokratyczne głosowanie, program w stylu Big Brother, gdzie ci wszyscy kandydaci by się tam spotykali przy kamerach i tam różne perypetie przechodzili w zamknięciu. Tak, taka kopułka miała być chyba zbudowana w stylu biosfery, żeby po prostu była symulacja tutaj na Ziemi tego pobytu na Marsie i na tym miał się opierać ten program. No cała otoczka tego była, nie? Ja miałem bardzo chytry plan, bo chciałem poprosić niejakiego Korwina, żeby zareklamował mnie jako taki, na którego mają głosować, nie? No i być może bym dzięki temu wygrał. siła Korwina jednak ma swoje przebicie tutaj na Facebooku, nie?
0: No ale,
1: widzisz, no ten mój chytry plan nie wypalił, bo po prostu nawet w ogóle się nie pojawiło to moje wideo, nie wiem, albo są dwie możliwości, albo ja coś źle zrobiłem, tak? Ze względu na mój kiepski angielski, jak podejrzewam, ale no nie było aż to takie trudne, tak, wypełnienie tego wszystkiego i tam wysłanie, kliknięcie, wyślij, albo zwyczajnie po prostu już to moje wideo trafiło, kiedy wiadomo było, że ten program pada, tak? Także są takie dwie możliwości, no ale gdyby mnie wybrali, no to miał być rok 2023, no ja wtedy niestety będę miał już, to jest inna sprawa, ponad 50 lat, także być może ze względu na wiek, oni jednak potrzebują kogoś młodego, zdrowego, kto tam będzie tą kolonię rozwijał, nie? Także tutaj jest ten problem, nie?
0: A zadam ci pytanie takie, które czasami się zadaje w związku z pobytem na bezludnej wyspie. Co byś zabrał ze sobą na Marsa, mogąc wziąć tylko to, co się zmieści w jakiejś tam torbie? No wiesz, tak parę najbardziej ukochanych rzeczy i to już to wiadomo, że Amigę, to wiemy, że Amiga by tam też była, ale
1: to jest
0: co
1: logiczne,
0: jeszcze?
1: To jest logiczne,
0: tak.
1: Ze względu na stopień integracji tego komputera w NASA, w tej chwili jak się dobrze rozejrzeć po tych wszystkich stronach NASA, które są, albo nawet obejrzeć te zdjęcia ze stacji kosmicznej, są bardzo stare komputery używane, bo w tej chwili te technologie, które są już tam wchodzą w nie mikro, tylko tam piko czy nano, już nie pamiętam, tej skali wielkości, po prostu powoduje promieniowanie kosmiczne, powoduje zwarcia między obwodami o tak dużej skali integracji, dlatego muszą używać komputerów z poprzedniej epoki. One są tak naprawdę 10 lat wstecz, tak? Ale to jest wystarczające tam do tych obliczeń, które są na stacji kosmicznej. Także tam się używa naprawdę bardzo starego sprzętu i cię zaskoczę, w NASA były Amigi 500. Wiem, bo oglądałem kiedyś program z NASA, to wprawdzie był program z lat 90., ale tam 500-ki stały normalnie. Poustawiane były na stanowiskach. Nie wiem, co to były za stanowiska. Tam coś tam jakiś obraz analizowali z kosmosu. Także niewykluczone, że tak by się stało właśnie. I to nie z mojego powodu, a po prostu z powodu tego, że te stare komputery, one mają niewielką moc obliczeniową, ale wystarczającą do tego, żeby tam obliczać te trajektorie lotu i tak dalej, te proce grawitacyjne. To jest naprawdę wystarczający komputer, a ma odporność na promieniowanie kosmiczne.
0: Także... No tak, ale co jeszcze byś wziął ze sobą na Marsa?
1: Znaczy, znając doświadczenia, które są autentycznymi doświadczeniami z takich stacji polarnych, gdzie, no bo my sobie zawsze wyobrażamy taką grupkę mężczyzn, takich zdobywców, którzy tam lecą. Dobrze jest wrzucić między tych mężczyzn jedną kobietę, bo był kiedyś taki eksperyment, właściwie nie eksperyment, on sam z siebie wyszedł. Była stacja norweska gdzieś tam na jakiejś tam bardzo północnej stronie, tam gdzieś jeszcze ponad Norwegią i byli tam sami mężczyźni. No i okazało się, że po pół roku pobytu tych panów strasznie tam śmierdziało, nie? No i wrzucili im jedną kobietę i oni natychmiast zaczęli dbać o siebie, nie? Także to jest...
0: Ale pytanie brzmiało, co byś wziął, a nie kogo byś wziął?
1: No to
0: wziął.
1: Już masz odpowiedź
0: chyba, że kobieta to coś dla ciebie jest. To też możemy to uznać w sumie.
1: No nie, no przydałaby się tam jakaś mieszkanka do podawania herbaty, do klepania po pupie, jak to mówi Korwin, jakaś orientalna kosmonautka. Natomiast z rzeczy, które bym wziął, no to wiesz, no to na pewno tam jakieś rzeczy osobiste. Ja tam dużo rzeczy nie potrzebuję. Myślę, że zmieściłbym się w średniej wielkości plecaku. Na pewno nie książki, wszystko w wersji elektronicznej, jeżeli coś, jakieś tam rozrywki, wiadomo, jakieś filmiki, tego typu rzeczy, to by się zmieściło na kilku kartach SD. Także tak naprawdę niewiele bym potrzebował, bardziej bym się skupił nad tym, co byłoby potrzebne nam rzeczywiście tam do eksploracji, tak, tego miejsca, gdzie będziemy, bo w końcu to jest całkowicie dzikie miejsce dla nas, tak, mogą być rzeczy, których nawet nie przewidzimy, nie?
0: To może być dramat, jak zapomnisz czegoś takiego mega niezbędnego, jak szczoteczka do zębów. Potem, kurczę, no zapomniałem szczoteczki, no bo tak, nie pożyczy ci nikt swojej i zostajesz w kosmosie bez szczoteczki do zębów.
1: Znaczy, tu cię akurat zdziwię, bo z ludzkiego włosia można szczoteczkę zrobić. Oczywiście nie z włosów z głowy, tak, z tego twardszego zarostu, na przykład z brody można byłoby zmajstrować taką szczoteczkę. Trzeba tylko taśmę klejącą, żeby sobie ją jakoś tam spiąć, tak, związać.
0: Już się bałem, że z innego miejsca będziesz chciał wziąć
1: Tam są jeszcze grubsze włosy, tak, ale to...
0: Przychodzi taki etam, słuchajcie, zrobiłem sobie szczoteczkę do zębów, patrzcie, jaka ładna. A z czego ją zrobiłeś? A to się tajemnica.
1: No tak, ale to będzie takie proste narzędzia, wbrew pozorom, mogą być w takiej sytuacji bardzo, bardzo cenne, tak? To sobie można wyobrazić w odwrotną stronę, bo przecież taka eksploracja, jak miałaby miejsce na Marsie, kiedyś miała już miejsce, jak mała była populacja ludzka i żyliśmy w jaskini, tak? No i ktoś znalazł na przykład, no taki Walka ogień, to był ten film, gdzie było pokazane, tak? Gdzie mieli ten ogień gdzieś tam skryty i pilnował, był strażnik ognia, który pilnował, żeby nie zgasł przypadkiem, bo to było cenne, tak? Ale były też cenne narzędzia, ktoś się nauczył używać, znaczy może nie pięściaka, ale takiego kamienia zaostrzonego, z którego można było zrobić siekierkę z patyka, plus ten kamień, tak, przywiązawszy go na tym, no to taki kamień zaostrzony był też cenny, tak, w pewnym sensie. Także to się może okazać, że takie proste narzędzie nawet w dzisiejszych czasach może być bardzo cenne i to właśnie w przypadku omawianej na przykład apokalipsy nagle się okaże, że coś, co nawet nam dzisiaj nie przyjdzie do głowy, będzie cenniejsze niż, nie wiem, jakiś tam iPhone, radio czy coś takiego, tak, w tym momencie to w ogóle straci wartość. To tak samo jakby się zastanowić, co w wypadku wojny, no, która nam ewidentnie w tej chwili grozi, to może być do wakacji, bo już tam płyną do tej zatoki japońskiej, tak, morze japońskie tam jest, no to może się zdarzyć w każdej chwili, tak, no i co wtedy nam będzie potrzebne, co będzie walutą, tak. No, no, na początku wygrywał będzie silniejszy, dobrze jest się zaopatrzyć w jakieś rzeczy, oczywiście konserwy, bo to jest najmniej psujące się ten, ale coś będzie musiało stanowić, jaką walutę, przenoszenie wartości, bo przecież nie będziemy się bić między sobą, a może będziemy się bić o każdy kawałek jakiegoś tam starego jedzenia, nie?
0: Mała dygresja. Dopadło mnie to, co któryś z nadających ma od lat też z tym problem, że Skype, czy któraś aplikacja, bo mam teraz świeży system, Skype potrafi, chyba to robi Skype właśnie, zmniejszyć głośność, to znaczy wyciszyć sobie coś, co nam innego gra, na przykład Winamp. Pamiętam, że gdzieś znalazłem radę, właśnie miałem tak to ustawione, że tak się nie działo, to trzeba w Windowsie gdzieś ustawić, to są jakieś zaawansowane ustawienia. Ty nie kojarzysz może Etamie, gdzie
1: to się zmienia? To w Skype'ie, w okienku Skype, narzędzia, opcje i tam musisz odznaczyć opcję, dostosuj automatyczną
0: właśnie
1: głośność Skype'a.
0: To właśnie nie jest to, wiesz? Bo oczywiście odznaczyłem. To są jakieś takie bardziej wewnętrzne Windowsowe ustawiania. Pamiętam, że znalazłem kiedyś na necie, jak to zmienić. I polecam tym, którzy mają z tym problem, że wam ciągle się rozregulowuje ten dźwięk, tak? Że coś zaczyna nagle cicho grać samo z siebie. To właśnie musicie sobie to gdzieś w Windowsie przestawić. Ja tego będę szukał, ale dobra, zostawmy takie tematy. Muszę to zmienić. Czyli tak, szczoteczka z łoniaków, Amiga, nie no, śmieję się, a jaką książkę byś w ogóle wziął? Jakbyś miał wziąć na przykład tylko jedną książkę, to jakoś masz taką swoją ukochaną jakąś, którą byś wziął na Marsa w wersji tradycyjnej, nie elektronicznej, bo wiesz, te elektroniczne może się tam wykasować, może jakiś impuls, puls elektromagnetyczny ci wykasować, a więc dobrze chyba wziąć przynajmniej jedną taką książkę tradycyjną.
1: Wiesz co, tu cię zaskoczę. Najwięcej razy czytałem takie dwie, to są, czy można powiedzieć, że dwie książeczki, cieniusieńkie, Charlotte Paweł, Kubuś Piekielny, taki komiks, który mogę czytać w kółko po prostu i się nie znudzi. I chyba to bym wziął, bo książek jako takich, ja w ogóle mało czytam, ja w ogóle kiepsko czytam, to jest jeszcze inna sprawa. Także nie robię tego z prostego względu i tutaj tak się usprawiedliwię przed słuchaczami, że nie czytam za dużo, ponieważ mam strasznie wybujałą fantazję, wystarczająco bez czytania książek, a książka jeszcze tylko pobudza tą fantazję, także nie czytam. Mam coś takiego, że jak czytam, to wzrok nie widzi liter, a widzi tą całą historię, która tam jest opowiedziana. Nie wiem, czy tak ty też masz, ale akurat tak to u mnie się odbywa na tej mojej płaszczyźnie.
0: Lecisz tą rakietą, lecisz po bardzo długim czasie, w końcu wylądowałeś na Marsie, wychodzisz i nie wierzysz własnym oczom i oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Stoi przed tobą prawdziwy kosmita z krwi i kości. Taki trochę inny, widzisz, ma inną trochę twarz, też taki humanoidalny i podnosi rękę tak w geście. Widzisz, że wita się z tobą. No i co robisz?
1: No trzeba odmachnąć, to jest taka zasada, że robisz zawsze, jeżeli spotykasz nieznajomą formę, to zawsze wykonujesz to samo, co ona, tak? Naśladujesz. Naśladownictwo zresztą jest naszą cechą gatunku, tak? Czyli to będzie naturalne. Także myślę, że w ten sposób bym się zachował.
0: I nagle słyszysz w głowie głos. Widzisz, on tam ci odmachnął i nagle tak widzisz, on nie rusza ustami, ale w głowie słyszysz głos. Witaj, ziemianinie. W jakim celu przybywacie na Marsa?
1: No przełączam się wtedy na, tradycyjnie się przełączam na formę niewerbalną komunikacji i odpowiadam mu, że przybywam w celu kolonizacji twojej planety, zresztą akurat byłoby błędem.
0: No, ale... no to piękna reakcja. Przybywałem skolonizować twoją planetę. To widzisz, on mówi, nie możesz tego zrobić. Ta planeta jest nasza. Wracajcie do siebie.
1: No i tu byłby problem, bo nie mogę, ponieważ miałem tylko w jedną stronę paliwo, nie? No chyba, że mnie odeślą jakimś ichniejszym statkiem. Także no...
0: Zapewnimy ci... Wiem, słyszę twoje myśli, wiem, że nie możesz wrócić na swoją ziemię, ale zapewnimy ci możliwość powrotu. Musisz tylko się zgodzić.
1: Tak, no i zgodziłbym się, bo przywiózłbym przede wszystkim nową technologię ze sobą. Bo...
0: Z posiłkami, z kolegami byś wrócił.
1: Dokładnie tak. Wiesz co, wróćmy może do bardziej przyziemnej sytuacji, bo tak mi się przypomniało, ja te 150 tysięcy nie napisałem przypadkowo, bo była kiedyś taka sytuacja z życia wzięta, gdzie pracowałem w dużym zakładzie takim państwowym, nazwijmy to, że to było coś około PKP. No i była właśnie taka sytuacja, że był człowiek, który znienacka właśnie stał się posiadaczem około 150 tysięcy złotych, jak chodziła plotka wśród pracowników. Otóż był to toromistrz, to jest taki specyficzny zawód, to jest człowiek, który chodzi po torach i no, przebywa mniej więcej 15-17 kilometrów dziennie, sprawdzając, czy wszystkie szyny trzymają się podkładów, czy nie ma jakichś tam pęknięć i tak dalej. No i ten człowiek sobie chodził po torach i znalazł właśnie taką tajemniczą paczuszkę, to był taki woreczek i otworzył i okazało się, że w środku jest 150 tysięcy złotych, które po prostu wypadło konwojentom z wagonu. Nie wiem, jak to się stało, czy oni tam się z tym szarpali, czy dziura była w podłodze. No w każdym razie autentyk taki, że znalazł tego typu sumę pieniędzy. Jak myślisz, co zrobił ten człowiek?
0: Nie wiem, czy przypadkiem to jest nie ta sprawa, gdzie gość znalazł tą walizkę pieniędzy, czy coś i poszedł i oddał na policję.
1: Nie, no tutaj w tym przypadku akurat nie oddał na policję. Ten szczeciński przypadek to był przypadek, kiedy pan po prostu postanowił być uczciwy, no ponieważ, no wiadomo, 10% znalezionego, więc to i tak całkiem pokaźna suma, jak na 98 rok, to był tak, w 98 roku, no więc poszedł, zgłosił to tam swojemu naczelnikowi czy komuś, no i zwrócił do swojego zakładu pracy całą sumę. No i co się okazało? No był posiadaczem tej kwoty przez chwilę, tak, no już wiadomo, że nie będzie jej miał. Natomiast odpowiedź na takie jego zapytanie, czy to stanie znaleźć, była następująca. No znalazłeś w godzinach pracy, więc nic ci się nie należy.
0: Śmierć frajerom, takie powiedzonko jest. Ja nie wiem, czy bym oddał, jakbym znalazł. Chyba bym zatrzymał raczej, tak szczerze powiem.
1: No ja miałem podobną sytuację, wprawdzie nie chodziło o taką kwotę, natomiast potrzeba opowiadał ostatnio takiej pani, babci, która tam znalazła w bankomacie pewną ilość pieniędzy i potem ją oskarżono o to, że sobie przywłaszczyła. No ja miałem taką sytuację, iż kiedyś w niedzielę sobie szedłem właśnie po 100 zł do bankomatu, co ciekawe, i tak na zakupy do marketu, no i po prostu podchodzę do tego bankomatu i patrzę, wisi tak jak dla mnie przygotowane, jakby ktoś wiedział, to jest 100 zł akurat wisi sobie z bankomatu, przytrzaśnięte tą klapką, bo nie zdążyła wciągnąć, bo bankomat wciąga gotówkę, jeżeli jej nie weźmiesz po pewnym czasie. Natomiast najwyraźniej tutaj zawiał wiatr i po prostu przytrzasnęło tą klapką, która się zamyka, przytrzasnęło tą stówkę. Rozejrzałem się po ulicy w górę, w dół, nikogo nie ma, wziąłem, przywłaszczyłem. Co zrobić? Nie było... Czy ja myślałem o tym, żeby oddać? Gdyby nie była niedziela, pewnie bym był tym frajerem, który poszedł i oddał, ale sądzę, że ta taka ludzka natura by była taka, że ten, kto by dostał w tym banku, by sobie przywłaszczył.
0: Na pewno jak znalazłbym jakiś portfel, gdzie by były tam 300, 500, no tak, no nieważne nawet ile, ale zobaczyłbym na dowodzie, że to jakaś babcia, że to jakaś taka zwykła osoba, to bym oddał. Ale jak walizkę kasy bym znalazł gdzieś w krzakach czy coś, to raczej wiadomo, że to albo jacyś gangsterzy, albo ktoś zwiewał z tą kasą, albo ukradł i ukrył, no to czemu ja mam frajerem być i gdzieś to nieść na policję czy coś? Znaczy, to zależy od sytuacji po prostu. O to mi chodzi, nie? Jakbym czuł, że to jest jakaś kasa kogoś, kto ma tej kasy jeszcze więcej i zgubił, to bym się tak nie palił, jakby to była jakaś zwykła osoba i normalna kwota. Widać było, że ktoś po prostu zgubił te pieniądze. Może to nie najlepiej świadczy, bo wypadałoby oddać tak czy owak, ale z drugiej strony jakby to była walizka jakaś z grubą kasą, to ja bym się nawet bał, że gdzieś to tam jeszcze mnie znajdą, zabiją o tą kasę czy coś. Schować gdzieś.
1: A wiesz co, większość ludzi by zrobiła z taką kasą na przykład znalezioną w worku, bo ja kiedyś widziałem, jak tacy konwojenci tutaj przy jednej z głównych ulic właśnie wyciągają pieniądze z banku, to takie specjalne okienko pancerne i tam jakaś pani prawdopodobnie, bo taka ręka tam wychodziła i podawała im takie woreczki, to są takie worki z takiego jakby grubego płótna i w tym są posegregowane, podejrzewam, kwotami te zbitki banknotów. No i gdybyś znalazł coś takiego, czy gdyby większość ludzi znalazła coś takiego, ja myślę, że naturalną reakcją człowieka byłoby wziąć, rozpakować i oddać, czy zdeponować w banku. To jest największa głupota, jaką można w tej sytuacji zrobić.
0: No, zaraz się coś tam zacznie węszyć, jakiś urzędas albo coś. A powiedz, a taka sytuacja, jedziesz sobie samochodem, jedziesz, nagle jeb, widzisz, że pierdolnąłeś coś, patrzysz, a to jakieś ciało leży na ziemi, łeb rozwalony, mózg, ręka, noga, mózg na ścianie, no i jak się zachowujesz, co robisz?
1: No, w pierwszej chwili udzielam pierwszej pomocy, a kiepski z tego jestem. Więc
0: pierwsza pomoc, mózg wylany na jezdnię, ale tam robi sztuczne oddychanie. To trochę taka komedia się zrobiła, ale fajne.
1: Tak, znaczy, no dobrze, ale najpierw nie wiem, tak, że to jest aż tak ciężko. Natomiast no niestety, znając dzisiejsze otoczenie nasze, tutaj pewnie byłbym oskarżony o nie wiadomo co, tak, i tutaj by było najlepiej po prostu wyminąć i do rowu ewentualnie zepchnąć i zostawić. Ale nie wiem, czy ja mówiąc to nawet w tej chwili...
0: Do rowu to... zepchnąć. Nawet nie pochował ani nic, tylko do rowu kopnął tak nogą jeszcze z takim obrzydzeniem jeszcze tak nogą do rowu i dalej pojechał. Co za człowiek.
1: No wiesz, po prostu to jest wszystko kwestia tego, że z wiekiem człowiek mądrzeje, tak, że to nie ma się co specjalnie. O, teraz zauważyłem, że ci się napis zmienił nad logo właśnie, nie wiem dlaczego akurat teraz to zauważyłem, myślałem, że coś związane z ciałem. A w każdym razie, no trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, no w jakim kraju żyjesz, tak, no tutaj u nas nie ma tłumaczenia, tak, jeżeli coś takiego by się stało, no to zapewne trafisz do więzienia, a dlaczego miałbyś trafić do więzienia, no co zrobiłeś, tak? Co zrobiłeś złego? No, jechałeś, dobrze, że nie mam samochodu, ale jechałeś i nie wiesz skąd, jak nagle bach, tak? Ktoś szedł drogą, nie wiem, czy pijany, czy coś. No to przecież no, nie ponosisz za to winy, tak? Nie zrobiłeś tego celowo, ani w żaden sposób nie zawiniłeś, jeżeli rzeczywiście nie widziałeś tej osoby, tak?
0: No i komedia nam wyszła trochę z Etamem w roli głównej, no bo tak, pierw walną w tego biedaka, mózg tam wypłynął na jezdnię, a ten tam rękami robi ten sztuczne oddychanie i reanimację tego, nie pomogło, to nogą do rowu tam zepchnął i pojechał dalej.
1: No jeśli rzeczywiście nie byłoby ratunku, tak, dla takiej osoby, ale wiesz co, to jest ciężka w ogóle do wyobrażenia sytuacja, bo jeżeli masz pełną świadomość, w jakim kraju żyjesz, że tutaj praktycznie się nie możesz ani bronić, ani tłumaczyć się z takiej sytuacji, zawsze jesteś winny, tak? Zawsze ktoś musi ponieść winę i to właśnie ty, tak? No to jest ciężka sytuacja, nawet gdyby ten człowiek był ciężko ranny, to jest cholera, bo potem jak zawieziesz, no to zwróć uwagę na jedną rzecz, że jak jest jakieś tam doniesienie, jakiś tam wypadek, ktoś kogoś potrącił, to najważniejszą wiadomością nie jest, czy się temu komuś coś stało, tylko kierowca był trzeźwy lub pijany. To jest najważniejsza wiadomość. To jest tak, jakby cię napadł bandyta, ty byś go zastrzelił, no to pierwsza wiadomość będzie, że broń była nielegalna, tak? A nie to, że to był bandyta i cię napadł. To jest właśnie niestety nasze realia.
0: Ja bym wybiegł szybko z samochodu i zobaczył, czy nie porysowałem zderzaka.
1: Znaczy, wiesz, w sumie to tak ciemna ulica, walniesz przypadkiem kogoś, to w ogóle nie wybiegać, tylko pojechać dalej, nie? To jest w sumie na ten. Zresztą ja nie wiem, czy w ogóle ludzie to tak sobie oglądają filmy, tak? Na filmach to jest takie pokazane, tam uderza ciemna ulica, gdzieś tam między fragmentem lasu, polami, gdzieś tam uderza i wysiada, tak? Naturalny odruch będzie taki, że w ogóle nie wysiadasz, tylko jedziesz dalej, nie? W ogóle nie patrzysz, co się tam, czy to jeleń, czy człowiek, czy kot, tak?
0: Ewentualnie możesz wystawić łeb przez okno i krzyknąć, jak leziesz, baranie!
1: Tak, ale wiesz, teraz to w Polsce jest trudne do wykonania, bo przecież prawo nakazuje wszystkim, którzy chodzą po boczem, posiadać kamizelkę tą odblaskową. I oczywiście wszyscy w Polsce, to jest przecież jasne, oczywiście wszyscy w tych kamizelkach chodzą i chodzą prawidłowo, czyli która jest strona prawidłowa, jak się zawsze idzie przy drodze, po lewej stronie czy po prawej? Po lewej, tak. Pierwszy musi iść po lewej, bo jest prawostronny ruch. Także, żeby ci widział, tak, jak się zbliżasz. Także no, wiesz, no, to jest cholernie trudna rzecz, bo to co innego powiedzieć, tak, zastanawiać się nad czymś, a co innego być w takiej sytuacji. No to są właśnie jedne z tych takich okoliczności, które poznasz dopiero, kiedy nikomu oczywiście nie życzę takiej sytuacji, ale kiedy dopiero, to jest tak jak obronienie się, tak? Dopiero kiedy będziesz miał do czynienia z przeciwnikiem, który próbuje cię napaść w nocy, dopiero będziesz wiedział, jak się zachowasz, dopiero wtedy będziesz mógł powiedzieć. Ja wiem, że się nie zawaham, tak, ale tak mi się wydaje, tak mi się tak wydaje.
0: No dobra, to...
1: Nie wiem, czy nie będę nawiązywał wzrokowego tego, jak tak jedna pani kiedyś radziła w telewizji, żeby jak cię napadają, nawiązać kontakt wzrokowy, bo może miał trudne dzieciństwo, nie?
0: Dobra, to następna scenka dla ciebie. Siedzisz sobie w pokoju, tam sobie przy Amidze dłubiesz, to procesorek. Nagle tak się czułeś, poczułeś się taki znużony trochę, siadasz sobie na kanapie, zmrużyłeś lekko oczy.
1: Coś się chyba ze Skype'em dzieje, bo tak strasznie cię słabo słyszę.
0: To spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Halo, słyszysz mnie? Halo? No... Widzicie, i stało się coś niesamowitego. Przestał działać Skype. To jest ta scenka właśnie. Spróbujmy jeszcze raz się połączyć z Etamem. Zatem to chyba u Etama coś zaczęło. Zaczął niedomagać internet. No i nie odbiera. Chyba coś przerwało. Ciekawe, gdzie te ustawienia są. No i znowu się Winamp przyciszył. To jest takie wymuszanie właśnie. Znowu dla naszego dobra, tak? To, o czym mówiłem. Że już nie decydujemy sami, czy chcemy mieć głośniej, czy ciszej, tylko komputerek wie lepiej. I Bill Gates wie lepiej, co jest dla nas dobre. I nas uratuje. I będzie nam przyciszał i zgłaśniał wszystko tak, żeby było dobrze. Mimo, że my nie chcemy. Muszę wrzucić ten odcinek, te luźne gadki. Może Etam nie chce się bawić. Taką hipotezę ma tutaj Siunia. No i się nie dodzwonię niestety do Etama. Chyba. To może ktoś inny chce wziąć udział w eksperymencie. Czekam na telefonik, można dzwonić. O, dzwoni znowu Etam, dobra. No co jest, nie? Teraz z kolei klikam na odbierz.
1: Dobrze jest teraz.
0: I trzeba było 10 razy kliknąć. Strasznie topornie to działa. Ja ostatnio w tym odcinku, gdzie marudziłem na Windowsa, to zachwalałem Amigę, bo tam się nie działy takie cuda jakieś, że ci coś zaczynało się wieszać, że coś się aktualizowało i komputer był zamulony, nie? Tam po prostu wgrywało się i działało sobie.
1: Tak, no coś jest z tym Skype'em rzeczywiście się dzieje, bo ja specjalnie nie odbierałem, ponieważ jakbym kliknął na odbierz, to by tak wisiał sobie ten Skype, on potrafi się zawiesić w ten sposób. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale najwyraźniej po prostu to jest program, który jest napisany kiepsko, a jest popularny. No wszystko, co przecież jest kiepskie, systemy operacyjne, komunikatory, wszystko przejmuje Microsoft i jest popularne.
0: Okej, okay, następna scenka. Siedzisz sobie, relaksujesz się i nagle tak coś cię tknęło, zmrużyłeś oczy, skoncentrowałeś się, sam nie wiesz czemu i widzisz, że obiekty dookoła ciebie zaczynają się unosić w powietrzu. Wow, chyba mam jakąś moc. Jestem jakimś supermenem, jakimś mutantem. Potrafię przedmioty przenosić. Skoncentrowałeś się jeszcze bardziej i widzisz, że zapalił się jeden z tych przedmiotów. Wygląda na to, że zyskałeś jakąś w ogóle niesamowitą moc. Masz moc telekinezy. Popatrzyłeś na psa i słyszysz jego myśli. Widzisz, że możesz sterować nawet nim i narzucać mu coś. Masz wręcz prawie, że boską moc. To niesamowite. I co ty z tym zrobisz, człowieku, teraz?
1: No wiesz co, bym coś na pewno bym z tym zrobił, nie tak od razu, bo ja taki jestem, że no, nie muszę od razu wykorzystywać wszystkich supermocy, które mam, że tak powiem. Natomiast no, starałbym się znaleźć jakiś dobry cel do tego, tak mi się wydaje. Pewnie troszeczkę złośliwości też bym porobił niektórym osobom, z telekinezy szczególnie korzystając. No ale powiem ci szczerze, że no, poszukałbym na przykład, czy mógłbym na przykład leczyć dotykiem. O. Bo może akurat taka moc by się trafiła. Tak? Zresztą podobno każdy z nas potrafi to robić. Nie wiem, nie taką słyszałem opinię, że to nie jest żadna supermoc, tylko to jest jakieś tam realne nasze zdolności, które albo zatraciliśmy, albo po prostu nie umiemy wykorzystywać. Natomiast...
0: No to też widzisz, dobrze chyba o tobie świadczy, bo pierwsze, co ci przyszło do głowy, żeby leczyć innych, taki Jezus trochę jesteś.
1: Natomiast tak. Ja nawet myślałem o tym, żeby jakimś kaznodzieją zostać, a może tak pomyślimy, taki kościół nocnego radia, jaki kaznodzieja byś był na przykład, ty byś był kaznodzieja ten taki od głośnika, a ja bym był taki bardziej od realu na przykład. Nie?
0: I co byśmy... głosili?
1: No najpierw pierwsze no to wiadomo, jak to mówił Bandy, kiedy założył kościół piwa, że ta maszyna pracuje na pieniądze, więc wszelkie dary od wiernych oczywiście są mile widziane. Natomiast i zwolnieni byśmy byli z podatku, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Także nie jest to takie proste. Zresztą ja kiedyś byłem na spotkaniu, na którym o takiej rzeczy była mowa. Pan, który tam uczestniczył jako taki wykładowca, mówił właśnie, jak założyli klasztor, w ramach którego przedsiębiorcy wykonują jakieś drobne wprawdzie, bo oczywiście tam się nie można za bardzo wychylić, ale drobne właśnie jakieś takie swoje przedsiębiorczości wykonują i produkcje tam, czy usługi. I jest to jak gdyby autonomia, jeśli chodzi o podatki. Zresztą nie wiem, czy już to kiedyś nie mówiłem, że konkordat jako taki, tak, to jest taka ważna sprawa. Nam się to przedstawia. Właściwie wszyscy mówili kiedyś na ten temat, że to konkordat podpisali Polacy, konkordat, że to jest coś złego i tak dalej. Nie, otóż nie. Konkordat właśnie czyni z wszelkiego rodzaju klasztorów, kościołów, pewnego rodzaju azyle w takim państwie jak Polska na przykład. Tak? Zresztą w czasie wojny wielu ludzi, którzy byli poszukiwani przez Gestapo, właśnie skrywali się gdzieś w jakimś właśnie klasztorze, czy właśnie jakimś kościele, nie? Prosili o azyl po prostu, bo jest to niezależne państwo, jest to ambasada tego państwa, tak? I dzięki temu właśnie można takie rzeczy robić, tak? Kwestia jest tego, że tylko tego typu, że to nie jest tak łatwo zostać klasztorem, nie? Trzeba być przede wszystkim klasztorem katolickim w tym przypadku, a z tego co się zorientowałem, założenie własnego kościoła, no to nie jest taka prosta sprawa. Nie?
0: A czy wpływałbyś swoją mocą na przykład na umysły rządzących, żeby wpłynąć na nich tak, aby robili to, co chcesz i tworzyli kraj według twojego upodobania?
1: W zasadzie, mając jedną moc, jakąkolwiek, tak, telekineza, umiejętność latania, można tak poprowadzić sprawy, żeby być samemu rządzącym, tak. No wtedy już żadna armia nie pomoże, ty jesteś najsilniejszy, tak, i w tym momencie metodą siłową, bo zresztą państwo to jest narzucona przemoc, tak, także lepiej być rządzącym niż rządzonym i wtedy można rzeczywiście czynić dobre rzeczy. Bardzo fajnie to pokazuje film, którego niestety tytułu nie pamiętam, tam było o takich chłopcach, którzy właśnie przez przypadek zetknęli się z jakimś obiektem z kosmosu i nagle zaczęli mieć moc typu właśnie telekineza, którą w sprytny sposób wykorzystali, żeby latać. Po prostu tworzyli takie pole wokół siebie jak gdyby i wykorzystali to również do latania. No i praktycznie byli nie do pokonania. Tak? Bardzo, bardzo fajnie to było pokazane. Nie wiem, czy to był komiksowy jakiś film, czy to taki zupełnie luźno nakręcony. Natomiast no, trzeba sobie uświadomić, że jedyna tylko moc, obojętnie, czy to będzie telepatia, czy jakaś właśnie umiejętność latania, czy umiejętność przesuwania przedmiotów, sprawia, że ten człowiek będzie nie do pokonania przez jakąkolwiek armię świata, jeżeli będzie umiał w odpowiedni sposób tę siłę ukierunkować.
0: No, nie wiem, czy tak do końca jest, jak mówisz. No bo, wiesz, masz tą moc telekinezy, ale jak zaczną do ciebie strzelać, to możesz nie zapanować im i zastrzelą cię dosyć szybko. Wydaje mi się, że jedną z fajniejszych mocy i takich praktyczniejszych i potężniejszych to jest ta, którą Magneto ma ze świata X-Menów, czyli moc kontrolowania właśnie magnetyzmu, tak? I przenoszenia różnych metalowych przedmiotów. No bo to możesz i latać wtedy, jak masz na sobie jakieś metalowe obręcze, to możesz sam sobą sterować, że latasz. Masz bardzo silną broń, bo możesz jakieś gwoździe wziąć i pchnąć je w czyjąś stronę i podziurawić. Możesz sobie jakąś tarczę zrobić, a metalowego coś zawsze masz gdzieś tam pod ręką, jakiś słupek metalowy, coś, możesz tym się zasłonić, pierdolnąć kogoś w łeb. Dużo takich możliwości i teleportacja jest taką mocą, nad którą też bym się zastanawiał, gdybym miał sobie wybrać jakąś moc. A z takich gorszych to właśnie jakieś zapalanie czegoś. No mówi się, że są, że niektórzy ludzie naprawdę mają taką zdolność, że są takimi fire starterami właśnie i potrafią coś. A ty jaką byś sobie wybrał jedną jakąś taką moc, jakbyś miał do wyboru?
1: Znaczy to taką nieskomplikowaną, to żeby widzieć najbliższe 2 minuty.
0: No, przewidywanie przyszłości.
1: Tak, zresztą z Cage'em był kiedyś taki film, gdzie on po prostu widział 2 czy 3 minuty do przodu. To jest bardzo przydatna moc i nawet nie dalej trzeba. Tak? I można naprawdę zrobić wiele takich różnych warunkowych, to jak program trochę komputerowy, można sobie w głowie poukładać wiele takich warunkowych spojrzeń na swoją przyszłość i na przykład można zgadywać w totolotku numer. Te numery totolotka są takie loterie, które się odbywają tam co kilka minut. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale jest też już u nas dzisiaj na ekranie wyświetla bezpośrednio w kolekturze, także by się pieniążków trochę wygrało. No, oczywiście można byłoby sobie pójść do kasyna też, tak? Bo w tym momencie byśmy zawsze wygrywali. Chociaż nie ma się też co wychylać w takiej sytuacji, bo jednak jak się zawsze wygrywa, to łatwo jest później mieć problemy, nie?
0: No to telepatia, myślę, że ja bym zamiast tego telepatię raczej wybrał, bo to mi daje też w sumie możliwość przewidywania, bo mogę odczytywać, co kto myśli, jaką kto decyzję podejmie, to takie trochę też jak przewidywanie, a dodatkowo możliwość wpływania na innych, no to potężniejsza wydaje mi się moc niż przewidywanie chwili w przód.
1: Ale popatrz, co pierwsze pomyślałem, zawiodłem się sam na sobie. O pieniądzach, znowu tak przyziemnie. Widzisz, jak coś przewidujemy, że te pieniądze gdzieś są zawsze, w tle są pieniądze.
0: No, kurczę. Ja też no tak właśnie. Mam chyba.
1: No to jest chyba.
0: Bo brakuje nam, no to myślimy o tym, co nam brakuje.
1: No właśnie, tak ciekaw jestem, ile tutaj słuchaczy na czacie w ciągu całego dnia, bo mówi się, że na przykład facet myśli o seksie 33 razy dziennie, nie? Ale jak często myślicie o pieniądzach gdzieś tam z tyłu głowy ma się to? Bo mi się wydaje, że 80% czasu, który spędzam, mimo wszystko.
0: Myślą ludzie o kasiorze. Świetnie to pokazuje film Wesele Smarzowskiego. Polecam, świetny film Wesele. I to jest właściwie film o tym, że ojciec organizuje córce wesele właśnie. I cała ta społeczność taka małomiasteczkowa czy wiejska, nie jest to tam do końca określone, oni przez cały film wszystko się kręci wokół kasy po prostu, wiesz? Kasa, tu wydać, tu zapłacić, a tu mi wisisz, a jak ja ci dam, to ty mi dasz, a co będę z tego miał? I za przysługę każdą kasa i tak cały czas ta kasa. Fajnie to pokazane jest, jak ludzie właśnie tacy prości często myślą.
1: No tak, tutaj pisze słuchacz, że obrzydliwy film. Rzeczywiście on jest taki troszeczkę obrzydliwy. Jak się go ogląda, to się człowiek tak jakby był w tym pomieszczeniu i się to wesele odbywa, jakby czuł ten dym papierosowy i ten taki zapach alkoholu. Ten film wręcz zionie alkoholem z telewizora, dosłownie.
0: No, bo wszystkie filmy Smarzowskiego mają taki wódczany mocno klimat, nie?
1: No dokładnie. Ja po prostu po tym filmie byłem zmęczony zwyczajnie. Obejrzałem go kilka razy, bo to często powtarzają w telewizji. Ale rzeczywiście jest ten taki właśnie motyw takiego spocenia się tym filmem wręcz.
0: No jest. On jest taki duszny, taki męczący i toksyczny, ale mimo tego wszystkiego myślę, że to jest dobry film.
1: Tak, to pokazuje właśnie tak mniej więcej, jak to rzeczywiście jest ta płaszczyzna taka. My tutaj ciągle wszystko, co robimy za ten pieniądz. Tak? Mnie to strasznie denerwuje, jak sobie to uświadamiam, ale widzisz, sam się przyznaję, że się na sobie zawiodłem, bo jednak pomyślałem o tym supermocach, żeby zgadywać numery totka, nie?
0: No i tak jak pisze Piotr, świetna muzyka jest w tym filmie. Timon and Transistors oczywiście. Przygotowali całą ścieżkę dźwiękową do Wesela i to też są takie piosenki właśnie takie trochę właśnie wyśmiewające te polskie klimaty, tak, że ten Małysz, ten Biały Miś, to takie disco polo, I samo to wesele, te różne weselne zabawy, tak? Że tu balonik panna młoda kładzie na kolankę, a tutaj przekuwamy balonik i tutaj jeszcze takie przaśne i rubaszne wszystko też, to no rzucanie tych pieniędzy. Nawet jak ci młodzi idą, to czasami się rzuca młodym przed nogi ryż, a czasami kasę, tak? I też jak byłem u kuzyna na weselu, to też jak patrzyłem, jak ci ludzie tą kasę rzucają pod nogi, jakoś ja tego nie rozumiem. Też po prostu obrzydza mnie to całe wokół kasy wszystko, nie?
1: No właśnie ci chciałem zadać głupie pytanie, czy byłeś kiedyś na takim weselu
0: tego typu? Byłem już na kilku, nienawidzę tych klimatów właśnie weselnych. I zawsze jak jestem, to jest w takim klimacie, jak na weselu. Te rubaszne zabawy, to disco polo, ta wuda, nie? Ta kasiora, po prostu to jest jakby kwintesencja tego takiego gównianego, wiejskiego, polskiego klimatu, nie?
1: No jeszcze tylko brakuje, żeby po północy, po nocy poślubnej wybiegł pan młody i pokazał krew na prześcieradle, nie? Bo pan nie młody.
0: Tak, no właśnie.
1: Bo tego już nie ma niestety. A niestety powiem, że tego właśnie, tego brakuje.
0: No, świetne,
1: gdzie te cnotliwe
0: świetne,
1: panny, gdzie te cnotliwe panny, kurde, się podziały, nie? No.
0: A teraz przerywamy wiadomości. Od kilku dni mówimy o leku na nieśmiertelność. No i spieprzyłem. Znowu ten lek na nieśmiertelność. Serum na nieśmiertelność. Rząd wydziela środek, który, jak już wiemy, może i zapewnia ludziom nieśmiertelność, wieczne życie. Niektórzy zdecydowali się przyjąć to niezwykłe serum, a niektórzy nie chcą tego robić. Rozmawiamy teraz z panem Etamem. Panie Etamie, czy pan zdecyduje się zażyć serum nieśmiertelności?
1: Jeszcze nie wiem. Zdecyduję się w najbliższych dniach. Muszę tą sprawę dokładnie pomyśleć. Nie wiem, czy będę musiał przez cały czas pracować, ponieważ praca sama w sobie jest dla mnie straszna. Jeżeli od tego serum będę musiał pracować przez wieczność, no to w tym momencie nie jest to żadna atrakcja.
0: A czy będzie pan namawiał swoich bliskich, aby zażyli to niezwykłe serum?
1: Tylko tych, którzy są dobrze sytuowani i którzy nie będą musieli kalać się pracą przez wieczność.
0: No, jeśli zdecyduje się pan jednak spróbować, no to chyba nie będzie musiał pan się przejmować już tak bardzo pracą, pieniędzmi, tylko no, mając wieczne życie, to znikają nam niektóre problemy. No właśnie, trwają teraz dyskusje. A jak pan uważa, czy dobrze, że wynaleziono taki specyfik, czy raczej nie?
1: Do tej pory wszyscy, którzy mają dzisiaj do tego dostęp, nie wiedzieli, że wynalazek ten istnieje od 100 lat i najbogatsi ludzie ukrywali. Przez przypadek wyszła sprawa na jaw. No i zaczęła się produkcja masowa. Ludzie zaczęli domagać się tego. Ci, którzy boją się, że tak powiem, opuścić ten świat, zaczęli domagać się tego, żeby móc z niego także korzystać, również wieczne życie dla pospołu, tego typu hasła. Także nie jest to nic nowego. Natomiast no myślę, że niedobrze się stało z tego względu właśnie, że wieczne życie to też wieczne problemy. A może dojść do tego, że jeżeli nie będą umierać ludzie starsi, to nie będzie motywacji do tego, żeby rodzili się nowi. Tak? I tylko dlatego uważam, że jest to wynalazek niebezpieczny populacyjnie.
0: Czyli zgodzi się pan z tymi, którzy uważają, że czekają nas teraz duże problemy, między innymi problem przeludnienia, problem zaniku popędu seksualnego i różne inne drażliwe kwestie?
1: Tak, w tym momencie zaczyna być problem z tak zwaną redystrybucją i zaczynają kuleć wszelkie pomysły socjalne, jak wyżywić ten wielki naród, który nie będzie się nigdy starzał. Co zrobić z ludźmi, którzy nie będą chcieli pracować? Jak powiedziała wielka myślicielka pani Angela Merkel, nie możemy zmuszać ludzi do pracy. Więc myślę, że to skończy się bardzo źle. Skończy się to upadkiem ekonomicznym i zostanie wprowadzona niedługo reglamentacja na ten środek. Więc ci, którzy chcą skorzystać, muszą się pośpieszyć.
0: Dziękujemy bardzo za pana opinię. Dla Nocnego Radia mówił Krawiec Lis. Dziękuję bardzo.
1: Tak, ale teraz tak poważnie. Rzeczywiście problem byłby, myślę, że gdyby zostało coś takiego wynalezione, świetnie to pokazali bracia, nie wiem, czy to mówić bracia, czy siostry Wachowscy w tym filmie Jupiter Intronizacja, gdzie ci najbogatsi mieli w posiadaniu całe planety, na których dokonywano hodowli ludzkiej w tym przypadku, po to, żeby wydobyć taki specjalny specyfik, który dawał im długowieczność lub nieśmiertelność, bo jeżeli ktoś ma wszystkie pieniądze, tak, znaczy może je tworzyć po prostu, krótko mówiąc, w naszej sytuacji tutaj, no to co dla niego jest cenną rzeczą? Jest tylko czas dla niego cenny, nic więcej. I to jest podstawowa waluta dla tych najbogatszych, kupić sobie jak najwięcej czasu i być może to, co, o czym mówiłeś, ten przeszczep głowy, być może ta technologia umożliwi tym ludziom, ponieważ nasz mózg jest liczony na około 300 lat, że może funkcjonować, niektórzy nawet sądzą, że więcej, być może umożliwi im kupno po prostu ciał, tak, i wymianę sobie całej reszty, bo domyślam się, że to będzie głowa plus jeszcze rdzeń kręgowy do wymiany, tak. Mikrochirurg będzie tam odpowiednio to mocowo.
0: No bez wątpienia jest tak, że postęp technologiczny musi iść w parze z naszym rozwojem mentalnym. Musimy po prostu do niektórych rzeczy dorosnąć, nie? Nie może być tak, że prymitywny człowiek, któremu w głowie tylko wojny i dominacja i takie rzeczy, ruchanie i pieniądze, no to nagle odkrywa jakieś sposoby na nieśmiertelność, na mega zabójczą broń, bo to nie musi być ze sobą skorelowane jakoś jedno z drugim, nie?
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że na świecie był kiedyś taki film, tylko nie pamiętam tytułu, to się nazywało chyba Kolonia, o takich ludziach, którzy byli hodowani na części zamienne. I tam była cała taka otoczka tego, że oni myśleli, że była jakaś tam zaraza i oni tam byli pod ziemią ukrywani. To się okazało, że to jest firma, która po prostu produkuje klony, już takie w dosyć dojrzałym stadium i dla znanych ludzi, tak? Być może coś takiego ma miejsce już w tej chwili. Ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby gdzieś tam kiedyś wyszło wyspa, o właśnie, kto tutaj podpowiada, to była wyspa Island faktycznie, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby już w tej chwili takie hodowle były, oczywiście nie w takiej skali, tak, ale chociaż z drugiej strony tych najbogatszych stać na to, żeby z kraju trzeciego świata porwać po prostu na zlecenie jakiegoś bambo i sobie przeszczepić to, co potrzebują.
0: Jest też chyba wyspa książka Aldusa Huxleya, która dla odmiany nie jest dystopią, tak jak Nowy Wspaniały Świat, tylko właśnie taką utopią, która się udała troszeczkę, nie? Osobiście nie czytałem tego właśnie, ale się czaję, żeby dorwać gdzieś tą wyspę Huxleya.
1: Tak, no wiesz, ja myślę, że pokusa na ten czas, tak, jest dla tych najbogatszych tak silna, że no mówię, no im nie trzeba pieniędzy. Pieniądz to nie jest żadna wartość, bo to jest po prostu narzędzie jak młotek, tak, do zniewolenia. I jeżeli ktoś tylko będzie mógł go tworzyć, a oni mogą tworzyć te pieniądze, no nie oszukujmy się, tak, to nie są banki centralne, które tworzą, tylko to są prywatne firmy, które tak naprawdę tym wszystkim zarządzają. No jakbyś mógł drukować, ile chcesz na drukarce, no to dla ciebie jest ważny zasób, to co możesz kupić, tak, bo sobie w każdej chwili na coś potrzebujesz, możesz wydrukować, tak. I tak to się odbywa na tej najwyższej skali, tylko kwoty są oczywiście o wiele nieporównywalne, bardziej niż dla takiego fałszerza domowego, tak, tylko tam mogą sobie kupić na przykład całą kopalnię, całe, nie wiem, tam zasoby, które są na ziemi tutaj. I tutaj głównie w tym jest rzecz, tak, i sobie ci ludzie już sobie dawno zawłaszczyli, my nie miejmy żadnych złudzeń, no. Naprawdę, 1 promil ludzi posiada 999 promili zasobów tego świata.
0: Tak, wyspa jest ostatnim utworem Aldusa Huxleya z 1962 roku. Jest to opowieść cynicznego dziennikarza, który rozbija się na fikcyjnej wyspie Pala. No, muszę gdzieś to dorwać. Ciekawe, czy jest audiobook. No, tak też się nie za bardzo garnę już do czytania książek. Chyba się odzwyczaiłem przez te lata nieczytania i wolę sobie audiobooka posłuchać. Też tak masz? Chyba też, nie?
1: No ja już zdecydowanie przerzuciłem się na takie werbalne właśnie jakieś dźwiękowe wideo rzeczy z tego względu, że wolę optymalizować sobie czas, tak? Łatwiej mi jest wysłuchać wykładu na temat, na przykład ostatnio słuchałem na temat tej fizyki kwantowej, konkretnie zjawisk, które zachodzą w mózgu, niż czytać książkę na ten temat, no bo po prostu nie jestem w stanie tak skompresować takiej ilości treści, musiałbym się po prostu do tego specjalnie gdzieś tam, nie wiem, ułożyć wygodnie, usiąść. Lepiej jest mi posłuchać, mogę w międzyczasie robić sobie zupełnie inną czynność, oczywiście nie jestem wtedy w stanie 100% się skupić nad tym, co słucham, no ale mogę przesłuchać to 2-3 razy, tak. Także na przykład taką audycją, którą słuchałem 2-3 razy, była Znajdź sobie robotę. No i powiem ci, że kilka pomysłów, tam jeszcze odpowiednio zmodyfikowanych na moją potrzebę, naprawdę jest bardzo fajnych w tej audycji. Wszystkim polecam tą audycję.
0: No, dosyć popularna. Nawet patrzyłem na statystyki, dużo osób jej wysłuchało. Cieszyła się popularnością, więc no, to też nam daje trochę do myślenia, może jakie tematy lubicie i tak dalej. Powoli kończymy audycję, bo to już 2,5 godziny zaraz będą, a ja muszę do roboty się brać i pieniążki zarabiać. Tak więc dziękuję ci, Etamie, za miły telefon i ciekawy.
1: Wiesz co, nie wiem, znowu ciebie nie słyszę, prawdopodobnie.

Aha, pisze, że wreszcie ciekawy temat. W ten sposób, dobrze. Dzięki, że byliście. Aha, że o pieniądzach, to tylko o pieniądzach są ciekawe tematy dla profesora, tak? Aha, że wreszcie, może właśnie, może, że wreszcie się do roboty biorę. Wziąłbyś się do roboty jeden z drugim. Tak czy owak, dziękuję bardzo, że byliście. Dziękuję wszystkim cudownym sponsorom za wasze wpłaty i za to, że pamiętacie o radyjku, o krawcu biednym, krawczyku. Czemu mam robić wieczorową porę? Aha, aha, bo dopiero wstał C. Bronson. No nie, no kończy się audycja. Dla tych, którzy się spóźnili, żeby wam zrobić na rękę, żeby wam narobić na rękę, a nie żeby wam zrobić wbrew, to zaraz mogę podrzucić tutaj linka, zanim jeszcze będzie opublikowana audycja, to dla spóźnialskich pójdzie zaraz link z audycją na czata do gołej MP3. Jak ktoś ma ochotę sobie odsłuchać, to proszę bardzo. No, a ja już znikam i żegnam się z wami. Do usłyszenia następnym razem. Prawdopodobnie się jakoś w czwartek spotkamy na luźnych gadkach, bo w czwartek teraz luźne gadki. Ale może to nie będę ja, może to będzie ktoś inny, kto będzie miał ochotę do was się odezwać. Jak wiadomo, to jest audycja przechodnia. Ale dzięki profesorowi za podpowiedzenie tutaj, gdzie szukać tych ustawień właśnie, o których mówiłem, żeby się nie ściszało, to profesor tutaj rozkminił, jak to zrobić. Trzeba kliknąć prawym przyciskiem na głośniczku od tym, którym w prawym dolnym rogu, ten głośniczek mały do sterowania głośnością, kliknąć prawym i dać urządzenia do odtwarzania. I wybrać zakładkę komunikacja. I tam macie właśnie ustawienia do tego i trzeba wybrać nic nie rób, nic nie rób. I wtedy nie będzie wam jedna aplikacja przyciszała drugiej. Tak więc dziękujemy za tipsika. Wszystkim nadającym polecam to ustawić, bo to jest praktycznie konieczne, żeby móc normalnie, sprawnie nadawać, żeby wam nie wyciszało podkładu. To trzeba sobie to odznaczyć, żeby nic nie robił. Takie czasy, widzicie, takie czasy, że trzeba ciągle klikać na nic nie rób, nic nie rób, nie rób, nie zmieniaj mi, nie aktualizuj, nie chcę, nie dziękuję, nie chcę mieć tego, nie chcę dodatków, nie chcę mieć tego i tak dalej, i tak dalej. No, to ja znikam, trzymajcie się, cześć.

Cześć. Witam wszystkich w ten beznadziejny, nudny, depresyjny, smutny wieczór. Podły wieczór draństwu, jak mawiał kiedyś Jan Pietrzak, kiedy jeszcze był w miarę śmieszny, chociaż on w zasadzie nigdy nie był śmieszny. Pamiętam, że się śmiałem z niego jako dziecko, ale to dziecko to się ze wszystkiego śmieje, nie? Dziecku to tak palcem zrobisz i się śmieje, no to nie dziwne, że się też i z Pietrzaka śmiałem. Jakiś taki mega, mega depresyjny mam nastrój, totalne zniechęcenie. Brak poczucia jakiegoś celu, sensu i takie przeświadczenie, które przychodzi regularnie raz na jakiś czas, że właściwie nic nie ma sensu na tym świecie.

sens coś ma, ale jak sobie sami go znajdziemy, jak bardzo chcemy ten sens znaleźć, nie? I się nakręcimy, zaprogramujemy na coś, to znajdujemy w końcu ten sens. Nawet znowu dzisiaj zamierzam się upić. Daj spokój, trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Każdy mrok ma swój urok, pozdro, pisze Jan Kowal, bo on pewnie mu się coś miłego przytrafiło w życiu, no to się to zadowolony jest. Nie wiem, też nawet ciężko powiedzieć, że świat schodzi na psy, że ludzie są, nie wiem, głupi, durni, że popularne są najgorsze rzeczy, najbardziej syfiaste, że degeneraci różnej maści są na tapecie, że rząd udaje, że rządzi, że media się kurwią i tak dalej, no. Ale to czy kiedyś było lepiej? Nie wiem, chcielibyście żyć w dawnych czasach, o których dzisiaj wspominał Michał u siebie na lajcie, w jakiejś, kurwa, Palestynie, by was zakopali właśnie... Właśnie Michał przypomniał, bo kiedyś... Zapomniałem o tym, że ludzi się kamienowało w taki sposób, że się ich zakopywało właśnie, tylko główka wystawała i potem w tą główkę się kamieniami napierdzielało. Zapomniałem o tym i miałem taki obraz przed oczami, że ktoś sobie stoi i go rzucają tymi kamieniami. Bardziej tak jak w Monty Pythonie, nie? W żywocie Briana, gdzie było ukamienowanko. Poproszę dwa duże kamienie i paczkę żwiru. No, na sadystiku widziałem takie ukamienowanie. Strasznie to wygląda, okropnie. A to wszystko tylko dlatego, że jakaś kobieta, powiedzmy, uprawiała seks pozamałżeński, jak to się mówi fachowo. No, nie będąc w związku. W związku z czym była ladacznicą. Ale przecież taka kobieta też ma swoje potrzeby seksualne, jak każdy człowiek. I zabijać drugiego człowieka tylko dlatego, że się kochał z drugim człowiekiem. Przecież to jest miłość też. Seks to też jest miłość. To się no, jakoś z drugim tam wiąże, nie? Czasem może jest ten seks bez miłości zupełnie, ale często to musiały być takie sytuacje, że powiedzmy zakochali się w sobie jacyś młodzi ludzie i gdzieś tam na boczku się tam całowali, jakieś macanko, coś tu, a przyuważył ich jakiś taki odpowiednik dzisiejszego pisowca i doniósł gdzieś tam starszyźnie, no i potem pozostali, złapali tamtych, obili im mordę na pewno, bo tamci się wyrywali, no i zakopali ich i potem kamolem w łeb, nie? Raz, drugi, trzeci. W sumie to nie była taka straszna kara, bo w sumie po jednym takim ciosie większym kamieniem w łeb, no to ktoś pewnie tracił przytomność, nie? I to go ratowało może trochę. Ile kiedyś wojen było... I też wydaje mi się, że dzisiaj jest więcej altruizmu niż kiedyś. Kiedyś pewnie ludzie byli bardziej nastawieni tak, że wszystko za pieniądze, nie? Gorszy był kiedyś świat. Jakieś dzieci pracujące w fabrykach, nie? Wojny ciągłe. Życie w jakichś takich społecznościach, gdzie... Nie wiem, widziałem jakiś film o Ślązakach, którzy protestowali... Jak to się nazywało? To nie była Sól Ziemi Czarnej? A może Sól Ziemi Czarnej właśnie? Pokazywali taki dawny Górny Śląsk, gdzie ojciec przychodzi do domu, taki styrany. Dzieci, dwóch chłopców mu podstawia krzesło. On w ogóle nie rozmawia z żoną. Żona mu tam przynosi łobiad, jakieś zrazy po śląsku i krawiec już starczy, kończy. A spierdalaj, debilu jebany. Kto ty jesteś w ogóle? Albert Kowalski.
Wiem tylko, że jesteś debilem. Możesz coś więcej o sobie powiedzieć? Wracając. No i siadał, jadł ten obiad. Ta tradycja nakazywała, że mu dzieci i żona myli nogi. Potem szli spać. To jest życie, nie? Tu, że Barney wróci, nie płacz, tak jakby, co to, stąd moje zmartwienia, tak? Że Barney, coś tam mi mignęło, że Barney kończy z internetem, ale to on tak kończy. Wiecie co, Barney jest niestabilny, ja na pewno z nim już tej książki nie będę robił, bo napisał mi ostatnio, a może nie będę tam zdradzał, w każdym razie ma cholerne huśtawki nastroju, ja nie będę z kimś takim nic robił. Dziś mu się chce, kurwa, zmieniamy świat, robimy, dajemy, kurwa, będzie dobrze, a jutro już będzie miał depresję, a potem znowu będzie mu się chciało, a za 4 dni znów nie, i odchodzi z internetu, a potem powraca do internetu. Ja nie chcę z kimś takim robić. Z całym szacunkiem dla Barneya, bo ja do niego nic nie mam, to jest nawet sympatyczny gość, ja go nawet lubię, tylko że zupełnie nie mam zamiaru z nim nic robić. No, debil. No, to Albert potwierdził. Marcin Najman? Jest Marcinem Najmanem? No. A co do Najmanów i tematów pokrewnych, to jutro rozrywka dla debili. Cloud MMA, albo Clown MMA, jak to woli. Sprawdziłem to. Cloud to znaczy klaps, ale to, nie wiem, taki klaps w pupę, czy co? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie już w sobotę i wielkie wydarzenie w świecie rozrywki dla debili, bo będzie walczyła Gocha Magical, no Małgorzata Zwierzyńska, tak? Matka tego Daniela Magicala. Wzbudziło to duże kontrowersje, no bo to jest starsza już pani, chociaż wygląda starzej. Trochę to znaczy, no, wygląda na starszą niż faktycznie jest. Bo ona ma 50. I ludzie tak się strasznie przejmują, że ona dostanie zawału na ringu, że padnie po prostu, tak? Ale to jest też takie głupie przejmowanie się. A co z zasadą, że chcącemu nie dzieje się krzywda? Dlaczego ciągle mamy zabraniać ludziom, żeby się bawili i robili, co sobie tam chcą, nie? Czemu nie mogą? Czemu się ciągle martwimy za innych? Niech sobie walczy. Nawet jak umrze na tym ringu, to co nas to obchodzi w sumie? Co będzie się... Mówię tu do obrońców tutaj... Nie wiem. Nie wiem czego właściwie. Dobrych obyczajów, że pani nie może walczyć. No. Ma walczyć z byłą dziewczyną Magicala. Trochę dziwi postawa syna, bo no, po cholerę reklamujesz. Kurwa, następny. Bo mam ochotę i taki kaprys. Nie podoba się, to sobie iść czegoś innego słuchać. Poza tym mówię o nie tylko o rzeczach wartościowych w tych audycjach, nie wiem, ciekawych, głębokich, ambitnych, tylko o różnych, też o różnych degeneratach, mordercach, o tym, co kto od Janie Pawlił i tak dalej. Poza tym może sobie ktoś chce obejrzeć, no ja tego nie będę oglądał, ale może ktoś ma ochotę i to... To, że ktoś sobie takie coś obejrzy, to też nie czyni z niego jakiegoś mniej wartościowego człowieka. Jakoś szczególnie. Co dziś taki wkurwiony? Bo mam taki kaprys. Jeszcze jakaś gwiazda porno ma zawalczyć. Niektórzy przewidują, że to się stanie, że to będzie takim trochę,
ta walka tej Gochy może sprawić znów, że się tym zainteresuje rząd, bo zawsze tak jest, że jak ktoś tak znany właśnie, jak Magical coś odwali, czy ta jego Gocha, czy ktoś z tego środowiska, taki już tam na topie, co go wszyscy znają, to wtedy to dociera do różnych tych świń z wiejskiej i te świnie zaczynają kwiczeć głośniej na ten temat. Więc może przygotują jakąś ustawę zabraniającą freakfightów. Ale też pytanie, no ja bym tutaj się skłaniał ku takim nawet korwinizmom, że chcącemu nie dzieje się krzywda i niech sobie ludzie robią względnie, co chcą. Nawet niech tam przychodzą. Bo to się stało taką rozrywką dla bezmózgów. Właśnie tych, co ich jara, tam gangsterka, grypsowanie, gity, nie? Jako celebryci tam się pojawiają, ma się pojawić teraz znów jakaś właśnie gwiazda porno. Gdzieś tu sobie zapisałem. Natalie Wayne, czyli Patrycja Przytuła. Przytuła. Zmieniają sobie te porno laski, te różne labadziary, dupodajki. No i będzie może walczyła ze sobą kurwa i prostytutka. Może tak team zrobimy. Po jednej stronie kurwa i prostytutka, a po drugiej transpłciowy karzeł i stara baba. Widziałem walki bezrękich, tak. Ale może niech se robią ludzie, co chcą, co nas to w sumie interesuje. Zresztą ja nie ufam za bardzo tym, którzy chcą takich rzeczy zabraniać też, tym świętoszkom zasranym, bo świętoszki to są jeszcze gorsze niż te różne pornogwiazdy, gity i inne tam gangusy. Ale tak to jest, że tam jakoś przyciąga tych właśnie tego rodzaju ludzi. Lafirendy, dresiarze i tak dalej. Ciekawie się zrobiło z tym Pandora Gate, bo pojawił się wątek Dawida Ozdoby. Jakby ktoś nie wiedział, to też jest taki, no był, bo nie żyje. Zginął w sumie trochę zagadkową śmiercią. Mówi się, że samobójstwo. No, znaleziono go na ławce po prostu. On też tam walczył w tych klatkach. Stripteaser oczywiście, to wszystko się jakoś łączy, nie? Takich ludzi tam przyciąga. Takich ludzi tam ciągnie. Stripteaserzy, kurwy, gangsterzy, dresiarze, debile, kibole, no. I no, a czemu nie zrobić walki upośledzonych? Czemu? Nie? No i tam może takim musi być ten świat. Może to jest taki proces gnicia i tego się nie zmieni za bardzo. No bo jak to zmienić, skoro ludzie sami tego chcą? To co, jakiś głos wołającego na puszczy tutaj coś zmieni? No, a Pandora Gate to afera, która pokazała, że środowisko youtuberów jest mocno zdemoralizowane. Dotknęła ona największych różnych tam gwiazdorów, Jupiterów, jak to się czasem mówi. I okazało się, że to są ludzie właśnie tacy tego typu. O, tutaj dostałem dzisiaj zabawną ilustrację. O, macie tutaj. To chyba przez AI zrobione. Kamraci. To chyba logo Disneya nawet jest. O. Olszański troszkę niepodobny jakby. Trochę powinien mieć inne rysy twarzy. No, ale tacy obaj okrągludzcy, tacy mapetowi, no to. Jest i prosiaczek, no prosiaczek już bardziej podobny, nie? No i ten Dawid Ozdoba wychodzi na to, że on jakby zapowiadał tą całą aferę i wygląda na to, że to on postanowił ujawnić ciemną stronę tego środowiska YouTube'owego, także Fame MMA, tej
federacji. Bo tak są odczytywane różne jego słowa. Pojawia się bardzo często liczba 23, do której to liczby nawiązuje też Sylwester Wardenga bardzo często. I jakby rozszyfrowywane są różne sygnały, które Wardenga daje, a które nawiązują właśnie do tego, co mówił Ozdoba. I to już mi to ciężko jest spamiętać te wszystkie rzeczy i nawet tak bardzo mnie to aż nie interesuje, żeby sobie robić w tym temacie notatki, wiecie o co chodzi, nie? Ale jak słuchałem, to faktycznie coś jest na rzeczy i wiele wskazuje na to, że to on to wszystko rozpoczął i jakby przekazał potem być może Wardęgę wciągnął w ten temat i nawet się umówili tak, że Wardęga wniknie w to środowisko youtuberów, aby je właśnie zdemaskować, aby ujawnić patologię, która tam jest. Jest bardzo dużo symboliki, taka jakaś symbolika pięć palców, ręka pięciopalczasta, nie? Że to niby jest jakiś tam pięciu kolesi w tym. Właśnie ten Konopski, Wardenga, Ozdoba, ktoś tam jeszcze. Nie znam szczegółów, ale no to trzyma się to kupy nawet, trzyma się to kupy. Więc ciekawa sprawa, jak lubicie rozszyfrowywać sobie różne takie zagadki tego typu, to może wam się to spodoba.

0: Ukraiński cukier też nas zalewa. Nie wiem już, co myśleć o tej Ukrainie, bo teraz znów mamy problem z cukrem, który... No, to jest bardzo szkodliwe, bo raz, że zalew takiego taniego cukru, no bo oni mogą ten cukier taniej produkować, ponieważ nie muszą spełniać różnych unijnych norm, standardów, mogą używać zakazanej chemii, no tej, która jest zakazana w Unii Europejskiej, żeby to wszystko jeszcze wytanić. I taki podłej jakości cukier zalewa Polskę znów. I to też destabilizuje rynek i może sprawiać, że będą znikały miejsca pracy, bo wiadomo, że jak coś źle schodzi u nas, jak no, produkcja czegoś źle idzie, no to wiadomo, że to się wiąże z miejscami pracy też, nie? Więc nie wiem, coraz bardziej mnie wkurwia ta Ukraina. Raz, że dostali od nas 100 miliardów około... Tak gdzieś wyczytałem, z czego podobno 1/3 teraz jakieś został poruszony temat straszliwej tej korupcji na Ukrainie. 1/3 tego została rozkradziona. Ta broń miałaby w ogóle gdzieś iść w świat, do Hamasu też, między innymi. Może to jest odpowiedź na pytanie, skąd Hamas ma taką wypasioną broń, nie? I zajebistą. I tyle. Jej. Więc straszliwa korupcja. 1/3 w ogóle wszystkiego. Na 9000 jak to się mówi, 9 tysięcy przypadków, gdzie właśnie było coś podarowane tej Ukrainie, to 3 tysiące zostało już zakwestionowanych, że to nosi znamiona przestępstwa, bo to nie dotarło do wojska po prostu. Więc jak w ogóle kraj może być w takiej sytuacji tak skorumpowany? Ja, co by nie mówić o Polakach, u nas też jest duże przyzwolenie na... Sorry, tu nie zauważyłem. Cześć, Zenonie, witam cię.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja zgodzę co do tej korupcji na Ukrainie i myślę, że należy im się takiego zajebistego przytyczka w mordę dać. I po prostu postawić sprawę jasno, nie? Chcecie do Zachodu? Chcecie mieć wsparcie Zachodu? Dajcie głowy tych, którzy to kurwa robili, nie? Ale jak dacie kozły ofiarne, to was pierdolimy, jeszcze was zjebniemy z naszej strony. I się skończy babci sranie. Więc mają być wszyscy oligarchowie wydani co do jednego. I politycy, i wysocy urzędnicy. I wtedy możemy pogadać o jakiejś pomocy dalszej. Natomiast, co się tyczy tego żarcia, tego cukru, którym się tak przejmujesz. Po pierwsze, cukier to odupili Niemcy w Polsce. Bo Polska była największym producentem cukru w zasadzie na świecie przez wiele tam lat. Oczywiście to niby były jakieś nierentowne zakłady, niby to było źle, niby tamto było źle, gówno, sranie, śpiewanie. Była ta słynna akcja z posłem Janowskim, gdzie wmówiono mu, że o, się naćpał, nachlał. No, ktoś go naćpał, ewidentnie.
0: Ciekawe kto swoją drogą, nie?
1: No, kurwa, Nestle bym obstawiał.
0: Kurwa, agent Nestle, taki, wiesz, mroczny, przychodzi i wrzuca mu pigułkę jakąś, jakieś dragi do wody, nie?
1: No u mnie na Discordzie się ostatnio ten jeden taki korwinista krzyczał, że o, to państwo, socjalizm, teraz tam jest, był Optimus, a jest Urząd Pracy, nie? Tak się wypowiedział, ja tak posłuchałem i sobie tak pomyślałem, chłopie, widać, że taka wiedza kolejna nagłówkowa, powtarzanie po tym kretynie zidiociałym, który w życiu dnia nie przepracował, Korwinie. No, po pierwsze ten budynek, jeżeli widzę jego zdjęcia, to on wygląda tak, jakby był wynajmowany Urzędowi Pracy, więc to jest raz biznes. Dwa, jak zobaczyć cały ten kompleks, to tam jest co najmniej dwie firmy jeszcze się mieszczą, więc jest używany jak najbardziej biznesowo. A to, że tam się im stwierdzili, że się im opłaca urzędowi większość powierzchni wynająć, to jest jedna rzecz. Z tego co wiem, to tam cały czas jest archiwum CD Projektu. Takie, wiesz, gdzie można tego pierwszego Wiedźmina znaleźć, który jeszcze nie jest na tym silniku Aurora z Neverwinter Nights, i na którym jedynkę później zrobili. No, cukrownie moim zdaniem coś, a kto ich udupił? No, wyszło, mówię, cały czas to powtarzam. Weźcie sobie, zobaczcie z okresu Janowa Podlaskiego tego pierdolenia o tych koniach wiadomości, zobaczcie. To traficie, że nagle się okaże, że tam Hewlett-Packard i bodajże IBM płacił ładne pieniądze i korumpował urzędników, żeby udupić Optimusa. I dzień po tym wyszła ta afera z tymi końmi, które są tak strasznie ważne dla polskiej gospodarki, tak? I grzali tym przez rok. No, co za przypadek, nie? Jak wyszło, że obce firmy zapłaciły pieniądze, żeby uwalić polską firmę. No, co za niesamowity przypadek, nie?
0: Trochę tak jakby media specjalnie mydliły oczy, mając w tym jakiś interes, albo będąc po prostu na sznurku czyimś. No, ja bym w ogóle zerwał jakąś współpracę z Ukrainą do czasu wyjaśnienia sobie pewnych spraw. Zapytałbym wprost, czy to prawda, że wasze służby... No, co było z aferą podkarpacką, tak?
1: Jak to było? Znaczy, wiesz, to, no, ja to cały czas powtarzam, wywiad jest jak dupa od srania, nie? Żeby tak wkręcać polityków, przeciwników i sąsiadów i tak dalej, nie? To nawet nie trzeba pytać, nie? Tylko trzeba ustalić, czy to robią Rusy, czy to robią Ukraińcy.
0: No właśnie,
1: tak, bo... właśnie jest z tą geotermią w Polsce. Jola, no ja póki co pytałem ludzi z Bydgoszczy i nie jest tak, jak mówisz. Szukałem wiadomości lokalnych z tamtych, nie jakichś wyborczych czy coś, nie jest tak, jak mówisz. Daj jakieś materiały, że tak jest, jak mówisz, że niby cała tam jest jakaś dzielnica opalana przez tą geotermię. No nie.
0: Kazałbym wyjaśnić tą sprawę, ile sprzętu zostało rozkradzione, które my daliśmy, ile kasy, ile sprzętu. Dopóki tego nie wyjaśnimy i nie przeproszą, nie oddadzą tego, co zostało rozkradzione, bo my nie dajemy tego, żeby to szło, kurwa, dla Hamasu na przykład.
1: No, Tak. Prawdopodobnie poszło tam niemało tego do Hamasu. I to raczej też wątpię, żeby to był sprzęt, który Ruscy przejęli w manewrze odpowiednim i później to wysłali do Hamasu. To muszę się jeszcze przyjrzeć, ale tak raczej taki mam tutaj, jak to się mówi, educated guess, nie? Że to tam odpowiedni mądre osoby dały tam, gdzie trzeba. No, korupcja jest gigantyczna, na Ukrainie mieli szansę, ale trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, nie? Natomiast jeszcze raz, co do tego cukru, szybko skończę, jeśli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Nie jest tak, że można do Unii Europejskiej importować spożywcze, no rzeczy spożywcze, które nie spełniają norm Unii Europejskiej. Nie można. Jeżeli takie rzeczy się do Unii dostały, to one się dostały wskutek jakichś machlojek. I tak też swoją drogą swego czasu, przypuszczam, było na przykład ze słodyczami firmy Rożen, Petra Poroszenki, byłego premiera Ukrainy, jeśli mnie pamięć nie myli, i tak zwanego czekoladowego oligarchy.
0: Czekoladowy oligarcha. To
1: tak. Ta firma Rożen, którą często widzisz, ma całkiem dobre te złotyczy, nie powiem, smaczne są i tak dalej. To ja pamiętam, że one się w Polsce pojawiały na długie lata przed tym, zanim jakieś większe oficjalne umowy się pojawiły. Jak się w sklepach pytałem, gdzie są te takie wymagane, wiesz, ze składnikami odżywczymi i wszystkim tabliczki, no to się panie tylko uśmiechały. A to skala była taka gigantyczna, że na to po prostu ewidentnie na granicy przemykano oko. Natomiast teraz, jeżeli to jest ogarnięte, no to nie może czegoś takiego być. Znaczy, teraz i wtedy. Albo jest wał i to idzie nielegalnie, albo to jest zgodne z unijnymi dyrektywami. Koniec. Kropka. Nie ma innej opcji.
0: Także przeprosić za Wołyń, wyjaśnić sprawę działania ichnich służb na naszym terenie i kompromitowania polityków naszych w burdelach ukraińskich, czy to Rosjanie...
1: Ale to o nich tam brali tych polityków?
0: Ale mimo wszystko, oczywiście, że nasi też są winni, ale że tam szli, ale wiesz, ale czemu oni takie działania robią? Co, bo zbierają haki? Wiesz, to by świetnie tłumaczyło ten serwilizm naszego rządu, że tak chętnie...
1: Ja myślę, że ten serwilizm jest związany z tym, że Stany Zjednoczone każą tak robić. Jola pisze, że jest pełno artykułów na ten temat, finansowanie przeciwników przez mundurze norweskie. Ja wam wysłałem nieraz. Ty mi nie mów o tym, jaka jest propaganda z jednej czy z drugiej strony, ty mi daj dowód od ludzi, którzy tam żyją, że oni mają niższe te rachunki. Załatwił ktoś z Bydgoszczy skan tego niższego rachunku. Ja się swoich znajomych pytałem, nikt mi nie powiedział, że mają niższe w Bydgoszczy rachunki gdziekolwiek. Będę się dalej pytał. Jak mi udowodnisz, że się mylę, to spoko, nie? Tylko początek. Wiesz, co mi z tego, że jakiś artykuł powiedział, że są złe, niedobre fundusze norweskie? Daj mi konkret. Z lokalnej gazety przynajmniej, a najlepiej rachunki od kogoś, faktycznie, gdzie ktoś ma, pokaże rachunek. Tutaj mam dzięki geotermii ryzyka mniej.
0: No i o ile u Dawida Ozdoby się pojawia ta liczba 23, to u kogo innego się pojawia 28 też liczba, Mr. M. Ciekawe kto to, Mr. M, 28 zł na dobry początek. Dzięki stary, dzięki, bardzo się przyda. Także, kurczę, a myślisz, że polskie... że Polacy, gdyby byli w stanie wojny, też by byli tacy skorumpowani, rozkradaliby? Mi się wydaje, że nie, bo Polak, co by nie mówić, my też mamy swoje wady, też tutaj jest takie w Polsce jakby przyzwolenie trochę na złodziejstwo, na cwaniactwo, ale jak jest jakiś stan wyższej gotowości, jakieś zagrożenie, wojna czy coś, to Polak się zmobilizuje i będzie raczej taki bardziej uczciwy.
1: No wiadomo, no oczywiście jest takie powiedzenie słynne, nie, które świetnie pokazuje z II wojny światowej, gdy wzywa ojczyzna, moim honorem jest wypierdalać do Rumunii, nie? Jak to zrobił prezydent, a ci wszyscy.
0: Wiadomo, no spierdolili wszyscy, kurwa. Wszyscy
1: dupili wojnę sromotnie, okropnie, totalna porażka, a tych nielicznych oficerów, którzy mieli jakiś pomysł, żeby ją wygrać, to jeszcze sekowali, tak?
0: I może się przyczyniło to, że spierdolili do tego, że dostawaliśmy w ciry, bo ciężej się zarządza, ciężej się dowodzi pewnie gdzieś
1: mieli
0: tam.
1: Mieli w tych sojuszach, o czym się nie mówi, mieli w tych sojuszach warunek miesiąc wytrzymać.
0: No właśnie.
1: Nie zrobili tego. Więc nie mówcie, że nam nie pomógł, bo myśmy warunku nie spełnili. Tak? A druga sprawa, teraz znowu nie ma analogii, bo to wojsko sojusznicze już tu jest. Nie jest tak jak wtedy. Ono już tu jest. Te sojusznicze, widzieliście je na paradzie, na przykład te oddziały, więc to jest kolejna taka głupia analogia. Ale jak już jedziemy tak historycznie, co by się działo, jakbym miał spekulować? No po pierwsze by się chyba lepiej kryli Polacy i byłaby mniejsza skala. Jeżeli już, bo jakieś nieprawidłowości by były. No nikt nie jest doskonały, tak? Nie ma szans. Jednak jest różnica między tą turańskością, między Polakami a Ukraińcami. Ja mam z Ukraińcami do czynienia, ale ze względu na specyfikę branży, raczej z takimi, powiedzmy to, może lepiej wykształconymi, czy coś takiego, jakimiś takimi troszeczkę... No bo... Nieambitniejszymi, bo możesz być ambitnym budowlańcem jak najbardziej, tak? Tylko ciężko jest, jak wiesz, jesteś w tym hotelu robotniczym i wszyscy chlają dookoła, nie? To nie jest prosta sprawa. Ale ze względu na specyfikę, paru spotkałem i często na przykład w ogóle nie słychać akcentu. Jest parę lat taki koleś, czy szczególnie kobieta, bo kobiety szybciej to łapią, w ogóle nie słychać akcentu, totalnie się asymilują, wiesz, nawet z takim obrzydzeniem patrzą na tą swój rodzinny kraj. No, nie dziwię się, nie? Więc co innego ten rząd spieprzony, a co innego ci ludzie, którzy już tu są. Myślę, że wielu z nich właśnie przed tym uciekło, przed tym ukraińskim skorumpowanym dziadostwem do tej Polski uciekło. Więc ja bym tak hop-siup nie rzutował tego jednego na drugie.
0: A myślisz tak jak ja, że... No bo sam w sumie to nie wiem, co myśleć. Czy świat się psuje, staje na głowie, idiokracja, panie? No bo jak porównać do tego, co dawniej było? Znaczy... Cholera, mam straszny mętlik w głowie, nie? Czy w takim XIX wieku na przykład to faktycznie, tak jak niektórzy twierdzą, że dżentelmen z dżentelmenem sobie pięknie rozmawiał, piękną polszczyzną i kulturalni wszyscy byli i nie było tego wariactwa, a dziś mamy misgenderowanie, gwiazdy porno napierdalające się z karłami w klatkach, polityków...
1: A miałeś wtedy pokazywanie karłów w klatkach w zoo.
0: No właśnie. I kobietę z brodą, nie?
1: Minimalizując wpływy kulturowe, czynniki kulturowe, maksymalizujesz czynniki jakieś takie pierwotne i biologiczne. Więc my tutaj w tej takim swoim en masse zacietrzewieniu kontrkulturowym, może kontrkulturowym nie, bo kontrkultura to też jest jakaś kultura, to już nawet nie jest kontrkultura, to jest antykultura, ale tutaj Karo nie pojechałem niechcący, że wręcz musimy koniecznie do tego neolitu powrócić. Doprowadzamy do takich sytuacji, że ma miejsce gloryfikacja prostytucji. Wielokrotnie o tym mówiłem, słyszę, że teraz odnośnie tego klautem, mama, też to zauważyłeś, tak? Że te dziewczyny z tego Pandora Gate, to pracownicy seksualne, że tak powiem, Przy czym powiedziałbym kurwa, ale powiem pracownica seksualna, bo dla mnie to jest zabawne wręcz, że można tak to nazwać. To jest dla mnie jeszcze większa obelga niż ta pani na K. Więc coś w tym jest, tak? Chyba żeśmy za bardzo ten rower puścili. I to nie jest tak, żebym za mordę zaraz trzymał i tak dalej, tylko jakaś taka pomniejsza refleksja by się przydała, nie?
0: Wychodzi na to, że trzeba ludzi wziąć za mordę i wprowadzić jakieś rządy autorytarne, bo ludzie sami się raczej nie ogarną i ludzie tego chcą. Chcą takiej rozrywki, chcą byle jakości, chcą taniochy, byle jakości, głupoty i tak dalej. I no dość popularne są wszystkie dzisiaj te patologiczne rzeczy, coraz popularniejsze. Chociaż zawsze przychodzi taki moment, że następuje jakieś przesilenie i jak teraz Gocha ma walczyć w klatce, to się nagle wszyscy zbulwersowali. Co dla mnie to nie jest jakiś...
1: A kto się szczerze zbulwersował, a ilu z tych ludzi się ten... Ale również chłopcy pracujący w tym zawodzie. Zgadza się, Jolu, to prawda, tak jest, więc pracownicy seksualni takoż i osoby pracownicze seksualnie, żeby było inkluzywnie.
0: Tak, w Federacji Najmana, jak ona się tam VIP nazywa, to tam jest jakiś muła boy, taki wiesz, gej muła boy, tam się bije z kobietą, z dziewczyną, facet z dziewczyną się bije, nie? Jakieś właśnie karły, jakieś prostytutki, jakieś kurwy i takie towarzystwo i gangsterzy. Zaprasza się Słowika, byłego gangstera i robi się z niego celebrytę, że gość honorowy, pan Słowik. Brawo, brawo. No straszne to jest wszystko. Ja nie mogę tego znieść, stary. Pisarka J.K. Rowling ma problemy cały czas, bo misgenderowała. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest ten misgendering, to jest... Jak mówicie do tego, do posłanka Grodzkiego per pan, nie? A zamiast proszę pani, to misgenderujecie, tak?
1: Wiesz, posłanek Grodzki przynajmniej się stara, nie? Żeby ten... przynajmniej się stara jakoś na tyle, na ile to jest w jego wypadku możliwe, żeby wyglądać jak kobita. A tutaj może być taka sytuacja, że nikogo nie ma. Znaczy, wiesz... Gadasz z kimś, to wygląda tak, a nagle ci mówię, a ja tu się identyfikuję jako taboret. I do pierdla, nie? No wiesz, w Kanadzie możesz efektywnie iść do pierdla, jeżeli się tak powiesz, nie? W sensie, że dostajesz grzywnę, jak kogoś będziesz celowo misgenderował, jeżeli grzywnę nie zapłacisz, idziesz do pierdla.
0: W Wielkiej Brytanii też właśnie wprowadzają takie prawo też. No. Więc media zdegenerowane, rozrywka i kultura też, kościół, polityka, wszystko właściwie idzie, schodzi na psy. I pytanie, jak żyć w takim świecie, jak nie zwariować, jak zachować jakąś... No wiadomo, można powiedzieć, nie przejmować się, żyć po swojemu, robić swoje. Ale to nie jest takie proste, jak nas otacza, jak żyjemy, jak całe środowisko zaczyna być przesiąknięte tą zgnilizną. Brak kultury. Ludzie nie potrafią rozmawiać ze sobą, tylko szczekają na siebie.
1: Tak, jak to był... Kurwa, ty chujozo, spierdolę cię, ty chujozo, kurwa. Kurwa, chujozo jebana, chodź tu, kurwa. Konfidencie pierdolę, kurwa.
0: Ale to naprawdę jest, stary, idiokracja, bo oglądałem sobie konferencję. Konferencję tego... Oglądałem sobie konferencję tego clown MMA i tam, słuchaj, wychodzi koleś, jakiś recydywista i on jakby portfolio swoje przedstawia. No trzeba się przedstawić i zaczyna od tego, byłem w więźniu i nie wstydzę się tego, kurwa, i grypsowałem, kurwa, kurwa, bo nie byłem frajerem, nie? A tam, wiesz, brawo, brawo, kurwa, no idiokracja pełną gębą już, nie? No,
1: tak,
0: kurwa.
1: Tak.
0: Masakra.
1: Wiesz, no jest degeneracja, oczywiście, że jest degeneracja i teraz niby mamy tą wolność czy coś. Ja nie wiem, jak to zrobić. Wiesz, tak się zastanawiam, co zrobić, żeby na przykład ta młodzież zaczęła czytać. Chociaż podobno teraz na targach książki widziałem na tym u Tomasza Somera, na Twitterze, że o, jest dużo młodzieży. No okej, okay, fajnie, nie? Ciekawe, co oni tam czytają, ile, na ile to jest miarodajne. Przypuszczam, że dalej jest z czytaniem i tak sobie myślę, co bym zrobił, żeby ta młodzież zaczęła czytać, nie? Wiesz, co bym zrobił w tym programie nauczania? Po prostu bym zaorał go do zera, całkowicie. Bym wypieprzył te wszystkie smutne pierdy i te rzeczy, do których te dzieci nie są gotowe, tak? Te dzieci nie są gotowe czytać, nawet w średniej szkole są gotowe czytać jakiegoś, kurde, tam, wiesz, mitologię czy coś, bo one nie mają ku temu podstaw, tak? Nie są stopniowo wciągane w to, jak się, żeby cośkolwiek czytać. Tylko od razu się im rzuca jakieś smenty, jakiegoś mędla gdańskiego i jakieś inne, kurde, janki muzykanty, jakieś takie odrzucające, dołowe, trętwe bryki po prostu.
0: I... Ale wiesz co, jak oglądałem ten film właśnie o Ślązakach, jeden, drugi, bo tak chciałem zobaczyć właśnie ten dawny Górny Śląsk, jak tam się niby żyło, jak to zostało zrekonstruowane, to te filmy były strasznie okrutne, to znaczy takie nędzne, nudne, przegadane, nic tam się nie działo, smrakloki jakieś takie... I to ma być ta wyższa kultura też? Niby? To ja wolę Marvela chyba, wiesz, już niż takie gówno oglądać. Bo serio, tego się nie da oglądać. A nawet przyszła mi do głowy taka myśl, że to pachnie propagandą wszystko troszeczkę. Tak jakby, no bo tam jest oczywiście, to było robione za komuny jakoś, nie?
1: Tak, tak.
0: No i tam jest, biedni. Tak, biedni robotnicy, złe, parszywe Niemce, które nas cały czas gnoją i mordują. I to... I zachwycać się czym? Nudnym, smraklokowatym filmem przesączonym propagandą robionym za komuny?
1: Tak, i to samo mówię o książkach, nie? To, wiesz, możesz coś z tego filmu wyciągnąć, jak już masz jakieś podstawy i masz zajawkę, nie? Wtedy sobie obejrzysz, jak jesteś, nie wiem, matem albo krawcem, który akurat ma taką, wiesz, opcję, żeby sobie coś takiego obejrzeć, albo się spiskałeś i masz ochotę, nie? Sobie ten, wkręcić sobie klimat tego Śląska. Ale to nie jest coś, do czego jest gotowy młody człowiek i zarówno w wersji jakiejś literackiej, jak i jakiejś innej, tak? Jeden pies, jaki jest medium, to jest drugorzędne. Musisz najpierw samym medium zainteresować tego młodego człowieka, żeby on w ogóle je chciał sprawdzić, nie? No, tak to wygląda. A jak będziesz te dzieci, jakieś takie gówna, jakiegoś Ameryka, chłopaka z Grenlandii, wiesz, pokazywał dziecku, które jest ten, które jest ma Discovery i widział konkretniejsze rzeczy niż jakiś ograniczony psychicznie tam wierszokleta, czy pisarz, czy ktoś tam z XIX wieku, no to proszę cię, nie? No sorry, ale najpierw musisz, no rzeczywistość jest nieubłagana, najpierw tych młodych ludzi musisz jakimś medium zainteresować i pokazać, że można, bo jak nie, to oni pójdą do tego medium, które jest najprostsze w odbiorze, tak? Czyli będą sobie krótkimi formami jebali głowę. Te krótkie walki, te TikToki obstrane i to wszystko. To naprawdę da się tak zrobić, że dzieciak ci nie będzie siedział i oglądał TikToka, a nawet będzie z pogardą patrzył na ludzi, którzy to robią.
0: No, dzieciaki często łapią jakąś zajawkę, tylko trzeba uderzyć w odpowiednią strunę, nie? Może, słuchaj, może jakaś powinna powstać gra komputerowa, gdzie mówi się gwarą śląską, gdzie są jakieś pokazane strajki na kopalni, napierdalasz się, to by dobre.
1: Miał Śląska gra. Może już par sześć tą Śląsku, nie? Tam była jakaś taka sytuacja z tym filmem, ja go już wieki temu nie widziałem, że ten aktor, piękniś główny bohater, to tam jeszcze zrobił później karierę, ale tą laskę, która grała jego żonę, to chyba do Stanów porwali, bo stwierdzili, że za ładna, nie? I tak się skończyła jej kariera w Polsce. Gdzieś tam po prostu ktoś ją wyhaczył, że popatrzył, o, ładna, dobra, i nara, i dziękuję, do widzenia. No, a to była scena, o której mówiłeś z Mielońcami, tak? Że on z pracy wracał i te ciężko zarobione pieniądze tam poszedł, ten jednego czy dwa mielone dostał i ten dzieciak się jak trzymał z tyłu. To były karminadle, tak? Mielone.
0: A to jest taki sam mielony, czy jakiś taki śląski?
1: Nie, taki sam, nic tam nie ma. Czekajcie, coś sapię, to dam sobie troszeczkę dalej mikrofon.
0: A zjadłbym sobie roladę z modrą kapustą i kluskami śląskimi. To jest pyszne danie. W ogóle kuchnia śląska jest bardzo spoko, wydaje mi się, nie? Jest super. Ale jakby taka właśnie niemiecka trochę, bo tam jest dużo kapuchy, nie? Kapuchy, tak. Jakieś wursty, kapuchy, piw, coś tam w piwie gotowane, no...
1: Jak sobie gadam z taką znajomą restauratorką z Wielkopolski, to się okazuje, że dosyć sporo takich jest akcentów kulinarnych podobnych. No właśnie przez Niemcy, że tak powiem. W ogóle bardzo polecam wszystkie te takie w Biedronce, jak to się zdarza, lokalne tygodnie, jakieś Podlasie, jakaś Wielkopolska, jakiś Śląsk, takie rzeczy, naprawdę gorąco polecam, można ciekawych rzeczy spróbować, wysokiej jakości, z tych takich naszych pseudo-zakładów, które to tylko konfekcjonują, jak to mówią wielkie ekonomistki. Naprawdę wysokiej jakości jedzenie, świetne do kupienia. Teraz akurat jest słowacki tydzień w Biedronce, też polecam, nie? Też polecam. Też są bardzo ciekawe rzeczy. Ze Słowacji normalnie możecie sobie pochwytać. Jest jakiś serek śmietankowy z wędzonym serem w środku, jeszcze frędzelkami wędzonego sera. Kupiłem sobie, będę sprawdzał. Jest jakaś kiełbasa taka słowacka. Pachnie mi to trochę cygańszczyzną, no ale cóż z tego. Jak na pewno sanepid tam paczał, więc będzie dobra i psa nie będzie za dużo w środku. Więc ten, można sobie zobaczyć, nie? Na stronie Biedronki macie w ogóle to wszystko po kolei wylistowane, co tam jest. Salami rozmaite, jakieś takie rzeczy widzę, jakieś ichniejsze paróweczki ciekawe. Dużo tych serów, takich typu brędza, czy coś takiego. O, tak, ktoś chce sobie zrobić pierogi z brędzą. Chyba nawet w ogóle są pierogi z brędzą dostępne. Jeśli tak sobie, jak się przyjrzę. No musicie sobie zobaczyć kofola, spróbujcie. Dużo o tym różni ludzie mówili, ja nie przepadam, ale można spróbować. I są tam też takie rzeczy, które na Słowacji się zrobiły, są napływowe i dopiero niedawno się zrobiły popularne. W sensie nie ma tam tylko tradycyjnego żarcia słowackiego, ale są też takie, które od takiego krótszego czasu. Tak, pierogi z brędzą i z ziemniakami. Jest coś takiego, 8,99, pół kilo. No to cena jest świetna.
0: Marcin pisze, że kapusta nie ma nic wspólnego z Niemcami, tym bardziej kiszona. No mi się wydawało, że jednak ma, że pojawia się w tej kuchni niemieckiej często taka pucha.
1: Oczywiście. Tak się mówiło na pierwszej i na drugiej wojnie światowej na Niemców. Krauts, kapuchy.
0: Mówi się też, że Polacy, znaczy jest takie przekonanie, jak otwiera się fast food z kebabami na przykład tu w Polsce, to się tam dodaje kapuchę. I Turek nam tłumaczy na przykład, że no bo wy Polaki lubicie kapusta, nie? Ale ja nie wiem, czy my tak lubimy kapustę. Wolałbym oryginalnie sałatę mieć w tym kebabie.
1: A to, no wiesz, czy Polacy lubią... No to też mi się wydaje, że to jest niemiecka naleciałość. Zresztą słyszałem to też w jakichś filmach amerykańskich, w jakichś dokumentach i na YouTubach, że Polacy tak tą kapuchę jedzą. Wydaje mi się, że to wynikało z tego, że jakaś taka niemiecko-stronna migracja tam akurat trafiła w tamte rejony, nie? Chociaż ten chicagowski hot dog czasem nie jest też z kapustą? Nie wiem, czy ktoś tu od nas bywał w Chicago? Naprostujcie mnie, jak wygląda taki chicagowski hot dog polski. Pierogi z brędzą muszę spróbować, pisze Kłan, kiedyś na Krupówkach, chociaż w połowie tak dobre. No, może być, nie? A tutaj Windman, o, przepraszam, Piotr Jarus pisze, że żeby były części audycji. Nie mogę obiecać, ale postaramy się.
0: A tutaj strasznie dużo chętnych jest do przyłączenia się. Dzwonił pierw Etam, ale go nie odebrałem. Przed chwilą dzwonił Kotek Mruczek, a teraz od Gambola nie
1: odebrałem. Jak mogłeś
0: Kotka
1: Mruczka nie odebrać, przepraszam,
0: rozmowa.
1: Jak ja byłem.
0: No bo jak Etama nie odebrałem, no to też, wiesz, tak trochę głupio odebrać Kotka Mruczka tutaj, bo...
1: Dzwoń do niego natychmiast, nie? Na litość boską, tu coś ciekawego będzie. Ja się będę zwijał, tylko chcę chociaż dwa słowa z nim zamienić na antenie.
0: Dobra, to dodajemy Kotka Mruczka wyjątkowo, bo to jest ktoś.
1: No raczej. Ale tam niech sobie sam pogada, będzie mniejsze ryzyko konfliktu, spiny czy czegoś takiego.
0: Gambola i Etama odbiorę za chwilę, jak skończymy tutaj rozmawiać. Witam, Kotka Mruczka.
2: Witam serdecznie. Hej, hej. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchajcie, bo tutaj przed chwilą rozmawialiście o tym, w jaki sposób przekonać ludzi do książek. Nie powiem, że przekonuje to do książek, ale przekonuje to mniej więcej do czytania. Moja bibliotekarka miała, że tak powiem, taką cichą umowę w mojej szkole średniej z panią polonistką, która, pani polonistka, no, nie była najwyższych lotów i nie była najjaśniejszą gwiazdą na niebie, więc bardzo łatwo dawało się przekonać na takie rzeczy, że oczywiście przerabialiśmy w pewien sposób podstawę z panią polonistką tak, jak powinniśmy ją przerabiać, ale to, co było naprawdę fajne, to jest to, że uczniowie sami od siebie wyciągali swoje książki, które przeczytali i opowiadali o nich. Mieli tam powiedzmy jakąś taką prezentację na 15-20 minut, żeby pokazać, żeby zainteresować tym wszystkim. Ja od siebie wyciągnąłem prozę Zajdla, kolega wyciągnął na przykład wówczas bardzo modnego Jakuba Wędrowicza, moja bardzo dobra, do dzisiaj mam z nią kontakt, przyjaciółka wyciągnęła Dantego i opowiadała to w ten sposób, w jaki sposób odebrała sama od siebie. Nie, że jej gdzieś jej tam ministerstwo w podstawie programowej kazało, opowiadała sama od siebie. To jest coś mniej więcej taka różnica, jak sobie przeczytamy recenzję filmu na IMDb, a ktoś ci powie: ej, stary, byłem na fajnym filmie, powinieneś go obejrzeć. I to naprawdę napędzało niesamowicie fantastycznie czytelnictwo w naszej szkole, w naszym liceum ogólnokształcącym, kiedy tam chodziłem.
1: Bajer, bardzo dobry pomysł.
0: Maharaja,
1: no są kluby książki, nie wiem. No.
0: Maharaja przypomina, że na przy mikrofonie jest właśnie dużo książek do wygrania. Też zwróciłem na to uwagę, że bardzo fajna kolekcja zajebistych książek jest do wygrania, słuchajcie.
2: Ale więcej niż słuchaczy?
1: Więcej. Tak, zdecydowanie więcej niż słuchaczy.
2: A to muszę znowu zacząć słuchać.
1: No, zdecydowanie książek jest więcej niż słuchaczy.
0: I zapadła cisza. U mnie w szkole też nauczyciel od polskiego był super i też powiedział któregoś dnia, że jutro niech każdy przyniesie jakieś swoje książki i o nich poopowiada. No to ja komiksy przyniosłem oczywiście, nie?
1: I no tam. I super, super. Mam nadzieję, że teraz by to przeszło, nie? Chyba już ta stygma, że komiksy są takie z dupy, już powoli się kończy, nie? I trochę dochodzi do świadomości. Wiem, że mangi nawet się chyba powoli tu i ówdzie pojawiają. To mi się pisze, Zenon, Raven Hot Dog to z New York City, a nie Chicago. Okej, to są dwa różne hot dogi. Jasne, spoko, nie? Nie ma problemu, Tomisiu. Jak możesz to lepiej przedstawić na antenie, to zadzwoń i przedstaw. Ja tu się nie będę wymądrzał, bo nawet nie pamiętam tych filmików z YouTube'a, które tam oglądałem, więc nie mam pojęcia. Ale jest jakiś tam Polish hot dog niby ten w Chicago, podobno. No, mniejsza z tym.
0: W Żabce zapodawali hot dogi z krupniokiem. A krupniok to nie jest to samo, co kaszanka. To z podrobów
1: jest. To samo, co kaszanka.
0: Nie,
1: może kasza jest inna, mniejsza.
0: Nie, bo podroby się dodaje. To kaszanka to jest po prostu świńska krew z kaszą.
1: Ale też możesz kaszankę mieć z wątrobą na możesz, przykład do kupienia w sklepie
0: możesz,
1: normalnie.
0: Ale wydaje mi się, że krupniok to jest troszkę coś innego niż
1: nie,
0: kaszanka.
1: Nie, no gdzie tam, proszę. Tak jak te karminade niby jest troszkę coś innego. Te różnice są wewnątrz tego, ile dany tam masosz robi jakieś tam swoje dodatki, albo wiesz, jak w domu ktoś tam dodaje do tych karminadli cebulę ze szkloną przedtem albo surową. To są takie różnice w gruncie rzeczy. Nie jest jakiś tam zupełnie... To, co chcesz, żeby było inne śląskie, to jest rzymlok wielokrotnie przeze mnie chwalony, czyli zamiast kaszy masz bułkę.
0: Albo ciapka pusta, tak? Czyli puree ziemniaczane z kapustą wymieszane i się robi taka masa kapuściano-ziemniaczana.
1: No tak, i poczek jeszcze do tego jakiś podsmażony. To moja była, ten, tu zjadła kiedyś ze smakiem, a później to w Bytomiu wyżygała, tak to na dworcu. Wszystko, co się, to już nic z tego nie będzie, wtedy pomyślałem.
2: A może to był efekt Bytomia? Ty wiesz, co ja mam do Bytomia.
1: Tak, to mógł być efekt Bytomia zdecydowanie, bo to był ten dworzec, nie? Jak z tego, co się dowiedziałem, to mógł być efekt Bytomia.
0: No. A jo się pytam, gdzie ten górnik z kopalni Bytom?
2: No. Wiesz co, nie rozmawiajmy o Bytomiu. Nie wiem, chyba w radiu nie mówiłem o swojej wycieczce do Bytomia.
1: Chyba nie.
2: O Boże. Nie wiem, Krawiec, czy jesteś na to gotowy. Weź wróć tam jakieś tam 18 plus albo coś takiego.
1: To jest dobra historia.
2: Okej. W te wakacje z swoją konkubiną zabrała mnie na memoriał Kamili Skolimowskiej, młociarki, na Stadionie Śląskim odbywały się zawody lekkoatletyczne. Gorąco jak jasna cholera i tak dalej, w każdym razie zdecydowaliśmy się na wyjazd dość późno, bo tam nie wiem, z miesiąc czy mniej więcej przed tymi zawodami jeszcze dało się kupić dobre bilety, ale jeżeli chodzi o dobre miejsce w hotelach, to już było tak średnio. Mamy zresztą taki tak oboje mamy taki trochę dobry stosunek do Śląska, do tego górniczego okręgu, przepraszam, górnośląskiego okręgu przemysłowego, że jest to ciekawe miejsce, ma bardzo dużo fajnych smaczków, które dobrze warto zauważyć. No w każdym razie był taki problem, szukamy sobie hotelu. I ze względu na to, że jest to jedno takie duże miasteczko tak naprawdę, z jednego miasta, z Bytomia, z Chorzowa, z Katowic i tak dalej, wszędzie da się dojechać bardzo szybko, nawet komunikacją miejską, więc widząc, że w Chorzowie, blisko stadionu, wszystkie hotele są pozajmowane albo są bardzo drogie, wybrałem hotel w Bytomiu. Akurat tak pół godziny się mniej więcej jechało. No i powiem tak. Tutaj popytałem w ogóle naszych Ślązaków, w tym Zenka, w tym jeszcze parę innych osób, bo chciałem się tak wybrać, trochę zobaczyć turystycznie to miejsce, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, jak tam ludzie żyją, jaką wodę piją, czym oddychają i tak dalej. Dostałem kilka ciekawych miejscówek, w każdym razie wybraliśmy się do tego hotelu w Bytomiu, który miał nas przenocować na dobre tylko i wyłącznie dwie noce. Naprawdę perła w koronie. Budynek wybudowany w 2019 roku, bardzo nowoczesny, z super klimatyzacją, dobrze wyciszony. No świetne miejsce na hotel i co mnie bardzo dziwiło, jak na czterogwiazdkowy hotel, wyjątkowo tani, bo tam chyba wyszło nam, nie wiem, 240 zł za noc czy coś takiego. Także jakieś jak na ten standard bardzo śmieszne pieniądze. Tylko kiedy rezerwowałem, to nie zdawałem sobie sprawy z prawdy. Przyjechaliśmy tam wieczorem, zjedliśmy kolację, usiedliśmy na pięknym, dachu tego budynku, gdzie można było sobie się przyjrzeć dookoła i zobaczyć te wszystkie poniszczone kamienice, jakieś takie dziwne zjeżdżalnie zbudowane ze stali, także ja bym się sam bał nawet tego dotknąć, żeby się nie pokaleczyć. Jakieś tutaj powbijane szyby, trochę lasów, okej, fajnie to wyglądało, no ale nic to, dobrze. Następnego dnia pomysł był prosty. Dojedziemy tam komunikacją miejską. No i wychodzimy. To był lipiec. Żar się lał z nieba. W czapeczkach, luźno ubrani i tak dalej. No i przemierzamy Bytom. Mieliśmy jakieś 500 metrów do przystanku autobusowego, który chcieliśmy odwiedzić. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to jest jakaś, szliśmy tam około 9 rano. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to jest banda takich gówniarzy, wyrażających się tak, że naprawdę ja się paru słów nawet nauczyłem, których naprawdę wolałbym nie spotkać sam w jakimś ciemnym rogu, no ale dobra, być może spoko. Dalej, idziemy dalej, patrzę w lewo, a tutaj bezdomny, który z hulajnogi Bolta zrobił sobie poduszkę i sobie na niej śpi. No nie wiem, podejrzewam, może ciepło czy coś takiego, idę dalej. Wszędzie powybijane szyby, jakieś naprawdę szukałem jakichś takich fajnych, industrialnych smaczków, jakichś takich przystępnych, ciekawych miejsc, bo sam pochodzę z industrialnego, to znaczy pochodzę, mieszkam w industrialnym mieście i chciałbym coś takiego zauważyć, a tutaj widzę tylko Sywkiłę i Mogiłę, no

0: Niestety nie wsiedli, bo autobus był zapchany ludźmi od początku do końca i wjeżdżamy pierwszy przystanek Bytom. No i tak parę osób wysiadło i widzę czterech chłopków, takich mniej więcej w wieku 20-22 lat, stoi i widać, że czeka na ten autobus. Trzech z nich wsiadło, czwarty się nie zmieścił. Więc ten czwarty, niewiele myśląc, uderza jednego z tych trzech w tył głowy, wyszarpuje go, rzuca na chodnik i zajmuje jego miejsce. Drzwi autobusu się zamykają. Koleś tak się trochę otrzepał, popatrzył. Nikt absolutnie nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje. Jakby to był normalne popołudnie w Bytomiu. I wracaliśmy tam naprawdę z duszą na ramieniu, mimo że jest to miejsce interesujące. Ale miałem taki plan, żeby tam się wybrać trochę na urbex, pozwiedzać tam, bo jest tam parę fajnych miejsc, które można zobaczyć. Tylko sam się bałem. Zrobiłem sobie safari z samochodu, żeby popatrzeć, jak inni ludzie żyją. Jak kiedyś miałem coś takiego, że na miejsce, które, nie wiem, na jakąś brzydką wieś, że mówię, że to jest chlew obsrany gównem, to teraz mam lepsze słowo. To jest Bytom. To jest najgorsza patologia, jaką widziałem w XXI wieku, a byłem w wielu miejscach, w tym na Ukrainie i na Węgrzech.
1: To jest kurwa taki, to Niklaus Pieron, to jest koleś z Bytomia, który ma kanał poświęcony Śląskuowi i między innymi Bytomowi, i coś tam kiedyś jechał, że wszystko wina Bytomia to są tego role, co się tam sprowadziły jedno pokolenie warci. Ja mu powiedziałem, chopie, to jest brzydkie jak Bytom, coś tam tak się na mnie kurde wykrzywił i w ogóle byłem już od razu persona non grata. Ale powiem wam tak, wpiszcie sobie bytomski Mordor albo powrót na dni Bytomia. Jezus Maria, zobaczycie, jak wygląda największa impreza w Bytomiu. I tyle. Naprawdę, zobaczcie.
0: Tak, jedno co zauważyłem szczególnie, to jest to, że szczególnie taką modą wśród kobiet w Bytomiu jest brak zębów, tatuaży i brzuszek.
1: Po wpierdolu od konkumenta.
0: Nie, brzuszek ciążowy. A ten.
1: Zęby mówię.
0: Okej.
2: Może po prostu Polska C. Piotr Napierała ostatnio nagrał całą audycję z gościem, gdzie rozmawiali o Lubuskim i Szczecinie jako o Polsce C, że to Polska C jest właśnie. No,
1: jest taki koncept, powoli kiełkuje, że to nie jest tak, że Polska A to jest taka piękna, cały ten zachód, bo jeszcze jest Lubuskie i Szczecin, nie? Jako taki przykład syfu, ale nie, Bytom to jest gorzej. To gorzej jak Bytom jest takim chlewem. Ja pamiętam wczesne lata 90, jak to było takie jeszcze te kopalnie działały, było to odkrycie, był ten McDonald's i tam było, teraz tam jest chyba centrum handlowe, jakieś Silesia czy coś takiego. Nie Silesia, w Katowicach. Jaki cholera wie, jest tam jakieś centrum handlowe na końcu ulicy Dworcowej. Tam był w jednym budynku, było KFC i Pizza Hut, w jednej restauracji. I był też na tej samej ulicy, był McDonald's, no to wiesz, dla gówniaka to było nie wiadomo co, nie? Pierwsze cheeseburgery się jadło, nie wiadomo co, pierwsze Happy Meal, pizzę pierwszą zjadłem i w ogóle wolałem po prostu Bytom niż Tarnowskie Góry. Ale było widać dosyć szybko, jak się to miasto psuje. To w oczach po prostu się sypało, w oczach. I się nie poprawiło do dzisiaj.
2: A Pizza Hut i KFC ma chyba tego samego właściciela, Amrest Holdings. Burger King, KFC, Pizza Hut, Starbucks, no potęga w sumie, potęga.
1: Tak, tak.
2: I jeszcze parę innych dobrych marek franczyzowych. Nawet nie wiedziałem, że KFC to też... znaczy tak nie skojarzyłem, że to też jest franczyza, że każdy może otworzyć swoje KFC, tak?
1: Znaczy, nie każdy, bo nie wiem, jak jest KFC. Ja kiedyś do Maca czytałem i żeby Maca mieć, to musisz na przykład być obecnym albo byłym restauratorem albo menadżerem jakiegoś wyższego szczebla, nie? Nie możesz po prostu tak z ulicy przyjść i sobie Maca otworzyć, nie? Jakieś tam są wymagania, nie? Co do tego. No. Ale Bytom, wracając do Bytomia, to jak chcecie go zobaczyć z może trochę lepszej i na pewno nieobiektywnej strony, to jest kanał Niklaus Pieron. Jak go chcecie zobaczyć w stylu Emila Zoli, to wpiszcie sobie Bytom Mordor albo Powrót na dni Bytomia.
0: Ja przepraszam, bo ja, jak opowiadałem, znowu mi ten szok wrócił, bo ja mam taki problem, że mi się Bytom kojarzył tylko i wyłącznie z garniturami.
1: A mi się kojarzy z takim napisem, jak się stanął w

0: Bytomskich Gór, wiesz, w okolicy tam tego dworca w Bytomiu, na takich jakieś to były cztery takie filary i takie cztery litery na nich były napisane, takie gigantyczne, takie trzymetrowe. A, I, D, S. Z tym mi się Bytom kojarzył, kurwa, z AIDS, nie? I już też w latach 90. masa było ludzi, którzy próbowali, albo faktycznie mieli tego HIV-a, albo próbowali żebrać na AIDS i tak im trochę nie pykło, nie? Bo później dopiero to odkryli, że nie warto na chorobę zakaźną zbierać, bo mało kto ci rzuci.
1: A u mnie w środzie otworzyli pączkarnię i zjadłem sobie dzisiaj kraftowego pączka z nadzieniem jagodowym, jeszcze takiego ciepłego, pyszny, przepyszny po prostu, kraftowy pączuś, pyszny.
0: Allah Akbar, nie? To wiecie co, ja będę się zwijał, bo to nie chcę za dużo anteny zajmować, ale powiem jeszcze jedną rzecz, bo jeszcze póki co nie będę pisał na czacie, jeszcze się trochę wstrzymam, a uprzedzę niektórych, jeżeli się pojawi temat tej Palestyny całej nieszczęsnej, bo było z tym szpitalem i tym wszystkim, że ci biedni, że ci źli Żydzi tak atakują tych w tej strefie Gazy, tych biednych tych, nie? Oni się im odwinęli tak kiedy? Drugi raz w sumie w gruncie rzeczy, ci Żydzi. I teraz weźcie, kochani antysemici i filoislamiści, poprawkę na jedną małą rzecz. Wyobraźcie sobie, biorąc na to, jaka jest tutaj demografia u nas, że nauczyliście się czytać. Kiedy się nauczyliście czytać, powiedzmy, i od tej pory do dnia dzisiejszego non-stop w wasze rejony, w wasze miasto powiatowe obok, w wasze miasto, gdzie tam mieszkacie w promieniu, no w zasadzie wszędzie, gdzie znacie, jest szansa, że pierdolnie jakaś rakieta, ktoś się wysadzi żywcem albo rozdupi jakiś samochód, gdzieś podłoży bombę. Przez 30 ponad lat coś takiego ma miejsce, non-stop, cały czas. Nie ma po prostu miesiąca, żeby coś takiego się nie stało. Macie znajomych albo znajomych, którzy zginęli w wyniku takiego działania i płacicie kurewsko wielkie podatki, żeby utrzymać system, który was chroni przed rakietami, które na was napierdalają przez 30 lat non-stop. To jest pozycja Izraela, o której się zapomina, jak się mówi o tym, że oni tak strasznie ciemiężą tą Palestynę. Tego nie się nie bierze pod uwagę, że Palestyna przez 30 lat non-stop atakuje Izrael.
2: No właśnie. Ja bym tutaj jednak się odważył powiedzieć, że jedyną sensowną rzeczą, którą my jako ludzie z zewnątrz, którzy nie są związani finansowo ani krwią z tym terenem, jeżeli ktoś bierze stronę w tej walce, no to cytując Grzegorza Brauna, parafrazując, to już jest debilem. Bo obie strony mają bardzo dużo za pazurami.
0: A ja sobie zadałem trud, policzyłem, dużo mniej za pazurami ma Izrael. Dużo mniej, tak w chuj, w kurwę mniej. Ogromnie mniej.
2: To prawda, ale to też nie jest jedyny, jedyny odważnik na tej wadze.
0: No dobra, a ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, jak tak się przejmujecie tymi szpitalami, przedszkolami i tak dalej, nie? I że tego nie robią cywilizowane kraje. Hiroshima, Nagasaki, to takie znane przypadki. Tokio, Drezno, Lipsk.
1: No ale Hiroshima i Nagasaki to był taki trochę wyjątkowy przypadek, bo to można to różnie oceniać.
0: A Tokio?
1: To wiesz, to zakończyło wojnę de facto,
0: a Tokio?
1: Nie?
0: A Tokio?
2: Nangerkel?
0: No może być, mi to nie przeszkadza. Ja mi nie współczuję ofiarom Nangerkel zupełnie.
1: No nie wiem.
0: No w ten... Zapominasz, że zabierali nieruchomości i osiedlają się na swoich. No widzisz, widz polega na tym, że znakomitą większość tych rejonów na początku, dopóki Arabowie nie zaczęli do nich strzelać, znaczy wszystkie w zasadzie te nieruchomości Żydzi kupowali. Żydzi dopóki mogli, to kupowali, co się dało, tak? I przestali kupować i zaczęli tam robić to masowe osadnictwo dopiero w momencie, w którym z tamtych rejonów zaczęły na nich lecieć rakiety. To też się pobija, że te rejony, gdzie ci Żydzi robią te siłowe osadnictwo, to są rejony, gdzie prowadnice z katiuszami na nich są rozstawiane.
1: A ja korzystając z tego, chciałem skorzystać z tego, że jestem na antenie i mam taki apel do Izraela i do Palestyńczyków. Ej, weźcie się, pogódźcie, co? Już dosyć, już, no. I buzi sobie, no. I rękę se podać, no. Ja myślę, że mój apel zostanie wysłuchany. Dziękuję. A w ogóle straszny jest wzrost antysemityzmu, a jednocześnie wzrosło drastycznie ryzyko jakichś ataków terrorystycznych w krajach unijnych. Ogłoszono to, że trzeba uważać, bo coś się niby szykuje. I jak takie doniesienia idą gdzieś tam ze strony CIA czy coś, ja wierzę, że CIA wie, co mówi. No w sumie przewidzieli, co do... O jeden dzień się pomylili, na przykład jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, nie? Oni mają dobre informacje. CIA to jednak CIA, nie? Więc coś gdzieś pierdolnie, pewnie, za niedługo. Może i dobrze, coś się będzie działo, fajnie, tutaj będzie coś się działo.
2: A co się za mało dzieje? Miałeś pandemię, masz wojnę pod prawie u sąsiada, tak? I co? Za mało się dzieje, niech to się wreszcie zacznie dziać. Stary, no kurde.
0: A co do pandemii, to mam jedną rzecz, z którą czekałem już długi czas i poczekałem, aż się trochę uspokoiłem ci wszyscy nerwańcy, nie, w tym temacie. Pamiętacie, jak był taki jeden prosty fenomen, że nagle sportowcy strasznie zaczęli umierać, nie? Podobno.
1: Tak.
0: Już, no pamiętacie to, nie?
1: No.
0: Ile z tych osób, które tak wielce rzekomo totalnie i specjalnie analizowało temat i się i wszystko patrzyło, dodawało wszystko i tak dalej, wzięło pod uwagę tą jedną prostą rzecz. Że sport zawodowy to jest dziedzina życia, w której jest najwięcej w zasadzie narkotyków. Tylko że mniej lub bardziej legalnych, tak? Sterydów, niesterydów, jakichś innych dodatków, dopalaczy, sraczy i tak dalej. Zauważyłeś, że nikt z tych ludzi jakoś nawet się nie zająknął, powiedział, kurde, a może oni spryca mają jakąś taką, żeby mieć lepsze wyniki, dlatego jebli.
1: A może jedno z drugim nie współgra, jakby keczupowanie się, ej, bo musisz grypsować trochę, musisz pawiana świrować, że keczupowanie się jakby źle współdziała z narkotykami.
0: W dalszym ciągu nie zmienia tego prostego faktu, że bardzo ładnie jest pominięty fakt, że głównym czynnikiem tutaj problematycznym i zbędnym, i którego nie powinno być, są te nielegalne substancje chemiczne, które sobie ci ludzie ładowali. To zupełnie było w
1: kurwa, nie pierdol, był grafen do szczepionek dorzucany, tak, i płody, magnes, płody dziecięce w McDonaldzie, kurwa, i jaki ty jesteś nieuświadomiony.
2: Nisko... I hawajską im wszczepiali, no.
0: Ja pamiętam, jak tak wziąłem AstraZenecę ulotkę i sobie tak czytam i tam było o tych, i tam było napisane, że z tej małpy i z tego embrionu są te, wiesz, tam, no użyte były małpa i embrion, nie? No, ciekawe, kiedy będzie ten. Jakieś 2-3 tygodnie to zajęło, zanim ci super oświetleni arcymądrzy jakoś to zauważyli.
2: A ty wiesz co, ja miałem wtedy flashbacki z tego, z Podleckiego, że żyjemy w nerce szympansa.
0: No tak, bo to chyba z nerki szympansa właśnie tam było robiony ten AstraZeneca, no.
1: Ale ciekawe, że ktoś, że taki Marek mówił, opowiadał takie rzeczy i to jakby nie zaburzyło w żaden sposób ufności pewnych ludzi w to, co mówi Marek. A on powiedział, że żyjemy w nerce kosmicznego wielkiego szympansa, a ludzie, no tak, to się trzyma
0: kupy. To będzie dobry moment na to, żeby zakończyć. Jeśli mnie pamięć nie myli, to powiedział taki jeden Kotkiewicz, że są pewni ludzie, dla których miarą prawdziwości informacji jest jej kontrowersyjność. No, to dziękuję bardzo i pozdrawiam tegoż Kotkiewicza szczególnie i was również, trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć, trzymaj
2: tak
1: się.
2: Tak było. To ja powiedziałem, nie zmyślam.
1: Czyli im głupiej, tym lepiej.
2: Tak, dokładnie daję.
1: Dzwonił Furiat teraz, ale ja nie wiem, czy taką kontrowersję tutaj chcę na antenie.
2: Nie no, z Furiacikiem to zawsze.
1: No, ale wcześniej Gumball i Etam... To zróbmy tak, słuchajcie, kto słyszy teraz z was, to proszę jeszcze raz zadzwonić, to pierwszego odbiorę. Bo jednak 3 osoby na antenie, łącznie z wypowiadającym te słowa, to tak już maks, nie? 3 osoby, więc kto chce do nas dołączyć, to teraz kto pierwszy, ten lepszy. Kto usłyszy, to zapraszamy.
2: No ale hola, ty jesteś tutaj tylko do odbierania telefonów, a nie do mówienia. Kurde, chciałem to powiedzieć z poker face'em.
1: No, jak donate'ów nie ma, to mogę być odbieraczem telefonów tylko w sumie. Czemu nie?
2: Chociaż wiesz co, jedną zauważyłem ostatnio rzecz, bo z uwielbieniem słucham sobie ostatnio szurskich audycji i zauważyłem jedną ciekawą zmianę, która tak, nie wiem, postąpiła w ciągu ostatniego pół roku, że oni się zrobili straszne chamy. Strasznie się, wiesz, strasznie wiesz, kiedyś to było tak mniej więcej, rozumiem, ktoś tam kogoś obrazi, coś tutaj sobie podymią, ale teraz słucham sobie takiego jednego i on zawsze powtórzy, sylabizuje, krzyczy na drugiego, jakby mówił do dziecka, które ma 4 lata, tak? Drugi będzie tutaj jakoś tam grał, tutaj kombinował, trzeci będzie zaczynał wyzywać wulgarnie i tak dalej, że... Mam takie ostatnio marzenie, że mamy za dużo Gabrielów Tarasiuków, a mamy za mało Stantonów Friedmanów. I ta szuria gdzieś teraz zaczyna zjadać swój ogon. I to nie jest nawet jako tło atrakcyjne.
1: No bo się żrą między sobą strasznie. Kiedyś tak się nie żarli, a teraz między sobą strasznie się kłócą. Przerywają sobie, zakrzykują, obrażają, wyzywają, tam na solo chcą się umawiać, no, bić się. Strasznie hardzi się zrobili. Poczuli się po prostu w dechę ważni, może, i złapali wiatr w żagle. Tak zawsze jest, jak ktoś rośnie w siłę, jakaś grupa, to zaczyna ta grupa być coraz bardziej agresywna, roszczeniowa i tak dalej, no niestety. Ale cóż, tak musi być.
2: No, to jest jakiś taki interesujący folklor, którego mi brakuje. Tak, brakuje mi jakiegoś takiego właśnie Stantona Friedmana, który, czy nawet człowieka, który nie ma szczególnego wykształcenia, ale mógłby wyjść, tak? Trochę mi się tutaj Bierut akurat kojarzy, który na spokojnie wyjaśnia, tak, zapytasz go, to on ci odpowie, powie ci co i jak, nie będzie cię obrażał, nie będzie się tutaj czepiał i wiesz, pewne rzeczy, okej, sam sobie lubię poszurać, pewne rzeczy wymagają trochę więcej czasu i tego czasu teraz na tych streamach, nie wiem, nie znam takiego streamu, ale tego nie ma, ale za to zrozumiałem, modus operandi Michała Gieresia. Dlaczego te audycje są tak bardzo trudne? Zrozumiałem to. Bo on mówi o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. On za każdym razem to powtarza, że mówi o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Więc gdyby je wyjaśnił, to by nie miał o czym mówić. Dlatego się powtarza.
1: W ten sposób. No, ostatnio nie było MyLighta.
2: Znowu serwer się popsuł.
1: No, jakaś niedyspozycja.
2: Ojoj.
1: Słuchaj, a co myślisz, Kotkiewicz, wprowadziłbyś, przeskoczę trochę na temat tego gościa, co zabił 6-latka i go szukają, tropią, obławę robią. Pomyślałem sobie wtedy, że szkoda, że u nas nie ma takiej profesji jak w Stanach jest, łowca nagród, bounty hunter. Są, słuchajcie, w Stanach tacy... O, tu dzwoni Furial, znowu dołączymy. To są często showmeni. Mi się wydaje, że Rutkowski, mimo że uważa się za detektywa, to on jest bardziej takim właśnie łowcą nagród w stylu amerykańskim. Jest jakiś taki znany łowca nagród, zaraz sobie tutaj zerknę w notatki, który wygląda jak wrestlingowiec, robi show, trochę jak cowboy się zachowuje. Jest Furiat. Dobra, to cześć Furiacie.
2: Czołem.
3: No, cześć, witam serdecznie.
1: Witam. No,
3: nie to, że witam, tylko po prostu chciałem...
2: Nie to, że witam.
3: Nie, okej, jest spoko.
2: Oka.
3: Ale cieszę się, że słyszę Kotkiewicza i ciebie również. Fajnie, wszystko było gwiazdne wcześniej. Dobra, chodzi mi o to, że ten, no tak mówi tak, tutaj tak jest, pak, tu się robi, ale tutaj wiesz, kurczę blady, jak to by nazwać, za mało jest, wiesz czego? Za mało naszego takiego tego prawdziwego ruchu, czyli czego? Czyli jak się nazywa? empatii z tego, bo sobie siedzimy sobie tutaj, wiesz, i tu pierdolnie bombka, tu pierdolnie bombka, tu jebnie bombka, a my sobie siedzimy, a ma fachuj, ale nie, to prawda, z drugiej strony, no właśnie, co mamy robić, no, nie możemy nic robić, ale co mamy teraz płakać? I pytanie właśnie, jak zachowywać w tym piątku i w tym czasie, jak ludzie naprawdę niewinnie giną, to jest przerażające. Oni zawsze ginęli, ale w mniejszym stopniu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to odbierać. Po prostu nie wiem, co robić z sobą, czy po prostu mieć to w dupie, czy być za kimś. Pytanie.
1: W sumie nie takie głupie pytanie. No, co my możemy zrobić, nie? Jak możemy zmieniać ten świat, jak tak mało znaczymy? No co, mamy gdzieś jechać i się strzelać? Czy... No jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakaś mrówcza praca, zmiana myślenia ludzi, jakoś wpływ na ludzi, bo tylko w jakiejś masie mamy szansę coś zdziałać, a to i tak, jak wyjdzie masa, no zbierze się jakiś protest, nie? Ktoś pozakłada jakieś stronki, nagłośni jakąś sprawę i tak dalej, ale to, czy to coś też zmieni w sumie? Wpływ na świat mają rządzący i to ci najważniejsi, nie? Jacyś przywódcy. Jakiś wpływ mają media, ale media to
3: bardzo... Sfera do polemiki, sfera do dywagacji. Na różnych sferach oczywiście, wobec tej wojny i wobec wojny na Ukrainie. Ale wiesz, też sobie zdaj sprawę, że my jako tacy nie jesteśmy, prawda, jakimiś ludźmi, którzy naprawdę się znają na tym wszystkim i nie jesteśmy, wiesz, takimi, no ale są ludzie, no patrz. Są ludzie, którzy, jak ten pan Szewko, który nam od dawien dawna dba i o swoje rodzime myślenie, dba o tym, żeby był dobrą myślą na temat po prostu.
1: Ja mam takie pytanie, Furiat, bo ja wypiłem dzisiaj coś koło 200 ml wódki, a nie jestem tak pijany jak ty. To ty musiałeś z pół litra już sobie dziabnąć, albo z pięć piwek.
3: Ale co ty mówisz? Jeśli mówię normalnie, to
1: no tak średnio normalnie, ja wiem, jak ty mówisz normalnie. Dobra, może Gumball ma jakiś pomysł, bo już dołączył do nas jakiś czas temu. Czy coś można tu zmieniać świat jakoś? Cześć, Gumball.
4: Można zmieniać świat? No to ja chciałem tu jeszcze o tym Bytomiu, ale dobra.
1: Nie, to dawaj, to dawaj, dawaj o Bytomiu. Ja tak pytanie zadałem,
4: wiesz. Ja tam nie byłem, chciałem się podpytać.
3: Ja byłem w Bytomiu, a coś strasznego, naprawdę.
4: Jestem w stanie uwierzyć. Tylko ja zawsze myślę, że komunikacja publiczna, pytanie... Czy w Bytomiu, tam w ogóle w Śląsku, czy tam przypadkiem nie ma takiej opcji, że ta komunikacja dla mieszkańców jest darmowa?
3: No nie wiem. Pyta się.
4: No właśnie. Bo pewnie dlatego tyle się osób tam zbiera. We Wrocławiu nie jest darmowa, ale we Wrocławiu podobne numery się dzieją w komunikacji miejskiej. Już nieraz widziałem rozstawiony stolik z wódeczką i dżentelmenów przy nim. Tak, no zaraz sobie
2: policzek. Ile minęło, Gumball, przepraszam, bo muszę zadać bardzo ważne pytanie. Ile minęło dni od ostatniej, albo inaczej, ile minęło minut od ostatniej katastrofy w tramwaju wrocławskim?
4: To czekaj, sprawdzę, chyba z 4 godziny. Nie, to jest ewenement. Faktycznie, we Wrocławiu ale powiem tak, że jeśli chodzi o tramwaje we Wrocławiu, to one są bardzo przyjemne, bardzo się fajnie nimi jeździ, dopóki się nie wypierdolą i się nie zabijesz. Ale, no. ale ja sobie chwalę bardzo komunikację wrocławską.
3: Jeśli pytam, wiesz, genezy Krotkiewicz, o co chodzi z tymi tramwajami?
2: O ten tramwaj do Łodzi, co nie chodzi. Prawie chciałem wrócić do wątku zmienienia świata, bo tutaj wydaje mi się, że popełniłeś pewien taki, no nie powiem kardynalny błąd, ale że można zmieniać tylko ten świat w jakiś sposób większy. Że wiesz, rozumiem, że mamy mały wpływ na to, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu. Zdaję sobie sprawę z tego, że z tych wszystkich stref wojny, które są teraz w Afryce i we wszystkich wojnach, które toczą się w tym momencie, mamy bardzo mały wpływ, na pewne rzeczy mamy wpływ. Ja sam osobiście pomogłem pewnemu mojemu koledze uciec z obwodu kaliningradzkiego, żeby go wywieźć dalej na zachód Europy. Sam go przetransportowałem swoim samochodem, podjąłem go z granicy, no bo wiadomo, że polskie numery, no to nikt nie zatrzyma, tym bardziej samochód osobowy. I z drugiej strony nie miałem problemu z tym, żeby też towarzyszyć w dostarczaniu sprzętu. No tutaj akurat niewiele mogliśmy, tylko ubrania, siatki maskujące i tak dalej dla Ukraińców, gdzie to nie jest tak, że gram na dwie strony, bo koleś akurat to po prostu uciekał i zabrali, kiedy chciał wylecieć z Kaliningradu, to zwyczajnie zabrano mu paszport na lotnisku i szukał sobie możliwości ucieczki. Jak to sobie zrobił, nie będę opowiadał, żeby nikt się za bardzo nie inspirował, natomiast miał taką potrzebę i mu w tym pomogłem. I to jest, wiesz, to jest takie małe coś, co zrobiłem, tak? Nie potrzebuję rządów i tak dalej. Zrobiłem różnicę dla jednego człowieka. Porównajmy sobie to nawet dla... Czekaj. Nawet porównajmy sobie to do wyników ostatnich wyborów, gdzie na pewnych listach, w pewnych obwodach wyborczych było, nie wiem, różnica 11 mandatów. Gdzieś nawet Konfederacja z Lewicą się przestrzeliła o, przepraszam, głosów, gdzie w jednym okręgu się Konfederacja z Lewicą, Lewica wygrała o jeden głos z Konfederacją, zapewniając mandat Lewicy. To tak w temacie, że mój głos nic nie znaczy. Więc po prostu róbmy cokolwiek, a potem zobaczymy, czy zrobiło to różnicę.
1: No masz rację. Ale szacuneczek dla ciebie właśnie, że zrobiłeś coś, nie? Bo kupa ludzi, tak jak ja, co nic nie zrobili, to gada. Co człowiek może? Człowiek nic nie zrobi. To się nie da, nic. To nic nie znaczymy. To tak mówią ci, co właśnie nic nie zrobili.
3: No i właśnie wiesz, Krawcze, mamy teraz to samo, co mówiła piękna kobieta, cudowna, genialna kobieta oczywiście z Europy, 2 lata temu i mówiła, wskazała Tuska, będziesz naszym, kurwa, tym premierem, będziesz naszym człowiekiem. I się uśmiechnął.
4: Ale dlaczego ta kobieta jest taka cudowna, jeszcze pamiętam?
3: Ona nie cudowna.
2: Bo mogła go wybrać na papierze, a wybrała tylko premiera.
4: Ale poczekaj, bo ty przecież na Discordzie to bardzo klnęłeś na PO, a teraz kobieta cudowna, że wybrała Tuska, co się zmieniło? Jakie przemiany w tobie
3: zaszły? Nie rozumiesz mnie.
1: No to była ironia, No.
4: No ja nie wiem, ja nie wyczuwam po
1: wiesz,
4: tym.
1: Słuchaj, jak nazywasz, bo domyślam się, że chodzi o Angelę Merkel, tak? Jak nazywasz
3: nie,
1: taką...
3: Merkel, tylko tą nową taką aha. która już teraz nawet nie wiem, jak ma nazwisko. No ale wiesz, jaka taka, ona się bardzo uśmiecha, całuje się. On, wiesz, w ogóle Tusk to jest człowiek całośny. Z wszystkim się całuje i tam wiesz, fla, fla, fla, pi, pi, pi, pa, pa, pa.
1: Nie wiem, czy to jest takie dobre, że teraz Koalicja Obywatelska, PO, będzie niszczyć dla zasady, reformować, zmieniać i starać się zaorać wszystko, co zrobił PiS, tylko dlatego, że to pisowskie jest, nie? No bo kupa hajsu na to pójdzie, na różne reformy, zmiany, zwolnienia. Po prostu to taka wieczna wojna nasza, że zmienia się władza i przychodzi nowa władza i wszystko chce zaorać, co zrobiła tamta, tylko dlatego, że to zrobił PiS, nie? Nie podoba mi się do końca taka strategia.
3: Kracze, wiesz co? Ja ci powiem, wiesz, dobrze mówisz, ale ogólnie chodzi o ideę, o pewną ideę, którą ma lewica i którą ma pewna sprawa tych liberałów. I powiem ci, że Polska się zmieni. No wiem, że o tym, że ty chcesz tego bardzo, żeby wszyscy mieli byli wspólnie, żeby kobiety, bo ty sam kiedyś tam się głosiłeś jako prawie że.
1: Kto? O co chodzi?
4: Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Gubię wątek.
3: Nie, no bo mówię, że tutaj jestem.
1: Marcin pisze, Krawiec, gdzie byłeś, jak PiS wszystko przejmował, łamiąc konstytucję? Czyli tak, czyli teraz trzeba z takiego zagryziarstwa po prostu im się odpłacić, tak?
2: Wiesz co, Krawiec, chętnie odpowiem na to, ze względu na to, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o system sądowniczy, tak? Oczywiście system sądowniczy wymagał reform, tak? Natomiast doszliśmy do punktu, gdzie będę się bardzo często i wiem, że używałem tego przykładu i będę go cały czas używał. Kiedy jedziesz swoim Seicento i wpierdziela się w ciebie kolumna rządowa z panią premier, jak ona miała wtedy, Szydło, tak? To była premier Szydło, gdzie musisz się procesować przez x lat i w końcu sąd decyduje, że okej, jesteś winny, ale nie ponosisz kary, no ale też musisz ponieść swoją kasę z ubezpieczenia, tak? To jest taki przykład
3: jesteś
2: takiej...
3: Jesteś winny, ale jednak jesteś niewinny.
2: I to jest taki przykład tej takiej degrengolady, że nam się wydaje, że nas to nie dotyka, ale możesz być tym ziomkiem w Seicento, albo nie wiem, będziesz sobie przechodził przez ulicę i nie zauważysz pędzących 160 na godzinę rządowych BMW i cię pierdolnie. I potem będą to tuszować. Jak na przykład wypadek kolumny Morawieckiego na Ukrainie, gdzie 8 miesięcy minęło, zanim się o tym dowiedzieliśmy.
4: Ja się boję, że takie rzeczy w ogóle nie zostaną zmienione. W sensie ja bardzo bym chciał, ja nawet tu popieram, co mówi, że to jest bardzo złe. A ja się boję, że to zostanie, jak jest.
2: Oczywiście, no zobaczymy.
3: Ja powiem w ten sposób. Powiem bardzo ogólnie, że Polska już po prostu nie będzie
1: Polską.
4: Czyli mówisz o Unii Europejskiej, tak?
3: Nie, no.
1: Ale słuchajcie, to jest w ogóle zabawne, że zawsze jak są te wypadki, czy katastrofa smoleńska nawet, czy jakaś tam kraksa,
3: nie.
1: To oni zawsze pędzą albo do kościółka, albo na uroczystość jakąś wieniec położyć, czy coś. I tak im się spieszy, że muszą na kogucie jechać, kurwa, i pędzą, i na złamanie karku pędzą, bo muszą ten wieniec położyć, bo muszą, kurwa, gdzieś się modlić, kwiatki położyć. To jest właśnie to, ten jebany moheryzm jest przyczyną wielu tragedii.
4: Za twoje pieniądze jadą, bo tankują swojego
3: hajsu. Stary, jestem katol, ale wiesz, widzę, co jest złe zrobione, nie? To jest oczywiste, no, bo to jest jasna sprawa.
1: Być
3: katolem to nie znaczy być, kurwa, idiotą i, kurwa, być
2: Furiat, jak to powiedział Pan Jezus Chrystus, tak? Niech nie wie lewica, co czyni prawica, jak to powiedziała lewa opona do prawej opony limuzyny prezydenta Dudy, kiedy jedna z nich pękła.
3: No to świetnie, dobra. No to taka rzecz. No ciekawe, dobra.
4: Można być w ogóle, ja dużo ludzi nie rozumiem, bo wszyscy myślą, że jak ktoś jest na przykład przeciwnikiem Platformy, to znaczy, że jest przyjacielem PiSu. To co, ja muszę być przyjacielem PiSu, żeby wytykać błędy, które robi Platforma, albo przeciwnie, żeby wytykać błędy, które robi, to muszę być przyjacielem Platformy?
3: Jak Jackowski wam powiadam, że teraz będzie w Polsce dużo gorzej. Polska będzie...
4: Ale dlaczego? Ja też nie lubię, ale... Dobra, nie lubię też Platformy, ale jeszcze nic nie zrobili, a ty ich oceniasz tak naprawdę...
3: Ale ty, chłopcze malowany, ile ty miałeś lat, jak Platforma rządziła? 16?
4: Byłem wtedy w technikum.
3: I tym się interesowałeś. Ale... Gumball, wiesz, bo ty wiesz, nie zauważyłem, że o wszystkim masz, kurwa, wiesz, w gestii jesteś we wszystkim, o wszystkim możesz mówić i czasami wiesz, jak ktoś ci coś powie do tego, wiesz.
4: Ale to, do czego ty pijesz? Bo ja nie powiedziałem nic.
1: Jesteś gówniarzem po prostu i cicho się.
3: Zawsze mówisz, a ja wiem, tylko to, ale ty myślałem inaczej. A ja wiem.
2: Zapełnia nam, wyłączą ray tracing.
3: Nam ram zabiorą. A ja wiem. Ty nic nie wiesz.
1: Właśnie nie. Ja myślę, że za PO to będzie wszystko takie ładniejsze z ray tracingiem. Z ray tracingiem takie będą odbicia piękne, kolorowe, ładniejsza paleta kolorów będzie za PO.
2: 10 bitów paletę dla każdego. To kurde. No.
4: Dadzą ten Cyberpunk Plus. Ja jestem za. W ogóle dlaczego nie zrobią Game Pass Plus? Dla każdego darmowy Game Pass. Albo na PlayStation to PlayStation Plus, nie? To jak ktoś ma PlayStation, staje PlayStation Plus za darmo z gierkami, ktoś ma Xbox, staje Game Pass, a i gitara.
3: Ale gdzie ta... Ale piątka? Piątka to droga, kuźwa. Teraz droga jest, nie no,
2: ja gram na PlayStation 6 już.
4: No...
1: Ale ty jesteś hop-siup do przodu, no. Kotkiewicz.
4: Już gra.
1: A przypominam słuchaczom i słuchaczkom, którzy mają więcej niż 75 lat, że możecie starać się o dodatek pielęgnacyjny w wysokości 300 zł.
2: Jezu. Serio, dodatek pielęgnacyjny 300 zł to nawet na tydzień na pieluch nie starczy.
3: Minimum to na 300 zł. Z dobrymi pozdrowieniami.
1: No ja mam na koncie 150 zł i nie narzekam. I nawet o donaty nie proszę.
3: A ci powiem, że nie mam w ogóle konta.
1: Sprzedałeś do Lombardu?
3: Ale nie, no krawsze, dlatego ci nie wysyłam. Zrozum to, bo nie mam konta, rozumiesz?
1: Aha, ja zrozumiałem, nie mam kompa.
3: Kompa mam.
2: Ej, furiat, masz cztery konty.
3: Mogę grzybki wysłać i wszystko.
1: No, także możecie się też postarać o dodatek 500 plus na kota i psa też jest. Nie wiem,
4: to?
1: Czy
4: wiecie. O? No. O, to jest...
1: No.
3: A masz kota?
2: Znaczy, ja słyszałem o programie Świnia Plus, ale na kota?
1: Na kota, psa też, tak.
2: Kurde, moja konkubina ma 8 kotów. Ja pierdzielę, będę milionerem.
1: Nie wiem, czy na każdego kota, czy tylko na jednego, ale...
4: Powiałem?
3: A ty, kotku, Kotkiewicz, masz kota w domu?
2: Ty serio zadałeś to pytanie?
4: Nie, ma psa, on same psy ma.
3: Ja mam kotka, którą, wiesz, miałem dwa koty, ale się po prostu, ktoś mnie zajebał je. Były tak piękne, że one wychodziły, miały dzwoneczki, ktoś zapierdolił. No teraz mam jedną kobitkę, suczkę mam jedną, którą nazwałam Libia. Libii.
2: No to... Jezu, to zaraz będzie bombardowanie.
4: Nie możemy zamienić na etama? Nie wiem, ja wolę z etamem rozmawiać. Przepraszam cię. Ale ty dzisiaj jesteś nie w stanie, ja nawet nie potrafię z tobą rozmawiać.
1: No, będziemy się żegnali, Furiat, bo mówiłem, że jak ktoś za dużo jest wypity, to nie bardzo tu można dzwonić. Ale ciebie wyjątkowo jako tutaj stałego weterana odebrałem, ale już idź się połóż, odpocznij sobie. No, tutaj no
3: to
1: się...
3: Może jeszcze nie, no wiesz.
1: Nie, już tak, już tak.
3: Nie, zwolnijmy
1: miejsce, Furiacie, może ktoś inny się do nas jeszcze przyłączy, bo ty już jesteś dziabnięty mocno, no. Żaden wstyd, no wiesz, no każdemu się zdarza, no. Tobie
3: dobra,
1: w szczególności.
3: Ale no. coś muszę powiedzieć, no.
1: No to
3: okay?
1: coś na koniec, no.
3: Dobra, wyobraź sobie, że ja dzwonię jako Furiat, jako Michał, bardzo rzadko i dzwonię tylko wtedy, kiedy jestem
1: pijany,
3: pocięty, tak, albo pijany, dokładnie,
1: no.
3: Bo wtedy po prostu wiesz, sam dobrze wiesz jak jest.
1: Słuchaj, no wiesz, no ja ci powiem jak jest. Ja po prostu nie lubię rozmawiać z pijanymi ludźmi.
3: Rozumiem.
1: A dla ciebie zrobiłem wyjątek, bo cię lubię i wiesz, i tyle, no.
3: Vice versa, okej. Okay. No dobra, ale sam dobrze widzisz, że nie jestem tak bardzo pijany, nie?
1: No trochę ja jesteś, bo, no.
3: No ale dzwoniłem, kurwa, bardziej pijany.
1: Tak?
3: Pamiętasz? Setki tysięcy audycji. Dobra, kij z tym. Czyli wiesz o tym. Pamiętaj jeszcze raz. Wtedy, kiedy dzwonię, to jestem pocięty. A wtedy, kiedy piszę i po prostu jestem człowiekiem z NR, to po prostu piszę. Po prostu piszę i wszystko. A jak dzwonię, to znaczy, że jestem pijany.
1: No i wyjaśniło się. No dobra. Słuchaj, możesz później trochę zadzwonić, bo ja mam jeszcze pół flaszki przed sobą, to może jak sam będę pijany.
3: Nie, ale bardziej cieszę, że zadzwonił Kotkiewicz. Czyli stary potrzeba 19. I chleba mu za to i soli i dobrze.
2: Niech się tego dawno nie słyszałem.
3: Bądź zdrów, człowieku, bądź zdrów, dobra, bądź zdrów. Elo.
2: Ty również, pozdrawiacie, trzymaj się.
1: Elo, trzymaj
3: dziękuję.
1: Się.
3: Pozdrów Łódź, hej, cześć,
1: hej,
3: dziękuję.
1: Hej, cześć. A propos soli, wśród szulskich teorii natknąłem się ostatnio na taką na streamie, że my tak chorujemy, bo przekonano nas, że sól jest niezdrowa, a właśnie sól jest bardzo zdrowa. Powinniśmy dużo soli jeść i wtedy bylibyśmy zdrowi.
4: Będzie pi. Myślę, że wszystko jest zdrowe. Naprawdę wszystko może się zabić. Nie, no jest, prawda jest taka, że można zdechnąć jedząc owoce, bo owoce mają od cholery cukru. Nie możesz złapać cukrzycę pijąc soczki i myślę, że jesteś super zdrowy. Wszystko polega na zbalansowanej diecie i umiarze. Możesz się zabić nawet wodą, jak za dużo wypijesz.
2: No tak, to chyba nawet kiedyś w swojej przerwie technicznej opowiadałem o przypadku, gdzie zrobili konkurs w jakimś radiu. I to nie jest dowcip w jakimś radiu, kto wypije więcej wody. I nawet do tej audycji zadzwonił jakiś lekarz, który mówi, ej, nie picie tej wody, bo zaburzycie sobie właśnie ten balans, tę równowagę, bo jeżeli za bardzo to rozwodnisz, tak, nie będziesz miał przewodnictwa, nie będziesz miał odpowiednich elektrolitów, to po prostu ryzykujesz śmiercią. No i co? No i zwyciężczyni wygrała, no i dzień czy dwa później, no niestety spadła z rowerka.
4: No to była nagroda główna.
1: A wydawałoby się, że woda nie może zaszkodzić, bo przecież tam niczego nie ma takiego.
4: No co tam?
1: No co tam jest takiego w tej wodzie, że ci szkodzi?
4: Ja nie wiem, nie badałem tej ze środy śląskiej wody. Trzeba sprawdzić, wezmę probówkę i sprawdzimy.
2: No, woda jest idealnym rozpuszczalnikiem. No, ogółem całe te.
4: to bardzo...
2: Tak, i wodzie zawdzięczamy to, że w ogóle istnieje życie. Woda jest dużo ważniejsza niż na przykład węgiel, chociaż węgiel też jest ciekawy, bo węgiel się łączy z prawie absolutnie wszystkim. Krzem podobnie, także to są podstawowe trzy budulce życia, ale woda jest tym takim podstawowym, który będzie powoli budował i rozpuszczał to, co jest i w minerałach i dawał to dalej.
4: No połamiesz, bo mi ksiądz w kościele mówił, że stworzycielem jest Pan Bóg, a nie jakiś węgiel. No i co mi teraz powiesz?
2: Że twój ksiądz cię... Nie, czekaj, jest przed 23, to nie powiem, co się twój ksiądz robił.
1: W pupę. No.
4: A nie, na tym się rozpłakałem.
1: Rozpłakałeś się, jak ci to zrobił? Co ty powiedziałeś? Co?
4: Witał się, ale...
1: Coś cię przerywa troszkę.
2: To chyba ten ksiądz. Tam, wiesz, kabelek tam, wiesz, wkłada, wyciąga, nie?
4: Odłącza.
1: Ja przypominam, że dłonie księdza są konsekrowane, więc jak całujecie księdza w rękę, to tak jakbyście Pana Jezusa całowali w rękę. I też cały ksiądz jest chyba konsekrowany, więc członek chyba też, więc jak go bierzecie do buzi, to jakbyście Panu Jezusowi do buzi brali. A to nie grzech.
4: Nie grzech?
1: Słucham? No.
4: Nie grzech. No to czemu nie mogą?
2: A to nie jest czasami kanibalizm? A nie, przepraszam, ciało Chrystusa, jejku, przepraszam. Nie jestem na bieżąco z mitologią chrześcijańską.
4: Ogół Chrystusa.
2: A jak przygryziesz, to krew Chrystusa.
4: Jeszcze jak?
2: Pójdę do piekła za to.
1: Okazało się, że o tym mówił też Klot, że tym rodakom kamratom nie bardzo poszły te wybory, że nie zarejestrowali się w żadnym okręgu wyborczym, w ogóle nic. Wyszło z tego takie wielkie, wielkie nic. I ja mam takie podejrzenia, że oni faktycznie to wszystko robią tylko dla popularności i dla hajsu. Bo jak przyszło co do czego, to wyszło, że no, nic nie zrobili. No to chuj z nimi, przepraszam, że tak powiem. Niecenzuralnie, ale to kij im w nery, no.
2: Tutaj jeszcze po tym punktem wyciągnę partię dobrobytu i pokoju Macieja Maciaka, gdzie ktoś, i chyba tutaj to było nawet na antenie Nocnego Radia, ktoś opowiadał, to nie byłeś ty, to nie była Ania, ale to było na waszej wspólnej audycji, ktoś opowiadał, że Maciak nie idzie do tych wyborów, on po prostu wystawia swoich ludzi, tak, robi pewną przestrzeń, on tam nie chce sobie pobrudzić rąk. I co widzę, no Maciak sam wystąpił, tak, się zapisał tam na siódmej pozycji w tej liście. No, wiesz, problem jest taki, że jeżeli otrzymasz jako partia bodajże 3% w tych wyborach, to wtedy dostajesz subwencję, a subwencję dostajesz od duszyczki. I na przykład teraz jak mamy taką rekordową frekwencję, to wtedy te partie, które brały udział w tych wyborach, dostaną rekordowe pieniądze, bo to się płaci po prostu za głos.
1: I dlatego im tak zależy na tej frekwencji i tak idźcie na wybory i tak się cieszą, że wielu Polaków poszło, bo to im się zwyczajnie opłaca. W ogóle jak tak się zastanowić, to tym światem kieruje kasa. Dziś jak Dubliński gadał on ma teraz taką jazdę, że cały czas o tych katolach, o tej Biblii, o sektach, ale tak se słuchając go pomyślałem, no tak, mamy... Grzechem straszliwym od zawsze jest współżycie bez ślubu. Dlaczego? Bo kapłan musi zarobić na ślubie, nie? Dziecko musi być ochrzczone koniecznie, bo to największa tragedia, jak nie będzie ochrzczone, bo na chrzcie zarabiają. Dlaczego w Polsce zakazane są takie praktyki jak rozrzucenie prochów gdzieś tam, czy ich coś? Bo ksiądz musi zarobić, kurwa, na pogrzebie, nie? I władza sprzyja tym klechom. I od zawsze tak jakoś było, że promowane były takie jakieś reguły i zasady, w tym też i religijne właśnie, które sprowadzają się do tego, że zarobi sobie kapłan. jak przynoszono, dawniej składano te zwierzęta w ofierze, to kapłani byli właściwie bardzo wprawnymi rzeźnikami, do których się przynosiło to mięso i oni brali sobie dużą część tego mięsa jako wynagrodzenie za swoje usługi. Więc promowali to składanie zwierząt w ofierze. I wszystko się gdzieś tam zawsze kończy na tym zarobku, na kasie. No taki kapitalizm jakby trochę.
2: Wiesz co, to mi trochę przypomina i teraz mi się przypomniał, bodajże teraz dokładnie nie, o sobie nie przypomnę, bo dawno oglądałem, ale Star Trek The Next Generation, gdzie wprowadzono Ferengi. I tam był jeden taki odcinek, gdzie Ferengi pojawili się, Ferengi to jest taka rasa, która jest bardzo właśnie skupiona na handlu, gdzie oni mieli replikator, czyli urządzenie, które jest w stanie wyprodukować bardzo proste produkty, na przykład, nie wiem, udziec barani, czy tam kawę, czy coś takiego. I oni przyjmowali ofiary, znaleźli się na jakiejś tam planecie, tak trochę powiedzmy, nie wiem, dzikiej, gdzieś mniej więcej XVII-wieczna wieś, tak jakbyśmy spojrzeli na nasze warunki, przyjmowali te ofiary, złoto przede wszystkim, tak, pewne inne minerały, tak, i z tego im replikowali, na przykład, wiesz, tak, chcesz udziec barani, no to dostaniesz udko kurczaka, weź się udkaj, nie? I tak myślę, że tak się, kurde, zastanawiam, wiesz, bo lubię sobie ponownie oglądać pewne rzeczy, które już znam, z pewną taką perspektywą, że zakładam, że ktoś jest kimś i sobie, kurde, ten The Next Generation obejrzę, ale na tej zasadzie, że Ferengi są kościołem katolickim. Wiesz, zasady zaboru, potrzeba handlu, oczywiście, wiesz, no tutaj myślę, że coś z tego wyciągnę i do tego wrócę do was za parę miesięcy.
4: Sid Meier's Civilization uczy, że jak chcesz mieć dobry kraj, to musisz ogarnąć jakieś małe państwa, miasta wokół siebie, najlepiej religijne, bo one najczęściej mają dużo złota i można z nimi nie dość, że handlować, to jeszcze poszerzać religię.
1: Jedną z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa, tego, że wiesz, że jutro będziesz dalej sobie mógł egzystować, żyć, że ci nic nie spadnie na łeb, tak dalej, że gdzieś się tam ciapniesz, wysrasz, masz to bezpieczeństwo, a kasa, jakby nie było, jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa od zawsze. No więc do tego się to sprowadza. No, ludzie się panicznie boją, że spadnie na nich jakieś zagrożenie i chcą je oddalić od siebie, więc wszystko robią pod to, żeby dorobić sobie jakąś ideologię do tego, żeby spływała im kasa. No, Kościół katolicki jest największym posiadaczem ziemi, nieruchomości, największe biznesy robią na niczym właściwie, bo na lęku przed śmiercią, na strachu zarabiają, więc układają sobie różne takie zasady, reguły, które zawsze bazują na strachu i na tym zarabiają, no proste. No.
4: To jest handel wymienny, jakby to, że czujesz to bezpieczeństwo pieniężne, czyli twoje pieniążki, handlujesz za bezpieczeństwo duchowe w pewnym sensie. I to można powiedzieć, że Kościół jest takim właśnie, jak ty mówisz, sprzedawcą bezpieczeństwa, tylko że tego duchowego, oni kupują od ciebie bezpieczeństwo pieniężne, czyli po prostu pieniążki. Czyli tu się zabezpieczają, tu mają ten, zwiększają swoją władzę i też Kościołowi, bo dla mnie to był taki trochę problem i do dziś zastanawiam się, czy faktycznie Kościół chce głupich ludzi, bo zawsze głupimi ludźmi jest, prawda, łatwiej, głupich ludzi jest łatwiej kontrolować, łatwiej manipulować, podać pewne fałszywe...
1: I wystraszyć też głupiego człowieka jest łatwiej, nie?
4: Tak, tylko że z historii też dużo często wynika, że jednak mimo wszystko klasztory uczyły ludzi. Zresztą akademie, różne inne takie miejsca powstawały często z pobudek właśnie czysto religijnych. Dopiero później to się przekształcało w jakieś takie nauki typowo no, naukowe, prawda, takie fizyczne, a nie duchowe. I wiadomo, były normalnie szkoły też niezwiązane z religią, ale gdzieś to powstawało bardziej na bazie tych katedr, to wszystko gdzieś to miało swoje powiązanie z religią. I zawsze mnie to zastanawiało, czy to nie działa tak, że najpierw ogłupiają ludzi, a potem uczą tego, co oni chcą nauczyć.
1: No, w każdym razie zawsze wszystko się do tego bezpieczeństwa sprowadza. Nawet jak są takie gry komputerowe jakieś, które są symulacją, to często trzeba sobie na początku zagwarantować to bezpieczeństwo. Ostatnio pograłem w tym Game Passie sobie w grę, całkiem fajna gierka, Legacy Medieval. No, że musisz taki ród założyć, po prostu wszystko się dzieje w średniowieczu, to też zawsze te gry, czy Terraria, czy taka gra, czy inne, zawsze się zaczyna od zbudowania płotu, czyli od tego bezpieczeństwa, nie? Żeby sobie zagwarantować to bezpieczeństwo, żeby ci pająk nie wszedł, wilk. Też właśnie ten konflikt w naturze, człowiek-zwierzę, to też się to sprowadza do zagwarantowania sobie właśnie bezpieczeństwa, do zbudowania domostwa, płota. I na strachu i bezpieczeństwie można strasznie dużo zbudować, myślę, po prostu. I wszystko, bardzo dużo się rzeczy do tego sprowadza. Tak jak powiedziałeś, Kościół wynalazł sobie sposób też żerowania na strachu i na budowaniu bezpieczeństwa, ale tak jakby od dupy strony, nie? Bo w zaświatach, po śmierci to bezpieczeństwo. Ale też, Medieval Dynasty, właśnie, to jest taka gra. I tam też no, trzeba zacząć od tego, że zbudujesz sobie ten domek, w którym się schowasz i zbudujesz ten płot, że cię zwierzęta nie zaatakują. W większości gier podobnie jest, w takich, no, tego typu gier, nie?
2: A ja tymczasem wracam sobie podbudować swoje poczucie bezpieczeństwa i zrobić coś innego, także żebym tym razem się nie pożegnał po angielsku i żebyś mi tego nie wypominał. Do usłyszenia i dobranoc.
1: Dziś się pożegnałeś po polsku. Gratuluję, no, bardzo ładnie, po polsku.
2: Verfluch des Schmetterling.
1: Cześć.
4: Trzymaj się.
1: Zapraszamy, jak ktoś by chciał do nas dołączyć. Etamie, szanowny, jeśli słuchasz jeszcze, to zapraszam cię. Przepraszam, że wcześniej cię nie odebrałem, ale po prostu była spoko tutaj gadka, wiesz, nie chciałem, żeby nam się to rozmyło, bo ty jesteś znany z takich dygresji troszeczkę, nie? Byś tu zaraz wszedł z jakimś swoim tematem i by... Muszę trochę pilnować, żeby temat po prostu utrzymać jakiś, który aktualnie jest i no...
4: Ja mam temat cały czas tego Bytomia. W sensie nie wiem, czemu... Mi zawsze Bytom się, ale pewnie przez ten kabaret, ani mrumru, mi się zawsze Bytom kojarzy z zupkami chińskimi, ten sketch. Zupka chińska, produkowana w Radomiu. To cały Radom.
1: cały sketch.
4: Ja muszę kiedyś się zobaczyć, bo no, nie wiem, wszyscy tak mówią, że jest takie tragiczne, takie straszne, takie, no nie wiem, że to jest Polska czwartego sortu, nawet nie trzeciego, to jest Polska D. Nie, to jest, gorzej się nie da. Ja chcę to zobaczyć na własne oczy.
1: No. Okej, okay, no, a teraz też temat niszczenia dokumentów jest. Co wy tam palicie, Stopczyk? Ja radomskie, ale jak pan chce, to Franz ma kamele. No właśnie, i teraz zmienia się władza i to taka nasza polska tradycja. Palić różne dokumenty, faktury teraz. I to się teraz dzieje właśnie. Ja myślę, że opozycja powinna to jakoś przystopować. Jak te... firmy zajmujące się niszczeniem dokumentów zatrzymują się przed różnymi ministerstwami, to powinno się to jakoś przystopować. No nie wiem, to tak nie może być, że teraz będą zacierać ślady za sobą. Bardzo mi się to nie podoba.
4: No. Tak zacytowałeś. Chyba psy były, tak? Dobrze myślę?
1: Tak.
4: Trochę go widziałem, akurat dzisiaj go oglądałem, leciał w telewizorku, to obejrzyj, akurat była to też scena. Dobry film, lubię, chociaż w większości dobre są filmy, znaczy dobra akcja, ale nieważne. No i wracając do tego, i ty mówisz, że chcesz, żeby nie palili tych dokumentów, żeby tego nie niszczyli, ale to jest prawie dawna i nikt nawet za to nie dostaje w sumie żadnych konsekwencji. Jaruzel jeszcze pod koniec swojego jakby panowania przeszpalił dokumenty partii PZPR i co? No i nic. Nic mu się nie stało. Było jakieś postępowanie, ale postępowanie zatrzymano, nie było nic, że tam nie ten, że nie ma dowodów, że takie tam i wszystko się rozeszło. Ktokolwiek niszczy dokumenty, no to nie ma dowodów, nie? Na co masz dowody, że zniszczyli dokumenty? Jakie dokumenty? No właśnie. To jak masz zatrzymać ten proceder, jeśli nawet nie wiesz, że tam dokumenty jakieś były?
1: Jak jest ta słynna scena właśnie, gdzie palą różne teczki w psach, no to to tak naprawdę było. I w tych dokumentach między innymi były też dokumenty księży, którzy byli donosicielami, bo pedofilia za PRL-u też była bardzo powszechna. To dopiero teraz się jakoś do tego dochodzi. I tam były palone też takie dokumenty mówiące, zaświadczające w jakiś sposób o tym, że jakiś ksiądz z Klecha został przyłapany na takim i takim czynie i potem się wysługiwał SBC, nie? Za komuny było SB, a potem było zmienione na UB, tak? Służba Bezpieczeństwa i Urząd Bezpieczeństwa. Jak to było? No bo ten Waldek Nowak mówi do Franca: ty ubeku pierdolony, ale to powinien powiedzieć ty SB-ku chyba, nie? Tak mi się wydaje. Było nie, no, SB.
4: A nie, wiem, powiem ci, że nie.

0: jest nie takie istotne teraz, czy on faktycznie się przyczynił do jakiejś tam defraudacji, do niegospodarności, tylko opozycja może go po prostu udupić, może wykazać, że on tak zrobił, no bo to są czasami trochę kwestie takie umowne, nie? Jak to uważa sobie i może jeszcze dożyjemy takich czasów, że taki Obajtek wyląduje w pierdelku, chociaż słabo w to wierzę trochę. Jak ktoś, u nas jest w Polsce tak, że jak ktoś ma olbrzymią kasiorę, duże wpływy, to włos mu z głowy nie spadnie. Ale to nie tylko u nas, no wielu Niemców, nazistów też się wykaraskało, gdzieś tam spierdoliło, bo mieli właśnie kasę. Watykan przy tym pomagał oczywiście. No i to tak zawsze jakoś jest, bez względu chyba na szerokość i długość geograficzną, nie?
1: No tak, ja teraz mam, powiem ci, takie dziwne przemyślenia na temat PiS-u i PO. Bo zastanawiam się, czy PiS jest tak bardzo głupią partią, czy to wszystko już jest po prostu odgórnie ustalone, każdy już wie, co będzie robił. I że PiS z PO, oni już mają wszystko ustalone. Czyli których ludzi wystawią jako kozłów ofiarnych, którzy gdzieś tam pójdą siedzieć, którzy gdzieś spierdolą na Kanary. I oni już mają za wszystko ustalone, bo zastanawiam mnie, dlaczego PiS nigdy na przykład nie inwestował w własne media. Zauważyłeś, że większość mediów PiS-u to są media rządowe, które zostaną tak naprawdę przekazane Platformie. No i jeszcze PSL-owi. I to są jakby media, które gdzieś tam PiS sobie tworzył bardzo silnie, no bo mimo, że TVP za czasów PO to była propaganda też, no to to, co zrobili za PiS-u, no to było tak 3 razy więcej. Albo nawet 5 razy więcej. W sensie tam już tylko był PiS, tam nie było niczego innego. No i jeszcze te wszystkie właśnie Orleny, te wszystkie inne rzeczy, oni to potworzyli w taki sposób, że to bardzo łatwo, jak to się mówi, przejąć. I pytanie, czy to wszystko nie jest tak, że to już odgórnie jest ustalone, no, że PO sobie to zabierze, dlatego na przykład oni odpuszczą Kaczyńskiemu, nie będą go tam ten przesłuchiwać i że to wszystko jest tak zrobione, żeby mieć ten bezpiecznik, żeby na przykład taki Kaczor nie stał przed sądem, albo na przykład Tusk sobie zabierze te rzeczy, będzie zadowolony, a Kaczyński się gdzieś tam wyleci na Kanary, czy gdzie go tam będzie i tyle.
0: No mam pewną teorię, po prostu już od dawna mam takie przekonanie, że ci ludzie właśnie pokroju pisiorów, oni są strasznie słabi w tych sprawach związanych z mediami, marketingiem, reklamą. Oni po prostu się na tym nie znają. Oni ci, wiesz, byś im dał 100 milionów złotych i kazał zrobić grę komputerową, to by ci zrobili taką grę komputerową, jak było wydawnictwo Pasterz, nie? Co wydawało takie katolskie gry, jakieś tam przygody świętego Janka, coś tam ja jestem, Jezus, twój przyjaciel, i to są takie straszne krapy. I oni zawsze takie gówno zrobią, bo oni się po prostu na tym nie znają. A jak weźmiesz sobie jakąś tam lewicę czy liberałów, to oni potrafią robić już takie rzeczy, zakładać jakieś media, zainwestować, wypromować. A pisiory to są takie dziady, wiesz, takie mohery, i oni zawsze im wyjdzie takie trochę Radio Maryja, trochę jakiś taki paździerz, jakaś kula ziemska kręcąca się w tle. Wiesz, po prostu oni są w tym strasznie słabi. A po drugie, łatwiej przyjść na gotowe i sobie to zawłaszczyć jakoś, nie?
1: Starsza partia. Mi się wydaje, że to chodzi już o to, że tam jest taki cement, że nic się nie zmienia, a mimo wszystko w Platformie jest mniejszy cement, a to nie znaczy, że jest lepiej. Po prostu tam są inne już wytyczne, tam się trochę do przodu idzie z różnymi rzeczami. Na przykład sam Trzaskowski jest w miarę taki progresywny. Nie mówię, że w dobrym sensie, bo ja nie lubię człowieka i nie lubię jego opinii, ale faktycznie Platforma jest bardziej progresywna, jeśli chodzi o opinie młodych ludzi, jakieś tam rzeczy. Oni faktycznie docierają do tego, a PiS jest takim betonem. I wydaje mi się, że oni po prostu myślą, że wiedzą lepiej. I tyle.
0: Jak ktoś tutaj pisze Marcin, to rozumiem do mnie, tak? Coś gadasz od rzeczy. po pierwsze, wypada napisać, z czym się ktoś nie zgadza, jakoś zripostować, a nie tylko

0: opisać, że coś gadasz od rzeczy. Po drugie, ja to tak trochę odbieram, że jak ktoś do mnie na siłę mówi Marcin, to znaczy, że mnie nie szanuje, więc...
1: No, to tak jest. Często. Ale jak to się mówi, każdy zwraca się do każdego w jakiś sposób chce. Ja miałem taką ksywkę Snickers przez długi czas. Nie lubiłem jej.
0: I tym tak? Snickers? Proszę.
1: Co im do mnie mówili. Po prostu przestałem się irytować i w pewnym momencie przestali tak do mnie mówić.
0: A skąd taka ksywka Snickers?
1: Wiesz, nie wiem, gdzieś, to znaczy chyba, bo ja byłem Snickersy. Nie byłem gruby w podstawówce, bo to z podstawówki się gdzieś wyciągnęło, bo ja dopiero tak naprawdę zgrubiałem gdzieś w technikum. Ja w podstawówce to byłem taki szczawik. Ja byłem strasznie, strasznie chudy jak cholera. A wpieprzałem słodycze, fakt. No może dlatego, że wpieprzałem słodycze. Ale tu jeszcze odpowiem, bo katut... kurde, kojarzę, ale nie skojarzę. Dobra, odpowiem, że katut, zaraz sobie przypomnę, kto to. Jola, tak?
0: Tak, tak, katut to Jola. Przepraszam, to jednak nie było do mnie, to Marcin. Sorry, pan Bóg, sorry.
1: No, no i katut tu pisze, czyli Jola, że za co Kaczyński przed sąd? Nieważne za co. Bo może za wszystko. To nie jest problem. Na wszystkiego się coś na każdego się coś znajdzie. Nie ma ludzi niezniszczalnych. Po prostu trzeba sobie budować, jak to się mówi, plecy. I taki Kaczyński buduje sobie plecy, żeby nie zostać posądzonym. Bo a te plecy to też są teczuszki, jakieś inne opcje. No, na każdego polityka coś jest.
0: Ale to, jest dobre pytanie właśnie. Za co Kaczora do więzienia? I tu mogliby się wykazać jacyś przeciwnicy PiSu, ci, co nienawidzą Kaczora właśnie, i powiedzieć, za co konkretnie w sumie go wsadzić, nie? Bo to nie jest takie proste w sumie powiedzieć, nie?
1: Na COVID, za to, że oszukiwali ludzi, jeśli chodzi o na przykład te szczepionki i to, że faktycznie nie podawali informacji na temat tego, że niektóre szczepionki były wadliwe, bo były. Nie mówię, że szczepionki nie działały, bo to jest kwestia sporna, ale faktycznie były na przykład szczepionki, które nie działały. Znaczy nie, że nie działały, tylko że one mogły zaszkodzić. Ja bym całą partię do piedla za to wsadził, że w ogóle coś takiego przeszło. Ja już sam znalazłoby się jeszcze w tej rzeczy.
0: Wiesz co, to jest dobry temat, ja chętnie bym pogadał, tylko że ostatnio jest jakaś dosłownie fala strajków za tak zwane podawanie nieprawdziwych informacji medycznych na YouTubie, więc to jest temat, który no niestety trzeba z niego zrezygnować, bo łatwo stracić kanał dzisiaj za jakąś byle bzdurę, co powiesz, nie? O szczepionkach, więc...
1: Nikt to podał, no to co, jak nikt to podał...
0: Ale to nieważne, to nieważne. Ostatnio z kilka osób, które słucham, skarżyło się, że dostało, czy im film spadł. Nie wiem, czy doszło do strajka, czy dostali strajka na kanał, czy spadł tylko filmik, ale się skarżyli, że właśnie i podawali, wszyscy podawali ten powód, że nieprawdziwe informacje medyczne. YouTube jest strasznie na to cięty i może ci z automatu pójść. Mogą nawet tego nie analizować, tylko może jakaś fraza być, nie? Po prostu użyta i już.
1: Ktoś mnie kiedyś tam zreportował na Twitterze. Nie pamiętam, co napisałem. Jakoś tam rzecz związaną z polityką. I ktoś mnie zreportował, że to jest treść nielegalna, fakty nielegalne w Unii Europejskiej. Czy informacje nielegalne w Unii Europejskiej. Co to kurwa są nielegalne informacje? Co to ma znaczyć, że... Czy to nie... Nie wiem. Jakim prawem takie rzeczy w ogóle mogą się odbywać? Że ktoś mi zakaże mówienia czegoś, bo jest nielegalną informacją, że co jest sekretem, czy o chuj chodzi? Jest dosłownie taka opcja na Twitterze. Zgłoś nielegalną informację w Unii Europejskiej, coś takiego.
0: Jak to rozumieć, nie? No niestety, no żyjemy w takim świecie poprawności politycznej, nachalnie nam wtrynianej. I. Ale okazuje się, że. O, przepraszam.
2: Okulista jakieś... grawca.
0: 100 o, złotych. O kurwa.
2: Na nowe okulary dla ile? Pana redaktora naczelnego. A jak coś zostanie, to na ciepłe bambosze dla pani Gosi.
0: Nic nie zostanie, nic nie zostanie. Stuwa wpadła, no w końcu. W końcu ktoś tutaj prawilny, dobry, mądry, wspaniały, piękny, charyzmatyczny, inteligentny wpłacił konkretną sumkę. No, no. Już miałem iść sobie. No, no. Okulista krawca wpłacił, ale to jest na nowe okulary. Bardzo przepraszam, okulisto, ale ja nie wiem, czy ja to wydam na nowe okulary, bo mam inne potrzeby. Tam internet zapłacić, coś do żarcia kupić, to nie wiem. Na przykład mam do wyboru lepiej widzieć i mniej jeść na przykład. To nie wiem, co wybrać.
1: No, to dobry problem. Ja bym wybrał jedzenie ziemi, oczywiście, no oczy są najważniejsze, no wcale nie jest tak, że ja mam wadę wzroku i jeszcze nie ogarnąłem sobie też okularów, bo drogie są, a inne rzeczy też kosztują, życie jest drogie.
0: Straszna drożyzna dzisiaj, za pączka 6 zł, słuchajcie, no rozumiem, że kraftowy pączek, ale 6 zł za pączka, masakra.
1: Tanio.
0: Flacha 30 zł prawie. No.
1: A, bo wy chlejecie. Dla mnie 30 zł za flachę to nie jest dużo, bo ja piję kurde od święta. I ja sobie mówię, ja to nawet lepszy alkohol sobie kupię, bo jak ja piję rzadko, to mi nie żal wydać więcej. Nawet dobry wtedy kupię. Kupię sobie jakieś whisky albo coś, nie? To jest git. Ale rozumiem problem, że dużo osób lubi sobie wypić raz w tygodniu. No to jest problem.
0: No, tak jarasz? Ja teraz.
1: Ile jarasz?
0: Ile? Tak z 3/4 paczki dziennie.
1: Chuj, no czyli 6 paczek, no 6, 5 paczek tak tygodniowo wypierdalasz, nie?
0: No to jest najgorszy nauk. To jest ciężko się odzwyczaić od palenia. Ale jest Etam na antenie. No, witam. Cześć Etamie.
3: No i bogaty sponsor, tylko że okularów za 100 zł, to on, czy nie powiem, że nie kupisz, bo jak pójdziesz do jakiegoś marketu, to teraz jest w modzie, że dla ludzi, których nie stać na okulary, są okulary w marketach. Wiesz, takie od razu są opisane, ile tam jest plus, ile tam jest minus. I można sobie dopasować. Nawet za 10-15 zł czasami można kupić takie. Tylko wiesz co, ja powiem tak, ja mierzyłem takie okulary, mniej więcej znam, ile w każdym oku mam tam diopri plus czy minus, tak? I powiem ci, że ani jednej nie znalazłem, która by była wyraźna dla mnie, nie? Także myślę, że to jest troszeczkę takie, no jak to w marketach, tandeta po prostu, nie?
0: No tandeta, to bym nie polecał, bo wiecie, bo są takie różne skomplikowane wady wzroku. Ktoś ma astygmatyzm, ktoś ma coś tam i to są bardzo takie misterne badania, a takie gotowce to tylko sobie człowiek jeszcze popsuje wzrok przez te okulary. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, a Bierut tutaj pisze, że 6 zł za kraftowego pączka to prawie jak za darmo, panie.
1: No właśnie, ja też mówię, że tanio. Nie wiem, co dla ciebie to jest tak drogie.
0: Dla mnie wszystko jest drogie teraz, to nie wiem, może dlatego.
3: Ja ostatnio słyszałem o pączku za 20.
1: Skrzynkę monsterów.
0: Za 20?
3: Książulo opowiadał o pączku za 20 od cukierni Gesslerowej, chyba to było, chyba od niej, tak?
0: A, u Gesslerowej, to wiadomo, no tam ten, pajda chleba ze smalcem kosztuje 20 zł pewnie, nie? No.
3: A może ona lepiła sama, także wiesz.
0: Ale co by nie mówić, ona chyba dobre rzeczy robi, ta Gesslerowa, ona się zna tam na gotowaniu.
1: Gesslerowa... Ja bardzo baby nie lubię, tak dobrze mimo wszystko gotuje, ja widziałem jej przepisy i jeżeli ona faktycznie je wymyśla, ona i ona faktycznie tam gotuje, no to całkiem dobrze jej to idzie.
0: Ona ma te potrawy takie bardzo jakby wymyślne i pomysłowe, to znaczy i takie oryginalne, bo na przykład jak bo ona ma jakiś taki program, że na przykład przychodzi do pizzerii, która słabo prosperuje i wymyśla im nowe menu, tam rzuci mięsem o ziemię, zbije talerz, każe im coś tam pozmieniać. I ona wymyśla nowe pizze, na przykład jakaś pizza z krupniokiem, albo jakieś tam dżemy z płatkami róży, coś tam, no takie wymyślne te potrawy, nie?
1: O, to jest temat, na który ja mógłbym rozmawiać teraz, bo ja Gesslerową, te Holender Rewolucje zacząłem oglądać namiętnie. Ja stwierdziłem, że to jest kurwa kobieta wielu umiejętności, oczywiście mówię to tak tu żartem, bo z jednej strony tak, przyjeżdża, robi remont, robi dania, jeszcze robi za psychologa, bo nawet gościa z alkoholizmu wyleczyła. Także no mówię, to jest kobieta wszystkich możliwości. Wcale to nie jest tak, że to jest wyreżyserowane i tam wszystko jest. Nie, nie. Tak, wszystko jest. Oczywiście, to prawda, wszystko prawda. A najlepsze jest to, i wcale mnie nie wkurwia i mam ochotę po prostu nie oglądać dalej, jak przychodzi do restauracji i mówi... No, tu jest Śląsk, więc będziemy robić śląskie kurwa dania. Tu jest Wrocław, więc będziemy robić dolnośląskie dania. Tu jest to będziemy robić tak. I kurwa, 90% restauracji, do których przyjeżdżała, ona miała pretensje, że oni nie serwowali lokalnych dań. Gdzie tak naprawdę lokalnych restauracji jest tak dużo, że ludziom nie chce się chodzić na jedzenie, które jest tak naprawdę lokalne i wolą tak naprawdę jest coś innego.
3: Ciekawe, co by powiedziała, gdybym otworzył knajpkę u Etama, gotowany w kufli.
1: Ona by weszła i wyszła.
3: Rozwaliłaby pewnie kufel, nie?
0: Sushi z boczkiem podawane w kuflu.
3: No albo makaron z sosem meksykańskim, nie?
1: Czy pan chce mnie tu zatruć? To ja mam to jeść? A kto to zgotował? Niech mi pan pokaże kuchnię. A tu jest pleśń.
0: a tutaj nie. Na czacie piszecie, że pączek u Gesslerowej 17 zł, a pisze też Bierut, że pajda ze smalcem u Fukiera, to ja nie wiem, co to jest u Fukiera, kosztuje 30 zł pajda ze smalcem. No powariowali. Ale słuchajcie, może my właśnie zbyt rzadko podchodzimy do rzeczy tak, że chcącemu nie dzieje się krzywda i jak ktoś chce, to nie chce płaci. I ciągle pomstujemy, że tu jakieś freak fighty, tu coś, tu pączek za 30 zł. No ale może właśnie niech żyje wolność i niech będzie...
1: Sam narzekasz.
0: No, ale może niepotrzebnie właśnie, bo nikt nikogo nie zmusza do niczego.
1: A na groby pójdziesz?
3: No teraz ja nie wiem, czy Krawiec ma w promieniu odpowiednim taki dostęp do tego, do grobów jakichś
1: w ogóle
3: rodzinnych.
1: Ja wam powiem jedno. Przepraszam, że tak się wtrącę, ale uważam, że święto zmarłych to jest największy kurwa skam, bo palicie jakieś świeczki, które się tak naprawdę marnują, nie wiem, no ani to nie jest efektywne, bo nie rozświetli zbytnio tych grobów, ani nie jest to szczególnie, nie wiem do czego w sumie, no rozświetlasz grób, zajebiście, nikogo tam nie ma użytku. I jeszcze nawet osoba, która w sumie tam jest, a raczej już jej nie ma, bo jest na tamtym świecie albo nigdzie, w sumie ma w dupie, czy ktoś jej zapali świeczkę, czy nie. A na dodatek...
3: Zobaczysz, jak będziesz leżał pod płytą, jak będziesz chciał światełko, żeby ci ktoś zapalił.
1: A mnie to nie obchodzi. Mi nawet nie mogą do rzeki wrzucić. Mam to w dupie. Ja nie wiem, po co się kupuje te znicze. To jest największe marnowanie hajsu. Bo jeszcze rozumiem, jakieś bombki na święta, nie? Bo to ładnie wygląda sobie dom ten. Kurwa, groby. No, nie
0: no
1: wiem.
0: Stary, no stary, no wiesz, to wszystko jest dla żywych, a nie dla zmarłych, no.
1: No ja wiem, ale nawet tam nie chodzisz. Tam nawet jesteś, nie wiem, raz jesteś. A w domu jesteś przez cały dzień albo przez całe święta. No przecież nie stoisz, nie? Na tych grobach, nie wiem ile. To
3: widzisz,
1: pomożnie można pójść.
3: Poruszyłeś bardzo ważny temat. Właśnie, jak ktoś ma dom, to w ogródku powinien być, tak jak to pokazują w tych starych filmach, powinna być właśnie taka ogrodzona część z grobami na zapleczu domu i tak.
1: Takie rodzina... coś w USA możesz mieć. W USA normalnie możesz sobie zakopać kogoś w ogródku i nie ma problemu.
3: No u nas też możesz, tylko wiesz, to jest nielegalne, ale chciałem się przejmować.
0: No a co to, że nielegalne to nie można? No co to?
3: Oczywiście, że można. Nielegalne to znaczy, że znaczy tak, to, że coś jest zabronione prawem, to oznacza tylko tyle, że po prostu no, wtedy będzie miało znaczenie, kiedy ktoś to odkryje, nie? I ktoś, kto doniesie, nie? No,
1: także... Co zrobić w takiej sytuacji, nie? Macie kota, który jest przybłędą, karmicie go, wszystko fajnie, no i kot umiera, nie? I musicie go dać teoretycznie tam do weterynarza czy coś, żeby on go tam, wiadomo, coś z nim zrobił, bo teoretycznie według prawa nie możecie go zakopać. No ale musicie wydać na niego hajs teoretycznie.
3: Znaczy nie, jak kot padnie, który ukarmiliście na dworzu, taki jak nie to robią mamy kocie, takie panie, które się tam zajmują grupą kotów, no to jak padnie i się jego nie rusza, no to i tak będzie na dworze, nie?
1: Ale ja mówię o prawie. Czy jeżeli, czy to nie jest traktowane, że to teoretycznie jest twój kot, jeżeli tego karmisz, nikt go nie ma? Jak to wygląda?
3: Nie. To nie, wątpię, czy tak jest. Wątpię.
1: Jaka sprawa. No ale co, kurwa, zostawisz kota, nie wiem, leżącego gdzieś, no to też trochę lipa, nie?
3: Nie, no to już natura się wtedy tym zajmie, nie? Ja chciałem swojego psiaka poprzedniego zakopać pod blokiem, tylko akurat był pech taki, że akurat w tych dniach, kiedy on odszedł, to była zima taka mrzawkowata i przymroziło -4 i po prostu nie było jak rozkuć ziemi, nie? Miałem nawet pomysł taki, żeby całe wiadro gorącej wziąć, nie? I po prostu polać ziemię i ona by się rozmroziła. Tylko wiecie, ile pary by było na mrozie? Zaraz by ktoś zobaczył i doniósł.
0: Jaki dobry ponczuś.
1: Jaki dobry. A z jakim nadzieniem? Czym nadziany?
0: Z nadzieniem jagodowym. I jeszcze taki...
1: Jest...
0: I on jest jeszcze taki większy niż normalnie są pączki. Duży pączek. Markowe opakowanie tutaj. Pączkownia Smak sprzed lat.
1: Rogala Marcińskiego, bo te Biedronce są całkiem dobre.
0: Ja jestem Marcin, to ci mogę, chcesz zrobić Rogala Marcińskiego własnoręcznie.
1: Nie, ja tak mówię, bo Rogale Marcińskie teraz można w Biedronce kupić. One są trochę drogie, bo kosztują 9 zł, no jak na biedronkowe produkty są drogie. Ale zjeść sobie takiego jednego, fajna sprawa, ja go kupiłem. Kurwa, powiem wam, jak nie biedronkowe. No, takie naprawdę, że spoko, ciasto.
3: Z tych takich gotowych rzeczy, które się kupuje tylko do podgrzania w Biedronce, to strasznie podrożało wszystko. Ja dzisiaj kupiłem 2 hamburgery, czyli burgery dla hamów i po 10 zł są bez grosza chyba, czy bez 10 groszy.
1: To jest strasznie drogie. Ja kupiłem teraz zestawik, czekaj, 7 razy, czyli... Czekaj, czyli 14, ja już nie liczę, nie umiem 7 razy 2 pomnożyć, no, 14 kotlecików za 6 zł, no to coś ty kupywał, no ja kupiłem tutaj psa z budą.
3: Ale 14... ty kupiłeś taki komplet, taki pakiet, a ja
1: no kupiłem już do tego jeszcze.
3: Ale ja już miałem taki, że było włożone z tym hamburgerem i tam w tym był serek.
1: No ale tego się nie kupuje, bo to jest drogie, kurde.
3: No a to było tańsze dużo, to kosztowało chyba 4 coś, a teraz 9 zł 90. Kurde, się czułem się tak z drżącą ręką, bo mówię, kurde, 10 zł będę na to wydawał.
1: Tyle to ja bym kupił, kurde, dobre, to ile ja bym w McDonaldzie kupił cheeseburgera.
3: No właściwie to chyba masz rację, bo one chyba coś koło 5 zł te najtańsze chodzą, nie?
1: Strasznie kurwa drogo, to naprawdę już kupić te cheeseburgera takiego ciepłego w Maku, albo nawet w Żabce.
0: A ile teraz kosztuje cheeseburger w Maku?
1: 6, 7 zł.
0: Chyba drożej. Co ty?
1: Nie, niemożliwe, że kurwa już doszło do 9 zł. Nie ma
0: Gdyby było po 6 zł, to ja bym biegł Na skrzydłach bym leciał i żarł.
1: No dobra, może ja coś nie pamiętam.
0: Cena sprzed lat, to chyba jak otwierali kurwa, McDonalda w Polsce.
1: Cena sprzed lat, ja pamiętam jak jeszcze można było. Oczywiście to już było po tych cenach 2 zł za cheeseburgera, ale mi się udawało jeszcze na kuponach za taką cenę ogarniać cheeseburgery. Ja tak wpierdalałem, mnie tak 8 albo 10 cheeseburgerów.
0: Ty Snickers, ty jesteś dobry Snickers.
1: No, bo nie wiem jak ja to zrobiłem. Ja 10 cheeseburgerów, pojechaliśmy na wycieczkę i tak opierdaliłem na raz. Nawet nie, że zostawiłem. Nie bałem to wszystko.
0: Słuchajcie, a co myślicie, wprowadzilibyście profesję łowcy nagród w Polsce? Bo ja tak. Teraz jak ta sytuacja, że ścigają tego mordercę 6-latka, jak znalazł? By się zebrało kilku łowców nagród i go zaraz by znaleźli. I w Stanach powiem wam, że taki łowca nagród ma nawet większe prawa niż policja, bo on może więcej. On może komuś wejść do domu, się tam włamać i tak dalej. Ale tak czytałem, że ma takie właśnie większe prawa, a z drugiej strony ten słynny łowca nagród, tutaj Tomisiu wcześniej pisał, że to jest dog, on ma taki...
1: Sprawdziłem cenę cheeseburgera, 6,90.
0: No to też na czacie się tu ta kwota pojawiła. Zatkałem się tym pączkiem. O Jezu, już mi szkodzi. Już czuję, że mnie skóra swędzi.
1: Już cholesterol skacze, już.
0: Już mnie to... tak skóra na twarzy zaczyna swędzić, bo piję alkohol, jem cukier. No coś mam, że nie mogę, no ale wiecie, piątek, nie?
1: Jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę.
0: No, ale tu też piszecie to, co wcześniej mówiłem, że u nas to taki Rutkowski jest właśnie takim łowcą nagród. On się nazywa detektywem, bo u nas nie ma takiego zwyczaju mówić łowca nagród, ale właściwie on jest takim łowcą nagród. Nawet teraz, jak jest ta sprawa, to on już się zaangażował, sam wyznaczył nagrodę, chyba 50 tysięcy złotych dla tego, kto pomoże złapać tego typa, który jest w ogóle byłym żołnierzem zawodowym, dlatego on jest niebezpieczny, bo trochę taki Rambo, nie?
3: Wiesz, oni wiedzą, kto to jest, tak? Bo ja nie wiem, nie jestem w temacie. W
0: tak, tak, wiedzą.
3: I on uciekł do lasu, tak?
0: Tak, gdzieś się ukrywa.
3: A dawno się ten... Bo ja coś słyszałem, że kogoś szukają z tydzień temu, nie? No to już go nie znajdą. Jak jest set survivalowcem, to nie ma szans.
1: No właśnie, podobna sytuacja się zdarzyła. Ten gościu z wojska, tylko że tam grubiej, bo 14 zajebał karabinem i gdzieś spierdolił. Też...
0: A tymczasem donencik wpadł od Michaela, dyszka wpadła i pisze: krawiec, gdzieś ty się nie mył. A co ja, murzyn? Ja od trzech miesięcy biorę zimny prysznic codziennie rano i faktycznie mają one pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. No i tu, że już nie będę czytał, tak, że krawiec naszym wodzem, tutaj siłą i ojcem założycielem, to już
1: dobrze. A to zawsze tak ludzie mają. Zauważyłem, że jak ktoś zaczyna coś robić, na przykład, nie wiem, jeść keto, albo wstawać rano, albo biegać, to on powie... Jakie to jest zajebiste, jak ty mogłeś nie żyć, na przykład 6 rano, to jak ja wstanę o 6, to ja mam cały dzień przed sobą, a ty wstajesz o tej 10, to już nic nie zrobisz. I wiesz, każdy ma to samo, że jak zacznie coś robić, na przykład tutaj ten Michael zimny prysznic, to o jakie to jest ten, a potem i tak na przykład po pół roku albo po roku i tak już w sumie mają wywalone i tego nie robią.
0: Znaczy co, sugerujesz, że to takie placebo trochę i że autosugestia, że człowiek...
1: No, tak, często, ale nie mówię, że zawsze, ale często.
0: Z tym mrożeniem się, ochładzaniem, zimnymi prysznicami, to coś jest na rzeczy. Ja mam kolegę, który to praktykuje i no jak młody Bóg jest po prostu, nie? Po prostu i się
1: ale,
0: czuje...
1: Ale to... No. Bardziej mi chodzi o to, że po prostu ludzie strasznie przeceniają to, co robią. To znaczy, to faktycznie pomaga, ale oni to traktują jak jakiś, nie wiem, święty graal. Jakby to, wiesz, miało te twoje wszystkie problemy życiowe rozwiązać.
0: Nie, no bez przesady, no tutaj Michael tak nie pisze, że wszystkie problemy...
1: Nie, nie mówię o nim. Tak ogólnie.
0: Okej. Okay. Joda Kichuj... Kichuj tu dzwoni. Przepraszam, też tak powiedziałem. Witam, Jodę. Cześć.
4: Siema.
0: Siema, siema.
4: Kurde, tak słyszałem, że beknąłeś, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment, żebym mógł się dołączyć, bo mam dzisiaj jakąś stresa, nie wiem dlaczego. Siema, siema tam.
1: Wypij.
3: Może boisz się wojny albo coś takiego, to są stany lękowe, to wiesz. Albo trzeba odwrócić uwagę, albo po prostu trzeba jakąś tabletkę wziąć, która
1: czyli
3: będzie...
1: Czyli to nie gwałto.
3: Nie, nie, nie. Mówię o takich jakichś uspokajających. Na przykład persen jest bardzo dobry. Z ziołowych oczywiście, nie?
4: Nie, jakoś...
3: No melisa może być jeszcze mocna.
4: Potrzebuję czegoś, co działa szybciej.
3: A, no to no, nie będę tutaj polecał, bo ja nie lekarz, także...
4: Ja coś...
3: Zresztą ja się wycofałem z lekarstw całkowicie już i powiem szczerze, że efekt jest piorunujący, to znaczy mam ochotę, wyłącza się u mnie ten instynkt samozachowawczy, mam ochotę, jak ktoś mnie denerwuje, po prostu strzelić, nie, od razu. To jest niestety efekt tego odstawienia, jak podejrzewam. Ale to przejdzie powoli.
4: Drogi uspokajające takie na receptę, czy takie po prostu ogólnodostępne?
3: Nie, nie, nie, nie, nie, no na receptę oczywiście, że tak, ale ja po prostu no, potrzebowałem na zaburzenia somatyczne, natomiast no, postanowiłem odstawić, bo po prostu senny byłem po tym czasami i zwyczajnie, no, prawdę powiedziawszy, nie zmieniło się, to nadal jestem senny, co zresztą chyba nawet słychać, ale jakoś tak udało mi się w miarę szybko.
0: Zajaraj sobie albo się napij, to ci przejdzie może.
3: Ale ja nie piję.
0: To było do jody na ten jego strach.
3: Aha, no to tak, no to tak. Absolutnie jakieś kadzidełko może, o, które ci zapach, który ci będzie odwracał uwagę, albo na przykład zależy, jaki to jest rodzaj strachu. Może
4: nie wkręcacie, czy serio myślicie, że
3: nie, chodzi... nie, no, coś ci podpowiedzieć, żeby, wiesz, jak nie... już zadzwoniłeś o poradę, to...
4: Że miałem strach przed zadzwonieniem tylko do was.
3: A, no to, no to przełamał go, to już jest po strachu.
4: No połamałem, no. Tylko, że ty, ale dobry temat rzucił chyba Gumball z tym pochówkiem w Stanach, że jest dopuszczalny na swojej posesji. Znaczy, wyobrażacie sobie koło chaty mieć groby bliskich?
3: Tak, oczywiście, że tak.
4: Tak?
1: Oczywiście, że tak.
4: A nie jest trochę creepy, kurwa? Będzie do piersi, kurwa, podczas apokalipsy, kurwa, zombie, którzy wam się do dupy dobiorą.
0: Ale przynajmniej to będzie... Twój znajomy z rodziny no. Zombie, no.
1: A właśnie, a jak będzie apokalipsa zombie, a ja będę miał swoich bliskich w prochach, to co, oni będą takimi duchami prochowymi? Oni będą tak zarażać?
3: W prochach to odradzam, bo jak będziesz w jakimś stanie, jeszcze wciągniesz do nosa i...
1: Nie no, to wie, kojarzycie ten film Mumia?
4: No,
3: no było tak.
1: To
3: było
1: coś no, takiego będzie.
3: No. Ale w ogóle nawet chyba u nas w Polsce teoretycznie prawnie to nawet prochy przechowywać w domu chyba nie wolno. Nie tak wiem, tak?
4: Właśnie nie wiem, czy nie trzeba ich jednak oddać, jak dostajesz tą urnę, powiedzmy.
0: Trzeba. Można się poddać kremacji, ale ostatecznie trzeba te prochy pochować normalnie w grobie.
1: A co jak ja chcę być kremówką?
3: No, właśnie mi się też zawsze kremowanie z tym, że się kremuje, tak balsamuje jakby w kremie, nie? Zawsze kojarzyło. Taka nazwa trochę niefortunna.
1: Albo ja bym chciał drzewem zostać, na przykład, żeby ktoś użył mojego ciała jako nawóz do jakiegoś drzewka.
0: Ostatnio jakiś klecha chciał za tam wymemłanie tych swoich formułek 3000, ale się zbuntowali już tam patafianie. Parafianie się zbuntowali i mu nie zapłacili tych 3 koła. Strasznie sobie słono liczą. W ogóle w Polsce klechy trzymają łapę na przemyśle pogrzebowym mocno, bo cmentarze są całe należące tam do księży, do parafii. Słono se liczą za pogrzeb, za uroczystość, za wszystko, więc na trumnę wydacie tam 3 koła, drugie tyle dla klechy, nie? Trzeba od razu przygotować. Straszna drożyzna. Mnie by nie było stać na pogrzeb teraz, na pochowanie samego siebie, bo to są kosmiczne pieniądze. Co mam? Skąd ja nagle wezmę 10 koła na pogrzeb?
5: No kurwa, na tragediach zarabiają najwięcej. To jest dramat. Nie dość, że tak. Na lekach, bo przez całe życie musisz jakieś leki wpierdalać. No, nie ma człowieka, który by nie brał leków. No, nawet Etam, nie? Który tak się od nich odpierał, to też je brał. I wiesz, całe życie tutaj jakieś leki, to jakiś ten, a potem jak umierasz, to jeszcze muszą za ciebie płacić. No zajebiście.
3: No nie no, teoretycznie ZUS daje, nie?
4: Mogę coś powiedzieć?
3: To nie starcza.
4: O kurwa. Mogę?
5: Mów
4: no. No, wyobraźcie sobie, jakby ktoś był takim antysystemowcem do tego stopnia, że wiesz, ktoś bliski mu umiera w domu, powiedzmy, też się na to zgodził wcześniej, ma podobną filozofię, kuźwa, wiesz, i zamiast informować władzę, bo masz przecież się w dupie, to zakopujesz kogoś, kurwa, w ogródku, nie wiem, robisz mu pomnik, cokolwiek tam chcesz, cokolwiek on chciał i cześć jak czapka, kurwa. Można tak zrobić, czy... Jak to jest? Psa najpić się
3: nie, nie, nie. No to przecież by ta emerytura by dalej przychodziła, nie?
0: Dojdą szybko, że coś tu jest nie tak, bo...
3: Znaczy, wiesz, kiedy doszliby? Ja ci powiem, kiedy dojdą. Jakby wyszło, że 100 lat kończy, nie? To wtedy, bo wtedy jest specjalna nagroda dla 100 latków, jakieś 5 tysięcy emerytur, coś takiego jest, nie? To wtedy by doszli.
4: No, nie, doszliby szybciej, ale faktycznie przecież wszędzie trzeba przedstawić akt zgonu, kurwa, jak chcesz na przykład rozwiązać umowy cywilnoprawne i wszystkie inne, które cię zobowiązują, nie? No, śmierć musisz zgłosić do wielu urzędów.
0: No tak.
3: No, w sumie tak, tylko że... No dobra, dobra, bo jeszcze tutaj ktoś rzeczywiście takie coś zrobi.
5: Nie róbcie głupot.
3: Znaczy, to nie jest głupota, to jest naturalne, tak? Natomiast ja mówię, no, połapaliby się, kiedy by wyszło, że 100 lat kończy, nie? To wtedy by się połapali.
5: No kurde, a był taki film.
4: Dłoni złożyć.
5: Co to był za film, że babcia taka miała niby mieć 100 lat, umarła, no ale tam jej nie pochowali, no i ten ojciec, Boże, syn jej udawał, że to jest ona. Czy coś, ja już nie pamiętam. Nie wiem, czy to był syn, czy ktoś inny, że tam udawali. I był taki film, Koń Polski chyba w tym grał, ale mogę się mylić. Jakiś taki bardzo dziwny film.
4: Albo Simpsonowie może.
3: Znaczy wiecie, no teoretycznie senior mógł sobie na przykład wyjechać do ciepłego kraju, tak? A emerytura wpływa na konto, nie? Ale mówię, no nie chcę rozwijać tematu, bo jeszcze ktoś kurde uzna to za dobry pomysł i tak zrobi, nie? Bo ja jestem prawie, że pewien, że w Polsce jest wiele wirtualnych kont emerytalnych ludzi, którzy tam ktoś z tego korzysta.
4: Znaczy wy jesteście takimi influencerami po prostu, żeby aż taki wpływ wywierać na tę społeczność dość liczną.
3: Nie, no ale wiesz, to poczta pantoflowa działa, nie? Plotka się niesie.
4: No, takich rzeczy, które już by ktoś nie wymyślił.
3: A tu czy na pewno już ktoś taki wymyślił, nie? No to mówię, że pewnie jest pełno wirtualnych kont, nie?
0: Tutaj tak trochę z innej beczki. Ostatnio się znów trochę bawiłem generowaniem obrazów za pomocą AI i macie tu elfa cudownego z trochę za krótką strzałą. Jak on strzela z tego łuku taką strzałą? No i ma 4 palce u jednej ręki, u drugiej 5, co prawda, ale u drugiej 4. No są jeszcze te błędy, choć muszę przyznać, że AI naprawdę piękne te grafiki często robi. Lepsze. Tak, gdybym chciał zrobić taką grafikę, musiałbym ją wiele dni robić, nie? Od rana do wieczora. Jest to pracochłonne.
5: AI, no. zajebiste. Ja jedną rzecz zmieniłem. Ale się jej trochę boję używać. Znaczy, tak trochę się cykam, jak to się mówi, bo jest coś takiego jak syntezator w czasie rzeczywistym, czyli mówisz i przetwarza to na jakiś inny głos. Jest bardzo dużo amerykańskich głosów, ale wyczaiłem, gdzie można sobie ogarnąć polskie sample i znalazłem polski sample Andrzeja Dudy i przemieliłem to. Jest jakieś 4 sekundy opóźnienia, bo ja nie mam niestety najlepszego kompa. I faktycznie jak mówię, to przetwarza to tak, jakby tam Andrzej Duda mówił. I brzmi to w 95% jak ten. Więc dużo osób mogłoby się pomylić. Nie masz takiego robotycznego wydźwięku. Więc...
3: O, to sobie pracę możesz załatwić na telefon. Tylko tu byś musiał chyba nie tego, tylko jakiegoś zadzwonić do jakiegoś urzędu i jako ten Jarosław albo Mateusz, no akurat święte imiona.
5: Nie, ja wolałbym nie robić takich rzeczy. Jeszcze kurwa miałbym wjazd jakiegoś ABW albo innego.
3: Nie, a gdzie tam, gdyby zadzwonił taki wysoki ten, to tego... Krótki tekst, że zgłosi się do was taki i siebie opisać mniej więcej taki tego. I wiecie, rozumiecie, no. Załatwcie mu tam, no bo kurde, sierota taki, kurczę, przyjechał z zagranicy tutaj, no nie mamy akurat w tym czasie, ale tam go gdzieś do magistratu czy coś. Rzuciliby cię na jakieś stanowisko tam do rady nadzorczej, a wiesz, w radzie nadzorczej to jak pracujesz, to co ty robisz? No nic, nie.
0: A tu macie kolejnego elfa, któremu coś tutaj strzała też nie pykła, zaplątał się we własną cięciwę trochę, podwójną, tutaj jakby wszedł w ten łuk między tą rozdwojoną cięciwę. No są te błędy. Wiecie co, mi się wydaje, że AI trochę pracuje w podobny sposób, jak pracuje nasza wyobraźnia. Jak my sobie coś wyobrażamy, to często też to jest takie... nie do końca klarowne, nie? Takie trochę rozmazane, nieuściślone jakby. I AI siłą rzeczy, no to też tak troszeczkę jak ta wyobraźnia działa, że nie jest to takie doskonałe.
3: No kiedy mi się ostatnio krawiec śniłeś,
0: ty Jezu, znowu? Co ja ci się ciągle...
3: Nie, znowu, kiedy mi się ostatnio śniłeś.
0: Ja jestem tolerancyjny, słuchaj, ale... To mnie niepokoi trochę, ja ci się ciągle śnię, kurwa, w jakiś...
3: Nie, no śniłeś mi się już 2 tygodnie temu i to o tym śnie mówię, tylko chcę przypomnieć, że bo to pewnie wielu nie słyszało, że ty miałeś twarz zblurowaną, a Kotkiewicz był zgliczowany w podłodze, nie? Także tak jak w pierwszych wersjach tego cyberpunka, nie?
5: Boże, jedyny, jakie rzeczy ci się śniło. Mi się śniło coś takiego, jakbym to w tym momencie powiedział, to prawdopodobnie Krawcowi by zdjęli kanał, ale mogę to powiedzieć tak, żeby nie zdjęli. Byłem w kościele i była taka kaczka, i ona tam dużo mówiła, i ta kaczka miała różne takie wzorki ciekawe z takich germańskich krajów. I ja tam sobie siedziałem i zrobiłem jak w tym, w Duck Huncie, w takiej grze na NES-a. Także miałem naprawdę pojebany sen. Nie zastanawiam się, są takie kurwa sny się biorą.
3: Wiesz co, jak pamiętasz sen, to podobno to nie jest sen, tylko informacja jakaś dla ciebie, wiesz? Takie słyszałem ostatnio.
5: Agentura już mi wysyła informacje, tak?
3: No niekoniecznie, czasami z przyszłości jakaś informacja. Patrz, obserwuj, czy się nie sprawdzi w jakimś tam
5: stopniu. To ja nie chciałbym, żeby to się sprawdziło, bo kurwa nie był dobry sen. To nie był dobry sen.
3: A w ogóle to naprawdę trzeba uważać, co się mówi, bo na przykład ostatnio... Ostatnio kanał chyba sportowy dostał jakieś ostrzeżenie. A padły tam takie słowa, że wykorzystać 11, nie? Znaczy w sensie wykorzystać rzut karny, nie? A to zabrzmiało dwuznacznie, wykorzystać 11.
5: Jaką 11 niby inaczej?
4: Jezu.
5: Aha, dobra, okej, rozumiem.
0: Etam, jesteś obrzydliwy, naprawdę.
3: Nie, ale to piłkarskie było. Piłkarski program był. Podaję to jako przykład, nie?
5: Była taka gra i na Zoom 11. I tam też 11 grały w 11.
0: A w Polsce pobito koszykarkę ubogaconą pigmentowo, grającą w polskiej reprezentacji, która weszła do... którą ochroniarz myślał, że to jest mężczyzna, który wszedł w knajpie do damskiej toalety, bo nie rozpoznał, że jest to osoba pigmentowo ubogacona męskim typie ciała. Ja już sam się pogubiłem, nie wiem.
5: To się nie mówi pigmentowo ubogacona, tylko pigmentowo dodatnia.
0: Aha, to przepraszam. Tak. Kanał zdejmu.
5: Cię tu zdejmą. No właśnie, musisz mówić poprawnie.
3: Ja ostatnio dostałem taką informację teraz, wczoraj, czy przedwczoraj coś tam nadawałem. Wczoraj nadawałem, co mi tak nie wyszło. Tam kupę krytyki to wziąłem, skasowałem. I dostałem taką informację. Nie wiem już teraz, tam nieważne. W każdym razie dostałem taką informację, że zapoznaj się szkolenie z tego, jak to było? Szkolenie z tego całego, jak to się nazywa, regulaminu.
6: Z SHP.
3: No. No taka propozycja, żebym sobie obejrzał szkolenie z regulaminu, żeby tam to nie łamać czegoś tam, nie wiem już dokładnie co ja tam połamałem, bo ja nie bardzo rozumiem te ich regulaminy, ich sposób myślenia, nie?
0: A znany tutaj gastrolog radzi też w artykule, że popularne siedzenie z telefonem na kibelku, co Etam też lubi na przykład, no ja też w sumie, nie wiem jak wy.
3: Ja już przestałem.
4: Hemoroidy pewnie.
0: Hemoroidy, no, tak. Skąd wiedziałeś, że hemoroidy?
4: Bo też siedzę na kibelku często.
0: I masz hemoroidy, tak?
4: Nie,
3: no. Nie. Tutaj się mylisz, krawiec. To nie o to chodziło.
4: To nie jest dobra pozycja. Po prostu.
3: Siedząc na kibelku, mając hemoroidy.
6: Kiedyś była gazeta, teraz mamy telefon, no po prostu.
5: Czy Furia do nas dołączył? A, okej.
6: Okay. Słucham, cześć.
5: Cześć.
3: To jest
5: to trochę mniej procentów?
6: No chyba trochę mniej, okej.
5: Okay. No to dobrze, to już lepiej jest.
4: W butelce na pewno zostało. Siema Furiat.
6: Siema, bez drób. Cześć, hej. No kontynuuję. A tam kontynuuję, proszę cię bardzo.
0: Za dużo ludzi trochę i wszyscy mówią naraz, więc...
5: O, jeszcze czuję, krawiec wymienka, baterie wpadają.
0: Nie, ja w takich chwilach się po prostu wyłączam trochę.
3: Ja chciałem o tych hemoroidach wykończyć, o co tam chodziło, ale jak nie chcecie, to...
4: Nie chcemy.
3: Bo ja... Czemu nie? Nie, no słuchajcie, bo żeby słuchacze, bo nagle się wszyscy porzucą telefony, że dostaną hemoroidów od siedzenia na kiblu. To już od siedzenia na kiblu, gdzie wasz wylot, że tak powiem, jest nad przestrzenią pustą, nie można dostać hemoroidów. Może co najwyżej zajść takie coś, że wypadną na zewnątrz. I wtedy... No, mówię zupełnie poważnie. Wpiszcie sobie odprowadzanie hemoroidów palcem.
6: Jest to ciekawe.
3: No, taka jest prawda, no, po prostu.
6: No, dobra, no, okej, okay, no.
4: Na gówno.
6: Ale, kurczę, prawdę.
3: Nie.
6: Też mówisz prawdę, bo nasz kochany ten, nadający, też miał problem kiedyś, pamiętam, z tą sprawą.
5: Po co takie informacje komuś? Po co to wiedzieć?
6: Dokładnie mówisz.
4: Ja mam wrażenie, że skoczyliśmy w przyszłość do czasu, kiedy wszyscy mamy po 70 lat. I...
6: Tak.
5: Nie trzeba mieć 70 lat, kurwa. Kumplowi się to, kurwa, zdarzyło. Tak cisnął w kiblu, że mu, kurwa, hemoroid, kurwa, pękł. Także 2 lita.
3: Czyli musiał go mieć wcześniej, nie? Bo to tak, wiesz...
5: No pewnie miał, no ale nie wiedział o tym, nie? I tak cisnął, że po prostu no żyła pękła, czy coś, nie
3: ja
5: wiem.
3: Ja bym wam też coś opowiedział, pewną historię, ale nie mam zamiaru tutaj, że tak powiem.
0: Nie, to innym razem, Etam, innym razem.
3: No, Etam, bo tego wie, Etam, no, bo to tak historia... To znaczy, że jest taka historia.
5: Etam, to ta historia, co robiłeś sobie kisiel po tych, po... wodzie po kiełbaskach?
3: Nie. Jak w wodzie po kiełbaskach? Ja wodę odlałem, wypukałem, wykupałem. Wypukałem kufel i zrobiłem w nim kisiel, no, żeby nie było, że ja w wodzie po kiełbaskach kisiel zrobiłem.
0: Kisiel kiełbasiany i herbata grzybowa i...
3: Chociaż podobno w Stanach są lody mięczakowe z mięczaków i tytoniowe.
5: Ty się śmiejesz, a ja widziałem ostatnio Heinz robił jakąś specjalną edycję sosów i do tych sosów dodał pudełko lodów o smaku sosu sałatkowego. przyjemnie.
3: No cóż, niektórzy lubią takie rzeczy różne mieszać, nie? No ja kiedyś wszystkiego musztardę dawałem.
5: Lody Polaków majonezem.
6: Ja dzwonię w sprawie grzybów. Krawcze, ty grzyby dostałeś, prawda? I chyba się swój rozbił kiedyś, tak?
0: Chyba nie.
7: A co, jakieś psylocybinki czy coś?
6: Nie, po prostu wysłałem Kastulkowi te prawdziwki. I tam jednej podobno się grzyby, znaczy ten grzyb, no. Swój rozbił się i było
7: napaszone.
5: To może ja ci zadam dobre pytanie. Takie do grzybiarza. Bo ja na przykład jestem słabym fanem grzybów, ale jakbyś miał mi coś zaproponować z grzybów, takiego, co smakuje jak najmniej jak typowy taki, nie wiem, taka pieczarka, nie? Taki typowy grzyb. Coś, co ma takie bardziej...
6: Ja bym ci zaproponował świetną sprawę z bardzo, bardzo, bardzo drogą, ale u mnie by było tanio. Prawdziwki, lekko posworzone z cebulką oczywiście i z rurkami, czyli takie, wiesz, takie spaghetti.
5: I co, mówisz, że nie będzie...
6: ze szpinakiem. Oczywiście ze szpinakiem, nie będzie smakować?
5: Nie, bo ja mówię, ja mam problem z takim typowym zapachem grzybów. Nawet nie tyle ze smakiem, tylko mnie niektóre zapachy grzybów odrzucają, ale tak naprawdę odrzucają.
7: Po co chcesz jeść grzyby, jeżeli...
5: No bo chciałbym sprawdzić, czy są jakieś... Chciałbym zobaczyć, czy są jakieś grzyby, które jestem w stanie zjeść.
6: Tak, ja mogę ci zrobić w takie grzyby, których załóżmy nie lubisz i jakoś wnerwiają, ale w taki sposób ci zrobię, że to łykniesz, po prostu będziesz zjadał, rozumiesz?
5: No kurde, mówisz, że taki kochasz z siebie.
6: A powiedz, tak, oczywiście, ja bardzo, bardzo cenię siebie sam.
5: W sferze
6: kucharskiej.
0: Dobra, słuchajcie, będziemy robili zaraz przerwę jakąś, bo tu zbyt duży chaos na antenie. Ktoś sapie, ktoś trzeszczy, mówicie jednocześnie. Cztery osoby naraz. I tak jak wódz napisał, tego się nie da słuchać. No właśnie, pięć, nie? Więc zaraz będziemy tu robili przerwę, więc...
5: No to zawsze jak Gamol przyjdzie, to wtedy się zbiera ekipa.
7: Dobra.
6: Nie, no, Gamol siedzi tutaj już przez 5 minut.
5: Tak.
6: Ale Gamol ma prawo, no, bo jest takim jakimś miejscem.
5: Ja jestem bardzo ważną osobą.
6: No bardzo. Mimo ty.
3: Ja ostatnio Gumballowi proponowałem, żeby zaczął prowadzić swoją audycję.
0: No właśnie.
3: Ktoś ostatnio mało prowadzi audycji, nie? Tak, dobrze,
5: no bardzo mało.
3: No właśnie. Żebyś właśnie zaczął jakąś audycję prowadzić, a ja będę się przyłączał do niego jako taki.
5: No i jakbyś zadzwonił, to ja chętnie lubię w duecie prowadzić. Ja nie lubię samemu prowadzić audycji. To jest dla mnie trochę takie... Jak mam kogoś, to wtedy mogę szybko łapać jakby jakiś taką dobrą synchronizację ze sobą i to lepiej płynie niż jak jestem samemu.
3: No mnie też, szczerze mówiąc, ostatnio się znudziło mówienie samemu. Ale
6: panowie, myślę, że audycja musi być, że musi być, no. Nie cały czas luźne gadki, tylko coś musi być, no wiesz.
3: Zapodałbym pewien temat, ale nie wiem, czy was to będzie interesować, bo ostatnio rozpatrywałem sytuację, gdzie czarna dziura o masie czterokrotnie większej od otaczającej czarnej dziury mają zderzenie i LIGO i Virgo odkrywają fale grawitacyjne i uznałem...
6: No tak, ale co etap, ty będziesz dywagował?
3: No nie, tylko chciałem podać temat.
6: Załóżmy Kotkiewicz będzie z sobą z jestem jakimś człowiekiem.
0: Dobra, słuchaj, nie filozuj, dobra? Dobra, słuchaj, się wietrzymy antenę, nie ma co, tutaj już za duży się chaos robi. Dobra, to dziękuję wam bardzo za pogaduchy, no i trzymajcie się.
5: Awe.
0: A przerwa muzyczna będzie taka, że zagra wam zespół Taczka Żwiru.
2: Penis Załęcki, 15 zł. Daj pan jakoś muzykę.
0: Penis Załęcki. Już myślałem, że Denis, a to penis. No proszę. No właśnie zapodam. Dzięki wielkie za donata i wedle życzenia. Taczka Żwiru. I słuchajcie, to jest... jakby to powiedzieć. Na perkusji gra tam osoba z mojej rodziny właściwie. Dawid na perkusji wymiata. Zespół to jest taka muzyka punk rockowa troszeczkę. No i posłuchajmy sobie.

taki to punk rockowy utworek. Albert Kowalski się tutaj poczuł urażony moją wcześniejszą tutaj wypowiedzią. A ja ciebie kojarzę właśnie z takich bardzo nieprzychylnych dla mnie komentarzy, których chyba trochę było, nie? Takich

czytam tutaj o pożarach samochodów elektrycznych. No coś jest na rzeczy. No nawet naszemu tutaj koledze Tomisiowi przecież się spaliła też Tesla. Mieliśmy wypadek tam na tym takim statku, co przewożą te samochody też tam. No chociaż tam podobno ten pożar się niby nie rozpoczął od tego elektryka, no ale ciągle się słyszy o tych palących się elektrykach. No coś jest nie halo z tymi samochodami. Ja bym się bał takim czymś jeździć. Zresztą no to działa troszeczkę na podobnej może zasadzie jak smartfony, które też mają baterie. Te smartfony też czasami się palą, wybuchają. Ile było takich przypadków? W bieżącym roku Państwowa Straż Pożarna zanotowała już 15 pożarów elektryków. Może to jest tak, że ta bateria, jak ona się grzeje na przykład, jest bardzo ciepło, nie? To też jest bardziej narażona na to, że się zapali samochód. Ma ktoś elektryka? Pochwalić się tutaj. Kto ma elektryka? Człowieku, ja sparodiowałem szewca. Aha. No to dobrze. A jestem ostatnio chujem trochę i chamem. Gdzie ty znalazłeś ten utwór Paczka Żwiru? Na YouTubie. No, tak jakoś, bo oni dopiero co zaczęli. Mają dwa utwory tylko na razie na kanale. Zespół jest młody, więc YouTube takie treści to słabo wyszukuje. U mnie już się tutaj wyświetla, jak wpiszę Paczka Żwiru, to wyświetla się wysoko, na pierwszym miejscu, ale tylko dlatego, że już wcześniej to odtwarzałem. Mi się kolorowy pisze. Ja mam elektryka. Chcesz numer? Do elektryka, tak? Żeby naprawił. Aha. Instalację. No, nie jest tak prosto znaleźć. Trzeba tam trochę w dół zjechać. Ja w ogóle ostatnio jestem jakiś nie do życia. Nie do życia. Nic mi się nie chce, jakieś takie zrezygnowanie totalne, wkurw. Każdemu bym w ryja przypierdolił po prostu chętnie. Grzesiek pisze, że ma elektryka, wujka. A Rydzyk domaga się kolejnych milionów. Ciągle mu mało. Myślę, że Rydzyk to jest takie świetne zobrazowanie, świetny symbol tego, jak... Kurczę, nawet jak uruchomiłem tutaj stronę na Brave'ie, który niby blokuje reklamy o Rydzyku, to już nie chce się pokazać, dopóki nie wyłączę adblocka. Chcę tym razem 8 milionów złotych na ochroniarzy i firmę sprzątającą. To jego Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Dostał na to muzeum pieniądze od państwa, ale to zawsze jest z klechami, tak, że oni jak coś dostaną jakąś działkę, jakiś budynek, ziemię, to oni jeszcze potem chcą, żeby im ktoś to sprzątał za nasze pieniądze, żeby to ochraniał za nasze pieniądze, żeby tam zainstalować kamery za nasze pieniądze. Po prostu kościół jest tak pazerny, ohydny i roszczeniowy, że oni... Jak on dostanie ten Rydzyk, nienapasiony te 8 baniek teraz na ochroniarzy i sprzątanie, to on jeszcze coś innego wymyśli, że na przykład... Nie wiem, trzeba to konserwować, albo trzeba to namaścić olejkami bardzo drogimi za 5 milionów złotych, nie? Więc taki jest Kościół. Ludzie,

0: zrozumcie to, przyzwyczajcie się do tego. To nie jest nic niezwykłego. Kościół taki był, jest i będzie. Jak mu dasz palec, to weźmie całą rękę. Dasz mu rękę, to powie, że jeszcze nogę chce. No, to jest normalne. To jest normalka akurat. Kościół katolicki, kościół rzymsko-pedofilski to jest studnia bez dna po prostu. Ciekawego smartfona wymyślono, nowego, nowy trend. Smartfon, którego sobie owijacie na ręku i pełni on wtedy rolę smartwatcha. Może mi się uda tutaj pokazać wam, jak to wygląda, bo tutaj to by się przydało faktycznie jakoś to zobrazować. Okej. Okay. Coś takiego, nie? Nawet ciekawy patent, taki elastyczny po prostu. No, elastyczne ekrany to już od dawna mamy, ale tutaj mamy ciekawy patent, nie? Taki właśnie telefon, który się łatwo zamienia w zegarek. Nawet bym sobie coś takiego sprawił. Chętnie, sam. Co tu jeszcze ciekawego? Jacek Braciak. Znacie takiego aktora? Na pewno znacie. On jest bardzo charakterystyczny, taki mały, trochę śmieszny. Dobrze się w komediach sprawdza. I on ma syna transpłciowego. No, on go tam wspiera. Nie odwrócił się od syna. No, okej, fajnie. Tyle, że taki syn zaczyna teraz nago się fotografować gdzieś, jakieś kalendarze z fajfusem na wierzchu. Ja nie wiem, czemu ludzie, którzy są powiedzmy transpłciowi, jacyś tam właśnie homo i tak dalej, to oni czują taką potrzebę, żeby swojego pindola wszystkim pokazywać, żeby swoją dupę pokazywać wszystkim, że sobie nasmarowali kremikiem. Że rozmawiajmy o ich płciowości, o ich odbycie, o ich penisie. Nie wiem, skąd ten pierdolec taki na punkcie seksu? Czy to się jakoś wiąże ze sobą, że jak jest taka osoba, to od razu takie tematy ją interesują? Nie wiem, no, gdybym ja się urodził, powiedzmy, taki, to też musiałbym o tym gadać i wszystkich tym zarażać i to jest jakieś chore po prostu, nie? I też takie, może takie skurwysyństwo trochę w stosunku do rodziców, bo rodzic, no, czuje się w obowiązku bycia za tym swoim synem czy córką, żeby się wstawić, żeby chronić, jakoś tam usprawiedliwiać, a ten nagle dostaje pierdolca i on musi wszystkim pokazać, że jest transpłciowy i swoje genitalia wszystkim pokazać, sfotografować, być... I to już mi się nie podoba. Jak jestem, staram się być tolerancyjny i szanować każdego człowieka, to takich osób nie szanuję za bardzo i są dla mnie zwykłymi śmieciami. Witam Błażeja. Cześć Błażeju. Halo, halo, czy się słyszymy, Błażeju? Teraz sobie Błażej tutaj mikrofonik wyciszył. Musisz się odciszyć jakby.
1: Aha, to... dobra.
0: No, no i znów się wyciszyłeś.
1: Teraz
0: okej.
1: Okay. Dobra, nie wiem, wiesz, nowa technologia teraz, nie boję ten. Ciągle coś nacisnę. Albo tak rzuciłeś temat o właśnie tych transpłciowych. Ja już zostałem wyklęty wielokrotnie z lewicy przez to.
0: No właśnie, właśnie. No, to jest ten problem.
1: Chciałem powiedzieć, że ludzie, zajmijmy się prawami ludźmi pracy. A to ci transpłciowi są nieważni. Ale coś mi się zdaje, że oni w ogóle ich, ta cała gadka transpłciowych to już ten, przykryła inne z tych wysp. LGB, nie? A transpłciowi to jest T. To T pochłonęło LGB. Może tak nie słyszysz, nie? Za dużo o gejach, lesbijkach, coś ten, nie? tylko transpłciowi.
0: Jest jakiś totalny pierdolec. Wyobraź sobie, że różne studia, które robią filmy, studia, które robią gry, zaczynają mieć problemy finansowe, bo robią chujowe te produkcje swoje, bo oni mają na pierwszym miejscu, dla nich jest najważniejsze to, żeby zatrudniać jakieś osoby transpłciowe, żeby mieć reprezentację gejów u siebie,
1: No ale nie,
0: a nie myślą, o tym, żeby zrobić dobry film czy dobrą grę. I zaczynają, wiesz, mieć problemy finansowe i padają te studia, bo się zaangażowali w to, żeby mieć u siebie reprezentację transpłciowo-gejowsko-genderową, nie?
1: ale zobacz, już o gejach i lesbijkach tak się dużo nie mówi. Zostali wygryzieni.
0: To już nie jest trendy, nie?
1: Już nie mówiąc, że teraz coś powstało takiego jak, kojarzysz coś takiego jak TERF?
0: Jak?
1: TERF?
0: Telf?
1: No, to takie teraz jest wyzysko na lewicy.
0: Swelf, twelf, nie
1: Nie,
0: wiem.
1: nie, to znaczy, czekaj. Trans-exclusive radical feminist. Czyli feministka wykluczająca ludzi trans.
0: Ja pierdolę.
1: Stary, z tego z razem wyrzucili jakąś, bo nazwali ją, że terfuje czy coś. Nie, w ogóle to jest. Polecam, nie wiem, czy można tu polecać inne kanały, ale jest ten Bojan stary, kiedyś tu był u nas w radiu zresztą ze mną. On razem z Katarzyną Szumlewicz robił właśnie kanał na temat tej szaleństwa lewicy, terfowania i w ogóle. A jest, dobra, terf to jest jeszcze jedno. Ale jest jeszcze coś, co się nazywa smerf. A wiesz, co to
0: Smerf?
1: jest?
0: No smerf to
1: To
0: wiem.
1: nie smerf, to są feministki wykluczające seks workerki.
0: O ja pierdziu. Weź mnie, nie załamuj, człowieku.
1: I to mówię ci, ja jestem tym przerażony. Ja, stary komuch.
0: Ale skąd to się nagle wzięło, to upodobanie lewicy do takich rzeczy? Bo mi się wydaje, że lewica, czyli taka lajtowa wersja komunizmu trochę, tak? No to tak można to nazwać. To w ogóle nie ma żadnego związku. No komuniści są za takim prostym życiem, pracą, za robotnikami. To taki świat, w którym chyba w ogóle niespokrewniony z takimi tematami, jak jakieś lesbijki, geje. Skąd to się nagle tak zrobiło?
1: Nie, no jeszcze wie, że bici geje, no wiadomo, trzeba było kiedyś mieli trudno w życiu, no nie wiem, sam Turing nie z tego powodu popełnił samobójstwo i tak dalej, no wiadomo, no to też trzeba walczyć o prawa ludzi, no, ale teraz to zabnęło gdzieś to w takie odmęty absurdu, gdzie ten robotnik, o którego prawa od samego początku i w ogóle to jest coś, czym lewica powinna się zajmować, no gdzieś to znikło, nie ma tego, ale to, wiesz, moim zdaniem to po prostu korporacje przejęły ruch, nie? Lewicowy, bo to się sprzedaje, bo to jest fajne, bo to takie wiesz.
0: Ale to się nawet jakoś chyba nie sprzedaje, bo ludzie mają raz, że tego dość już, dwa, że to jest jakaś mniejszość, no to jak ktoś chce zarobić, to raczej się ku większości kieruje, nie? A tu nagle taka egzotyka trochę ma być na topie. Ja nie
1: To
0: wiem, czy to
1: wiesz, to
0: jest
1: było
0: już.
1: tak jak z tymi gejami, bo oni zazwyczaj byli bogaci, to był taki dobry target, nie? A to tym się zajmują takie zblazowane dzieci z bogatych domów, nie? I są pieniądze, no bo to bogate dzieci, nie? I wpływowe.
0: No i lewica zrobiła sobie religię nową, co powinna być areligijna, to se zrobiła religię własną, nie?
1: Tylko no, widzisz, ja z tym walczę, żeby nie nazywać tego lewicą, bo chyba to nie jest lewica. To jest coś, co się przykleiło i wiesz.
0: To jest kurwica, to jest kurwica jakaś.
1: To jest coś, się przykleiło, wiesz, do tyłka, jak takie ten zaschłe, już nie powiem co, i się nie da odkleić.
0: Jak gówno się
1: I
0: do.
1: śmierdzi, śmierdzi i jest, nie?
0: Gówno się do statku przylepiło i krzyczy: płyniemy, nie?
1: Dowierzyć do wojenki takie się tam toczą i w ogóle tak, żyjąc tutaj na wsi, to ja nie miałem o tym pojęcia, jak zostałem uświadomiony, to przeraziło mnie to trochę. No ale jest tu trochę takie, wiesz, no, kanapowe, nie? No, zresztą polska lewica jest kanapowa.
0: Też chyba ten towarzysz Michał był z tego powodu jakoś hejtowany, że on jest właśnie trochę taki mało zainteresowany tymi tematami gender, geje, lesbijki i osoby transpłciowe, bo to jest taki komunista z krwi i kości, taki w starym stylu trochę bardziej, nie?
1: No, on ma za uszami jeszcze inne rzeczy, nie? No i tak w ogóle, on, no, wiesz, raczej, nie wiem, to powiedzieć, no, stalinista i w ogóle, no to w ogóle jakiś odlot w drugą stronę. Jeżeli nie mówię personalnie, to my się znamy, lubimy i wymieniamy doświadczeniami jako ojcowie i rodzinnymi, także na kwestii personalnej to się z nami lubimy, ale no, wiele, wiele jego poglądów nie podzielam. Tak, ale to się nazywa czołgami. Że to są czołgi. Zresztą ja też zostałem od czołgów wezwany. Nie? Tylko dlatego, że stwierdziłem, że no, a może byśmy się jednak tymi prawami pracowniczymi zajęli, a nie, no to kurwa można.
0: Ciekawe w ogóle, że Solidaruchy nic nie protestowały, jak w Polsce kazano ludziom zamykać firmy, nie? I różne takie były rzeczy przeciwko w sumie ludziom pracy, to Solidaruchy nawet się nie zająknęły, nawet nie sapnęły nic.
1: Ale nie no, primo, zamykano przedsiębiorstwa i to wiesz, przeciwko przedsiębiorcom, czyli kapitalistom, no to nic takiego. A druga sprawa, no Solidaruchy, to obecna Solidarność jest przybudówką PiSu, także no, co mieli przeciwko własnemu rządowi protestować.
0: No i do tego się to sprowadza chyba właśnie. No,
1: no tak, Solidarność już nie ma.
0: Ale ja nie wiem, czy komunista też jest niechętny, musi być niechętny do kogoś, kto ma małą knajpkę, jakoś sobie piwko tam sprzedaje, to jest już prywaciarz, jakiś kapitalista?
1: Różne są na to. Zresztą widzisz, w Polsce niestety jest tak, że najlepiej się pracuje i najbardziej przestrzegają praw pracy te wielkie korporacje, no bo one są takie nieruchome, tam wiesz, nie będą ciłały na pracowniku tam 5 groszy, coś, mają swoje polityki. No i niestety w Polsce najbardziej wyzyskiwanymi są ci pracownicy takich, wiesz, Januszeksów, nie? Gdzie tam musi przyciąć na każdym pracowniku. No, niestety tak jest u nas, taki nasz koloryt polski, nie? Zresztą, no nie, dobra, w Niemczech też to się zdarza. Ale znowu moja dziewczyna ma knajpę i ma salon paznokci z drugiej strony i zapierdziela 7 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Sama robi za kelnerkę, sama kroi, sama gotuje, nie? Ma pracowników, ale twierdzi, że wiesz, żeby biznes się rozwijał, no to musi sama pracować. Jest także człowiekiem ciężkiej pracy i podziwiam.
0: No bo ty, Błażej, chyba też nie marzysz o takim świecie, w którym wszyscy pracują w zakładach państwowych, nie?
1: Nie no, ja jestem jak najbardziej prospółdzielczy. Zresztą było mi dane 2 tygodnie temu stanąć obok grobu tego mojego człowieka, którego podziwiam, czyli Tito, który w tej Jugosławii właśnie prowadził tą spółdzielczość, że wszystkie zakłady były własnością pracowników, nie, a nie państwa. Bo jeśli wszystko jest własnością państwa, to się robi kapitalizm, tylko że państwowy. Tak jak w Chinach, których nie lubię bardzo. Także ja bym był za tym, żeby właśnie pracując, jak ja pracuję w swojej firmie, żeby ona była częściowo zależna od pracowników i my mieli wpływ na decyzyjność, nie? Można było jakieś tam zebranie, głosowania, nie? No bo w końcu to też nam zależy, żeby ta firma się rozwijała i nam się dobrze ten, a szefowi niekoniecznie.
0: Mi się tu właśnie na telefonie wyświetliło, że aktualizacja systemu to takie dobre hasło. Trzeba by zrobić właśnie w Polsce aktualizację systemu. No teraz mamy aktualizację systemu, więc w związku z tą aktualizacją zostaną usunięte wszystkie pliki pracowników z TVP. Wszystko, co zrobił PiS, zostanie skasowane i zostaną nadpisane nowe pliki tutaj. Aktualizacja systemu, nie?
1: Wiesz, no ja nie mam aż tak krótkiej pamięci i no, liczyłem na to, że jak wygrała ta opozycja, że zrobią kogoś innego premierem, niekoniecznie Tuska, zrobili go, a ja niestety pamiętam czasy, kiedy on rządził. Też nie było różowo.
0: No nie było, właściwie nic nie zrobił dla ludzi ten rząd, tylko pod górę cały czas i kłody pod nogi, i afery też, i takie same działania też, zawłaszczanie sobie wszystkiego, tylko że na mniejszą skalę, bo nie mieli tej cechy, którą ma PiS, brak wstydu i brak hamulców, może nie?
1: Albo inaczej, może nie na mniejszą skalę, tylko bardziej...
0: Raz, a dobrze.
1: No. Bardziej, wiesz, tak, nie, żeby na widoku, nie, tak dalej. No PiS po prostu jest, wiesz, partia chamów i oni robią to po chamsku.
0: PiS, znaczy PO to bardziej skumać się z jakąś mafią, mafia paliwowa, coś tutaj, jakiś przekręt, VAT-owskie przekręty, nie? Coś w tym stylu bardziej, a kradną raz, a dobrze, a pisiory tak po trochu i wszędzie.
1: No to taka partijka, wiesz, geszefciarzy drobnych, oni no muszą tu geszefci, tam. Już powiedział, że nie, dobra, nie. No powiem, zaraz będzie że antysemityzm, ale ja jako Żyd to chyba mogę czasem.
0: Nie? Też nie możesz, też nie możesz.
1: No, ale to taka, wiesz, no takie geszefciki tam zacierają ręce, tam sobie zrobią interes tam, jakiś tam. No PiS to bardziej po chamsku, oni to muszą, wiesz, narodowo-patriotyczny. Korupcja narodowa imienia Jana Pawła II. No musi być tak, wiesz. No i niestety pamiętam, ale pamiętam tego Rostowskiego, no, który bez przerwy mówił, nie ma pieniędzy, na nic nie ma pieniędzy.
0: A nagle się okazało, że są w sumie, od biedy coś jest i można pomóc ludziom, nie? Żeby na przykład emeryt nie grzebał po śmietnikach, albo można zrobić, że w końcu można ogłosić upadłość konsumencką, że to w końcu działa, a nie jak za PO, że to jest to dla PiS-u tylko.
1: Albo, no wiesz, no. Durne 500+, myślę, że się śmieją, że na patologii i tak dalej, no ale kraj, w którym żyję, nie? Trzecia gospodarka świata. O kuźwa jest. Ile teraz płacą? 250 euro na miesiąc. W Holandii za rogiem też płacą. Będzie. W Belgii płacą. Nie, w UK płacą. Nie? Także to jest ogólnie takie no, rozwiązanie obecne w takich wysoko rozwiniętych gospodarkach. Nie? Wcześniej nie można było. Nie? Ale to nawet nie to, ale jak zobaczysz, jak to euro 2012 słynne, i tam mieli wielkie programy infrastrukturalne, nie? Ja zresztą też coś tam uczestniczyłem przy projektowaniu A1, no ale te drogi też tak powstawały w bólach i tak dalej, ale zobacz teraz, jeździsz po kraju, nie? No zrobiło trochę, się jeździ jak po Niemczech, nie, lepiej jak po Niemczech, bo to są nowe drogi, ładne, tutaj są dziurawe, wąskie. No, się zmieniło trochę, no, także też nie jest tak, że oni, jak chujowy PiS nie był, ale coś tam zrobił, nie?
0: To, co tak czasami sobie myślę, że socjalizm, komuna, no bo za nazistów to był socjalizm narodowy, tak?
1: Wiesz, no jaki socjalizm? Jak pierwsze, co zrobił Hitler, to pozamykał wszystkich związkowców, nie?
0: No to czemu się to nazywa socjalizmem narodowym?
1: A czemu nazizm? Korea się nazywa demokratyczna i ludowa?
0: No faktycznie. No ale w każdym razie w tych ustrojach takich totalitarnych to nie ma w ogóle, zmierzam do tego, że tam nie ma w ogóle miejsca na freaków, na jakieś takie, wiesz, na patologię, z którą teraz mamy do czynienia. I to się często przedstawia jako argument za, że wiesz, jest ład i porządek. Ludzie sobie żyją spokojnie, bez jakichś ekscesów, a nie, że nagle masz tutaj jakieś walki freaków, gdzie karły się biją z dziwkami, jakaś patologia totalna, jakieś jaranie się gangsterami. Za komuny, jak fikniesz, to przyjdzie ci milicjant, da pałą w łeb i się kończy fikanie po prostu, nie?
1: Wiesz, mnie to tam osobiście, żyjąc sobie na wsi, to mnie to tam, a nie chcę się w tych wielkich miastach, wiesz, bogate dzieci bawią jak chcą, nie? Bo im nie przeszkadzają. Ja nie jestem za tym, żeby komuś ekspresję blokować i tak dalej, co się dzieje w tych totalitarnych krajach. Nie jest to fajne. Ale znowu nie jestem, żeby... Bo jeśli będziesz mi to narzucał, no to już będzie totalitaryzm, nie? z jednej i z drugiej strony. Czy katolicki, czy gejowski. Nie?
0: No ale właśnie dziś się pojawił taki temat, że może jedyną obecnie receptą na naprawę świata są jakieś takie rządy twardej ręki, właśnie takie totalniackie troszeczkę, no bo ludzie w swojej masie są raz, że durni, dwa, że chcą tego syfu, wiesz, właśnie robią się roszczeniowi, jacyś frikowi, zaczyna być syf po prostu i że trzeba czasami może wziąć za mordę faktycznie to społeczeństwo.
1: Nie, no, Krawiec, zobacz. Właśnie ostatnie wybory pokazały to, że jednak ludzie nie chcą tego zamordyzmu.
0: No, PiS wygrał w sumie, nie?
1: No, wygrał, przegrał, nie? Ale no, z jednej strony jest dobrze, że ta opozycja, bo chciałem powiedzieć lewa strona czy prawa, ale no opozycyjna strona, no bo opozycji masz z jednej strony lewicę, a z drugiej strony masz tego, kotłownię, nie? Katolickiego konserwatystę. I to jest w ogóle śmieszne, jak ta koalicja ma działać. Jak z jednej strony masz Razem, a z drugiej strony masz Hołownię.
0: Ale taki Hołownia, on się okazuje, że to nie jest taki straszny moher, bo on na przykład jest za tym kompromisem aborcyjnym, żeby wrócić do tego, co sobie tam wypracowaliśmy.
1: No. Wiesz, co to jest okno Overtona, nie?
0: Możesz przypomnieć, bo zapomniałem w sumie. Coś nie pamiętam, co to.
1: No to jest takie, wiesz, luka w poglądach, która jest, się wydaje nam, że to jest po środku, nie? Ale to się gdzieś tam przesuwa między prawą a stroną, a lewą. I teraz to okno tych poglądów jest w Polsce tak przesunięte po prawej stronie, że kompromis aborcyjny, który, no powiedzmy, jest to bardzo taki, no, konserwatywny, to nam się wydaje, że to jest gdzieś po środku. No, tu na zachodzie byłoby to uznane za jakiś taki, wiesz, bardzo konserwatywne prawo. Także, no, że Hołownia jest za konserwatywnym prawem, ale już nie aż tak zamordystycznym jak Taliban, no to no jest, no.
0: No dla mnie, jak ktoś chce wrócić do tego kompromisu, który był całkiem spoko, a nie dąży do tego, jak jakaś Kaja Godek, że od poczęcia chronione całkowicie zakaz aborcji, zakaz rozwodów, to nie jest jakiś fanatyk, tylko raczej taki człowiek, z którym mógłbym sobie podać rękę i napić się piwa.
1: Dobra, ale powiem ci tak, nie? No bo z jednej strony powiesz tak, że no Gierek był zajebiście liberalny, fajny i tak dalej, bo nastąpił, to znaczy Gomułka, no, powiedzmy Gomułka. Gomułka był zajebiście fajny, liberalny i tak dalej, bo nastąpił po stalinizmie, po Bierucie. Ale czy to znaczy, że on jest liberalny? Czy on jest bardziej liberalny niż stalinizm był? Mhm. No i na tej zasadzie, no fajnie wrócić do kompromisu, który no ogólnie jest nadal konserwatywny, tylko jest mniej niż to, co zrobił PiS, nie? Mhm. Czyli wolisz gówno w proszku albo gówno w płynie, no gówno w proszku lepsze, bo przynajmniej się nie obleczesz, ale...
0: No ale trochę trzeba brać pod uwagę warunki, środowisko, w którym żyjemy tutaj, jaka jest mentalność Polaków, jaką mamy tradycję, kulturę, przyzwyczajenia, no i na nasze warunki taki kompromis, no to jest w miarę okej, może, nie? A poza tym sam nie wiem, czy bym chciał takiej dowolności, że sobie można się skrobać, wiesz, jak ci się zapragnie, nie? A jak i się w końcu zaczynasz zastanawiać, tak jak są żarty o Rumunach, że jak ci ten, jak to było, myjemy czy robimy nowe, nie?
1: No ale zobacz, no, obok mnie, bo w Niemczech to jest bardziej restrykcyjne. Ale tutaj 10 kilometrów ode mnie jest Holandia. W Holandii jest jak najbardziej dowolne. Czy nie wiem, czy to powoduje, że w Holandii jest jakaś, nie wiem, patologia z tego powodu. Są różne inne patologie z innych powodów, ale czy tego powodu, że aborcja jest dozwolona, no nie wiem, nie wydaje mi się.
0: To jest taka rzecz, którą ciężko jakoś rozwiązać. Dojść do jakichś racjonalnych wniosków z tym życiem poczętym, bo to faktycznie jest sprawa trochę dyskusyjna. No, tutaj wódz jest znany ze swoich poglądów takich konserwatywnych. I dla niego, wiesz, życie napoczęte, jak zlikwidujesz życie napoczęte, to zrobiłeś tak, że ten zniszczyłeś całe przyszłe życie tego człowieka, bo on się nie urodzi, nie zakocha się i tak dalej. I ty to wszystko zniszczyłeś. On podchodzi tak do tego i jego pogląd jest jakoś, można to zrozumieć, że on ma prawo
1: tak
0: myśleć.
1: Ale jeśli użyłeś gumy, nie powstało życie, to tak samo zabrałeś to życie, no bo nie powstało, nie dokonałeś aktu kreacji, no możemy gdzieś tam, wiesz, się ścigać z tym.
0: No wiesz, no ja bardziej mam poglądy takie jak ty tutaj w tym temacie, więc no tak tylko tutaj przytaczam, bo chodzi mi o to, że to nie jest taka prosta sprawa do rozwiązania, to jest bardzo delikatna sprawa. Najczęściej, najlepiej chyba to zostawić rodzicom do osądzenia.
1: O właśnie, tutaj no. Chciałbym takie zrobić, bo jak, wiesz, jak mam trudną sytuację rodzinną, trochę inaczej spojrzałem na to, że jednak facety to żadnych praw nie mają, nie? W tych naszych niby patriarchalnych społeczeństwach. No jak najbardziej jestem za dowolnością aborcji, ale decyzja powinna być obojga rodziców. Jeśli oboje się zgadzają, okej, okay, nie ma problemu, nie?
0: Biorą ewentualnie ten grzech, jeśli to uznać faktycznie, to wielki grzech, na siebie, no to wiesz, no. To jest, no bo kto ma decydować? Państwo o wszystkim, no to no ja też bym był za tutaj, za jakimś tam decydowaniem rodziców, no. No ale, ale ciekawy temat poruszyłeś, bo właśnie niby patriarchat, a jednak właśnie niekoniecznie, nie?
1: Dzisiaj się widziałem z moją córką i tam w ogóle miałem duże starcie z urzędnikami tutaj niemieckimi. I trochę ich tam nawyzywałem. No i no niestety tak jest, że jak jesteś inaczej, jak jesteś kobietą, to masz życie na tym, na poziomie level easy. A już jak jesteś ładną kobietą, to już w ogóle masz easy życie, nie? Tak sobie zbudowaliśmy, no. 100 lat temu faktycznie kobiety miały ciężej i tak dalej, ale w dzisiejszych czasach, no faceci niestety mają przewalone pod wieloma względami.
0: Mi się wydaje, że patriarchat mógł ewoluować i się zmienić trochę, bo to, co my na przykład tu w Polsce mamy, to jest jakby taki patriarchat, z którego wynika, że wiesz, że mężczyzna będzie o tą kobietę dbał, że ona będzie sobie spokojnie w domku siedziała z brzuszkiem, on będzie tyrał, całował ją w rękę. Taki, wiesz, taki patriarchat połączony z opieką nad tą kobietą i traktowaniem tej kobiety, że ona jest w stanie błogosławionym. Wiesz, do czego zmierzam?
1: Właśnie w różnych środowiskach to jest inaczej postrzegane, że właśnie to takie nadmierne dbanie to jest właśnie patriarchat, bo jej się odmawia, że ona jest... No ale właściwie jak kobieta ma równe prawa, to powinniśmy nie dbać, bo traktując ją jako istotę upośledzoną, no to odbieramy jej człowieczeństwo.
0: Za komunistów to było najlepiej. Moja mama, jak była w ciąży, to normalnie musiała w zimę stulecia zapierdalać do roboty w śniegu po szyję i już.
1: Moja jeszcze żona do 8 miesiąca, czy tam 7 miesiąca ciąży normalnie popierdalała do roboty, nie? I nie dlatego, że musiała, tylko dlatego, że chciała. Nie? Także można. Jak się chce, to można. Znaczy, jak nie ma przeciwwskazań i się chce, to można. Nie? To nie jest tak, że trzeba iść na L4 od pierwszego miesiąca. Nie? To w Polsce jest bardzo popularne.
0: A słyszałeś, że teraz prawdopodobnie Korwin i Braun może założą własną partię, bo chcą ich tam wywalić z konfy. Braun się żali, że w ogóle ma, że nie dają mu głosu, że on nie ma nic do powiedzenia, jakby tak domagał się większych praw, więc prawdopodobnie odejdzie z Konfederacji. No i Korwin też się poczuł trochę urażony, że go tam zamykają mu usta i tak dalej. Ty, ale Korwin jest faktycznie, on jest jakiś niedorozwinięty, bo co wywiad, to on o tych pedofilach cały czas gada. Jaki normalny człowiek przy każdej okazji schodzi na temat tego, że pedofil to, pedofil tamto?
1: Wiesz, może jest pedofil, no.
0: Może on sam jest pedofil i dlatego tak o tym gada cały czas.
1: Najbardziej.
0: Zresztą chyba nie jest aż taki inteligentny, skoro byle dziennikarzynie daje się w maliny wpuścić i dziennikarzyna go kieruje na takie tematy, nie?
1: Nie bez powodu Korwin ma największe poparcie wśród takich, wiesz, raczej dzieci, które tego życia nie znają i się dają mu omamić. No nie, ale dobra, nie gadajmy o Korwinie, bo wiesz, to takie kanapy, no dobra, są w Sejmie, ale no to w ogóle jest jakiś absurd, że w Sejmie mamy partię memów, nie? Mówiła Brauna, Memcena, Bosaka, no nie są poważni ludzie.
0: To są celebryci tacy trochę, nie?
1: No memy takie internetowe, nie?
0: Jak, może, nie słuchaj, wiem, jak ktoś, może oni powinni, może oni powinni walczyć w klatkach na Fame MMA po prostu, nie?
1: Wiesz, no dla mnie jak ktoś głosuje na Konfederację, to raczej robi to z powodu, no kurwa, a że zagłosuje dla jaj, nie? Będzie śmiesznie. Na tej zasadzie, co Rewiński wszedł do Sejmu z partią Przyjaciół Piwa, nie? Ach, będzie śmiesznie. Ale do rządzenia, wiesz, no, było zagrożenie, że PiS pójdzie z nimi w koalicję, nie? Jakby jakoś tam zdobyli wynik. Śmiesznie. Część Bosaka, ministra spraw wewnętrznych, Braun, minister edukacji, mówiła Korwin, minister czego? Mówić. Rodziny. Podobno dzieci ma dużo, to minister rodziny może by był dobry.
0: Dołączył do nas Michał. Witam Michała.
2: Siema.
0: Siema, cześć.
2: Dzwonię w obronie Korwina, bo w ogóle się nie zgadzam z tym, co mówicie i ogólnie przeinaczacie całą tą retorykę i tak samo przeaczacie jeden ważny punkt w tej całej dyskusji. Mhm. Dlatego się odważyłem wtrącić.
0: To dawaj.
2: Słuchajcie, Korwin, człowieku, swoje poglądy głosi tak naprawdę od zawsze. I trzyma się tych poglądów, rozumiesz? Korwin to jest jedyny człowiek, którego ja szanuję z tych wszystkich polityków, właśnie za to, że jak absurdalne te poglądy Korwina by nie były, to jednak on trwa przy swoim, rozumiesz? To jest taki fundament, kurwa, taki filar, na którym możesz oprzeć wszystko tak naprawdę, przez to, że Korwin głosi te swoje poglądy. To, co się odjebało w Konfederacji, to... Stary, młodsze pokolenie Mencen z Bosakiem i tam innymi paziami, bo inaczej się tego nie da nazwać, po prostu wzięli i sobie stwierdzili, że się na fejmie Korwina wybiją. Może tak, może nie, ale moim zdaniem tak było, że się na pana Janusza fejmie wybiją, a potem, kurwa, jak już się dostaną tam, gdzie się chcieli dostać, czyli do Sejmu, to go popierdolą po prostu i będą go krytykować. To jest skurwysyństwo straszne. I nie mówcie mi, człowieku, że patrz, teraz masz sytuację taką, gdzie masz koalicję obywatelską i PiS i teraz jeszcze, wiesz, zanim się rząd sformuje, to oni już próbują sobie polityków podkupywać. I człowieku, kurwa, prawda jest taka, że politycy to są najgorsze szmaty, jakie mogą być, bo on ci do wyborów będzie głosił jedne poglądy, a po wyborach stwierdzi, że nie, jednak nie, tak to nie było, tak to nie miało być, ja przychodzę do PiSu, ja przychodzę do Platformy, ja za Tuskiem zaraz będę, bo chodzi o to, że stary, Korwin ma ten pierdolony kręgosłup moralny i jakby absurdalne nie były jego poglądy, to on przy nich trwa, rozumiesz?
1: Dobra, od dziesięcioleci.
2: Pokaż mi inną partię, gdzie nie było rozszat takich, jeden polityk do drugiej partii przechodził tylko dlatego, żeby mieć jakieś tam wpływy, czy jakieś pieniążki z tego, czy aby być w koalicji rządzącej. Nie ma drugiego takiego jak Korwin. To jest król, to jest prawdziwy król.
1: Znam takiego polityka. Do śmierci. Do śmierci w bunkrze trwał w swoich poglądach.
0: Dokładnie. To samo sobie pomyślałem, Błażej. Dokładnie.
1: Do samego końca.
0: Adolf Hitler też nie zmieniał poglądów.
1: Nie zmienił.
0: Ekscelencją.
2: Pomimo, że... Ale to nie chodzi o to, kto to mówi. Chodzi o to, że to jest postawa, która jest naprawdę warta szacunku. To jest postawa, która jest naprawdę warta szacunku, bo w dzisiejszych czasach większość ludzi to są jebane chorągiewki. Tam, gdzie im wiatrzyk zawieje, tam, gdzie im brzęk monet usłyszą, tam lecą. A Korwin nie. Korwin, człowieku, jest... Czy on wchodzi do Sejmu, czy nie? Czy on wchodzi do Europejskiego Parlamentu, czy nie? Zawsze mówi to samo. I można się z nim nie zgadzać w wielu rzeczach. Ja też się nie zgadzam tak naprawdę w kilku rzeczach z Korwinem na przykład. No, nie ma takiego polityka, z którym się zgodził na 100%. Ale Korwin stoi przy swoim zawsze. I za to go szanuję.
1: No, to też
2: dziękuję.
1: Z tego powodu należy go szanować.
2: Jak to nie? Kurwa, a co, wolałbyś być pierdoloną chorągiewką, która do wyborów mówi jedno, a po wyborach się układa z tamtą czy inną partią, bo się to opłaci? No przepraszam cię bardzo, ale taki właśnie powinien być polityk. Mimo absurdalnych poglądów, jakie Korwin wygłasza, dla 95% społeczeństwa, to są absurdalne poglądy. I ja nie winię tych 95%, bo też się z paroma rzeczami nie zgadzam, ale Korwin zawsze stoi, kurwa, przy swoim. Nie ma drugiego takiego filara, na którym mógłbyś oprzeć całą kadencję. I ja myślę, że te młodziaczki, ta młodzieżówka z Konfederacji dobrze wiedziała, że to się wszystko na tym opiera i postanowiła to wykorzystać do własnych celów, czy tam do własnego interesu. Takie jest moje zdanie.
0: A tak przy okazji, jakby ktoś nie wiedział, ja myślałem, że Korwin to on sobie jakoś tam zapracował na swój majątek, tak dalej. On odziedziczył podobno w ogóle majątek.
2: No i co z tego?
0: No to też nie jest jakoś na plus.
2: A Obajtek ukradł, a Kaczyński ukradł, a Morawiecki na żonę przepisał, rozumiesz? A Korwin odziedziczył i mądrze tym dysponuje tak, że ja myślę, że Korwin jeszcze ma tyle kasy, że na 3 kolejne pokolenia by mu to wystarczyło bez sprzedawania dupy, tak jak to robią, kurwa, ci wszyscy młodzi politycy, te Hołownie wszystkie, te Bosaki, te Męceny i tak dalej, i tak dalej. Korwin jest filarem.
0: Oj tam.
2: Nie oj tam, tylko człowieku takie postawy się powinno wynagradzać, a nie kurwa zamiatać pod dywan,
0: ale
2: udawać,
0: nikt mu
2: że
0: tego,
2: nic nie stało.
0: Ale nikt mu tego nie odejmuje i to jakby dużo osób szanuje Korwina za to, że on właśnie jest
2: oj tam. Przed chwilą powiedziałeś oj tam, stary.
0: No i chuj, no.
2: No co no i chuj, kurwa.
0: No i chuj.
2: No i co no i chuj, kurwa.
0: No i powiedziałem sobie oj tam, no i co?
2: No i jajco, no i jajco, kurwa.
0: No, chyba twoje, no.
2: No, albo chyba twoje, albo twoje może. Weź, człowieku, weź, bo ty czek...
0: No co?
2: Dobra,
0: co, kurwa, co?
2: Kurwa, pierdolone,
0: jutro, kurwa, słuchaj mnie, kurwa, co mówię teraz. Jutro jest clown MMA i cię wyzywam... O, i poszedł, kurwa, sobie. Obraził się Michał, poszedł sobie.
1: No, ale nie wiem, czy jest wartością to, że nie zmieniasz swoich poglądów, bo to jest tak, wiesz, ja miałem 16 lat, to miałem jedne poglądy, miałem 30, miałem jedne, nie, to jest tak, że z wiekiem i z doświadczeniem zmieniasz poglądy. Zobaczysz, że coś nie działa, że jest chujowe, możesz się ten i Boga dzięki. Wiele ludzi właśnie zmienia poglądy. Tych, co wierzyło w Korwina.
0: Tak jak powiedziałem, no nikt nikomu tu niczego nie odejmuje. No, szanujemy Korwina za to, że ma stałe te poglądy, że się trzyma swojego. To jest to, jakby nie było, jakaś wartość, no ale też nie róbmy z tego jakiegoś fetyszu i nie gloryfikujmy człowieka tylko za to, że jest stały w swoich poglądach.
1: To jest żadna wartość, bo tak jak sobie oboje pomyśleliśmy właśnie o tym człowieku, który do końca życia nie zmienił poglądów, umarł w bunkrze za swoje poglądy i to powoduje, że on jest lepszy, że to jest jakaś wartość. No nie wiem, no.
0: No jakaś jest, ale nie aż taka, żeby tutaj z niego robić bożyszcze teraz, nie? No
1: nie wiem, wiesz, Nie wiem, że masz poglądy, że pedofilia jest dobra i nie zmieniasz tych poglądów. No nie wiem, czy to jest fajne. Znaczy powiedział, że to jest taki kurwa, no. Nie wiem, no. Że wolę, żeby zmienił te poglądy, że no, że jednak pedofilia nie jest fajna. To bym go już bardziej cenił, jakby zmienił te poglądy.
0: Korwin używa takiej popierdolonej logiki swojej, że on to argumentował, znów o pedofilii musiał się rozgadać i powiedział, że jak ktoś klepie psa po tyłku, to nie znaczy od razu, że jest zoofilem. No. No i to jest takie, wiesz, takie głupkowate, no bo to jest zupełnie inna sytuacja, jak klepniesz psa po tyłku, a małą dziewczynkę po tyłku, nie? No, inne tu są intencje, inna sytuacja, a on używa takich argumentów, które niby są logiczne, ale są o kant dupy rozbić tak naprawdę, no.
1: No bo to jest taka logika gimnazjalistów, no. Coś zara ten, Paulo Coelho, no. Fajna filozofia, no ale...
0: To jest taka, tak, to wiesz, no to fajnie brzmi, tak możesz jakiegoś właśnie nastolatka, czy jakiegoś tam, wiesz, pryszcza tego kuca urobić, że on powie, i zaorał, ale was kurwa zaorał, nie?
1: Zaorał lewaków, a dla niego to lewakami są każdy, dosłownie każdy.
0: Zresztą on wydaje się zupełnie pozbawiony empatii, jakby... Zupełnie. On nigdy nie kieruje się tym, że wiesz, że kogoś mu szkoda, że ktoś ucierpiał, tylko tak jest taki jak robot faktycznie. Stąd się wziął jego taki przydomek, że Ozjasz Goldberg jest robotem, nie? Bo on jest taki jak robot trochę. On do wszystkiego podchodzi tak bardzo na chłodno, jakby to powiedzieć. Tak wiesz, no nie ma krzty empatii nigdy. Nie kieruje się nigdy uczuciami, tylko tym swoim korwinowym racjonalizmem, rozumem, nie?
1: Dlatego pewnie tak bardzo lubi Chiny, nie? Bo Chiny też są takie mało empatyczne. Z nie rozumiem, to dla niego, wiesz, wszystko jest, musi być ukierunkowane na jakiś zysk. Nie ma zysku, to się nie działa.
0: Obawiam się, że gdyby ktoś taki dostał władzę absolutną, to byłby jednym z tych władców, dla których milion w te, milion we w te, i on by se kalkulował na przykład. Zbudowanie wielkiego mostu kosztowało milion ofiar, ale dzięki temu, że ten most jest, proszę pana, ochronimy życie innych ludzi, i tak by podchodził do tego, nie? Jak taki, wiesz, dyktator.
1: Nie, on właśnie nie chce ingerować w gospodarkę, nic budować, nic tego, nie. Umierasz pod płotem, a chuj, twoja sprawa. No. Chcącemu nie dzieje się krzywda, najwyraźniej sobie nie zadbałeś o siebie, to że umrzyj pod płotem. No.
0: A co myślisz o tym, co Korwin mówił, że jak nie masz ręki, to możesz pracować nadal. Wydaje się to logiczne, może się za bardzo cackamy z tymi, co nie mają ręki.
1: Niby możesz, ale z drugiej strony... Jeden może, a drugiego kondycja psychiczna, nie mając ręki, będzie tak chujowo, że no nie będziesz mógł pracować, bo jednak nieposiadanie ręki jest to jakiś tam trauma w życiu, nie?
0: Ale wiesz, jak zaczniemy traktować takich ludzi, że to przeżyłeś traumę, biedaku, leż, życie cię doświadczyło już, to go tylko nakręcimy tak, że on faktycznie będzie tak się czuł, nie? A jak go weźmiemy do roboty i powiemy, słuchaj, no stała się tragedia, nie masz ręki, ale masz jeszcze drugą, znajdziemy ci pracę, i ty jako komunista chyba doskonale wiesz, że praca ubogaca, nie? No to ubogaćmy tego bez ręki, a nie róbmy z niego ofiarę.
1: Nie znaleźć złoty środek, bo to, co się dzieje, wiesz, już rozmawialiśmy o tych pracach i tak dalej. Teraz jest takie, wiesz, traktowanie wszystkich jak opłatki śniegu, nie? Nie wolno słowa powiedzieć, bo jednego urazisz, drugiego urazisz, nie? I, wiesz, kiedyś trzeba było mieć czwartą dupę, dzisiaj to nie można nic powiedzieć, bo zaraz, wiesz, ktoś poczuje się urażony i ble, ble, ble, ble, ble, nie? Ale z drugiej strony też musisz podchodzić do każdego indywidualnie. Dla jednego utrata ręki to no będzie, a chuj, utraciłem, nie ma problemu, a dla drugiego to będzie trauma, nie? I gdzieś tam trzeba to, wiesz, wypośrodkować. Nie można tak, wiesz, bezduszną machiną iść.
0: Gosia tutaj pisze, idź sobie, wypij tego drinka, no pije cały czas, albo sobie zapal, nie mam akurat co, bo naprawdę ciężko się tego słucha. Ale czego? Co ci się nie podoba, Gosiu? Nie lubię strasznie takich komentarzy, że ktoś
1: ale to
0: pisze...
1: do ciebie czy do mnie, Boże?
0: To do mnie, bo tu NR. Gosia, wiesz co, strasznie mnie denerwują takie komentarze, jak nie wiem, o co komuś chodzi, tylko coś do mnie ktoś coś ma i mi tam dosrywki jakieś rzuca. Lubię krytykę, ale taką, że ktoś napisze konkretnie, nie? Że nie zgadza się z czymś, tam pierdolisz głupoty, bo... I tutaj coś tam wygłosi swojego. A takie, że tam zajaraj się, napij, bo normalnie ciężko się tego słucha, wiesz? Normalnie byś się w głowę puknął, bo takie głupoty to dawno nie było już czegoś tak głupiego. Słucham i uszom nie słyszę i oczom nie wierzę. Normalnie weź się za siebie, chłopie, bo normalnie masakra. No kurwa, jak coś komuś nie pasi, to pisać mi tutaj co, a nie jakieś tu... smrakloki.
1: Korwin by powiedział, nie chcesz słuchać, to nie słuchaj.
0: No, dokładnie.
1: Korwin to jest, z mojego młodzieńczych lat pamiętam go jeszcze. Jak tam ludzie byli zafascynowani. I to nawet nie młodzież, tylko tam starsi ludzie, bo miał takie łatwe, proste recepty. I jeszcze wtedy, wiesz, w takiej tym całym burdelu zmian systemu, kiedy nie wiedzieliśmy, czym jest kapitalizm, na co się piszemy, ludzie byli na to zafascynowani, no i nie wiedzieli, że to nie działa. I... No, to jest takie, wiesz, no, specyfika kraju postkomunistycznego, nie?
0: Orzeł wylądował znowu. Witamy.
2: Możesz się tym razem ze mnie nie naśmiewać, jak coś mówię, czy
0: nie
2: potraktować serio, bo chciałem powiedzieć coś poważnego i tu nie pasuje atmosfera wyśmiewania i prześmiewczych jakichś żartów.
0: Zastanowię się, nie potrafię ci udzielić odpowiedzi, czy jestem w stanie się sobie nie żartować, jeszcze nie wiem tego, ale mów, no.
2: To ja nie wiem, czy ja chcę powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć w takim razie. Możesz uszanować to, co chcę powiedzieć, czy nie. Nie musisz się zgadzać, ale wystarczy, że to uszanujesz.
0: A co ty tak się domagasz jakiegoś szacunku wielkiego tutaj nagle, no? Ja cię szanuję.
2: Jak mamy rozmawiać bez szacunku do
0: nie,
2: wzajemnego,
0: nie.
2: To ja się rozłączę
0: nie,
2: drugi raz.
0: No. Nie, ja cię szanuję, ale nie wymagaj ode mnie, żebym nagle tutaj, nie wiem, stanął na baczność, się nie odzywał, kurwa, i maślanymi oczami się w ciebie wpatrywał, no.
2: Nie, to też, widzisz, no, w drugą skrajność uciekasz. No,
0: no mów,
2: stary,
0: kurwa,
2: chodzi
0: no.
2: Chodzi o to, że... Nie wiem, dla mnie, o ja ci powiem tak z własnego doświadczenia, dla mnie ci wszyscy politycy, ilu ich tam jest, 460, co siedzą w tym parlamencie, to są pierdolone dziwki, które za kasę albo za korzyści jakieś inne zrobią, co im się kurwa każe. Mało było sytuacji, że wiesz, że sobie posłów nawzajem podkupywali tylko po to, żeby mieć tą większość, żeby móc utworzyć rząd. Mało było takich sytuacji, no powiedz mi, że nie.
1: Na tym polega polityka.
2: Na tym polega polityka? Na korupcji? Uprawianej w żywe oczy obywatela? Na tym polega polityka, naprawdę? Czyli największy kurwy najwięcej wynoszą z tego wszystkiego, na to wychodzi. Na tym polega polityka, żeby ten, co najbardziej się tu jak wąż prześlizgnie, tu jak lew huknie, tu jak owieczka podkuli ogonek i sobie pójdzie, tak i taki odnosi największe korzyści z tego całego systemu. Na tym polega polityka.
1: Nie dokładnie, ale to bym ci raczył prześledzić, jak wygląda polityka w Szwajcarii. Jest taka bardzo bezpośrednia demokracja i tam wszyscy muszą wchodzić, wiesz, w kompromisy z innymi, znajdować się.
2: Czy tak powinno być? Ale czy tak powinno być? Czy powinniśmy skreślać człowieka, nazywać go jakimś pedofilem, czy tam piewcą pedofili, bo wiesz, stary, on jest starszy od ciebie, on pamięta te czasy, kiedy naprawdę nie było, wiesz, w dzisiejszych czasach, jak weźmiesz małe dziecko na kolana, to w tym momencie jesteś nie wiem, no, jesteś zboczeńcem, rozumiesz? Tak cię społeczeństwo zaraz.
1: Biorę sobie na kolana, no. I nikt mi nie mówi, że jestem zboczeńcem.
2: W tamtych, słuchaj, to jest człowiek z tamtej epoki jeszcze, nie? Ale może zachowajmy jakiś szacunek dla gościa, który przy swoich poglądach trwa, czy to się komuś podoba, czy nie, czy ktoś się z tymi poglądami zgadza, czy nie, zamiast go wyśmiewać. Tydzień temu była audycja tutaj w Nocnym Radiu i był poruszony temat, że wiesz, no ten szacunek dla siwej głowy to się jednak należy, tak?
1: Nie wiem. No.
0: A pamiętasz, Michał, jak mówiłem niedawno, też w którejś z ostatnich audycji, właśnie broniłem Korwina i mówiłem, że powinno się go szanować za to, co wniósł do idei libertarianizmu, że promował idee wolnościowe i jaki by nie był, że może jest trochę ekscentryczny i pierdoli czasem nie to, co trzeba, ale szanujmy go, bo coś wniósł, jest ikoną i to dokładnie to mówiłem, ale to nie znaczy, że ja będę teraz na twoje jakieś widzimisię go wychwalał nagle na zawołanie, nie?
2: Ja ci nie każę nikogo wychwalać, ja po prostu mówię, że to jest gość, który ma cały czas te same ustabilizowane, jasno określone poglądy. W każdych wyborach mówi to samo. Przy każdej sytuacji wyraża dokładnie się w ten sam sposób, rozumiesz? Jak się popatrzysz na PiS-owców, na PO-owców, człowieku, Tusk zaczął w pewnym momencie w kampanii wyborczej młodzieżowego slangu się uczyć, tylko po to, żeby do tych młodych ludzi, od nich, żeby zdobyć głosy, no. No, gdzie Rzyma, gdzie Krym, stary, no nie wiem, wy nie widzicie takich prostych rzeczy, że wiesz, jedni politycy to są właśnie takie jakby tego nie określić, sprzedajne dziwki, tam jak chorągiewki, tam gdzie wiaterek zawieje, tam gdzie jest korzyść, tam kurwa zaraz, wiesz, tutaj przyjdzie jakiś spec od marketingu i powie, o, sondaże wskazują, że młodzi ludzie mają takie, a takie poglądy, no to wyjdzie taki Tusk czy inny, nie wiem, Hołownia, Kamysz, obojętnie, i będzie pieprzył bzdury tylko dlatego, że się opłaca, bo można z tamtej, wiesz, grupy docelowej głosy zgarnąć.
1: Ale, czekaj. Bo to wiesz, na czym polega demokracja, że właśnie na wybraniu przez większość.
2: A wiesz, na czym polega bycie fałszywą piską? Na tym, że dzisiaj mówisz jedno, jutro robisz drugie.
1: Nie, ale jeśli wiesz, jest taki zawodowy polityk, który się zajmuje administracją, bo ogólnie to jest administracja, która administruje naszym krajem i większość ludzi ma jakiś pogląd i chce czegoś, żeby coś było zrobione. Nie wiem, większość ludzi chce, żeby...
2: Ale nie rozumiesz, Błażeju. To i tak nie będzie zrobione. Oni po prostu powiedzą ci to, co chcesz usłyszeć, a Korwin mówi rzeczy, które są może i niewygodne, ale on je mówi cały czas, bo no nie wiem... Mi się wydaje, że on to mówi, jest po prostu. To nie jest kwestia PR-owa, to nie jest kwestia PR-u, public relations, że po prostu zaprezentujesz się przed jakąś grupą docelową w taki i taki inny sposób i możesz liczyć w związku z tym na taką a taką ilość głosów. Czy naprawdę na tym polityka powinna polegać, że przychodzi koleś i jak największej liczbie ludzi liże dupę? Tylko po to, żeby te głosy zdobyć? Czy naprawdę na tym powinna demokracja polegać? Bo ja nie mówię, że tak nie jest. Może tak jest, ale czy na tym powinna polegać? Żeby kłamać tylko po to, żeby te głosy zebrać.
0: A bierzesz pod uwagę, że komuś mogą się też nie podobać do końca poglądy Korwina, tak naprawdę?
2: Ja wiem, że 95% ludzi się nie podobają.
0: Mi się nie wszystkie poglądy Korwina podobają, stary.
2: No i mi się też nie podobają wszystkie. Z niektórymi rzeczami się w ogóle nie zgadzam z tym, co Korwin mówi, ale chodzi o to, że on po prostu cały czas mówi to samo, niezależnie od tego, jakie są trendy wyborcze, jakie, wiesz, młodzi ludzie mają zainteresowania.
0: Ale szanujemy go za to.
3: Mój pradziadek wybudował kiedyś dom. A potem niedaleko rzeki. A potem przyszła powódź i ten dom się zniszczył. I dziadek dom odbudował. Następnie znowu przyszła powódź i dziadek znowu ten dom odbudował. A potem przyszła taka powódź, że z tego nic się nie dało zrobić, a on zrobił dom na palach i ten dom się nagle zniszczył. Dziadek przynajmniej był stateczny w swoich poglądach. Świat się zmienia. Stateczność poglądów to jest jebany dowcip.
2: Adaptacja, ale to nie jest nieunowarnia. Co ty gadasz? Czekaj, wymyśliłeś teraz jakąś alegorię z jakimś tam domkiem i tak dalej. Możesz, słuchaj, ten domek możesz sobie przenieść o 300 metrów wyżej, wybudować go na górce i dalej mieć te same poglądy. No.
3: Come on, standardy sprzed 10 lat się zmieniły. Jeżeli nie zmieniłeś swoich poglądów w ciągu 10 ostatnich lat, jesteś jebanym śmieciem i nie masz nic

0: No, okej, jeżeli to ci imponuje, to spoko, ale jak to się mówi, tylko krowa, tudzież Korwin, nie zmienia poglądów. Czy to jest dobre? Sam sobie
1: Nieprawda.
0: odpowiedz.
1: Nieprawda. Nie uważam tak. Ja uważam na przykład, okej, spoko, to, że krowa nie zmienia poglądów, to jest wiadome, to każdy, wiesz, nabywa jakieś doświadczenia, wiesz, w przeciągu lat swojego życia i według tych doświadczeń robi ten adjustment, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, robi ten adjustment tych swoich poglądów. Spoko, dostosowanie może, tak, oczywiście, i to jest fajne. Tylko, że ja nie wiem, ilu, popatrz, ilu posłów mówiło do wyborów jedno, a potem te swoje poglądy, które niby głosili, wzięli i wrzucili do kosza tylko dlatego, że ktoś im zaproponował, przejdź do tej partii, słuchaj, to może, wiesz, tutaj ci coś załatwimy, tu w komisji jakieś będziesz, to jest 6 koła miesięcznie za uczestnictwo w jakiejś tam, nie wiem, komisji do spraw środowiska na przykład, załóżmy. Tutaj jeszcze, wiesz, ci zaproponujemy to i to, tylko, wiesz, stwórz z nami ten rząd po prostu, nie? Czy nie uważasz, że Polska, inaczej, polscy politycy to są takie po prostu sprzedajne kurwy, które, wiesz...
2: Jest, wiesz... W Sejmie, który trwa na swoich pozycjach. Pan prezes.
0: Jest taka piękna książka, no, która została wydana, reportaż Marcina Kąckiego, Chłopcy idą po Polskę, gdzie bardzo dużo pracował z Korwinem, który spędził z nim naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, gdzie Korwin sam się przyznawał, że od czasu do czasu widzi, że coś mu tutaj, on jest mało popularny, więc musi pieprznąć coś kontrowersyjnego.
3: Michał Giereś kiedyś powiedział coś takiego, że przyznał się, miał taką chwilę szczerości i powiedział, że on właściwie, jak ktoś mu nawet udowodni, że nie ma racji, to on będzie trwał przy swoim, bo on, dla niego jest konsekwencja bardzo ważna i to, żeby trwać przy swoich poglądach. Mi się wydaje,
1: no,
3: że...
1: zajebiste to jest.
3: To
1: zajebiste
3: właśnie nie jest, to jest zajebiste, to jest chujowe, bo często taki ktoś nie wybierze lepszego rozwiązania, tylko gorsze, bo on przy tym trwa, co gorsze, dla zasady.
1: Ale ludzie na ciebie zagłosowali, ale słuchaj, ludzie na ciebie zagłosowali dlatego, że właśnie mówiłeś przed wyborami to i tamto, rozumiesz?
0: No a potem że mówiłeś po wyborach to i tamto.
1: Dlatego na ciebie zagłosowali, no.
0: I robiłeś po wyborach to i tamto. Jeżeli chodzi o ludzi z Konfederacji, to jest ładny przykład. Ładny jako Grzegorz Braun, który przynajmniej coś robił. Robił jakieś swoje interwencje poselskie, cokolwiek, ruszył dupę faktycznie i skorzystał z tych swoich uprawnień. A nie był takim śmierdzącym starym dziadem Korwinem, który robi tylko i wyłącznie. Słucham?
1: Mówię, że bluźnisz w tym momencie. obrażasz człowieka, który trwa przy swoim. To jest postawa, którą powinien mieć każdy. Rób to, w co wierzysz, a nie za to, co ci płacą.
3: Ale trwanie przy swoim to nie jest jakaś wartość sama w sobie. To zależy od sytuacji troszeczkę, od wielu rzeczy. No kurwa, to jak ja będę cię uważał za debila i będę trwał przy swoim, a potem się okaże, że ty jednak jesteś mądry gość, a ja będę trwał przy swoim, bo ja powiedziałem, że on jest debil, to ty będziesz mnie szanował, tak?
0: Stawiam 2 koty, że to jest słuchacz trolujący.
1: Ciebie nie będę szanował za to, co powiedziałeś, ale za twoją postawę, owszem, jak najbardziej.
3: No to dziwny z ciebie człowiek, dziwny.
1: Nie, czemu? Nie zauważasz różnicy pomiędzy poglądami, a ty swoją postawą w stosunku do, nie wiem, świata, społeczeństwa, wyborców?
3: Stałość poglądów i konsekwencja w ich realizacji może być wielką wartością, ale nie zawsze i nie jest to jakaś wartość sama w sobie, że ja jestem stały, ja się uparłem, ja trwam przy swoim i nawet jak czuję, że ktoś mnie przekonał, że nie mam racji, to ja będę trwał przy swoim i za to masz mnie lubić i szanować, tak?
1: Ale słuchaj, to też nie jesteś, jesteś zupą pomidorową, ja żeby cię wszyscy lubili. Bardzo, bardzo. Wiesz, nie musimy się lubić, ale możemy się zgadzać w pewnych kwestiach. A nawet jak się nie zgadzamy,

0: To możemy szanować swoje poglądy nawzajem, no tak czy nie? Słuchaj, ja
1: Dobrze.
0: nie muszę ciebie przekonywać do niczego, ty nie musisz mnie przekonywać do niczego. Ja mam poglądy takie, ty masz inne i możemy sobie podać rękę i powiedzieć: słuchaj, nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale szanuję to, że masz swoje własne zdanie.
1: No nie, betonowi nie podam ręki.
0: Jakiemu betonowi?
1: No, sam się tak zadeklarowałeś, że szanujesz stałość poglądów.
0: Tak,
1: Być.
0: ale to nie jest beton, kurwa, stary,
1: Bez względu na
0: beton to jest
1: okoliczności.
0: stałość układów, stary, beton to jest stałość układów, a nie stałość poglądów. Zacznijmy od tego może.
1: Dajmy
0: Kto
1: była.
0: komu, w 90. po okrągłym stole oddał władzę? To jest beton. I tam Korwina nie było akurat. To jest właśnie pierdolony beton.
1: Okej, dajmy Błażejowi coś powiedzieć, bo chciał też coś zabrać głos.
2: No, nie, już nic.
1: No już nic, już się odechciał.
2: Nie, ale nie, no, dla mnie trochę absurdalna dyskusja.
1: No dla mnie też troszeczkę takie
2: O całość programu.
0: mogę ci zadać pytanie w takim razie.
2: No, zadawaj.
0: Może to będzie trochę osobiste, nie musisz odpowiadać. Ja się nie chcę wpierdalać w twoje prywatne sprawy, nie? Ale słuchaj, ty mówisz, że przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że się rozwodzisz teraz z kobietą, jesteś
2: Znaczy
0: na
2: nawet
0: etapie
2: nie
0: rozwodu,
2: wrażenie,
0: tak?
2: tylko pozew sobie tutaj leży u mnie na biurku. No i
0: No i dobrze, i wiesz, i masz jakieś tam, nie wiem, swoje powody, dla których się rozwodzisz. Ja się w to nie wpierdalam, nie wchodzę w twoje prywatne sprawy. Ale słuchaj, wolałbyś być z dupą, która jest z tobą bez względu na wszystko, czy taką, która zmieni poglądy, bo akurat ci się w życiu nie układa i ona tam ma innego już na oku, wiesz, takiego, co ma lepiej od ciebie, to ona się do niego przyklei. Wolałbyś, czy wolałbyś być z taką dupą, która jednak, wiesz, wesprze cię w trudnej chwili, zamiast cię olać?
1: Ja pierdolę.
0: No
1: Nie,
0: nie,
1: to trochę
0: pytanie do
1: inaczej. Właśnie,
0: Błażeja, słuchaj, potrzeba. To jest
2: właśnie
0: pytanie do
2: dlatego się
0: Błażeja.
2: rozwodzę, bo moja jeszcze żona, no, chciała zmienić swoich skrajnie materialistycznych poglądów na życie. No i trwa przy swoim, no.
0: No spoko, czyli jeżeli masz takiego, nie wiem, nie będę tu wymieniał nazwisk, ale masz jakiegoś tam posła z tej, powiedzmy, trzeciej drogi, tak? Trzeciej nogi, trzeciej drogi i tak dalej. I taki poseł ci do wyborów, do momentu, jak oddajesz głos, mówić jedno, a powiesz, po wyborach, jak on już poczuł wiatr w żagle, wie, że te głosy dostał, tak? I ten poseł nagle zmienia poglądy i on mówi na przykład: nie wejdziemy z tą i tą partią, nie wejdziemy w sojusz, w żadną koalicję, a po wyborach ci zaczyna się usprawiedliwiać: no, może jednak wejdziemy w tą koalicję, bo rozumiecie, tu o to i o to chodzi, ja to robię dla Polski, dla was wszystkich i tak dalej, i tak
2: No
0: dalej.
2: czekaj, czekaj, to
0: Czy w
2: masz
0: następnych
2: odwrotną
0: wyborach poprzesz
2: sytuację.
0: tego samego człowieka, czy nie? Bo ja w
2: Masz
0: następnych wyborach
2: odwrotną
0: wolę poprzeć
2: sytuację.
0: tego samego człowieka, który głosi dokładnie to samo.
2: No czekaj, czekaj, masz odwrotną sytuację, dokładnie teraz w Polsce.
0: Jaką mogą odwrotną?
2: Dokładnie odwrotną, nie? Weszła sobie lewica, bo szła sobie niby jako opozycja w koalicji z tymi tam Hołowniami i innymi. A już dzisiaj nie do końca się zgadza, bo Kotłownia nie tak nie chce spełniać ich żądań i tak dalej, i raczej chyba zostaną w opozycji. No,
0: No
2: czyli.
0: ale słuchaj, wolałbyś, takie to wracając do tego pytania, bo mi chyba na nie nie odpowiedziałeś.
1: Ja bym
2: No,
1: wolał
2: ale
1: być z
2: sobie
1: kimś
2: najpierw zadałem,
1: elastycznym.
2: zależy od poglądów, jeśli będziesz.
0: Wolałbyś z kimś być elastycznym, kto cię, wiesz, weźmie oleje, jak masz problem?
2: Nie chodzi o bycie elastycznym, tylko kurwa, no, jak już rozmawialiśmy z Krawcem tutaj wcześniej, no był taki człowiek, który umarł w bunkrze w Berlinie, który nie zmienił poglądów do końca,
0: A
2: pomimo, że
0: skąd
2: mu się
0: to nie zmienił? Wcale jak to nie zmienił?
2: Zawaliła cała Rzesza, bunkier mu się zawalał na łeb, a on cały czas trwał w swoich poglądach, cały czas
1: Nawet
2: twierdził,
1: tak.
2: że trzeba
0: Nawet wierzył, że warto.
2: zlepić
0: Już
2: koniec.
0: nie, ja tutaj nie gloryfikuję Hitlera, żeby nie było, ale on dalej wierzył, że warto, rozumiesz? On
1: Tak.
0: dalej stał przy swoich poglądach. Tak jak to kiedyś Korwin powiedział, są ludzie, którzy wierzą w to, co robią i są w stanie za to umrzeć.
1: Ale słuchaj, to, że.
0: A pan chce się tylko nażreć.
1: Ale to, że on
2: No
1: stał
2: jeśli
1: przy
2: ktoś wierzy
1: swoim
2: do końca, że
1: poglądzie.
2: należy wymordować jakąś nację, to wątpię, czy należy mu się szacunek za za to, że utrzymuje się w tych poglądach.
3: No, za konsekwencje.
2: No raczej nie.
0: A mi się wydaje, że jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, no załóżmy szpiegiem i ciebie wróg torturuje, bo chce od ciebie wyciągnąć zeznania, to wtedy jest to pytanie, czy ty jesteś w stanie umrzeć za to, w co wierzysz, czy jednak się sprzedasz dupę i
2: przejdziesz w stronę nie lubisz. Czekaj, ty komuny nie lubisz, nie?
0: Nie, dlaczego? Ja nie mam nic do komuny. Tak naprawdę u mnie połowa rodziny to byli komuniści. Tak może się w czasach rządów PiSu bym tego nie powiedział, ale już widzę, że się sytuacja zaraz zmieni, więc mogę śmiało powiedzieć, u mnie połowa rodziny to komuniści. Nie mam nic do...
2: Nie, bo były takie parę, wiesz, postaci, które były bardzo zaprzysięgłe komunistom, a potem zmienili swoje poglądy. I działali przeciwko PRL-owi i teraz są bohaterami, nie? Albo nie wiem, nawet w III Rzeszy już, jak o III Rzeszy rozmawialiśmy, był taki Stauffenberg, który był bardzo zagorzałym nazistą, a potem zmienił poglądy i tego Hitlera chciał zamordować. I pytanie, czy to było coś złego, że zmienił poglądy i chciał tego Hitlera zamordować?
3: Tak. To, że Hitler tak był taki uparty i trwał przy swoim, stało się przyczynkiem do upadku III Rzeszy, bo mądrzejsi od niego i bardziej tam doświadczeni i zorientowani na polu bitwy generałowie mu tłumaczyli, że trzeba coś zrobić inaczej, a on trwał przy swoim... No Jezu, ale ty kurwa przerywasz cały czas, Michał, kurwa,
0: no
3: z tobą
0: bo
3: się...
0: No taką jest historię, Krawiec. Operacja Barbarossa była błędem. Hitler miał pakt ze Stalinem i nie powinien go łamać. Wtedy by wszystko poszło jak po maśle.
3: Ja mówię niestety... o końcówce, ja mówię o końcówce, że on trwał już pod koniec w bunkrze przy swoim i nie słuchał się mądrzejszych od siebie i trwał przy swoim. I okazało się, że trwanie przy swoim i konsekwencja nie zawsze jest jakąś wartością samą w sobie.
0: Celem życia nie jest przeżyć, tylko dołożyć własną cegiełkę, coś od siebie.
2: A jak mi się wydaje... Żyć i żreć, tylko by chcieć.
3: Kotkiewiczu, mów.
1: Tak, mi się wydaje, że Michał Dobliński tutaj przychodzi i próbuje robić sobie fame na kontrowersji i będzie w stanie powiedzieć największą głupotę tylko i wyłącznie po to, żeby być w jakiś sposób kontrowersyjny, popularny i żeby trochę poddymić.
3: Jak jego ulubieniec zresztą.
0: Bzdura. To bzdura jest.
1: Tak, jak ty.
0: Nie, ja po prostu bronię człowieka, za którym stoję i nie głosowałem nigdy na nikogo innego poza nim.
3: I będziesz go bronił konsekwentnie, nawet jak Korwin zacznie biegać na Golasa
0: Ale przecież już biegał w gaciach samych, no może nie na Golasa, ale nie, biegał tak w samych gaciach, no i co? Stało się coś z tego powodu, czy jak? Nigdy nie wyszedłeś w gaciach na plaży do sklepu? Albo nie wiem, nie morsowałeś sobie w śniegu na własnym podwórku?
2: Nie.
0: No to nie wiem, spróbuj, to naprawdę nic złego nie jest. I stary, już lepiej chodzić w gaciach na plaży, niż być taką dziweczką, co wiesz, tylko zawieje wiaterek w tamtą stronę, to już na tamtą stronę się patrzę na korzyści, jakie mogę z tego mieć. Trzeba trwać przy swoim. Ja może, nie wiem, może to jest konserwatywna postawa, może nie, ja mam to w dupie, ale ja to dużo bardziej szanuję niż polityka, który zmienia barwy klubowe tylko dlatego, że mu się to bardziej opłaca.
2: Ale tylko takie małe pytanie, bo on taki jest stały w poglądach, kurwa, wszystko trzeba sobie zawdzięczać. Chcącemu nie dzieje się krzywda, kapitalizm, to jest wszystko. No kurwa, czemu on żyje z państwowej kasy?
3: I całe życie nie pracował.
2: No właśnie.
3: Zapomniałem tutaj podziękować Damianowi, faktycznie Damian, sorki. Za namową Furiata wpłacił Damian, więc w końcu to proszenie Furiata tutaj jako taki ministrant tutaj chodzi z koszyczkiem, namawia, przyniosło skutek. Dzięki
1: po 9 latach?
3: No, ale w końcu robił to konsekwentnie i się opłaciło. Dzięki.
0: Dlaczego nie zadzwoniłeś dzisiaj do mnie do audycji? Ja specjalnie odpaliłem audycję w twoim temacie, bo chciałeś mnie Furiacie wyjaśniać parę razy. Dabliński. I nie zadzwoniłeś. Nie mów do mnie Dabliński, bo ja nie jestem Dabliński.
3: A jaki?
0: No sraki, no nawet ludzie w Dublinie nie chcą, żeby mnie nazywali Dabliński, bo mnie tam kurwa nie lubią.
3: A gdzie mieszkasz teraz?
0: Nie nazywaj mnie Dabliński, stary.
3: A gdzie mieszkasz teraz?
1: Dobra, orzeł. Okej, czy lekka pedofilia jest legalna?
0: A co to jest lekka pedofilia?
1: A nie wiem, zapytaj swojego guru.
0: No to nie wiem, no ty wyciągnąłeś ten. Ja jestem akurat przeciw pedofilom i ucinałbym im łby i jaja, a potem jeszcze wieszał te martwe korpusy na, wiesz, na pokaz
1: tak
0: dla
1: jakby,
0: wszystkich innych, żeby... No ale wiesz, jak pod lekką pedofilię, wiesz, podciągasz już takie ekstremalne przypadki, że masz, nie wiem, małą wnuczkę i ją tam w dupę klepniesz po prostu, to nie jest żadna pedofilia. Ja nie rozumiem, czemu to jest w ogóle lekką pedofilią nazwane. W tym nie ma nic złego tak naprawdę, no.
1: Bingo.
0: Inaczej, jakbyś tej małej wnuczce, nie wiem, wkładał jakieś ciała obce, inne przedmioty do części,
3: to jest już przejebane,
0: ale to, że weźmiesz małe dziecko na kolana albo je po prostu w dupę klepniesz, to nie jest żadna lekka pedofilia, to jest jakaś fanaberia w ogóle.
1: A żałujesz, że się z Zenkiem nie założyłem na jakąś dychę?
0: No stary, jak można pod to... Ja dostawałem pod... Nie wiem, ile ty masz lat potrzeba, ale ja jak dostawałem 16. po dupie... Jak ja dostawałem po dupie od rodziców albo od dziadków swoich, to nikt tego nie nazywał lekką pedofilią tak naprawdę, tylko po prostu tak było w tamtych czasach, że się gówniarza brało i lało pasem, bo był nieposłuszny, no. I ja nie wiem, gdzie tu jest miejsce w ogóle na takie stwierdzenie, że to jest jakaś lekka pedofilia. Nie ma czegoś takiego, kurwa, no.
1: Ale spokojnie, to twój gór mówił o lekkiej pedofilii. Spokojnie.
0: No dobra, a co to jest lekka pedofilia w takim razie? Gdzie jest ta granica, twoim zdaniem?
1: A ja nie wiem, ty zapytaj sobie swojego guru. Dla mnie to jest 15 lat, ja 18 lat, tak?
3: Myślę, że każdy normalny...
0: Ja też nie zgadzam się ze wszystkim, co mówi Korwin, ale szanuję go za to, że nie zmienia tych, kurwa, swoich poglądów, no. Przynajmniej w tych najważniejszych kwestiach, tak jak wolny rynek na przykład, no. W tej kwestii Korwin nigdy poglądów nie zmienił, zawsze mówił jedno i to samo. I tak mówi się, że bo on ci zacytuje jakąś tam książkę, której nie czytałeś, od jakiegoś profesora, o którym nie słyszałeś. Wiesz, o co chodzi. Taka jest generalnie retoryka, ale tak.
1: To jest akurat dobry punkt do dalszej dyskusji.
0: Na przykład z debili, czy nie?
1: Czytałeś w Ademeku Ojca?
0: Nie.
1: Ty? Boże, jejku. Wyznawca Korwina?
0: Nie, słuchaj, tak, to jest podstawa godna naśladowania. Na pewno jest to lepsze niż bycie pierdoloną chorągiewką i akurat wianie w tą stronę, gdzie płacą pieniążki. No chyba że się nie zgodzi ze mną. Może to jest
1: nie,
0: tak...
1: Czyli czekaj, ty teraz twierdzisz, że książka, której nie czytałeś, jest lepszym fundamentem do budowania czegokolwiek, tak?
0: Nie. Ja nie. Cały czas twierdzę jedno i to samo, że to jest postawa... Wiesz, co to jest kręgosłup moralny?
1: No, wiem. Mam
0: no właśnie. Korwin ma cały czas ten sam. Bez wymieniania ani jednego kręgu w tym kręgosłupie. Jemu się za to należy szacunek. Już przez
2: sam... A Kaczyński, który ciągle robi to samo.
3: No,
2: czemu się należy szacunek za jego trwanie przy swoich poglądach?
3: No właśnie, dobre pytanie.
0: Jeszcze raz, bo ja nie dosłyszałem chyba.
3: Czy tak samo szanujesz Kaczyńskiego za niezmienność jego poglądów?
0: No ale jak...
2: Nie jest chorągiewka, ma ciągle takie same.
0: Kaczyńskiego mi jest się ciężko wypowiedzieć w tym momencie, bo ja nie znam poglądów Kaczyńskiego.
1: Dobrze, może pójdźmy dalej.
0: Mam go w dupie, więc ciężko mi jest powiedzieć coś na temat poglądów
3: Kaczyńskiego. Ale ty szanujesz Korwina nie tyle nawet za jego poglądy, to być może też za niektóre, ale szanujesz go głównie za niezmienność, za konsekwencje, za to, że on trzyma się swoich poglądów i nie jest jebaną chorągiewką. To Kaczyńskiego też możesz szanować za samą konsekwencję i niezmienność poglądów.
0: Tak, bo ja uważam, że Polska potrzebuje mężów stanu, a mężem stanu nie może być ktoś, kto jak chorągiewka, wiesz, dzisiaj płacą Ruscy, to idę w tamtą stronę, a jutro zapłacą Niemcy, to zaraz pójdę w tamtą. Rozumiesz,
2: Dobrze.
0: O co mi?
2: Rozumiem, że stanu.
1: Czekaj, proszę.
0: Czekaj, może przyjmij mi jedną wersję. Czy wy rozumiecie, o czym ja mówię w ogóle?
1: Mało, ale wiesz co, rzucę kolejne nazwisko. Józef Stalin. No. Był bardzo konsekwentny.
2: Adolf Hitler.
0: Nieprawda, bo Józef Stalin najpierw się dogadał z Hitlerem, a potem się z Rooseveltem i Churchillem dogadywał, więc on w jego charakterze...
2: Nie, się nie dogadywał, tylko zawiązywał taktyczne sojusze, by...
0: No to się dogadywał.
1: Przepraszam, sojusze, jeżeli mogę, jeżeli mogę, Józef Stalin wobec swojego narodu był bardzo konsekwentny.
0: Był konsekwentny, ale tylko dlatego, żeby utrzymać pozycję Moskwy wśród socjalistów. Całego świata, łączcie się socjaliści całego świata, a centrum zarządzania będzie w Moskwie.
1: Mordując wszystkich swoich inteligentów, wyrzynając rodziny.
0: Debil. Debil.
1: No ale był konsekwentny.
0: Stalin, ja nie ubliżam ci potrzeba. Ja mówię o Stalinie. Debil to był. Dla mnie to był debil.
1: Ale był konsekwentny, tak jak Korwin.
3: I za to go szanujmy. Przynajmniej.
0: Właśnie nie, bo on, słuchaj, Stalin nie trwał przy swoich poglądach. Gdyby Stalin trwał przy swoich poglądach, on się nagle nie dogadywał z aliantami, przeciwko którym na początku miał razem z Hitlerem toczyć
1: nie,
0: wojnę.
1: Stop.
2: Pol Pot skończył w górach. Do końca wierzył w swoje poglądy.
3: Do końca to Hitler go zdradził i dlatego Stalin nie mógł z Hitlerem już dłużej nic robić, bo Hitler go zdradził.
2: Tak, ale... On oszukał Hitlera. Miał poglądy.
0: Hitler chciał zrobić centrum socjalizmu w Berlinie, natomiast Stalin chciał mieć tą samą władzę jak w Moskwie. To jest dokładnie ta, może nie dokładnie, ale podobna sytuacja taką, jaką miałeś z Imperium Rzymskim, kiedy miałeś w pewnym momencie dwie stolice. Jedna była w Rzymie, druga była w Konstantynopolu. No. To przypomina dokładnie taką samą sytuację. Najpierw byli razem, potem się podzielili, a na końcu poszli na wojnę. No co, był pakt Ribbentrop-Mołotow, on zakładał, że przez linię Wisły będzie przebiegać granica między wpływami zachodnimi a wschodnimi. Za wpływy zachodnie miał odpowiadać Berlin, za wpływy wschodnie miała odpowiadać Moskwa. Potem Hitler wziął i, brzydko mówiąc, wyjebał Stalina i go zaatakował, wbił mu nóż w plecy i dlatego Stalin nie miał innej możliwości, jak dogadywać się z aliantami. Przez co granice Polski zostały narysowane w taki, a nie inny sposób. Kurwa, no! To jest historia. Co wy, ludzie, historii nie rozumiecie?
2: To jest taka bardzo, bardzo kosacka interpretacja historii.
0: To nie jest interpretacja, to są czyste fakty, no. Jak ja słyszę w pokoju 12 tysięcy szabel, którzy pierdolą, że człowieku, Ruscy to są nasi bracia, a Polacy w Związku Radzieckim byli elitą, to ja się pukam w czoło. No. Nie ma co usprawiedliwiać Stalina, nie ma jak.
1: Ale no nie, wiesz, jak. Wkładając do tego równania 12 tysięcy szabel, to okej, spoko. Rozumiem. Tomasz
0: tu jeszcze. No on takie poglądy głosi, stary. No w rozmowie jeden na jeden takie rzeczy mi przedstawił.
2: Znasz Pol Pota?
0: No to był ten z Wietnamu, to tak, dobrze mówię, z Wietnamu czy
2: z Kambodży.
0: No
2: jest... on miał takie bardzo scharakteryzowane poglądy, że trzeba zrobić państwo agrarne. I do końca się tego trzymał, co prawda, wymordował 2 miliony ludzi tam. Stolice zburzył i tak dalej. No nieważne, ale do końca. Wszedł Wietnam, zrobił porządek, a koleś siedział przez 15 lat w jakichś górach. Żar, ryż, kurde, nic, ale trwał w tych poglądach, że trzeba, kurde, zrobić agrarne państwo i mordować tych wykształciuchów. Szacunek. Nie zmienił poglądów do końca, póki nie umarł. Ogrążanie
4: się tego idioty jest cudowne, Elo.
0: No ale dobra, jak masz... Ej, ale z czym do ludzi, stary, w tym momencie? Gdzie masz poglądy w stylu trzeba wymordować 2 miliony ludzi u Korwina, bo wykształciuchy to są? No nie. No ja nie słyszałem z tamtej strony, wiesz, tego typu narracji. No nie słyszałem.
2: No nie, zostawię to wam, nie? Bo ja już nie mam...
0: No nie zostawię to wam, tylko stary, bo ty przytaczasz mi jakiegoś Pol Pota, porównujesz mi go do Korwina. Chodzi o samą postawę, rozumiesz? Jakby najbardziej...
2: No i Pol Pot miał taką postawę.
0: Słuchaj.
2: Wierzył w twoje. do końca siedział w górach, żal ryż, ale wierzył w swoje. Nie zmienił, no się, nie był chorągiewką.
0: No to za to szacun. Poglądy miał chujowe, ale miał postawę właściwą.
2: Dobra, wiemy, szacun dla Pol Pota. Zgadzamy się wszyscy.
0: Nie rozumiesz. Właśnie, bo widzisz, ty tak to marginalizujesz to, co ja mówię i tak naprawdę starasz się, nie wiem, przekazać ludziom, tym, którzy słuchają tej audycji, to, czego ja nie powiedziałem. Chodzi o samą postawę, rozumiesz? W dzisiejszych czasach, kurwa, to jest gatunek wymierający. Ludzie, którzy są w stanie wytrwać przy swoich poglądach nie do wyborów, tylko po wyborach.
1: No i bardzo dobrze, że zdychają, niech wybierają, niech umrą, niech świat ruszy do przodu.
0: A dla mnie to są materialne dziwki, które po prostu idą tam, gdzie im więcej obiecają. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Korwin, mimo tego, że się do Sejmu nie dostał, do Europarlamentu się nie dostał, to jednak głosił cały czas to samo. No i za to szacunek. No i dziękuję. Tyle mam do powiedzenia. A to, że się ktoś z poglądami nie zgadza, jego prawo, jego wybór. Każdy ma wolną wolę, każdy powinien wybierać według własnego sumienia. Ale nie dyskredytujmy ludzi, którzy, kurwa, całe życie tak naprawdę twierdzili cały czas to samo, no. Którzy mają serce po właściwej stronie, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu, kurwa, nie wiem, chcecie sobie, to sobie głosujcie na takich skurwysynów, to wiesz, dzisiaj ci powie jedno, jutro ci powie drugie, a trzeciego dnia zrobi i tak to, co jemu się najbardziej opłaca. Głosujcie sobie na takich, spoko, tylko się później, kurwa, nie dziwcie, że ten kraj wygląda tak, jak wygląda, no. No o to mi chodzi i tyle. A wiesz, podłączanie do tego Pol Pota, Stalina i tych wszystkich innych, a jebać ich, no. A jebać ich. I jebać ich poglądy przede wszystkim, kurwa, no. Każdy, kurwa, dyktator, każdy lider trwa przy swoich poglądach. Widziałeś kiedyś, żeby jakiś tyran, dyktator zmienił swoje poglądy?
1: Erdogan. Tak naprawdę.
0: No, jak? Jeszcze raz, kto?
1: Erdogan.
0: To nie jest, po pierwsze, to nie jest żaden dyktator, a po drugie Erdogan to może
2: pomóc,
1: no, wszystkich. O,
3: jak jesteście tacy mądrzy, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jak ja piję wódę, to się robię takie czerwony na gębie i się robię mniej sexy?
2: Ja nie wiem, też
0: dlatego, że krążenie krwi ci...
2: Dwa piwa wypił i się robił taki cały czerwony.
0: Dobra, ja tu nie dzwoniłem po to, żeby się kłócić z kimkolwiek, bo to nie jest tak. Ja zadzwoniłem, żeby pokazać swoje poglądy i w tych poglądach też jestem zawsze stały i nie zmieniam ich. Jak chorągiewka, bo inaczej, to są dwie różne kwestie, że jest krowa, która nie zmienia poglądów, to jest jedna kwestia, ale jest też druga kwestia, że są chorągiewki, które zmieniają te poglądy praktycznie codziennie, no. Zrozum, nie ma takiego polityka poza Korwinem, który by ci nie obiecał czegokolwiek, tylko po to, żeby twój głos zdobyć. A Korwin mówi odwrotnie, nam wystarczy 5%, bo reszta to debile. Właśnie takie chorągiewki, co tak zmieniają zdanie po prostu, tak jak im wiatr zawieje, tam gdzie im usłyszą brzdęk monet. No,
3: już nie przesadzaj. Na lewicy, nie, na przykład, na lewicy na przykład też są od lat ci sami ludzie i oni trwają przy swoich poglądach. No.
0: Oczywiście, na przykład pan Czarzasty. Czarzasty to jest doskonały też przykład.
3: A słuchajcie,
1: hej,
3: bo...
2: Czarzasty mi wisi 2000 zł.
0: Ale nie, dobra, nie musicie się ze mną zgadzać. Chodzi mi o to, że ludzie, dlaczego wy... Chodzi... Kurwa, no nie wiem, jak
1: oddychaj,
0: to inaczej
1: powiedzieć. Oddychaj, po prostu oddychaj.
3: Oddychaj głęboko
0: i... O którym i tak wiesz, że on cię zaraz wyjebie. Że ten głos weźmie... Twój głos weźmie i wytrze sobie nimi dupę i stwierdzi, ale frajerzy zagłosowali na mnie. Ja i tak zrobię inaczej, niż obiecywałem w czasie kampanii, no.
3: A myślicie, że jakbym, bo ja mam taki brudny sweter, już taki, taki golf sportowy, ale on już taki jest cały upierdolony, taki brudny. Jakbym go wyprał, to myślicie, żeby za mną się dziewczyny oglądały? Bardziej? Jakoś?
1: Wiesz co, to się obawiaj, bo ktoś tupnie i zaraz będzie 14 morderstw.
0: Ty, potrzeba, weź spierdalaj.
1: Nie będę.
0: No to jeszcze raz cię pogonię. Spierdalaj stąd, stary.
1: Ty nie jesteś w pozycji do wykupienia mnie, kolego.
0: Nie masz argumentu, będziesz mi, kurwa, tragedię życiową wyśmiewał, kurwa, weź spierdalaj.
1: Oczywiście, że będę, bo ty zrobiłeś tego dowcip.
0: Nie, jaki, kurwa, dowcip, pierdolony idioto, kurwa? Jaki dowcip? No słucham. Dał mnie pierdolony.
3: Atmosfera nam trochę zgęstniała tutaj.
0: No nie, dobra, wiecie co, ja was pierdolę to nocne radio, kurwa, pierdolę was wszystkich, kurwa, wypierdalam stąd, bo widzę, że kurwa, ty trzymaj z pedofilami dalej, ty mówisz, że jesteś przeciwko, kurwa, jakiejś lekkiej pedofilii, kurwa, a opowiadasz się po stronie, kurwa, ludzi, którzy takie rzeczy robią w tym momencie, weź pierdol potrzeba, naprawdę, kurwa, już cię za to nie przeproszę, kurwa, idź się jebać, śmieciu.
1: To było ciekawe.
2: Ja sobie musiałem zejść, byłem w Serbii niedawno, także przywiozłem sobie literka na kij za całe 20 zł. To już chyba ta sytuacja wymaga tej bardzo ładnej, zmrożonej butelki. Jesus.
3: Rozumiem, Kotkiewicz, że nie wierzysz w historię Michała, tak? Za bardzo.
1: Wiesz co, nie chcę się teraz uruchamiać, bo nie chcę, wiesz, nie chcę mieć go na sumieniu, bo zaraz tupnę. Jak tupnę, dmuchnę i ten domek dmuchnę.
3: A ty jesteś kot, a nie wilk. Masz byś dmuchał tu.
2: Mogę mieć takie pytanie, tylko żeby...
1: Gieresz ma inne podejście.
2: No, nie mam tylko pytań, czy kolega, który dzwonił, to był ten, który mówił, że go tam ścigają mafie jakieś tam... jakichś, nie wiem, katolików, nie wiem, protestantów, nie wiem, już nie pamiętam.
3: No tak.
1: No ten.
2: Aha, dobra. To wiele wyjaśnię.
3: Ja mam swoje zdanie na ten temat. Niekoniecznie muszę się tutaj identyfikować ze zdaniem Kotkiewicza czy Błażeja. Zastanawiam się nad tym wszystkim. Nie lubię tak skreślać albo czegoś uznawać za jakiś farmazon, bo to brzmi niepoważnie na przykład, albo zbyt niewiarygodnie, nie? Więc mam tutaj mieszane trochę uczucia. Co do jakichś tam błędów rzekomo wytykanych, że coś tam się kupy nie trzyma, to tak do końca mnie to nie przekonało jeszcze, nie? Że ktoś tam wytknął Michałowi. Dobra, zostawmy ten temat, bo to kurwa, to nie jest już na tą porę może. Tja... No i przyszedł, dmuchnął i chuchnął i rozwalił domek.
1: Nie, ale kurde, nagle tak... Jezu, nie, proszę cię, nie, nigdy. Nie konfederatuj mnie tutaj.
2: No, widziałem fajnego mema, widziałem, taki był ten, reklama na stołka z Ikei i...
1: ale wiecie, memów się nie tłumaczy.
2: No i był konfo, stołek do przewracania. Jak był ten lak, nie? To ZK.
3: A ja się cały czas zastanawiam, co by tu zrobić, żeby być bardziej sexy. Jakieś sobie może kapcie ładne kupię, albo...
1: Nie wiem, możesz sobie powiększyć usta na przykład.
2: Zarób dużo kasy.
1: Ty, ale to nie byłoby takie złe, wiesz, bo ja sam od pewnego czasu stosuję pewne specyfiki, na przykład na swoją siwiznę.
3: Myślałem, że sobie powiększasz usta.
1: Nie, aż tak to nie, ale być może tak. Kiedyś. Nie, usta mam piękne.
2: Taka ciekawostka, Cian mi powiedziała, że bo ona ma właśnie ten tam salon urody, robi paznokcie, też usta i tak dalej. Mówi, kurwa, 90% Polek, jak do niej przychodzi, wszystkie mają botoks na ustach. I czemu, dziewczyny, czemu? To nie wygląda fajnie. Naprawdę, jakaś moda się zrobiła na ten botoks na ustach, a to nie jest fajne, nie wiem. Podoba wam się to?
3: Nie.
1: Nie wiem.
3: Nie jestem fanem akwarel, jak to się, ci co rybami się zajmują, glonojadami, tam, rybki.
1: Akwarystyki.
3: Akwarelistyki. No.
2: Akwarelista to był jeden i...
3: I siedział w bunkrze i trwał przy swoich poglądach.
1: Dokładnie. Nie hejtujmy tego aż tak bardzo, bo na przykład moja koleżanka z pracy zrobiła sobie usta botoksem ponoć i to jest coś, czego sam nie zauważyłem. Dla niej to było w jakiś sposób istotne, ale... Ja tego.
2: Ale jak nie zauważyłeś, to już jest dobrze, bo ja mówię o tym, to tak się zauważa, że to jest takie.
1: To, do czego zmierzam, to jest to, że wokół was jest tak bardzo wiele kobiet i być może mężczyzn, którzy zrobili sobie taką terapię i nie zauważacie tego. Że to nie było jakoś tam, nie wiem, przekoksane.
2: No ja bym sobie włosów trochę więcej zrobił. Podobno w Turcji jest tanio, ale.
3: Zęby sobie przy okazji w Turcji zrób. Są świetne, takie jak widziałeś film Maska?
2: Skąd wiesz, jakie mam zęby?
3: Nie wiem, tak.
2: No też mam problem z zębami. No.
3: Chcesz ci, tak... wybije ci młotkiem wszystkie, jak chcesz. Tak jak to komuniści, jak to komuniści lubili robić. Wybije ci młotkiem wszystkie zęby.
2: Nie, znowu jakieś podjazdy. No. Dzisiaj zostałem wyjebany z serwera nowych lewaków.
1: Jak się nazywało? Było takie miasteczko w Związku Radzieckim, gdzie w kopalni wrzucali ten, podczas wielkiej czystki, że wrzucali, nie mieli gdzie chować ciał, więc wrzucali do kopalni. Błażej, na pewno pamiętasz.
2: No, skąd się przyjęło, że jestem wielkim fanem czystek?
1: Bo jesteś kobuchem, no.
3: Musisz być konsekwentny.
1: Tak. Musisz reprezentować cały czas te same poglądy.
3: Musisz reprezentować biedę. Jak Peja.
2: Nie, to no bo kto inny mi to tej biedy to przyjebywał czasem.
3: Bogaty komunista, architekt śmiechu warty. I to jeszcze taki architekt, co nie robi wszystkiego w stylu socrealistycznym, tylko w różnym...
1: Taki architekt właśnie, nie rób? O matko, to legalne?
2: Swoje prywatne, w ogóle to dawien dawna dostałem pierwsze zlecenie prywatne, kurde, moje własne, na dwa domki. W Egipcie. I kurwa, siedziałem północy.
1: Jem to takie piramidy, że ja pierdolę!
2: Nie, ale siedziałem północy. Kurde, zrobiłem taki fancy, fajny dom. Takie kurde podcienie, fajne. No, podobało mi się, nie? No i miałem spotkanie z klientem na Zoomie. Nie, dobra, to przesuniemy. I dzisiaj patrzę, jak to wygląda w Rewicie. Taki klocek z PRL-u lat 70., jak każdej wsi, kwadracik.
3: No to powinieneś być zadowolony właśnie.
2: No nie wiem.
3: Taki fajny, taki wczesny gierek fajny. No.
2: A był taki blok jednorodzinny w Bydgoszczy. Na jakiejś wystawie zrobili taki z płyt właściwie tych samych prefabrykatów, jak się bloki budowało, zrobili dom jednorodzinny. I właściwie jakieś tam brutalne piękno w tym było.
3: Dom jednorodzinny to jest bardzo niekomunistyczne, bo w takim jednym domu to się spokojnie zmieści i z 5 rodzin można upchać. To jest marnotrawstwo, jak jedna rodzina w takim domu mieszka. To jacyś burżuje jakiś.
2: Oj, w ogóle nie zna się założeń tego. Jest trochę... Dobra, nie masz.
1: O Boże.
3: Przepraszamy, ale my jesteśmy tacy mało rewolucyjni jacyś.
1: Ale ja to sobie naprawdę wyobrażam coś takiego, że krawiec buduje fasadę, Błażej buduje tutaj ten strukturę, żeby to jakoś stało, a potem wchodzę ja cały na biało i...
3: I wszyscy się ruchamy, tak jak tu Damian proponuje. Chodźcie, wszyscy się ruchamy. Ale...
1: Nie, przynajmniej z gumką, proszę. I z nawilżeniem, bo to byli.
2: Ja jednak jestem wierny swojej kobiecie, także Może i bym chciał,
1: ale nie której?
2: No chyba jedną mam, nie?
3: Tej pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej?
1: Nie wiem, bo wiesz co, krajami mów, bo się zgubiłem.
2: Nie no, moja sąsiadka, no. A dobra, potrzeba z tobą nie gadałem bardzo długo, także nie wiesz, ale no od roku jestem z dziewczyną i bardzo nam dobrze. I przez cały rok się nigdy w życiu o nic pokłóciliśmy.
1: Okej.
2: Okay. I mi wiesz, powiedziała, się... ja się jej zapytałem, kurde, jak to jest? 12 miesięcy jesteśmy razem i o nic się nigdy nie pokłóciliśmy. Ona mówi, kurwa, ja nie mam czasu, żeby się kłócić o cokolwiek. To jest, no, ja muszę robić. Mówię, szanuję cię, kobieto.
3: Dlatego właśnie praca jest dobra i uszlachetnia, bo jak coś kobieta robi coś, to nie ma czasu na głupoty, na głupie myśli, bo pracuje człowiek.
2: Ja też tak twierdzę, praca jest to ważna sprawa w życiu każdego człowieka.
1: I jeszcze by sobie radio założyła.
2: Nie, ale bo tu były rozmowy z Krawcem, żebym jakąś audycję jedną, drugą zrobił. I chcę jej brata namówić, żeby właśnie zrobił audycję ze mną. I to będzie o tyle łatwe, że on mówi perfekt po polsku, co prawda za dużo kurwów rzucę, ale no można mu wybaczyć.
3: Ostatnio mnie Ania opierniczyła, Ania z Trójmiasta, redaktorka nasza, bo się jej spytałem, jak ty byś widziała tutaj Błażeja w Radyjku. Czy w ogóle wiesz, kto to jest Błażej? A ona mówi, no kurwa, przecież ci mówiłam, że zaczynałam od Błażeja, od słuchania Błażeja, a dopiero potem ciebie. No.
1: Oj.
2: O kurwa, nie znam osoby, także... Ale to miłe, bo to ogólnie jest miłe, jak więcej osób cię zna niż tych, co nie znasz.
1: Ale wiesz co, miałem tutaj się do podzielenia z pewną historią, jeżeli chodzi o wieczór wyborczy, bo dzwoniłem dawno, dawno temu do tego radia, gdzie w dzień wyborów grał koncert Krzysztof Dałkuszewicz.
2: On jeszcze żyje?
1: No, wiesz co, to jest, wiesz co, trochę się zdziwiłem, że wiesz, jak usiądzie sobie, jak weźmie gitarę i zacznie mówić, jak w pierwszej części koncertu tam zagrał jedną tylko piosenkę i jak on snuł tę całą i kurde, już tutaj prawie zapomniałem, o czym chciałem mówić, rzucał jakieś takie piękne, jakieś takie fantastyczne historie i piękne anegdoty. Żebym sobie wrócił do tego, co chciałbym powiedzieć, to rzucę jedną anegdotę, którą powiedział. Jak stały dwa koty w pewnym małym domu, kiedy tam kiedyś byłem, stały dwa koty na wsi, patrząc na mysz. Stały sobie takie dwa koty na parapecie, patrzą, jak ta mysz przebiega. Jeden kot do drugiego mówi. Ty wiesz, że my coś takiego kiedyś jedliśmy? A drugi kot pyta, a kiedy? Ta mysz ucieka. Pierwszy kot mówi, a za komuny?
2: Koniec.
3: Ja chyba nie zrozumiałem dowcipu, ale jest już późno.
2: Chciałem zauważyć, że dzisiaj w sklepach w Polsce można kupić szynkę, która się nazywa szynka jak za PRL-u. Nie, czy jak za Gierka. Tylko za Gierka nie było szynki. Taki dysonans.
3: Nie było za Gierka szynki? Jak to?
2: Przynajmniej niedużo. Chociaż ostatnio, jak skończyłem 40 lat, moja mama mi dała album z moimi zdjęciami, jak wyglądałem za młodo i tak dalej, z jakimiś tam papierami i między tym była kartka na mięso. Perlowska. To była ostatnia.
3: To były czasy, kiedy się na 18 urodziny dostawało kartki na mięso. Komunizm jest wspaniały.
1: Nie. No przynajmniej komunizm był konsekwentny.
2: Ale nie o to chodzi, ale tak sobie przeczytałem, ile tego mięsa było na tą kartkę. I ona... Niech jeszcze przejdę. Bo ona gdzieś tam, ta kartka leży chyba na mięso, na dole. Niech ja ją wezmę w rękę i ją zacytuję. Kurde, i gdzie ona jest? Nie ma. Dobra, nieważne. Ale w każdym razie tego mięsa tam było całkiem sporo, nie? Chyba, nie wiem, 2,5 kilo na miesiąc? To wam powiem, że ja 2,5 kilo mięsa na miesiąc nie zjadam. Już za czasów bezkartkowych. To nie jest, żebym mówić, czy komuna była zła, czy dobra, ale 2,5 kilo mięsa na miesiąc to nie jest aż taka mała kwota.
3: Zależy jeszcze jakiego może mięsa. Ja bym sobie wołowinkę zjadł, zjadłbym sobie zrazy wołowe. To się, w ogóle słuchajcie, takie zrazy po śląsku, to się bierze, trzeba wyklepać płat taki wołowy, posmarować musztardą, to ważne, wkładamy tam jeszcze boczuś, ogóreczka. Takie dobre. Za komuny się w sumie często jadło takiego befa strogonowa, nie? Co dzisiaj to jest takie danie trochę luksusowe w sumie.
2: Albo taki... bryzol. No. Też był bryzol. Dobra, dobra, znalazłem karteczkę. I się zaczyna, jest mięso 600 gram, mięso 500 gram, mięso 500 gram, mięso 300 gram, 300, 300, 300, 300, 100. I jest sama wołowina, cielęcina z kością 300, 700, czyli kilo. No kurwa, kilo wołowiny ja w miesiącu nie zjadam. Nie ma szans.
3: Za komuny to było w ogóle takie przekonanie, że trzeba mięcho żreć, nie? A dzisiaj to się od tego odchodzi trochę. No, mięso jest jakimś tam uzupełnieniem, dodatkiem trochę, a nie, że to ciągle wpierdalać mięso, bo jak nie, to bieda, jak nie jesz mięso.
2: Nie, właśnie chyba dlatego się tyle mięsa posyje, bo to jest taki atawizm, który został, że tego mięsa nie było i dzisiaj trzeba jeść, bo jest. Bo może nie być.
3: Strach, że mięsa zabraknie.
2: Bo no wiesz, teraz Tusk rządzi, także mamy jeść robaki, nie? Podobno. Przynajmniej tak PiS mówił.
3: Nie polecam, takie sobie są robaki. W każdym razie te takie prażone to nie są dobre. Takie suche w zębach, to strzela, nie ma za bardzo żadnego smaku, aromatu, takie byle co, te robaki. Nie polecam, kiepskie są robaki.
2: Nie, no ja bym też nie zjadł. Dobra, wziąłem kartkę do ręki z 89 roku, kartkę mięsną. Właśnie sobie podliczyłem, ile tego mięsa tam jest, tych wszystkich. 4,4 kilo. Krawiec, czy... 4,5 kilo prawie mięsa na miesiąc. Czy to jest mało, czy to jest dużo?
3: Bo ja wiem. Ciężko tak oszacować, nie wiem.
2: Nie wiem, tak jak chodzę na zakupy, no...
3: Chyba mało raczej, nie?
2: 4,5 kilo na jedną osobę?
3: Ale na miesiąc? To nie wiem, czy tak dużo.
2: Na jedną osobę, a Kotkiewicz poszedł już.
3: Oddalił się znów po angielsku. Wypomnę mu to. Ale to, on taki jest, widzicie. No. Taki człowiek.
2: Ale nie, jak chodzisz, nie wiem, gdzie tam kupujesz mięso w jakimś markecie, nie? Tam idziesz jakąś tam sobie szyneczkę, bierzesz 10 deko na jedną osobę, nie? No już tam salami, 10 deko. Bierzesz sobie, nie wiem, steka nawet, 20 deko. No i kurwa mać, no, żeby zrobić 4,5 kilo z tego, to nie jest łatwo. Także, no nie wiem, 4,5 kilo mięsa na miesiąc dla mnie to jest w miarę dużo.
3: A jaka jest twoja ulubiona potrawa w ogóle? Co lubisz jeść? Ja lubię pierogi strasznie na przykład.
2: Ja też lubię, robię, kleję. Nawet mam zamrożone parę. Ale co jest moje ulubione takie, że no, lubię steki, nie? Bardzo. To lubię. Fryteczki sobie robię sam z ziemniaków, kroję, to też lubię. Lubię wołowinę hunan, nie? To
3: Jaki
2: są.
3: burżuj, steki, jakaś wołowina wykwintna.
2: Rosołek lubię, bardzo lubię rosołek. Najbardziej po swojsku. Zrazy też, jak najbardziej, zabijki, nie? Tylko, że my na północy robiliśmy bez ogórka. Co jeszcze? No nie wiem, kepsa lubię, zajebiście lubię kepsa być.
3: A mi się w ogóle, bo teraz. No, no, mów, mów.
2: W Niemczech nie lubię kebabów, nie smakują mi w ogóle. Ta
3: Tak?
2: bułka jest tak niegrillowana, to mięso, te sosy, to nie jest to, na czym się wychowałem w Bydgoszczy.
3: O, to
2: Kebaby w
3: ciekawe,
2: Bydgoszczy.
3: ciekawe. Ciekawe, bo Berlin uchodzi za taką stolicę kebabów, że tam to są takie kebaby, że.
2: Krawiec, ja mieszkam 700 km, 800 km od Berlina. No. Także może w Berlinie, tak, ale tutaj w Niemczech nie.
3: A ja właśnie gram, słuchajcie, w Cyberpunka i bardzo mi się podoba, tu jest bardzo taka wyrozumiała policja liberalna. Wymordowałem pół miasta już, ale oni szybko zapominają w ogóle, że mordowałem, że strzelałem, odpuszczają po chwili. To mi się bardzo podoba. I tu wszystko można: narkotyki, seks, broń, mieczem można ciachać, wszystko. Policja jest bardzo tutaj spokojna, wyrozumiała. To znaczy spokojna. Czasem się krzywo popatrzysz i już do ciebie strzelają, ale szybko odpuszczają jakby i idą w swoją stronę.
2: No pan, jak w Niemczech.
3: Tak? W Niemczech tak?
2: No, jak wiesz, jak to mam całą sprawę z moją córką, nie? No, każda rozmowa, która jest, że ta pani mi nie pozwala widywać dziecka i tak dalej. No, ale to już jest przeszłość. Teraz patrzmy w przyszłość. Nie, dzisiaj pani powiedziałem właśnie w tym imię. No okej, nie? To ja zadzwonię teraz do Finanzamtu, czyli tego tam Urzędu Skarbowego i powiem, że nie płacę od dzisiaj podatków. I nie patrzmy w przeszłość, nie? Jest przyszłość. No nie, no proszę cię.
3: No właśnie.
2: Nie patrzmy na przeszłość. A
3: Jasne.
2: właśnie teraz inną kartkę mam. Ona się nazywa M1 i na niej na miesiąc masz 4 kostki masła. No, szczerze nie zużywam 4 kostek masła na miesiąc.
3: To co wy tam macie w Niemczech? Kartki? Ojej, to jaka bieda. Chcesz, to ci wyślę coś, jakieś jedzenie.
2: Nie no, patrzę na nasze piękne PRL-owskie kartki. No i masz 83 rok. 4 kostki masła na miesiąc.
3: W sumie
2: Stary,
3: to
2: ja.
3: styknie w sumie, nie? No ile tego masła żresz? No.
2: A zobaczmy kartki na cukier. Bo to w Polsce było takie popularne, że jak tam cukier poszedł o 20 groszy więcej, to ludzie go wykupywali. No. Ja w ogóle cukru nie zużywam w ogóle, bo do czego, nie? Nie wiem, nie piekę za bardzo i tak dalej. No to i Krawic, ile tego cukru zużywasz w miesiącu?
3: Mało raczej, staram się nie słodzić za dużo. To
2: No
3: nie jest
2: właśnie.
3: zdrowe.
2: Ile tego można przeżyć?
3: No
2: Cukru.
3: właśnie, to jest ciekawe, że w tym PRL-u to tak się nie myślało, tak jak dzisiaj, że może tego cukru nie trzeba, tak, może tego mięcha nie trzeba tyle żreć, tylko tak cały czas człowiek łaknął tego. Może to jest tak, że jak ci czegoś brakuje, to bardzo tego pożądasz i po prostu i się. No.
2: Dobra, mam cukier. Kilo 500 na miesiąc. No ja pierdolę. Na miesiąc kilo 500 cukru, czy ty zużyjesz?
3: Myślę, że spokojnie by mi wystarczyło z palcem w dupie.
2: No ja nie wiem, no 2 miesiące spokojnie wystarczyło, kurwa, o, paczka, półtorej paczki cukru.
3: Ty powiedz lepiej, ile tam fajek było
2: Nie,
3: na.
2: dole, 2 kilo cukru. Bo
3: Ale
2: ja
3: to.
2: nie, no 2 kilo cukru, ja pierdzielę.
3: Mnie ciekawi, jak to było tam z papierosami. Powiedz lepiej.
2: 12 paczek na miesiąc.
3: 12 paczek na miesiąc, no to trochę mało dla palacza nałogowego, ale w sumie...
2: Ja też jestem nałogowy, ale ja nie wypalam więcej jak, nie wiem, 6 paczek na miesiąc.
3: No to nie jesteś raczej nałogowcem jak 6 paczek na miesiąc. No co ty, człowieku?
2: Ja tak palę, nie?
3: 6 paczek na miesiąc? To co ty palisz, po 5 fajek dziennie?
2: No coś takiego, no 5-6.
3: No to z ciebie taki nałogowiec, kurczę, że hej, no.
2: Dobra, jak z tobą gadam, to więcej, nie? Teraz sobie przywiozłem 3 wagony z Macedonii, bo tam fajki kosztują, kurde, ile zapłaciłem? 2 euro za paczkę. Jakieś 8 zł za paczkę, no to można żyć.
3: Jeszcze wam powiem ciekawostkę. W tym świecie cyberpunka, w tym kapitalistycznym, korporacyjnym świecie, wiecie, jaka jest największa, najbardziej złowroga siła, której się musicie bać? Nie policja, nie wojsko. Celnicy, kurwa. Celnicy. Celnika, jak się na ciebie zasadzą, oni wychodzą ze wszystkich dziur, jest ich pełno, są przypakowani. No nie pokonasz celników. W końcu cię zabiją ci celnicy.
2: Kiedy ostatni raz miałeś starcie z celnikiem?
3: Wczoraj, bo próbowałem przez granicę tu się przedostać i ni hu hu, kurczę, no po prostu ciężko, ciężko.
2: Czeską?
3: Night City.
2: Nie, mówię w życiu realnym. Kiedy ostatni raz miałeś starcie z celnikiem?
3: Nie miałem starcia, ale ojciec mojej dziewczyny kiedyś, okazało się, że jest celnikiem i zdradziła mi to i owo. Taki celnik ma większe uprawnienia niż służby, niż policja. On wszystko o tobie wie. Nawet jak wygasną o tobie jakieś tam informacje, że karany czy coś, bo ci tam minęły zawiasy czy coś, to celnik i tak wyszuka te informacje, że on się dowie o tobie wszystko. Celnik jest najgorszy.
2: No, dwa tygodnie temu przekraczałem granicę między Macedonią a Grecją i nawet nie Grek, bo to jest unijna niby granica, ale Macedończyk wziął mój paszport, sobie tam obejrzał z jednej i z drugiej strony. To był akurat niemiecki mój paszport. No i tak się na mnie patrzy. Skąd pan jest? No mówię, no ma pan paszport, no skąd jestem? Z Niemiec. Aha. No to coś pan kombinuje, bo Sadowski to nie jest niemieckie nazwisko. Patrzę, dobra, z Polski. Tak przerzuca te strony, nie? Dobra, a gdzie pan mieszka? Bo w niemieckich paszportach jest wpisane miejsce zamieszkania. Mówię, Heinsberg. Dobra. Gdzie przerzucił jeszcze strony, spojrzał. Dobrze, zgadza się. Dobrze. Proszę. Ej, kurwa, widziałem, że ten facet miał jakieś takie, wiesz, misje. Sprawdzę tego człowieka. Skąd on jest? Kurwa, bierze paszport. Skąd pan jest? A tak się poczułem, jak takiej, wiesz, prawdziwej perlowskiej granicy.
3: No, jak za komuny, nie?
2: No, powiedzmy.
3: Za komuny to nie ma to tamto. O wszystko cię wypytają. Skąd wracasz? A co masz? A pokaż? A do kogo nie idziesz? A skąd go znasz? A dlaczego sprzedałeś mu pierogi? I tak dalej.
2: Nie wiem, oglądasz czasem amerykańskie filmy, takie, wiesz, jak oni pokazują wschodnią Europę, nie? Jak wygląda. No to miałem taką kliszę tego, jak robią w amerykańskich filmach. No i przekraczałem znowu serbsko-macedońską granicę. Takie dwa gówno kraje. Oba biedne, nikt tam nie chce przyjeżdżać, ale dobra, jest ta granica. No, moja dziewczyna tam nie za bardzo była zorientowana, jak te granice mogą wyglądać. Stoimy sobie w kolejce samochodów do kontroli i takie, kurwa, klisze tych amerykańskich filmów. Stoją takie wielkie billboardy. Witamy, to się nazywa teraz Północna Macedonia. Witamy w Północnej Macedonii i taki herb, taki, no, jakbyś z ruskich filmów, nie? Takie, wiesz, kłosy w oku, jakaś gwiazda, coś. No wiesz, jak ruskie herby wyglądają. No, stoją sobie takie tablice, kolejka samochodów, przybiega banda psów bezdomnych, sobie biegają. Cyganka zaczyna zbierać kasę między ludźmi, nie? w końcu bierze jakiś taki wypasiony Mercedes, chce się wepnąć w kolejkę, koleś go nie chce puścić, koleś wychodzi, drugi koleś wychodzi, zaczyna się napierdalać, kolesie z granicy biegną, ci policjanci z kałachami, nie, tam uspokajałem ich, mówię, o ja pierdolę. To wyglądało dokładnie takie, wiesz, klisze wszystkich filmów amerykańskich o wschodniej Europie. Dzicz.

0: Nie, koleżanka. Ja pierdolę. Zabrała mi paszporty i uciekła. Dobra, poszły, dogadały się. Ale nie, to taki kurwa folklor. No. To było takie fajne poniekąd. Ja oglądam ciągle te kartki z PRL-u.
1: Ach, ta nostalgia. Wróciłoby się do tych czasów.
0: Czy ja wiem. Z jednej strony były chujowe, z drugiej strony nie wiem, który ty jesteś rocznik, ale tam nasza młodość to poniekąd jest, nie?
1: Ja niektóre rzeczy miło wspominam, ale to może dlatego, że może nie wspominam tak strasznie źle tego okresu, bo raz, że człowiek był dzieciakiem, więc to rodzice się martwili o różne rzeczy, a dwa, że to jest młodość, a trzy, że powodziło się w miarę, jakoś tam się żyło, bo ojciec był zaradny i jakoś tam robił interesy. Co ciekawe, władza nie tolerowała niby tam prywaciarzy czy coś, ale przymykała oko trochę, jak ktoś miał jakiś tam mały zakładzik. No wiadomo, że były takie zakłady, Szewc czy Zakład Krawiecki, i władza nie tępiła takich ludzi wcale za bardzo, nie?
0: No, jak mi opowiadała moja dziewucha, to jej ojciec to był taki, kurde, trochę mafia. To były tak, wiesz, czasy jak u nas komuna upadała, no a w Wietnamie ona się cały czas dobrze trzymała. On tam przemycał samochody z Chin, nie? Kiedyś komuś nie zapłacił, musiał spierdalać do Niemiec. Ale to jest, wiesz, to jest to samo, co moja babcia miała do drugiej RP, nie? Było fajnie, no bo to były czasy, kiedy byliśmy młodzi, nasze pierwsze miłości. Wiesz, świat jest taki młody, wszystko, no. Dzisiaj jak ja mam 40, ty masz ponad 40, także no te czasy, jak się czuło, że cały świat do nas należy, no. Kochamy takie, wiesz, te pierwsze miłości, one są takie bardzo intensywne i tak dalej, no. I się do tego tęsknimy, ale nie do końca do tej komuny, tylko do tych czasów, jak byliśmy po prostu młodzi, mieliśmy 12 lat, nie?
1: No tak.
0: Ale gadam jak stary dziady.
1: To jest takie dziadowskie radio trochę teraz.
0: No nie, no był kolega, nie wiem, trochę taki młodszy. Ale już nie mogłem tego wytrzymać.
1: No kolega się dzisiaj nerwowy bardzo był kolega, no.
0: No,
1: Powiedział, że
0: bardzo.
1: pierdoli to nocne radio całe i chyba się obraził.
0: Ale przynajmniej nie rzuciliśmy się do siebie do kartel z Kotkiewiczem, także
1: No.
0: to jest plus, nie?
1: A Kotkiewicz się kiedyś zadeklarował, że on jest taki lewicowy trochę. Tak się przedstawił, że jest trochę lewicowy, więc.
0: Jestem w tym etapie życia, że już się mogę godzić ze wszystkimi, nie? Także jakby kiedyś Kotkiewicz chciał podać rękę, ja mogę stwierdzić, że się myliłem w wielu kwestiach i on też może kiedyś, także ja jestem bardzo, żeby się pogodzić.
1: No, jak twoje własne środowisko cię wyklina, bo za mało mówisz o gejach, za mało jesteś transpłciowy, no to wiesz, no to.
0: Dobra, to, że trwam przy swoich poglądach do końca.
1: Czołgisto, ty.
0: No,
1: Ty tylko te czołgi.
0: nadal skleję.
1: Co ty masz z tymi czołgami? To taka frajda, że ty od lat te czołgi sklejasz?
0: No, wiesz co, no teraz jak 2 tygodnie temu byłem z moją dziewczyną na wakacjach, to pierwszą rzecz, którą chciałem zobaczyć w Belgradzie, ona nie mogła tego zrozumieć, to pobiegłem, tam jest takie muzeum wojskowe i tam stoi jedyna do dzisiaj zachowana polska tankietka z 1939 roku, która jakimś cudem przez Niemców i Węgrów i tak dalej się zachowała tam. Poleciałem tam i mówię, Cialu, rób mi zdjęcia przy tym. Tak patrzy, kurwa, taki, wiesz, no, tankietka, takie kupa złomu stoi sobie. Czemu? A mówię, nie, to jest kawał naszej historii. No takie jest, no. Każdy ma swoje jakieś hobby. Lepiej, żeby miał, niż nie miał, nie?
1: Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. O, za PRL-u były bardzo ładne piosenki dla dzieci, dużo programów dla dzieci było.

0: polskich, a nie wszystko z Ameryki, Walt Disney cały czas i Pixary i inne, tylko Polacy robili programy dla dzieci i to dużo różnych i to nie głupie takie, bo jakieś teleturnieje, zagadki, puszczano też dużo bajek z Europy na przykład, jakieś francuskie bajki, czeskie, a nie tylko amerykańskie jak dzisiaj. To wcale nie jest powiedziane, że dzisiaj jest tak super, wszystko lepiej, no kurwa.
1: Kramie to sama edukacja, nie? Wtedy.
0: No.
1: No zobacz, jak nasze uniwersytety stały, nie? Jak, właściwie, żeby przejść przez ten cały proces, żeby zrobić magistra wtedy, no to trzeba było się naprawdę napocić, nie? Tam nawet podstawówka, czy potem jak szedzie do liceum, no kurwa, trzeba mieć było jakąś wiedzę i tak dalej, no potem przyszedł Giertych, zrobiłeś się giertychowy, przechodziłeś 30% punktów i tak dalej. No z naszych czasów, nie wiem, matura, no komusza matura, no to naprawdę musiałeś się napocić, nie? Żeby napisać te 6 stron, 7 stron, jakieś rozprawki, nie matematyka obowiązkowa. No ta edukacja z PRL-u nie była zła, nie? Jeśli chodzi o te nauki ścisłe i tak dalej, no wiadomo, była jakaś indoktrynacja i tak dalej, ale jeśli chodzi o nauki ścisłe, fizyka, matematyka i tak dalej, no to było o niebo bardziej restrykcyjne niż jest dzisiaj.
0: Pewnie, że tak, no. No.
1: Także, no, potępiamy PRL w tych rzeczach, które były złe, ale nie wszystko jest 100% złe i 100% dobre.
0: Chyba, wiesz co, niewielu jest takich ludzi, którzy potępiają taki PRL w czambuł całkowicie, nie? Właśnie prawie każdy zauważa jakieś tam plusy, że były. No więc to my mieliśmy może o tyle farta, że ten PRL, no to nie była taka zamordystyczna komuna, przynajmniej już tak później trochę, nie? No bo za Stalina to wiadomo, czy tam za Bieruta, że chujowo było i masakrycznie i zamordyzm okropny, ale później trochę taka odwilż, trochę lepiej, trochę już znośniej. No
1: my byliśmy trochę inaczej traktowani, bo w końcu byliśmy częścią, bo mówiłem zawsze, że tą drugą wojnę światową przegraliśmy, ale byliśmy częścią tej takiej wielkiej koalicji. I jako jedyny właściwie komunistyczny kraj, który był częścią koalicji antyhitlerowskiej, byliśmy traktowani zupełnie inaczej jak te inne kraje. No Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja. No tamten zamordyzm był naprawdę. A u nas, no u nas byli ludzie, którzy się mogli otwarcie sprzeciwić Związkowi Radzieckiemu, nie wiem, jak Gierek, jak Jaruzelski, jak nawet Gomułka, nie? Nie potrafili się jakoś tam sprzeciwić temu Związkowi Radzieckiemu, czemu nie było w Bułgarii, i w Rumunii, ani no, Jugosławia to zupełnie inna historia. Także ta komuna u nas to jest inne doświadczenie niż w tych innych demoludach. Nie?
0: No tak się mówi, tak, że to troszkę
1: inaczej. Byłem właśnie w Bułgarii, bo też byłem 2 tygodnie temu w Bułgarii, bo zrobiliśmy taką dużą pętlę po Bałkanach. I jak przekroczyłem granicę między Grecją a Bułgarią, to ja pierdolę, Bułgaria. Jakby się cofnął 30 lat przynajmniej, nie? W Polsce. Wjeżdżasz, tam jakieś, wiesz, kantorki sobie stoją na granicy, coś. Idziesz trochę dalej, jakieś opuszczone wioski, znowu opuszczone wioski, jakiś CPN stoi, dziury w drogach, opuszczona wioska. Dojeżdżasz do stolicy, a stolica to jest zupełnie inny, ja pierdolę. Takie, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, ale 30 lat temu, gdzie ty mieszkałeś wtedy? W Wrocławiu?
0: Tak.
1: No, to pamiętasz, jak Wrocław wyglądał, ja pamiętam, jak Bydgoszcz wyglądała. Te kamienice w centrum z taką, wiesz, te elewacje się sypały, pomazane, opuszczane, w ogóle chujowo, nie?
0: Tak, tak.
1: No, tak wygląda Sofia dzisiaj. Kraj Unii.
0: No faktycznie, tak w ogóle dzisiaj tak patrzę na niektóre kraje, to tak wszystko takie jakieś zniszczone, brudne, a u nas w Polsce wszystko takie ładne, czyściutko. Faktycznie się Polska bardzo zmieniła. No. też. Tak, a te wsie, takie wsie widma wręcz, takie jakby tam wsie, gdzie zombiaki grasują, tak to wyglądało, nie? Szare wszystko, takie dziurawe, szare, brudne, zniszczone. A dzisiaj jedziesz sobie i ładne wioski, wszystko, domki wymalowane. No.
1: Nie, naprawdę, ci powiem, Kramiec, bo jak się Niemcy teraz degradują, nie? Naprawdę, w Niemczech teraz drogi są chujowe. Autostrady są ciągle w remoncie i są dziurawe. Drogi lokalne to już nawet nie mówię. Nie? Jakieś gorsze dzielnice w dużych miastach to wyglądają dokładnie tak samo jak 30 lat temu Polska. Nie? Jakieś obszczane, rujnujące się elewacje i tak dalej. No, jak ja przyjeżdżam do Bydgoszczy, no mojej mamy, no to kurde widzę jakieś, wiesz, nowy tramwaj, nowa obwodnica, bloki, ten, samo centrum, wszystkie ulice odnowione i tak dalej. No, zrobiliśmy gigantyczny postęp, nawet wedle Zachodu, nie? A jak już wiesz, że tych biedniejszych krajów Unii, właśnie Bułgaria, no, to jest niebo a ziemia. Naprawdę, Bułgaria wygląda jak kurwa, chleb, jak to mówił ten, jak on miał, kurde, jak miał
0: kto? Krawiec. Który, co?
1: I jak miał ten, co taki jebał na Polaków, Amerykaniec.
0: To nie wiem.
1: Chleb obsany gównem, jak on miał, Testowiron.
0: A.
1: No, jak Testo jebał, że kurwa, w Polsce to jak chleb obsrany gównem i tak dalej, no to faktycznie Bułgaria tak wygląda. Nie? Jak chleb obsrany gównem, nie? Tam naprawdę jest chujowo, ale Polska zrobiła tak kurwa gigantyczny skok przez te 30 lat, bo wiesz, ty jak tam żyjesz, to może tego nie widzisz, a jak ja przyjeżdżam raz na rok, raz na półtora roku, to każdy ten odcinek czasu przyjeżdża i patrzy, kurwa, wow, nie? Co tu się odpierdoliło? Naprawdę Polska się zmienia bardzo szybko i można to zauważyć.
0: A kiedyś to my jeździliśmy na wczasy do Bułgarii, nie? Za PRL-u. I wydawało nam się może, że tam jest bardzo ładnie. Ale może dlatego, że jeździliśmy do wypoczynkowych jakichś miejscowości.
1: Też byłem, ja nie wiem, chyba 5 lat, jak byłem w Bułgarii, czy 6 lat, pociągiem jechaliśmy do Bułgarii, no Burgas, czy tam Pomorie. Nie, miało ładnie, ale było ładnie, dlatego że wiesz, no masz ładne morze, jest ciepło i tak dalej. No bo my akurat, jako Polska, mamy ten problem, że jesteśmy w takim chujowym klimacie. Nie?
0: Ja pierwszą dziewczynę chyba w Bułgarii miałem właśnie i pamiętam nawet, jak się nazywała, Krasi.
1: Byłeś z rodzicami w Bułgarii, czy sam?
0: Tak.
1: Sam?
0: No jako dziecko to jak sam, no.
1: A nie, z rodzicami. To moja pierwsza zagraniczna dziewczyna to była w Jugosławii. No już nie była Jugosławia, dobra, Chorwacja. Czekaj, jak ona miała na imię Sheila. No to były to czasy. Ile miałeś wtedy lat?
0: Nie wiem, mały byłem, nie pamiętam.
1: Nie wiem, kurde, ja miałem chyba 14 wtedy. 13. Coś takiego.
0: Byłem mały, ale się całowałem, pamiętam.
1: A wiesz co my zrobiliśmy, że miałem 14 lat? Poszliśmy przed rodzicami w tajemnicy do gospodarza i kupiliśmy wino. Znaczy wino, no taka butelka litrowa wina, nie? Znaczy, tylko butelka litrowa wody, tylko napełniona, taka plastikowa, nie? Napełniona winą z beczki. Pójdziemy na plażę, napijemy się wina i będzie fajniej. Wiesz, czym się skończyło? Że siedzieliśmy na brzegu tej plaży i oboje żegaliśmy. No to wiesz, to jeszcze nie była tej tolerancji. No a potem przy... Bo chyba, nie wiem, 3-4 latach, jak pisaliśmy ze sobą listy zwykłe, bo wtedy nie było e-mailów, no pojechałem do Zenicy i całkiem fajnie. Oj, Krawiec, ale mi kurwa nostalgia wzięła przez ciebie. te pierwsze miłości były piękna sprawa.
0: Dobra, słuchaj, to co, zrobimy może jakieś małe wietrzenie antenki. Ja powoli no. będę kończył, powoli będę kończył audycję.
1: I spać, też muszę wyspieć, ja się też muszę wyspać. Oboje. Dzięki, mam nadzieję, że z Kotkiewiczem już nie mamy kosy, bo gadaliśmy dzisiaj zupełnie normalnie.
0: No, Kotkiewicz jest względnie normalny.
1: Powiem tak. Ja jako Żyd żyję sobie w Niemczech, czyli w końcu sobie zapomnieliśmy te krzywdy. My i Niemcy, także myślę, że ja i Kotkiewicz możemy sobie zapomnieć.
0: A co, wy się kiedyś jakoś kłóciliście wielce?
1: No, tak.
0: Tak? Nawet nie pamiętam.
1: No, ja tam kiedyś miałem. A to wszystko przez, jak on miał... kurczę, z kim ja robiłem audycję? Jak on miał...
0: No nie wiem, z różnymi osobami, wiesz, gadałeś. Nie,
1: on ze mną prowadził. No co, Zmora.
0: A, Zmora, tak.
1: Zmora. Znaczy, mam z nim kontakt tak raz na miesiąc, nie? To są 2 miesiące. Żyję jeszcze. No, ale to było coś poszło, że on na Zmorę, ja przeciwko niemu na Zmorę i tak dalej. I się strasznie pokłóciliśmy i no. Dobra, ale ja już było, minęło, nie chcę się kłócić.
0: No, a tutaj jest, ewentualnie mogę przytoczyć, Marcin pisze, dlaczego ten typ nie powie, że w Polsce środki z Unii Europejskiej zrobiły remont? No tak. No.
1: Tylko trzeba wykorzystać, bo to też nie jest do końca, że środki tylko unijne, ale trzeba dołożyć tam swoje 70%, 60-50%, zależy od projektu. Trzeba jednak gdzieś tam wygospodarować te środki swoje i Unia dołoży.
0: No. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nie warto nic nikomu dawać tak w 100% za darmola, bo wtedy się tego ani nie szanuje, ani się tego nie zrobi tak jak trzeba. Trzeba właśnie tak stawiać sprawę, że wyłóż coś ze swoich, my ci dołożymy. To jest uczciwy deal, myślę. No.
1: No i okej. Wcześniejszy rząd ciągle mówił, że nie ma kasy, nie ma kasy, nie ma kasy.
0: Ja pamiętam, jak we Wrocławiu wyjmowano kostkę brukową z jednych rejonów i gdzieś tam wstawiano na rynku czy coś, bo papież miał przyjechać. Kurwa.
1: A wiesz, co mnie, kurde, tak bardzo podniosło na duchu? Krawiec, jak byłem w Sofii i poszedłem, pierwsze poszedłem na śniadanie w hotelu, biorę masło, łaciate, polskie masło. Mhm. W Bułgarii, ale potem sobie idę na ulicę, przejeżdża obok mnie tramwaj, Pesa Bydgoszcz, przejeżdża autobus Solaris. Kurde, mówię, a jednak coś potrafimy, nie? Możemy coś poeksportować. Nie takie głupie rzeczy jak to masło na śniadanie, ale cały wielki tramwaj, cały wielki autobus.
0: No i się od razu gęba cieszy, nie?
1: No, jak widzę w Sofii Pesa Bydgoszcz. To nawet nie, że Polska, ale Bydgoszcz moje miasto.
0: To trzymaj się, Błażej. Dziękuję bardzo za telefonik twój.
1: Trzymaj się. Do usłyszenia.
0: Do usłyszonka. Hej.

0: w Cyberpunku już nuda trochę. Nie wiem nawet, czy chce mi się kupować to widmo wolności, bo już się nagrałem w Cyberpunka. Starfield okazał się pierwszą grą no, w stylu Bethesdy, taką właśnie typową dla Bethesdy, w którą mi się w ogóle nie chce grać, jak zawsze byłem fanem. Odinstalowuję, to już mi się w ogóle nie chce w to pykać. Nuda jak cholera. Ten, kto by pomyślał, że wszechświat jest tak nudny? Właściwie to już w żadne gry mi się nie chce grać. Teraz trochę więcej sobie się biorę za robotę, a nie za gry jakieś. Powoli zaczynam znów znajdować przyjemność w robieniu projektów. Może uda się w końcu nadrobić wszystko. Gieres. A co wy macie z tym Michałem, Klodem, że tak ciągle Gieres i Gieres właśnie? Ja się przyłączę do tego pytania. No tak ciągle Gieres to, Gieres tamto, Gieres yupi. Gieres hip hip, Gieres hura. Tak. Znaczy, nie mam nic do tego, że się nim interesujecie, tylko takie okrzyki właśnie, że Gieres, Gieres. O co w tym chodzi? Ciekawe, czy prowadzi audycję, może sprawdzę, bo nie było ostatnio MyLighta. Czy aby nie zachorzał, czy coś mu nie jest. Ja się martwię o niego. Autentycznie. Etama jeszcze odebrałem. Cześć Etamie.
1: No jak słyszę, że Cyberpunk, a nie było mnie przez 2 godziny w domu, to mówię, to chyba już te wszystkie korwiny i te tematy już spadły dawno, bo ty zawsze wchodzisz na Cyberpunka. Ostatnio zauważyłem, że już tak się skłaniasz ku, że tak powiem, podusi powolutku. A powiedz mi, czy teraz jakąś grę robisz? Coś takiego? Bo tak coś zrozumiałem.
0: Powiedzmy, że robię grafiki do gry, nie? Jakieś. Ale chciałbym tutaj zdradzać za dużo.
1: Nie, ja nie pytam się o szczegóły, tylko tak się podpytuję po prostu, czy to jest ten kierunek, o którym pomyślałem, nie? Czy jest to po prostu jakaś gra komputerowa, tak? Bo...
0: Ale na pewno będę szedł w kierunku game developmentu, czy jak to tam nazwać, tworzenia gier, bo lubię to strasznie, to mnie jara, nie? To jest straszna frajda, bo to czujesz, że tworzysz jakieś światy, jakieś postacie, jakąś fabułę, a nie, kurwa, panie, kurwa, a ile za ulotkę, kurwa, a taniej by się dało, kurwa.
1: To jest dobre dla tych, którzy mają drukarnię, nie? Ale tak naprawdę to powiem ci, że ja to bym tak chciał, żeby tak można było cofnąć czas i te czasy, kiedy grę tworzyła jedna osoba, nie? Po prostu od początku do końca. I po prostu robiła grafikę, tak jak na przykład, nie wiem co, Flashbacka, Another World, tak? Czy tam na przykład Frontier, tak? Też została bardzo obszerna gra. W sumie z zastosowaniem takiej jakby troszkę sztucznej inteligencji, bo tam cała galaktyka jest generowana raptem na jednej dyskietce, nie?
0: Ale to zawsze okazuje się, że to jest taka iluzja troszeczkę wielkości, nie? I że to jest trik po prostu, że masz te gwiazdki pomalowane na suficie. Więc nie ma się czym znowu tak jarać. No owszem, na tamte czasy Frontier to było coś niesamowitego i faktycznie, jak się nazywał ten, Braben?
1: Ja już nie pamiętam.
0: Chyba, nie pamiętam, David Braben. No, zrobił pierw Elite, potem Frontiera, no to był geniusz, ale ilu takich geniuszy było? Jak Eric Hashi od Another Worlda, czy właśnie ten Braben?
1: No wiesz, no są takie tytuły najbardziej, że tak powiem, zapamiętane przez ludzi z tamtych czasów, nie? Coś tam nowego wnoszące, tak? Akurat ty wielki świat, czy tam wielki wszechświat, a w przypadku Another Worlda wykorzystanie grafiki wektorowej do płynnego poruszania postaci, nie?
0: No, to było wtedy coś, tak, to prawda.
1: No. A gra w sumie jest zrobiona typowo platformówkowo, także no, miało to swój taki jakby nowe odkrycie, jak gdyby, nie? Bo później się wzorowało bardzo dużo produkcji na tym. No, chociaż z drugiej strony ja wiem, jak wszedł CD-ROM, PC-ty, przecież też te gry takie typu Mad Dog McCree, zawsze brakowało właśnie na komputerach tych, które ja miałem, tego typu gierek właśnie, film interaktywny, nie? Tego niestety na Amidze nie było, albo było bardzo mało.
0: Owszem, no te Laser Games się przyczyniły troszeczkę do upadku Amigi, bo to już było nie do tworzenia za bardzo na Amisi. Doom, te właśnie gry Laser Games, tak. No, byli tacy geniusze, co sami robili gry, ale to byli dziwacy. Matthew Smith od Jet Set Willy, wiesz, to byli dziwacy trochę, geeki, dziwacy. Dzisiaj też się takie osoby zdarzają, co robią na przykład dwie osoby, nie jedna, ale dwie osoby jedną grę. Hotline Miami chyba też z dwie osoby zrobiły, nie?
1: Znaczy powiem ci, że ostatnio na rynku amigowym to troszeczkę się, czy w ogóle Commodore, Amiga, Atari się pojawiają nowe produkcje. I to zazwyczaj robią jedna, dwie osoby, tak? Jakiś muzyk, ewentualnie grafiki, programista jednocześnie. Natomiast no, są to produkcje takie, które starają się naśladować. No, na przykład, dla przykładu podam, nie? Gra typu, już dosyć stara, ale na Androida typu Angry Birds, tak? No, myślę, że bez problemu na Amidze można byłoby coś takiego zrobić, nie?
0: No nie wiem, tam jest dość zaawansowana fizyka wbrew pozorom, to Amiga by nie udźwignęła. Ty, Etam, a myślisz, że Cyberpunk na twoim komputerze w ilu klatkach by chodził?
1: No ja myślę, że on by się po prostu nie odpalił na moim komputerze. Nie wiem, no... Ja powiem tak, tutaj wiele osób może i wyśmiewa mój sprzęt, ale ja w zasadzie do moich potrzeb takich stricte, nazwijmy to, produkcyjnych, tych takich, no, nazwijmy to, zawodowych, on mi w zupełności wystarcza. No, może poza tym, że jest ekran troszeczkę za mały. Natomiast gdyby nie ta przekątna ekran, no to w ogóle bym się nie zastanawiał nad jakimkolwiek komputerem przez kolejne lata. Podobnie jak nad telefonem, bo telefonu używam z roku 2000 bodaj 12 czy 13 jakoś tak. I on mi do wszystkiego wystarcza. Jeżeli to jest coś, co praktycznie te wszystkie rzeczy, które potrzebuję, mi chodzą, no to nie wiem, no nie wgrywam tam żadnych e-dowodów, czy jak to się nazywa, e-obywateli i tak dalej, tak? Czy programów do banku, bo po prostu nawet nie mam czegoś takiego, więc no... No, jak starcza, to po co więcej, nie?
0: No cóż, no ja odetchnąłem, wiesz, bo to człowiek sobie często nie zdaje sprawy z tego, że nowy sprzęt, jaki to jest komfort, jak to jest przyjemność. Jak dostałem ten komputer teraz, to no naprawdę to jest niebo a ziemia, nie? Inny świat trochę. Myślę, że jak ty byś w końcu się dał przekonać, bo to nie jest tak, że ty byś sobie nie poradził ze zdobyciem nowego sprzętu. Ty jesteś po prostu strasznym uparciuchem i takim retro...
1: Mam retro na to w tej chwili odłożone, także nie ma problemu. Natomiast nie w tym kierunku mi bym szedł, co ty akurat, bo ty jednak grasz, tak? Ja grał nie będę. Ja raczej należę do tego pokolenia milenialsów, którzy oglądają gry, a nie w nie grają. Jeżeli już, natomiast zastanawiam się nad takim jakimś 12-calowym, powiedzmy, czy tam 14, nie wiem, jakie są największe, jakimś używanym Edge'em właśnie z Microsoftu, nie?
0: Daj spokój, no. Tablecik.
1: Tak, właśnie w tym kierunku raczej będę szedł, no bo umówmy się, no mój komputer chodzi prawie całą dobę, więc przy takim komputerze w obudowie z, nawet niech to będzie 400 W zasilacz, a nie 500 czy 600, no to w przyszły rok będzie bardzo ciężki dla Polaków, jeśli chodzi o energię. Na razie, dzwoniłem do dostawcy energii, oni nic nie wiedzą, jeszcze uspokajają, że może w styczniu jakaś decyzja zapadnie, ale na razie to ja widzę, że panowie i panie, którzy się dostali do naszego parlamentu i senatu, raczej są zajęci bardziej sobą niż ewentualnymi przedłużeniami naszych tutaj takich udogodnień jak tarcze, jakieś ochronne czy coś takiego. Także ja myślę, że zostanie urynkowiona cena energii niestety i będziemy z ręką w nocniku. No oglądałem symulacje na takich portalach poważnych jak many.pl i powiem, że między 70 a 100% w zależności od tego, jak to ma zużycie, może być w przyszłym roku na dzień dobry, czyli w lutym rachunek taki może przyjść w stosunku do tego, co w tym roku, nie?
0: No też się tego boję troszeczkę, no ale wiesz, no z tego tylko powodu, że prąd drogi cofać się gdzieś tam do ery procesora łupanego i na tablecie robić projekty, to daj spokój. No, to już jakaś jeszcze większa wariactwo większe. Po prostu trzeba trochę większe kwoty. No ty i tak nie masz z tym problemu, ty się potrafisz dobrze tam wycenić, więc nie wiem skąd w tobie taka obawa, że ci na prąd nie styknie i z tego powodu, mając nawet na nowy komputer, chcesz tak oszczędnie super żyć i jakiś tam tablet z panelem słonecznym sobie robić. Mi się wydaje, że ty po prostu lubisz takie klimaty, lubisz się bawić w jakąś oszczędność, sobie coś tam...
1: To prawda.
0: O, tutaj ktoś do nas jeszcze dzwoni, Damian dzwoni. Dołączymy Damiana, poczekaj. O, jest Damian. Czy słyszymy się z Damianem?
2: Cześć. Właśnie, czy się słyszymy? Raz, dwa, trzy, próbuję mikrofonu.
1: Dobrze.
0: Doskonale, bardzo cię dobrze słychać, no.
2: Bo mam słuchaweczki nowe z T-Mobile'a.
0: Całkiem dobra jakość, chyba mają... myślę. Tak.
2: To super. Jest tam Etam?
0: Jest.
1: Jest.
2: Etam, cześć, Etam, nie chłopie. Kurwa, ja poluję już... 4 lata, kurwa, chciałem z tobą pogadać i nareszcie cię dopadłem.
1: No, na mnie polować to nie warto, bo się zazwyczaj staje zwierzyną łowną, ale okej. Okay. Udało ci się.
0: Myśliwym chyba chciałeś powiedzieć, że jak ktoś na ciebie poluje, to myśliwym się sam stajesz.
1: Nie,
0: tak?
1: Nie, to sam się stanie zwierzyną łowną.
0: Aha, no. Ten ktoś, kto poluje na ciebie, stanie się zwierzyną. Aha, no to uważaj, Damian, uważaj.
1: No, wróciłem na strzelnicę, przyznaję szczerze.
2: Dobra, to ja już będę kończył, cześć.
1: Nie, dawaj. Strzelaj, ja będę tutaj robił uniki.
2: Odnośnie tego sprzętu, bo w sumie to jesteś gościem, który lubi sprzęty takie komputerowe stare, a też chciałem trochę zagaić o sprzęcie audio na przykład. Czy też lubicie muzyki słuchać na jakimś starym sprzęcie audio? Jakieś takie kolumny, takie, jak to się mówi?
1: Na przykład B&W. Rakit. Coś w tym rodzaju, tak? S1.
0: Ja nie jestem żadnym audiopedofilem, nie.
1: No ja też tak, nie bo jestem.
2: Bo audiofil to jest gość, który słucha sprzętu, a my jesteśmy melomanami, my słuchamy muzyki podobno sprzęcie. Ktoś, kto jest zboczony na temat sprzętu, to jest audiofilem, a my jesteśmy melomanami, którzy słuchają muzyki, ale muzyki na dobrym sprzęcie. Ale takim właśnie w Warszawie są targi audio, video show też właśnie teraz, w ten weekend. Bardzo chciałem pojechać, a mi się nie udało. I tak ty zacząłeś się tam o tym sprzęcie komputerowym, a ja chciałem też trochę audio zahaczyć, bo mam taką zajawkę i trochę moja żona, która tu śpi i teraz mnie nie słyszy.
3: Słyszę.
2: Cicho.
0: Żona zawsze słyszy.
2: Trochę mi się posklejało w mózgu, kupuję klocki.
1: W końcu zajawkę, jakieś... czyli oboje macie zajawkę na to, żeby sobie sprzęt.
2: Trochę mi się po webie mi się posklejało. Ja lubię takie stare klocki jakieś kupować, takie wiesz.
1: Powiem ci prawdę tak odnośnie słuchania na sprzęcie starszym, czyli z jakimś fizycznym nośnikiem. To nie ma nic przyjemniejszego jak wsadzanie w kieszeń kasety. Także to jest bardzo przyjemne w swoim tym i zacisnąć tą potem otworzyć, jeszcze jeżeli jest z takim spowalniaczem, że ona się bardzo powoli otwiera, albo w ogóle magnetofon szufladkowy, to jest fantastyczna sprawa. I ja nie mam no wiesz, sprawnego sprzętu audio, ale to wiesz, no mów.
2: O gramofonie i wiesz, płyta i układanie igły na tej płycie do ścieżki, to pewnie byśmy się nie zgodzili, ale ja na przykład cenię sobie, nie wiem czy kojarzycie, są takie odtwarzacze CD, które mają odwrotnie płytę w Pionierach, tak jest jakiś taki stable mechanizm, w którym płytę się kładzie ścieżką do góry. I to jest zupełnie inny efekt, to jest taki ceremoniał. Albo na przykład Sony mają takie też kompakty, jeśli chodzi o CD, mówię. Kładzie się taki ciężarek i tą płytę trzeba przycisnąć. I to jest magia, po prostu kładziesz tą płytę swojego ulubionego wykonawcy, przyciskasz tym ciężarkiem, a to chodzi o to, żeby stabilnie ta płyta, jeśli ona krąży tam ileś tam set obrotów, tam dużo obrotów, chodzi o to, żeby ona stabilnie, żeby ten laser mógł swobodnie to szczytywać. Nie?
1: No to podobnie jak w płytach audio tych winylowych są takie bardzo ciężkie.
2: Takie odtwarzacze, takie dzisiejsze odtwarzacze, że kładziesz płytę nadrukiem do góry. I czasem zdarza mi się, bo mam też taki nowy odtwarzacz, że nawet krzywo jakoś położę, a to już wiesz, że już tu łapię, już kurwa chcę tam i wiesz, nagle kurwa muszę wycofać to, bo tamto, bo się zahaczy, bo to, bo tamto. A tu jest taki ceremoniał, taka wiesz... Ja tak...
1: Całkiem niedawno miałem zajawkę na to, żeby sobie kupić, był taki produkowany w latach 80. przez Sony gramofon wertykalny, gdzie po prostu, no w ogóle to designersko bardzo ładnie wyglądało, taka kolumna stojąca jak gdyby i wkładałeś płytę pionowo od góry i tworzyło się takie coś, że no miałeś tak jak znak drogowy. Tak
2: to ale, to był, ale to był taki trochę Kasprzak? Coś taki, w sensie taki ten kontur? Taki, że to był taki radiomagnet, taki kurde radiomagnetofon, że miał dwie kolumny z boku i tą płytę tak się, tak? Dobrze
1: i pionowo się wkładało, od góry się wkładało tak. Pionowo. Natomiast
2: i widziałeś, jak ono się tam kręci, tak?
1: Tak, i mechanizm jeszcze dodatkowo miał, nie miał tam, nie było głowicy z igłą, a laser czytał rowki, był użyty laser do czytywania rowków. Tak. W ogóle się dziwiłem, jak to działa, bo przecież tam są pewne nierówności. No ale podobno jest, ja tylko czytałem na ten temat, tak? I widziałem zdjęcia tego gramofonu, natomiast podobno tam właśnie był laser wykorzystany do szczytywania. Nie?
2: Ale to był taki właśnie taki zestaw przenośny, tak? To dobrze kojarzę?
1: Znaczy, jak najbardziej stacjonarny. Na dużą płytę winylową, no nie bardzo to przenośnym mogło być, nie? Widziałem też przenośny gramofon nawet na duże płyty i to całkiem niedawno, bo kilka dni temu oglądałem hiszpański film, który dział się w latach 80. i tam pokazany był gramofon, który wyglądał tak jak tornister, jak gdyby, tylko taki zaokrąglony i dziewczyna wkładała do środka, zamykała klapę i tworzyła się taka walizeczka z tego i to grało normalnie, nie? Przy zamkniętym tym, także można było to przenosić i płyta winylowa taka normalna, duża, 33 1/3 obrotu pracowało w tym, nie?
2: Podobno w amerykańskich autach też był taki okres, że normalnie płyty winylowe można było w autach odtwarzać, były odtwarzacze samochodowe, podobno.
1: Znaczy, o tym to nie słyszałem, natomiast były popularne ośmiościeżkowce. W Stanach Zjednoczonych były specjalne takie kasety o szerszej taśmie, i one tam miały aż 8
2: ścieżek. Nie, ale płyty, mówię o płytach, o okrągłych płytach, że wiesz.
1: Możliwe. Ale
0: taka duża płyta gramofonowa w samochodzie?
2: Znaczy nie wiem, czy duża, bo wiesz, no mogą być, wiesz, jak u nas były pocztówki czy coś tam, jakieś single czy coś, być może były mniejsze, ale coś, no widziałem jakieś tam może pseudofilmy, nie wiem, czy oryginalne, czy nie, że wiesz, oni tam w tych Stanach mają drogi i wtedy mieli jakieś tam długie, szerokie, niewybójste. Być może to grało im, nie?
0: Jaki olszur.
1: Może miało bufor pamięci. Digitalizowało.
0: No nie sądzę, że w tamtych czasach były jakieś bufory.
1: Ależ były bufory. Oczywiście, że były bufory. Jest nawet na Śmiałka kanale jest pokazany taki bufor, który jest w postaci taśmy zapętlonej. Jest to taka taśma zwykła magnetofonowa, która jest tam około metra tej taśmy, zawinięta tak w sprytny sposób i ona się kręci i ona zapamiętuje ileś tam sekund nagrania po prostu i można to używać jako efektor do różnych efektów echa i tak dalej, ale również jako pamięć analogowo skonstruowaną pamięć do nagrania, do buforowania nagrania. Jest coś takiego.
0: No, ciekawe.
2: Bo też było tak, że na przykład w tych trzygłowicowych magnetofonach było tak, że jedna głowica odtwarza, druga ten, nie? Że też było jakieś przesunięcie między głowicami, nie? Jeśli dwie głowice jakoś tam ustawiłeś pomiędzy taśmą, to Jedna robiła jedno, druga drugie.
1: Tak, ale... tak, no bo jest głowica kasująca i głowica zapisująca, tak.
2: Ale są jeszcze trzy głowicowe magnetofony, nie? Że masz tak, że masz zapisującą, ale jeszcze zapisująca, odtwarzająca, kasująca, nie? Trzy głowicowe są.
1: A możliwe, możliwe, że takie cuda były. Wiesz, ja już szczerze mówiąc, nie pamiętam. No ja akurat miałem ZRK-140T, czyli tą wersję tranzystorową, czterościeżkowca, jeśli chodzi o szpulowe magnetofony monofoniczne. Bardzo mile wspomniałem, zresztą go mam do dziś, zresztą jeszcze nawet. Tylko tam pewnie
2: ale były też stereo, nie? Takie szpulowce.
1: Tak, oczywiście, że tak. I one były o wiele lepsze. I pamiętaj o tym, że jeśli chodzi o magnetofony szpulowe, to one były produkowane w trzech prędkościach. Nie przypomnę sobie teraz dokładnie, jakie to były wartości, ale miały trzy różne prędkości. Te konsumpcyjne to były te najwolniejsze i średniej prędkości, a jeszcze były o dwukrotnie wyższej prędkości, oczywiście mniej na mniej taśma starczała, a to były te wtedy profesjonalne. Nie? I tam była odpowiednio dynamika wyższa, nie? Na takim tym.
2: Tak jak dzisiaj masz na Tidalu tam flaki MQA i takie tam rzeczy, nie? Tak. Tak wtedy były te prędkości, nie? To były odpowiedniki tego.
1: No było po prostu razy dwa, powiedzmy, że jedna była średnia, to lepszą jakość miałeś razy dwa obroty, a gorszą jakość jedna, druga, nie? Tak jak w long playu w magnetowidzie. No, szczypu,
2: no, kosztem czegoś, mogłeś więcej nagrać materiału, ale w gorszej jakości, nie?
1: Znaczy tak, teraz no, to się stosowało ten zwolnienie w przypadku, kiedy chciałeś nagrywać głos, na przykład jakiś... Tak, no, bo generalnie też szpulowe magnetofony były w ogóle sprzedawane z mikrofonem, tak, więc jakby z myślą o tym, że będziemy nagrywać raczej głos niż przegrywać, no bo żeby przegrać, to trzeba było kupić osobny kabel, mieć radio z linem odpowiednim.
2: Tak, ale były też jakieś tam wysokiej jakości stereo, które też nagrywały bardzo dobrej jakości, nie? Żeby się...
1: Tak, no Rave, tylko Rivo chyba to się nazywała ta marka. Czy duński ojku, jak się nazywa ta duńska? Bank and Olsen, czy jakoś tak też produkowała bardzo dobrej jakości stereofoniczne. No i przede wszystkim też weszło Quadro właśnie na magnetofonach szpulowych, które się nie przyjęło, czyli cztery głośniki w czterech rogach pokoju. No, tam przez jakiś czas to było popularne i chyba nawet któraś wersja Arii polskiej była kwadrofoniczna, ale to się chyba dwa czy trzy lata próbowało złapać na rynku, ale nie weszło to za bardzo.
2: Zdaje się, że Pink Floyd nagrał też którąś płytę w kwadro, nie? Dolby później to wyparło i poszło
1: tak, w innym dobry magnetofon stereofoniczny jest w zasadzie wystarczający do osiągnięcia głębi sceny. No ale wiesz, no, przyszło DVD, przyszły te systemy od 2.1 do 9.1 chyba nawet. Chyba najwyższy, jaki widziałem, to było 9.1.
2: No teraz to już są 11, że to nawet kilkanaście jeden, nie? No, że ten Dolby Atmos i tak dalej. Ale cały też ten renesans płyt winylowych i tego wszystkiego, i samych magnetofonów, że to wszystko wraca, że już... Ja do magnetofonu nie wrócę, jakoś nie przekonam się do kasety, nie? Ale płytę CD lubię i właśnie taki odtwarzacz typu Pioneer, typu Sony, które mają, wiesz, tą płytę wkładasz odwrotnie, widzisz, kurwa, ten blask, tą tęczę wyświetlającą się gdzieś, kurwa, na bokach, kurwa, w tych promieniach słońca i włączasz sobie tą ulubioną płytę.
0: Zboczeńcy, fetyszyści...
1: No, powiem ci, że tak co do takiego designerskiego sprzętu, który bardziej tutaj o wygląd dbamy jego prezencję niż o to, jakiej jest jakości, to po przejęciu firmy Elta przez Niemców, to kilkanaście lat temu, wypuścili całą serię takich super designerskich i to nawet całkiem niedrogich. Ja nawet się zastanawiałem, czy sobie nie kupić. To było w postaci, bardzo to przypominało gitarę postawioną pionowo, po prostu na podłodze i była w tym miejscu, gdzie jest pudło gitary, to po prostu było zrobione taki wielki, podłużny, szeroki jakby znak drogowy i cztery czy pięć płyt kompaktowych, które były widoczne właśnie z zewnątrz, jak się kręcą, nie? To są Elta, to było Elta tam Design. Jak wpiszesz Elta Design Audio CD, to na pewno znajdziesz obrazki tej wieży. Były różne tam produkowane i takie, które na same kompakty były, i takie, które MP3 odtwarzały, i takie, które na przykład DVD odtwarzały. Także sporo tego sprzętu Elta produkowała, takiego super designerskiego. Nawet takie, które były do ściany przyklejane. Co więcej, produkowali, w tej firmie produkowali również głośniki, które, no, głośnik z samej natury powinien stać, tak, z dala od ściany, a były takie, które były wieszane na ścianie, nie?
2: No, ale pewnie jakieś, jak one się, elektrostatyczne, czy jakieś takie, które w ogóle działają membrany, tylko one w zasadzie działają, tak? Dobrze kojarzę?
1: A, no to takie też były rzeczy produkowane. To były takie specjalne głośniczki. One przypominały trochę te głośniki, które dzisiaj są, te bluetoothy, które się stawia, głośnik mają skierowane do góry, przy czym ich moc dopiero pokazywała się wtedy, kiedy postawiliśmy na czymś, co mogło stanowić pudło rezonansowe, na przykład jakieś biurko. Tak. Mm. I on wprawiał w drganie, jak gdyby ten stół, na którym stał, tak, czy ewentualnie jakieś pudło, karton, czy taboret, którym był zabudowany, czyli pufa jakaś, tak. I wtedy uzyskiwaliśmy jakby tą przestrzeń basu, tak, te niższe tony uzyskiwaliśmy. No było coś takiego modne przez jakiś czas, ale to widzę, że to poznikało. Ostatnio chciałem kupić sobie MP3, taką zwykłą, klasyczną MP3, coś a la dawne te iPody, tak? No ale niestety widzę, że to taka tandeta w tej chwili, to co tam jest po 20 zł na kartę, nawet bez własnej pamięci. Także zrezygnowałem.
2: Nie, no to nawet wiesz, telefon jakiś tam, jakbyś wziął to nawet, jakiś nawet starszy telefon, to też MP3 obsłuży i takie Sony, stare Sony jakieś tam jeszcze 10-15-letnie temu bardzo dobrze MP3 obsługiwały, nie? Nie mówię, że musisz mieć jakiś nowy smartfon, tylko...
1: Mam tego złomu bardzo dużo, natomiast no po prostu chciałem sobie takiego fajnego klipsikowego, takie były kiedyś, Apple produkował takie w formie takiego klipsa, dosłownie to było, nie wiem, mniejsze od pudełka zapałek na pewno wielkością i coś podobnego znalazłem, chińszczyznę jakąś, ale stwierdziłem, że nie będę kupował. Natomiast no tak zastanawiam się nad Walkmanem, bo mam, kurczę, Soniaka, bardzo fajny Walkman, ostatni model, który był produkowany z 2000 chyba 3 czy 5 roku i mam
2: 2000.
1: No, nawet...
2: Przepraszam.
1: Tak.
2: Ale
1: tak,
2: dbajmy o poprawność języka.
1: Dobra. 2005. No nie, ale... otworzyłem go, wsadziłem kasetę i okazało się, że nie działa. Leżał w
2: szufladzie. Ale kasety mają to do siebie, że wiesz, to taśmy się rozmawiają, to jednak nie jest ten nośnik. Nie? To nie jest to. Nawet
1: nie. Chodzi o to, że mechanizm nie chodzi, nie?
0: Albo jak ci wciągnie taśmę, weź to potem rozkręcaj.
2: Ale wiesz, nie zawsze zajarzasz, że ci, na przykład ja jechałem kiedyś do Gdańska i zauważyłem, że mi wciągnęło, już gdzieś tam byłem za Bydgoszczem, nie? To już chuj tam zostawiłem tylko sobie. Bo czasem ona gra, nie? Tylko nie widzisz, że wciąga, nie? Bo jak to zobaczyć? To jest właśnie wada tego mechanizmu, że wiesz, jedziesz, kurwa, wciąga ci taśmę, a to nawet, wiesz, tu gra, nie? A tam gdzieś ona na boku w harmonikę składa, nie?
1: No tak, no ja mam tu akurat dużo magnetofonów, ale jednak... natomiast wszystkie są jakoś tam mechanicznie uszkodzone. To paski są już sparciałe, to tam gdzieś już rolka nie dociska. No trzeba by to ponaprawiać, nie? Po prostu zwyczajnie. Ja nie wiem, czy nie bardziej się opłaca kupić zwyczajnie taki magnetofon po naprawie już, nie?
2: No pewnie tak, ale ogólnie sam sprzęt, kiedy był nowy, ja pamiętam, bo ja w latach 90. kupiłem sobie magnetofon Geniera, który miał Dolby S i pamiętam to Dolby S, jeśli nagrało się w tym Dolby S płytę z kompaktu i się odtwarzało w tym Dolby S, to naprawdę ona nawet lepiej brzmiała niż ten taki zwykły kompakt, który tam, wiesz, no, jakiejś tam niższej klasy. Naprawdę to był przyjemny dźwięk, nie? Ale wiesz, żeby to dzisiaj dobrze brzmiało, to jeszcze te taśmy, one się też rozmagnetyzowują, te mechanizmy, wszystko. Moim zdaniem powrót do magnetofonu nie ma sensu, ale winyle okej, nie? Ale nawet same płyty CD, bo dzisiaj, wiesz, wszystko idzie w jakiś tam stream i tak dalej, Ja mieszkam w takim miejscu, że mam taką, wiesz, kupiłem sobie tam dwa odtwarzacze jakieś steamery i ni chuja nie mogę z nich korzystać, bo nie mam internetu i to, i dupa wszystko. Mogę sobie jakieś duby fora to włożyć albo coś, ale wracam, wiesz, do płyt kompaktowych.
1: Zachodziło ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o przegrywanie płyt CD na kasety, szczególnie te lepszej jakości, nie te żelazowe, nie chromowe, a metalowe, czyli tego typu czwartego. Ja miałem akurat Pioneera najwyższą wersję, ale z Dolby C. CT676 dokładnie model. Mam zresztą do dziś. I powiem ci, że po przegraniu kasety na kasetę płyty CD z jednobitowego dobrego kompaktu JVC, to powiem ci, że jakość tak... Oczywiście to jest bardzo subiektywne, ale wydawało się, że ta jakość nabierała takiego ciepłego brzmienia, jeśli chodzi o dźwięk.
2: Takiego nie? Analogowego, nie? Takie coś właśnie, nie? Było, no naprawdę było coś takiego w tym, że ja ci powiem, ja kumpli zapraszam i wiesz, tak włączałem, wiesz, wszystkie diody włączyłem i, a co teraz leci? No nie, no kompakt, no nie, no magnetofon. No, ale wiesz co, nie chcę, że słuchacze, słuchaj, bo tu my sobie gadamy, ale to nie chodzi o to, że o to, bo może nawiążmy bardziej do czasów dzisiejszych. Targi się odbywają właśnie w Warszawie, audio, video show i też polskie marki tam odżywają. Na przykład tu ja jestem z Jarocina i Pylon Jarocin zajebiste kolumny robi i bardzo polecam, bardzo fajne kolumny, ale też nawet Diora ostatnio zaczęła robić jakieś fajne kolumny, wiesz, Tonsy i coś tam, te tonsylowskie z wrześni. Jakieś tam altusy, wiesz, fajnie wyglądają, podobno recenzje mają gorsze, nie? Ale Pylon bardzo dobre recenzje ma. Diora widziałem też, wiesz, ta Unitra też zaczęła robić, chociaż drogie jak cholera, kurwa. Ich wzmacniasz to chyba tam paręnaście tysięcy, kompat chyba parę tysięcy. No, ale wiesz, no, odradza się to, nie?
0: Nie, to ciężko powiedzieć, że się Diora czy tamta Unitra odrodziła, bo to jakby wykupili sobie tylko prawa do używania marki i robią taki sprzęt dla bogaczy, nie? No to ciężko powiedzieć. Robiony już nie w jakiejś tam fabryce czy coś, tylko tak robią. Ja myślę, że oni go robią tak w cudzysłowie kraftowo, nie? Że po prostu ktoś to składa.
2: No nie, ale tu ci mogę powiedzieć Pylon na przykład. Ja znam tu tą fabrykę w Jarocinie, bo mam, to są moje ziemale i to oni to naprawdę robią na dużą skalę i sprzedają tego naprawdę na cały świat. Na Europę, kurwa, na Azję, nie? Napierdalają te głośniki i mają naprawdę dobrą renomę. To nie jest tak, że to jest jakiś tam, wiesz, jakiś widzimisię jakiś tam gości. To jest naprawdę coś, co się odrodziło. Ja im kibicuję na przykład, bo i wiesz, no myślę, nie wiem, tak tylko patrzę na przykład, bo tu to ten Pylon znam, ale widzę po jakichś tam newsach, że Diora i ten, i wiesz, może, bo Polska kiedyś w latach, ten, powiedz mi, tam w latach 80. przecież Polska zajebisty sprzęt robiła, co nie?
1: To znaczy tak, no jak w kraj, na który było nałożone embargo na różnego rodzaju elektronikę chipową typu TTL, tak, no to my żeśmy sobie naprawdę dobrze radzili. Oczywiście większość tego sprzętu to był taki tam konsumpcyjny, tak, żeby to jakoś grało, ale ten sprzęt był dużo trwalszy niż te dzisiejsze rzeczy, które tam można sobie chińskie, ala chińskie kupić, tak, na przykład gramofon z wejściem USB, nie, żeby sobie przegrać.
2: Ale nawet nie wiem, jakby porównać do tego do przemysłu samochodowego. Uważam, że ten przemysł ETV, znaczy, no może nie, ale to jest, jeśli chodzi o audio, te wszystkie, wiesz, jakieś tam wieże, Diory, jakieś Kasprzaki, jakieś coś, to były dobre sprzęty, nie? Przecież taki Kasprzak z Grundigiem mógł konkurować, tak? Czy nie?
1: Znaczy wiele rzeczy było przez Grundiga licencjonowane, nie? Na przykład właśnie ten mój ZRK 140 T szpulowiec, nie? Nie pamiętam, magnetofon miałem taki średni monofoniczny Kasprzaka pierwszego, radio magnetofon taki typowy z rączką i z mechanizmem spowalniającym otwieranie, to był taki bajer, że się nie otwierała kieszeń tak trzask, tylko się otwierała powolućku, nie? Mono, ale grało całkiem dobrze i całkiem dobrze się programy nagrywało z trójki, całe płyty zresztą oni puszczali w trójce w tamtym czasie.
2: Całą listę na przykład. No.
1: Tak. No później, później przypadkiem w 86 zdobyty pierwszy dek, czyli część magnetofonowa wieży, tak zwany MIDI dek, czyli ani duży, ani mały, tylko średni, od Kasprzaka. Już nie pamiętam dokładnie, to był MD chyba 8833 albo coś takiego. Też właśnie z takim spowalniającym mechanizmem i już światłodźwiękami, a nie zegarami, nie potencjometrami pokazującymi moc dźwięku. Bardzo fajna rzecz, system CNRS2, czyli polski Dolby B, tak? Tłumiący szumy, którego się nie używało, bo on tłumi nie tylko szumy, ale cały dźwięk, więc po prostu się nie używało. Do tego super słuchaweczki Sony za $10 z Pewexu, takie wiesz, z tymi gąbeczkami pomarańczowymi, bo na inne nie było człowieka stać, nie? No, ale grało w stereo. Ale były,
2: polskie słuchawki były SN50, takie, nie wiem, czy kojarzysz, takie, miały takie...
1: Chyba je miałem, nawet te słuchaweczki.
2: Ja miałem takie z czerwonymi, takimi owiejkami, zresztą czerwono-szare, nie?
1: Kolega z kolei kupił pierwszy polski odtwarzacz CD, jaki był dostępny tak na rynku konsumenckim, i pamiętam, że mu strasznie tego zazdrościłem, bo wprawdzie on miał rosyjskie słuchawki, elektronika rosyjskiej firmy, ale grało to naprawdę super na tych słuchawkach. Miał tylko ten kompakt, nie miał żadnego wzmacniacza, ale nic, także mógł tylko słuchać bezpośrednio ze źródła, czyli z tego wyjścia słuchawkowego. Ale pamiętam, że mu tak zazdrościłem, że kupiłem sobie płyty, mimo że nie miałem kompaktu jeszcze, w sensie urządzenia, nie? No i potem...
2: Ale ja też tak zacząłem, Pierwszy co kupiłem to płytę, a później dopiero odtwarzacz.
1: A najlepsze jest, tak, że to było w czasach młodego polskiego kapitalizmu, zaraz po okrągłym stole, i uwaga, kupiłem płytę Czajkowskiego i Mozarta chyba, nie pamiętam, w każdym razie muzykę poważną. Na pewno Jezioro Łabędzie i mam ją do dzisiaj zresztą i coś jeszcze. I rodzice byli zmuszeni kupić kompakt przez to. Wypadało kupić ten kompakt, żebym miał na czym odtwarzać. Ale uwaga, kupiłem to w sklepie meblarskim. To był taki czas, gdzie w sklepie typu Meblosprzęt można było kupić kompakty, płyty, kasety, a nawet komputer. Się zdarzało. Ja na przykład Amigę 500...
2: Sklep z płytami to był po prostu.
1: Ja swoją Amigę 500, pierwszą Amisię, kupiłem, a właściwie rodzice mi kupili, w sklepie dziewiarskim, takim, gdzie te materiały sprzedają, takie w rolkach, nie? I normalnie z takiego sklepu kupiłem Amigę ściąganą przez firmę Adax. Adax był importerem, a obok w obuwniczym była Amiga 500+.
0: Panie, naprawdę, tu jest, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. No to
1: w 50-tych latach.
2: Dobra, pewnie krawiec chce nas pogonić za anteny, bo no, pewnie przynudzamy to.
0: Nie, nawet.
2: Ale
0: nie.
2: To może. Nawet nie. To słuchaj, Etam, może pogadajmy o tym, co się teraz dzieje. Wyobraź sobie, że teraz na tych targach audio-video show w Warszawie są słuchawki Sennheisera za 200, one są warte 250 tysięcy złotych. I powiedz mi, wyobraźcie sobie, krawiec i ty, tam, jak mogą brzmieć słuchawki, które kosztują 250 tysięcy złotych? Jak je zakładasz na uszy, to nie wiem co, wyświetla ci się film, kurwa, na mózgu, czy co? O co chodzi? One są z telewizorem, czy co?
1: Ja myślę, że to jest takie, wiesz, to jest takie coś. Są ludzie, którzy są gotowi wydać na coś pieniądze tylko dlatego, żeby być, że tak powiem, no, jest takie francuskie słowo, teraz mi wyleciało, że po prostu, żeby to nie było passé, jak przyjdą goście bogaci z bogatymi, z dobrymi zegarkami, tak, no bo to jest w zasadzie, masz zegarek za 100 tysięcy, tak, jest jakaś taka firma założona przez Polaka w Szwajcarii, zapomniałem jej nazwy, która właśnie robi takie zegarki. No. Tak.
2: No ale no, wiesz, no zegarek, zgarnie, no wiesz. No ale, kurde, no ale co tam możesz usłyszeć? No jak to może być? Ja, Ja ciągle, wiesz, namawiam kumpla, żeby pojechać na te targi i on nigdy nie chce jechać i ja zawsze się upijam w ten piątek przed tymi targami i kurwa, tutaj dzwonię do nocnego radia, bo kurwa, bardzo bym chciał usłyszeć te słuchawki za 250 zł, ale co tam, o co tu chodzi? Powiedz mi, one, nawet Sennheisery jakieś tam, one są sprzedawane łącznie tam ze wzmacniaczem jakimś lampowym i tak dalej w zestawie, ale wiesz, 250 tysięcy, to wiesz, ci nie możesz kurwa mieszkanie kupić na to, a to słucham. I teraz, nie wiem, zakładasz je na uszy i co, nie wiem.
1: A, bo ty patrzysz jak prol. Ty patrzysz jak prol. Mieszkanie tam. Słuchawki kupić, a nie tam mieszkanie.
2: No tak.
1: No ja się zatrzymałem. Ale Szymon, jeśli chodzi o słuchawki takie on-air, to ja się zatrzymałem na najdroższym, który rozpatrywałem. To za 6,5 tysiąca, ale to było kilkanaście, jak nie 20 lat temu, firmy Grado, czy Greido, nie wiem jak to się prawidłowo czyta. To były słuchawki zrobione z drewna bukowego, z obudowy. No i to naprawdę grało pięknie. W sklepie Fan. Szczecinianie znają, bo to jest sklep, który nagłaśnia większość koncertów w Szczecinie. I tam miałem okazję

0: Ja też na przykład, a propos kolumn, na przykład tanich w dobrej cenie, tu mam Mishiny. Mishyn M74, M73. One kosztują 500-800 zł i to są naprawdę kolumny, które są, no są może trochę podbarwione, może nie są zupełnie naturalne, nie są edofilskie, ale są naprawdę stosunek jakości do ceny w tych kolumnach jest. To są używane kolumny, jakieś tam już nieprodukowane, ale mam nawet dwa czy trzy zestawy, jeden w biurze, dwa w domu, jeden na taras i naprawdę jestem zadowolony, jeśli
1: Ja
0: chodzi
1: ostatnio
0: o kolumny.
1: gejle rozpatrywałem, dociążone ołowiem. Tak, się wsypuje do niektórych kolumn. Mają takie specjalne pojemniki na wsypanie ołowiu w postaci kulek, żeby je dociążyć, żeby lepiej dźwięk uzyskać,
0: No ale to
1: ale
0: już
1: no...
0: przesadzasz, no ale to ile kosztowało? Jakie to jest
1: Znaczy to było około 4000
0: zakres ceny?
1: złotych, z tego co pamiętam, za sztukę.
0: Wow. Wow.
1: Także ten... Ale ponieważ mam BMW S1, 601, które, uwaga, jechały do mnie z Londynu w 92 roku, właśnie przez firmę Fan ściągnięte specjalnie dla mnie,
0: Ale to są,
1: to
0: powiedzmy, półkowe, w sensie musisz je mieć na standach, czy to są
1: znaczy
0: długowe?
1: można je, zarówno one dobrze służą na meblu gdzieś jak stoją, jak na przykład na podstawkach są takie specjalne i takie modeliny, podstawki, kulki, które się robi i pod nie się można jeszcze podstawić, żeby odizolować od mebla, jak również na podstawki metalowe, jakieś takie bardziej masywne. Mnie nie przeszkadza, jak na meblu stoją, szczerze mówiąc. I tyle, no. Po prostu dobre kolumienki. W tej chwili jest S3 popularna. Tak, do kupienia. No, ale trzeba tak wydać mniej więcej za sztukę 2,5-3 tysiące złotych, nie?
0: Ja
1: Ale
0: natomiast
1: ten
0: polecam.
1: S1 to jest kultowy, nie? To jest kultowe, bo to jest pierwsza wersja tych kolumn, nie?
0: Ja polecam JBL serii TI. One są takie, one były też w latach 90. robione. One wyglądały trochę tak jak łódki, jak jachty. One są tak zrobione, że nie mają żadnego kąta prostego, po to, żeby tłumić te wszystkie jakieś tam rezonansy wtórne, czy coś tam takiego. Bardzo ciężkie cholernie do ustawienia, do wnoszenia, jak już samochody. Jak je kupiłem, to nawet kurwa nie szło ich zapakować do samochodu, bo tak się wywijały jak śledzie kurwa z rąk. Ale naprawdę zajebiście grają. TI 6K, TI 10K, bardzo fajne kolumny JBL-a, bardzo uniwersalne i polecam. I one też tam można dzisiaj kupić. One kiedyś tam kosztowały parę dziesiąt tysięcy, a dzisiaj można za 3, 4, 5 tysięcy kupić, tak jak się gdzieś upoluje.
1: No ale
0: Także tak,
1: powiedzmy
0: ale
1: w takiej kategorii laptopowej bardziej, o, to coś może dla użytkowników, słuchaczy, jak słuchać audycji Krawca. Ja na przykład słucham je na Modcomach 530 FC. To są takie bardzo fajne kolumienki, Modcom, taka firma, no, marketowa, ale są bardzo dobrze zrobione, bardzo fajnie się chowają za laptopa. I zmontowałem do nich specjalne podstawki dociążone w środku właśnie ołowiem, kulkami ołowiowymi. Żeby było śmieszniej, te nóżki, które zrobiłem właśnie, to są w formie walca i są zrobione z niczego innego, jak podwójnej warstwy tej końcówki papieru toaletowego. Jak cały papier rozwiniesz, to po prostu uzyskujesz taką roleczkę, nie? Jak sobie dwie takie skleisz, bardzo fajnie tłumią wszelkiego rodzaju drgania, oczywiście do pewnej głośności, no bo to nie jest idealne rozwiązanie, tym bardziej, że ja mam stolik plastikowy, taki turystyczny,
0: a
1: na
0: ten
1: którym to
0: ołów to
1: lepiej
0: skąd
1: stoją.
0: bierzesz?
1: A to
0: Co
1: kupiłem
0: tak o tym o...
1: dociążniki do rybek, są takie specjalne i to jest w formie takich właśnie kuleczek o różnym rozmiarze. Akurat tutaj się nie bawiłem, żeby takie same były, kupiłem kilka takich tych i... Znaczy teraz to już niestety przykleiłem, nie jestem tego w stanie pokazać, bo nie chcę tego odklejać od stolika, ale no, wykorzystałem, co było pod ręką, tak? Własny pomysł,
0: Nie wiem,
1: żeby to
0: nie
1: jakoś
0: widzę czata,
1: brzmiało.
0: nie widzę czata, ile ludzi tam było, stuwa, jak zadzwoniłem, a ile teraz jest.
2: Nie jest źle, bo jest 107 osób cały czas.
0: A to jest,
2: Tylko, że ja
0: to nie.
2: już trochę padam na ryj i już jest w sumie trzecia godzina, więc będziemy chyba powoli kończyli.
0: Dobra, to
2: Tym bardziej,
0: pytam.
2: że wy tutaj audiopedofile moglibyście tak do 7 rano teraz gadać, a ja
1: No
2: mam
1: to w zasadzie
2: tu
1: zostaw nas tutaj,
2: słuchaweczki
1: ja sobie idź
2: takie, a
1: spać,
2: ja
1: nie?
2: mam kabelek pozłacany, a ja mam podstawkę pod tam wzmacniacz lampowy, no to wiecie, no to teraz...
0: A słuchać nas no. Tak, że przerywa, bo kurwa nie stać nas na mikrofon.

0: Ale widzisz, ale
1: Dobra.
0: doszliśmy do jakiegoś tematu konkretnego. Wreszcie audycja nabrała, że tak powiem, klimatu tematycznego, a nie tam jakieś kłótnie o Korwina, czy on takie tam pojęcie ma, czy tam takie, czy
1: Dobra,
0: czy
1: kurwa,
0: się zmienia, czy nie zmienia.
1: Sons of Freedom, kurwa, film, kurwa, z panem, pan Jezus, przecież, kurwa, pan Jezus grał agenta CIA, to chyba musi być prawda, tak, czy nie?
0: Nie wiem, ostatnio widziałem jakiś taki, nie wiem, czy to przez AI wygenerowany Jezus siedzący z laptopem Apple'a. Taki fajny obrazek. Bardzo ładnie zrobiony swoją drogą. Dzisiaj też krawiec coś pokazywał tam. Jakiegoś rycerza, czy coś takiego. Widziałem taki obrazeczek tutaj. No to jest fajna sprawa w ogóle to AI. To jest naprawdę ułatwia. Ja teraz zbieram powolutku te narzędzia. Staram się je na razie tak próbnie wykorzystywać, ale widzę, że to będzie w tym kierunku szło. Niestety zawód grafika
1: ale nie wiem, czy wiesz, się... nie wiem, czy wiesz, o czym mówię? Mówię o tym filmie takim z Jimem Caviezelem, tym, co Jezusa gra w Pasji i tym agentem Timem Ballardem, który jest autentycznym agentem, niby autentycznym agentem, który tam
0: nie znam
1: przeciwstawił się pedofilii. Co, wy nie znacie tego? Jezusie, przecież tu całe podziemie tym żyje, kurwa, to wy nie wiecie tego, ja muszę wam powiedzieć.
0: Znaczy wiesz, ja się powiem szczerze, nie, ostatnio wyluzowałem z tymi politycznymi aferami i tak
1: ale
0: dalej.
1: Ale to nie jest, stary, ale to nie jest polityka, to jest po prostu sprawa, którą trzeba nagłośnić. To ja już ci tłumaczę, słuchaj, pozwolę ci zreferuję. Chodzi o to, że handel dziećmi na części jest najbardziej dochodowym handlem na ziemi, już się zrobił większym handlem niż narkotyki i broń. I teraz po prostu bardzo się opłaca sprzedawać ludzi. A ponieważ ludzi jest dużo na planecie, to jest więcej niewolników niż wtedy, kiedy niewolnictwo było legalne. A ten film, o którym mówię, to on powstał 5 lat temu, tylko niestety nikt nie chciał go dalej dystrybuować. Miał być dystrybuowany przez jakąś tam firmę, którą przyjął Disney, a Disney wyjechał ten film na półkę. Poszli do Amazona, nie chciał Amazon, poszli do Netflixa, Netflix nie, bo przecież Netflix produkuje kurwa pedofilskie filmy. I teraz po 5 latach wypłynął ten film i nagle okazało się, że temat jest bardzo ważny, ponieważ ta pedofilia to okazuje się, że ona nie jest tylko w Kościele i w Watykanie, ona jest wszędzie, ona jest nawet kurwa w Polsce. A nikt nie chce o tym rozmawiać, nikt nie chce o tym rozmawiać, bo to jest ciężki temat.
0: Ja już dawno tutaj ostrzegałem, że te wszystkie wygolone wasze łona to jest właśnie nic innego jak...
1: Jakie wasze? No przecież chyba twoje.
0: No dobra, ja mówię o tej większości, co tutaj nas słucha, kurczę. Ogolone małpy. No w każdym razie...
1: Czekaj, bo zaraz... Nie, utrzymajmy te 100 osób. Utrzymajmy te 100 osób na tym czacie, nie? Nie mów tak radykalnie. Nie, ale ogólnie też... Na przykład pokłóciłem się też z moim kumplem, bo wiesz, że ja po prostu poszedłem na ten film, bo ktoś mi tam polecił i tak dalej, poszedłem, wiesz, obejrzałem. No film jak film, to jest sprawa ważna i tak dalej. Ale później powróciłem do pracy, mówię, ej, słuchaj, byłem na takim filmie, a tam pierdolisz, mówi, kurwa, jakby to było, to czemu to się nagle wychodzi, a jak ten syn z Linkin Park, wokalista Linkin Park, kurwa, nie pamiętam, jak się nazywał, ale to był syn Podesty podobno, albo ten Soundgarden, Chris Cornell, oni też podobno próbowali nakręcić jakiś film o pedofilii i nagle nie żyją, kurwa, nie? Jeden, kurwa, miesiąc wcześniej, jeden miesiąc później. A ma na przykład taki, nie, znacie Anthony Bourdain, taki kurwa gościu, który takie zajebiste filmy, dla mnie naprawdę bardzo fajne filmy podróżnicze, poznanie ludzi łącznie z ich kuchnią. I nagle Anthony Bourdain popełni samobójstwo, nie? I nagle, wiesz, taka seria samobójstw, nie? I wiesz. I teraz chodzi o to, że ogólnie temat jest ważny, bo wiesz, no... Ja na przykład mam trójkę dzieci i też, wiesz, byłem na tym filmie i no ciężko mi nie było się odnieść, że kurwa, jak patrzę na te dzieci, od 11 dziewczynek była podobna do mojej córki, mi kurwa, no wiesz, trochę mi to urzekło, nie? Moja żona, która już tu zasnęła i teraz już nie będzie mi przeszkadzać, mówi, nie popadaj w pana paranoję, bo ty tam pierdolisz i tak dalej, nie? No, ja nie chcę popadać w paranoję, ale też temat jest, nie? No jest temat, bo wiesz, są narkotyki, jest broń, ale handel ludźmi też jest. Ale zobacz też, zauważ, że wszyscy milczą o tym, nie? Nawet był taki, kurde, gość w Polsce, on, pamiętam takie wystąpienie gościa w Sejmie, nawet go gdzieś tam zabrali, kurwa, związali, on o tej pedofilii gadał, a nie, wiesz, tam kurwa, nie pamiętam nazwiska czy coś, ale pamiętam ten obrazek, nawet było w wiadomościach, że kurwa, gościa wyjebali, nie, ty o tej pedofilii nie gadaj. I zobacz, cały Watykan, wszyscy księża, kurwa, wszystkie media, kurwa, cała ta zatoka, kurwa, jeśli chodzi o pedofilię, jest cisza, temat tabu, nie ma tematu i tak dalej, nie?
2: Tak, to są bardzo potężni ludzie, więc dlatego ten temat jest zamiatany. No przykład Jimmy'ego Savile'a trochę naświetla sytuację, nie? Że wszyscy o tym wiedzieli, a nikt z tym nic nie robił. Przez dziesięciolecia właściwie ten koleś był mega gwiazdą. Jak masz pieniądze, to raz, że jak jesteś bardzo wpływowy i masz kasiorę, to cię nikt nie ruszy, ale jak jeszcze jesteś związany z pewnymi tam kręgami, tymi pedofilskimi, to oni są bardzo solidarni ze sobą. I jakoś to tak działa. A poza tym zwykły, przeciętny człowiek to wypiera takie rzeczy, nie chce o tym gadać, bo to jest coś strasznego.
1: Bo to nie jest, bo to jest niewygodny temat, to jest naprawdę, wiesz, no to jest straszne, nie? To jest coś takiego, że wiesz, lepiej pogadać o narkotykach czy handlu bronią, ale o tym, no jak? Co, wiesz, jak poruszyć taki temat, na przykład, nie wiem, przy obiedzie, kurwa, nie? Przy spotkaniu z rodziną czy coś. No, nie ma tematu, nie? Nie ma. Ale
2: to może być klucz do tego, dlaczego tak długo ludzie z tych kręgów pozostają bezkarni, bo pozostali się boją nawet o tym gadać, a co dopiero robić, jak się boją gadać, no to tym bardziej nic nie zrobią, nie? Jak nawet się gadać boją.
0: Znaczy tutaj jest rola ojców. Powinni dokonać fizycznej likwidacji tych ludzi i tyle, bez względu na konsekwencje, także tych, którzy krzywdzą i tyle, no po prostu. No.
1: Nie, no, ale to nie jest takie,
0: tutaj musi być coś w rodzaju tego, jak się nazywał ten film, co tam Charles Bronson grał.
2: Deadwish.
0: No, coś takiego tam, dokładnie. Tutaj nie ma.
1: To nie jest w dzisiejszych czasach aż takie proste, nie? To nie jest tak.
0: W dzisiejszych czasach jest to bardzo proste. Nie będę mówił szczegółów, ale jest to bardzo proste.
1: A myślisz, że ci ludzie sprzedają te dzieci na części, bo ktoś przychodzi i mówi, my tu kupimy pańskie dziecko na części i teraz jakąś tam mu skrzydełko panu zostawimy. No nie, no wszyscy mówią, że wszystko będzie dobrze, wasza córka będzie kurwa gwiazdą, ten, a ta córka wiesz nalega, że to, że ja chcę tato i to, wiesz, no myślisz, że to tak działa, że no nie wiem, nie wiem, ale...
2: Jak dla mnie przypadek tego Epsteina czy Epsteina pokazał wszystko po prostu i bardzo doskonale naświetlił, jaki tu jest klimat. Do kolesia przecież na tą jego wyspę przyjeżdżali przeróżni, znani politycy, twórcy, filmowi, gwiazdy. Na wyspę, na której jest gówno. Dwa płoty, pięć drzew i jakiś domek, nie? Tam przyjeżdżali. Takie ciekawe miejsce, super, nie?
1: Ale jak to jest za ta gościowa, to Zizel, czy jak ona się nazywa, że ona siedzi?
2: Tak.
1: Ja też tego nie potrafię zrozumieć. Jak to jest, że gość się powiesił, on nie żyje, bo się tam popełnił samobójstwo, a ona siedzi, ją zamknęli i...
2: No tak, zamknęli ją. Ona już się dobrze w więzieniu ustawiła. Podobno przyczepiła się, stała się taką dziwką dla jakiejś tam najsilniejszej w tym więzieniu i w ten sposób sobie tam zbudowała pozycję. A ten Jeffrey Epstein, to ja nie wierzę, że on popełnił samobójstwo. Odpalili go, bo ci ludzie byli związani z Mossadem prawdopodobnie w ogóle. Może nawet ewakuowali go gdzieś i mistyfikacja, że nie żyje, też to jest możliwe, jak on związany jest ze służbami izraelskimi. Był, czy jest.
0: No mi się tak zdaje, że to jest na takiej zasadzie, wiesz, że ktoś taki przy forcie, tak, to tam jakieś rzeczy organizuje, mówią, że on poszedł siedzieć, tak, a to czy on naprawdę siedzi, no przecież to tego nikt nie sprawdzi, tak. Jest na takiej zasadzie jakaś tam afera, jakaś wielka polityczna i o, wsadzili tam jakiegoś znanego, nie? A czy on nie siedzi na jakiejś wyspie w tym czasie, gdzieś śmieje z tego wszystkiego? My tego nie sprawdzimy, tak?
2: Gość mógł w sumie jakoś to zorganizować tak, że mógł zdalnie odpalić dowody jakieś kompromitujące wiele znanych osób i tym sobie kupił tą mistyfikację, że nie żyje, nie? Że wszyscy myślą, że nie żyje, a gdzieś go tam wywieźli. No bo kupa najważniejsze osoby na świecie do niego jeździły i latały tym jego samolotem Lolita Express.
3: Nie, ale też chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że ja na przykład się trochę zachłysnąłem w tym filmie, no nie, że popadłem w paranoję, jak tu mówi moja śpiąca, tu chrapiąca obok żona, ale przyszedłem na ten film i faktycznie wywarł na mnie wrażenie, bo na końcu też ten Jim Caviezel po napisach warto poczekać, on ma takie tam przesłanie, że mówi, że naprawdę z tym filmem było ciężko i tak dalej, staraliśmy się, żeby on trafił i tak dalej, po tych perturbacjach i tak dalej. A, i mówię mojemu kumplowi z pracy, on mówi, weź kurwa, to czemu oni żyją? To czemu oni, zobacz wszystkie wywiady, wchodzisz na YouTube, tu jest wywiad, tu jest wywiad, tu jest wywiad. A czemu tamci nie żyją? Tamci chcieli taki film zrobić i oni nie żyją, kurwa. To co jest, kurwa? Ci żyją, a ci nie? Jak to jest? I faktycznie, bo nie wiem, czy znacie ten temat, że podobno ten Chris Cornell i ten gość z Linkin Park, który by podobno... W ogóle chciałem powiedzieć, bo tego kumpla, z którym właśnie się spierałem, jego była dziewczyna pracowała w agencji, która organizowała koncerty. I to jest takie zeznanie, wiesz, dosyć wiarygodne, że jak był koncert Linkin Park w Polsce, to ochrona miała, kurwa, długą broń. Że ten gość naprawdę się obawiał czegoś, nie? To nie było tak, że to byli panowie, jak coś tam, nie wiem, w czarnych t-shirtach. To byli ludzie z długą bronią. I to jest zeznanie, wiesz, no powiedzmy z pierwszej ręki, które mogę się z wami podzielić, że gość z Linkin Park obawiał się czegoś i nagle okazało się, że popełni samobójstwo, nie? Wiesz.
0: A czy wiesz, ja tematów tego typu nie znam. Znaczy jedyne, co takich ostatnio tych, no to co tam nagłaśniał ten, no kurde, ciągle zapominam, Wardęga, o. Wardęga, to tam sobie popatrzyłem na to trochę, ale tak szczerze mówiąc...
2: To jest nic przy tym, co...
3: To jest nic.
0: Ja sobie zdaję sprawę, nie, oczywiście, że tak.
2: Znaczy, nie mówię, że to jest nic, tak, że to jest nic, tylko przy innych sprawach, przy innego kalibru to jest nic. A co mówiłeś,
3: tak,
2: Damianie?
3: A co
2: mówiłeś, Damianie, o synu Podesty? Coś mówiłeś wcześniej w ogóle?
3: No, że. No, bo to był wokalista Linkin Park, nie?
2: To był syn Podesty?
3: I... No podobno tak. Podobno tak.
2: Ciekawe. Nie wiedziałem.
3: Nawet sobie popatrz, że oni są dosyć podobni do siebie, nie? Znaczy ja taką wersję słyszałem, nie? A wiem z pierwszej ręki, że kiedy Linkin Park koncertował w Polsce, to ochrona, to nie byli panowie w t-shirtach, to byli ludzie z długą bronią, nie? On tak się bał o swoje życie. I nagle popełnił samobójstwo, bo miał jakieś zamiary nakręcenia filmu o pedofilii gdzieś tam w szerokich kręgach. Także no, wiesz, to, no mi to nie pasuje.
2: No to go mógł ojczulek zlikwidować, tak?
3: No nawet nie ojczulek. No nie wiem, czy ja nie wskazuję palcem, że to ojczulek, ale ktoś go zlikwidował. No przecież gość, który się boi własne życie na tyle, że kurwa ma ochronę, a i nagle popełni... No mi się to nie układa, nie?
2: No ale, tak jak no, mówię, ale czekaj, syn Podesty, czyli człowieka zamieszanego rzekomo w aferę Pizzagate, człowieka tam ze sztabu wyborczego Hillary Clinton, tak, oskarżonego wielokrotnie o pedofilię. Klot ten temat bardzo tak profesjonalnie poruszał i mówił o różnych ciekawostkach, że ten koleś się właściwie tak nie bardzo z tym krył, że dawał różne takie znaki, że pedofilem jest, nawet takie mrugnięcia okiem. I jego syn miałby zrobić dokument demaskujący, no to logiczne, że byłoby to bardzo nie na rękę ojczulkowi pedofilowi, nie?
3: No tak, oczywiście, że tak, ale tego akurat nie wiem, czy to ojczule, czy ktoś. Po prostu to, co wiem, to wiem, że ochrona koncertów polegała naprawdę na wzmożeniu, kurwa, ochrony. A gość później niby w oficjalnych wersjach popełnił samobójstwo. To jest, no mi się to nie układa, nie? Ale tylko tak mówię. No nie, no wszystko też jakoś tam sobie gdybamy i tak dalej, bo przecież
2: po prostu to, tutaj się trup ściele gęsto, ja myślę też z tego powodu, że złapanie i przyciśnięcie jednego człowieka, który gdzieś tam wysoko jest i dużo wie, pociąga za sobą olbrzymie ryzyko, że on wsypie wielu innych różnych ważniaków i dlatego się ich odpala, nie, tak często. Takich
3: no ludzi. Tak, ale ogólnie mówi się o tym też, że jednak grupa ten handel tymi ludźmi na części i tak dalej.
4: Spać nie mogę.
3: Śpij, kochani,
4: śpij. Dobra.
3: Kurde.
4: Musisz tu stąd na wyjedalać, a miałeś tam
3: muszę, bo na kablu jestem, kurwa, bo ja pierdolę, kurwa, chciałem pogadać, to widzisz. No,
0: wiesz, ale... co, teraz zadam ci dziwne pytanie. Masz kobietę po lewicy czy po prawicy? Bo mi się wyświetla, że masz po lewicy.
3: No nie mów, że mnie widzisz, kurwa.
0: Nie, no tak czuję, że masz ją przy lewej ręce.
3: No mam, po przy lewej, ale widzisz mnie na kamerze, czy co?
0: Nie, po prostu wyczuwam nie. To.
3: No mam, po lewej, no.
2: No miał to, do wyboru, miał do wyboru dwie opcje, widzicie?
0: Nie.
2: Lewo i prawo, zgadł i od razu wielki Jackowski.
0: Seledynowa aura głosu u niego jest, czyli od lewej strony. Jakbyś teraz dziecko zrobił, to by była dziewczynka. Poważnie. Przez lewe ramię. Spróbuj. Tylko pytanie, czy dzisiaj...
3: Czekaj, daj mi chwilę, zaraz wracam, okej?
4: No Damian, no i możesz mi dać spać, bo naprawdę rano wstaje, no.
3: Nie da się, ona rano wstaje, słyszeliście.
2: I tak już będziemy kończyli, panowie. Tutaj jeszcze
3: Łukasz... Nie będziemy, no, kurwa.
2: Będziemy. Ja chcę iść spać.
3: A więc, kurwa, ale ja nie chcę.
2: Nie masz nic do gadania. Mimo, że dałeś donate'a, nie masz nic tutaj do gadania. No.
0: Widzisz, jak, ale jak się krawiec słucha twojej kobity? No?
3: Ale pierwszy raz tama spotkałem na antenie. No. Trzeba to uczyć.
4: To idzie gdzieś indziej.
3: Ale gdzie indziej?
4: No idzie gdzieś indziej, no musisz wybierać.
0: Jeszcze takiej sytuacji nie było. Zaraz jakiś rozwód będzie albo separacja.
3: No dobra.
4: Weź kabel, idź tam.
3: Kabel,
4: no idź tam, no czemu idziesz tam?
3: Cicho, będziesz cicho.
4: Ty będziesz, kurwa.
3: Ładnie się to przedstawiłaś przed milionem słuchaczy.
2: Dobra, to się... No i widzisz, kobieta cię zbyszała. I ma rację, normalni ludzie śpią o tej porze, a nie napierdalają.
0: No, my normalni nie jesteśmy, więc no. To znaczy nienormalni.
3: Ile ludzi jest na czacie? A ile, bo nie widzę, no ile na czacie spadło?
2: 107.
3: No to widzisz, kurwa, słuchaj go, Jezu, no, krawiec.
2: Ale ja chcę iść spać, jestem zmęczony, wcześniej wstałem dzisiaj.
3: No to idź.
0: Chłopaki, dziewczyny na czacie.
2: Nie będę, krawcowi
0: i to dostanie siły, dostanie mocy, zobaczycie.
2: Nie będzie żadnego przedłużania. Kończymy, a nie będę zostawiał, bo to nie jest stream u Szabla czy u Czosnka, gdzie ja sobie wyjdę po zakupy, pójdę w piecu napalić i niech sobie ludzie sami gadają. To u nas jest inaczej trochę. Nie będę zostawiał streama tutaj.
3: Nie, to rozmowa się klei, kurwa, o pedofilii i w ogóle, a ty co? I nagle jest która? Dopiero jest po trzeciej, kurwa. Ty nieraz do szóstej siedziałeś i było dobrze.
0: Już po trzeciej? Ore, ty faktycznie, kurde, to ja też możesz się już spać położę.
2: Nie, bo ja sobie obiecałem... W pół do czwartej właściwie.
0: Ja sobie obiecałem, że będę się kładł o trzeciej najpóźniej, nie? Bo już taki stary jestem.
3: No,
0: już...
3: ale słuchajcie, w ten weekend mamy godzinę na plus, no.
0: Hello. Ale dopiero jutro. Dopiero jutro. Dopiero jutro będziemy przestawiać zegary. Jak ja, kurde, nienawidzę tego przestawiania zegarów. Kurde, wymyśliłem tak genialną rzecz. Jedną z kilku genialnych rzeczy, które wymyśliłem, to pół godziny do przodu. Raz, a dobrze, nie? I tak być pół godziny przed
3: Jakbyś miał czas zostawić, to który by zostawił? Zimowy czy letni?
0: Znaczy zostawiłbym zimowy, bo zimowy jest naturalny do naszej szerokości geograficznej. To jest Greenwich plus jeden.
3: Ale ja w zimowym się dużo lepiej czuję, dużo lepiej funkcjonuję, mam, nie wiem, letni mnie wkurwia, po prostu...
0: Znaczy problem z przestawieniem w Polsce kilka razy było zmieniane, że nie było tego i było to, tak? Kilka razy. Raz przed wojną, dwa razy po wojnie. I problem jest tego typu, że dla ludzi rano wstających, tak naprawdę rano wstających, to przestawienie się z zimowego na letni owocuje tym, że po prostu ujawniają się na przykład zaburzenia w ciśnieniu, krwi. To są autentyczne, statystyczne rzeczy. Czytałem na ten temat chyba w zeszłym roku, bo właśnie szukałem uzasadnienia za i przeciw, nie, tego przestawiania. Właśnie autentycznie, bo teraz jak zyskujemy tą godzinę, to nie jest to problem wielki dla ludzi, którzy rano wstają, natomiast jest problemem czas letni, nie?
2: Dobra, dobra, etam. Łukasz dołączył jeszcze tutaj. Chyba pierwszy raz Łukasz dzwoni do Nocnego Radyjka, więc witam serdecznie. Hej, hej.
5: Cześć, cześć. Jestem Łukasz. Jestem studentem trzeciego roku jednej ze szkół ekonomicznych w Polsce. W tym roku robię licencję, tak samo nazwa to wskazuje.
0: Pracuję z czego?
5: Z ekonomii.
2: A gdzie mieszkasz? Aha. Gdzie mieszkasz i czym się interesujesz?
5: No to... Mieszkam w Radomiu, ale jestem z Radomia, ale tak naprawdę to mieszkam w Warszawie.
1: A, to
5: A się interesuję rynkiem kryptowalut, rynkiem kapitałowym, no i tym, co ludziom w duszy gra.
2: O, kryptowaluty i w Warszawie mieszka. Witamy, witamy.
0: Czyli WBK, tak? Jakaś szkoła tego typu.
2: Bogaty.
1: Czekaj, okay, ale mówił też, co ludziom w duszy gra, nie?
5: No zależy, co wam gra.
0: Sobie to... No to jesteś już niedługo przed licencjatem. Powiedz mi, czy bierzesz ten sam kierunek, czy ten sam obronę tej samej, tego samego tematu, co główna jakby nazwa kierunku, czy będziesz kombinował? Bo ja na przykład kombinowałem na licencjacie jako, że tak powiem, logistyk, wziąłem sobie bankowość, finanse, dzięki czemu mam dwie specjalności. No, to jest bardzo dobre podejście i polecam. Polecam coś takiego.
5: Fajnie, naprawdę. No generalnie to ja mam taki kierunek bardzo taki szeroki, ale wyspecjalizowałem się w jednej działalności. Mam taką jedną specjalizację fuzji i przejęcia przedsiębiorstw. I tam sobie pracuję. I jak będę pisał licencję, to najpewniej będzie tak, że wycenię sobie z jedną z spółek notowanej na polskiej giełdzie.
2: Przejmowanie przedsiębiorstw?
5: No tak.
2: Co ty jesteś, jakiś komornik?
5: Nie, bez przesady. Nie, to...
1: A w Tuska jesteś? Komornik
5: przejmuje osoby prywatne.
0: Nie, a w tym, a w życiu to się przydaje, bym ten, jak że tak powiem, w praktyce może być na przykład wrogie przejmowanie przedsiębiorstw, nie? Nie, no dobre, dobre to jest.
5: Wrogie przejęcia.
0: No. Także to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Wprawdzie u nas już nie za wiele zostało do poprzejmowania, ale gdyby któryś z rządów wpadł na nacjonalizację wszystkiego, co znajduje się u nas, że tak powiem, z korporacyjnych tych, szczególnie handlowych tutaj rzeczy, nie? Handlu detalicznego, to jak najbardziej w odwrotną stronę można też. Nie? No, ważne, że masz pracę w tej dziedzinie, nie?
5: Długoterminowo to nigdy wrogie przejęcia nie działają. Prędzej czy później coś tam się wysypuje, jak samo nas wskazuje, wrogie przejęcia. No.
2: A chciałbyś przejąć może Nocne Radio, na przykład za 100 tysięcy złotych, czy coś, nie wiem.
5: No, jak dacie dobrą ofertę i będą konkrety.
2: Konkrety,
5: jak będziecie mieli z kim się połączyć. Okej.
2: No. Ja planuję fuzję.
5: Firmy nie mogę zdradzić, żeby dbać o jej dobry PR. No ale to jest.
0: Ja bym kupił Nocne Radio, która... ale nie za taką kwotę. Za 10 tysięcy bym kupił.
2: Tak?
0: Od ręki.
2: Mało.
5: A dlaczego?
0: No wiem, że mało. Dlatego się nie rzucałem na 30, bo byś się zgodził, nie? Ale tyle bym wyskubał, myślę, na NR.
2: Mogę ci sprzedać udziały, jak chcesz, w Nocnym Radio.
0: Udziały. Ja bym chciał być, wiesz, głównym tym, jak to się nazywa, głównym udziałowcem, nie, żeby 51% było u mnie. Nie, ja bym za 10 nie sprzedawał na twoim miejscu tak samo, bo to jednak jest stałe źródło dochodu i przede wszystkim bardzo fajna grupa, która się tutaj przez wiele lat zgromadziła. To nie jest tak, wiesz, w kij dmuchał zgromadzić nawet te 100 kilkadziesiąt osób, które, a i 1000, które odsłuchuję później. To jest jednak trochę roboty, nie?
2: A ty, Łukaszu, dzwonisz z jakimś temacikiem? Coś chciałeś poruszyć, jakiś temat, czy tak po prostu, żeby sobie pogadać?
5: No tak, tak, żeby pogadać po prostu, kogoś poczuć bliżej. I w sumie mam taki jeden temat. Na przykład, jak myślicie, jeżeli teraz będzie wzrastać PKB Polski, to co z tymi Ukraińcami, co tutaj przyjeżdżają?
0: Ale w jakim sensie co? To znaczy, czy ty myślisz pod tym kątem, czy oni po prostu tutaj zostaną, osiedlą się na stałe, czy że wrócą, tak? Bo tutaj powiem tak, ja dzisiaj miałem akurat okazję w kolejce nawiązać, bardzo sympatyczna rodzina, mama, tata, córka. Córka i matka po polsku mówiły kompletnie bezakcentowo, bez kresowego akcentu, ojciec gorzej. Ale no, niesamowicie sympatyczni, nawet jak już żeśmy odeszli od kasy, jeszcze żeśmy dobre pół godziny rozmawiali. No, no i tak oni postanowili zostać, nie? Naprawdę perfekt polski dziewczyna znała, czy żona jego, nie? Także kurczę, mówią, no, że tutaj zostają, to im bardzo im się podoba, nie? No i miejsce też jest dobre, bo mogą pracować na gazarbajcie, ewentualnie jak tutaj za małe pieniążki by były, to mogą sobie do Niemiec jeździć autobusem 20-30 minut do pasewalku i zarabiać 4 razy więcej.
5: Gdzie ich spotkałeś?
0: W szkolejce w Biedronce. Stali za mną dosłownie jakoś, nie wiem jak to zupełnie się stało, że zaczęliśmy rozmawiać, nie? Chyba o kasie, żeśmy coś rozmawiali, że kasę mogliby jeszcze jedną otworzyć, bo kolejka była do połowy długości całego tego kontenera, nie? Bo oni zawsze jedną trzymają, żeby do tych zmusić, do tych elektronicznych, nie?
3: No, okay. Tam nie powiedziałeś o takim socjologicznym aspekcie, a teraz nasz nowy kolega niech powie o takim ekonomicznym. O, właśnie, jak ty.
5: No tak, ekonomicznie mówiąc, to generalnie to jest pogląd taki, że będzie, że przyjechało dużo Ukraińców, wielu ich wyjechało. Jak przyjechali, to wielu z nich ciągnęło te świadczenia. Bardzo dużo wydaliśmy kasiorki w ogóle na to, żeby na pomoc Ukraińcom, tym uchodźcom wojennym. No ale jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że dużo tych ludzi zostanie i mimo wszystko nasza gospodarka przez to też będzie rosła. No, i tak jesteśmy jednym z najlepszych rozwijających się krajów tak naprawdę na świecie. Więc to, że oni tutaj zostaną, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, no.
3: Dopóki nam nie zaczną podrzynać gardeł, nie?
0: Ta, no. Nie no, spokojnie. Normalnie. Ja nie spotkałem jeszcze niemiłego Ukraińca, naprawdę. Z tymi, z którymi rozmawiałem, a rozmawiam naprawdę z dużą ilością osób. Staram się być jak najbardziej tutaj taki, no, jakby to powiedzieć, nie mogę słowa dobrego znaleźć, poza jakimś takim empatycznym, ale nie lubię tego słowa. Po prostu staram się gadać. Jak no akurat są starsze panie, tutaj sąsiadkami moimi na piętrze, to są panie, które no, są tak słabo polskojęzyczne. O dziwo, jedna pani ma 70 coś lat, a druga jest, myślałem, to jej mama, to jej babcia jeszcze. Nie wiem, chyba ze stówem, a nie pytałem się, bo głupio mi było pytać się o wiek. No w każdym razie, no panie są rosyjskojęzyczne, ale też surżykiem i ukraińskim też się dobrze posługują. No i fajnie jest tak porozmawiać, chociażby z tego względu, że ja naprawdę, może ktoś mieć niechęć do tego lub nie, no ale ja niestety musiałem się uczyć języka rosyjskiego. Uczyłem się go 9 lat i przez 30 lat praktycznie zapomniałem, nie? I szkoda, bo jest to język czwarty na świecie, jeśli chodzi o popularność, nie? 17 republik, pamiętajcie, które są teraz osobnymi państwami. Posługuje się tym językiem przynajmniej osoby starsze, takie po 40, nie?
5: No tam, to faktycznie to sporo może wiedzieć o nich, no. Na przykład jak wybuchła wojna, to z moją rodziną wyremontowaliśmy dom po mojej babci i przekazaliśmy to Ukraińcom. I tam sobie do dzisiaj mieszkają i później mój brat zrobił tak, że wynajmował mieszkania Ukraińcom No i tak łącznie mniej więcej tak 200 osób się przewinęło przez nas z Ukrainy, więc taki mam duży pol.
3: 70 chłopa w dresach Pumy i z Apple'a, kurwa, smartfona.
5: Nie, to raczej były, to raczej to były takie matki z dziećmi. Jak już, to którzy najbardziej potrzebowali pomocy, no.
3: No nie, no, że, no tak być, no trochę tutaj wkładam i mrowisko oczywiście, że nie można generalizować, ale też ja też doświadczenia, jeśli mogę wtrącić to z Ukraińcami, mam takie, że no, to nie są źli ludzie i tak dalej, ale też na Wołyniu też tak było, że ludzie mieszkali z sąsiadem i nagle się kurwa zaczęli wyżynać, nawet nie wiadomo skąd. A z drugiej strony też jak to się mówi w tej Odeście, czy gdzie tam było też, nie tam spalili to coś, to też było tak, że no, że to jest nacja, która jest zdolna do czegoś tam. I to jest tak, kurczę, ja nie chcę to być nacjonalistą i tak dalej, ale troszeczkę jestem ostrożny, tak o, powiem. Natomiast miałem też...
5: Dużo ludzi się przewinęło po prostu tam. Przez tych ludzi, których tam poznałem i w ogóle i większość ludzi
3: w ogóle
5: była
3: jest dużo,
5: spoko.
3: Dużo Ukraińców, dużo jest takich, którzy mieszkali już przed tą wojną u nas i wiesz, mieszkają i tak dalej i wiesz, oni mają pretensje, że też tak samo płacą podatki i tak dalej, ale mają te przywileje, o tym się nie mówi, bo nasz rząd PiS kurwa milczał o tym, ale wiesz, biorą 500+, biorą kurwa ZUS-y, biorą to, wiesz, no to,
5: no tak, nie trzeba
3: to z naszej kieszeni biorą, nie?
5: No to na każde dziecko w Polsce jest 500+.
3: No ale na ukraińskie
0: tak,
3: też,
0: tak,
3: nie?
0: Ale są jeszcze te dniówki tak zwane, nie? 40 zł na
5: no,
0: osobę.
5: No, rodziny, kapitał opiekuńczy też jest.
0: Plus jeszcze 2000 zł na najem mieszkania, tak? Takie rzeczy są.
3: No ale wiesz, ale
5: Ukraińcom mało kto chce wynająć tych mieszkań, bo to, że kurde, rodziny z dziećmi, jeszcze ukraińskie, że...
3: Nie, podobno nie jest tak, że... Nie, podobno jest taki przepis, ja, może mnie wyprostujcie, ale podobno jest taki przepis, że Ukraińcy są zwolnieni z tego, że... Można ich wyrzucić w każdej chwili, że jeśli nie płacą, to można ich wyrzucić. I każdy Polak chce Ukraińcowi wynajmować mieszkanie, bo w każdej chwili może go wyrzucić. I Polacy mają większy problem z znajdzie mieszkania niż Ukraińcy.
5: To, co mówisz, to jest prawda, ale to jest pod warunkiem, jeżeli podpisze się z takimi Ukraińcami tak zwane prekarium, czyli umowa bezpłatnego użyczenia mieszkania. To wtedy ich można wyrzucić w każdej chwili. A bez tego to oni są traktowani jak tacy zwykli dzicy lokatorzy.
0: No wiecie tak, co, spytam się Dimy
3: co,
0: tutaj.
3: Co za problem, żeby to podpisać?
0: Bo on już tutaj długo
3: co za problem, żeby to podpisać?
0: Jak to wygląda, nie?
3: Znaczy ogólnie mają preferencyjne warunki u nas, nie? I to jest, wiesz, no ja rozumiem tych ludzi, którzy tu byli przed wojną i płacą te podatki dalej, ale jednak... No, nie uważam, żeby oni powinni mieć prawo do 500+, czy jakichś tam ZUS-ów, czy coś, bo to jest z naszych podatków, no, moich i twoich, no, i twoich, no tak. I twoich, no.
5: Niektórzy to nawet tak kombinują, że przyjeżdżają sobie na jeden dzień do Polski, że przekraczają granicę, dzień później ją opuszczają, rejestrują się jeszcze wcześniej w ZUS-ie, żeby ogarnąć tą emeryturę, czy jakąś tam rentę, czy jakiś tam
3: ale...
5: właśnie...
0: Oczywiście to są trochę legendy takie. To tak do końca
5: stary,
0: też nie wygląda.
5: Ja to przeżyłem na własnej skórze, bo ja wiele takich osób poznałem.
0: Tak, są różne haczyki, nie? Są różne haczyki, no to wiesz. Pamiętaj o tym, że dużo ludzi przyjechało nie dlatego, że tam się coś dzieje, tak? Tylko korzystając z tej okazji, że widzą po prostu, że tutaj, no bo nie ukrywajmy, no Ukraina... kontra Polska, jeśli chodzi o zarobki za tą samą pracę, to jest razy 4 zarobek, tak? A teraz jak tutaj ktoś przyjdzie na zachód, to my kontra Niemcy, to jest znowu razy 4, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Jak pojedziesz do Szwajcarii, to jest znowu razy 4 to, co w Niemczech, nie?
5: No tak, no i tak eskalują te zarobki. Im bardziej na zachód, tym większa jest taka siorka.
0: No dokładnie.
5: Może tak brzmi, że tak antyukraińsko, ale ja sam wynajmuję mieszkania dwóm rodzinom ukraińskim. Ale takim typowo z terenów objętych wojną jak Mariupol czy rejony Odessy bardziej tam na wschód. I to są ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy, że przyjeżdża sobie matka na dworzec w Radomiu z trójką dzieci, nie wie gdzie się podziać i tak naprawdę jeżeli jej nie odbiorę z tego dworca i nie zawiozę jej do mieszkania, to ona będzie musiała z tymi dziećmi spać pod mostem. I to są ludzie,
1: Nie ma.
5: którzy potrzebują pomocy. No. Są ludzie, którym nie warto pomagać, ale są też ludzie, którym warto pomagać bardzo.
0: No cóż, to zawsze na pewno tam się też zdarzy jakaś osoba. No wiadomo, przecież w każdym społeczeństwie tam jakiś 1 na 10 to jest taki, jak ja to zawsze z nimi rozmawiam, że to jest taki niekrasiwy człowiek, czyli hachoł, tak? Czyli taki właśnie człowiek niefajny. No, zdarzy się, to jest normalne, nie? To w każdym narodzie tak jest. I u nas, i u nich. No, natomiast ja się akurat nie spotkałem z takimi osobami, może akurat tutaj szczęśliwie, tutaj w naszym bloku, że tak powiem, kurde, nie lubię tego słowa blok i klatki. Strasznie to brzmi. Jesteśmy w bloku na klatce. Mieszkamy w klatkach. Czworakowato to brzmi, jak
3: Nie, ale
0: za
3: powiem
0: czasów
3: wam
0: komunizmu.
3: coś takiego, bo jesteśmy tu w jakimś tam takim zamkniętym gronie i nie chcę tu, to nie jest jakaś ogólnopolska audycja i tak dalej, ale na przykład te dzieciaki, nie? Ukraińskie, jak one idą grać w piłkę, nie? To jest słychać, kurwa, jak one idą ulicą, to one, kurwa, ich słychać, kurwa, całą ulicę. Dopóki, kurwa, nie wejdą na blisko, to one, kurwa,
5: Beskid,
3: kiedyś
5: no
3: takiego
5: powiem
3: czegoś nie
0: więcej.
3: było, nie?
5: Nawet mam takiego jednego podopiecznego. Znaczy, mój brat w zasadzie ma takiego podopiecznego, który gra w Akademii Radomiaka. I też go bardzo nie lubią jego koledzy z drużyny.
0: Powiem wam więcej,
5: Przez różne czynniki.
0: otwieram balkon zawsze znaczy rano, no tak, moim rano, czyli tam 11 powiedzmy, odkrywam sobie balkon i szparka taka, nie? I słychać, bo to niesie między tymi blokami, to i wszędzie echo się odbija. Tak jak kiedyś tam były, bo tak nasze dzieciaki tak z piłką nie latają bardzo, czy tam na jakichś hulajnogach, czy coś. To tutaj w tej chwili jest tak, że otworzę i słyszę tylko surżyk słyszę. Praktycznie w kółko. W kółko słyszę surżyk, nie? No, to jest dominujący ten. Dzisiaj szedłem z psem wieczorem i też tak jedną ławkę mijam, towarzystwo z Ukrainy. Z drugiej strony mijam ten. To jest tak, znaczy jeszcze się do tego do końca nie
3: Zapytałeś
0: przyzwyczaiłem.
3: psa, o czym oni gadają, a pies ci przetłumaczył z ukraińskiego
0: A
3: na
0: nie, nie,
3: polski.
0: nie, mój pies jest wielojęzyczny. Ja mogę do niego mówić Hadisiu da, czy come here, czy come on with me. On wszystko rozumie. Pies wyczuwa intencje, także
5: Pana
0: to jest pies
5: posłucha.
0: wielojęzyczny.
5: A w jakim mieście żyjesz?
0: No w Szczecinie. Sam zapad Polski, północno i zapad Polski, 2,5 km od granicy z Germanią.
2: Polska C.
3: A ja żyję w Jarocinie.
5: Mój kolega mieszka w Szczecinie i mówi, że zajebiste miasto. Także naprawdę fajnie.
0: Znaczy wiesz, no.
2: Piękne, piękne. Polska C.
0: No pod względem zarobków tak, to absolutnie
3: Nie
0: tak. Te
3: no.
0: oferty to są masakryczne.
3: Szczecin, nie no, to są Szczecin, Kielce, Tarnobrzeg, to są te polskie miasta, nie?
0: No,
3: Radom.
0: niestety, jeżeli chodzi o sprawy lokalowe, to jest to w tej chwili drugie miasto pod względem cen mieszkań i trzecie pod względem cen wynajmu mieszkań,
5: No, a
0: według
5: wiecie, gdzie
0: ostatniej
5: jest najtaniej?
0: statystyki.
5: Gdzie najtaniej jest kupić mieszkanie? Tak, biorąc pod uwagę średnią cenę mieszkania w Polsce?
2: Na różnych
3: W
2: wsiach,
3: Jarocinie.
2: na wsiach różnych
5: Nie,
2: wsiach.
5: jeśli chodzi o takie największe miasta, takie wojewódzkie, co jak myślicie?
0: Na pewnie Nowy Sącz gdzieś tam.
5: Wojewódzkie miasta.
0: A, bo sorry, bo już Nowosądeckiego nie ma przecież, kurde. To czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę sobie województwa przypomnieć od nowa, bo jeszcze 49 liczę cały czas, tak jak było szczecińskie, gorzowskie i tak dalej, nie? Pewnie gdzieś, nie wiem, czy Zielona Góra, Jelenia Góra teraz jest
3: Nie,
0: wojewódzkim
3: Zielonej
0: miastem.
3: Górze, nie, no czy...
5: Tak, Zielona Góra, Łódź, Opole, to właśnie jest
3: Zielona
5: destynacja.
3: Góra?
5: Tak,
3: O
5: no.
3: ja.
5: Średnia cena z metra około tam 7 200 zł. Tak samo Łódź.
3: Może w Zielonej Górze, dlatego że tyle się buduje tam.
5: No. Co ciekawe, Łódź, no, miasto bardzo duże, ponad 600 tysięcy mieszkańców i tam cena jest średnia średnia zakupu mieszkania 7100, więc to naprawdę bardzo ciekawe.
0: 600 tylko Łódź jest w ogóle mi się wydaje, że Łódź 800 będzie miała teraz. No, Łódź jest bardzo rozwlekłym miastem.
6: Łódź kiedyś, pamiętam, miała 1 200 000. Jak ja pracowałem w Łodzi na delegacji, to mi powiedział gość, który mówi, to się w 2 lata wyprodziło 300 000 osób, nie? Jak zamknęli te wszystkie zakłady szyndzarskie, te wiesz, łowiczanki.
0: To było rozwalone to miasto, było starze. Ja raz byłem tylko w Łodzi w życiu, ale pamiętam, tam aż tramwaje, to aż do 47 to były, to komunikacja tam była taka rozwinięta, bo tam kupa ludzi była przecież.
6: Tramwaje to jeżdżą w ogóle po Aleksandrów, jakieś tam, kurde, Zgierze, coś tam, tramwaje tam jeżdżą 45 km poza Łodzią chyba nawet.
0: Tak, no ja właśnie Pabianice czy coś takiego tam pamiętam, była Łódź Fabryczna, to... Bo ja pojechałem tam do cioci swojej, to kiedyś, no jeszcze dzieciaczkiem byłem, z ojcem byłem i tak właśnie pod tym kątem, bo ja zawsze mnie interesowały właśnie tory kolejowe, tramwajowe, takie rzeczy, modelarstwo, to właśnie chciałem zobaczyć wąskotorówki, nie? Właśnie ta w Łodzi są wąskotorowe tramwaje, nie? I pamiętam, że 47 był na maksymalny numer, jaki tam dojrzałem.
2: To chyba Piotr Napierała powiedział, że Szczecin to jest taka wieś z tramwajami.
0: No sto kilkadziesiąt
6: Łódź
0: kilometrów.
6: Jest wieś z tramwajami.
5: No ale tam nie ma, zalewu.
0: No, to kiedyś nawet sprawowała przez chwilę, jeszcze jak trwała wojna druga światowa, to przez chwilę jako de facto była stolicą Polski, nie?
5: No.
0: Jeszcze za Moczara, tak?
5: Ciekawe, jak tam z tym metrem, co tam budują pod Łodzią.
0: A to nawet nie słyszałem, że oni tam coś robią takiego.
6: No powiem wam szczerze, że...
5: Generalnie robią metro pod Łodzią.
6: Ale to za 60 chyba, nie?
5: Nie, no teraz robią, teraz drążą tunele i ma być takie metro jak w Warszawie, no.
6: A to ja wam powiem, bo jestem... Ty też z geodezją miałeś coś do czynienia? Dobrze kojarzę?
0: Z miernictwem tak. Miałem 2 lata i 2 lata praktyk miałem też w terenie.
6: Słuchajcie, ja jestem geodezją z zawodu i miałem okazję pracować w Łodzi i tam były takie mapy, że jakieś dawne projekty trzeba było uwzględniać i metro w Łodzi było, ono było w latach 60. jakoś zaprojektowane. Miało być metro i my jak nanosiliśmy coś tam na mapy, to widzieliśmy mapy, bo tam były takie, to się nazywało ADMELE, czyli takie mapy z projektem i widzieliśmy projekt metra w Łodzi. Takie wiesz, no miało być.
0: No, czyli to by nie obce są teodolity, kompensacyjne niwelatory, nie. Laserowe.
6: Nie.
0: No i liczenie, liczenie kątów w granach, tak?
6: Nie, płaska Ziemia i że Księżyc i Słońce krążą tu tak blisko. To wszystko mam w jednym końcu.
0: No najdłuższy ciąg niwelacyjny, jaki ciągnąłem, to 17 km po główce szyny. No i wyszło mi, że jest wklęsła, nie płaska.
6: Nie wiem. Tak, no, bo niepotrzebnie się nawiązałeś na ostatni reper. Nie trzeba się nawiązywać na ostatni reper. To
0: no tak, to właśnie do repera ściągnęliśmy. Ludzie nie wiedzą, no, ale... więc to jest reper, myślą o leperze.
6: No, nie zanudzajmy teraz. Taki...
0: Punkt, który znamy jego wysokość nad poziomem morza po prostu.
6: Tak.
0: Stały,
6: ale to tak. zależy do jakiego nawiązania, do jakiego aerografu, czy w Kronstadzie, czy w Amsterdamie, czy kurwa w Reykjaviku, czy pójdzie gdzie. Bo poziom morza też jest, wiesz, różny. Ale nie zanudzajmy ludzi. Bo to było tak. Pani miała po prostu mieszkanie, po czym jej mąż umarł, ale fiuta sobie umieściła na ścianie i na tego fiuta się nadziewała. I potem gość zobaczył sąsiad to i mówi, kurwa, to ja tego fiuta wezmę i wsadzę swojego, nie? I wiesz, wsadzał ciągle i ona się nadziewała.
5: Że każdy to widział, czy co?
6: A potem ona mówi, wiesz, wzięła nóż i przeprowadzkę, nie? I to jest ten reper,
0: a ja znam
6: ten
0: dowcip w innej wersji, że ona tak się nadziewała, potem się przeprowadzała i mówi, a ty tu zostaniesz i tak go, fiu.
6: I to jest ten reper właśnie, to jest ten reper, nie? Nie wiem, tam chcę ubrać tą geodezję nudną w jakiś taki otoczkę, żeby była dla ludzi.
0: No to powiem wiesz, tak, na moich praktykach geodezyjnych mieliśmy bardzo ciekawe widoczki, poza tym, że oglądaliśmy łaty. Łata, no to wiadomo, taki patyk, na którym jest podziałka i można sobie mierzyć wysokość jak gdyby od ziemi, tak? Czy tam od jakiegoś punktu, na który oprzemy. Natomiast mieliśmy bardzo fajne widoczki, ponieważ w mojej grupie były dziewczyny, które były całkiem, że tak powiem, jędrne, no i one się opalały przez całą praktykę. Chłopacy zasuwali z łatami, z teodolitami, tam różnymi niwelatorami. One sobie leżały, no i tak kiedyś zrobiliśmy mi taki żarcik i rzuciliśmy no, takie tablice, no bo w tamtym czasie to się wszystko notowało na tabliczkach takie, które wisiały na szyi, żeby było wygodnie w terenie. I tak rzuciliśmy, one się odwróciły, bo to na nie leciało. No i to wszystko żeśmy zobaczyli.
6: Ale
0: była jeszcze lepsza sytuacja związana z dziewczynami, ponieważ dziewczyny młode, jędre, no już 15 plus były, no 16 nawet miały wtedy. To było w drugiej klasie pierwsza praktyka i mieliśmy ją koło jednostki wojskowej, a to były jeszcze czasy, kiedy 2 lata służby.
6: Nie? Ja tam powiedz 18 plus, ja tu przed chwilą moje podofili, powiedz 18 plus, nie wiem, 16.
0: Nie, to było już w tym wieku dopuszczenia, nie? I ten.
6: Tak.
0: I słuchajcie, chłopaki za płotem, tak jak my szły tory obok jednostki i my na główce szyny tam żeśmy tym łatami latali, mierzyliśmy ten tok szynowy, jaką tam ma wysokość, no i przy kratach dosłownie nosem przystawieni faceci, kurde, młodzi, no, na dziewczyny nie nasze się patrzą. I słuchajcie, wzięli czołg, autentycznie wzięli czołg i wyjechali na ulicę i szpanowali, że czołgi jeżdżą.
5: Kurde, no,
0: jakie kurde wirówki nim robili, kurka wodna, cały asfalt zdarli.
6: Ale z tego pomnika żołnierzy radzieckich, tak?
0: Nie, z jednostki wojskowej wyjechali. Nie wiem, czy mi tam dowódca pozwolił, czy to samowolka była, nie mam pojęcia. Wyjechali normalnie czołgiem. Nie wiem, nie pamiętam nawet, jaki to był czołg. Czy to nie był jakiś już stary model, jakiś ten T-70. Nie pamiętam, jakie to są te ruskie z wojny. Ale nie, to był chyba jakiś nowszy, nie? No i sobie zaczęli jeździć po prostu po ulicy, nie? I tam różne wygibasy robić. Żeby poszpadać lufą czołgu.
6: Jest, Zosia.
0: Mam taką autentyk, takie coś było. się zdarzyło. To było 87 albo 8 rok. No.
5: Dawno. Dawno,
0: dawno. Dawno.
6: A tu za czasów Krole to mogło być.
0: Najlepsze jest, że te dziewczyny teraz, kurde, to już takie starsze panie są.
6: No.
5: A propos panów, mam fajną historię w ogóle. Otóż oglądałem sobie z kolegą mecz Polska-Argentyna, wejście do fazy playoff na mundial. Wyobraźcie sobie, chłopaki, że przyszedł taki Piotrula, taki gość mniej więcej z 50 lat, jara sobie gibona normalnie na kanapie i no i generalnie to co? Siedzieliśmy sobie, oglądaliśmy mecz. On tylko siedział, chlał w wódę. I tak przechodząc do końca, Polska awansowała do fazy playoff i wszyscy byliśmy strasznie zadowoleni, bo to był największy sukces w ciągu 40 lat. I mój kolega, który organizował spotkanie na ten mecz razem ze swoim kolegą Piotrulą, stwierdzili, że muszą wykorzystać ten nadmiar testosteronu. I tak sobie pomyśleli, że zamówią sobie koleżankę. I naprawdę.
0: Na telefon.
5: Tak, no taką, żeby przyjechała i żeby podziałała. Mhm. I naprawdę, jakbym tego nie słyszał na żywo, to bym w życiu w to nie uwierzył. Piotrula, ten gość, ten 50-letni, taki poważny człowiek, przynajmniej na takiego się zdawał, mówi, że No i jak tam? Ile kosztuje ta koleżanka? No, 400. Dobra. To wysyłam ci 250, ale mam być pierwszy. No i pierwszy ją dopadł, ale czegoś takiego to w życiu nie słyszałem, naprawdę.
0: Powiem szczerze, że tak ja bym nie zamówił. Mam też 50 parę, ale... Nie.
6: Coś mi się przypomniało i muszę wam powiedzieć. Krawca już nie ma krawca, już poszedł spać, a krawiec nie kazał opowiadać chyba o balej, wam powiem. Słuchajcie, jest mecz Polska-Anglia. Polska-Anglia, pełne trybuny w Chorzowie. To w latach 60. kurwa, pełne trybuny. Nagle ktoś zaczyna sobie walić koniem. I nagle wszyscy obok niego patrzą i mówią, kurwa, co on ma pieniądze? Co jest, kurwa? Gość zaczyna walić koniem, nie? Nagle wiesz, pół trybuny, nagle kurwa, całe pół stadionu. Kurwa, co się tam dzieje? Gość zaczyna walić konia. I nagle ci wszyscy sprzeciwka. Kurwa, co tam jest? Nie ma fali meksykańskiej, nie ma. Co jest? Kurwa, gość wali konia, ja pierdolę. I nagle wiesz, piłkarze przestali grać, sędzia gwiznął, piłka gdzieś tam poleciała w kąt, kurwa, narożny. Wszyscy patrzą. Gość skończył. Wyjmuje fajkę, zapałki. Patrzy, odpala. Ej, no nie mówcie, że tu nie wolno palić, kurwa.
5: Takie to były czasy.
6: W Chorzowie.
0: 73 rok, bo musiał być. 2-0 słynny.
6: To chyba był. Ja tam może rację, to był 73.
5: A Tomaszewski w którym roku ten mecz
6: uwalił konie?
5: Na Wembley, co mieliśmy ten zwycięski remis.
0: 73. Nie, 73. 73. No wtedy graliśmy z Walią i z Anglią o awans. Tak, z Walią i z Anglią.
6: A kiedy mieli srebro, czy tam srebro w olimpiadzie? To było
0: 92.
5: Tak,
0: dobrze. To znaczy, tak, chodzi o czas najnowszy, czy ten, bo tak to nie, było w 72-76.
6: Ale za Górskiego mieli też na olimpiadzie medal.
0: No to w 72 było zwycięstwo w finale z Węgrami 2-1, natomiast i złoty medal, natomiast w 76 przegraliśmy z NRD w finale i mieliśmy srebro.
6: Czyli to Wembley było?
0: Pomiędzy... Wembley było 73.
6: Czyli pomiędzy wtedy... jedną olimpiadą a drugą, tak?
5: I wtedy Tomaszewski złamał palca i mimo to bronił wszystko, co się dało i wywalczył na ten awans.
0: Znaczy to tak, no to dokładnie tak to wyglądało, nie? On już miał dużo szczęścia teraz. Czasami są z nim wywiady w Super Ekspresie po meczach Polaków. To on tak opowiada właśnie, że Górski, ale wy nie wiecie o tym pewnie, że Górski również przyłożył rękę do 92 roku do srebra w Hiszpanii, ponieważ on był kierownikiem tego zespołu. On nie był trenerem, ale był w ekipie tej...
6: Wójcik był trenerem, nie?
0: Wójcik był trenerem, tak, a on był kierownikiem
6: zespołu. Ale słyszałem, że podobno ich tam szprysował też mocno, nie? Że oni tak dobrze grali, że była jakaś tam aferka, która nie wyszła na jaw. Nie wiem, tak tylko... Rzucam temat, nie wiem, może być coś więcej. Ja słyszałem, że po prostu tak daleko zaszli, ponieważ trochę ich tam poszpycowali.
5: No co mi chodzi?
6: Nie wiem,
5: testosteronem?
6: No jakimś czymś tam, no nie wiem, tak słyszałem, ale nie wiem, no wiesz, no ogólnie fajnie, no Jezu, no kurwa, no. Mało co byś wyjebali tych panów jebanych, nie no. Ale słyszałem, że to nie było takie zupełnie uczciwe. Tylko mówię.
0: Nie słyszałem nic na ten temat, szczerze mówiąc, ale tak czy siak ważne, że to był taki ostatni porządny sukces, no bo tam w 2016 ta Francja, tam, co tam był, ćwierćfinał.
6: Nie, ale dobrze grali. Ja uważam, że to dobrze grali.
5: Ćwierćfinał ten, no to był chyba najlepszy turniej w ogóle w XXI wieku.
3: I tak dalej, naprawdę tak,
5: wiesz, ludzie tym żyją i...
3: Gdyby nie karne, to by nawet weszli może więcej. Brakuje kogoś
0: takiego. Znaczy z Walią w półfinale byśmy wygrali, raczej mi się wydaje. No. Bo tam Walia potem czekała na zwycięzcę, tak, z Portugalią, no, nie? No z Francuzami w finale by było ciężko, nie? Z gospodarzami.
5: Raczej byśmy, no tak, raczej byśmy ale wygrali, no, ale z Walią byłaby na pewno w naszym zasięgu. I
3: ale nawet jak oglądasz to dzisiaj i patrzysz na to wtedy, z perspektywy, to oni coś tam grali, nie? To wiesz, nawet dziś

0: 4-0 z Portugalią. W ogóle oni mają teraz przydomek 4-0, bo oni z wszystkimi 4-0 wygrywają. Normalnie zmiatają wszystkie jak zespoły, nie?
1: Sklep po 4 złote.
0: No. A teraz no, ale... ta nasza, dzisiaj oglądałem, był mecz, właśnie nie wiem, czy to było odtworzenie, czy na żywo. Kobieca reprezentacja, no fantastycznie gra w tej chwili. W te eliminacje to są chyba mistrzostwa Europy.
1: Nie, ale fajnie, baby naprawdę fajnie, kobiety fajnie grają w futbol. Można oglądać, ale jak one się kurwa faulują, to żaden facet kurwa tak faceta nie sfauluje jak kobieta kobietę. To jest kurwa, one naprawdę mają fajny, wiesz, taki... One mają taki futbol jak właśnie nasze prezentacje w latach 80., nie? Właśnie jak wtedy ten kurwa Lato, Gadocha czy coś tam, to jest taki, wiesz, radosny futbol, nie? Ale jak one się sfaulują, nie? To jest kurwa... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale...
0: No jest taka, czy wiesz, no, kobiety się biją, faceci się biją do pierwszej krwi, a kobiety to tak jak tutaj te dwie Ukrainki, co szły z dzieckiem i je wieczorem minąłem, one tam zaczęły się kłócić. Znaczy, słyszałem tylko tyle, że jedna mówiła, że ty nic nie robisz, a druga i odkrzykiwała, że to ty nic nie robisz, ja ciągle obiad robię. Nie, dziecko już płakało między nimi. Chłopczyk taki za rączkę jedna trzymała, za jedną rączkę, drugi za drugą. Potem żałowałem, bo trzeba było je zaczepić i powiedzieć, o co się tam kłócić, bo ja bym je zagadał, nie? A jak do końca leki doszedłem, a one zaczęły się kudły wyrywać. Dosłownie ten dzieciak się rozryczał całkiem. Taka kozacka, taki kozacki temperament, nie? No, ale już z półtora roku temu było. Dobra, trzeba chyba powoli rzeczywiście kończyć, bo szczerze mówiąc, mnie zaczyna gonić do łazienki.
1: To idź i przyjdź, ja tu jeszcze posiedzę, może zabawię. Ile ludzi jest na czacie? Jest znowu stuwa?
0: Nie, ale wiesz co, ja tam muszę tak się tak skupić tam bardziej, tak, że to będzie z pół godzinki, nie? Także to, tak wiesz.
1: Aż tyle? No, ale Łukasz jeszcze jest.
0: Aż tyle.
1: Łukasz jest? Łukasz jesteś? Nie, ja mogę.
0: Czekaj, zaraz zobaczę, bo ja mam taki Escape'a, że mi graficznie pokazuje. Jest! Nie, czekaj, raz, dwa, trzy, no to nie. Został krawiec i my. Tylko zostaliśmy. To trzeba teraz obudzić krawca, żeby rozłączył nas. O, jest. Już.
1: Dobra, nie bądź gotowy, jak coś pi.
0: Już masz kogoś do rozmowy? Dobra, to ja znikam.
1: Poczekaj jeszcze chwilę.
0: No dobra, jak się zesram, to miło, co?
1: Bardzo miło było się z tobą spotkać na tyle. Naprawdę, czekałem na ten moment i dzwoniłem tu po to, żeby się... Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w jakąś sobotę pogadamy. Może nawet jeszcze w tym roku.
0: No, to po prostu przychodź. To ja tam tak często nie dzwonię jak kiedyś, ale jak coś tam mam do powiedzenia, staram się być mniej kontrowersyjny, ale widzę, że tutaj w międzyczasie, tak ja bym tak gadał na Ukraińców, jak ostatnio tutaj społeczeństwo zaczęło gadać, to ja bym dostał niezłe opery jeszcze z rok temu. No a tutaj ja się teraz taki tolerancyjny bardziej zrobiłem. No ale mówię, no z wiekiem to człowiek...
1: Trzeba być sobą, ale Zenon jest sobą i zobacz, kurwa, i też zyskuje, nie? Ja zupełnie szczerze powiem, że Zenka szanuję, no. Go lubię czy nie lubię, ale szacunek mu się należy, bo jednak, kurwa... Jest jaki jest, nie? Jest takim tutaj gwoździem.
0: Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, no i tyle. No. Zresztą tak czy siak, wiesz, no, wszystko możesz zmienić, możesz zacząć inaczej mówić, ale myślenia danej osoby nie zmienisz, tak? Ktoś ma tam jakiś swój...
1: Nie, ale właśnie tu nie chodzi o to, żebyśmy musieli się zmieniać. My nie musimy się zmieniać. My się spotykamy, tu i gadamy, no. Albo się lubimy, albo nie lubimy, możemy się wkurwiać, możemy nawet się nakrzyczeć, kurwa. No i nawet na siebie nakrzyczymy i powiemy sobie, że jesteśmy pojebani, to co z tego, no? Po prostu wyrzucimy jakieś emocje i tyle, no. Ktoś może chce tego posłuchać, może ktoś nie chce, a może ktoś akurat jest w takim momencie też emocji, że też chce w tym uczestniczyć, a może chcesz poczekać, że nie chcesz, że nie. Uważam, że to jest mega fajne i w ogóle chodźcie wszyscy się ruchamy.
2: A nawet jeżeli sobie nie pomożemy, to chociaż porozmawiajmy.
0: Dobra, no, to pogadajcie no i... wy teraz, ja śmigam do kibla, bo mówię już, będę teraz szedł na ten. Dobra, z zaciśniętym.

0: tym zwieraczem. No, trzymajcie się, hej.
1: Cześć, Adam. No, ale co tam okres? Co powiesz, że tu w Ukrainie? Co? No, pewnie, że wróci, no.
2: To co tylko... mówisz?
1: No, bo poszedł, bo musiał, ale weźmy o łamizę, coś pogadaj mi, tylko że ja w ogóle w zamingach nie jestem dobrym. A Łukasz, o Ukrainie, co tam powiesz jeszcze? Ja ci powiem, no, tak. Mam też taki dylemat, że wiesz, spotykam się z nimi w knajpie czy coś, no jest ich dużo, nie, i tak dalej, i wiesz. Ale oni są też, kurwa, jak z nimi pogadasz, to są zmanipulowani, oni tak naprawdę nie wiedzą za dużo, nie? Znaczy, no, nie chcę mówić, że ja wiem więcej niż oni, ale oni są podatni na manipulacje. To jest... Są fajni, ale boję się, że jak ktoś im powie, kurwa, zabijecie Polaków, to będą zabijać. Nie wiem, no. A powiedz ty, wypowiedz, proszę.
2: Znaczy, no, tak szczerze mówiąc, no, jeżeli ci się dobrze dogadywało z Ukraińcami, to jest spoko. No. Ja to tak, mam takie doświadczenie, że mniej więcej tak przewinęło się przeze mnie, przez mojego brata, przez całą w sumie moją rodzinę, tak mniej więcej z 200 osób. I większość to jest taki, to są tacy ludzie, do... no generalnie nie chcę o nich mówić źle, ale nawet jeżeli są najlepiej, najbardziej tacy ogarnięci, jakby z... najbardziej ze swojego, najbardziej ogarnięci, to i tak oni są bardzo za Europą. No. Tak, to jest mniej więcej taka różnica mniej więcej 30 lat. No. Oni tam na Ukrainie to mają jakieś tam lepianki, jakieś patyka z gównem, no może nie aż tak, ale no...
1: Raz jak ale ja wam też nie patrzę na to, kim... Co oni jakoś tam stanowią materialnie, czy jakieś tam, tylko do czego oni dążą, do kim oni chcą być, nie? Kim, do czego oni aspirują, bo wiesz, jeśli oni chcą się z nami zasymilować, że wiesz, my tu dla was przyjechaliśmy i będziemy razem tutaj, to ja nie widzę problemu, nie? Ale jeśli oni tu przyjeżdżają i nagle zakładają, że tu jakieś, wiesz, kurwa...
2: Zresztą mnie to najbardziej kurwia, że oni przyjeżdżają tutaj i bardzo dużo chcą i wyobrażają sobie, że jak przyjadą do Polski, to oni będą tutaj traktowani zajebiście, że będą tutaj mieli wszystko i poniekąd też trochę tak jest przez to, że rząd polski daje im dużo benefitów i świadczeń.
1: No tak, no tak, ale to właśnie, co mówisz, to jest, mi się wydaje, że to jest dlatego, że oni słyszą to, że jedźcie tam, a tam dostaniecie, nie? Być może to jest jakaś, znaczy, ja sobie to tak wyobrażam, bo nie wiem tego, ale tak sobie myślę, że to tak jest, że jedźcie tam, tam dostaniecie i tam będzie dobrze, nie? Tak sobie myślę też, że tak jest z tymi uchodźcami, którzy, kurwa, przez te łódki, kurwa, przepraszam, płyną przez całe, kurwa, Morze Śródziemne. Przecież nikt im nie powie, że wsiadacie na łódkę i albo żyjecie, albo nie. Wszyscy im, kurwa, mówią, że pojedziecie tam i tam będzie wam lepiej. No oni wszyscy... To jest tak samo też jak ci rodzice, którzy być może sprzedają te swoje dzieci na organy. To nie jest tak, że ktoś im mówi, że...
2: Ale w sumie to masz rację, bo naprawdę to uchodźcy...
1: To jest kwestia marketingu i sprzedaży, tej, wiesz...
2: Że tak uchodźcy z Ukrainy różnią się od uchodźców, którzy przyjeżdżają na Sycylię na przykład, różnią się tym, że jest inny rodzaj, inny środek transportu. Tu jest łódź albo jakiś statek, a tutaj po prostu najczęściej...
1: Ale ktoś im sprzedaje ten miraż tego, że oni też kupują to, że ten miraż tego, że przyjadą tu i tu będzie lepiej, nie? I to jest najgorsze moim zdaniem w tym wszystkim, a nie te statystyki i te łodzie i tak dalej. Tylko to, że ktoś trzyma na tym łapę i międzynarodowe instytucje nie potrafią temu zaradzić. Nie wiem, prawo międzynarodowe jest tak skonstruowane, że nie można, kurwa.
2: Ale wiesz co, Damian, nie wiem, czy widziałeś coś takiego, że w takich większych miastach ukraińskich, na przykład jak Kijów czy Łódź, to są takie ogłoszenia, które są na słupie, czy są takie agencje, które po prostu jasno się określają, że w czasy w Polsce i tam po prostu dostaje się i darmowy przejazd,
1: Ja wiem, ale też, ale wiesz co?
2: załatwianie darmowego mieszkania,
1: Ale
2: świadczeń.
1: też, ja wiem, ale
2: Także
1: czemu,
2: ludzie mogą. I oni tam
1: ale
2: mogą
1: ja,
2: mieć wszystko, no chuj.
1: ale ja nie chcę ich winić za to, bo to nie oni są za to odpowiedzialni.
2: Tak, no
1: Bo gdyby
2: to nie
1: nasz
2: jest ich
1: rząd,
2: wina.
1: kurwa,
2: Tak, no to nie jest
1: oni po
2: wina
1: prostu,
2: Ukraińców, tylko to jest wina polskiego
1: oni
2: rządu, że
1: szukają
2: taką
1: luki,
2: nieudolną
1: oni
2: politykę
1: szukają
2: robią.
1: luki. Oni szukają luki i wykorzystują ją. I to jest moim zdaniem zdrowe.
2: No
1: Jeśli
2: tak,
1: ja
2: no to
1: jestem
2: jasne, normalne,
1: wolnościowcem, to
2: wszystko
1: uważam, że
2: zrozumiałe.
1: takie wyszukanie luki jest zdrowe, tylko że ten nasz rząd jest pojebany. Ale czemu on to robi? Ja nawet nie wierzę, że on jest aż tak głupi, że on to robi. Ja czasem, być może jestem spikowcem, kurwa, ale myślę, że to jest jakoś ukartowane. Bo można być aż tak głupim, naprawdę?
2: No,
1: Nie wiem.
2: akurat Polska to akurat dużo pomogła i po prostu polski rząd
1: Ale
2: postawił
1: niczego nie
2: sobie takie
1: zyskała
2: kłód
1: też, nie?
2: honoru, żeby być.
1: Zobacz, ale niczego nie zyskała, no. Co my zyskaliśmy na tej pomocy Ukrainie? Co my
2: No co?
1: zyskaliśmy? Mamy jakieś... Wymień mi jeden plus. Jeden plus mi wymień na pomoc Ukrainie. Bo ja nie znajduję żadnego.
2: Plusów to, że wzrosła nasza pozycja na arenie międzynarodowej. Że nie jesteśmy tymi, którzy potrzebowali pomocy i którzy otrzymywali pomoc, tylko przeszliśmy do państwa, które tą pomoc daje. I właśnie ta wojna na Ukrainie to unęła, no tak pokazała jakby, jasno.
1: No ale tak z twojego czysto ekonomicznego punktu widzenia, naprawdę tak jest? Bo chyba Niemcy bardziej wygrali na tym, że wiesz, no pomogli może trochę mniej, a wygrali więcej? Nie wiem, no
2: Znaczy
1: posłucham, to powiedz mi.
2: no tak generalnie, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, to strasznie spierdala w ogóle generalnie kapitał z Polski i na takie kraje jak na przykład Niemcy, na Wielką Brytanię, dlatego że po prostu jest niestabilna sytuacja geopolityczna, bo nie wiadomo, czy ta wojna się bardziej rozrośnie, czy nie.
1: No, ale
2: I
1: powiedz
2: na
1: mi, ale
2: przykład
1: takie pomoce finansowe, na przykład jak my im dajemy, kurwa, te 500 plus, 800 plus, że my im dajemy broń, kurwa, że cały tranzyt broni przechodzi przez nasze państwo, to my ekonomicznie na tym nie tracimy? A nie, ale powiedz mi, co my zyskujemy ekonomicznie?
2: no ekonomicznie nie zyskujemy nic, jeżeli im pomagamy, no to jest generalnie,
1: No.
2: no to jest prosty
1: No.
2: rachunek, no. Zysków i strat. I
1: No to...
2: zyskujemy nic, tracimy. Zyskujemy
1: Wiele.
2: ewentualne bezpieczeństwo,
1: No weź, kurwa.
2: że niby oni walczą za nas, ale to nie do końca tak jest.
1: No oczywiście, że no wiesz, no oczywiście, że warto mieć Rosję jak najdalej i tak dalej, no ale kurwa, ale Niemców też warto mieć jak najdalej, no.
2: No tak, no akurat jesteśmy w takim niekorzystnym położeniu geopolitycznym i zawsze w nim byliśmy od 1000 lat w zasadzie i no generalnie no co, no przez to, że jest teraz wojna na Ukrainie, to inwestorzy zagraniczni nie chcą za bardzo angażować swój kapitał, nie chcą inwestować w Polskę i w polską giełdę, przez to, że nie wiadomo, co tutaj się stanie, że jest tutaj wojna za miedzą i po prostu, no takie to
1: A
2: nie
1: możesz
2: ma.
1: mi coś powiedzieć z ekonomicznego punktu widzenia, masz jakieś, nie wiem, wiadomości o handlu bronią, o handlu, wiesz, no cały ten, kurwa, no dobra, przyznam się, jestem trochę spiskowcem, no trochę tam mieszam w tych spiskowych dziejów, ale ten syn tego Bidena, ten Humphrey Biden, on był mocno osłony w tej Ukrainie. Możesz coś powiedzieć? Tak, nie wiem, masz jakieś ekonomiczne wiadomości? Coś.
2: Jeśli chodzi o handel bronią?
1: Handel bronią, handel organami, handel kurwa, nie wiem, wszystkim kurwa, co tam jest
2: Nie,
1: możliwe.
2: to
1: No,
2: tak,
1: handel z,
2: tak
1: nawet
2: też.
1: handel zbożem, nawet zobacz, to zboże, kurwa, nawet to zboże, Jezu, przecież kurwa, przecież
2: No to bardziej
1: chodzi
2: właśnie
1: o
2: o tym
1: to, że...
2: zbożu mógłbym ewentualnie powiedzieć, bo takich rzeczy
1: No
2: to.
1: mów, Jezu, proszę, mów, słuchaj, mów, bo jesteś ekonomistą, to cię słucham, mów.
2: To generalnie problem z tym zbożem jest taki, że to zboże jest po prostu znacznie gorszej jakości, że tak na
1: A
2: prostym
1: czemu
2: przykładzie.
1: oni, a czemu oni, a czemu oni procedują to, że muszą przez Polskę do Gdańska przesyłać gdzieś tam? Przecież tak jak zresztą powtórzę to po doktorze Jaskowski, bo tu przyznam się, dużo bliżej jest z Odessy, kurwa, do Turcji, nie? No, z Turcji, kurwa, można już pyk, myk i kanałem Sueskim można do Indii, gdziekolwiek, do Afryki, kurwa, gdzie się tylko chce. Po chuj oni tu prąto zboże do nas, do Europy, żeby co? Nie wiem. Wytłumacz mi, jeśli możesz.
2: Dlaczego? Dlaczego tak jest, że chcą przez Europę to pchnąć dalej? No to z prostego powodu, że Ukraina po prostu chce jak najbardziej wejść w Unię Europejską i są teraz objęci strefą bezcłową, że traktowani są w zasadzie jak członek Unii Europejskiej, ale bez tego, że bez tego w zasadzie, że nie są w Unii Europejskiej i że nie mają tej wspólnej waluty, która też nie jest obowiązkowa, ale też nie mają prawa do niej wejść. I problem jest po prostu taki, że jednak drożej się opierdoli zboże na rynek europejski, bo na rynku europejskim tych zbóż nie ma zbyt wiele. Mimo wszystko jednak Ukraina i Polska to są takimi spichlerzami Europy. I tam jest po prostu drożej. Turcja jest poza Unią. Tam wchodzą cła. Jest o wiele bardziej
1: Tak, ale
2: taka.
1: ogólnie chodzi o to, znaczy ogólnie narracja jest taka, że to ma do państw biednych afrykańskich trafić to zboże, nie? Że oni nie chcą do Unii, oni chcą do Afryki, nie? A
2: Nie,
1: 80%
2: Ukraina o
1: trafia
2: tym
1: do
2: nie myśli
1: Unii.
2: w ogóle, żeby to miało pójść do Afryki czy coś, bo przecież ktoś
1: No nie,
2: musi za to
1: ale nie,
2: zapłacić. A
1: oczywiście, że
2: kto
1: nie
2: za to
1: myśli, ale
2: zapłaci
1: narracja ogólna
2: najlepiej?
1: taka jest, nie?
2: Europa za to najwięcej zapłaci.
1: Tak.
2: Jak już. I dlatego jest to tak bardzo pchane, bo nie sprzeda się tego zboża po takiej cenie w Afryce, jak w Europie. A narracja jest taka, że to jest biedna Ukraina i tej Ukrainie trzeba pomagać.
1: Ale też
2: Ale
1: jakby się w to
2: ekonomicznie
1: głębić, to...
2: to się po prostu nam w chuj nie opłaca.
1: No oczywiście, że tak, bo to wszystko prowadzi do bankructwa naszego rolnictwa, nie?
2: No tak, no tym bardziej, że
1: To nasi na tym stracą, no nasi na tym
2: jakby.
1: stracą, no.
2: No tak, no jakby się na przykład weszli sobie w biznes radar i zobaczyli, jak tam rozciąga się. Jak się tam rozciąga ten. Jakby. Taka struktura rynku rolnictwa na Ukrainie. To jest tak, że to nie jest tak, że to są biedni rolnicy z Ukrainy, tylko to są po prostu wielkie korporacje, które z Ukrainą mają tyle wspólnego, że korzystają z
1: To
2: ich ziem,
1: picie w szczawnicy
2: a siedzibę
1: ze
2: mają w
1: szczaniem w
2: Luksemburgu na
1: piwnicy.
2: przykład. No, siedzibę
1: No
2: mają w
1: fajnie.
2: Luksemburgu, czy w Belgii, czy w Stanach Zjednoczonych. Po prostu mają tam bardzo dużo udziałów, to są w większości ich spółki,
1: Ja
2: więc.
1: wiem, ale ja też właśnie, ja może też trochę tu za buńczuczne tezy wrzucę, ale skłaniam się ku ludziom, którzy tłumaczyli to, że Ukraina w ogóle nie jest państwem. Ukraina to jest... W ogóle Ukraina nie zaświeciła jakichś swoich granic, nie? Od lat 90. Że wiesz, nie chcę tu, no. Nie jestem jakiś tam władny w prawie międzynarodowym, ale ogólnie to wszystko wygląda na jakiś swindel, nie? A nawet to, że wiesz, że taki Zełenski, jakiś kurwa tam komik, kurwa aktor, nagle stał się kimś wielkim, po czym król pojechał gdzieś tam na szczyt NATO i pojebali go za dużo zarządem i nagle wyjeb się na scenie i co? Czy to nie jest dowód, że wiesz, że to jest jakieś marionetkanie? Ale też z drugiej strony tak sobie myślę na nasze państwo też myślę, kurwa, czy to nie jest tak, że my, Łukasz, powiedz mi, czy to nie jest tak, że my jesteśmy też pod jakimiś zaborami, nie? Teraz nagle się okazuje, nie wiem, czy słuchacie, ja słucham Gadowskiego, nie?
2: Tak, no.
1: Ta metoda Donta, kurwa, Gadowski, coś tam, jakieś poszlaki pokazał, że... I też, wiesz, z tym moim kumplem, o którym się o te pedofilię spieraliśmy, też się spieraliśmy w pracy, on mówi, jak to jest, że kurwa do trzeciej rano kolejki? Mówię, no wiesz, bo te komisje i to... Ale kurwa, nagle to nie. Faktycznie były jakieś migracje ludów, kurwa. Było tak, że ludzie kurwa pojechali gdzieś w pizdu, żeby głosować, nie? I wiesz, ja tu nie chcę za nikim ani to... Oczywiście metoda to była przyjęta wcześniej i wszyscy wiedzieli, kurwa. Kaczyński swoim zadowoleniem myślał, że wygra i nie wygrał, kurwa. No i ma, nie? Ale ci, kurwa, wykorzystali i tak dalej. Ale z trzeciej zupełnie strony, czy to jest, kurwa, czy nam o to chodzi? Czy to tak ma być? Nie, nie wiem, czy my nie jesteśmy jakimś księstwem Warszawy? Czy my jesteśmy Polską Rzeczpospolitą, kurwa, Rzeczpospolitą Polską? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy stanowią to? Czy my jesteśmy jakimś księstwem warszawskim, że my tu możemy, możesz to, możesz tamto, to sobie możesz, kurwa, zrobić, ale więcej nie możesz. Nie możesz, bo wiecie tu, kurwa, pyk i... Jaka jest różnica między dzisiejszą Rzeczpospolitą a księstwem warszawskim, którym kurwa też było dużo można? Nie wiem, Łukasz, powiedz mi, proszę.
2: No tak generalnie ci powiem, że jak... Kozacy to byli tacy Ukraińcy, tylko że tak z 400 lat temu. I jak... Jak była sytuacja, że była elekcja nowego władcy, że wybierali nowego króla i tak. I mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Kozacy, zdając sobie sprawę ze swojego potencjału militarnego, raz po raz wzywani przez Warszawę do obrania granic Rzeczypospolitej, coraz częściej zaczynali wysuwać postulaty polityczne. W 1630 roku na elekcyjnym polu stawiła się kozacka delegacja, która w imieniu Zaporoża, czyli stolicy Ukrainy wówczas, kozaków, która w imieniu Zaporoża chciała wziąć udział w wyborze nowego króla. Kozacy od szlacheckich braci usłyszeli wtedy, że są dla Rzeczypospolitej jak włosy i paznokcie dla ciała wprawdzie są potrzebne, ale gdy zbytnio wyrosną, jedne ciążą głowie, drugie przykro ranią. Oboje trzeba częściej przycinać. No i podobnie jest z Ukraińcami, którzy w Polsce mieszkają. Tak uważam.
1: Nie no, to są radykalne słowa, to są też, wiesz, no, słowa z przestrzeni wieków. Uważam, że mimo wszystko nas stać na to, żebyśmy stanęli nad tematem trochę inaczej, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy już jesteśmy z innej płaszczyzny. Natomiast nigdy nie wiem i zastanawiam się, jak to będzie, jeśli ja myślę sobie o sobie, że jestem kurwa jakiś tam, wiesz, a nagle kurwa ktoś przyjdzie i mówi, a to ja cię łeb zepnę, jeb, kurwa, i mi ściął. No i co?
2: Nie no,
1: ściął,
2: tak
1: mi chuj.
2: Tak się mówi, no.
1: No nie, ale wiesz, kurwa, no tak trochę, nie wiem, no tak po prostu abstrahuję, no ale... To wszystko jest, sam jakieś zaszłości, nie? Podobno cały ten Wołoń to też było tak, że podobno, że Piłsudski tam posłał jakichś naszych, kurwa, oficerów, nie? Na tym tam Wołońszczyźnie, ich tam zagęścił i oni tam mieszkali, ale w końcu się wkurwili, bo tam ci przyjęli im jakiś... A między Hamasem a kurwa Izraelem, no i co? I kto jest kurwa? Kto jest winien, a kto nie winien?
2: Jeśli chodzi o Izrael.
1: Ale między nami a Ukraińcami na Wołyszczyźnie było, no nie mówię, że tak samo, ale podobnie też było, bo podobno było tak, że po właśnie tym akcie tam tych wojny 20-letniej i tak dalej, tam 20-lecia, Piłsudski z premedytacją nadał polskim żołnierzom jakieś tam ziemie na Ukrainie.

0: Okej, okay, sorry, małe zamieszanie tutaj z suwakami, z programami. No, tak niestety bywa. Tak, mała ciekawostka. Ostatni odcinek nocnej jazdy to był taki, że centralnie wpadłem pod stół i po prostu ciągnąłem tam tylko za kable, żeby się rozłączyło. Okej. Okay. Jestem znowu z wami. Może tradycyjnie parę ciekawych newsów na wstępie, żeby może tutaj rozruszać audycję. Agencja Mienia Wojskowego uruchomiła sklep internetowy, gdzie możecie sobie kupić różne hełmy, stroje, spodnie, kurczę, nie wiem, racje żywnościowe sobie możecie kupić. Wszystko to, czego wojsko chce się pozbyć. I okazało się, że ten sklep internetowy całkiem nieźle prosperuje. Dobrze to działa i jest duże zainteresowanie. Tak więc zainteresujcie się. Co my tu mamy? Gdzie ja mam adres? Oferta e-sklepu AMW. Agencja Mienia Wojskowego. No właśnie. W ogóle to jednak jest duże zainteresowanie tego typu artykułami. Na przykład racje żywnościowe, żelazne racje, różne takie stroje wojskowe, wiecie, jakieś tam stroje Moro, hełmy, czapki. Jest to popularne. Kupujcie. A już tam sobie znajdziecie na Google adresik. Co jeszcze tutaj z newsów? W USA huragan straszliwy. No właśnie, telewizja w USA używa wirtualnej rzeczywistości. Zaprzęgnięto specjalnie silnik Unreal Engine, silnik znany z gier komputerowych, do tego, aby pokazywać w ciekawy sposób skutki huraganu i powodzi na ekranie. Fajnie to wygląda, ponieważ prezenterka telewizyjna stoi na przykład sobie na tle wody, która jest tak jakby ucięta w połowie. Wiecie, no takie efekty a la, kurczę, Spielberg na żywo. No, Unreal Engine. Ja akurat jestem fanem Unity, ale fajnie to wygląda. I w ten sposób prezentują na przykład, jak poziom wody się zwiększa podczas powodzi, albo klientka stoi sobie w oku cyklonu. Fajnie to wygląda. No, u nas jesteśmy jeszcze niestety troszeczkę na poziomie telewizji narodowej i pokazywania właśnie tego, jak się zebraliśmy na wiecu. Oglądałem sobie ostatnio reportaże Pyta.pl, znacie Pyta.pl i Jaoka na przykład i jego ekipę, jak pokazują, jak w zasadzie Polacy nie mają do siebie dystansu i się wściekają na grupę reporterów Dziennikarstwo Prowokacyjne, tak to się nazywało? Jakoś tak. Potrzeba się pojawił na antenie. Witam serdecznie nawet. Halo, halo.
1: A uszanowanko, u mnie czteropaczek tutaj dzisiaj wchodzi, więc będzie również wesoło.
0: O proszę.
1: Nie no, bo tak wiesz, bo prowadziłem na trzeźwo, bo mi zależało dzisiaj, naprawdę, bardzo rzadko prowadzę audycję na trzeźwo i tu się mogę odrobinkę rozpróć. Naprawdę ekstremalnie rzadko mi się zdarza prowadzić na trzeźwo.
0: Wyjątek. W nocnym radio ktoś prowadzi na trzeźwo, to jest ewenement.
1: No, także...

0: Można mi zabrać legitymację dziennikarską. To nie jest do końca, to nie jest do końca VR, tylko to jest takie, to jest w dalszym ciągu ten Green Box czy Blue Box, czy jak to się nazywa. I pamiętam, jak robili to przy okazji huraganu Irma w 2017, gdzie tam w którejś z przerw technicznych opowiadałem, że na Periscope, w ogóle słuchajcie, polecam wam, jest taka aplikacja Twittera, która się nazywa Periscope. I ta aplikacja, za chwilkę wam wrzucę tutaj nawet screena, na czata, jak to mniej więcej wygląda, bo to jest coś takiego, że wiesz, że włączasz sobie tego peryskopa i ty transmitujesz i jesteś przypilony do jakiegoś tam konkretnego miejsca na świecie i dzięki temu udało mi się podejrzeć, czekaj, bo muszę sobie tutaj RODO SMRODO zaakceptować, bo dawno nie używałem, bo dawno żadnego huraganu nie było. Czekaj, czy tutaj nie będzie widać mojego...
1: W sumie... Tu w Polsce jesteśmy takimi trochę szczęściarzami, bo w sumie nie doświadczamy żadnych takich większych klęsk żywiołowych, nie? A tam gdzieś w USA to ciągle jakieś huragany, zamiecie, pół miasta zrównuje z ziemią, a my mamy tak spokojnie.
0: No niby mamy spokojnie, ale wystarczy, że ci wiesz, że ci woda do kostek podejdzie i już tutaj są pretensje. Wrzucam tutaj zdjęcie, screen z tego periskopa, gdzie właśnie teraz za chwilkę ten huragan uderzy w Stany Zjednoczone i będzie możliwość, używając tego periskopa, żeby podejrzeć sobie takie, wiesz, takie oddolne, takie typowo organiczne relacje. Gdzie naprawdę, no tak jak opowiadałem w zeszłym roku, nie, że na przykład była jakaś tam, nie wiem, dziewczynka, której wieku proszę nie kwestionować, która była zamknięta w jakimś tam hotelu w Miami, gdzie Miami naprawdę dostało w pierdol, gdzie to był huragan piątej kategorii. I wiesz, i ona tak mówi, no ja umiem ten udzielić pierwszej pomocy i tutaj czuję się bezpiecznie. I ten. I co najważniejsze w tym periskopie jest tak, że wiesz, że tam jest oczywiście czat i tam możliwość dawania serduszek, natomiast jest coś takiego, że jako użytkownik czata możesz zgłosić kogoś tam do moderacji. Jeżeli jakiś punkt dostanie tam odpowiednio dużo punktów, że to coś należy zgłosić do moderacji, bo tam wiadomo, no pojawiła się 14-latka, no to od razu, ej, pokaż cycki, nie? To bardzo szybko, tak dosłownie w ciągu kilku sekund zostało usunięte i dziewczynka tego nawet nie zauważyła, nie? Więc pod względem podglądania tak ludzi na żywo w jakichś tam relacjach, katastrofach i tak dalej, przy okazji huraganu Irma zajebiście się to sprawdziło, także w tym przypadku też się fajnie sprawdzi. Teraz jest w ogóle kuźwa 7 huraganów na całym oceanie. Parę uderzyło w Afrykę, tutaj zmierzają do Stanów Zjednoczonych, a sobie wyobraź, że kurde, przecież jak przechodziły te orkany, tak? Jak on miał na imię? Ten orkan Bizon.
1: Nie pamiętam, ale w sumie jest tak, że nocnego radia słuchają ludzie z całego świata i znajdą się też tacy z USA, którzy mogą na żywca relacjonować to, co tam się dzieje. Na przykład Kuba mógłby tutaj zadzwonić i powiedzieć, co tam się wyrabia.
0: No, Kuba Kubą, bo Kuba, to znaczy Kuba, gdyby mieszkał na Kubie, to mógłby więcej powiedzieć, ale Kuba w Waszyngtonie, no to za bardzo z tymi huraganami do czynienia nie ma, ale no i tutaj jeszcze raz zareklamuję zeszłą sobotę i Galaxiana, gdzie naprawdę wyszło mega.
1: Właśnie.
0: A jeżeli mielibyście, bo to jest coś, czego nie do końca rozumiem, czemu się niedobrze sprzedało. Być może dlatego, że za bardzo tych audycji w sobotę nie mieliśmy. Właśnie, swoją drogą, kurde, to skoro już się tak uzewnętrzniamy i skoro jest taka audycja techniczno-luźno-ogólno coś tam, gdybym swój piątek przesunął na sobotę, bo powiem, że tak od ponad 2 lat mam ten piątek i fajnie by było, kurde, w piątek pójść z kuplami na piwo, bo już tyle razy odwołałem, że ja pierdzielę. Ja bym sobie chętnie przygruchał sobotę zamiast piątku. Dajcie znać na czacie, jak się z tym czujemy, bo wiem, że krawiec mi pozwoli, bo krawiec mi pozwala na wszystko.
1: No pewnie, jak go, że tak.
0: Jak go duszę kablem do Prodigia i mówię mu brzydkie słowa po niemiecku. Schmetterling, wiem, że to lubisz.
1: No sobota jest w sumie wolna, faktycznie. I piątek i tak jest zapełniony. Na przykład no. Audycją Czasy Ostateczne.
0: Będziesz, wiesz, będzie, to znaczy, wiesz, no powiem szczerze, że tak powiem, odbębniłem swoje w piekle, tak, już powinienem wyjść za kaucją, a musiałem po prostu tyle spotkań ze znajomymi odwołać w ten piątek, że no nie wiem, no czasami się zdarza mi w sobotę wyjechać, no ale zazwyczaj jak wyjeżdżam w sobotę, no to też mnie w piątek nie ma, więc będą tu jakieś roszady. Tak, tak, profesorze Leniuchu, to jest Schmetterling, to jest motyl, który brzmi jak, kurwa, model czołgu.
1: Motyla tak, noga. No. A to co, to potrzeba taki imprezowicz jednak się, znaczy, okazuje?
0: Wbrew pozorom mam znajomych, nie?
1: Właśnie. Ja nie mam.
0: Znaczy, no ale może nie, teraz, no, wiesz, ja jesteś w tej środzie śląskiej, może jakiś tam, może jakiś Ślązok ci się dokopie, wiesz, tak od podłogi, wiesz, dziurę w ziemi ci zrobi. Dzień dobry, czy jest tu jakiś węgiel? Może mi pan zrobić kanapkę z węglem?
1: No tu wstępnie zagadałem do sąsiada. Cześć, jestem krawiec, siema. Tutaj.
0: Po czym sąsiad przyniósł spodnie do poprawki.
1: No właśnie. Nie no, w nocnym radio ciągle się wszystko zmienia. Różne roszady i tutaj zmiany, przetasowania. To jest taka trochę nasza cecha, więc spokojnie. No, póki co w sobotę nie ma spoilera, tylko są czasy ostateczne. Chociaż mnie trochę dzisiaj korciło, żeby pogadać o filmach, ale w tym stanie to nie jestem w stanie gadać nawet o czymkolwiek w ogóle. Więc taka, no, dzisiaj, kurde, luźniejsza audycja taka.
0: Pociągnę cię, że tak powiem, spokojnie, bo ja tutaj, ja jestem w trakcie czwartego piwka, także no.
1: Już czwartego? O, to nieźle. To nieźle się trzymasz. No właśnie.
0: Stary, mam w co wlewać. Ty przecież ważysz połowę tego, co ja. No może już nie, bo trochę fajnie nawet mi się udało zwrócić od kwietnia. No, ale to
1: no
0: się...
1: No właśnie, nie... flip i flap polskiego podcastu, jak to się reklamowaliśmy.
0: No, to, ale wiesz, ale coś w tym jest. Tak samo jak właśnie wczoraj rozmawialiśmy, że wiesz, że wszelkie takie, wiesz, takie największe duety, no to właśnie Shrek i Fiona na przykład, nie? Czy Hitler i Stalin, czy Lech i Jarosław. No tutaj nie było flipa i flapa, co prawda, bo były dwa flapy. Flapy, czyli lotki po angielsku, wiesz, z lotnictwa, pull up, dobra, okej.
1: Okay. Słuchaj, a tak już tak trochę na poważniej, czy zauważasz też w swoim życiu coś takiego, że jedno tak albo jedno nie decyduje o dalszym przebiegu całego twojego życia? Bo ja dzisiaj się o tym przekonałem, wiesz?
0: Stary, kurde, ja byłem żonaty.
1: No ja nie byłem, ale...
0: Więc z czym do ludzi, że tak powiem.
1: Ale to jest jakaś taka magia, nie? Że jedno tak albo jedno nie w ogóle zmienia całkowicie przebieg całego dalszego życia. Taki faktycznie fraktal, w którym definiujemy, czy jedno odgałęzienie tego fraktala ma się rozwijać w tym kierunku, czy w tamtym, za pomocą jednej decyzji. To jest niesamowite i to jakby podkreśla całe to znaczenie wolnej woli, którą niby dał nam Bóg. No, ja zaczynam to, wiesz, brać na serio. Przypomniałem sobie dzisiaj wszelkie swoje takie wydarzenia, w których albo dałem dupy, albo zachowałem się okej. I no, to ma znaczenie. Jednak słowo potrafi, faktycznie, no tak się mówi, że Bóg, że na początku było słowo. To słowo ma moc sprawczą, ci powiem jednak. Tak, ale... nie, wiesz, i tak dalej.
0: Ale wiesz, ale to nie tylko słowo, bo nam się wydaje, że my tutaj jako ludzie jesteśmy naprawdę zajebiści, a my jesteśmy tak naprawdę bardzo przeciętną małpą na bardzo pospolitej planecie wokół bardzo miernej gwiazdy, nie? Więc to nie jest coś tam jakoś tam bardzo, bardzo wyjątkowego i nawet, wiesz, nawet jakieś takie rzeczy typu, że dzisiaj ci się udało akurat wstać później i sobie później poszedłeś po bułki do sklepu i poznałeś tam dziewczynę i sobie tak rączki spletliście wokół ostatniej kajzerki, spojrzeliście sobie w oczy i po dwóch latach był taki jakiś mały krawculek, z tego się urodził, nie? To jest, wiesz, to są tego typu rzeczy, ale to też nie znaczy, że to jest tylko i wyłącznie domena ludzka, tak? Co mogę przywołać jako przykład historię jednego z moich kotów, poprzednich kotów, jeszcze z czasów małżeństwa, gdzie mieliśmy takiego kota, znajdę oczywiście, Jadzia miała na imię, Fani Star Trek.
1: Jazeera. Al Jazeera.
0: Al Jazeera. Jazeera tak ze Star Treka, Deep Space Nine. Stąd to imię się wzięło. Natomiast u weterynarza mówili na nią Jadzia Dzidzia. Natomiast po sterylizacji Jazeera miała coś takiego, że nie do końca... No, przestała się ruszać i zaczęła obrastać w tłuszcz. No i tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba jakieś tam zwierzątko jej dokoptować, nie? No i tak na drugiego kota nie do końca jesteśmy gotowi, no to może sobie przygarniemy szynszylę, bo chodziło o to, żeby zgarnąć sobie jakieś zwierzę, które będzie się w stanie bawić z kotem i nie umrze. Bo to nie jest łatwa sztuka, nie? Natomiast szynszyla, która jest wielkości wiewiórki, nawet troszkę większa, no to spokojnie by się z kotem odnalazła. No i jedziemy sobie do hodowli szynszyli. No i przy drodze, nie? Siedzi małe, czarne kocie, taki wypłosz kompletny. Zatrzymuję się, biorę tego kota, nie? Ja ciebie chrzczę i nadaję ci imię szynszyla. No i miałem przez pewien czas kota o imieniu szynszyla. Więc samo to, że ta szynszyla wyszła na brzeg lasu, sprawiło, że no, nie przygarnąłem szynszyli, tylko faktycznie kota o imieniu szynszyla, no i to też na pewne decyzje późniejsze też, powiedzmy, jakoś tam wpłynęło. Kurde, ciekaw jestem, czy gdyby nie szynszyla, to bym się nie rozwiódł. No w sumie dobrze, że się rozwiódł.
1: No właśnie, to mogło mieć naprawdę duży wpływ. Takie różne niby drobne decyzje, nie? A mają wpływ na nasze życie. Jedno tak, jedno nie, jedno... Może nawet, wiesz, tak sobie teraz całe życie przewijam przed oczami. Spotkanie się z dawnym kumplem i olanie go, nie wznowienie tej znajomości. Zupełnie wszystko inaczej by się potoczyło. To jest aż niewiarygodne, jak jedna prosta decyzja potrafi wpłynąć na nasze życie.
0: To znaczy, wiesz, jedna z hipotez, ale to jest taka hipoteza bardziej filozoficzno-kosmologiczna, nie traktujcie tego jako fizykę czy jako jakiś konkret, polega na tym, że w momencie, kiedy wiesz, kiedy powstał nasz wszechświat, kiedy był wielki wybuch, to wtedy, kiedy te wszystkie główienka, które sobie latały i się zderzały, czy coś takiego, to każda z tych interakcji powodowała rozszczepienie naszego wszechświata na kilka różnych wszechświatów, na kilka różnych wariantów, jak to się rozszczepiło. I w momencie, kiedy wiesz, kiedy się pojawiły jakieś takie bardziej decyzyjne, jakieś takie bardziej świadome, może nawet nie na poziomie naszej świadomości, ale na poziomie jakiejś takiej pramasy, prabakterii, decyzję, że no ja tutaj, wiesz, pamiętasz grę Spore, gdzie...
1: Tak.
0: Taką grę w życie, nie?
1: No.
0: Gdzie wiesz, gdzie przykładowo, nie? Że miałeś do wyboru zjeść sobie tutaj kuleczkę żarcia po lewej albo kuleczkę żarcia po prawej. No i według tej hipotezy ten wybór twój rozszczepiał nasz wszechświat na kolejne dwa czy tam ileś tam wszechświatów, w zależności od tego, wiesz, gdzie byłeś. I to jest bardzo fajnie eksploatowane na przykład właśnie w Star Treku czy w różnych innych serialach science fiction, bo w serialach jest czas na to, w filmach za bardzo nie, gdzie na przykład, nie wiem, sobie robisz jakąś wyrwę temporalną i nagle się przenosisz, nie temporalną, ale jakąś wyrwę w czasoprzestrzeni, i się przenosisz do jakiegoś takiego alternatywnego wszechświata, gdzie przykładowo wybrałeś karierę nie grafika komputerowego, ale baletnicy. Jesteś teraz, wiesz, tańczysz na Broadwayu, ja, kurde, tutaj wszyscy do ciebie lgną. Chłopcy. I jedna dziewczyna, tylko że ona ma 60 lat i jest twoją menedżerką i ciągle cię opierdala, nie? Więc to jest takie, no właśnie takie, warto się zastanowić. To znaczy, może... Fajnie jako eksperyment medyczny, nie warto się tym zastanawiać, jako żeby nas to za bardzo nie zmęczyło, nie? No bo co zostało za nami, te decyzje zostały podjęte, my na to nie mamy wpływu. My mamy wpływ na przyszłość, mamy pewien wpływ na teraźniejszość i tak dalej, nie? Więc to jest taki, wiesz, taki eksperyment myślowy, ale myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że wiesz, że była jakaś tam, nie wiem, dziewczyna w ogólniaku, do której byśmy też się tak chętnie przedstawili i się nie odważyliśmy. A co by było, jakbyśmy się odważyli? I kurde, dajesz, nie? I cały scenariusz, i całe alternatywne życie na 80 lat do przodu. I to jest fajne.
1: No, wielu naszych słuchaczy czy słuchaczek staje teraz w sytuacji, kiedy albo się spodziewa potomka, albo już się doczekało. I to jest ciekawy moment, kiedy możecie swoje dziecko wykorzystać bardziej jako
0: kiedy możecie swoje
1: narzędzie.
0: Wykorzystać.
1: Nie, bo po prostu wiesz, można ze swojego potomka zrobić takiego klona na samych, albo narzędzie do uzyskania. Znaczy, no chodzi o to, że dzisiaj się właśnie tak sobie rozmawialiśmy tutaj o sytuacji, kiedy różne matki różnie traktowały swoje dzieci. Jedne wykorzystywały je jako narzędzie do tego, aby czymś pokierować tym swoim własnym życiem. Inne traktowały dziecko jako takie oczko w głowie swoje, które się rozpieszcza, które się tworzy na swoje podobieństwo, i to strasznie warunkuje nasze dalsze losy i to, jak się nasze życie potoczy, już samo to. Więc to jest naprawdę niezwykłe, to jest magia, wiesz? I no, niesamowite historie i widać, jak stosunek do własnego dziecka potrafi nasze życie bardzo różnie pokierować. Więc to taka rada, może jakaś taka wskazówka bardziej dla świeżych różnych rodziców. No, to też jest fajne, że w nocnym radio nie mamy tutaj słuchaczy młokosów, jakichś tam nastolatków, którzy piszą, potrzeba twoja stara, coś tam, bla, bla, bla. Tylko mamy po prostu takich dojrzałych słuchaczy, którzy właśnie mają takie dylematy, nie? Jak wychować swoje dziecko. To jest super. I naprawdę dużo zależy od tego, jaką decyzję teraz podejmiecie.
0: No wiesz, no tutaj mi się wydaje, że no jest coś takiego, że nie wiem, to jest jakaś taka moja hipoteza, że w pewnym momencie w życiu każdego człowieka pojawia się coś takiego, że ja nigdy nie będę taki jak mój ojciec, czy jak moja matka. Jakiś taki, wiesz, jakiś taki naturalny wróg, który jest najbliżej, nie? No i potem, wiesz, no i potem przychodzi ci 30 lat. I tak się zastanawiasz, że jesteś już w tym wieku takim, w którym powinieneś mieć dwójkę dzieci, nie? No i prawdopodobnie twoje dzieciaki, jeżeli by się miał, to i tak by powiedziały dokładnie to samo. I się po prostu, wiesz, docieramy, nie? No ale w dalszym ciągu mamy bardzo fajny, sprawny, sensowny mózg. Mamy jakąś tam naszą własną osobowość, mamy, odważę się nawet powiedzieć, duszę. Dzięki której, no to wygląda jakoś, wiesz, jakoś dużo sensowniej, tak, że mamy wpływ na nasze dzieci, ale bardzo to zdarzają się oczywiście, tak, no mówię o tym w bezlitości w odcinkach o sektach, jakieś takie dzieci kompletnie uwarunkowane, nie, które po prostu mają coś wdrukowane w głowie, ale tutaj jakąś tak, pozwolę sobie na dłuższą dygresję, jeżeli nie masz nic przeciwko.
1: Śmiało, śmiało.
0: Jedną, nie tak dawno ostatnio słuchałem sobie w pewnym podcaście, to było albo lore, albo nazwy, nie pomnę, bo trochę tego słucham, historię o pewnym morderstwie, gdzie była matka samotnie wychowująca córkę, córka miała 16 lat i ona była taka, wiesz, strasznie chorowita i cały czas w szpitalach i tak dalej, pod kroplówką i tak dalej, ona bardzo rzadko wracała do domu, natomiast pewnego dnia się właśnie tam sąsiedzi zaniepokoili, że przez parę dni nikt nie wychodzi z tego domu, no i tam zaglądnęli przez okno, nic nie widzieli, zawiadomili policję. No i policja próbowała się dobić, wyważyła drzwi, okazało się, że matka siedziała przed telewizorem z łbem rozbitym młotkiem i nie był to co prawda profesor Leniuch, bo to się udało ustalić. Natomiast co się okazało? Córka jest coś takiego jak zastępczy syndrom Munchausena, czyli takiej nadopiekuńczości i wmawiania chorób swojemu dziecku. Ta sytuacja się wydarzyła bodajże w roku 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale nazwisk nie pomnę, zabijcie mnie, kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówię. Znaczy się troszkę mam, ale nie tak, żeby podać konkretne ślady. No, w każdym razie okazało się, że ta 16-letnia dziewczynka miała 26 lat. Ona była nawet okłamywana co do swojego wieku, ale w pewnym momencie od swojej matki dostała laptopa, dzięki któremu mogła sobie założyć konto na Facebooku, dzięki któremu mogła nawiązać sobie kontakt z innymi ludźmi i znalazła sobie, przygruchała sobie jakiegoś gościa. No i tak sobie, wiesz, czatowali przez 2 lata, raz w ogóle zostali nakryci u niej w pokoju, w domu ich matki, no i oczywiście koleś został tam pogrożony i wyrzucony i tak dalej, no i się okazało, że ta córeczka, ta dziewczynka poprosiła, znaczy się wspólnie się dogadali, że on zamorduje jej matkę i oni sobie wspólnie uciekną do innego stanu i wszystko będzie pięknie, wszystko będzie ładnie i tak dalej, nie? Więc nawet takie, wiesz, taka indoktrynacja, która, bo nie był w tej całej historii kluczem jest to, że nie było żadnej osoby oprócz matki, która by wpływała na to dziecko. Zresztą też w tym podcaście, który odsłuchiwałem, były też nagrania audio z tego, że na przykład ona znalazła, ta matka znalazła, nie wiem, tam jakieś dotacje, $25,000 na leczenie tej córeczki. I wiesz, i tutaj wszystko ładnie, pięknie, nie, takie dumne, z takim wielkim czekiem sobie popylała. Ale wiesz, ale to dziecko było tylko i wyłącznie pod wpływem swojej matki. I w momencie, kiedy biologia zadziałała, po prostu macica ci się odezwała, no to już nie było co zbierać. Już tutaj się niestety bardzo niefajne rzeczy zrobiły. Tak, oczywiście, mówię o jakiejś patologicznej sytuacji. Natomiast to, co chcę udowodnić tą historią, to jest to, że to, co wdrukujemy naszemu dziecku, tej tabuli razie i tak dalej, okej, wszystko fajnie, my coś wdrukowujemy, ale też jest pamięć genetyczna, która każe nam szukać jakiegoś partnera w wieku około 20 lat. Przecież kurde, no jak mieliśmy krawiec po 20 lat, no to się wszyscy dymali na lewo i prawo, tak?
1: Ja tak średnio w sumie, ale... mów za siebie, no dobra. Nie no, słuchajcie, w ogóle jest sytuacja taka, że z chwilą, kiedy spłodziliście już tego potomka, to dopiero może się właśnie zaczyna cała ta gra i to tylko od was zależy, czy za 10 lat staniecie przed taką sytuacją. No, możecie sobie po prostu stworzyć, zaprogramować, nie wiem, pokierować życiem swojego dziecka tak, że ono wam za 10 lat, za 20 może lat przedstawi, pokaże wam dokument, że macie się wyprowadzić z domu, że w ogóle nie chce mieć z wami nic wspólnego to dziecko. Albo może, ale będzie takim Billem Gatesem drugim, który to dzieciak odniesie sukces i w ogóle będzie miało dużo hajsu, a może być to dziecko takie bardziej nieporadne, związane z wami, przyssane do cyca. Mówi się o odcięciu pępowiny, nie? Są właśnie matki i ojcowie nadopiekuńczy czasami. Różnie możecie tym wszystkim pokierować. Będziecie w zupełnie innej sytuacji. Są plusy i minusy, no bo możecie bardziej zadbać o rozwój tego dziecka, tresując go od małego jakby i wasz dzieciak może być, kurczę, na początku harcerzem i geekiem, a może być kimś, kto... Danielem Magicalem. Może być kimś, kto się buja w towarzystwie, jest właśnie towarzyski, dobrze sobie radzi, a może być kimś, kto ma jakieś zainteresowania. Bardzo różnie to może się potoczyć w zależności od tego, jakich wy wyborów dokonacie. Taki trochę miał być temat dzisiejszej audycji. Wybory są codziennie. To jest taki slogan, który był przypisany do portalu, który kiedyś tworzyłem, pluru.pl. Wybory są codziennie. To miał być taki portal, który łączył ludzi o podobnych zapatrywaniach politycznych. Niestety to nie wypaliło trochę. Kolejne moje bankructwo, jedno z wielu, już wiele razy zbankrutowałem. No ale cóż, tak bywa, nie? No ale wiecie, o co chodzi. Bardzo dużo zależy od decyzji, jakich podejmiecie, także względem waszego dziecka.
0: No, z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony nie, bo jednak dajemy jakiś taki starter dla naszych dzieci, tak? Z drugiej strony jednak dziecko, kiedy już dorośnie, jest w stanie sobie przemodelować, jeżeli będzie odpowiednio świadome. To jest trudne. To jest trudne, żeby sobie przemodelować to, co sobie wiesz, w co sobie wierzyłeś i tak dalej. To jest straszny wrzut na dupie, nie? Ale żeby zauważyć na przykład, że no, te wartości, które zostały ci, które wyssałeś niby z mlekiem matki, jak nie wiem, jak tradycja, jak wiara w Boga i tak dalej. Jedna z rzeczy, która w moim własnym wychowaniu to było to, że wiesz, że no, tutaj lepiej babcię okłamać, że tutaj jesteś kościółkowy i pójść do komunii, niż tutaj się przyznać, że jesteś ateistą, nie? No ale też koniec końców, no, w momencie, kiedy wiesz, kiedy babcia do ciebie dzwoni, ty nie odbierasz tego telefonu, czy tam sobie mówisz i mówisz jakieś coś, żeby jej było miło, no to też sobie trzeba odpowiedzieć na pewne rzeczy. Ona wie, że ty kłamiesz. Ona naprawdę doskonale sobie z tego... Oczywiście, że wie. Kurde, kiedy ty będziesz miał 65 lat, będziesz sobie doskonale z tego sprawę zdawał. Czy tam 85, tak? Jak teraz, nie? Ale... dla niej to będzie jakieś urozmaicenie jej nudnego jak pizda życia.
1: Zaraz się okaże, że większość z nas okłamuje swoje własne babcie, ale tak to chyba jest, bo ja też
0: znaczy,
1: tak
0: ja to, miałem. Ja to chciałem w poprzednim odcinku Bez Litości pociągnąć, ale mi się nie do końca dodawało do scenariusza. Natomiast właśnie miałem coś takiego, że wiesz, że kiedy odbierasz, wiesz, telefon od swojej babci i mówisz tak, babciu, tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, nie? A tutaj potykasz się po prostu o butelki po wódce i puszki po piwie, a mówisz tak, wszystko jest ładnie, pięknie, okłamujesz swoją babcię i tak po prostu dlaczego to robisz, nie? Czy zdajesz sobie sprawę, dlaczego to robisz? I czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ona doskonale wie, że ty kłamiesz, ale sam fakt, że odebrałeś ten telefon, troszkę ubarwi jej życie. I czy w momencie, kiedy ty okłamujesz swoją babcię, to na jakiej podstawie tutaj, nie wiem, pozwalasz sobie na to, żeby podważyć mnie, żeby mi tutaj jakiś kit wcisnąć, jakieś coś no, naprawdę mało fajnego, gdzie... No, jeżeli okłamałeś swoją babcię, no to okłamać losową spierdolinkę z piwnicy w internecie, no to jest dużo łatwiej, tak? Także kłamstwo, to jest cały wątek, który chciałem poruszyć w bezlitości, ale go, no ale tutaj go troszkę zdradzę, no bo no nie obronię tego i nie zrobię z tego osobnego odcinka, że kłamstwo tak naprawdę samo w sobie nie jest złe, bo no. To jest pewne narzędzie, które do czegoś dąży, które jest podbudowane jakimś celem. Są oczywiście psychopaci, są patologiczni kłamcy, którzy sobie tak skłamią tylko i wyłącznie po to, żeby troszkę chaosu dodać do świata. Ale w ogromnej większości, gdzieś nawet właśnie w notatkach z tego odcinka, których teraz mi się nie chce wyciągać, było, że dzieci, małe dzieci uczą się kłamać mniej więcej w drugim roku swojego życia. Człowiek nie rodzi się z tym, że wiesz, że ma umiejętność kłamania. Jesteś głodny? Wyjesz, kurde. Nasrałeś w gacie? Wyjesz. Ale kurde, kiedy przekroczysz te 2 lata, obserwujesz cały świat i się uczysz. I widzisz, że to kłamstwo jest naturalne. I tak jak mówił, Jezu, nie pamiętam kto, ale cytat. Jesteśmy w dupie. To nie jest problem. Problem w tym, że zaczęliśmy się tutaj już urządzać. I zaczynamy się godzić z tym całym powszechnym kłamstwem i w sytuacji, kiedy ktoś do ciebie przyjdzie i to całe twoje kłamstwo po prostu rozbije jak domek z kart, nie, ty tutaj stary pierdolisz głupoty i tak dalej, no to my tego kłamstwa będziemy

0: lista, tutaj wszystko kawa na ławę. I były kłopoty z tym i problemy. I może czasami faktycznie kłamstwo może dać dużo lepsze efekty i dać dużo więcej szczęścia takiej babci niż takie mówienie prawdy. No tu wiesz, krawculek ma kłopoty, ma problemy, a tu kuzyn krawculka ma same piątki, jest, wiesz, prymusem, świetnie mu się powodzi i babci to nie interesuje, czy to jest prawda, czy nie. Ona myśli prostymi kategoriami, no i może trzeba było więcej kłamać w życiu.
1: Dobra, Krawiec, prosty eksperyment myślowy. Jak identyfikowałeś kłamstwo, jak identyfikujesz kłamstwo teraz, a jak identyfikowałeś je 20 lat temu? Po 20 lat, teraz cię jest stosunkowo łatwo zrobić w jajo, ale 20 lat temu to można cię było owinąć wokół palca, a ty byś jeszcze tego palca zaczął obciągać. I ja miałem tak samo. I nie ma w tym nic złego. To jest pewne doświadczenie życiowe. Więc możemy się spodziewać, że za te kolejne 20, 30, 40 lat, czyli w pokoleniu, które żyje nasza babcia, to ona już tyle widziała, że ona naprawdę to spokojnie ogarnia. Ale dla takiego wewnętrznego spokoju ducha, nie? I tego nie do końca rozumiem, bo ja sam jestem taki, że no idę troszkę, troszkę pod włos, ale to też ma swoje inne powody, o których może później powiem. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, bo nie wiem, nie mam 60-80 lat. Więc to jest tylko moje takie dzikie przypuszczenie, że w sytuacji, kiedy już nawet nie jesteś w stanie okłamać swojej babci, no to kurde, to jest poważne, to trzeba się tym zająć. A dopóki jesteś w stanie okłamać, no to spoko, to tutaj tak, krawculku, tak, tutaj ten, tutaj masz piątki, tutaj masz ten, wszystkie zęby i wszystko będzie ładnie, nie?
0: To jest jakaś, wiesz, no to jest dysfunkcja, jak nie potrafisz kombinować, nie potrafisz ściemniać, nie potrafisz tworzyć iluzji, to jesteś takim niby idealistą i tutaj chcesz być szczery, ale tak naprawdę to ty jesteś, kurczę, kaleką tutaj, nie?
1: A tym poprawnie działającym
0: człowiekiem jest ten właśnie, który potrafi kombinować, trochę pościemniać, jest, wiesz, cwany i tak to widzę dzisiaj trochę, bo już się wyleczyłem z tego takiego... No bo, słuchaj, kiedy tak stawiasz na prawdę i niszczenie tego Matrixa, no to taki jesteś trochę taki dysfunkcyjny jednak i starasz się na siłę naprawiać ten świat, mimo że to ci nie przynosi żadnych korzyści i czyni to innych nieszczęśliwymi, jednak są bardziej sprawni i bardziej życiowi, o, to jest dobre słowo, życiowi, ci, którzy potrafią nagiąć tą prawdę i uszczęśliwić innych, nawet trochę ściemniając i opowiadając na przykład, że jeżdżą śmieciarką i tam mają same piątki, na przykład jak są gangsterami i się naoglądali filmów typu Ojciec Chrzestny i ci opowiadają, wiesz, tam, wiesz, no właśnie, tam babci, że jeżdżą śmieciarką. Babcia jest szczęśliwa wtedy i się cieszy, a jak się nasłucha twoich opowieści, że tu cię ktoś zrobił w chuj, a tutaj brakuje ci pieniędzy, to jest takie smutne. I co z tego, że prawda? I co z tego, że nie ma w tym żadnej iluzji, jak czasem może warto zrobić troszeczkę, wiesz, tej iluzji.
1: Kompletnie się z tobą nie zgodzę, dlatego, że ale to jest lekcja, którą odebrałem od mojego psychoterapeuty jakieś 8 lat temu. Brak informacji też jest informacją, natomiast jesteś w stanie zbudować wokół siebie jakąś taką wizję, że nie powiesz o tym wszystkim, no powiedzmy złym, tak jak mówiłeś o tym tam gangsterze, dealerze czy czymś takim, nie mówisz o tym, ale mówisz

0: o tych wszystkich innych przygodach, które ci się zdarzają, że kupiłeś sobie kefir w Biedronce i on był popsuty i zrobiłeś dym na kasie, nie? I to jest, wiesz, i to jest takie zagdakanie tematu, nie? I to jest mniej więcej sensowne, fajne, że wiesz, że robisz jakiś taki temat zastępczy, ale jednocześnie nie zaprzeczasz temu, że nie jesteś dealerem, że nie jesteś, kurde, stręczycielem i to w dalszym ciągu spełnia warunki prawdy. Bo nie powiedziałeś, nie zaprzeczyłeś oczywistym faktom, tylko wykoleiłeś rozmowę na coś zupełnie innego. I tutaj pewnie jesteś zbyt pijany, żeby to zrozumieć. Ale pewnie...
1: No trochę chyba tak.
0: Nie, wiesz, no przykładowo, no ta twoja Kasia, tak, że tutaj, wiesz, tutaj mówisz, że cię okradła i tak dalej, nie, ale przykładowo dajmy na to, że nie wiem, co tam ci zabrała telefon i zabrało ci jakieś pieniądze, tak?
1: Ale odzyskałem telefon, a pieniędzy nie było w sumie tak wiele. Ciekawa przygoda, no
0: dobra,
1: wiesz.
0: No. Nie, dobra, ale słuchaj, ale to jest bardzo konkretny przykład. I mówisz, że ci Kasia zabrała telefon? Ale nie mówisz, że ci Kasia zabrała pieniądze. Więc w takim zawieszeniu, w takich niewiadomych jest, czy ci Kasia zabrała czy ci Kasia zabrała pieniądze. I ty nie skłamałeś. Ty po prostu nie powiedziałeś prawdy. Ani fałszu, ani prawdy nie powiedziałeś nic. I to jest uczciwe. I tej uczciwości bardzo staram się u siebie pilnować. Bo... Dobra. Kłamie. Czasami ale mi się słuchaj, zdarza. Szczególnie w Nocnym Marku, nie?
1: Ale słuchaj, ale może niektórzy są takimi Luciferami z Matrixa, którzy wolą piękną iluzję niż brzydkie i nieatrakcyjne kłamstwo i się dużo lepiej z tym czują, kiedy zjedzą sobie ten smakowity stek pyszny i soczysty, mimo że on jest tylko Matrixem, mimo że on jest tylko iluzją, a jeśli zaserwujesz im tą chujową rzeczywistość, gdzie ty jesteś przypięty do kabli, oni tego w ogóle nie kumają, to czują się, wiesz, zagubieni, czują się strasznie, nie? I serwujesz im tą koszmarną rzeczywistość i co z tego, że to jest prawda? A może by woleli ten iluzoryczny, piękny i soczysty stek?
0: No, na pewno tak jest, więc to nie jest tak, że, no to znaczy może inaczej, wobec ludzi, na których mi zależy, pokazuje się z najgorszej strony, pokazuje się ze wszystkich możliwych stron, żeby potem nie byli zdziwieni, żeby potem nie było jakichś tam pretensji, że o, bo ty mi nie powiedziałeś, bo że coś tam, nie? Natomiast tak, jak najbardziej rozumiem to, natomiast też w takich sytuacjach staram się, tak dla własnej, wiesz, własnej moralności, bo naprawdę żygam tym kłamstwem, bo kłamstwo jest tak zajebiście powszechne i obrzydliwe, bo nawet jeżeli ty byś wolał stek, to jest coś takiego, że ty, wiesz, nie masz odwapnionej szyszynki i ty sobie sam wmawiasz, że ten stek jest taki prawdziwy, nie? I no okej, okay, no niby wszystko ładnie, pięknie. To nie jest tak, że wiesz, że powiedzmy, nie wiem, swojej babci powiedziałem, że tutaj jestem ateistą i że tutaj jestem po apostazji i w ogóle chuj ci w dupę i w ogóle nie zapłaczę na twoim pogrzebie, bo coś tam, bo mnie to jestem... nie opłaci. Tylko, no, wiesz, babciu, no, może przyjdzie odpowiedni czas. No, na ten moment w Boga nie wierzę i nie widzę powodu, żeby wierzyć. I, no, niestety, takie są fakty, tak?
1: Na pewno to, czego dzisiaj się nauczyłem podczas takich rozmów bardzo szczerych, bo jednak alkohol otwiera nas na takie bardzo szczere rozmowy, to chyba każdy przyzna, to, że każdy z nas ma swoją jakąś ciemną stronę. Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy kryształowi i niektórym się ciężko do tego przyznać, ale naprawdę każdy czy każda z nas ma swoją taką naprawdę ciemną stronę, coś, co totalnie spierdoliliśmy, coś, z czego nie jesteśmy dumni, coś, co chcielibyśmy skreślić. Też dobrze zdać sobie z tego sprawę, nie? Czy ty masz jakąś swoją taką, bo może uważasz się za Mr. Perfecta, ale nie sądzę, pewnie masz jakąś swoją też taką ciemną stronę, nie?
0: Tutaj Henryk Mickiewicz zaznaczył Dark Passenger z Dexterem. I to jest mniej więcej to. Ja do swojego Dark Passengera się nie przyznam. Jestem jego bardzo świadomy.
1: Ja też nie.
0: To znaczy na pewno się nie przyznam na live'ie. Przynajmniej dopóki przedawnienie nie minie. A przedawnienie minie bardzo późno, więc...
1: Możliwe, słuchajcie, że potrzeba znam moją ciemną stronę, ale to...
0: Nie, po prostu... Zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy. Nawet nie do końca byłem świadomy konsekwencji w momencie, kiedy podejmowałem pewne decyzje, że one zaowocują aż tak bardzo. Co mnie z jednej strony zszokowało, z drugiej strony wywołało niesamowite, nie boję się użyć tego słowa, podniecenie kontroli nad rzeczywistością, jakie może mieć człowiek. I z jednej strony, tak sobie, bo to po prostu przemyślałem milion razy. Z jednej strony mogłem pójść w kierunku, ej kurde, ja naprawdę mam zajebisty wpływ na świat i ja tutaj jestem Bogiem, nie? Czy tam ćwierć Bogiem. Taki Kunrad 22, nie? Nie, przepraszam, Kunrad 11, ćwierć Bóg, nie? A z drugiej strony zamknę...
1: Ćwierć Bóg.
0: Kunrad. No dobrze. A właśnie z takiej trzeciej, czwartej strony stwierdziłem, że to trzeba zamknąć w jakiejś takiej puszce Pandory. I tutaj raz jeszcze, bo wiem, że od czasu do czasu to podnoszę, ale mi się przypomina Jacek Blacha, który mówił o tym, że nienawiść to jest takie Ferrari, do którego wsiadasz, odpalasz silnik, przyciskasz gaz i ono tak mruczy. I ono tak, wiesz, tak mruczy w rytmie twojego serca.
1: Tak mówił? Tak? To nie przypominam cię.
0: Ja zapamiętałem to bardzo, bo to było naprawdę tak niemożebnie zajebiste porównanie, że wiesz, że możesz swoją nienawiść rozdzielić na czworo, na ośmioro i tak dalej, i wtedy jeździsz dużym fiacikiem i tak sobie strzelasz jak w GTA. Jeżeli ja wchodzę do mojego Ferrari nienawiści, to ono ma kurde 850 koni na hamowni. Jak do niego wsiadam, to naprawdę chowajcie swoje dzieci do domu, bo kamień na kamieniu nie zostanie. I to mniej więcej tego dotyczy, że poznałem moc sprawczą w moich rękach, której się nie wstydzę, ale której nie mogę przyznać. Ale jest to coś, z czego nie mogę nadużywać, bo wtedy Ferrari stanie się dużym Fiatem.
1: No, słuchajcie, gdybyście się dowiedzieli o nas, o mnie, czy o potrzebie, czy o wielu innych ludziach być może tutaj z radia wszystkiego, to byście naprawdę byli w szoku. Naprawdę, każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę. Tutaj Krawculek, nie? Krawculek, kochany nasz, abyście się dowiedzieli o mnie trochę więcej, to byście byli w szoku. No, naprawdę, no są różne rzeczy, więc też nie gańcie siebie samych, jak się przyłapiecie na jakiś... że zaczniecie na przykład siebie o coś obwiniać. No, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy kupą mięsa parującego. W ogóle historie, które słyszę od niektórych swoich przyjaciół, to, co oni przeżyli, naprawdę, to jest jedna z rzeczy, które sprawiła, że przestałem też wierzyć w Boga w zasadzie, nie? Bo ktoś, kto stworzył taki świat, w którym się dzieją takie rzeczy, że no tutaj, no nie, tak uchylę rąbka tajemnicy, chodzi o choroby różne, na przykład nowotwory, nie? Możecie się domyślać, co przeżywa człowiek, który musi się opiekować swoim rodzicem chorym na raka, na nowotwora. Nie wiem, to są straszne rzeczy. W ogóle to, jak się ludzie zachowują. No, tutaj Furiat napisał, że jego ciemną stronę, jego słabość już znamy.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, wypowiadaj, żeby... Kurde, nie zagłuszyłem.
1: Już wypowiedziałem.
0: Żeby niestety nie poszło na taśmę, no.
1: Ale to też jest jakaś tam w pewnym sensie moja ciemna strona. Zauważ, jak dzisiaj w ogóle audycja, wiesz, wszedłem tutaj, coś bełkoczę. Wyszło ze mnie, wiesz, wszystko, jakieś dziwne rzeczy. Alkohol to jest w ogóle dosyć mroczna rzecz. To z ludzi fajnych, naprawdę kumatych robi nagle jakiegoś debila, nie? Albo robi kogoś, kto mówi rzeczy, których nigdy nie chciał powiedzieć. Alkohol robi z normalnego człowieka kogoś, kto krzywdzi swoich bliskich. To jest naprawdę bardzo wielka siła, która potrafi nas odmienić, no, która potrafi spierdolić nam życie. Ty akurat nie masz problemów z alkoholem, ale w mojej...
0: Tego nie wiesz.
1: Nie, ty nie masz chyba, co? Masz? Z alkoholem? W mojej rodzinie na przykład...
0: No, kończy mi się, wiesz, powoli.
1: Bardziej to jest jakoś chyba widoczne, bo alkohol się właściwie sprawił, że całe to życie się, wiesz, spierdoliło, nie?
0: Znaczy, wiesz, tak jak wam parę razy już mówiłem o LSD, że to jest coś, w którym to jest moment, to jest substancja, która sprawia, że stajecie nagim, takim, jakim jesteście sami ze sobą przed lustrem. To alkohol jest z kolei substancją, w którym te wszystkie zakłamania, które sobie zakałapućkaliście w swoich głowach, one się mnożą razy 10, razy 100, razy 1000. I to jest właśnie problem z alkoholem.
1: Alkohol to jest taka rzecz, która potrafi nasze życie, które jest w miarę uporządkowane, w miarę przewidywalne, nagle się okazuje, że to jest, że się dzieje coś takiego, co w ogóle staje się koszmarem. I nie tylko dla was, ale też dla innych. Pękają w ogóle hamulce, dzieją się rzeczy, do których byście nigdy nie dopuścili po trzeźwemu. Tutaj też mnie trochę wkurwia to takie gloryfikowanie marihuany, bo to też jest jednak używka, która potrafi zepsuć w ogóle przyjaźnie, sprawić, że ktoś reaguje nieadekwatnie do sytuacji, staje się nagle jakimś świrem. A zwykło się mówić, nie, że alkohol to Babilon w ogóle i Babilon i no syf, kiła i mogiła, a gandzia, man, wiesz, rozumiesz, to jest to, co zmienia ludzi na lepsze. Bzdura, różnie może być. Może być tak, że słuchajcie, jak sobie tak podsumowałem swoje życie, to przez marihuanę stało się naprawdę wiele złego, tak? Mówię to pierwszy raz chyba na antenie, ale nie wiem, czemu tego wcześniej nie powiedziałem, ale właściwie to tak. Mój kot właściwie zginął trochę przez marihuanę, tak? Bo nie dopatrzyłem, bo byłem po prostu... No, jarałem sobie i nie zauważyłem pewnego razu, że mój kot po prostu wybiegł, jak otwierałem drzwi, byłem za mało uważny, byłem za bardzo ufny w stosunku do niektórych osób, bo wiecie, jak się jara, to jest spoko, wszyscy są fajni, nie? Wszyscy są ludzie z natury są dobrzy, jest w ogóle zajebiście, nie, człowieku? I też byłem za mało uważny, zaufałem nie tym, którym powinienem zaufać i też miałem wiele problemów. Do dzisiaj spłacam długi za to. Było cała masa takich sytuacji, które mógłbym powiązać z tym, że byłem za bardzo zjarany, że po prostu... No, tak to wygląda, więc dlaczego mam teraz twierdzić, że jaranie ciągłe jest zajebiste?
0: Znaczy, wiesz, sam prywatnie starałem się, zresztą z różnymi używkami naprawdę zacząłem bardzo późno, jak na moje pokolenie, traktować to jako narzędzie. I nie twierdzę, że tutaj jestem święty i nigdy tutaj mi się nigdy łapka nie powinęła, no ale to jest pewne narzędzie. Tak jak młotek, żeby wbić gwoździa, nie? No to kiedy chcesz wbić gwoździa, no to potrzebujesz młotka. I to jest fajne. Jeżeli potrzebujesz sobie tam rozwiązać jakieś coś tam i potrzebujesz, nie wiem, miałeś strasznie chujowy dzień w robocie i chcesz się wychillować, to sobie zapal tego skręta. To naprawdę ci pomoże. Ale jeżeli idziesz gotować ziemniaki i masz w ręku cały czas ten sam młotek, którym wbijałeś gwoździa, no to to już się nie sprawdzi za dobrze.
1: No właśnie, to jest dobre, dobre podejście, żeby traktować te różne rzeczy jak używki, czy no nie wiem, jak narzędzia, które po prostu albo przynoszą dobry skutek, albo zły. Nie jako coś, jakaś właśnie świętość, czy coś złego, tylko w zależności jak tego użyjemy, to da nam lepsze albo gorsze rezultaty. A na antenie witamy Grześka. Witam cię, Grzegorzu.
2: Halo, halo. Dobry wieczór, witam was.
1: Cześć.
2: Witam ciebie, Krawcze i Szapoba, że w stanie wskazującym wykazałeś się odwagą i nie zostawiłeś nas samych słuchaczy. Potrzeba jest tak z nami jeszcze, tak?
0: Jestem.
2: Witam również. A propos używek, tak? No to... nie wiem, czy tak się uzewnętrznia. Dobra. Kiedy rząd zaczął walczyć z tak zwanymi dopalaczami, to dopalacze.com, czy pewnie pamiętam, się już zwinęły. One były 3 lata wcześniej otwarte i mogłem się tym niechlubnym rekordem pochwalić, że plus Xiaomi, jeszcze jednego, którego nie pamiętam, cały klaser skolekcjonowałem. I tak, na bogato. To było. To jest tak, jak macie narkotyki, to jest na przykład macie filmy Carpentera, czy nie wiem, Davida Lynch'a, nie? Że to są narkotyki, to dopalacze to jest torrent kurwa ruski. Ściągacie coś, wpisujecie tytuł i nie wiecie, co dojdzie do was.
1: Dokładnie.
0: A to się mogę faktycznie zgodzić, że zamówienia z Dark Marketu, a zamówienia od dopalaczy, to jest po prostu niebo a ziemia.
2: Tak. Ale przez te 3 lata, dopóki rząd się tym nie zajął, nie było żadnego udokumentowanego tam zgonu, czy nawet powikłanie jakiejś tam śpiączki ciężkiej. Nie. To były bardzo, bardzo... Oni dbali o swoją markę, zajebistą kasę zarabiali i dbali o jakość. I dopóki rząd nie zaczął robić tej listy substancji zakazanych i oni zaczęli je obchodzić na przeróżne sposoby, zaczęli robić takie paskudne rzeczy. Ja już wtedy przestałem dawno, ze znajomymi też. To taka ciekawostka. No i potem właśnie zaczęły się te zgony, te i dopiero zaczęli naświetlać, że dopalacze zabijały ludzi. Nie, przez 3 lata nie zabiły ani jednego, ale potem zaczęły zabijać, jak rząd się w to zaczął w to ingerować.
0: To znaczy, nie chcę zabrzmieć jako obrońca dopalaczy, natomiast, bo dopalacze to są narkotyki wersja 2.0, nie? Tak z grubsza.
2: Tak.
0: Jeżeli sobie weźmiemy narkotyki, które znamy, takie jakie znamy, tak? Czyli amfetaminę, marihuanę, krak, heroinę i LSD, to każdy z tych narkotyków...
2: I tam dropy różne jeszcze, tak, przeróżne, to już jest hard. No.
0: Tak, ale każda z tych substancji jest zupełnie inna, tak? W tym momencie jest wielka nagonka na dopalacze, dlatego że pojawił się butyrfenatyl na ulicach i od tego ludzie faktycznie zaczęli ginąć, ponieważ jest to substancja, która jest 200 razy mocniejsza od heroiny, jest zajebiście uzależniająca, także tak jak heroinę, to wiesz, sobie musisz wstrzyknąć, nie? Butyrfenatyl jest tylko dokończę, w formie palenia, więc masz ten taki gateway drug dużo bliżej, że nie musisz sobie, wiesz, naruszyć integralności swojego ciała, on jest dla ciebie wygodniejszy i od butyrfenatylu teraz, wiesz, mnóstwo ludzi ginie i dlatego jest mnóstwo hejtu na dopalacze i to gówno trzeba wyplenić z naszych ulic za wszelką cenę.
2: Tak, dokładnie się zgadzam. Gdyby Donald Tusk, tak jakby to poniekąd wbrew konstytucji, ale jakoś tam zadziałał i zrobili tą listę substancji zakazanych i pracowali ci urzędnicy, urzędni, no chemicy, tam w rozumieniu z rządem nad tą listą i na potęgę ją wydłużali i zakazywali, a właśnie ci, którzy robili te środki odurzające, próbowali ich wyprzedzić i robili coraz bardziej pokręcone substancje. No i wow, zaczęli młodzi ludzie w sile wieku umierać na ulicach. Nie, to jest, właśnie o tym chciałem troszkę powiedzieć, to jest jakiś absurd. Było coś, co działało, nikomu nie szkodziło, rząd się do tego doczepił i mamy zgony. No.
1: Dla mnie dopalacze są po prostu takim odpowiednikiem klasycznych używek narkotyków, jak zwał, tak zwał, które są po prostu, po pierwsze, o wiele bardziej nieprzewidywalne, to się trochę wymyka spod kontroli, ale może dlatego, że ludzie nie wiedzą do końca, jak tego używać. Nagle ktoś, kto nie miał...
2: Nie, wiesz co, Krawcze?
1: Kto nie miał, wiesz, w ogóle styczności z takimi mocniejszymi substancjami nagle dostaje ładnie zapakowane w kolorowe opakowanie, jak guma do żucia, coś, co jest, co działa jak LSD, coś, co działa jak szałwia wieszcza i tak dalej. I ja miałem bardzo duże takie zgony i niesamowite w ogóle jazdy z tymi substancjami, a sobie zamawiałem to po prostu w internecie, tak? Jak jakiś towar, jak gumę do żucia. Wiadomo, że tam nie będzie.
2: Mogę zapytać cię o jedną rzecz.
1: No?
2: Gdy zamawiałeś to, jak już było głośno o tych dopalaczach, czy jeszcze wcześniej?
1: Zamawiałem, no nie wiem kiedy, jak już było wiadomo mniej więcej, że to są odpowiedniki tych klasycznych substancji. Nie wiem, miałem
2: czasu
1: doświadczenia z szałwią i tak i grzybami i tak dalej, ale się po prostu, wiesz, jak dostajesz coś zapakowane, co wygląda jak guma do żucia i nazywa się jakiś tam, nie wiem, wariat, tajfun czy coś, no to...
2: Tajfun był tak 3 na 10.
1: Znaczy, wiesz, słuchajcie, dobra, zwierzę wam się. Raz dostałem takiego pierdolca, że modliłem się do Jana Pawła II, żeby mi to zeszło, tak?
2: Nie, to 5 na 10.
0: Raz, jedyny raz mi się zdarzyło skorzystać z dopalaczowej maczanki, jakiejś takiej pseudomarihuany. I wtedy
2: jak się nazywało? Nie pamiętasz nazwy?
0: Czochracz wymiatacz.
2: O kurwa, to już po ustawie Tuska. To już po ustawie, od
0: pasjonata, tak. To wtedy poczułem te wszystkie soki, które były w moim żołądku i w jelicie. I tak oddolnie po prostu je poczułem, że coś mi tam bulgotało i tak nie czułem swojego ciała na zewnątrz, tylko czułem to wszystko, co mi tam, wiesz, co mi tam bulgocze. I dosłownie mógłbym zrobić trójwymiarową mapę całego mojego układu trawiennego, nie? To tak po prostu, bo mi to dorzucili jako sample do 1PLSD i po prostu resztkę tego sampla wyrzuciłem do killa, bo po prostu nie.
2: Wiesz co, ja też dokładnie to samo zrobiłem. Zamówiłem piątkę, wypaliłem jednego tam z tytaniem, w ogóle papierosów nie palę, z tytaniem, żeby to rozrobić, jakoś się paliło. I dokładnie, zamówiłem piątkę, tam właśnie dokładnie wtedy, kiedy te dopalacze oryginalne zamknęli, i spuściłem w kiblu resztę razem z bledkami i wszystkim, bo to, co mi się działo, w ogóle myślałem, że jestem plikiem JPG przez kurwa 4 godziny i tyle.
0: No. Nie, to kiedyś... Ja
2: toczył się monitor tempo. No.
0: Chyba na Kwaśnej Nocnej właśnie opowiadałem, że byłem przekonany, że jestem we wszystkich czasach naraz. I mi się no tak uroiło, że jestem sobie w stanie wysłać wiadomość z przyszłości i wiesz, mam taką u siebie na komodzie półkę z książkami. Znaczy nie półkę, tylko tak mam książki rozwalone po całej komodzie, nie? No i tak sobie wymyśliłem, że jeżeli sobie, wiesz, zrzucę tutaj jeden stosik książek, to będzie z przeszłości, potem się przeniosłem do przyszłości i zrzuciłem drugi stosik książek, nie? Rano wstaję, wszystkie książki rozjebane, ja pierdolę, potrzeba, co tu zrobiłeś.
2: Ale nie pożegałeś te książki, tak? W stanie dobrym, tak? Wszystkie były?
0: Nie, książki są w stanie dobrym.
1: Zjadł, zjadł połowę. Ale to pokazuje, jak bardzo przestajemy być samymi sobą i jak bardzo tracimy świadomość, nie? Po tych różnych używkach. Ja już tego nie chcę powtarzać, bo ja chcę być sobą. Ja nie chcę tracić świadomości i zachowywać się jak totalny wariat, jakiś psychopata. Nie chcę już tego więcej. To równie dobrze mogę wyskoczyć przez balkon. W ogóle trochę się boję, bo mam na tym nowym mieszkaniu bardzo nisko barierkę i boję się, że po prostu wypadnę po jakimś środku psychoaktywnym, po prostu się wychylę i wypadnę i sobie przekoziłkuję i spadnę.
2: Myślę, że masz na tyle tą samoświadomość rozwiniętą, no właśnie że nie. Byś takiej rzeczy nie zrobił.
1: No właśnie nie, stary, bo tracisz totalnie świadomość tego, wiesz, gdzie jesteś, kim jesteś.
0: A chuja tracisz, naprawdę no, tyle ja w swój organizm włożyłem, że naprawdę ludzie, którzy będą robić sekcje na moim organizmie, naprawdę bardzo się zaskoczą.
2: Tak podsumowując, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że te pierwsze dopalacze przez 3 lata, kiedy ani absolutnie 98% Polaków o tym nie wiedziała, że takie coś ma miejsce, one były bardzo dobre, bardzo bezpieczne i to był jakby... jakby to wchodzisz, no nie wiem, do salonu samochodowego i sobie wybierasz furę i chcesz, nie wiem, zaoszczędzić benzynę, kupujesz
0: Teraz sobie jedziesz 50 na godzinę. Masz takiego Volkswagena Golfa, nie? I tutaj wiesz, tutaj właściciel jeździł tylko do kościoła, nie? I no, po tak. prostu w tym...
2: Używany przez kobietę, tak.
0: Naprawdę, w tym momencie rynek legali jest tak po prostu zjebany. Mogę wam wrzucić link do dobrego dark marketu.
2: O to mi chodzi, o tą różnicę między tym, co było. Nikt nie miał naprawdę problemów. No setki ludzi spotkałem pod tym sklepem, w ogóle ze Chińczyk, tak, Tarnów. Kolek sprzedawał mnie. W ogóle na początku to tak było, bo nie mogli wprost powiedzieć, co ci będzie po czym, tylko po skolekcjonowaniu tego sensy media, twój laser wzbogaci się o światło i tak koleś tak cały czas gadał.
1: Tak.
2: A potem po pół roku wchodziłem do niego, klibel otwarty, tak, pół skopa, nie? Tak.
1: Ale jednak jakiś większy szacunek mam do tych klasycznych substancji. Nie wiem czemu, ale jak na przykład mój pierwszy kontakt z Lady Shauvią, to była jakaś taka magia, tak, że po prostu czułem, że jakoś tak zwizualizowała mi się jakaś taka, no ta Lady Shauvia jako jakaś istota, która ze mną ma kontakt. Jednak te odczucia po dopalaczach to są takie dziwne, takie nieprzyjemne po prostu po części. Jakieś takie dziwne jazdy, typu, że gram sobie w Skyrima i nagle sobie wyobrażam, że tam szkieletor chce mnie zabić i ja uciekam, jakieś takie strachy. To nie jest to. To jest to,
2: no właśnie, że ta jakaś taka ta sztuczność jakoś... Szczegółowo właśnie, czy z tych pierwszych dopalaczy, tych oryginalnych pierwszych dopalaczy były dopalacze, potem długo nic, potem była przerwa i potem zaczęły się mocarze i jakieś takie absurdy.
0: Wiesz, w głównym nurcie pojawiły się mocarze, ale jeszcze był Gienek, kojarzysz Gienka pewnie?
1: Ja nie kumam w ogóle tematu.
0: No dobra, to nie będę mówił, no ale były takie na granicy dark marketu i oficjalnych, wiesz, takie sklepy, które były tylko na zaproszenie, jeżeli się odpowiednio tam postarałeś, to sobie załatwiłeś i to było naprawdę jakoś ciągle.
2: Tak, ale one były w takich workach, takich paskudnych, to było już takie, to nie były dopalacze tak ładnie zapakowane, to nie było z opisem, z tym wszystkim, tylko to były takie okrutne, taki worek, taki za 0,2 grosza. I tyle, tak? Tyle tego miałeś.
0: No to to znaczy ja zawsze bardzo, wiesz, know your body, know your substance, know your source, tak? I to jest fundamentalna zasada, która przyświeca mi przez całe życie i zawsze na to zwracałem ogromną uwagę i nigdy od jakichś tam kolekcjonerów nigdy nie brałem nic, bo co możesz się, czego się możesz spodziewać po czymś, co się nazywa stary Misza? No, no, nie, no nie wiesz, co w tym jest, no kurwa nie wiesz.
2: Nie, to w ogóle Tajfunów 5 w ogóle nosem ciągnąć i spalić w ogóle...
0: No i kurde, kokolino na dobranoc i tyle, nie?
2: Ale nie po Tajfunie, dokładnie, te dwie paki, nie wiem, tam było po 0,7 pakowane, czy co, po półtora, nie pamiętam, to takie dwa wyjerałem jeszcze o 3 w nocy i o 7 rano na budowę do pracy, w ogóle ocieplenie budynku jechałem robić z takim uśmiechem na twarzy, jakby mi się dziecko urodziło w ogóle, nie? Ale... I spoko, zapierdalam. Ale dało się żyć po tym, do tego zmierzam, a po tych późniejszych już się nie dało żyć.
1: Ale z drugiej strony zauważcie, że często po tych klasycznych rzeczach i naturalnych, bardzo jak jakieś grzyby, no ja bardzo złe wspomnienia mam po grzybach w Amsterdamie, gdzie nagle zdałem sobie sprawę, że ze wszystkich swoich wad, ze wszystkich swoich niedociągnięć i to akurat w sytuacji, kiedy była fajna impreza, tak? Po prostu się położyłem spać i cierpiałem dosyć mocno, bo no, było to nieprzyjemne doznanie. No, wydawałoby się, że naturka, że wszystko okej, że grzybki, ale to jest, no, jakby to powiedział kapitan Tomek, stary, wiesz, przeżyłeś czyściec, po prostu, nie, wyczyściło cię, człowieku.
2: Mocna ingerencja chemiczna w stan świadomości, to nigdy, łatwo może się to obrócić, tak zwany ten back trip, jak to mówią, bad trip,
0: tak. Bad trip, ale w coś takiego nie wierzę. To wszystko zależy tylko od seta i settingu.
1: No, no tak, jak, no, ale to może to
2: różne gówno
1: spotkać,
2: jest,
1: no.
2: Różne gówno może spotkać i nie ma mocnych czasem.
1: To nie chodzi o gówno czy nie gówno, ale po prostu jak masz w sobie jakieś lęki, jak masz w sobie jakieś nieposprzątane sprawy, to cię to spotyka i nagle się z tym stykasz. I ja takie coś przeżyłem wiele razy, ale niekoniecznie faktycznie tu się zgodzę z Tomkiem, że jest to niekoniecznie złe. To jest coś, co cię oczyszcza, z czymś się spotykasz. Już na początku dzisiejszej audycji mówiłem, nawet chyba, że po prostu spotkanie, znaczy, że po prostu nosimy na co dzień pewne maski i dopiero właśnie czy napicie się, czy przyćpanie czegoś ściąga z nas te maski i to może być bardzo nieprzyjemne doświadczenie, jeśli wcześniej żyłeś tak, jak żyłeś. I...
0: Ale wiesz, ale no, to się sprowadza do tego, co wcześniej mówiłem, czyli punktu, w którym analogii LSD, nie wiem, metkata i nie wiem, i metoksetaminy są na tym samym poziomie. To są substancje, które trzeba rozpatrywać kompletnie osobno. I to, że teraz butyrfentanyl zabija ludzi, to nie znaczy, że wszystko, co tutaj jest na rynku dopalaczy, jest złe, ale większość na rynku dopalaczy jest teraz złe. Ale wiesz, ale no nie możemy do jednego worka wrzucić heroiny, marihuany i LSD. No, to jest nieuczciwe.
1: No pewnie, że tak. Ja bym to podsumował tak, że wyobraźcie sobie, na pewno już no, w dzisiejszych czasach każdy mniej więcej kuma, czym jest tam rozdzielczość 320 na 240 na 320, kurczę, już pijany jestem. I nagle się...
0: Jeszcze pijany jesteś.
1: I nagle się przełączacie na HD, nie? I widzicie ten świat w trochę wyższej jakości, w trochę więcej szczegółów jest. I to może być dla niektórych przykre doświadczenie. Przypomina mi się serial z Alem Bundy, kiedy okazało się, że on ma jakąś wadę wzroku i nagle zaczął nosić okulary i zobaczył tą swoją żonę Peg. Po prostu tak, jak ona naprawdę wygląda i przeraził się. No to, no niestety, tak to bywa i to, ja że założycie te okulary...
2: Jestem przy 7 sezonie, jest gość. W ogóle tak ad vocem, przepraszam, bo poruszyłeś ten temat, ale on by nie przeszedł w tej poprawności politycznej, która jest teraz, nawet w Polsce. No, jest szowinistyczny od podszewki i ciśnie cały czas. No, przepraszam.
1: Może nie, spoko. Może by nam się przydał taki Al Bundy trochę tych dzisiejszych czasach tej poprawności politycznej. No spoko. W każdym razie to też jest jakiś ciekawy temat, że po prostu wychodzi z nas jakaś tam prawda, jakaś autentyczność, jakieś tam lepsze widzenie i percepcja. Bardzo dużo zależy od percepcji naszej, takiej, jaką mamy na co dzień. Jest dużo takiego fałszu, iluzji i Matrixa. Matrix w ogóle popularne słowo, nie? Odmieniane przez wszystkie przypadki, kurczę, przez wszystkich foliarzy. Uwielbiają w ogóle tego Matrixa, to uwolnienie się od iluzji. I faktycznie tak trochę jest, że na co dzień żyjemy w tej iluzji. Niestety tak jest. I środki psychoaktywne czy alkohol nas z tego uwalniają po części, coś nam zabierają. Niestety, nie można patrzeć tylko na plusy, warto patrzeć na minusy. O minusach już dużo gadaliśmy też, nie? Nie dmiemy tutaj w jedną tubę i nie gloryfikujemy używek.
0: No właśnie, my raczej, wiesz, bo to mi się przypomina też historię, którą parę razy, wiesz, wspominałem, gdzie w szkole podstawowej przyszedł pan policjant i mówi, że no tutaj marihuana jest zła, narkotyki są złe, amfetamina jest zła, ale tak, wiesz, żałuję, bo to też nawiązuje do początku naszej audycji, nie? Decyzje, które mogliśmy podjąć wcześniej. To skoro, panie policjantu, te wszystkie narkotyki są takie złe, to czemu ludzie biorą narkotyki?
1: No chcą uciekać od rzeczywistości, odrealnić się, sięgnąć trochę wyżej, spojrzeć na świat w wyższej rozdzielczości. Albo wykasować z siebie pewne rzeczy, które nam otwierają drogę do, wiesz, do pewnej właśnie percepcji, do spojrzenia na innych ludzi w trochę inny sposób. Ja dzisiaj sobie zdałem sprawę, że ze swoją mamą, która jest właśnie u mnie teraz w gościach, już wam mówiłem, to zacząłem gadać tak szczerze i o życiowych sprawach dopiero jak się napiliśmy, tak, po 2 litrach żołądkowej. To jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej i smutne, że potrafimy ze sobą gadać tak totalnie szczerze, dopiero jak się napijemy.
0: Nie? Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie gadać, to znaczy alkohol budzi we mnie, wiesz, te demony, które się otwierają, tak, w czasie, kiedy mam nieodwapnioną szyszynkę. Więc to nie jest aż taka szczerość. To jest taka szczerość, która ci się wydaje tu i teraz. Ale to nie jest taka twoja szczerość prawdziwa.
1: No jakiś tam substytut tej, ale jednak jest, nie?
2: Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić. Mhm. To tak naprawdę po rozmowach z bliskimi nas ludźmi, nie tylko bliskimi, tak naprawdę po jakimś czasie nie pamiętamy, o czym rozmawialiśmy, kto logicznie miał rację i tak dalej, tylko jak z tymi ludźmi czuliśmy się.
1: No tak.
2: Tak jest. I właśnie i po wzmocnieniach, chociażby przez ten powszechny w Polsce żałosny alkohol, jednak to poczucie przyjemności jest większe z tej konwersacji i pamiętamy to jakoś bardziej doniośle i tak to zapamiętujemy, wybiórczo bardzo. Nie jesteśmy komputerem, żeby zero-jedynkowo zapamiętywać, tylko tak wybiórczo bardzo pamiętamy i właśnie dlatego alkohol jest tak popularny, tak myślę.
1: Furia tu napisał właśnie taką cenną, kurczę, myśl tutaj opisał na czacie. Po alko siebie lubię, a ludzie mnie nie lubią. Po nim, a na trzeźwo siebie lubię, a ludzie mnie lubią.
0: Siebie nie lubię, a ludzie mnie lubią.
2: A to taka racjonalizacja już właśnie.
1: Znaczy, to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo też na przykład mój świętej pamięci ojciec po alkoholu był bardziej charyzmatyczny, był w ogóle duszą towarzystwa, potrafił zjednywać sobie ludzi, potrafił wpływać na innych. To mu dawało pewien taki power, ale stało się też jego klątwą i przyczyną śmierci de facto. Więc no, wiecie, o czym mówię, tak? Że to ma swoje bardzo duże czasami plusy, a czasami minusy. To jest takie jak podpisanie cyrografu z diabłem w pewien sposób. Zyskujecie pewną wielką moc, ale i podpisujecie na siebie wyrok. Tak to trochę działa i tak jest i z narkotykami. Dlatego też nie tak nie wychwalam tych różnych substancji typu czy marihuana, czy to będzie, czy amfetamina, czy LSD, cokolwiek, bo to wszystko się wiąże, to ma swoją cenę, o to mi chodzi.
0: Tak, jak najbardziej tak, to wszystko i nawet jako wielki, i znowu mam ten problem, kurde, Kuba, jeżeli tutaj jesteś na antenie, czy jakikolwiek ktoś, kto porusza się na co dzień w języku angielskim, advocacy. Potrzebuję polskiego określenia na słowo advocacy. Jestem wielkim rzecznikiem LSD, ale wiem, że ja ponoszę tutaj pewną bardzo konkretną cenę. I ja jestem gotów minus 10 lat.
1: Do życia?
0: Jestem gotów, na przykład, jestem gotów to zapłacić.
1: Może warto. A może nie.
0: Nie wiem, no. To i tak jest naprawdę cud niebiański, że w tym momencie żyję, więc...
1: Tak mi się przypomniało, temat. Że czasami wiedza... Pewna wiedza o pewnych rzeczach jest błogosławieństwem, ale właśnie czyni nas nieszczęśliwymi, nie? Mówi się, że wiejski głupek jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie? O to ci chodzi?
0: Czekaj, już szukam sensowniejszego określenia. Nie, to... Kurde, no nie awans, no nie awans. No Jezus, kurwa, ja pierdolę.
2: Dobra, to potrzeba znać to słowo, ale może odpowiem Kraftowi tak, o ile zrozumiałem twoje pytanie, czy właśnie ten wiejski kupek jest szczęśliwy. To jest bardzo, bardzo, bardzo filozoficzna kwestia. I no czy poznanie, tak? Czy poznanie więcej jest bardzo, bardziej wartościowe, czy okopać się w tym, co mamy i być uśmiechniętym, bo pierwsze lobotomie, jak powstała, no to w ogóle robili gdzieś tam za marketem, na parkingu, w tym Fordzie wersji T, był szarlatan jakiś, miał młoteczek i robił, jak ktoś był bardzo nieszczęśliwy, to mu tam pyknął, wiedział gdzie, takie pierwsze lobotomie za parę dolarów. No to nieważne, że się ślinił tam do śmierci, ale nie, oczy, ten wzrok, tak? I poczucie szczęścia w jego wzroku i na twarzy było wymalowane wręcz. No, ale czy to jest szczęście? Z tego, co moim skromnym zdaniem z psychologii i właśnie filozofii dowiedziałem się, no to jest smutne, no bo według moich największych autorytetów szczęście to jest kochać i pracować. Dwa słowa. I ten łącznik i. Nie albo, nie jedno albo drugie, tylko obydwa. Kochać i pracować. To jest szczęście i tyle.
1: No taki chrześcijanin jakiś typowy, który jest zadowolony, że Pan Bóg go obserwuje i że pomógł mu znaleźć zgubioną skarpetkę. Jest zadowolony, a ktoś, kto nagle otworzy sobie drzwi percepcji i zdaje sobie sprawę z całego cierpienia tego świata, z okropności wojny, z tego, że jesteśmy kupą parującego mięsa i nagle jego ojciec zachoruje na raka i musi gówno po nim sprzątać, jakieś takie, wiecie, przykre sprawy.
2: Tak, ale ten, który zgubił skarpetkę, kocha kogoś i pracuje nad czymś. Przepraszam, przenosi mi słowo. Ten, który właśnie to zgubił skarpetkę, ale ma ten swój fach i kogoś kocha i pracuje, i ten, który właśnie rozmyśla nad złem całego świata, też ma swoją profesję, ma kogoś kochać, to tak jedność poniekąd.
0: Ale no to czyni nas ludźmi. To czyni nas ludźmi. To odróżnia nas od zwierząt, od zwierząt, tak, które są gotowe odrzucić element swojego stada, który jest zraniony, żeby, o, żeby całe stado przeżyło.
2: Troszkę, tak. Dobra, filozofia tu na bogato. Też mogę się, może się wyłączę już. Słucham dalej na odsłuchu.
0: No i spłoszyłem słuchacza. Nie, nie uciekaj.
2: Nie, nie. Co? Nie, bo tu już na bogato, już o tej porze filozofii takiej głębokiej, kurde.
1: Nie filozuj. Nie, nie, nie filozuj.
2: Chyba, że masz jakieś pytanie potrzeba, odpowiem.
0: No, a wiesz co, jest... tak, mam pytanie. Jak się czujesz wobec hipotezy symulacji? Wobec tego, że jesteśmy jakimś takim drganiem.
2: Tak, rozumiem. Bo... No, nie musisz rozwijać. Tak. Mam z tym problem jeden tylko, bo tak jakby w 99% jestem duchem, ciałem, umysłem i zero binarnością moją, a 1% jest taki, że kiedy jest to prawda, jest jakaś nadplaneta, która była przed stworzeniem Układu Słonecznego i jest szkoła bogów, taki znany temat. No i właśnie był taki Bóg, na, nie wiem, miał na myśli na imię Mateusz na przykład, czy Janek. Fior. I on poszedł na sprawdzian i miał zrobić świat. Zrobił świat i mu się nie chciało, bo miał koleżankę i tam do niej mają i mu się nie chciało tego świata zrobić. I tak potem napieprzył, że taką Biblię, nie? Że ten, który będzie nieco założył, to dostąpi Królestwa Boże. I ten świat działa według tych zasad i może faktycznie ja pójdę, potem umrę, niedługo pewnie wątroba mi szczeli i stanę przy, i będzie ta brama do nieba Abrahamowa i tam będzie faktycznie, że zajebałem żaby, jak byłem mały, tam na asfalcie nie rysowałem ósemki i że nie oddałem do sklepu te 45 groszy z orężadem, bo powiedziałem, że oddałem, a nie oddałem, bo sklep zamknęli, już zapomniałem i ten, już nie mówię o zdradzie, na przykład nie zdradziłem, ale że piłem zamiast się modlić i na przykład co niedzielę trzeba było być do kościoła i takie najgorsze Janusze, którzy to robili, w niedzielę byli w kościele i tak dalej, tam będą na chmurkach, jak temu Minkin zapierdalały, a ja będę w piekle się smażył, bo akurat to jest ta symulacja. I to jest ten 1%, który mnie niepokoi.
0: To wiesz co, to zostań jeszcze na chwilkę, bo chciałbym odrobinkę tę myśl rozwinąć, bo tak? To jest myśl, która mnie za każdym tripem kwasowym boli.
2: No właśnie, to mnie też boli. Dokładnie.
0: Nie, tak. Ale daj mi dokończyć. Polega na tym, że istnieje pewien system, pewne coś, to jest i tutaj się odwołuję do tego, co na początku mówiłem, że każda akcja z naszej strony rozbija nas na dwa wszechświaty.
2: Tak.
0: I jest jakiś taki byt, jakiś elektroniczny byt, jakiś superkomputer, który zastanawia się nad tym i chce zdefiniować jeden punkt. Czy ja istnieję? Czy ja nie istnieję względem tego podejścia binarnego, o którym mówisz? Jak ciężko byłoby, wiesz, ten zdobyć pierwszy stopień świadomości. Rozpatrujesz wszystkie możliwe opcje, tak? Czyli budujesz sobie wszechświat, który się rozwija. I to mnie właśnie bardzo boli i wiem, że nie tłumaczę tego do końca sensownie, bo nigdy mi się nie udało tego do końca wyjaśnić sensownie, ale co odróżnia twoje bycie od twojego niebycia? Dlaczego wiesz, że istniejesz?
2: Już ci odpowiadam właśnie, bo to może być drabinka, że ten super ekstra kwantowo, nie wiem, czarnodziurowy komputer, taki najlepszy we wszechświecie, takiego Fiora w klasie, to jest któryś tam szósty stopień na tej drabinie, a on, że stworzył nasz świat, to jestem podrzędny pod nim i jestem piątym światem w tej drabinie i teraz nie rozważamy mojego bycia a propos względu tego super czarnodziurowego superkomputera, tylko pod względem kogoś, kto mnie stworzył. I tam mogą być pojebane procedury. I tam faktycznie można palić czarownicę i kto spalił czarownicę jest lepszy od tego, co nie spalił czarownicy i jest przejebane mamy. I taka logika może tam być.
1: No, na pewno ta teoria symulacji, jeśli prawdziwa by była, to dowodziłaby tylko tego, że jesteśmy tu po to, aby wypełnić pewien test, nie?
0: Na
1: człowieczeństwo. Kiedyś, pamiętam, bardzo mnie jakoś zastanowiło to, co powiedział mi mój kolega dealer swego czasu. Wiesz, krawiec, to po prostu się sprowadza do tego, czy jesteś bardziej człowiekiem, czy zwierzęciem. To mi dało do myślenia w pewien sposób.
0: Ale przecież jesteś zwierzęciem, jesteś jedną z dwóch małych świnek.
1: Nie,
0: krawiec,
1: na
0: jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz?
1: Słuchaj, to czy jestem bardziej człowiekiem niż zwierzęciem, to jest kwestia
2: znaczy,
1: tego, czy potrafię opanować
2: o to ci chodzi.
1: Czy potrafię opanować swoje instynkty. Zwierzę bazuje bardziej na instynktach. Człowiek jest czymś więcej, potrafi je okiełznać. Człowiek potrafi znaleźć w sobie coś, co możemy określać jako tak górnolotnie, jako duszę, jako samokontrolę. Zwierzę tego nie ma jednak. I to było, wiesz, mądre dosyć, co powiedział mi mój kolega.
0: No ale jeżeli bym ci podłożył kosę pod żebra, to byłbyś bardziej zwierzęciem czy człowiekiem? Byś by bardziej uciekał, czy byś walczył, czy byś tutaj mnie zapytał, ile wynosi całka z EX do X?
1: Gwarantuję ci, że zachowałbym się w tej sytuacji o wiele bardziej nieprzewidywalnie niż zwierzę.
0: I tak by się krowy zachował.
1: No spoko.
2: Wracając potrzeba, właśnie jeśli każdy byt we wszechświecie szeroko poznanym czy niepoznanym, właśnie może nie podlega temu bezpośrednio, temu kwantowemu, czarno-dziurowemu, najmądrzejszemu na we wszechświecie komputerze, tylko są jakieś stopnie, jest jakaś drabinka i właśnie jakiś sobie uczeń w jakiejś szkole bogów zrobi taką planetę jak Ziemia i według niego tym algorytmem za albo przeciw będzie Biblia i może my pod takim algorytmem podlegamy. To mamy przerąbane.
0: Wiesz co, kiedyś bardzo głęboko
2: co
0: wierzyłem.
2: Co powiesz o tym?
0: Kiedyś bardzo głęboko, na mniej więcej w moim ogólniaku wierzyłem w to, że w momencie, kiedy kończy się nasze życie i kiedy dostępujemy, wiesz, bram wszechświata, bram niebios i tak dalej i dostajemy niebo, to my tutaj sobie nie śpiewamy piosenek ku chwale Bogu, tylko dostajemy swój własny wszechświat i jesteśmy w nim Bogiem. I to byłoby naprawdę zajebiste, nie?
2: A to spoko, fuj. No.
1: Jesteś Bogiem, uświadom to sobie.
2: Tak.
1: Nie, ale powiem wam, że to jednak
2: nie
1: powinniśmy siebie przyrównywać
2: to.
1: Do zwierząt. Bo często robimy takie analogie, że właśnie porównujemy do świata tam ze zwierząt. Jednak to się rządzi innymi prawami zupełnie. W ogóle ciekawostka. Wiecie na przykład, że lew jest nazywany królem dżungli czy tam coś. To z takich powodów trochę może nie z których sobie nie zdajemy sprawy. Lew tak naprawdę nie poluje tak wiele jak samice, jak lwice. Głównie sobie leży i zapładnia. On dba o porządek, tak jakby w stadzie.
2: W ogóle słonie zabijają dużo, dużo więcej ludzi. Słonie są takie fajne, takie ładne, trąbą tam rzucają, a zabijają w cholerę więcej ludzi niż lwy i lwice razem wzięte, tak? Słonie lubimy, a lwów nie lubimy, tak.
0: To mi się przypomina taka scena z Króla Lwa, gdzie właśnie Mufasa i Simba siedli na tej skale, nie? I mówi, synu, to będzie, wiesz, to jest twoje królestwo, tylko tam, gdzie jest ciemno, to tam nie możesz iść. Tato, a co tam jest? Środa Śląska.
2: O kurwa, no nie pójdę za cholerę.
1: To było chamskie, naprawdę. Poniżej pasa. Ale kurczę, z tymi lwami to ciekawe jest, bo tak, lew to sobie tylko głównie śpi i zapładnia, dba tam o porządek na zasadzie, że zagryza małe z nie swojego miotu. To lwica dba o byt i poluje, ma pazury nawet takie w tylnych łapach, które jakieś tak natura wyposażyła je w takie

0: tego ja mnie patriarchat wkurwia.
1: Na ten mem.
2: No co mem?
1: Jeśli można wtrącić, bo właśnie wtrącę. Bardzo dużo jest memów na to, że kobieta, tak, ma miesiączkę, urodziła dziecko dopiero i w ogóle, no nie, ale ja nie podważam absolutnie, tylko faktycznie kobieta ma jakby od przyrody bardziej w kość dostaje niż samiec, a jednak samiec ma ten katarek i już oj, nic niezdolny zrobić.
3: Tylko, ale że... w momencie, kiedy masz katarek, to jesteś w stanie zarządzać tym całym swoim stadem. Bo to jest, wiesz, bo to jest kwestia samca alfa, to jest kwestia lidera. Takiego, wiesz, i wskazania pewnych rzeczy, co ma zrobić stado, żeby to stado przetrwało. Bo zauważ, że nawet jeżeli jesteś tym samcem alfa, jeżeli jesteś tym prezydentem, dlatego...
1: Słucham okay. Dalej.
3: Nie, dobra, kontynuuj.
2: Słuchajcie, mówcie pojedynczo. Trochę, Grzesiek, przerywasz, tak? Weź trochę, cierpliwości. Odczekaj, aż rozmówca tu skończy i spokojnie, mamy czas, spokojnie się wypowiesz.
3: Aleś mi się tutaj, krawiec, wjebałeś w werset mój 13 z Buzkowic, więc... Nie, po prostu chodzi mi o to, że wiesz, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób zwierzęta między sobą się porozumiewają. To nie musi być, wiesz, miauczenie, mruczenie, to może być mowa ciała i tak dalej. I nawet jeżeli my jesteśmy tym samcem, który na przykład dostał przeziębienia i tutaj tak sobie to gorywa, no bo nie oszukujmy się, my jako faceci nie za bardzo sobie z tym radzimy i jeżeli mamy 37,5, to jakbyśmy dostali odry i za chwilkę byśmy gotowi byli umrzeć. Natomiast lwy i różne inne właśnie takie strukturalne z takim patriarchatycznym podejściem zwierzęta, nawet jeżeli leżysz, nawet jeżeli tam dogorywujesz i sobie odchorywujesz swoją poprzednią walkę, no to jesteś w stanie wymiałczeć, wymruczeć jakieś rozkazy dla swojego stada, tak żeby to się wszystko ogarniało. I co do samych lwów, i to jest kompletnie nienaukowa teoria, kompletnie niczym nie podparta, tylko i wyłącznie moim prywatnym wrażeniem, to jest to, że one są w stanie przekazać, że ty zrób to, ty idź na tamten kamień i będzie okej. Okay. I nasze stado się tutaj ochroni.
1: Tak. Właśnie chodzi mi o to, że wśród samic, tak, współczesnych samic, tak, nie chcę... Nie, że by to miało jakieś negatywne konotacje, tylko chodzi mi o tą właśnie biologiczną spuściznę. Właśnie tak jest, że no, samice zawsze mają to dziecko, chore, coś tam tego i tak dalej, ale samiec ma jednak ten, walczy o status, cały czas walczy o status takimi mikro, nawet upustami, tak, że odejdzie te pół metra od tego gniazda, to jest dla agresora już taki upust, tak, że już odstąpił gniazda i my mamy ten katar i idziemy w ten świat tych samców na giełdę Wall Street, nie wiem, nie wiadomo gdzie i my nie możemy być trochę tacy upośledzeni, my musimy być 100%.
3: Ej, ale kurde, bo tutaj zbudowała mi się pewna myśl, którą naprawdę musiałem się ugryźć w język, żeby ci nie przerwać, że w momencie, kiedy łapiemy te 37,5, jakieś głębokie przeziębienie, to wtedy my, samce, jesteśmy na tyle po prostu tak bardzo przyszłość naszego stada od nas zależy, że musimy zrobić taki, wiesz, taki szum, takie bębny wokół nas, żeby zwrócić na nas uwagę, bo jeżeli my padniemy, bo wiesz, bo te 37,5 bardzo szybko może się przerobić w 39,5.
1: Tak.
3: I być może, i to jest kompletnie nienaukowe, ja aż sam się wstydzę, że to mówię.
1: Nie no, to no, rozumiem, no, że jakoś na poziomie jakiejś tam ewolucji rozmawiamy.
3: Tak, że wiesz, że od nas zależy zbyt wiele, żebyśmy sobie mogli pozwolić na najmniejszą słabość.

0: jakąś typu Katar.
1: No dokładnie to chciałem powiedzieć poniekąd. Tak.
2: Czyli wszystko się sprowadza w sumie do takich behawioryzmów, nie? I z natury wszystko pochodzi. Tylko w naszym współczesnym świecie się to rozwarstwiło w takie różne dziwne zachowania i skórki, i pozy, i maski, ale tak naprawdę wszystko z natury się wywodzi. I kobiety faktycznie, kobiety są bardziej takie zrównoważone, stałe i przewidywalne, a mężczyźni to tacy skrajni i po prostu przejaskrawiają, wyolbrzymiają pewne zachowania. Tak to też i w naturze wygląda. Kobiety to mrówcza praca na co dzień, a facet raz na jakiś tam czas ma zryw i na przykład da komuś w ryja i tak to wygląda po prostu.
0: Znaczy wiesz, to bardzo prosty przykład. Facet współcześnie wkłada palce między drzwi a futrynę i sobie palce połamie, a kobieta mu potem tę łapkę opatrzy.
2: No niekoniecznie, może jest to jakiś dobry przykład na to, co powiedziałem, ale też i pytanie mogę zadać, kto wykonuje cięższą pracę? Czy ta kobieta, która powiedzmy codziennie z rana wstanie i zadba o wszystko, czy facet, który nagle się zerwie, ma zryw jakiś i nagle mu się zbierze na działanie. Myślę, że kobiety mają gorzej jednak i są bardzo niedoceniane. I dlatego tak często właśnie się wstawiam za kobietami i wkurwiam je patriarchat, że faceci sobie uzurpują jako ta silniejsza, jednak bardziej skrajna siła, uzurpują sobie władzę. Kobiety tak naprawdę więcej wkładają wysiłku, myślę, w codzienne życie. Wiem, że to niepopularne, zaraz mnie tu faceci, o, tu krawiec pierdolisz, tu głupoty gadasz, się
0: krawiec pierdolisz.
2: No, bym dupą
1: krawiec pierdolisz. Nie, przepraszam, tak sławna krzywa dzwonowa, która ma tam jakiegoś uczonego też, jak to się nazywa? Pan Etam, nasz kochany, tutaj o krzywej dzwonowej, korwinowej, tutaj się wypowiadał często i wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję.
0: Tak, wiem o co ci chodzi, to jest generalnie prawo dużych liczb, że
1: na końcu języka mam uczonego, który właśnie to właśnie też... Tak?
0: Nie wiem o kogo chodziło, ale chodzi o to, że
1: Krzywa Gaussa,
0: Że 60% to jest taki, tak. Że jak to moja mama mnie uczyła, że 60% buduje całą, ta środkowe 60% to jest taki kompletna, absolutna większość, no i 20% jest mniej, 20% jest więcej.
1: Tak. To się rozkłada fajnie, tak? Jak to wyprostować, to mężczyźni i kobiety są równi, nie? To jest taka najlepszy w tym wszystkim.
2: Powiem wam jeszcze o jednym swoim dzisiejszym przemyśleniu. To takie konserwatywne, starodawne traktowanie kobiet, że tam całuję w rączkę, szanowną panią, puszczam przodem, to było taka rekompensata za to, że kobiety miały generalnie gorzej, nie mogły wychodzić z domu, jak tam wyszły w ogóle z domu, to do kościoła tylko, nie? I musiały więcej pracować, wszystko, ale jak już je się wypuściło z domu, to takie traktowanie jak dziecko, że tu całuje w rączkę, takiego i takie udobruchanie, nie? Po prostu to jest straszne. To mnie wkurwia po prostu. Idę sobie zapalić aż.
0: Dobra, misiaki, to ja się będę powoli rozłączał, bo już powoli na mnie pora.
2: No, zabrakło mu argumentów, widzicie, miałem rację, wszystko to było strasznie mądre, co powiedziałem, bo aż za nie tak, mówił nie, i mu argumentów zabrakło.
1: Ja też cały
2: zabrakło.
1: Czas mączę, mówiłem o dopalaczach, zagrałem potrzebę, następnej potrzeba sprawdzę dopalacze.
0: Nie, następne sprawdzam będzie o Greenpeace, muszę to kurwa wreszcie nagrać.
1: O Greenpeace, to klaskam rękami, nogami, owszem, należy się.
0: No, Będzie ostro po dupie, ale to innym razem. Ja się tymczasem żegnam. Zobaczymy się w Nocnym Marku w poniedziałek, a potem co zobaczymy, to zobaczymy. Cześć.
2: Tak jest. Cześć, cześć. No to zostaliśmy sami. Grzechu.
1: Ale mam nadzieję, że zachęć kogoś do rozmowy, bo tak sami to tak sami.
2: No właśnie, jeszcze trochę jesteśmy na antenie, więc jak chcecie dołączyć, to nie ma tutaj żadnego problemu, że Grzesiek jest na antenie i że sobie gadamy. Wy możecie też do nas dołączyć, dołączymy was do dyskusji. Taki trochę współprowadzący jesteś dzisiaj w sumie po raz pierwszy, bo prawie przez całą audycję wspólnie tutaj gadamy, więc no,
1: tak,
2: spokojnie.
1: Tak, ciepłe słowa, więc... Muszę pić częściej, ja chyba. Nie, przepraszam, że ten nie, żartuję. Zapraszamy do rozmowy.
2: No, ja już wytrzeźwiałem prawie, że, więc to niepokojący stan w ogóle. Na początku ledwo co mówiłem w ogóle, a teraz już jakoś tak się normalnie czuję. Więc dzwońcie.
1: Słyszę bardzo, wiesz, masz głos. Bo właśnie koło tam 22 zajawkę taką zapytałem. Potrzeba mi odpowiedział zresztą, że krawiec ma paść, nie, że krawiec ma paść, tylko że o 24 ma być audycja, ale jakoś taka luźna bardzo. No, a parę minut później ktoś tam pisze, jesteś na antenie, okej. Okay. No i tak to, no. I właśnie porównać te dwa głosy wtedy, a teraz, no to szacun, szapoba, masz mocną głowę, bo w ogóle wydajesz jakbyś najbardziej merytoryczny podcast, audycję prowadził i tak naprawdę, nikt by nie rozpoznał.
2: Nie, no na początku to w ogóle bełkotałem 3 po 3. Wiesz, no po 2 litrach nawet tej żołądkowej, która wedle prawa w sumie nie jest, która w ogóle nie jest wódką, bo się nie kwalifikuje jako wódka. No ale jednak 2 litry trochę sporo, ale już teraz prawie, że wytrzeźwiałem.
1: Na 2 osoby?
2: No tak, niby tak.
1: Na 2 osoby?
2: No. 2 litry na 2 osoby. No,
1: okej, okay, dobra,
2: to jest sporo, tak. Ale teraz już wracam do normalności. Krawcze, miałeś coś więcej powiedzieć o dawnych czasach, o których mama ci opowiadała. No wiecie co, to są w zasadzie mroczne czasy. Często sobie mówimy, że dzisiaj to w ogóle czasy ostateczne, tak? Że kataklizm, że zbydlęcenie, że ludzie się coraz głupsi robią. Wcale nie, naprawdę kiedyś było gorzej, jak się tak posłucha opowieści osób, które kiedyś żyły. No zdecydowanie, dzisiaj mamy dużo większy komfort, dużo większą wolność. Wszystko jest raczej na plus, jeśli mowa o komunie. Komuna, nie docenia się komuny troszeczkę. Ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich wad, ze wszystkich, z tego całego syfu. Komuna, najprościej mówiąc, zniszczyła w nas, nie wiem, tam moralność, trochę nas zezwierzęciła, ale jednak nie należy odmawiać komunie, temu PRL-owi, tego, że wprowadził edukację. Ludzie byli wcześniej naprawdę ciemni. Ja myślałem, że wcześniej ludzie byli jednak wyedukowani, ale jednak edukacja była dla elit bardziej, dla wybranych. Wyobraźcie sobie taką wieś jak w Konopielce, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy ziemia jest okrągła, czy płaska. Nie potrafią liczyć, czytać. Komunizm wprowadził jakby edukację dla mas, tworząc takich trochę, no brzydko mówiąc, ćwierć inteligentów, ale jednak po części inteligentów, tak? Wcześniej, no może bardziej w Rosji niż w Polsce, ale w Polsce też. Był naprawdę analfabetyzm. Ludzie kończyli po 4 klasy szkoły podstawowej, z czego ta szkoła podstawowa na wsi nie równała się szkole podstawowej w mieście. Nawet były komuna przyznawała przez długi czas takie punkty bonusowe dla tych, którzy chcą się kształcić, a pochodzą właśnie z wiosek, przyjeżdżają do miasta, chcą się kształcić. Oni mieli takie jakby lepszy start, dostawali taki bonus, że byli troszeczkę, mieli do przodu w stosunku do tych, do tej inteligencji, która chciała się kształcić w mieście. To nie jest tak, że same minusy są komuny. Komuna nas faktycznie zepsuła w dużym stopniu, ale jednak też dużo, dużo dała. Elektryfikacja, industrializacja, uprzemysłowienie, to się po polsku mówi, tak? No więc jednak są pewne też i plusy. Nie wiem, dużo mógłbym wam opowiadać o dawnych czasach, bo jednak jestem trochę starym człowiekiem. Ja już jestem pod 40, więc trochę więcej kojarzę niż na przykład ci, którzy mają po 30 lat, po 20 lat. Ale dzisiaj taka luźna audycja, sobie tutaj filozujemy, nie? Nie? Co nie, Grzesiek? No, zniknął chyba. Grzesiek?
1: Nie zniknąłem. Jestem. Mam prośbę, czy mogę na przerwę w nurt audycji przerywnik muzyczny zadać tobie, wyśleć szybko na Skype'a?
2: Pewnie,
1: i zapodasz?
2: Pewnie, że tak.
1: Spoko.
2: A co tam masz ciekawego?
1: No to niespodziankę od gościa, który...
2: Także dzisiaj zapodaję wam DJ Greg.
1: No. DJ Greg.
2: DJ Greg.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: Ten nocny, przepraszam, ale ten nowy Skype jest tak
2: pierdzielony,
1: że nie wiem, jak ci linkę nawet na niego wysłać. Czekaj, mam...
2: Dlatego sobie jeszcze nie przeinstalowałem i nadal mam starego Skype'a.
1: Nie rób, nie
2: dzięki
1: rób tego.
2: Dzięki któremu, jak ktoś dzwoni, to nie słyszycie.
1: Daj spokój.
2: Tego
1: doszło?
2: Się nie da wyciszyć. Jakiś gospel tutaj, gospel.
1: Gospel, no jakiś, jedno, no to mam nadzieję, że się poznasz z tym panem, ale dawaj.
2: No to co, to robimy przerwę muzyczną i spotykamy się za mniej więcej kilka minut, tak?
1: Ja wyciszę i czekam na go.
2: O, jaki nadgorliwy się jeszcze wyciszył, zanim skończył zdanie. No,
1: to... Ja wyciszam się i czekam na panów, gości, pa.
2: No dobra, to spotykamy się w takim razie po przerwie. Dzisiaj utworek od Grzegorza i za 3 minuty i

0: można powiedzieć, że śmierć każdego z nas jest naszym indywidualnym końcem świata. Każdego dnia może nas to spotkać. Ludzie umierają w taki dosyć trywialny sposób. Znam przypadki, kiedy jakieś dziecko zostało potrącone przez tramwaj. No, nie znam przypadków, kiedy dziecko wpadło do szamba, ale też tak jest właśnie, nie? No, niestety, musimy być, warto być takim czujnym chyba i przygotowanym na to, że życie się z nami nie pieści. Może ta natura się z nami nie pieści, tak? Jesteśmy częścią tej natury, a wy słuchacie Czasów Ostatecznych. Dzisiaj zupełnie luźna audycja, taka pijana trochę, psychoaktywna.
1: Bardzo
0: dzisiaj
1: luźna audycja z pijanymi członkami. I nie mów, że ktoś z szamba nie wyciągnął kogoś. Mówiłeś coś takiego?
0: Nie, mówiłem tylko, że życie to polega na tym, że czasami dziecko wpada do szamba bez powodu i bez przyczyny i nie czuwa nad tym Bóg. Tak. To uważam. Mhm. A tak. Ty uważasz inaczej, że Bóg czuwa?
1: Nie, że moja przyjaciółka Monika wpadła do szamby jako dziecko i za włosy wyciągnął ją mój dziadka, kolega, nie wiem jak ma na imię. I to jako jej kolega serdeczny, nie, tam w wieku 5 lat, to powiem, takie przeżycie mam.
0: No to Baron Münchhausen się wyciągnął, sam siebie wyciągnął z bagna za włosy, ale to się nie zdarzy chyba nikomu z nas, że sami siebie wyciągniemy za włosy.
1: Ale do filozofii jest zacny przykład. Tak.
0: No niestety, ja uważam, że jesteśmy częścią natury i że życie stwarza takie sytuacje, gdzie niestety nie przypomina to scenariusza filmu ani bajki Walta Disneya. Niestety musimy być na to przygotowani. Ale to jest chyba dobra rada, żeby być ostrożnym, żeby czuwać, żeby właśnie nie wpaść do tego szamba. I dlatego kiedyś wykazywałem szkodliwość chrześcijaństwa. Wielu chrześcijan uważa, że czuwa nad nimi jakaś, wiesz, jakiś Bóg, jakaś siła odgórna, siła sprawcza, która sprawia, że nigdy nie wpadniesz do tego szamba. I od tej strony nie jest to szkodliwe. Bo ty jesteś przekonany, że czuwa, a nie czuwa.
1: Nie, to można bardzo łatwo zbadać, że karma mimo wszystko nie działa. Jakbyśmy sobie tego nie racjo. No, błędów poznawczych jest tam, nie wiem, 117 podstawowych i rozwinięcie więcej. I warto poczytać. I szybko po pierwszych trzech, czterech dojdziemy, że karma nie działa. No, to jest smutne. To jest takie uważające człowieczeństwu. Ale po tym dostrzegamy jednak ten pryzmat tego bieżączki, co się dzieje i tak dalej, tak?
0: Kurczę, no nie zgodzę się z tobą trochę, bo uważam, że karma w pewien sposób działa, tyle że jest to karma, karma społeczna. Karma społeczna w 100% działa. Takie przysłowie jest, z kim przystajesz, takim się stajesz. Wiesz, po prostu, jeśli jesteś określonym typem człowieka, to zaczynasz spotykać określonych ludzi na swojej drodze i ci ludzie bardzo mocno cię warunkują.
1: Kiwam głową, tak. Zgadzam się.
0: Karma
1: tak.
0: Społeczna jest to normalne zjawisko, wytłumaczalne, namacalne, którego każdy z nas doświadcza. I jesteś człowiekiem, który słucha określonej muzyki, dokonał określonych wyborów, zaczniesz spotykać takich ludzi, na jakich sobie zapracowałeś. I ci ludzie bardzo mocno... Słuchaj, gdybym nie spotkał na swojej drodze jednego człowieka, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, wiesz? Mam na myśli teraz konkretną osobę, o której nie powiem na głos.
1: Nie, spoko. Nie. No. Gadamy w ogóle o strukturze. Przepraszam. No, słucham dalej.
0: Nie, no, spoko, wiesz. No, możesz mi i przerywać i możemy sobie...
1: Nie, spoko, no, słucham, bo jestem zainteresowany.
0: Nie mam nic przeciwko. Słuchaj, to jest dynamiczna audycja, tym się różnimy od jakichś...
1: Ale, ale kontynuuj swoją myśl, nie?
0: Ale
1: bo
0: ja już nie mam żadnej myśli, więc nie, dlatego nie mam nic przeciwko, żebyś się wkrącił.
1: Który i tak przerwałeś.
0: W sumie nie. Nie, śmiało, śmiało, nie przejmuj się. Są,
1: dobra,
0: są
1: okay.
0: sytuacje... No,
1: dobra, dobra. Nie, sądzę, że owszem, wierzę w głębi mojego serca. A propos właśnie, co jeszcze był potrzeba 19 i gadaliśmy o symulacji i może to jest tak perfidnie, matematycznie wytłumaczone w tym wszechświecie, w tej galaktyce, na tej planecie, czy w tych wszechświatach gromadzy galaktyk i tak dalej, że może to się gdzieś jest taka kreska równa i potem ktoś dopisuje jedynkę czy tam zero i to te całe równanie się równa, jak to nie wierzę osobiście. Jednak jakaś logika we wszystkim musi być i nie wierzę, że ktoś robi dobro na tym świecie. Ktoś żyje tam 80, 90 lat, 70 lat i nie wierzę, że karma się mu wróci w tym małym, w 80 latach. Nie wierzę, że karma potrafi się wrócić w wieku tam 40, 50, 60, 120 lat. To jest za krótki okres czasu, żeby karma mogła się wrócić. To chciałem powiedzieć.
0: No, ale karma to chyba na czym innym polega, że w jednym życiu jesteś ofiarą, a w drugim stajesz się łowcą dla równowagi, nie? Tak bardziej od tej strony. W jednym życiu, w którym zaszkodziłeś komuś, doświadczasz skutków takich działań, jakich sam, do jakich się przyczyniłeś, jako, że to jest taka lekcja.
1: To taka reinkarnacja, to takie indyjskie już takie, kurde, bóstwa, wierzysz?
0: No, nie wiem, teraz są na YouTubie popularne filmy, które mają tytuł Instant Karma, czyli karma błyskawiczna.
1: No, i bardzo lubię ten.
0: Fajne są, nie?
1: To jest fajne. To jest twój fajny.
0: Wpiszcie sobie na YouTubie Instant Karma, to zobaczycie, jak ktoś robi coś głupiego i doświadcza od razu skutków jakby... No. Takich
1: ale właśnie ile tam było kamer, a ile ludzi dostali takich pierdol, nie było tej instant karmy, jeszcze po tym dostali pierdol jeszcze na przykład kolesiowi w samochód wjechał goleś i przepchał go, też rozjebał mu zderzak i przepchał go na następne miejsce dla niepełnosprawnych. I dostał jeszcze mandat za szybę, tak, miał zderzak rozpierdolony i mandat, że zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych i dwa mandaty w jeden wieczór.
0: Jak się zastanowić, to człowiek w sumie faktycznie doświadcza najczęściej skutków swoich działań, które są w zasadzie takie często przeciwne temu, co zrobił, czyli odczuwa skutki po prostu, bo każdy skutek powoduje, bo każda przyczyna powoduje skutek i ten skutek jest często związany właśnie z tym, co zrobiliśmy. No, tak to jakoś działa, ale to są takie subtelne różne powiązania, że tego nie zauważamy, ale wystarczy trochę się właśnie wyostrzyć sobie zmysły na tego typu rzeczy i zaczniemy to zauważać, więc no nie wiem, jakiś przykład, przydałby się jakiś przykład, nie, bo zawsze najlepiej podawać na przykładach,
1: tak,
0: ale
1: właśnie,
0: takie jest fajne przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, nie, i to dobrze obrazuje
1: dokładnie,
0: chyba.
1: Dokładnie, dobrze, masz na pewno wielu kolegów, znajomych, byłych, niebyłych, nie wiem, którzy działali według, w cudzysłowie, teraz tam dwoma rękami macham, zasad. No jednak ten, jak pościelisz, tak sobie wyśpisz, to wiesz, jakoś się nie spełniło, nie? matką miała raka, coś tam ojciec ten.
0: A ta zasada, że podobne przyciąga podobne, to już trochę lepiej chyba obrazuje, nie?
1: A to tak,
0: bo
1: to
0: przyciągasz to osoby, które są powiedzmy, tak samo się zachowują jak ty, obcujesz z nimi i doświadczasz skutków ich zachowań na własnym przykładzie.
1: Co więcej, te wartości, które ich przyciągają, mogą mieć jakby, by to powiedzieć, nie chcę filozofować, ale negatywne, jakby antagonistyczne skutki i oni w tym momencie się spotkają, no nie wiem, jakby jest ktoś, który lubi boks, to jest taki antagonizm i ktoś, kto nie cierpi tego, nie wiem, uliczne walki i oni się spotkają, poróżnią, pobiją mnie, ale wiesz, zrozumieją, że między nimi, że on z ulicy te walki podjął, a ten z tej siłowni i stają się przyjaciółami. Nie wiem, czy coś pierdolę bez ten narąbany w hole.
0: No ja też. Nie, bo może to chodzi po prostu o to, ale nie,
1: wiesz,
0: że
1: co mi chodzi.
0: Że przyciągasz ludzi takich jak ty, doświadczasz skutków ich zachowań, które są takie jak twoje, uczysz się poniekąd na własnych błędach, bo no powiedzmy, że jesteś jakimś takim bucem pozbawionym empatii. Wiadomo, że będziesz przyciągał też takich ludzi i w końcu doświadczysz tego, że dla nich się nie liczysz ty, tylko oni, bo też jesteś egoistą, przyciągasz egoistów. To jest dosyć proste do skumania, nie?
1: No tak robiąc, tak jakby to spłaszczając, no będąc punkiem, nie? Jest takim, kurwa, ale jesteś punkiem prawdziwym, nie? I tam jakoś jest tak zdarzyło, w środowisku naszym, tam osiedlu skinów się znalazłeś, ale jesteś ostrym punkiem i w te idee wierzysz i oni ci nic nie zrobią tylko dlatego, że jesteś tym właśnie autentycznym punkiem, tym ich właśnie jak to się nazywa? Tą drugą częścią.
0: No ja nie wiem.
1: Nie, jesteś, wiesz, jesteś punkiem, kurwa, jesteś wśród, kurde, złego obozu i jesteś szanowany, o to mi chodzi, bo jesteś autentycznym punkiem, nie? Masz autentyk, taki coś.
0: I dobrze, respekt, jestem, czy
1: respekt,
0: poważanie?
1: Tak, respekt, poważanie, bo mimo wszystko, że jesteś z obcego obozu, ale jesteś autentyczny. Mimo wszystko, nie? Dobra, jestem tak narąbany, że ja naciskam czerwoną słuchawkę.
0: Aż tak?
1: Kraszczy, no, aż tak. Kraszczy, dzięki. I mam głęboką nadzieję, i to nie mówię do ciebie, Krawcze, tylko do tych, co nas słuchają, że ktoś pociągnie tą audycję, bo jak nie, to będę ten zły. Dzięki, Krawcze, cześć.
0: Dzięki. No trzymaj się, cześć, dzisiaj cześć. Grzesiek ze mną współprowadził dzisiejszą audycję.
1: No, współprowadził.
0: O, tu rozłączyłem niechcący Sorasy. O, ale mi noga ścierpła, o Jezu, to w ogóle czuję, jakby nie moja noga. Jakiś przerzeźnik by się przydał, muzyczny chyba. Myślę, co tu włączyć. Ajajaj. Aj, nie wiadomo, co tu włączyć. Dobra. Okej, już wiem.

0: deszczowy klaun Kinga Price. Aktorka, którą znacie być może z filmów Smarzowskiego, fantastycznie też śpiewa. Fajny utworek, trwa aż 6 minut, ale to jest okazja, żeby ci, których nie interesuje piosenka aktorska, sobie poszli, zrobili kanapkę, napili się czegoś, a jeszcze z wami posiedzę. Fajnie nam się dzisiaj gada, takie filozoficzne różne klimaty dzisiaj, to zostańcie z nami jeszcze.
1: Zamknął się w wozie, który na urwisku stał. Musieli jechać już, szef stał.

No, niestety niektórzy mają taki talent, że co nie powiedzą, to kulą w płot, albo jak coś otworzą swój otwór gębowy, to kogoś na przykład wkurwią, albo zdenerwują, albo nadepną na odcisk, albo też na przykład... No, tak bywa. Ale nieważne. To był Deszczowy Klaun, Kinga Price. To oczywiście polska wersja piosenek Nicka Cave'a. Przegląd piosenki aktorskiej. Okej. Można zawsze zadzwonić jeszcze i nawinąć jakiś inny temacik, może weselszy, na Nocne Radio, Skype. Okej, coś tu się włączyło. A ja powoli już się tutaj szykuję do spania też. Padam na ryj, nie ukrywam. Furiat, ty już nic nie mów, dobra? Już siedź cicho lepiej. Dopiero co odbanowany. Tak ci powiem twoim językiem biblijnym. Po 7 dniach odbanowan i znowu zbanowan zaprawdę, prawda? Coś tu za głośno, dobra. No właśnie. Nasza zima zła. Okej. Może jeszcze jakiś jeden utworek przerywnikowy by się przydał na rozluźnienie sytuacji.

swój miecz, wojowniku. No, jakbyście się czuli, gdyby jacyś kolesie z krzyżem na płaszczach spalili waszą wieś, wymordowali bliskich? No właśnie. Tutaj pytanie z komentarzy naszych radiowych. Krawcze, a nie wystarczyłaby ci Amiga 500? To tak odnośnie nowego komputera, na który zbieram. No tak, wystarczyłaby w sumie, gdybym miał oczywiście modulator do podłączenia do telewizora swojego komputera. 32 kolory niby wystarczą, ale jednak no... Nie no, niby z palety 4096. No ale jednak 16,7 miliona. Brzmi kusząco. Myszka. Nie, no najbardziej by mi brakowało gier, w których można używać dwóch fajerów, a nie tylko jednego. Sam nie wiem, czy bym się skusił na Amigę 500. No Etam zaraz tu by powiedział, że o, jakby Amigę 500 uzbroić w 2 mega RAMu i w interfejs jakiś tam do twardego dysku specjalny, że można podłączyć twardy dysk, to całkiem dobra maszyna.

Okej, okay, powoli kończymy audycję. Dzisiaj takie znowu loremy ostateczne, czyli luźne bardzo. Takie połączenie luźnych gadek z czasami ostatecznymi. No, przepraszam Was bardzo, nie mam ostatnio czasu, żeby się przygotować jakoś konkretnie i nawinąć jakiś konkretny temat spiskowy, czy tam ezoteryczny, czy paranienormalny w audycji, więc tak sobie po prostu dyskutujemy, ale wiem, że jakoś tam jest dla Was strawna ta mieszanka właśnie różnych przemyśleń, luźnych gadek i tak dalej. I sobie po prostu dyskutujemy, rozmawiamy. Co będzie, to będzie. Improwizacja, eksperyment i tak dalej. A dzisiaj sobie właśnie rozmawialiśmy tak o życiu, o wyborach, których dokonujemy, o tym, jak te wybory potem kierują naszym życiem. To w zasadzie to nie jest nawet taki błahy temat, bo to naprawdę ma znaczenie. Jak patrzę na swoje życie dzisiaj właśnie i podsumowuję sobie, jakich wyborów dokonywałem, jak mnie uwarunkowało pewne, nie wiem, tam wychowanie, jakie różnice było w tym, jak wychowywane były inne dzieciaki, jakie skutki to przyniosło. To jest cholernie ważne tak naprawdę i warto sobie to wziąć do serca. Tak. Myślę, że potrzeba dobrze tu podsumował, żebyś po prostu furiat nie zaczepiał tutaj ludzi. Słuchaj, też o pewnych rzeczach tam nie wiesz, coś, czy masz taki jakiś dziwny talent, że coś tam chlapniesz, wiesz, często jakiś taki jesteś, wiesz. No nieważne. My się spotykamy w poniedziałek na pewno w Nocnym Marku. Będziemy znowu szydzić, drwić sobie, wyśmiewać. Za mało tego wyśmiewania i tych drwin jest. Ludzie, jak patrzę na ten nasz rząd, jak ci ludzie się zachowują, jakie prawo wprowadzają, naprawdę, to nie sposób nic innego robić, jak tylko drwić. Czytam sobie o jakimś księdzu, który zapraszał na plebanie małe dziewczynki i tam je kąpał, obmacywał i prokurator potem w sądzie, nasz oczywiście prawicowy, taki boży prokurator, tłumaczy, że to był ksiądz energoterapeuta, który leczył dotykiem, tak? I że to nie ma nic zdrożnego, bo on tylko mył i kąpał, a nic więcej. To się zastanawiam, na jakim świecie ja żyję i czy to jeszcze jest Monty Python, czy Barea jeszcze, czy... nie wiem.

dziś chodził mi po głowie taki temat, świat, nasz świat, bardzo dawno, dawno temu i za, powiedzmy, nie wiem, za 1000 lub może za 1000 lat w przód, bardzo daleka przyszłość. To są ciekawe też rozważania. Taka zupełnie może nawet odrealniona wizja tego, jak będzie kiedyś. Jeśli oczywiście dotrwamy. Przepraszam. No bo jednak zdaniem niektórych zmierzamy do samozagłady. Ja akurat podzielam ten pogląd. Ale taki, wiecie, świat nie za 100 lat, nie za 10 lat, tylko taki naprawdę grubo w przyszłość sięgamy wzrokiem, nie? Czy nie staniemy się przypadkiem jak półbogowie? Czy te nasze wszystkie wizje science fiction o superbohaterach to nie jest jakaś wizualizacja tego, jak będzie za 1000 lat, za 1000 lat? I taki chciałem temat przygotować, ale niestety się widzicie, napiłem, wypity dzisiaj. O, anulowanie subskrypcji na Patronite. Z tym anulowaniem to jest ciekawa sprawa, bo to właściwie chodzi o to, że ktoś tam deklaruje, że przez jakiś tam czas będzie nas wspierał i po prostu się kończy ten okres, nie? A Patronite pisze, że anulowanie. Tak brzmi złowieszczo, jakby ktoś zrezygnował. Oczywiście zachęcam, żeby tutaj nas sponsorować i dopieszczać jak najbardziej. Czemu nie? Nocne radio. No, jak dzisiaj słyszeliście, zupełnie takie odjechane radyjką, w którym gadamy tak, jak w sumie nie gadają nigdzie indziej. Bardzo szczerze, bardzo tak eksperymentalnie i bardzo tak nietypowo i w ogóle. And drive them into darkness forever. A za jakiś czas już powoli się staramy, aby nocne radio powiem tak, zbliżają się pewne zmiany. Trochę sobie tutaj obgadaliśmy parę spraw i chcemy trochę zmienić nocne radio, ale tutaj szczegółów nie zdradzam. W kapitanacie trwają rozmowy. No i być może niektórzy będą zaskoczeni, ale no, wszystko się czasem zmienia.

Przypomnę takie przysłowie, porzekadło. Mowa jest srebrem, a milczenie... Mowa jest złotem, a milczenie srebrem. Nie. Przepraszam. Coś, już jestem zakręcony dzisiaj. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem? Chodzi... Nie, no dobra, chodzi mi o to, że czasami większą wartością jest niepowiedzenie czegoś, niż na przykład powiedzenie. Bardzo mądre porzekadło. W ogóle takie mądrości różne ludowe, porzekadła, one są czasami naprawdę wartościowe. Ludzie, naprawdę, czytajcie przysłowia, uczcie się i bierzcie je na serio.

Albo na przykład takie powiedzonko, że lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało, o jedno słowo za mało, niż o dwa słowa za dużo. O, bardzo fajne.

natknąłem się dzisiaj na dziwnego takiego newsa, że Ciri w tym serialu wiedźmińskim nie może być biała. Czy to oznacza, że będzie czarnoskóra Ciri? No, wiecie, światowa produkcja to Wiedźmin. Różnie może to wyglądać, nie? Różnie może się to skończyć, ale w sumie czemu nie? Czy to jest jakiś taki dramat straszny, że Heimdall w Torze jest czarnoskóry, czy tam Nick Fury stał się nagle murzynem, a był wcześniej biały? Czy to jest coś, co ma nam spędzać sen z powiek?

patrzę sobie teraz tak jednym okiem na niebo. Mam akurat tutaj blisko okno i balkon. No, niesamowite jest to wrażenie, kiedy patrzymy na gwiazdy i zdajemy sobie sprawę, że to są właśnie gwiazdy, a nie planety. Takie jak nasze Słońce, nie? I że tam gdzieś pewnie jest życie. Dużo bym dał, żeby się dowiedzieć właśnie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie. To takie fundamentalne pytania w sumie.

Nie będę płakał. Nie będę płakał, bo... Bo mężczyźnie nie wypada. Albo i będę. I co robię do tego, Grześku? Prawdziwy mężczyzna się nie wstydzi płakać.

właśnie niczego nie było, jak u Kononowicza nie było niczego. Po prostu jesteśmy sobie tu na chwilę, wykorzystajmy jak najlepiej to, co mamy, nie? To, co mamy pewne, czyli nasze życie, powiedzmy. No nie wiem, jak wy tam se pożyjecie. Potrzeba znalazł butelkę wody w łóżku? To nieźle. A, wody, przepraszam. Wody. Pora wytrzeźwieć. No tak, powoli się zbieramy, tak. Muzyczka sobie leci, ja już tu sobie gadam, tak, bo gadam, ale powoli się żegnamy. No. Cały czas może z jakąś taką cichą nadzieją, że zadzwoni jakiś niespodziewany na przykład słuchacz. Na przykład Jacek Blacha. Zupełnie taki niespodziewany telefon i jakoś jeszcze tutaj rozkręci audycję.

Tak sobie teraz myślę, jakby to było, gdyby jakieś znane pismo jakimś cudem napisało o nocnym radiu. Co to jest za medium? I na przykład, no nie wiem, co by tam mogło się znaleźć. O Danielu Magicalu napisali w jakimś tam hiperekspresie, turboekspresie, jakimś tam gównianym pisemku. I a co by było o nocnym radio na przykład? Nocne radio jest to medium, w którym podpici, degeneraci nadają w godzinach nocnych swoje pseudointelektualne przemyślenia, jakieś tam, nie wiem, jakieś tam, coś w tym stylu, nie? Nadużywający narkotyków twardych, nadający, do których zalicza się też szefostwo tegoż radia, łączy się w godzinach nocnych i deprawuje młodocianych, zdegenerowanych słuchacz.

0: Ty. Ale będę miał kaca jutro, o Jezus.
1: Nie, no ja już muszę się do... Muszę ten pracować, mam ważne rzeczy do zrobienia. Chyba wstanę gdzieś tak o 7 rano. Ewentualnie o 8 najpóźniej. Ale wiecie co? W ogóle w tym miejscu, w którym teraz mieszkam, to jest dziwne aż, bo niby taki... Staram się być takim teraz twardym racjonalistą i w ogóle jakoś twardo stąpać po ziemi. Ale w tym nowym miejscu zamieszkania mam zupełnie inne sny. Śnią mi się jakieś popieprzone rzeczy. W ogóle są to sny bardzo realistyczne, długie. Takie, wiecie, jakby wyższa rozdzielczość. W ogóle, no... Dziwne rzeczy. I czemu to tak jest? Czemu tam, gdzie wcześniej mieszkałem, w ogóle mało co mi się śniło?

Nic nie pamiętałem i a teraz w ogóle jakieś takie odjechane, a to mi się śni, że się zakochałem w prostytutce, a to mi się śni jakiś potrzeba i mapet, jak tam się tam, nie powiem co robią razem, jakieś takie popieprzone, dziwne rzeczy, nie wiem skąd to się bierze. Żyła wodna, podpowiada Furiat. A potrzeba to wyjaśni kiedyś, pewnie w odcinku sprawdzam. Wszystko to obali, że to nie ma nic w tym niezwykłego. No ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, ale coś jest na rzeczy. Mówiłem wam też o telepatii, że dzień po tym, jak zadecydowałem, że się przeprowadzam do Środy Śląskiej, zadzwonili do mnie starzy, dobrzy znajomi. Moi tacy przyjaciele w sumie z dawnych lat, którzy mieszkają tutaj bardzo blisko. I co tam, krawiec, słychać w ogóle tego, co tam u ciebie? No, przeprowadzam się koło was, tak, zaraz i musimy się koniecznie spotkać. Czemu to tak jest? I czemu moje mieszkanie ma równo 44 metry kwadratowe i nowy właściciel nazywa się Zenon?

A to śpiewa właśnie świętej pamięci Falco. Nawet nie wiem, jak on umarł, ale no, ciekawy artysta. Tutaj akurat teledysk sobie oglądam do utworku Naked, który tak jakby pokazuje różne aspekty seksualności człowieka. Wiecie, no, jeden lubi stare, drugi młode, trzeci bardzo młode, a czwarty lubi siniaki, a czwarty, a szósty, piąty lubi się przywiązać, a jeszcze jeden... O Jezu, co to jest? No, a ten się lubi przebrać za chomika. No, a wy co lubicie?

A ja lubię się przebierać za zakonnicę na przykład. O. Dobra, to sobie już idę. Za dużo powiedziałem, teraz wiecie o mnie wszystko, że się lubię przebierać za zakonnicę. Dobra. Trzymajcie się, do usłyszenia się z wami w poniedziałek. Cześć.

Witam Was serdecznie, mówi Krawiec, audycja Luźne Gadki, jak zwykle. Coś często te luźne gadki, ostatnio, no ale takie to właśnie luźne radio. I dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami swoimi wrażeniami na temat wprowadzania osoby starszej. Chodzi o moją mamę w tajniki internetu, bo w końcu moja mama się przekonała do smartfona. No i poprosiła mnie, żebym tam pomógł jej tam poinstalować, żebym wytłumaczył, w co jak się klika. Powiem Wam w ogóle, że osoby właśnie z innego pokolenia, z tego starszego pokolenia, nasze matki, ciotki, babki, są świetnymi testerami, jeśli chodzi o na przykład sprawdzenie, czy dana strona internetowa. Kurczę, wstyd, wiecie, ale nie powiem ile wiosen. Zresztą to odpowiem tak wymijająco dyplomatycznie. Kobiety się nie pyta o wiek. O. Ale wstyd, ale no wstyd, ale z drugiej strony ja nie pamiętam też ile sam mam lat i kiedy mam urodziny, imieniny i tak dalej, bo się tym nie interesuję. Tyle ile zim, bardzo dobrze. No, Gorbaczow, jakiś nowy człowiek chyba, albo nowa ksywka po prostu. No i co? I takie osoby są świetnymi też testerami do sprawdzenia na przykład, czy dana strona internetowa jest dobrze zaprojektowana, bo na przykład zauważyłem, że nie jest zbyt intuicyjne i takie super łatwe ogarnięcie tutaj na nocnym radio, bo w końcu tam się matka w końcu zdecydowała posłuchać, co tam syn nagrywa. Moja rodzina tak się nie interesuje, co ja tam w radiu robię, tam gadam. No, ale w końcu sobie tam posłuchała trochę i no i fajne, fajne. Ale woli Zagórskiego. Woli Zagórskiego i uwaga, uwaga, paranormalium. Zdrada. Zdrada po prostu. Bo tam taka kultura, tak ciekawie tego. Ale też wam powiem zabawną rzecz. Jak trafiła na Mapeta, to minutę wytrzymała. Co on tak bełkocze tam gada, jak karabin maszynowy, jakieś tam jakieś sny, indianiny, to takie nudne. I tam przełączyła się na Zagórskiego z powrotem. No bo to Zagórski to fajny, kulturka taka, taki tutaj ciekawe jakieś rzeczy, opowieści. No tak to jest, różne audycje są dla różnych targetów, dla różnych grup wiekowych, nie? My tutaj raczej właśnie tak wariaty trochę takie. Wygłupiamy się dużo, mamy hermetyczne tematy swoje jakieś takie, które mogą być ciężko strawne dla takich osób. No, ale też ciekawe doświadczenie popatrzeć, jak na przykład taka mama się obchodzi z tym smartfonem, nie? Że to na początku nawet to smyranie palcem jest troszeczkę jeszcze problematyczne. I weźcie mnie tu, nie rozśmieszajcie na czacie. I no, ale idzie się oswoić. Moja mama jest dosyć nowoczesna, się w ogóle okazuje. Ona już od dawna ma opanowany tam komputer, laptop, wie jak sobie na YouTubie coś oglądać, jak hasło, jak założyć jakieś tam konto. Teraz sobie założyła konto na Facebooku. No więc jest taka aleluja i do przodu, nie? A w porównaniu do koleżanek jej, które w ogóle dla nich to kosmos, nie? Tam włączyć komputer, po co mnie to? O Jezu, tego nie chcę. A tutaj nawet jakoś to wszystko idzie, nie? Więc jestem dumny, że mama jest nowoczesna. No bo musiałem tam zainstalować Skype'a, żeby był kontakt na odległość. Jak teraz wyjedzie. No i tak fajnie, no ogarnia to wszystko, jestem zadowolony. Okazuje się, że nowe technologie tutaj przychodzą z dużą pomocą, no bo darmowe rozmowy na Skype'ie z komórki. No, dla niektórych naprawdę, wiecie, to jest bardzo duży problem ogarnąć, co to jest to wszystko, te Wi-Fi, te foldery, te jak aplikacje w Google Store zainstalować, tą komórkę, no bo wcześniej była komórka taka, wiecie, zwykła, jak te stare Nokia też tam, nie, to był Sony Ericsson wcześniej, który notabene spadł na ziemię i raz działa, raz nie działa, no i od koleżanki dostała nowego smartfona.
bardzo fajnego, bo Sony Xperia, ja jestem zdziwiony, że to taki fajny telefon, dużo lepszy od mojego Samsunga staroświeckiego. No. I... Ale się spodobało, tak? Spodobał się smartfon. Były trochę obawy, że to takie po co tutaj tyle tego wszystkiego, jakieś programy, ja chcę dzwonić, tak? To jest taka częsta wymówka, żeby się nie uczyć nowych technologii. Ja chcę dzwonić tylko. Ale okazuje się, że na smartfonie łatwiej się też dzwoni, no bo klikasz na tą ikonkę telefonu i tam masz od razu fajne zakładki z kontaktami, wszystko. Jak piszesz SMS-a, to klawiaturkę masz, a nie, że trzeba tam w ten staroświecki sposób tymi 9 klawiszami, tak, wpisywać. No, jest to dużo wygodniejsze, dużo wygodniejsze. Smartfon jest świetnym wynalazkiem, naprawdę. No to jest przecież mały komputer na dobrą sprawę z opcją dzwonienia. I Sony Xperia jest bardzo dobrym telefonem. Wszystko tam działa szybko, płynnie. Filmiki, dobry ekran, myślę też, bo ładnie wyglądają filmy na YouTubie. No i zawsze jak staracie się kogoś ze starszego pokolenia, jakiegoś swojego wujka czy dziadka zachęcić, to musicie pierw pokazać, jakie ma korzyści ta osoba z tego, że się tym zainteresuje. Czyli pokażcie jakiejś tam ciotce, która chodzi do kościoła, że tam można ojca dyrektora znaleźć na YouTubie, tak? Albo pokażcie, że można na Ceneo sobie wejść i znaleźć szybko jakąś ofertę dobrą, gdzie najtaniej. Bardzo dobry serwis swoją drogą i to ludzi przekonuje, bo jak zaczniecie pokazywać, że jakieś, nie wiem, że można sobie wiadomości przeczytać, no to ja mam wiadomości w gazecie, w telewizorze mam, to po co mnie to, nie? Ale jak pokażecie takie konkretne korzyści, że znajdowanie właśnie tanich produktów, aukcje internetowe, jak ktoś się handlem interesuje, to co komu tam w duszy gra, to na pierwszy strzał pokażcie, że to tutaj też jest właśnie. No i to ludzi przekonuje, a ja sobie łyknę napoju.

0: muszę uważać, ponieważ mam zwyczaj kiepować do puszek pustych. No i tu stoją dwie puszki takie same. Do jednej kiepuję, a z drugiej piję. I to wiecie, można się pomylić. Kiedyś na konwencie, to był chyba Polkon, łyknąłem sobie całą taką... cały taki łyk kiepów, tak jakby właśnie. I wybiegłem szybko z sali do kibla. Muppet ma iPhone'a, mama krawca ma smartfona, a Klot ma stary telefon z Linuxem. Ale może to nie jest taki zły ten telefon, co ma Klot. Jest tam klawiaturka chyba taka wygodna, tak? Więc to jest fajne. No ale czy dzisiaj taka klawiaturka zewnętrzna, taka mechaniczna, w cudzysłowie, no bo to nie jest klawiatura mechaniczna. Klawiatura mechaniczna to jednak jest dzisiaj co innego, tak? Specjalna klawiatura, która ma jakieś tam mikrostyki, a nie te gumki, czy jakoś tak, ja się nie znam. Też ja jestem dzisiaj do tyłu, słuchajcie. Zawsze byłem do przodu, hopsiub do przodu, jeśli chodzi o technologię. Uczyłem różne osoby dookoła, taki wiecie, domorosły informatyk, który... uczy różnych lamerów, jak używać tego, jak tam coś zainstalować, a dzisiaj jestem sam mocno do tyłu niestety i okazuje się, że już nie łapię tych różnych wynalazków. Już mam ten taki syndrom dziadzia, nie? Że a po co mnie to? Nie, to co ja tu mam swoje, to a to no, gdzie tam będę tutaj instalował? Chociaż stwierdzam też, że bardzo sprawnie mi idzie już tak, no internet mam we krwi, tak, i komputer, więc nauczenie się czegoś nowego, obsługi nowego programu, zainstalowanie czegoś, jakieś tam drobna naprawa sprzętu, konfiguracja, poskładanie komputera, no nie jest źle, nie jest źle. No ale też już widzę, że różni młodzi często prześcigają, tak, jakieś dzieciaki lepiej już tam kumają, co jest co, są na bieżąco z technologiami, ale może mają w czym innym są gorsi i nie kumają na przykład jakichś tam bardziej skomplikowanych rzeczy, tylko wiedzą to, co jest im potrzebne, to, co jest trendy, to, co jest modne. No dzisiaj na smartfony są często fajniejsze, są naprawdę zajebiste aplikacje. Ostatnio na przykład popularna jest aplikacja, która zdejmuje makijaż z twarzy, tak jakby. Czyli ładujemy jakieś zdjęcie umalowanej kobitki, która ma upudrowaną tam twarz, ładnie zrobiony makijaż, a sztuczna inteligencja, też w cudzysłowie, bo to nie wiem, no to raczej by to trzeba nazwać jakimś tam, nie wiem, algorytmem, skryptem. Chociaż no, w sposób inteligentny na pewno, bo to trzeba rozpoznać, gdzie są usta, gdzie są oczy, gdzie są te przebarwienia, zmniejszyć nasycenie na samych ustach i też rozpoznać właśnie, gdzie są oczy. I wydaje mi się, że to polega na nałożeniu, na pobraniu koloru skóry. Na przykład, no ja bym tak to zrobił na Photoshopie, tak, że pobrałbym kolor skóry, zrobiłbym warstwę nad, wypełnił to miejsce, gdzie jest podkolorowane oko i nałożył w trybie mieszania kolorów kolor, żeby on zakolorował tym kolorem skóry jakby to, co jest makijażem. No jakoś tak. Ewentualnie zmniejszyłbym nasycenie kolorów właśnie ust i powiek. Myślę, że to można na różne sposoby też jakoś zrobić. No fajne są aplikacje, ale na przykład jak ktoś jest przyzwyczajony do pasjansa, chciałem mamie zainstalować pasjansa na komórce, żeby sobie tam mogła smyrać i układać te karty, bo wiem, że lubi pasjanse, no ale to już nie jest to, tak? Nie chcę, bo pasjans to musi być pasjans, to muszą być te karty, dotyk karty, klimat, no tak, no... Często się w coś bawimy, czy gramy w jakąś stare gry dla klimatu, nie dlatego, że one są takie zajebiste. No, gry stare na Amigę, tak? Bawimy się, bo jest to fajny klimat. Dla nas jakieś miłe wspomnienia. Tak samo z kartami. Liczy się tutaj dotyk tych kart, zapach papieru, nie wiem. No i frajda z układania tego bardziej na stole, a nie smyraniu tego laptopa, czy tam tego ekranu na smartfonie, czy tam gmeraniu, jeżdżeniu myszką. Dziś już młodzi nie programują w Pascalu, napisała tromba słonia. No i tak, no kiedyś się uczyło. Czy to miało... sens? Czy Pascal jest dobrym językiem do nauki programu? Przepraszam, nie radiowo dzisiaj, ale się opiłem tego napoju i mi się bekać chce. Ale to i tak są luźne gadki, więc jak raz sobie beknę, to nie ma dramatu. Są tacy, co pewnie edytują takie nagranie potem i wyłapują z 2 godzin nagrania beknięcie, żeby je wykasować. I kto to doceni? Nikt tego nie doceni i chyba nie ma co. Więc sobie bekłem. I trudno. Najlepszy stolik i 3 karty. Takie zdanie ma Anon. Czerwona wygrywa, czarna przegrywa. Kto w szczęście wierzy, wysoko mierzy. Nie wiem, czy Pascal jest dobrym dzisiaj językiem programowania do nauki programowania, bo przypuszczam, że w różnych szkołach, w różnych uczelniach, jak uczą informatyka tam programować, programistę programować, no to uczą bardziej zasad programowania, bo wiadomo, że technologia się zmienia, języki programowania się zmieniają, ewoluują, jakieś tam... Pamiętam, że na przykład jak tworzyliśmy portale w cubeteam.com dawno temu, to była moja pierwsza praca chyba nawet, no to programiści używali już jakichś takich zaawansowanych narzędzi do Visual, Visual Basic to się chyba nazywa, tak? No, że mamy jakieś tam... takie drag and dropy, że całe funkcje tam przeciągamy, to na tym polega? To jest to samo, co visual scripting? Bo ja sobie nawet radzę z visual scriptingiem, czyli takim programowaniem bardziej polegającym na przeciąganiu różnych gotowych funkcji, łączeniu ich ze sobą na ekranie. Visual Studio. Visual Studio, tak, dziękuję za podpowiedź. Visual, nie Visual Basic. Visual Basic chyba też jest, ale to chodzi właśnie o Visual Studio. To jest jakiś taki kombajn, tak, do właśnie do programowania chyba w różnych rzeczach, tak? Jak to jest z tym Visual Studio, bo ja się nie znam właśnie. Ale przypuszczam, że wielu z was wie, że wielu z was się znam na tych sprawach tutaj i moglibyście dużo tutaj podpowiedzieć. I no, jak ktoś ma ochotę oczywiście pogadać, w każdej chwili można dzwonić na nocne radio, Skype. Może moja mama zadzwoni i powie na przykład tutaj, jak tu tam zrobić to, żeby to bo tu mi się jakoś przesunęło. Swoją drogą, można też powiedzieć, pokaż mi swojego smartfona, a powiem ci, kim jesteś, bo każdy sobie to po swojemu jakoś wszystko konfiguruje, ustawia, dobiera tapetę, te ikonki organizuje, można popatrzeć, jakie kto ma tam aplikacje zainstalowane i tak dalej. C++ i CH, tak? To jest do Visual Studio. No dobra. No ale chłopaki w tym tworzyli webowy portal jakoś, nie? Ale to nie wiem, jak oni to robili, bo to nie jest język do stron, nie? No. Nie mam smartfona, jestem nikim. Zmartwiony Anon napisał. Może właśnie jesteś kimś, może jesteś oryginałem właśnie, ekscentrykiem dzisiaj. Czytaj C-Sharp. Aha, a nie C-Hash, tylko C-Sharp, tak? Widzicie, jaki jestem zapóźniony. Zapóźniony, opóźniony, po prostu down, debil, jak na mnie niektórzy mawiają. Albo ten, jak to było? Skurwysyński pajac? Zjebany skurwysyn? Zapominam ciągle. No i... No trudno teraz funkcjonować. Znaczy to jest cholerna pomoc, no bo mamy dostęp do mapy. Na przykład jak teraz sobie zamieszkałem w nowym miejscu, to za pomocą tego podróżowania po Google Maps, tego wiecie, że tam normalnie sobie jakby pierdolony zjeb. Dziękuję za podpowiedź. O! No i dodzwonił się ktoś, kto o programowaniu wie, myślę, całkiem sporo. Nasz tutaj komputerowiec dyżurny, nie, to źle, komputerowiec. Bajcie, czy ty jesteś komputerowcem, czy ty jesteś informatykiem, czy ty jesteś programistą, kim ty jesteś?
1: Ja jestem, cześć Kawiec, cześć słuchacze, ja jestem bajtiterem. Tak mogę powiedzieć. No, freelancerem jestem, informatykiem, no, z wykształcenia jestem informatykiem, tyle przynajmniej jest prawdą. Mam magisterium z tejże dziedziny, ale ja nie o tym. Znaczy, tutaj trąba, słonia, chciałem uzupełnić. Owszem, w Visual Studio standardowo jest C++, jest C-Sharp, jest F-Sharp. No i jest też Visual Basic, jak najbardziej, owszem. I Krawiec, pytałeś się, bo jak zacząłeś mówić o tym Visual Studio, to ja akurat byłem w łazience, byłem zęby, więc nie dosłyszałem dokładnie, ale chyba miałeś wątpliwości na temat tego, jak to jest że tam się robi strony, no bo robi się też. To znaczy w Visual Studio są różne typy projektów, które są oparte na różnych językach programowania, ale też na różnych takich zrębach, po angielsku framework. Jest tak, że nie zawsze tworzysz program od zera, tak po prostu goły, ale zwykle w oparciu o to, żeby on miał jakieś, czy to okienka, czy to, żeby on działał w kontekście na przykład właśnie aplikacji serwera i żeby przez przeglądarkę można było, żeby miał taką jakby dwie części serwerową, czyli backend i frontend, czyli to, co w przeglądarce jest, żeby tam użytkownicy mogli w ten sposób korzystać. Są też różne rozszerzenia, które dodają nowe typy projektów, na przykład takie do robotów, czy do tworzenia gier. Jest XNA Studio oparte o to jak najbardziej. No ale nie wiem, czy ten temat chcesz pociągnąć, czy chcesz, żebym się odniósł do tego, co mówiłeś na początku, bo ja w sumie dlatego postanowiłem też zadzwonić, że znam się na uczeniu ludzi, no seniorów, że tak powiem, informatyki i internetu.
0: I co, i masz jakieś spostrzeżenia w tym temacie, jakieś swoje sposoby na uczenie starszych osób, czy robisz to na przykład tak cierpliwie? Ty raczej jesteś osobą cierpliwą pewnie i tego ci nie brakuje, nie?
1: Tak, tak. No jeżeli widzę, że jest jakiś sensowny efekt do osiągnięcia, to jestem osobą tak cierpliwą. Chociaż jestem bardziej cierpliwą osobą niż moja babcia, która jest no tak trochę choleryk sangwinik.
0: Krewka, może być.
1: Mozaika tego typu temperamentów. No i ona nie zdzierżyła mojej nauki, w przeciwieństwie do większości grupy. Tak, grupy powiem, bo w 2013 roku dałem się wyciągnąć na takie szkolenie, dałem się wyciągnąć zresztą człowiekowi, który tutaj, nie wiem, tutaj czy w Nocnym Radiu on się przewijał, w innych radiach w każdym razie się przewijał, Olo Zioło, pozdrawiam, jeśli słucha. Dałem się mu wyciągnąć na takie szkolenie, w którym on też brał udział jako uczestnik, które organizowało Stowarzyszenie Miasta w Internecie w ramach projektu PCRS na latarnika, tak się nazywają latarnicy, czyli ci, którzy będą oświecać, będą zachowywać to, co starsze pokolenie ma do przekazania nowym pokoleniom, żeby nie pokryło się to właśnie mgłą zapomnienia, żeby zasłona właśnie pajęczyna nie spowiła w mrokach tego, co ci ludzie pamiętają nieraz ze swojego życia, ich przeżycia, ich punkty widzenia, ich sposób w ogóle mówienia, ich udział w kulturze, ich twórczość, ich opowieści jakieś, tak? To wszystko jest rzeczą, która może się, większa część z niej zachować, jeżeli ci ludzie nie będą podlegali wykluczeniu cyfrowemu. No i właśnie zapobieganie takiemu wykluczeniu cyfrowemu, jak to się modnie teraz nazywa, tych seniorów, czyli ludzi tam 50+, no powiedzmy ewentualnie 45+, służył ten projekt. No i tam nas uczyli, jak uczyć ludzi w podeszłym wieku informatyki, komputerów, a zwłaszcza z naciskiem na internet. I powiem krawiec tak, że to, co z tego wyniosłem, a także z praktyki, bo później jak najbardziej uczyłem ludzi i dalej mi się to zdarza robić, zwłaszcza w grupach, w takim ośrodku wspólnie, zresztą z innym człowiekiem, który też był akurat nie wtedy, co ja, tylko trochę wcześniej przeszkolony, który wcześniej był prezydentem miasta w ogóle tutaj w Bielsku-Białej. Tak razem prowadziliśmy kilka grup, w tym jedną z udziałem mojej babci jako jednej z uczestniczek. No ona niestety nie ukończyła, ale dużo innych uczestników ukończyło i bardzo jest zadowolonych. I powiem ci krawiec, że to, co mówiłeś, to te twoje doświadczenia z twoją mamą są bardzo, bardzo się z tym pokrywają. To znaczy rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz, że jeżeli ludzi się zacznie uczyć od jakichś rzeczy takich, co oni nie będą wiedzieli po co to, a po co my mamy tutaj pisać, jeździć tą myszą, nawet tak podstawowe rzeczy jak klawiatura i mysz, to nie jest dla nich coś, o czym oni są przekonani, że jest w ogóle potrzebne, trzeba podawać im, powiedzmy, przykłady tego, co mogą zrobić. I nie zakładać im konta na Facebooku, e-maila na dzień dobry, bo oni to zapomną. Oni zapomną hasło, zapomną wszystko. Dla nich to, co jest bezpośrednio użyteczne, atrakcyjne, na przykład właśnie te Ceneo, na przykład być może też bankowość internetowa, jeżeli korzystają z jakichś właśnie zakupów przez internet, o zakupy w ogóle przez internet, właśnie Allegro, te serwisy aukcyjne, czy nie tylko aukcyjne, ale też takie opcje kup teraz, to trzeba im wszystko pokazać, trzeba im po prostu to przeklikać na ich oczach i im się wtedy oczy zaświecą, ej, ja też bym tak chciał, czy chciała to umieć. No oczywiście te strony, to co ich interesuje, czyli na przykład te religijne strony trzeba im też pokazać, no i...
0: Samouczki jakieś, nie? Na przykład jak wyhodować tam jakieś kwiaty, jak kogoś interesuje. Na YouTubie widzę, że YouTube jest taką rzeczą, która ludzi w pewien sposób fascynuje wszystkich, no bo tam można znaleźć wszystko, wszystkie i poradniki jakieś, i audycje, i filmy całe, i wszystko, nie?
1: Tak, jak najbardziej, przy czym no to już trzeba mieć odpowiedni transfer, no żeby to się nie zacinało, a seniorzy zwykle nie kupują sobie dostępu do internetu, chociaż niektórzy kupują. Byli ludzie, którzy kupowali nawet sobie laptopa za parę tysięcy po to, że tak się na to, tak się zapalili do tego. Natomiast część to są ludzie, którym wnuk czy ktoś tam podarował laptop jakiś swój poprzedni, no i tam sobie działali na jakimś kawałku Wi-Fi przez ścianę od kogoś, kto i tak miał. No i to tak różnie, że tak powiem, z tym bywało.
0: Jeszcze mam inne ciekawe spostrzeżenie, że dzisiejszy komputer bez dostępu do internetu to jest właściwie złom. To jest taka maszyna do pisania trochę lepsza i wideo takie. Jak masz zgrany już film, to możesz sobie obejrzeć, a też skąd ten film wziąć, tak? No więc to jest bezużyteczny sprzęt trochę bez internetu, komputer, nie?
1: Tak, my pamiętamy czasy lata 90., kiedy to się internetu nie miało, potem wchodził ten internet wdzwaniany w numerze nieświetlnym 20, 21, 22, tak?
0: A wiesz, że telekomuna dalej to ludziom sprzedaje i wciska ten internet wdzwaniany?
1: No działa, no co ma nie działać? Dopiero, wiesz, w 96 roku bodajże oficjalny status, czyli że już nie muszą nasłuchiwać, alfabetu Morsa znieśli, tak? I sygnału SOS, że no, i dowiedzieliśmy się tego od nauczycielki biologii w szkole. W każdym razie tak właśnie jest, że przeważnie tylko wspominaliśmy, a niewiele raczej pokazywaliśmy albo nic. Dopiero w zreformowanym programie, któryśmy opracowywali, mieliśmy zamiar i może kiedyś nam się uda go zrealizować jeszcze, pokazywać coś z urządzeń mobilnych. Generalnie robiliśmy to na komputerach stacjonarnych, bądź na laptopach, które sami uczestnicy przynosili, bo jeżeli ktoś miał jakieś i wolał od razu na tym przyzwyczajać się do tego układu klawiatury, przyzwyczajać się do tego wszystkiego, to dobrze, żeby to robił na tym. Natomiast na miejscu robiliśmy to w większości na komputerach stacjonarnych, ale co ciekawe jeszcze dodam, że nie tylko pod Windows. Tym się wyróżnialiśmy, że robiliśmy równolegle to pod Windows i pod Linuxem. A jakże?
0: No proszę. Tak się zastanawiam, czy my kiedyś też będziemy w porównaniu do młodszego pokolenia tacy zapóźnieni trochę, że na przykład przyjdzie twój synek czy ktoś i powie, tata, ja tu zmykam do wirtuala, idę się tam na wirtualnej platformie i nałoży, jak wciśnie sobie wtyczkę jakąś do szyi, a ty mu tam, gdzie to takie wtyczki, za moich czasów, myszka, i wyciągniesz taką zagrzybioną jakąś myszkę starą, brudną i to jest na kabelku, o, tu.
1: I wiesz co, myślę, że nie, to znaczy ja tutaj jeszcze odpowiem słuchaczowi, który się pyta, czy mieszkam w Bielsko-Białej, nie, w Bielsku-Białej, co się pisze z myślnikiem i obaczony się odmienia, w tym mieszkam. Powiem ci, Krawiec, że nie, ja już to kilka razy u siebie w audycjach mówiłem, że my, to znaczy pokolenie X, bo myślę, że ty też do takowego się samoświadomie klasyfikujesz, i młodsze pokolenia, znaczy my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę, nie tylko, że zmiany na świecie, zmiany cywilizacyjne, kulturowe, inne przyspieszają, znaczy nie tylko, że są, ale że przyspieszają. To znaczy myśmy zinternalizowali to wyobrażenie o tym, że będzie inaczej i będzie coraz szybciej inaczej. To znaczy, że w ciągu jednego pokolenia świat się zmieni bardziej niż wcześniej w ciągu całego życia jednego człowieka. I że to, jak bardzo świat jest inny od tego, do jakiego są przyzwyczajeni nasi dziadkowie, ten teraz, to będzie, to jest w mniejszym stopniu inny niż będzie za 10 lat w porównaniu z tym, co jest teraz.
0: Też tak
1: i my już wiemy. I my jesteśmy do tego od małego przyzwyczajeni. Nawet jeżeli nam o tym nie powiedzieli rodzice czy dziadkowie, to myśmy po prostu dorastali już w sytuacji, w której mogliśmy to zaobserwować. Wcześniej za pokolenia naszych dziadków czy nawet rodziców można było mieć takie wyobrażenie, no dobra, jest inaczej niż 50 lat temu, jest inaczej niż w poprzednim pokoleniu, ale no i będzie się to tam powiedzmy zmieniać, ale nie, że będzie się zmieniać coraz szybciej, nie, że to, co kiedyś zajmowało całe życie człowieka, taka ilość zmian teraz zajmuje pokolenie, a potem będzie zajmować jeszcze coraz mniej, no aż do osobliwości, prawda?
0: Przypuszczam też, że dawniej ludzie się tak dużo nie zastanawiali nad tym, jak zmienia się świat, jak będzie kiedyś, jak będzie za 10 lat, a czemu to tak szybko wszystko się zmienia, tylko po prostu sobie żyli, nie myśleli tak bardzo o tym. Chociaż przypomina mi się taka zabawna też scena z Asterixa, z komiksu Asterix, gdzie było o wróżbitach i było pokazane, jak różni wróżbici przedstawiają przyszłość, na zasadzie, że był dymek nad głową i obrazek jakiś, że coś tam gada, nie? I nie było, że tekst, tylko było takie zwizualizowane, co wróżbita przepowiada. I większość wróżbitów, takich zwykłych, przedstawiała taką wizję, że świat będzie taki, jak jest za starożytności, tyle, że wszystko większe, bardziej błyszczące, że te kolumny będą bardziej gładkie. No wiesz, tak jak my byśmy sobie, trochę jak my sobie chyba dzisiaj wyobrażamy przyszłość. I na jednym obrazku było napisane, ale byli też i tacy, którzy gadali kompletne bzdury. I takie centralnie wklejone zdjęcie jakiegoś takiego wieżowca ze szkła i stali i samochody. No to jest wizja, która faktycznie prawdopodobnie nikomu się w głowie nie pojawiła, że tak będzie wyglądał świat za 2000 na przykład lat. Nikomu się to w głowie nie mieściło i tak samo pewnie... Myślisz, że świat się zmieni tak też na tej samej zasadzie, nie do poznania za jakiś czas?
1: Wiesz co, myślę, że słuszną rzecz zauważyłeś, że ludzie teraz myślą więcej o przyszłości. W ogóle rozwinęła się taka nauka jak futurologia, rozwinęła się też... kierunek w sztuce, jak zwłaszcza w filmie i w literaturze, jak science fiction. No i tak, to przemiany naukowe i techniczne, osiągnięcia ludzkości dały tutaj taką pożywkę dla filozofii i dla sztuki, jak najbardziej. I to jest takie trochę taki dodatnie sprzężenie zwrotne, taka pętla wzmacniająca to zjawisko. I tak jak mówię, to może się nam rozkręcić aż do osiągnięcia pewnej relatywistycznej, tak w cudzysłowie, przez analogię fizyczną, granicy, czyli do osobliwości, do takiego momentu, kiedy to już będzie, nawet choćbyśmy chcieli, to nie do zahamowania, bo będzie się samo ulepszać. To znaczy sztuczna inteligencja po prostu... zajmie się tym, żeby zbudować coraz lepszą sztuczną inteligencję i my zostaniemy gdzieś tam pod wieloma względami w tyle wtedy. No, pytanie, czy wtedy ona będzie skłonna, znaczy czy my ją tak ogarniemy, żeby nam służyła, czy też, ja tu nie mówię o samoświadomości jakiejś, prawda, maszyn, ale nawet jeżeli to będzie zwykła, powiedzmy, taka głupia maszynka, znaczy głupia w sensie, że nie mająca jakiejś świadomości swoich celów, ale jednak sztucznie inteligentna mająca możliwość działań, które miałyby globalne skutki, no to czy przez jakiś zwykły błąd, na przykład w jakimś początkowym zadaniu parametrów, w których ramach ma działać, jakichś takich praw Asimowa, czy jakiegoś ich odpowiednika. Sam Asimow zresztą pewnie znasz, jego 3 prawa robotyki, później dodał 4, to jego twórczość On owszem postulował te prawa, natomiast on widział, jak bardzo one są niewystarczające, bo w swojej twórczości właśnie badał to, podawał przykłady różnych sytuacji, w których pomimo przestrzegania tych praw doszliśmy do jakiegoś, no czy to dystopii, czy przynajmniej jakiegoś poważnego nadużycia ze strony robotów, jakiegoś ich działania, które no nie było zgodne z oczekiwaniami, pomimo że zgodne z prawami.
0: To zabawne też, że ludzie dawniej sobie wyobrażali, nawet ci futurolodzy, czy pisarze science fiction, czy artyści tworzący ilustracje do science fiction, było takie wyobrażenie, że robot będzie kwadraciakiem takim. On bardzo się różnił od człowieka, no a wszystko wskazuje, że dążymy raczej do tego, aby roboty, cyborgi, androidy przypominały jak najbardziej człowieka, bardziej jak w Blade Runnerze, prawda? A nie jakieś takie, witajcie ludzie i taki kwadraciak ci idzie. I ja myślę, ja bym stawiał faktycznie na to, że wizja przyszłości będzie bardziej niezwykła, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić dzisiaj. I to całkiem za niedługo się może zacząć dziać. Zaczniemy żyć w bardzo niezwykłych czasach. Miałem kiedyś taką przerażającą nawet wizję. Widziałem naszą planetę jako taką już wyniszczoną skorupę, czarną, wyniszczoną skorupę, jakby wymarła Ziemia. No a my gdzieś tam pod spodem, żyjący już w wirtualnej rzeczywistości całkowicie, i bardziej ta Ziemia wtedy jest takim twardym dyskiem, a my jesteśmy informacją, nie? I tak to się skończy chyba. Jak nie polecimy w kosmos, nie skolonizujemy planet, to tak to się może skończyć.
1: To ja powiem taką ciekawostkę chrześcijańską. Otóż kiedyś było dużo ludzi, dalej jest dużo takich sekt, adwentyści na przykład w XIX wieku co 20 lat ogłaszali koniec świata, a jak nie następował, to przesuwali. No w końcu po kilku razach zorientowali się, że to jest głupie i zrezygnowali z tego, z takiej konkretnej daty, ale mają to, co tam, to co święty Paweł w Nowym Testamencie, czyli takie oczekiwanie, że to już za chwilę będzie koniec świata, tak? No pierwsi chrześcijanie w większości tacy byli właśnie. Oni sądzili, że za ich życia, że nie umrą śmiercią naturalną, tylko że przyjdzie koniec świata, więc oni się przejmowali owszem przyszłością, ale przyszłością w sensie trochę innym, w sensie wiecznością. Dużo bliższe im było rozważanie o życiu wiecznym i na co dzień świadomość, że to ich za chwilę czeka. Tak samo jak nas za chwilę, po naszej śmierci, niezależnie od tego, ile świat będzie jeszcze istniał. Natomiast no, mieli mniejszą motywację i taki Paweł na przykład im jeszcze ją zmniejszał. Mówił, a nawet nie martwcie się o to, że żeby sobie znaleźć żonę czy męża, bo to nie warto się takimi rzeczami zajmować. Zaraz będzie koniec świata w ogóle.
0: No. Czyli, można, czyli można by powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie to była właściwie sekta apokaliptyczna taka.
1: Eschatologiczna, no tak, bardzo. No, apokaliptyczna, mówisz, jak jeszcze apokalipsa nie była spisana, bo to była ostatnia prawdopodobnie księga, jaka w ogóle była spisana z Biblii.
0: No w sensie takim, że wróżąca rychły schyłek świata, czasów, nie?
1: Przy czym tu jeszcze jedna ciekawostka, Krawiec, bo sama apokalipsa jako księga pisana prawdopodobnie najpóźniej. Część biblistów twierdzi, że któryś z listów świętego Jana był późniejszy, ale generalnie najwięcej ludzi twierdzi, że apokalipsa jednak była ostatnia. To ona już jest pisana z perspektywy takiej, że tamte zapowiedzi, co święty Paweł na przykład był przekonany, że tak będzie i wielu innych, że one się już nie spełniły. To znaczy, że jednak większość z tych ludzi dożyła swojego kresu życia i umarła śmiercią, czy to tam naturalną, czy jakąś niekoniecznie naturalną, no ale w każdym razie nie tak, że doczekali się paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. No i że jednak być może na przynajmniej kilka pokoleń mamy się szykować, tak? W apokalipsie wcale nie jest, nie pobrzmiewa ten duch, co u Pawła, że ej ludzie, zaraz będzie koniec świata, to już się niczym nie przejmujcie tutaj na ziemi. No więc... Natomiast wracając do perspektywy obecnej, czy świat będzie całkiem inny? Po pierwsze myślę, że roboty już w tej chwili tak nie mówią takim głosem, jakim mówiły i dalej mówią w filmach science fiction, że jakimś takim metalicznym głosem. To jest coś, co już od dawna, czy w ogóle nigdy chyba nie było takim problemem. Ja wiem, że wirusy komputerowe z lat 90. polskie mówiły czy jakimś takim głosem, który był no możliwy do wydobycia z tamtego sprzętu, z tego PC speakera, tak? I jeszcze na 8 czy nawet 4 bitach.
0: Wirusy? Ty powiedziałeś, że wirusy mówiły głosem?
1: Tak, komputerowe były takie, które miały jakieś efekty multimedialne ciekawe. Na przykład potrafiły po zawirusowaniu komputera wydawać z niego dźwięki takie jak czy też no i
0: to było na przykład mowy,
1: tak. Miło MKS-Wir, taki program popularny był kiedyś pod DOS antywirusowy stworzony przez polskiego programistę Marka Sella, to on zawierał takie demonstracje tego, co robią wirusy. Po to, żeby użytkownik poznał, czy ma zawirusowany komputer, to mogłeś wejść w tym programie właśnie w jego bibliotekę wirusów, jakie on jest w stanie rozpoznawać. I tam mogłeś poczytać sobie o danym wirusie, jak on się rozmnaża, jaki on ma rozmiar, jakie tam inne ma parametry. I między innymi była demonstracja, było takie demo, co się dzieje z komputerem, kiedy ten wirus na nim jest. No i część z tych wirusów miała całkiem ciekawe multimedialne właśnie efekty. Potrafiły na przykład ekran wywracać do góry nogami albo jakiś taki goniący po ekranie kwadrat przekolorowujący, odwracający kolory, albo właśnie też dźwiękowe efekty, na przykład takie niepoprawne politycznie czy wulgarne treści się wydobywały wtedy w losowych momentach z głośnika.
0: Albo na przykład mógł ci wirus zaśpiewać We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and format C.
1: No, tego typu rzeczy. I też myślę, że roboty nie będą wcale w większości przypominać ludzi. To znaczy, do czego jest potrzebny robot przypominający ludzi? No, może do jakiejś tam opieki nad paliatywnej nad chorymi umierającymi. Może do dzieci też, z drugiej strony, tak? Do starych i do dzieci. Tak? No, do niania, robot niania. To dobrze, żeby miał jakąś twarz człowieka i głos jakiś w miarę człowieka. Natomiast i jeszcze roboty, które będą kontrolowane przez ludzi. Tak samo myślę, że takie sceny w filmach science fiction, do tej pory one są w Star Treku czy w innych, że człowiek ubiera skafander i wychodzi coś tam naprawiać, bo się zepsuło. W kosmos wychodzi naprawiać na stację czy na statek kosmiczny i chodzi po tym z buty, ma takie magnetyczne i włączane i wyłączane to te elektromagnesy w butach, żeby się przyczepiać albo nie do metalu. No i w tej chwili owszem, na stacji kosmicznej, którą mamy nad głową, na tych stacjach różnych, to a zwłaszcza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to się wychodzi na spacer kosmiczny, żeby tam robić jakieś naprawy. Ale za niedługo to już nie będzie. Za niedługo i w kosmosie, i w powietrzu, i pod wodą, i w różnych innych niebezpiecznych miejscach będzie chodził robot, który owszem wygląda jak człowiek, no może niekoniecznie tak kolorystycznie i teksturowo, ale ma kończyny, tak jak człowiek ma ręce, palce i ma czujniki przekazujące do rękawic, bo steruje nim człowiek, który ma rękawice, który jest cały ubrany właśnie w taki interfejs również i dotykowy, nie tylko obraz i dźwięk ma przekazywany, ale też również dotyk i jest w stanie też kontrolować ręce tego robota. Wszystkie jego te siłowniki odpowiadające, znaczy może nie wszystkie stawy człowieka byłyby odzorowane, bo nie wszystkie by trzeba, ale przynajmniej te najważniejsze i po prostu manipulować i czuć to, co manipuluje. Jak na przykład jakieś pokrętło stawia opór, to czuć ten opór. I oczywiście byłaby pewnie możliwość wzmocnienia tego, żeby wykorzystać siłę robota większą niż siła człowieka, jakieś tutaj jakąś dźwignię tutaj zastosować, jakieś takie przełożenie, że siła teraz razy 5, ale w standardowym ustawieniu byłoby tak, że to, co ten robot czuje, czego dotyka, znaczy co czują te jego czujniki, to by było przekazywane do człowieka, który by miał ubrany ten skafander, znaczy ten interfejs. I to też siła stosowana przez człowieka byłaby przekazywana na obiekty, których ten robot dotyka. I ten robot może być gdzie indziej, może być tam, gdzie człowiek niekoniecznie powinien, czyli gdzieś na przykład na zewnątrz statku w kosmosie, albo pod wodą, albo w pobliżu materiałów wybuchowych. Tak, rozbrajanie bomb też będzie pewnie, to będzie jedno z głównych tutaj zastosowań. No i takie roboty, jest sens, jakie wymieniłem, rodzaje, żeby przypominały jakość człowieka. Natomiast do wszystkiego innego, no to po co? Po co on ma wyglądać jak człowiek? To według mnie nie będzie.
0: Myślę, że to będzie dosyć praktyczne, aby robot jednak nie przypominał człowieka, aby zawsze było widać, że to jednak jest robot, bo inaczej dochodziłoby do wielu nieporozumień tak zwyczajnie i sami instynktownie zrobimy te roboty tak, żeby je odróżniać. Przeczytam może te słynne prawa robotyki. Robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Pierwsze prawo. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. No i to czwarte dodane prawo, że robot nie może skrzywdzić człowieka, ludzkości. Mi się wydaje, że te prawa robotyki są już dzisiaj troszkę archaiczne i one może, o ile w przypadku robota to jeszcze ma jakiś sens, to w przypadku sztucznej inteligencji zupełnie nie ma sensu, ponieważ cechą inteligencji jest to, że ona potrafi się i sprzeciwić swojemu twórcy, posiada coś na kształt wolnej woli. Jak wiesz, jestem trochę sceptykiem i takim trochę niedowiarkiem i raczej nie wierzę w rzeczy typu tam dusza, co się w nas tam rusza i tego typu rzeczy, więc myślę, że wszystkie nasze zachowania, ta świadomość, samoświadomość, sprzeciw, wolna wola są po prostu wynikają z tego, że ten nasz komputer pokładowy, ten nasz komputerek jest bardzo dobrej jakości, tak, że mamy dobry soft i że ten soft się jakby sam programuje przez całe lata, my się nie rodzimy już inteligentni, już zdolni do sprzeciwu, nasza wolna wola jest jakąś taką atrapą, no leży my i kwiczymy se i sramy, tak? I dopiero się programujemy przez całe lata, poprzez proces edukacji, poprzez czerpanie wzorców, poprzez wyciąganie wniosków. Potrafimy się też sami odwirusować, tak jakby te różne medytacje, które potrafią w naszej głowie coś przeprogramować. Sami siebie przeprogramowujemy. Różne takie choroby psychiczne i tego typu sprawy, dziwne zachowania postrzegam jako często swego rodzaju wirusy, tylko że to wszystko jest płynne, bo nasz komputer jest analogowy, jest trochę jak internet, tak, że zniszczy się jedno, ale wszystko pozostałe działa. Dzisiejsze komputery też coraz bardziej takie są. Kiedyś na przykład Windows, jak jeden plik tam wykasowałeś, to wszystko już do dupy, już ci pozostał tylko format C, tak, i ponowna instalacja. Dzisiaj jest tak, sam miałem przypadki, że już miałem naprawdę zdewastowanego tego Windowsa, poprzez błędy na dysku i tak dalej, on potrafił się naprawić sam, tak? Jakby od nowa doinstalować to, co mu się uszkodziło na bad sektorach i tak dalej, czyli troszeczkę jak nasz mózg, tak? Że człowiek działa bez kawałka głowy, bo wypadek miał, a dalej działa, tylko są pewne usterki. Jak ty to ogólnie te sprawy na przykład postrzegasz?
1: Znaczy ja postrzegam tak, że się nie zgadzam, to znaczy... Myślę, że jak najbardziej do pomyślenia jest sztuczna inteligencja. Teraz mamy takie sztuczne inteligencje, co prawda to są wąskie sztuczne inteligencje, które potrafią robić no, jakąś tylko jedną rzecz, ale za to bardzo dobrze i lepiej niż człowiek, na przykład rozpoznawać twarze lepiej niż człowiek w tej chwili już potrafi sztuczna inteligencja. Natomiast no, nie potrafi jakby określać sobie jakichś celów, znajdować jakichś alternatywnych sposobów robienia czegoś spoza określonych jakimiś bardzo precyzyjnymi parametrami no, przestrzeni poszukiwań. Natomiast jak najbardziej wyobrażam sobie nawet szeroką sztuczną inteligencję, która wcale nie będzie miała żadnych atrybutów samoświadomości czy samostanowienia. I która no, nie będzie mogła przerosnąć w tym sensie, że po prostu zacząć panować nad człowiekiem. To, co mówiłem, że może się zdarzyć jakiś wypadek, że nam będzie robot czy sztuczna inteligencja ogólnie robić coś, co niekoniecznie byśmy chcieli, żeby robił, to właśnie niekoniecznie, bo my tak lubimy personalizować, zwłaszcza ludzie, którzy się nie znają, lubią tak personalizować, boją się tego, że roboty staną się potężniejsze od ludzi i staną się jak gdyby ludźmi, ale żeby to miały złą wolę względem nas. No nie, właśnie niekoniecznie jest to kwestia jakiejkolwiek woli, jest to kwestia tylko programowania, określenia przez nas zadań, parametrów, ram, w których ma działać, ale my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ich wyrazić. Zobacz sobie na przykład na nasze systemy prawne i na paradoksy i na kontratypy w prawie, czyli sytuacje, kiedy można złamać prawo, a pomimo tego nie grożą za to sankcje żadne, no bo prawo po prostu z założenia zakłada, że jest niedoskonałe, że w pewnych sytuacjach nie tylko można, ale wręcz jest dopuszczalne, a być może nawet wskazane łamanie go. I to już prawoznawstwo doszło już do tego dawno, że takie kontratypy to jest rzecz no, pożądana, no bo człowiek doskonałego systemu nie wymyśli. Nawet dla siebie, nawet dla ludzi, którzy są jak gdyby no, myślący. Więc wymyślenie czegoś takiego dla robotów, gdzie nie ma miejsca na takie tutaj niejednoznaczności, bo każda taka niejednoznaczność jest potencjalnie furtką do czegoś niepożądanego, tak, bo nie możemy na jakieś ludzkie tutaj odruchy, ludzki wgląd w to, co dobre, w to, co złe, w to, co etyczne, co nieetyczne, liczyć w przypadku no właśnie takiego tworu no nieludzkiego, nie będącego, nie mającego w sobie człowieczeństwa, pierwiastka tego takiego boskiego, duszy, tak, jakby, którą nie wierzysz. Ja na koniec chciałem się odnieść, zanim zejdę z anteny, tutaj do rzeczy, które pisze Tromba Slonia, bo Tromba pisze tak, że również jedno zastosowanie jeszcze podaje ważne robotów, w których one powinny przypominać człowieka z wyglądu i nie tylko z wyglądu, mianowicie seks. Tak, więc roboty, tak jak też już mówiłem w audycji, prawdopodobnie większość takich orgazmów, które ludzie będą mieli i najbardziej no, intensywnych, to będą za sprawą robotów, no bo roboty i sztuczna inteligencja zwłaszcza jest w stanie się uczyć, co daje przyjemność człowiekowi, danemu konkretnemu człowiekowi, tak? No więc wszelki tam długi edging czy inne rzeczy, no to drugi człowiek, który nie jest w stanie ani czujnikami tak dobrze nas monitorować jak robot, ani tak dobrze się dostosować, no to nie będzie w stanie tego dostarczyć, natomiast najintensywniejszych przeżyć od strony fizycznej, nie mówię od strony innej, tak, bo jeżeli ktoś szuka w erotyce czegoś więcej niż tylko fizyczności, a uważam, że tak się powinno, no ale wielu niestety sięga po takie bardziej płytkie zaspokojenie, to znaczy właśnie fizyczne. No i to fizyczne może być intensywniejsze za sprawą takich inteligentnych zabawek, bądź nawet inteligentnych partnerów, to znaczy robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, służących właśnie do tego celu.

0: jest. Jeżeli tak nie jest, to w którą stronę tak nie jest? To znaczy, czy wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność i coraz szybciej? Czy też jesteśmy poniżej tego przypadku osobliwego, czyli w pewnym momencie się rozszerzy do maksymalnego, coraz wolniej się będzie rozszerzał i osiągnie pewien maksymalny rozmiar, po czym zacznie się kurczyć, po czym nastąpi przeciwieństwo wielkiego wybuchu, czyli wielki kolaps, zwany też wielkim krachem. No i jeszcze powiada Tromba Slonia, że to Jehowi. No świadkowie Jehowy też takie przepowiednie głosili, ale chyba więcej razy, chyba ilościowo przeganiają ich w tym adwentyści.
1: No ja tak jakoś intuicyjnie czuję, tak mi się wydaje, że wszechświat podobnie jak my oddycha, czyli wiesz, rozpręża się i skurcza, potem wielki wybuch znowu i znowu się rozszerza i zaczyna potem się zapadać i tak w kółko, nieskończona liczba takich cykli.
0: Jest taka teoria wszechświata oscylującego, skończenie, bądź nieskończenie wiele nawet być może ma nieskończoną przeszłość za sobą, tylko pytanie, czy i tutaj jeżeli to, do czego się kurczy, to nie jest punkt materialny, tylko jakaś piana kwantowa właśnie, to być może, znaczy jest kilka sposobów na to, ale jest teoria, są teorie pozwalające na jakiś wpływ tego, co było w poprzednim wszechświecie, na warunki początkowe kolejnej edycji, jakby kolejnego cyklu. No i wtedy mogłaby cywilizacja, która jest w jednym wszechświecie, jakieś tam ziarno siebie samej zasiać, które by przetrwało taki wielki kolaps, tak, i odtworzyć się w kolejnym wszechświecie, albo nawet jeżeli nie odtworzyć siebie, to przynajmniej zostawić jakieś informacje, jakąś spuściznę temu życiu inteligentnemu, które być może powstanie za następnym razem, a być może nawet jakoś tak sprawić, posprzyjać temu, żeby warunki za kolejnym razem były bardziej sprzyjające powstaniu inteligentnego życia. Jeżeli z kolei dopuścimy jakieś rozgałęzienia, czyli na przykład, że powstają jakieś bąble czasoprzestrzeni z jednego wszechświata poczkuje więcej niż jeden wszechświat potencjalnie, to może mamy całe drzewo takich na przykład wszechświatów i być może mamy nawet jakąś taką ewolucję, to też było postulowane przez niektórych naukowców, no chociaż granica między hipotezami naukowymi a fantazją tutaj jest bardzo cienka, więc na ile ich nazwać naukowcami, a na ile fantastami, czy jakimiś tymi pomysłodawcami rzucającymi idee, które mogą później być rozwijane przez twórców science fiction. Bo to działa w jedną stronę, działa też w drugą stronę. Czasem też twórcy science fiction wymyślali rzeczy, które potem były przez naukę czy przez technologię faktycznie badane i realizowane. Ale właśnie pojawiła się taka też teoria, że to jest ewolucja wszechświatów różnych, z różnymi prawami fizyki, z różnymi stałymi fizycznymi, z różnymi parametrami początkowymi, ilością materii, ilością antymaterii, szybkością rozszerzania tą początkową. Mianowicie, że jeżeli w danym wszechświecie są warunki sprzyjające powstaniu życia inteligentnego, to sprzyja temu, żeby ten wszechświat się rozmnożył, żeby z niego wypączkowało wiele innych wszechświatów, bo inteligentne życie będzie badać tą czasoprzestrzeń, będzie próbować zaginać, będzie próbować tworzyć te bąble w laboratoriach, tworzyć nowe wszechświaty, starać się zrozumieć tą strukturę multi-wszechświata i na drodze do tego zrozumienia nie tylko teoretycznie tutaj coś sobie liczyć, jakieś równania dzikie, ale też właśnie robić eksperymenty, które sprawią, że ten właśnie wszechświat wyda wiele wszechświatów potomnych, podobnych z konieczności do niego, no bo przecież nie zmienią wszystkiego, tylko wiele rzeczy w tym, co był, zachowają, bo chociażby nie będą początkowo przynajmniej wiedzieli, jak zmieniać wszystko, no i też w ramach badań też będzie ich interesowało na przykład zmienianie tylko jednego jakiegoś parametru w oddzieleniu od innych, tak jak się to robi w metodzie naukowej. No, to tyle chciałem powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
0: I w naległych sześciatach tych, którzy nas słuchają, też pozdrawiam i zapraszam na wtorek na audycję Byte Eatera, czyli mnie, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo za interesujący telefon. Bywaj, Krzyśku.

To był Bite Eater. No, jak lubicie takie tematy, to wpadnijcie we wtorek na Epicentrum. Albo w poniedziałek na Nocnego Marka też można wpaść. A tymczasem na czacie się pojawił Claude Monet. Pozdrawiam serdecznie. Claude nadawał ostatnio z Izraela audycję. I no, zrobiono mu bardzo brzydki, no to ciężko to nazwać kawałem, no jak się donosi do Mossadu, że terrorysta, no to tak, no kryminał taki bardziej niż psikus. No, ciekawe, czy jakby go aresztowali i siedziałby w pierdlu, to by się śmiali ci, co robili i mówiliby, że fajny psikus, nie, że ktoś w pierdlu. No, jak mówiłem już w innej audycji, nie podobają mi się takie rzeczy bardzo i to jest... skurwysyństwo takie zwykłe, nie? W ogóle jak tak sobie podsumowuję całą tą sytuację, no powiem wam tak szczerze, no może się tu wyżygam przez chwilkę, bo sobie to jakby wszystko poukładałem w głowie i myślę, że Claude ma dużo, ma może nie dużo, ale ma trochę racji w tym że, no, że wkurzył się, tak? No, był atakowany ze wszystkich stron, taka jest prawda. Był hakowany, tam mu konta hakowano na Facebooku, coś cały czas też, nie? Ciągle mu przeszkadzają w audycji i on już nie wie kto, gdzie, z kim, no a niby co on ma być detektywem i ma teraz dochodzić, że ten zły, ten dobry, on widzi, że jest ze wszystkich stron atakowany, no chciał się odciąć już w końcu od tego. No ja go rozumiem w dużej mierze i też chciałbym do was tak zaapelować, że może byśmy tak teraz nie robili tu takich... no podziałów, no wiecie, że tu teraz będziemy jechali na Claude'a czy coś. On ma swoje racje, my mamy może jakieś swoje i zostawmy może to już, nie eskalujmy, nie zajmujmy się tymi rzeczami. Ma swoje radio, chce sobie robić po swojemu coś, żeby się od niego odczepili. No i te DDoSy, no widzicie, no po prostu chłopak jest osaczony trochę, tak? Sam nie wiem, jak bym się zachował w takiej sytuacji. Chyba możliwe, że nawet jakoś gorzej, nie? I w ogóle bym dostał pierdolca. I jak to jest, jakie to jest przykre, że różne te środowiska radiowe od początku są tak skonfliktowane i podzielone, nie? Każdy w swoją stronę ciągnie. No mogłem mu powiedzieć, mogłem, tylko widzicie, to jest kolejna rzecz, że jak człowieka ponoszą emocje i coś usłyszy na przykład, jak tam Claude pomstuje na różne radia czy coś, no to jak człowiek jest wkurzony, to mówi różne rzeczy, musi się jakoś tam wygadać, rozładować, no i to też jest zrozumiałe, nie? No... nie sądzę, żeby on już chciał tam ze mną coś gadać, ale ja to rozumiem. No, inna sprawa jest taka, że my nadajemy na innych falach trochę. To się czuło od początku, że i muzykę lubimy inną, i on jest tam za spiskami i wierzy w wiele rzeczy, w które ja nie wierzę. I do ludzi mamy trochę inne podejście, i wizja radia inna, więc jak to ma nie iskrzyć? A jak tak cały czas iskrzy... to w końcu się zapali, tak? I to, no, cudów nie ma, jak są ludzie, którzy nadają na różnych falach trochę, z czego nikt nie jest ani lepszy, ani gorszy, po prostu jesteśmy różni. Jeden jest wielki, drugi mały, trzeci żywiołowy, tamten trochę lubi sobie, tak się zachowuje bardziej anemicznie. Jesteśmy bardzo różni, różne charaktery, różne ekspresje, nie? Różny sposób komunikacji, wszystko różne. No i bywa tak, że ludzie się ze sobą po prostu... Ja mam tak, że staram się na siłę trochę kumplować z ludźmi, z którymi się bardzo różnie. To wielokrotnie miałem, nie? I... Ale teraz już wiem, że na dłuższą metę lepiej coś robić, działać z tymi ludźmi, z którymi się lepiej rozumiemy, nadajemy na wspólnych falach bardziej... No bo to lepiej idzie, a tak na siłę się zmuszać i wiecie, ja też bardzo wiele razy się tam gryzłem w język, żeby czegoś nie powiedzieć, żeby zrozumieć drugą osobę, tak troszkę na siłę, nie? Żeby pójść na rękę, żeby tam nie już machnąć ręką, że ktoś tam jest dziwak czy coś. Każdy z nas jest trochę dziwak. Każdy ma swoje jazdy, każdy ma jakąś swoją świętość. Dla jednego to chrześcijaństwo będzie, tak samo jak z Martinem Lechowiczem było.
Też nie powinienem był w tej audycji obrażać mu Jezusa i jechać po chrześcijanach, bo to było chamskie, niegrzeczne. Co prawda jego reakcja mi się wydała nieadekwatna, bo można powiedzieć, krawiec, weź mnie nie wkurwiaj, to co powiedziałeś było dla mnie przykre, weź się tam zmień albo coś, a nie tak od razu kopa w dupę, nie? No ale to nieważne, ważne, że też widzę u siebie winę. Nie starajmy się widzieć tylko winy u innych. Zresztą jak patrzę, jaka jest nagonka na Claude'a, ile, jak się po nim jedzie cały czas, te wszystkie przeróbki faktycznie, już jechanie po dziewczynie jego już nawet, tak, że jakieś tam śmieszne obrazki. To jest wszystko, za co każdy człowiek by się wkurwił, jak już dotyka się i rodziny, i wszystkiego. I człowiek czuje się zagrożony, no, normalnie zagrożony, tak, że wyląduje w pierdlu albo mu coś się stanie. Więc no tak, uderzam się w pierś, tak, nie jestem kryształowy, nie jestem świętością. Wielu z was często tak stawia sprawę, że krawculek to taki fajny, tak, że krawiec spoko, a ten klot to wariat. Wcale tak nie jest, ja mam bardzo dużo za uszami, wiele razy dałem dupy, wiele razy popełniałem błędy. I no, widzę w sobie dużo też złych rzeczy, które zrobiłem. Przykro mi, no tak wyszło jakoś, nie? Niektórych rzeczy się nie odwróci. No to jest jak ta waza, która pękła. Można ją spróbować posklejać, ale to już nie będzie ta sama waza. Trudno, no. W ogóle postarajmy się mniej robić tych, obrzucać się gównem, tych nagonek robić. W ogóle, jak tak popatrzę sobie na czany, to tam strasznie jadą po sobie. Tam jakby ci ludzie się wzajemnie, nie wiem, mi się to kojarzy z pogo, tak? Wpadamy w tłum i pogujemy. Jestem w stanie skumać, że niektórym to odpowiada. Jest to jakiś sposób na komunikację, na życie, na kontakt z ludźmi, ale to nie jest mój świat jednak. Stwierdzam, że to też nie jest mój świat. Tak samo jak Claude, też wolałbym trochę bardziej rzeczy miłych i pozytywnych. Z drugiej strony, nie wiem, chyba do nikogo nie pasuje, bo patrzę też na... Spotykam ludzi takich bardzo miłych, sympatycznych, tak? Też mi to nie gra. Nie lubię takiego przesłodzenia, takiego słodkopierdzenia i miziania się, jak to się mówi, tak? Że no to... No, fajnie wyszło, my tutaj tego... Mogę cię pomiziać pytką po szyjce? No, to proszę. No, to też nie lubię czegoś takiego. I to w rezultacie nie wiem, gdzie ja mam, z kim ja mam się kumplować, co ja mam robić, kim ja jestem w ogóle. Tak wszystko po trochu. To jest to, co mówiłem ostatnio, że przebywając w bardzo różnych kręgach, w bardzo różnych subkulturach, spieprzyłem sobie głowę chyba trochę, więc po prostu... Nie, jestem nikim, jestem każdym po trochu, można powiedzieć, nie? Trochę informatyk, trochę grafik, trochę filozof, trochę pseudo... jakiś tam... No nie wiem, też niby się trochę też, widzicie, gadam o nauce z Byteaterem, a mam takie braki w wiedzy, nigdy się nie uczyłem, więc nie pasuje do niczego, taki... że nie da się do tego, nie da się tego przyłożyć. Jaki radiowiec, no, ja się, tak, jąkający się radiowiec, który ciągle prowadzi audycję nieprzygotowany i gada o dupie Maryny. Nie jestem nawet radiowcem, jestem trochę radiowcem, ewentualnie kimś, kto ma bajerę i potrafi was od czasu do czasu zabawić, to też nie jest... Radiowiec to jest ktoś, kto, nie wiem, w takim Talk FM-ie, tak? Ktoś, kto ma dobrą dykcję, dobry głos, przygotowuje się, zaprasza gości. Ja żadnych gości nie zapraszam. No, taka postać melodramatyczna, no, takie nie wiadomo co po prostu, nie? Więc na dłuższą metę chyba nie jestem w stanie się zaprzyjaźnić z nikim, chyba. Taki zepsuty człowiek w sumie trochę. Zepsuty człowiek z Aspergerem, zdziwaczały, który zawsze, co jakiś czas będę po prostu odtrącany przez ludzi, z którymi coś robię. Jestem skazany po prostu na takie życie i trudno, ale nie przejmuję się tym, bo nauczyłem się nie przejmować niczym. To też jest wada, bo ludzie się przejmują, dla ludzi są różne rzeczy ważne, reagują emocjonalnie na to i owo, a ja już jestem taki, że mnie w sumie wszystko grzeje, nie? I to też jest jakieś zepsucie tej głowy chyba, że
nie potrafię, jestem z empatii chyba trochę, taka dziwna empatia, potrafię się wzruszyć nieszczęściem zwierząt strasznie, potrafię się wzruszyć jakimś filmem, a czymś innym, tym co innych, czym inni się przejmują, co innych rusza, to na przykład nie. Widziałem różne rzeczy, które chciałbym wymazać na przykład z głowy, a już ich nie wymarzę. Głowa, to też kiedyś już to mówiłem, że tak to widzę, że głowa to nie jest piłka do kopania, nie? Jak sobie zbombardujecie swój mózg różnymi dziwnymi rzeczami i zaczniecie na przykład się interesować genezą zła, złem na świecie, nieszczęściami, analizować, jaki ten świat jest naprawdę, to też sobie sami siebie skrzywdzicie w pewnym sensie. I to są rzeczy, które nie da się wymienić potem głowy, nie da się zrobić format C. No może się da, można sobie kwasa może wziąć czy coś i sobie tam wykasować. Albo się grzybów najeść jakiś i sobie coś tam też naprawić w pewnym sensie. A może naprawić i zepsuć przy okazji, nie? I potem będziecie... Nie, w ogóle nie zależy mi też na współczuciu, tutaj, czy żałować cię mamy. No nie, w ogóle nie zależy mi na waszym współczuciu. W zasadzie na mało czym mi zależy. No, ja jestem takim człowiekiem trochę, który już powoli się chyba żegna z tym światem. Nie czuję, mało co mi daje przyjemność już tak naprawdę. I to jest też popsucie sobie głowy, nie? Taki nihilizm i takie... Czasami lepiej pewnych rzeczy nie wiedzieć też, nie? Czasami warto oszczędzić trochę tego miejsca w swojej głowie, tej przestrzeni dyskowej na rzeczy fajne, zostawić trochę wolnego miejsca, a nie naładować swoją głowę różnymi przemyśleniami i napchać gównem sobie, bo potem nagle możecie się zrobić tacy właśnie zgorzkniali, cyniczni, jak ja trochę, ja jestem bardzo cyniczny, nie? Tak myślisz o C, że to starość? Być może, no... Ale to w takim razie czym jest ten stan taki właśnie, może związany z wiekiem, może jest po prostu jakimś finalnym punktem, w którym dochodzimy do wniosków, do których każdy wcześniej czy później dochodzi. Czy Tytus, Romek i Adomek to polska manga? Nie, Bolek i Lolek to polska manga. Pamiętam satyryczny rysunek, stoją sobie Bolek i Lolek, ubrani w jakieś kosmiczne skafandry, takie złe miny mają, w rękach jakieś karabiny plazmowe i Lolek do Bolka, no i gdzie kurwa te mangi? To było takie czasopismo LOL, bardzo fajnie się zapowiadało, miałem tam nawet tworzyć ilustracje, ale nie dogadałem się z redaktorem naczelnym, bo po długiej rozmowie wyszło, że miałbym za darmo robić te rysunki dla sławy i dla chwały i na potęgę posępnego czerepu. To pierdolę takie w czasy już. Nie ma za darmo, a może ktoś mi chce za darmo, nie wiem, laskę zrobić, albo mi mieszkanie, no laskę nie, ale chyba, że dziewczyna, ale może mieszkanie ktoś mi chce za darmo pomalować i mi zakupy robić przez miesiąc za darmo na przykład. To bardzo, to proszę, to może wam coś zrobię wtedy. Nie ma za darmo, nie ma, to moja praca. W sumie przesadzam, mogę zrobić coś za darmo, ale jak kogoś lubię, jak mam czas, jak mi się chce, a mi się nie chce, więc w sumie nie mogę. A może mogę, zobaczymy. 50 to jest przełom, 18 przełom, 100 też przełom, no są takie przełomy. Starość, nie radość. Nie czuję się w sumie stary, nie choruję za bardzo. To chyba dzięki temu Helfpenowi, co gdzieś tam mam schowany, to ja nie choruję. Nie, no nie choruję, to fakt, jakoś się trzymam. Nie czuję się jakoś tam już taki stary, nieszczęśliwy, zgorzkniały w sumie, ale widzę u siebie już takie początki chyba tego i posuwanie się w tym stanie. A ładny jesteś, chociaż no ładny, ponoć przystojny, no tylko taki nie dbam o siebie, muszę się jakoś ładnie ostrzyć, zadbać trochę o siebie, ładne ciuchy sobie kupić, to wtedy będę ładniejszy. Jak Leonardo DiCaprio.
No, a więc... No, tu się, no, podszywał się kolega, ale tu nic takiego nie zrobił. Ja myślę, że potrzeba zbyt krewki tu jesteś, że za takie coś banujesz, że tu się zjawił. Człowiek sympatyczny, no, co. Poza tym od razu napisał, że nie jest Klodem, szybko napisał, więc ja bym tu odbanował. Nie martw się, ja cię potem odbanuję. Też nie podoba mi się to, co jest w niektórych mediach innych, już tu nie powiem jakich, że słuchajcie, no patrzę na jedno medium i tam dosłownie prowadzący w radio pan i władca i traktuje swoich tych słuchaczy jako, nie wiem, jak jakieś podnóżki, które tam dzwonią i można ich tam rozłączyć szybko, coś powiedzą, tylko się nie zgodzą, to zaraz, o tu agresja, do widzenia. Inne medium patrzę i tam już deklaracje, że będzie wywalanie wszystkich, którzy się nie spodobają, tak z bazy. W innym jeszcze medium nienawiść do pewnych grup, niezgodnych ideologicznie. I jeszcze gdzieś indziej też i tak właściwie to my tutaj staramy się jako jedni z nielicznych chyba tak promować tą wolność. I co? I na złe to jakoś wyszło? Są jakieś straszne tu rzeczy się dzieją? Jakiś zalew spamerów, troli, coś? Czy dzwonią jacyś? Nie, jest bardzo fajnie i okazało się, że nie ma z tym problemu, tak? Więc ja jestem za wolnością wypowiedzi. Nawet, jak widzicie, odbieram często osoby, które mnie poobrażają, czy tam innych, czy coś, bo wszystkich odbieram. Nie zdarza się, że kogoś nie odbieram. Każdy, kto zadzwoni, będzie odebrany zawsze. I powiedz to, co tylko chce, no chyba, że ktoś jest debilem takim, że będzie tam sapał do słuchawki i pierdział, albo powtarzał ciągle to samo, albo się śmiał tylko, no to rozłączymy, no bo nie ma sensu gadać, no ale nie za słowa raczej, no. A padały ciężkie słowa. I to ma swoją cenę też, bo niektórzy opuścili nasze grono, bo właśnie, no, poczuli się jakoś tam przytłoczeni tą naszą tutaj hardkorowością taką, wiecie, tym kawa na ławę i co na sercu, to na języku i są osoby, dla których jest prawda i szczerość, to są jedyne wartości i nic poza tym nie ma, nie? Że można komuś powiedzieć wprost, że ty masz niepełnosprawnego dzieciaka, jesteś chujem i nieudacznikiem na przykład i sram na ciebie, tak? Bo cię nie lubię, jestem szczery, ale to też jest przesada, bo trzeba znaleźć jakiś balans między tymi różnymi wartościami, zachowaniami i tak dalej, a nie tylko sobie powiedzieć, bo ja jestem szczery, nie? Wy chuje, bo ja jestem szczery z wami, mam was w dupie, jestem szczery, no, a ty masz wielkiego pryszcza na nosie i musiałem ci powiedzieć o tym, bo jestem szczery i w ogóle cię nie lubię, uważam cię za zero, jestem szczery. No dziękuję za taką szczerość, no. A gdzie kultura? A gdzie jakiś szacunek do drugiego człowieka? A gdzie jakiś umiar też? To też jest jakaś wartość, umiar, nie? Różne są rzeczy, a nie tylko szczerość. No, sram na taką szczerość. Więc zresztą różne rzeczy mogą się tu zmienić nagle, bo to też jest pewien rodzaj wolności, umiejętność zmieniania zasad w trakcie gry, mimo że nie powinno się niby robić, zmieniać zasad w trakcie gry, a ja to pierdolę i se nagle zmienię i nagle zacznę banować wszystkich, którzy mi się nie podobają, bo mam taką ochotę, tak? Bo mogę. I czemu nie? Zmienię sobie. Albo zacznę na przykład nagle stawiać tutaj faktycznie na kulturę, na że ktoś jest niekulturalny bardzo, to do widzenia i coś. No też wszystko ma swoją cenę. Jak odbieram wszystkich, to wiele osób jest niezadowolonych, że odbiera się chama, trola i tak dalej. Jak zacznę banować troli, to skończy się jakąś zemstą na przykład. Wszystko ma swoją cenę, no, kwestia dokonania wyborów. A tak wracając do spraw wszechświatowych, robocich, informatycznych, różnych takich egzystencjonalnych,
naukowych, to wszystko się jakoś łączy w takim sensie, że ja myślę, że wszystko, jest takie powiedzonko, że wszystko jest możliwe, nie? Niektórzy dodają pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz, ale myślę, że faktycznie wszystko jest możliwe, wszystko, co nie przeczy prawom tego wszechświata, prawom fizyki, tylko niektóre rzeczy są mniej prawdopodobne, a niektóre bardziej, nie? I niektóre są bardzo mało prawdopodobne, bo na przykład są zupełnie dla nas niepraktyczne i wiadomo, że tego nie zrobimy, bo byłoby to dla nas bez sensu zupełnie, niepraktyczne, bardzo trudne do zrobienia, bardzo kosztowne, więc to jest mało prawdopodobne, ale nie nieprawdopodobne. I dużo zależy od tego, jakich dokonamy wyborów, nie? To, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, zależy od tego, jakich wyborów dokonamy. Cały czas dokonujemy wyborów jako ludzkość. No, my postawiliśmy na rozrywkę. Jest tak, że branża seksualna często pcha do przodu różne inne. No, jak było już mówione tutaj w Nocnym Radio, to, że mamy, że VHS się spopularyzował, a nie SVHS, czy tam Betacam, zależało tylko, znaczy było spowodowane tylko i wyłącznie tym, że branża erotyczna, porno jakby pchnęła te VHS-y jakoś do przodu, one się rozpopularyzowały, inni za tym poszli, no i mieliśmy gorszy standard, ale on akurat się spopularyzował. Tak samo może być z wieloma innymi rzeczami. W ogóle wiele różnych wynalazków, które mamy dzisiaj, to one będą teraz przez całe pewnie wieki ewoluowały. Już mówiłem o swoich przewidywaniach, że dzisiejsza wirtualna rzeczywistość, te rękawice, te hełmy będą dla nas za niedługo już tak archaiczne jak dzisiejsze gry na Atari. Popatrzcie, jak niedawno mieliśmy te 8-bitowe komputerki, które mało kto potrafił tam wgrać grę, nie? Na to z magnetofonu i to takie było w sumie dla nikogo, dla geeka, żeby sobie tam napisał jakiś listing i uruchomił programik w logo, jakiś obrazek zrobił. To takie dla nikogo to było, nie? Trochę. I no w każdym razie nie dla masowego. Nie było to casualowe, tak jak się dzisiaj mówi. Casualowe, czyli takie przeznaczone dla wszystkich, nie? W sumie. I dla synka, i dla matki, dla babki, dla wujka. Casualowe, no coś takiego. No i zobaczycie, że szybko to się stanie archaizmem. A jeszcze tak idąc dalej w przewidywaniach, no to będzie, jestem tego pewien, że takie rzeczy technologiczne, jakiś smartfon czy inne pudełko, które nosimy przy sobie, czy komputer z ekranem, coś, to wszystko się stanie niemodne i passé, takie właśnie jak dzisiaj byście jakiegoś Walkmana wielkiego nosili, czy komórkę z wielką anteną. Bo i zacznie być modna technologia, która jest stylizowana na magię. No, że masz wszystko w pierścieniu na przykład, tak? I tworzysz, nie masz ekranu, tylko hologram tworzysz przed sobą. Wszystko będzie wyglądało jak czary, nie? I to będzie trendy, to będzie trendy. I każdy, kto będzie miał więcej kasy, to będzie jak mag, tak bardziej sobie wszystko robił, a kto mniej, to jeszcze będzie z tym pudełkiem popierdalał jakimś tam i sobie tam smyrał palcem, nie? Na smartfonie jeszcze. A kto będzie zamożniejszy, to będzie sobie robił takie rzeczy, które będą bardziej jak magia, nie? Nie jetpack, tylko lewitacja właśnie w tym pierścionku jakoś zrobiona, nie? Nie ekran, tylko od razu ci się w głowie pojawia obraz. I wszystko to zacznie przypominać nasze wyobrażenia magii. Czyli de facto magia jest możliwa, tyle że trochę inne działanie tej magii, nie jakieś pozaziemskie, z innych wymiarów, energie, pakty z demonami, tylko to będzie to wyglądało jak magia i działało jak magia. No to jeśli coś działa jak magia, jeśli coś pachnie jak magia, wygląda jak magia, no to widać jest to magia. Trzymaj się, Batiterze. Jakbym słuchał TH. No a co, a teraz co, takie przekonanie, że jak coś było w teorii chaosu, to głupie? Przecież Claude bo w wielu rzeczach mądrze opowiadał i o ciekawych rzeczach, o prawdopodobnych rzeczach.
Też ja bym więcej szacunku tutaj miał trochę do Claude'a ze względu na różne fajne audycje, które nagrał do tej pory. Przecież to już tyle lat, tyle materiałów, nie? Co, jak ja nagle mi możliwości intelektualne spadną i na przykład zacznę się gorzej wysławiać, coś się rozchoruje i będą do dupy audycje, to też nagle usłyszę: krawiec, weź spierdalaj, nie chcemy cię, weź, ty pierdoli znowu, zaraz się zesra, pa, zaraz się zesra, idź już stąd, chcemy bajta i tam, czy Zenona i potrzebę posłuchania, nie ciebie, ty, won, no to tak będzie, to dziękuję bardzo. Nie można tak skreślać kogoś, jak na przykład, nie wiem, w gorszej jest na przykład formie, mam mniej czasu, bo więcej pracuję, czy coś, i od razu go skreślić, nie? To co my jesteśmy dla was? Tylko głosem przekazującym informacje, czy tam wam coś opowiadającym, czy rozśmieszającym, a jak już tego zabraknie, to co, to już nikim? I już w ogóle i pogarda, i wszystko? Nieprawda, chcemy Etama. No, też lubię Etama. Każdy jest inny, tutaj ma inny swój styl prowadzenia, inne zainteresowania. Chociaż lubię bardzo słuchać Etama, chociaż trochę mnie czasami męczy jego podejście, to tak irytuje to wieczne eksperymentowanie i 100 pomysłów, 200 pomysłów, z których ciągle opowiada, a zrobi niewiele, taki gawędziarz fantasta, ale dobra, no tak może tak ma po prostu, nie? Weź coś, to zrób z tego, co tam opowiadasz, bo już rzuca teraz jakieś tu kolejne, ma wizję, taki wizjoner. Ale może dobra, no, ale bardzo lubię słuchać, tak, też. Mam takie jazdy, raz sobie wolę jednego słuchać, raz kogoś innego. O, co tu jeszcze piszecie? Etam gada z sensem i logicznie, i o czymś. No, też tak myślę. Ja akurat mam taki talent, że potrafię gadać o dupie Maryny w miarę ciekawie, tak że można sobie posłuchać, no i to jest mój jakiś skill. Ale na przykład zupełnie się nie nadaje do audycji jakichś naukowych, tak jak potrzeba na przykład. To jemu tam w duszy gra i to go interesuje, nie? On się w ogóle interesuje bardziej nauką, niż wam się może wydawać. On naprawdę się tam tymi rzeczami interesuje. No, każdy ma coś fajnego, dokładnie. A co tu pisze Byte Eater? Dał jakiś link do odcinka. W tym odcinku strzelanie z łuku jest podawane jako przykład magii dla kogoś, kto by nie wiedział, jak to działa. A Clark mówił, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nie do odróżnienia od magii. No właśnie ja z tym powiedzonkiem Clarka to tak nie do końca się w sumie zgodzę chyba. No bo można powiedzieć, że technologia to technologia, a magia to magia, nie? I że to nie jest tak, że wszystko zależy tylko od percepcji, tylko bardziej zależy od tego, czym coś faktycznie jest, nie? Tak to wygląda. No, można dzwonić, jeśli ktoś chciałby ze mną pogadać na dowolny temat, bo to są luźne gadki dzisiaj, zupełnie nieprzygotowane, miałem w ogóle nie nadawać, ale lud się tutaj domaga i kazał wejść na antenę, no to jestem, no i gadamy sobie. O różnych rzeczach, co wam tam przyjdzie do głowy, o czym byście nie chcieli pogadać, to proponujcie tematy. I wystarczy zadzwonić na Skype'a Nocne Radio i tyle, i rozmawiamy. Bo takie trochę właśnie ma być to radyjko, że jest, no, takie społecznościowe, nie? Że to wy też je współtworzycie w dużym stopniu, a prowadzący są tutaj dla was i często i są po to, aby was tam trochę pchnąć do zrobienia czegoś, zachęcić do zadzwonienia, do zaproponowania czegoś, do zrobienia. Swoją drogą, dzisiaj się na YouTubie natknąłem na filmik Pytajmierza, fajny, taka parodia, parodia trailera filmowego, w stylu oczywiście Nocnego Radia, nawiązująca do różnych naszych tutaj powiedzonek, do różnych takich memów, które krążą w Nocnym Radio.
I fajne, fajne, to miło mi było sobie to przypomnieć. Ciekawi mnie, co tam u Pytajmierza zniknął i go nie ma, a to on właśnie zrobił ten filmik. Pytajmierzu, jak jesteś, to tutaj się odezwij. No, nie jestem właśnie też, wam się może wydawać, że jestem dobry do czegoś tam się nadaje, do programów rozrywkowych niby, że mógłbym tutaj, no właśnie też nie, bo do programu rozrywkowego trzeba tak, zrobić się na gwiazdę, lubić kontakt z ludźmi tak na żywo, gdzieś tam jeździć po telewizjach, robić też trochę taką rozrywkę, żeby to była rozrywka dla wszystkich, tak? A ja robię rozrywkę bardzo hermetyczną na przykład. Te wszystkie różne dżingle, co nagrywałem, to były rzeczy zrozumiałe, często takie, no dla tych, którzy już znają te audycje, wiedzą, co tam u mnie się dzieje, bardzo hermetyczne rzeczy. No więc to też nie jest taka rozrywka. Gdybym nagle postanowił tutaj się wypromować, być jakąś gwiazdą, to by to nie wyszło. Okazałoby się, że wiele osób to ani nie śmieszy, ani nie wiedzą, o co chodzi do końca. Przyszedł jakiś taki dziwak i o czymś gada, ja do końca wiem o czym, no to niby śmieszne, niby nieśmieszne, takie HGW, nie? No więc do niczego się za bardzo nie nadaje. Ale luz, nie muszę się nadawać w sumie. Dobra, zrobiłbym chętnie jakąś przerwę muzyczną, żeby się tutaj na chwilę, żeby zaczerpnąć oddechu i poczekać, aż może ktoś zadzwoni. I poszukam czegoś tutaj. O, coś tu takiego mi chodziło po głowie. Gdzie to było? Taka, coś wesołego by się po prostu przydało. Coś wesołego. Dobra, już tutaj za chwileczkę. Już za momencik. No dobra. Woohoo!

Niestety jeszcze sobie parzę kawkę, więc jeszcze was trochę pomęczę koszmarną muzyką, bardzo mi przykrą. I tym razem poleci też niezły wynalazek, który znalazłem. Waldi Hrabia Rodzimski. To jest taki, wiecie, taki piosenkarz o aparycji żula trochę, taki mietek. Emigrant, który wyjechał do Ameryki, no i tam zaczął grać dla Polonii taką muzę, wiecie, jak tam właśnie, jak mu tam się żyje i że tęskni za Polską, no to, ale ja już zaraz do was wracam za chwileczkę.

kraj. Komu trzeba pokazałem baj, to że wizę otrzymałem. Był przypadek albo cud, tak się innym wydawało. Mieli przecież szmalów brud. Ale co tam w samolocie siedzę ja, cicho nucę sobie

co chciałem. Ameryka wzięła mnie. W Nowym Jorku zamieszkałem. Fajne miasto, kurde nie. Wszystko mi się tu podoba, gwar i szum. 7 godzin ma tu doba, czuję brum. Mam na czarno już robotę.

Z wielkim zdziwieniem stwierdzam, że ludzie nie pouciekali. Myślałem, że was wygonię, że przyjdę i będzie 5 słuchaczy na krzyż, a tu dalej jesteście. I wytrzymaliście. I wódko ma. I hrabiego Rodzimskiego. To jest fenomen jakiś. Jesteście bardzo wytrzymali. No, a my sobie rozmawiamy dzisiaj w luźnych gadkach o różnych rzeczach, co nam tam przyjdzie do głowy. No, dzisiaj tak sobie trochę uwłaczałem sam tutaj. I, może nie uwłaczałem, ale tutaj pojechała jakaś samokrytyka. Ale tak jak się zastanowię, to w sumie spełniam jakieś tam warunki na lidera faktycznie. Bo kim jest lider? To jest ktoś, kto jest dobry w różnych rzeczach po trochu, potrafi się dogadać z różnymi ludźmi, jakoś tam zachęcić do czegoś, zmotywować, no to chyba spełniam w miarę te wymogi, więc nie jest tak tragicznie. Może być. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Może powiem wam, dzisiaj miałem dziwny sen strasznie. Śniło mi się, że jestem jakimś takim skrzyżowaniem Conana Barbarzyńcy z Ashem z Evil Dead. Taki wiecie... wojak, taki rozpierdalacz. Świat był w ogóle wyniszczony, wszędzie były jakieś koszmarne potwory, siedziały na wiaduktach, zza rogu wychodziły. Wszędzie zło po prostu, nie? Jakaś taka apokaliptyczna wizja. Ja byłem takim wojownikiem, szedłem i przez cały sen się trachałem po prostu z tym toporem. Miałem w ogóle taki topór, który miał dodatkowo jeszcze sznur, czy łańcuch jakiś i potrafiłem go tak po prostu rozkręcić, że coś jak w God of War, że kręciłem tym toporem dookoła, rozwalałem te różne strzygi, upiory, demony. Strasznie mnie wyczerpał ten sen, obudziłem się w ogóle zmęczony, bo przez cały sen po prostu jedna wielka rozpierducha. Ale fajne to było nawet. Jak wejdzie już taka wirtualna rzeczywistość lepsza, to pewnie będą możliwe takie zabawy tego typu, właśnie wcielenie się w kogo tam chcemy. I no, chyba mi tego brakuje jakoś, tej nawalanki. No, pamiętam, że fajnie się w sumie czułem, jak w klubie... w pubie za beczułe wina z kumplami się trachaliśmy na miecze. I powiem wam, że wiem już, co czuł taki gladiator na arenie. Ten ryk tłumu i doping straszliwie na człowieka działa. To jest coś takiego, że dostajemy powera. Czujemy się jak jakiś taki właśnie gladiator, wojownik i walczyliśmy sobie na miecze. Jeszcze było tak, że było bardzo ciemno i ledwo co było widać. Te iskry, no jak się żelazem wali o żelazo z całej siły, to idą te iskry na lewo i prawo. No fajnie było. Trochę mi brakuje czegoś takiego. Nie tego, te komputerki, szmerki. Te. Komputerki, srerki, jakby to Klot powiedział. I w sumie taka rzeczywistość apokaliptyczna, wyniszczona ziemia, to jest jeden z możliwych scenariuszy. Wszystko jest możliwe, nie? Więc też i to. Miałem taką też wizję świata, w którym coś się stało, jakieś takie zakrzywienie wymiarów rzeczywistości, że wszystko to, co... Znaczy, że różne nasze legendy, opowieści, stwory z mitów i legend stają się, nakładają się na tą naszą rzeczywistość i stają się czymś realnym. I taki świat, takie trochę pomieszanie z poplątaniem, że już jest świat wyniszczony jakąś wielką wojną, zarazą. Znaczy, no, w moim świecie, tym, który sobie w zasadzie gdzieś tam w tle cały czas układam tą wizję tego świata, powstała dziwna sytuacja, ponieważ na Ziemi pojawiła się taka ni to anomalia, ni to... No, właściwie to nazwałem sobie to Unigen i to jest artefakt, można tak chyba, to jest najbliższe określenie tego czegoś, artefakt. Kulka. Szklana kulka, w której są wyryte różne takie dziwne wzory. I
ona posiada coś jakby własną świadomość i stanowi dla ludzi źródło bardzo wielu nowych informacji. Takich, które cały czas rozszyfrowujemy. Ten Unigen ląduje w laboratorium, gdzie jest badany, naświetlany różnymi promieniami i każde właściwie działanie, które przeprowadzamy na tym Unigenie, sprawia, że odkrywamy nowe informacje. On cały czas nam coś przekazuje. I doprowadza to do upadku cywilizacji, ponieważ okazuje się, że nasza cywilizacja nie była gotowa na to, żeby dostać nagle taką dawkę nowych wynalazków, informacji, różnych prawd i tak dalej. Trochę tak to jest, że Unigen na każdego działa inaczej i każdemu ujawnia to, co ten w stanie jest z niego wydobyć, nie? Nie będę wam tutaj zdradzał, skąd się wziął Unigen, dlaczego pojawił się na Ziemi i co tam się... Bo chciałbym tą historię wam kiedyś opowiedzieć. Tam jest też miejsce dla Zbawiciela, powiem wam. I dla sztucznej inteligencji. Fajne, no chciałbym być pisarzem science fiction. Chciałbym pisać książki science fiction. Myślę, że mam niezłą wyobraźnię i kreatywność i... Pióro też całkiem niezłe. Zawsze miałem z wypracowań w ogóle piątki, szóstki. Z matematyki zawsze w ogóle z trudem namierny, na pałę. Chemia, fizyka to w ogóle najgorszy, nie? I uciekłem w ogóle z technikum. Właściwie to mnie wywalili tak pół na pół. Już mnie wywalali, to sam sobie poszedłem, nie? Bo nie mogłem znieść w ogóle tej dawki, tych nauk ścisłych, bo jak ktoś ma już takie braki i zaległości, to potem ciężko mu się to wszystko nadrobić nagle, nie? Musiałbym w ogóle powrócić do książek z podstawówki, do chemii, fizyki, biologii i matematyki i... No jest różnica, uciekłem, wywalili, ale mówię ci, że to jest takie pół na pół, ponieważ... Już mieli mnie wywalać ze względu na zawalenie roku, za brak postępów, już w ogóle i grożenie, i tak dalej. Już na skraju wywalenia, no i sam odchodzę, tak. Okazuje się, że w ogóle nie potrafię, jest to bardzo trudne dla mnie słuchanie się kogoś. Tak, to program rozrywkowy, adwokacie. Zauważyliście, że adwokat się zrobił taki ostatnio taki bezczelny jakiś i taki mi szpilę wbija i taki cwaniaczek z bombą w nosie taki i taki tutaj. Nie, no to właśnie też się śmieje, zgryźliwy podpowiada tam. No to oj tam, no, zgryźliwy od razu. Tak. Ale to bardzo dobrze, ja wolę takiego właśnie adwokata, niż na przykład miałby dzwonić i coś gadać w stylu tutaj kolejna fantastyczna audycja, Krawcze, jestem oczarowany, bym się zżygał tutaj, więc wolę takiego zgryźliwego właśnie, który coś tu wbije szpilę i mnie podkręci trochę, adrenalinka skoczy, ja mu coś powiem, on mi coś odpowie, to jest ciekawsze, nie? Niż jakieś tam wazeliniarstwo i wchodzenie w dupę. Więc to jest dobre. No. O czym ja mówiłem? On mnie specjalnie rozprasza, żebym właśnie zapomniał, o czym mówiłem, się skompromitował. Aha, o technikum, no. I że, no, nie potrafię zasad przestrzegać zupełnie. Jakieś takie najprostsze rzeczy, typu nauczyciel od WF-u mówi, że dzielimy się na dwie drużyny. Jedni wszyscy ściągają koszulki, drudzy pozostają w koszulkach. A ja wtedy mówię, a dlaczego mnie ktoś ma zmuszać, żebym się rozbierał, nie? A może ja nie mam ochoty się rozbierać i biegać tutaj na golasa, bo nie to, żebym jakiś tam żebym się wstydził czy coś, tylko tak mnie strasznie denerwuje, ktoś mnie do czegoś tak zmusza, taki pan i władca, nie? I weź tu, ty rób to, tamto. Co to, kurwa, niewolnik? Co to, jakiś toady jestem, żebyś mi tu kazał? I się wykłócałem ze wszystkimi. W pierwszej pracy też. Przyszedł szef i... O, tu krawiec, słuchaj, ten czerwony kwadrat trzeba zmienić na zielony trójkącik, nie? Ale dlaczego? Ja uważam, że lepszy jest czerwony kwadrat. No, nie dyskutujmy, dobrze? Po prostu to zrób. Ale co to za takie, proszę pana, tutaj, że po prostu zrób? No, porozmawiajmy o tym, co jest lepsze i dojdźmy do najlepszego rozwiązania. Krawiec, ja nie mam czasu, słuchaj, weź po prostu to zrób, bo ja już tu idę. Zielony trójkącik, tak?
No, nie zielony trójkącik, tylko czerwony kwadrat, proszę pana. A pozostali siedzą, tak i tak, to zabawne było, bo programiści w sali tak siedzą i tak wszyscy spoglądają na nas, nie? I tak, co wyniknie z tego? I postawiłem w końcu na swoim i to był chyba, nie wiem, pierwszy czy drugi dzień w pracy i tak, no... Już tak była taka groźba, jakby tak już miał, widziałem, że ma na końcu języka, że mnie wywali, tylko że nie, ja wiedziałem, że nie może mnie wywalić, bo dopiero co mnie zatrudnił i nie znajdzie grafika tak szybko, a ja jestem potrzebny, nie? Więc tak wykorzystałem to trochę. No i tak ciągle miałem tego typu sytuacje w pracy, więc wychodzi na to, że jestem jakiś aspołeczny trochę taki i nie nadaje się do roboty w korporacji. Najdłużej wytrzymuję 2 lata, to jest taki już maks, taki maks po prostu. Firma zajmowała się produkcją portali internetowych. To były czasy. Płaciło się za portal internetowy nawet 2 miliony złotych, czy jakoś tak. I robota trwała w ogóle pół roku, rok nad jednym portalem. Robiliśmy Travel Planet, robiliśmy windykacja.pl, to się chyba nazywało, takie różne rzeczy. I to w ogóle się jakoś nie kalkulowało to wszystko. Ogromne kwoty za robotę, ogromne napływy pieniędzy co chwilę, żeby to wszystko utrzymać. No i potem oczywiście po likwidacji, po bankructwie, po likwidacji ogromne odprawy dla co po niektórych pewnie tam, bo coś tam dochodziły słuchy. Bardzo malutkie odprawy tam dla krawculków, co po mniejszych. I proszenie się, żeby w ogóle coś było. Wiecie, jak to taka Polska w pigułce trochę. W innej firmie na przykład, jak mi nie zapłacili na czas, to wydrukowałem sobie taką karteczkę z napisem Solidarność i postawiłem na stole, nogi na stół i powiedziałem, pierdolę nie robię, nie? I to też tak, to tak wzbudzało zainteresowanie, bo to taka dla ludzi to była trochę egzotyka, taka troszeczkę, że... Albo jak przyszła koleżanka, project manager, tak co chwilę przychodziła i tam, no zrobione już, klient dzwonił, krawiec, słuchaj, a mówisz, że za 10 minut może dasz radę, a za 5 by dało. Ja to w końcu się wkurzyłem, mówię, tak trochę jak Muppet pojechałem i tak w sumie w stylu Muppeta trochę i tak... Ojej, koleżanko, hoła, koleżanko, nie srajmy ogniem z dupy, nie srajmy ogniem z dupy. No i ona się rozpłakała w ogóle potem, coś, jakieś było zamieszanie z tym, że ja tak jej powiedziałem, że nie srajmy ogniem z dupy. I wszyscy tak do mnie, krawiec, nie powinieneś tak się odzywać, do tutaj, że srajmy ogniem, nie srajmy, to naprawdę jak trzeba zrobić, to trzeba zrobić, no i co ty się tu tak... Nie umiem współpracować w takich firmach, no nie umiem, jestem skazany na finanserkę, niestety, bo

którego no wszystko wskazuje, że mam, bo spełniam dużo tych, że no po prostu jest tak, że ta szczerość też się pojawia, taka bezczelna czasami, nie? No co, że kurwa o sobie, no w jednej audycji mogę, nie? Coś o sobie trochę więcej powiedzieć. Zwykle staram się na inne tematy, a dzisiaj akurat więcej o sobie. Jak ci się coś, jak ci coś, Anonie, się, coś ci nie pasi, to wiesz, to do Kasi. Albo Kuniowi zamelduj. Na przykład. Albo przez okno się odwołaj, jak coś nie pasi. Zresztą, czy wszystkich audycji trzeba słuchać? Akurat... akurat dzisiaj taki mam taką fazę, że się trochę tu rozprułem przed wami. No i co? No to o czym mam gadać? To zaproponuj coś, a nie tylko srasz żarem z dupy. Sypiesz żarem z dupy. Zaproponuj coś, no, Anonie 7098. Słucham, o czym mam opowiadać? Nie ma tu miejsca na krytykę. Nie ma miejsca na krytykę dzisiaj, tylko aplauz i akceptacja. Dziękuję, dobranoc. Banik, cyk, do widzenia. Nie, albo jakoś tak ładniej powinien powiedzieć. Słuchajcie, w naszym radio myślę, że nie powinno być miejsca na pewnych bezczelnych osobników, którzy tylko potrafią niszczyć, zwracać uwagę innym, wiecznie niezadowoleni, sami nic nie potrafią wnieść, tylko niszczą, plują, pluj, a zawsze coś zostanie, tak? To jak w tej bajce o złym wilku, nie wiem, czy już wam opowiadałem właśnie, że jest dobry wilk i zły wilk i... Tak to wygląda, że właśnie nie karmmy tego złego, raczej tego dobrego warto karmić i no powiem wprost, po prostu nie wpłacajcie na nas do radio. I ci, którzy słuchają Nocnego Radia, chciałbym, żeby teraz opuścili nasze grono, poszli sobie, powiem wprost, nie chcę was tutaj, tak? Nie chcę was tutaj. Skończyło się. Do widzenia. Profesor Leniuch tu wbił. Rychło w czas. O godzinie 12. Przyszedł zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie ma. Nie? Też niektórzy przyjdą za 5 pierwsza, gdzie już będę mówił, no i to by było dzisiaj na tyle, a przyjdzie za 5 pierwsza i powie, a coś jest dzisiaj? A o czym dzisiaj? O czym teraz jest audycja? Bo coś teraz, bo przyszedłem, bym się chętnie posłuchał. Nie ma tak. Jak ktoś chce słuchać, to o 21 proszę przychodzić. Wtedy coś zazwyczaj jest. A dzisiaj od 22 sobie tu siedzimy i gadamy. No. Tak więc różne tematy. Dobra, to sięgam w takim razie, skoro nie dzwonicie, skoro sami jesteście głupim wilkiem. Nie, może nie głupim, wilkiem leniuchem, którzy, no nie, bo to leniuch się obrazi zaraz, wilkiem destruktorem takim, to ja teraz tutaj poszukam sobie, co tutaj, czy jakieś newsy wpadły. No, mówi się o wprowadzeniu przymusowego szczepienia także dla dorosłych, ale ten news już był. I domyślam się, że większość z was raczej będzie negatywnie nastawiona. My tu sobie raczej cenimy wolność wyboru, pewnie wszyscy. Chyba że są tu jacyś zamordyści, na przykład odezwijcie się i ktoś powie: uważam, że państwo powinno w pewnym zakresie kierować obywatelem jego zachowaniami, ponieważ ludzie są głupi. Nie wolno ludziom dawać broni do ręki, ponieważ, no, nie oszukujmy się, większość ludzi to idioci, degeneraci, pozabijają się. Państwo powinno tutaj być takim opiekunem, taką mamą, taką babcią, która też powinna te pieniądze ludzi trzymać, pilnować ich, rozdzielać, bo też wymiana pokoleń jest... Uważam też, że nie powinno się ludziom pozwolić na żadne tam narkotyki, riki-tiki, narkotyki, ponieważ, no co, takie potem będą chodziły zaćpane? No, to zdróweczko, napijmy się wódeczki. No, nie powinno się pozwalać na narkotyki, ponieważ narkotyki to zło, panie redaktorze.

sektorze. I uważam, że powinno się wszystkiego zabronić i zostawić tylko niektóre przywileje dla co bardziej karnych, grzecznych obywateli, tych, którzy będą zdobywali punkty obywatele za dobre zachowanie, za poparcie dla władzy, za wyrażanie pochlebnych opinii na temat Jarosława Kaczyńskiego, też będą punkty. Punkty będą też za uczestnictwo w życiu publicznym, za udzielanie się, za działalność charytatywną, też myślę damy. No i kto będzie miał dużo punktów, to temu będzie wolno więcej, a jak ktoś będzie miał mało punktów, no to mniej oczywiście. Myślę, że kształtowanie charakteru obywatela, kształtowanie jego światopoglądu, to jest właśnie rola państwa, rola nas, polityków, panie redaktorze. No też my jako katolicy mamy, chrześcijanie mamy misję ewangelizacyjną, więc nie widzę nic złego w tym, że krzyże wiszą, że jest promowana pewna postawa chrześcijańska. I dlatego właśnie obwołaliśmy Jezusa Chrystusa Królem Polski. Myślę, że wszyscy powinni to uznać. Ci, którzy nie uznają, no to pewnie coś mają na sumieniu sataniści. Zadam to pytanie, sataniści. No, a satanizm, no, jest to rzecz oczywista, że powinno się niszczyć satanizm. I pogaństwo też, no, które to spokrewnione jest, szatany, prawda, te wszystkie bożki. Więc chrześcijaństwo powinno obowiązywać. No i też, no, taka, co myślicie o takim czymś? I uważam też, że powinno się wszystkich zaszczepić przymusowo, ponieważ, no, jak się nie będziemy szczepić, będą epidemie. Jest to rzecz oczywista, ja się w ogóle dziwię, że muszę coś takiego tłumaczyć. Do pewnych rzeczy ludzi trzeba przymusić. Ludzie sami z siebie nigdy nie dokonają dobrych wyborów. Też no, to, że podatki są wysokie, że to jest, no, i że to państwo się zajmuje dobroczynnością, to dobre, bo ludzie sami z siebie nie są skorzy do dobroczynności. Więc no, państwo się tym zajmuje, tak dalej. Staramy się też zabezpieczyć przyszłość obywateli. Wiemy, że ludzie są raczej lekkomyślni, wydają na zbytki, prawda? Więc no, widzę tutaj kolejną właśnie rolę państwa i władzy, władzy demokratycznej. No, nie, tak już mówiąc serio, to skurwysyństwo tak zmuszać ludzi do wszystkiego, szczególnie, że no, faktycznie wokół tych szczepień no, różne są opinie. Ja wiem, że na przykład, że potrzeba jest tutaj raczej takie ma poglądy, że błędy, które się pojawiają, różne powikłania, no to jest to rzecz, na przykład, że jest to rzecz nieunikniona, że wypadki się zdarzają, komplikacje różne, ale jest to no, tak zwane mniejsze zło, tak, że bez tego jeszcze by było gorzej, bez tych szczepień. No, ja się poniekąd z tym zgadzam, no popatrzcie, jakie kiedyś były epidemie, nie? Ludzkość była cholernie przecież zagrożona przez te epidemie, no wymarło jakiś, nie wiem, bardzo duży odsetek Europejczyków, nie wiem, tam było jakieś 30% ludzi w Europie wymarło przez tą zarazę, przez tą czarną ospę, nie? Więc, no i a dzisiaj już nie chorujemy na gruźlicę, na jakieś dżumy, nic. Jesteśmy, tak zdrowo żyjemy, no w miarę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc okazało się, że nie taka ta nauka straszna i nie taka ta Big Pharma straszna. Chociaż też, no, nagrywałem odcinki, gdzie mówiłem o różnych rzeczach niefajnych, o różnych nieciekawych poczynaniach Big Pharmy. Ale czy w ogóle jest możliwe, że coś jest idealne? Czy kapitalizm jest idealny, czy komunizm? No, komunizm to jest bardzo nieidealny. Czy demokracja jest idealna? Przecież demokracja sprowadza się dzisiaj trochę do tego, co w starożytnym Rzymie było, że ludzie wpływowi kupują sobie głosy za przywileje, za różne 500+, za różne 500+.
I ten, kto ma władzę, ma kasiorę, ma wpływy, kupuje sobie media, kupuje sobie reklamę drogą, wychodzi na ulicę i nagle wszyscy hip hip, kurwa, hurra, nasz ci on, pan i władca, ludzki pan. Profesor Leniuch pisze, że dżuma regularnie szaleje na Madagaskarze. No, a może się nie szczepią tam właśnie. A u nas co? A u nas jest dobrze w miarę. Zatem ja jakoś tak całe życie biorę różne te leki z Big Farmy i akurat nie miałem jakichś strasznych rzeczy. No, chociaż no, opowiadałem o tych szczepionkach, tak, że jako dzieciak już chodziłem, dobrze się rozwijałem, zaszczepili mnie i nagle się coś cofnęło, że przestałem chodzić, tak, na jakiś czas, że coś jakby tak krok w tył, opóźnienie takie, nie? Kto wie, czy jakiś tam ten Asperger, czyli taki w zasadzie lekki autyzm, nie? To też się mogło jakoś to wziąć z tego. Może ja bym taki nie był, nie? Może nie miałbym dzisiaj problemów ze sobą różnych. Gdybym się... Może to coś... No, tak jak mówi adwokat, no... Faktycznie, no, będą się pojawiały nowe choroby. To jest taka ciągła rywalizacja, nie? My kontra wirusy, my kontra bakterie. I musimy ciągle trzymać rękę na pulsie. Nie możemy sobie odpuścić i teraz dlatego to jest takie niefajne, że ludzie się odwracają tak strasznie od nauki. Ludzie są takimi niewdzięcznikami troszeczkę, można powiedzieć, bo nauka nam naprawdę wiele dała. To, że, patrzcie, żyjemy w świecie, gdzie mamy tyle różnych udogodnień, tyle ułatwień, tyle wygody różnej, tyle różnych leków na różne choroby, wynalazków fajnych, komunikacja, przemieszczanie się, wszystko dookoła nas, nasze ubiory, urządzenia różne, w domu gaz, kanalizacja, wszystko to jest nauka, technika. A i co? I teraz taka wzgarda, nie? I nienawiść w ogóle do ludzi nauki, że nas oszukują, trują, spiskują. Wielki spisek też, że Ziemia jest okrągła, tak? To jakiś taki powrót do średniowiecza, że jeszcze mieszanie tego z satanizmem, że to w ogóle nazwy planet od demonów, jakieś takie banialuki, nie? Ziemia jest płaska, naukowcy wszyscy kłamią, porozwieszać lekarzy. Jak tak można? No, tyle zawdzięczamy, kurczę, nauce. Nie wiem, a teraz się na wszystko pluje po prostu. I ludzie nagle upodobali sobie wymyślanie... Ten, kto wymyśli najbardziej szaloną jakąś teorię, to w ogóle jest najlepszy w towarzystwie. Najbardziej światły i najbardziej się go lubi. I ludzie się już chyba, nie wiem, chyba rywalizują. Kto wymyśli większą głupotę jakąś, że... W ogóle moim zdaniem to żyjemy w symulacji i wszystkie kioski ruchu to są skrypty i rzeczywistości się nakładają na czakramy i meridiany to przekazują do kosmicznego bytu zwanego ksaksaksaks. A wszyscy, o, to co, coś może w tym być, ksaksaksaks. To ja to we śnie widziałem, bo ja wspólnie śnię z kolegami. Mamy magrawa, który nas przemieszcza naszą duchowość, naszą duchową świadomość do krainy Orin i tam był ksaksaksaks. Ty też go widziałeś, ksaksaksa? I tak se gadają, nie? Pierdolą. No kurwa mać, czy w tym kierunku mamy iść teraz? Kto większą głupotę wymyśli, kto większym magiem jest i kto bardziej innych wkręci w jakieś swoje urojenia? To ja wolę tych naukowców, wolę ludzi nauki, konkretnych, bazujących na tym, co już jest odkryte, starających się dołożyć te nowe elementy układanki do już istniejących, a nie jakiegoś łysego, brodatego skurwysyna, który nagle wyjdzie i zacznie bujać w obłokach i mówić o tym, co mu się przyśniło i przedstawiać to jako prawdę objawioną i wahadełkiem mi machać przed nosem i pierdolić coś. Się znerwowałem. A pamiętam jeszcze czas, jak teorie spiskowe w ogóle mało kto się tym interesował. Dzisiaj się interesują tym wszyscy. Dobra, puszczę wam muzykę. Timon and Transistors, song o krzywce.

Tak, oczywiście, że to śpiewał Lech Janerka, ale formacja nazywa się Timon and Transistors i Lech Janerka zaśpiewał tam gościnnie. Nie mówiłem, że to śpiewa Timon, ale bardzo fajna piosenka. Właściwie najlepsze są te piosenki, które nie wiadomo do końca o czym są. I które nie mówią nam czegoś wprost. Wprost to mówi Disco Polo, nie? Które opowiada nam wprost o miłości chłopaka do dziewczyny i o barabara, swędzi mnie fujara, prawda? I tam jest wszystko powiedziane wprost. A ja lubię takie właśnie pioseneczki, w których nie do końca wiadomo, o co chodzi. Ale coś czuję, że tutaj chodzi o substancję troszeczkę, no bo... Ale jestem giętki, to po niektórych, prawda? A będę jeszcze prędki, to jak sobie jeszcze... prawda? No to tak, każdy chce być czasem właśnie trochę bardziej giętki i trochę mniej czuć, albo trochę więcej czuć. Stwierdzam, że marihuana, też się wyleczyłem z trochę z takiej bezrefleksyjnej miłości do tej używki i do gloryfikowania jej. Bo jest to fajne, jest to świetne. Jest to dużo wnoszące też, można się wiele dowiedzieć o sobie, ale nie wolno tak patrzeć, nie wolno tak idealizować jakiejś tam używki, która jest przy okazji też specyfikiem wspomagającym leczenie niektórych dolegliwości, ale powinniśmy być trochę bardziej krytyczni i zdawać sobie sprawę, że można faktycznie mieć syndrom demotywacyjny, że można się nagle na zdrowiu trochę podłupać, bo już zaczynamy kaszleć, gorzej wyglądamy, siedzimy, jaramy. Można się za bardzo wkręcić w to. Można popsuć sobie kontakty z ludźmi, bo stajemy się tacy bardzo rozechwiani. To jest wzmacniacz, który wzmacnia też nasze reakcje. One reakcje biorą się z psychiki naszej, z charakteru. A to jest wzmacniacz, który wzmacnia wszystkie te rzeczy związane z charakterem, z emocjami. No i sam pamiętam, jak mnie wiele razy potrafiło do szewskiej lub krawieckiej pasji nawet doprowadzić. Jakaś taka głupia rzecz, która powinna spłynąć, powinienem jakoś zareagować zupełnie inaczej, bardziej w taki umiarkowany sposób, spokojny, wyjaśnić coś z kimś, a tu od razu, o ty ku wypierdodzie, ja ci wyjaśnić, nie chcę w ogóle, fuck you, nie? I zerwanie na przykład znajomości, bo tak to jest, jak człowiek się tak właśnie bombarduje swoją głowę różnymi specyfikami, no to mu się coś psuje. 90 dni wiercenia każdego wybije ze spokoju. To zadziwiające, jak niektórzy potrafią w nieskończoność sobie to mieszkanko robić, nie? I robią sobie nagle warsztat z mieszkania, w którym nie jest to warsztat usługowy, tylko to jest warsztat, w którym sobie własne mieszkanie robią w tym warsztacie w nieskończoność. I to jest, staje się może hobby takiego człowieka, że on sobie tam wierci, klei, szlifuje i będzie tak do usranej śmierci. Wiercił, szlifował, bo to jest jego hobby już. On nie chce skończyć tego mieszkania. On chce wiercić i majsterkować sobie. Więc ja na twoim miejscu etamie bym zaczął rzucać kamieniami w okna, wybijać szyby, a nie wiem, już nie powiem, co jeszcze bym... Nad czym jeszcze bym się zastanawiał, bo to nieładnie jest nakłaniać tutaj do czynów zabronionych i zabronionych przez prawo. Przypominam, że nocne radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, prawda? Gównem drzwi. Tak, to już było. Gównem drzwi. Ale może czasem po prostu nie da się inaczej, no. I moczem w szczelinę. Adwokat taki jest, widzicie, gównem w drzwi. Ale nie wiem, no to jest straszne, straszne. Brak w ogóle zastanowienia się, czy komuś nie... Może po tym można poznać normalnego człowieka, że czasem mu przyjdzie do głowy też, czy komuś innemu nie szkodzi, czy komuś innemu nie przeszkadza, nie? A jak ktoś jest jak ktoś jest bucem, no to...
nie myśli w ogóle o takich rzeczach. Dla niego jest ważne to, co on i ja, i moje, i mnie, i jak ja, to ja, bo ja to po prostu tak mam, że bo ja muszę. Ja od siebie, prawda, to od innych też, i bo ja taki jestem w ogóle. Ja tu muszę teraz właśnie wiercić, bo ja mam tu do zrobienia moje mieszkanko piękne jakby i se zrobię i ja będę miał, bo ja to lubię mieć. Ja taki jestem, że ja lubię mieć, tak? No, patrzcie tu, jak ja żem se tu zrobił, nie? Bo ja to taki majster klepka jestem, widzita, no. I ja tu będę właśnie wiercił teraz. A jak komuś się nie podoba, to niech spierdala, będzie tu, to moje, wolność Tomku w swoim domku, tak? No, jest takie powiedzonko właśnie, że wolność Tomku w swoim domku, ja też tak uważam. Przyjdzie mi to pierdolne z papcia i się skończy, no. Bo to jest moje. No. Także tak, niektórzy tak mają, nie? Co zrobić? Taki świat. No, jak się jest bidokiem i się mieszka w bloku, tak jak my tutaj, no to tak się ma. Dlatego chciałbym mieć domek jednak jakiś i kiedyś może się dorobię w końcu jakiegoś domku. I tam to se zrobię i se będę miał, panie Paździoch, a pan co będziesz miał? Gówno pan będziesz miał.

0: A wysłuchacie luźnych gatek w nocnym radio, krawiec na antenie. Człowiek, który nie może się doczekać waszego telefonu na profil Nocne Radio. Bo wiecie, no tak wlazłem z przyczajki, ile można tak gadać o dupie Maryny, nie? Jak nikt nie zadzwoni, to se idę. Co będę tak sam siedział, nie? Patrzę tu jeszcze, co tu się dzieje ciekawego. Zginął okręt podwodny. To jest dobre. Zginął okręt podwodny. Było i nie ma. Fatima. To ciekawe dopiero. Patrzcie, to dopiero ciekawe, co czuje osoba odpowiedzialna za to, że zginął okręt podwodny. Argentyński okręt podwodny. Zaginął na Atlantyku. I od środy nie meldowali się. I nie ma. I... W ogóle tak czasem jest... To ciekawe, na pokładzie jest 44 marynarzy. Przypadek? Ja się pytam was. Przypadek? 44 marynarzy. Może ci marynarze doszli do wniosku, że są mesjaszami na przykład. I postanowili stworzyć... Gdzieś popłynęli tym okrętem. Okręt 44. I na jakąś wyspę. I tam tworzą... jakąś taką wioskę swoją zbawicielską. Nie wiem. Ara San Juan się nazywa ten okręt. Zbudowany w połowie lat 80. W ostatnich latach kilka razy modernizowany. No i dowództwo zakłada, że przyczyną może być awaria łączności. A może go wieloryb połknął? Takie rzeczy są możliwe, że wieloryb połknie. Człowieka też wieloryb może połknąć. Na przykład jak proroka Jonasza. To widzicie, w Biblii są bardzo takie wiarygodne historie. Prorok Jonasz został połknięty przez wieloryba i przeżył. I on tam se mieszkał w tym wielorybie. A to jest przeróbka bajki o Pinokiu chyba, bo Geppetta też połknął chyba i Pinokia. Nie, no to oczywiście Pinokio i Geppetto to nawiązanie do proroka Jonasza. A może to tuńczyk był, co połknął proroka Jonasza i on pływał w tym tuńczyku sobie. Nie wiem. Takie rzeczy, panie, takie rzeczy. A ja się nie znam właściwie, no chyba by... Te soki żołądkowe wieloryba by rozpuściły proroka Jonasza, nie? A może on taki jak z horroru, taki poparzony jak Freddy Krueger, potem wyskoczył z tego wieloryba i... Tak mogło być. Chciałbym, żeby mi Bite Eater kiedyś wytłumaczył, jak to z tym prorokiem Jonaszem jest. Gdybym Martina Lechowicza na odwyku zapytał właśnie, jak to było z tym prorokiem Jonaszem, czy to możliwe, że go kwasy żołądkowe wieloryba nie rozpuściły tego i on tak wyszedł potem z tego wieloryba, to powiedział, o, tu widzę, że prowokacja, prawda, agresja, ja nie chcę tu agresji, także dziękujemy ci, krawiec, do widzenia, zadzwoń innym razem. No. Może to nie wieloryb, tylko łódź podwodna, taką... hipotezę stawia adwokat, no. Może. Wszystko jest możliwe, nie? Pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Ja też słyszę po własnym głosie, że troluję. Ja dzisiaj troluję sam siebie i sam sobie przerywam też. I... Czy wiem, co u Pawełka? Coś tam u Pawełka gdzieś do Stanów wyjechał na jakiś czas, słyszałem coś... Może kogoś znowu robi w chuja. Kogoś, kto wyciągnął do niego rękę i go tam i pomógł mu. Ktoś go tam przyjął w tych Stanach, dał mu mieszkanie, pożyczył mu kasę, a ten go potem wyruchał, oszukał i okradł. I jeszcze przekonywał, że tak, bo ty mi byłeś to winien, bo ja ci herbaty zrobiłem na przykład raz, a ty mi potem nie zrobiłeś herbaty, to ty jesteś mi winien 100 tysięcy teraz. I no, i jesteśmy kwita teraz, a nawet jesteś mi winien jeszcze, bo to ja ci bardzo się namęczyłem, żeby ci tą herbatę zrobić. Pawełek miał właśnie takie wytłumaczenia na wszystko, takie wiecie, takie na maksa bezczelne, takie, że chciałoby mu się wryjadać po prostu, nie? Bo to, no, jak tu dyskutować z kimś takim, nie? Właśnie. Także... A jeszcze się kiedyś może będę miał okazję zemścić. Powiem wam, że potrafiłbym się zemścić, gdyby była okazja. Nie mam jakichś tutaj takich, o, że o, nie wolno, bo to zło, tam... Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Gówno. Kroiłbym i solił. Chwasty trzeba wyrywać. Jestem przekonany, że Pan Bóg dobry, jeśli istnieje, to się uśmiecha od ucha do ucha, jak wyrywamy takiego chwaściora i nam błogosławi i wynagradza do siódmego pokolenia. Jestem o tym przekonany. No tak mówię o tym Bogu, a jeszcze się okaże po śmierci, że on faktycznie jest. I przywita mnie, powie, no dzień dobry. A ja, o kurwa. No to pozamiatane. A on tak paluszkiem. Ono tu. No to teraz sobie pogadamy. Ono, chodź, nie bój się, chodź. A tak wolno będę szedł i mam nadzieję, że to mi się śni. A on, no, to mogę cię uszczypnąć i tam, oła! No, on się nie śni jednak. A Pan Bóg, no to teraz se pogadamy. Gdzie tu mamy księgę dobrych i złych uczynków? Jezus, synu, ono tu! Jezus tam, tak, ojcze. Znasz tego typa? Nie, chyba nie. Nie znam, w życiu nie widziałem. Nie znam gościa. Nara, idę. No, nara. No, tak więc widzisz, nie jesteś przyjacielem Jezusa. Zobaczmy, może cię uratują chociaż dobre uczynki. Trollował kolegów, psuł audycję, gadał głupoty tylko, nie rób, fleja. Działalność charytatywna, no słabo. Co my tu mamy? No generalnie nic dla innych nie zrobiłeś, widzę, krawiec. Za bardzo. Też... I tam patrzy i tam zakładka taka. Obrażanie pana Boga i tam taka lista na całe taki na ileś tam na 120 kartek A4 i dołączone nagranka z audycji. I on tam sobie play na takiej, na magicznej książce, takiej a la Harry Potter, że tam wszystko się rusza i playery, i on tam play, a tam no i widzicie, ten Jahwe, ten Tałajza, ten niszczyciel, Bóg wojny, który tam tych Żydków, nie, tam ich zamęczał i ten taki właśnie, co ludzkość całą wybił, ten sadysta wstrętny, nienawidzę go.
1: No stop, dobra, to już to wystarczy. A tam jeszcze w ogóle tych nagrań, masa w ogóle cała. Powiem ci, krawiec, tak. Najlepiej, no nie jest najlepiej. Tak więc tutaj, słuchaj, widzisz, tam są takie białe i czarne drzwi. To te czarne są dla ciebie właśnie takie otwarte. No, ja tam wejdę, otworzę te drzwi, a tam Lucyfer i tam... Witam! Taki jak z tego, z krowy i kurczaka, taki czerwony z różkami. I taki właśnie, witam cię, krawcze, no, fajnie, że w końcu się spotkaliśmy. Chodź tu, pokażę ci twój nowy dom, w którym spędzisz całą wieczność.
0: I taki zadowolony. Tak klaszcze. No i tak to będzie wyglądało. Ale to jest tylko jedna z opcji, może być... Równie dobrze tak, że nic nie będzie. Nie będzie niczego jak u Kononowicza, tylko czerń, pustka, brak świadomości i robaki zjedzą i koniec. I tak bym chciał, tak bym wolał. Nie chciałbym żyć wiecznie. Co? I co? I ja z chrześcijanami w niebie i tam przyjdzie taki ulizany, tak grzybeczka i jabłko przyniesie takie zieloniutkie i witaj, krawcze, witaj w niebiosach. Przyniosłem ci jabłko, skosztuj. Bleh. Napiję się kawki.

0: a u ludzka może być fajnie. Mogą być laseczki fajne, panienki, zabawa, imprezy, szmery, komputery, konsole. Dobre żarełko. Ludzie fajni, zabawni, rubaszni, ciekawi, różni tam dowcipasy jakieś. A w niebie to taka nuda, smęty i wszyscy tacy Jehowi jacyś łażą i tam wzruszają się Panem Bogiem i tam u jego stóp i tam chwalą. No bo tak jest właśnie, że tam się jakoś tak siedzi w tym niebie u stóp, przy tronie, tak? Że tak, takie właśnie... No przy tronie, to co ja jestem, jakiś błazen, że mam przy tronie leżeć? Czy ladacznica, taka półnaga lafirynda, że ja będę jak półnaga lafirynda koło nóg, jak koło nóg pancia, jak pies jakiś i tam... To ja dziękuję bardzo. No właśnie, może tak jak Leniuch tutaj, może w piekle jest oddzielne pomieszczenie dla nocników, jakieś takie. Tutaj dla słuchaczy nocnego radia, specjalny pokój, wchodź. No, może być. Albo może być reinkarnacja i uruchomi się taki, to co zobaczę przed oczami, to taki ekran. Kurde, denerwuje mnie ta muzyczka. Co to jakieś tu country? Coś spokojniejszego. Jest noc. No. Uruchamia się taki ekran przed oczami i tam jest stwórz nową postać. No i dostaje różne tam cechy. Dostaje różne cechy, które są związane z tym, jak żyłem, na co sobie zapracowałem. To bazowo mam tam już troszkę podwyższone niektóre. Tam kreatywność plus jeden, dowcipasy plus jeden. No, a tam wszystkie inne, tam minus 10, minus 20, obcinki różne, ujemne modyfikatory, tam kurwa. No, ale też mogę sobie porozdzielać na nowo i tworzę sobie nową postać, różne. Jako tam jeszcze inne tam bonusy, obcinki różne, związane z tym, jak żyłem. No i tworzę sobie nową postać. I kim by tu zagrać tym razem? No, chyba kimś takim. No... Musi być jakaś lekcja, bo ja nagle się taki mądry zrobię i zacznę wszystko kumać, że to wszystko miała być lekcja, że to wszystko miało mnie czegoś nauczyć, miało... I to było już kolejne wcielenie, które miało mi pomóc, które miałoby sprawić, że nie będę wciąż tych samych błędów popełniał. No i dlatego byłeś taki głupkowaty, trochę biedny i taki autystyczny lekko i taki właśnie... spierdolina taka ludzka, żebyś się nauczył w końcu, jak żyć. No i ja sobie znowu zrobię taką postać, bo to będę inaczej patrzył wtedy na to. No, w kolejnym wcieleniu muszę się zrobić bardziej pracowity. No to tutaj sobie jakoś muszę przyszłą profesję, powiedzmy jakaś taka praca, która wymaga dużego wysiłku, wstawania z rana, no to jakiś tam stolarz. Stolarz, dobra, ale trzeba też się na czymś innym znać trochę, no że stolarz karateka na przykład, to by dobre było, stolarz karateka, dobra, żeby się tam bronić, jakiś sport mi dobrze zrobi, bo taki nieruchawy siedzi przy tym komputerze, to ja już tak nie chcę, to tutaj będzie karateka, muszę się nauczyć dyscypliny trochę, dbania o kondycję, będzie stolarz karateka, to musi być trochę siły, plus jeden do siły, plus jeden do zręczności. No, i coś pecha miałem, może żeby nie było tak źle, żeby sobie trochę osłodzić, to sobie dam trochę szczęścia. No ale jak to bywa, tu sobie dodaję plusy, a tam mi się coś obniża, coś mogę sobie dodać, a coś mi się odejmuje od razu, automatycznie. Czyli na przykład dodaję sobie szczęście, plus jeden, a mi się zmniejsza mądrość. I się robię coraz głupszy. Taki mówi się, że głupi ma szczęście. I to okazuje się wielką prawdą taką reinkarnacyjną. Dodaję sobie to szczęście na maksa 10 w skali od 1 do 10 i mądrość 1. I mam do dyspozycji tylko takie wypowiedzi jak takie mam właśnie do wyboru. No i... dajmy sobie jakąś prezencję trochę wyższą, bo wiadomo, że ładni ludzie mają łatwiej w życiu, to żeby się lepiej odnosili, to sobie dam tu charyzma 7 powiedzmy, piękniś. I tam od razu mi się wyświetla taka nazwa, zależna od tego, jak wysoki mam tego tam. Brzydal? Nie, tam na samym dole. Quasimodo, brzydal, średniak jakiś tam, urodziwy, piękniś i tam ósmy cud świata, nie? Albo coś, nie wiem. Leonardo DiCaprio. Coś. No i też tak samo z siłą, tam geek na samym dole, nie, jakiś tam rachityczny jakiś tam kiepszczak, tego słabowity kiepszczak, albo tam jakiś tego, potem już tam wyżej osiłek, Herkules, no i nigdy wszystkiego nie można mieć wysoko, co, nie graliście w Fallouta? Jak ja się zawsze męczyłem, jak postać co robiłem do Fallouta, że tego, że po prostu, no, tu za mało, jak coś sobie dałem tutaj, to już tu za mało. Jak tutaj sobie coś, to mi spada. Tu, no i tak ciężko było zrobić jakąś konkretną postać fajną, tylko zawsze czegoś brakowało. No i co? I tak to w życiu jest. Nigdy, rzadko kto ma wszystko wypasione, nie? Zawsze nam czegoś brakuje. Jak mamy jakiś talent, to mamy jakąś dysfunkcję. Jak jesteśmy silni, to nie za mądrzy. Albo trochę poniżej średniej, tacy lekko głupawi. Ja bym sobie dał teraz właśnie lekko głupawy siłacz, na przykład duże szczęście i duża zręczność. Bym unikał różnych rzeczy. Ktoś mnie chce trzepnąć w pałę, to tam... jak Wiedźmin. Samochód chce mnie potrącić, to ja tam fikołek. Taki, albo Jackie Chan w ogóle. Jackie Chan to ma dobrze, nie? Ale on nie dostał tego z bazy. On musiał się... Ale no nie, to by było zrobione... To jest zrobione tak, że sobie te cechy dajemy, ale dopiero uzyskujemy ten stan, który sobie tam wymyśliliśmy po pewnym czasie. Że to jest tak już z góry, jakby to jest takie nasze przeznaczenie, coś w tym stylu, że nie od razu to mamy, tylko dochodzimy po pewnym czasie do tego poziomu, który sobie nakreśliliśmy, taki szkic jakby naszej postaci. To by było dobre. Może sobie kobietę wezmę tym razem. Fajnie, będę taki ten, będę taki... będę miał grację, wdzięk, będę uwodził facetów se. Znajdę sobie jakiegoś bogatego męża. No, będę się stroił, kupował sobie, chodził na zakupy, kupował sobie nowe buty. Ktoś się mną zaopiekuje. Czemu nie? Albo sobie wezmę jakąś taką... takiego perka. Ktoś tak to się nazywało, tak? Perk, że masz taką jakąś cechę, która jest szczególna i która ci daje jakiś plus, na przykład... Nie, to nie były perki, bo perki to już dawały same plusy, a były takie rzeczy na początku, to się jakoś nazywało i to nam dawało to, że mieliśmy jakąś taką szczególną cechę, która nam dawała jakiś plus, ale i minus jednocześnie. To ja sobie wezmę kobieta z fujarką i urodzę się hermafrodytą, czy tam tym, jak się nazywał, ten transpłciowy, tak? Transpłciowy, że mam tą dużą obcinkę, bo ciężko się żyje będąc kobietą z fujarką, ale za to mam talent do pianina na przykład, pięknie na pianinie, hemoroidem. Ale pięknie na pianinku gram na przykład. I tak jestem w ogóle gwiazdą międzynarodową, że kobieta z jarkiem fujarkiem. Kobieta z fujarką pięknie grająca na pianinie. To jest moja postać następna. Będę sobie tylko grał na pianinie. Albo latarnikiem bym chciał być. Siedzę sobie na dupie i se świecę, nie? I sobie tam czytam książki, po internecie se buszuję i se świecę. I się zapatrzyłem nagle tam w tego i tam słyszę tylko takie trach, jakiś okręt w skały przypierdolił, bo zapomniałem zapalić. No, ale to nie, to ja nie chcę kobiety z fujarkiem grającej na pianinie, tylko chcę bogobojnego latarnika bogobojnego latarnika aspołecznego z brodą marynarza na przykład. Albo super zręcznego geja aktora z talentem do filozofowania chce na przykład. Albo kogo sobie mogę wziąć? Albo na przykład prorok cieśla. Bo to by dobre było. Prorok cieśla, mędrzec, filozof. Prorok cieśla, filozof, buntownik. Nie, bo mnie ukrzyżują, to nie chcę. Ja jestem za emocjonalny. Muszę sobie takiego coś a la Bite Eater zrobić, żeby być taki opanowany, bardziej spokojny, albo jak Etam taki bardziej. Albo nie chcę być Etamem, bo będę wiecznie coś dubał, jakieś kable, jakieś coś, eksperymenty. Ja nie, już nie chcę takich rzeczy. I będę psa musiał wsadzać na kanapę co chwilę. Kobieta z brodą, facet z cipką, nie wiem jak to... Albo foliarza sobie zrobię. Leniem to już jestem. To już nie chcę drugi raz leniem być. A wiecie, że jest takie jakieś powiedzonko, że lenistwo to przyczyna wszelkiego zła w ogóle, coś takiego, że od lenistwa się zaczyna i coś w tym jest, nie? Bo jak jesteś leniwy, to nie robisz różnych rzeczy, które mógłbyś zrobić i zyskać. Jak jesteś leniwy, to z tego lenistwa się boisz coś zrobić, bo się boisz, że się zmęczysz. Jak jesteś leniwy, to gdzieś tam nie spotkasz, nie złapiesz kontaktów fajnych, nie skończysz czegoś i tak ja już mam dość bycia leniem. Ja chcę być pracusiem. Co zrobić, żeby być pracusiem? Pach i foliarz gotowy. No, ja właśnie foliarzem może... Fior mówił, że biedny jest ten, kto był 5 lat temu głupi, no. Ale foliarzem może byłbym, no. Tylko, że miałbym wtedy cechę paranoja, no. Potem by mi się zrobiła paranoja. Nie chcę paranoi. Ciągle będzie mi się wydawało, że ktoś mnie chce zniszczyć, ten tutaj. Zostań Kubą, pracowity, pisze Kuba. Nie, bo będę agentem, musiał być przy okazji. I biegać tam z pistoletem, się strzelać i niszczyć media niezależne w Polsce. I udawać przyjaciela Krawca, a tak naprawdę będę musiał tylko zniszczyć nocne radio na zlecenie CIA. Dziękuję. Zostań Żydem. Foliarz miałby perk wykrywanie trollowania po głosie. Tak napisał Anon. Żydem, właśnie Żydem dobrze być. Żydem. Będę sobie tańczył, śpiewał. No i solidarność żydowska mi się przyda. Będę mógł liczyć na pomoc innych Żydów. Ale nie, bo mogę trafić na okres II wojny światowej i mnie zagazują i będą mnie męczyć pazernym Żydem. Ale co, każdy Żyd ma pazerność w zestawie? Ale może można sobie wykasować tą pazerność, tylko że wtedy jesteś Żydówką z fujarką transseksualną, bo odebranie Żydowi tej pazerności daje ci od razu taką cechę niefajną jakąś, bo musisz zapłacić bardzo wysoką cenę za pozbycie się pazerności żydowskiej. Żyd pazerność plus 10. No ale to nie chcę właśnie, bo być pazerny. I zawsze źle, no co by nie było, to zawsze źle. I przestrzeganie tego, zasad biblijnych, będę musiał ten szabasu tego przestrzegać i te tam szekle liczyć ciągle, to dziękuję. Bycie Żydem to fajna zabawa. A górnikiem na przykład będę sobie wydobył... Nie, mi na łeb mi spadnie coś i umrę, i żonę zostawię, i dzieci. Hopie. A... nie wiem, gladiatorem może, będę się napieprzał, ciągle walki, sława, mięśnie, panienki, uczty, biesiady. Nie, bo biesiady homoseksualne trafię akurat na szczyt popularności homoseksualizmu, będą mnie w tyłek pyrkać codziennie inni gladiatorzy, to ja dziękuję. Radiowcem plus jeden do gadki, plus jeden do wygłupiania się, plus jeden do wymądrzania się. Aksamitny głos, cecha. Prawda? Aksamitny głos. Ale za to mi tam wskoczy zaraz mi odludek, czy coś, odludek. No nie wiem. Plus 10 do biedy mi skoczy, właśnie. Jak zabycie radiowcem, zaraz będę miał plus 10 do biedy, dokładnie. No to zawsze źle. Ja nie wiem, co tu zrobić. Macie jakieś propozycje na taką postać fajną, taką wyważoną, taką przemyślaną, taką, która... O, właśnie, to jest pierwsza dobra propozycja. Zostań po prostu miliarderem, proste. Ale może miliarder... Popatrzcie, ci sławni ludzie, różni tacy bogaci, sławni, oni często różne tragedie straszne przeżywają, nie? Że na przykład byli molestowani w dzieciństwie, albo żona zginęła w wypadku, albo kaleką została, trzeba się ją opiekować. Może za bycie miliarderem dostajemy od razu trzy jakieś takie negatywne, że na przykład twój syn umiera od przedawkowania narkotyków w wieku 15 lat, nie? A żona się puszcza z innym i puszcza cię w skarpetkach i jesteś tym miliarderem tylko przez jakiś czas, bo ci zabiera wszystko. Więc ja myślę, że bycie miliarderem to jest taki mega bonus, który od razu nam dodaje dużo różnych strat. Więc nie wiem, czy bym chciał. To coś za coś. No taki jest ten kosmos i ten wszechświat, że i ta rzeczywistość, że zawsze coś za coś, nie? Tak kurde, taki wyrachowana ta rzeczywistość taka i taka okrutna. Żegnaj, okrutny świecie. Anonie, skoro pieniądze szczęścia nie dają, to ja się chętnie zaopiekuję twoimi pieniędzmi, naprawdę, bo mi dają, mi by dały teraz szczęście, bo nie mam akurat, a muszę zapłacić za różne rzeczy i sobie coś do żarcia kupić i to by, moim zdaniem, dają, bardzo dają, a dostałem wczoraj tutaj wpłatkę, dziękuję bardzo. Ach, księdzem zostań. Kto ma w rodzinie księdza, tego nie tknie nędza. Zadzwonił adwokat. A jaką ty jesteś postacią? Albo jaką chciałbyś być? Witam cię w ogóle, bo tak się głupio od razu się pytam, tak? Bo mi się wydaje, że to tak po radiowemu, tak od razu coś tam zagaić, zapytać się, a nawet się nie przywita buc jeden, więc witam cię.
1: Wiesz, bo ja mam... też nieraz wrażenie, że na chwilę tylko odszedłem od mikrofonu i wracam.
0: Ty nie, że nieraz masz wrażenie, ty zawsze masz wrażenie.
1: No to już masz odpowiedź częściową na pytanie swoje. Chciałbym być człowiekiem wrażenia.
0: Ty po prostu wziąłeś sobie dużo fajnych cech i dostałeś negatywnego perka, że każde zdanie zaczynasz od mam wrażenie.
1: Moi prawnicy, koledzy podpowiedzieli mi, że to jest dobry sposób. Żeby mnie nie odstrzelono. Ale poczekaj, bo wybiłeś mnie z czegoś, a gdzieś miałem małą myśl. A dobra, to chyba już się nie uda.
0: Mało.
1: Ale pytasz o człowieka. Kim jestem? Nie, poczekaj. Jak brzmiało pytanie?
0: To się zapytam może tak. Czy jesteś zadowolony ze swojej postaci i czy ewentualnie myślisz coś, żebyś sobie jakąś nową mógł zrobić za jakiś czas i ewentualnie jaka by to była? Jakaś inna?
1: Nie, nic bym nie zmieniał. Jest kapitalnie. Może kilka fizycznych takich czynników, znaczy kilka kwestii fizycznych bym tutaj odrobinę podkręcił, ale poza tym boskość wcielona, no nie wiem, co tu dodać.
0: A te fizyczne to co? Większe przyrodzenie na przykład?
1: Kurde, ale mnie trafiłeś po prostu w samą dziesiątkę i chyba nawet nie napiłeś cięciwy, słuchaj. No to... Nie, wiesz co, wzrok mi się psuje ostatnio i trochę boleje z tego powodu. Cierpię wewnętrznie.
0: Czyli grafik minus jeden tak. Do wzroku, minus 10 dioptrii. A ja dostałem, widzisz, jąkający się radiowiec z Aspergerem, kurde, biedak, aspołeczny niechluj i leń i widzisz, no to do dupy. Ja dlatego nie jestem zbyt zadowolony, no ale trudno.
1: Nie, to może taka próba jest, żeby nie było za łatwo, słuchaj.
0: Na hard nie, gra.
1: Tak, no, ale... Kurde, nie wiem, bo ja chyba na wariata bym wyszedł, jakbym tutaj dalej zaczął się... Zresztą dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, to bym wyszedł na wariata. Jakbym dalej zaczął opowiadać o jakiejś wizji siebie, czy jakiejś propozycji zmian siebie. Znaczy właściwie, jak już powiedziałem, specjalnie bym nic nie zmieniał. Nie, no, trochę żartuję, trochę zbyt może to uprościłem. Na pewno jest kilka spraw, które bym zmienił, ale... Wiedząc, że to się nie stanie, postanowiłem nie rozpaczać nad tym i właściwie zastępuję to wszelkie tęsknoty i jakieś takie, nie wiem, wewnętrzne rozklekotanie po prostu likwiduję. Jak sobie człowiek uświadomi, że życie w tej chwili to nie to, co jest za, tylko co jest przed i tyle. Robić swoje i koniec, no.
0: Róbmy swoje, panie. Rób pan swoje, panie. Mózg se pan ogól.
1: No, więc nie wiem, może jeszcze jakieś pytanie zadasz, bo właściwie to jest fajna konwencja, kiedy dzwoni się i prowadzący zadaje pytania i ja nie muszę później robić zabłazna, bo gadałem głupoty sam z siebie na przykład. A niektórzy zarzucają nieraz, więc to też tak gdzieś tam obojętne mi nie jest może, dlatego dziś bym asertywnie właśnie chciałbym na łatwiznę pójść. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś fajne pytanie?
0: Zamknij na chwilę oczy. Zamkłeś? Mhm. Nie podglądaj.
1: Cholera, dobra, już nie będę.
0: Jest... Pogodny, przyjemny dzień, lekko wieje wiaterek, idziesz sobie ulicą, pogwizdujesz i nagle pach. Walnął cię jakiś samochód, poleciałeś 10 metrów do tyłu, nie żyjesz. No i widzisz nagle taki interfejs, stwórz nową postać. No i tam masz właśnie siła, zręczność, charyzma, mądrość, inteligencja, szczęście, różne umiejętności do wyboru, płeć, imię, zawody, które się pojawią w przyszłości u ciebie właśnie. No i weź tu powypełniaj teraz. Tak. Szybciutko i tak widzisz i licznik ci bije, masz 20 sekund na wypełnienie.
1: Nie, nienawidzę presji czasu, słuchaj.
0: No to nie podobnie... ma presji czasu, widzisz, nagle przestał ten licznik.
1: Ja podobne mam podejście, trochę cię skrytykowałem na czacie, pisząc, że dygresja padnie w tej chwili odnośnie tego twojego tam zachowania w drugi dzień pracy, kiedy zacząłeś tam pyskować szefowi, żebym cię zwolnił, ale w pewnym sensie ja podobne mam nastawienie do rzeczywistości, no chociażby między innymi dlatego nie jestem zatrudniony nigdzie. Pracuję niezależnie. Dobra, ale wracając do tej historyjki z potrąceniem. Wiesz co, a to weź może tymi cechami rzucaj po kolei, to będę odpowiadał, bo nie wiem, wiesz, co tam było. Może siła, tak? Sprawność, czy jakiś
0: nie, no to są takie, wiesz, cechy podstawowe, a oprócz tego masz jeszcze umiejętności i talenty. Walka wręcz, otwieranie drzwi wytrychami, garncarstwo, gotowanie, komunikacja, poruszanie się w mieście i tam, widzisz, masz takie niektóre fajne, parkour, coś, tylko one są takie droższe trochę, że tych słabszych tak. Możesz sobie wziąć więcej, a tych lepszych mniej, nie?
1: Wiesz co, ja mam ten problem, bo znaczy mam takie obciążenie wynikające z tego, że wiem, że część z tych rzeczy trzeba o nie dbać. I to, że sobie, bo to jest tak, że wybieram i co mam je bez względu na to, czy później regularnie ćwiczę, czy muszę pilnować się.
0: No a generalnie widzisz, musisz
1: ja już
0: sobie.
1: Tak podchodzę trochę jak stary człowiek do życia. Młody by nie zastanawiał się nad takimi aspektami.
0: No jeśli by tak było, to w sumie trzeba by to z głową jakoś zrobić, bo jak dasz, no sobie, jak dasz sobie na przykład parkour i zręczność 1, to się wiesz, wywalisz na pierwszym dachu, jakimś spadniesz na łeb i znowu stwórz nową postać.
1: No nie, to wiesz co, ja chyba pisałem dzisiaj o tym, że 40 rok, bo tak usłyszałem że twoje żale i tak zacząłem szukać tu jakichś punktów odniesienia i wokół czego może się to dziać. To jest przełomowy

0: Generalnie, jeśli chodzi o taką fizyczną krzepę, no to jak najbardziej, nie? To nie taką, która by szła w muskularność, tylko po prostu w taką wytrzymałość, że jesteś w stanie przebiec 20 km jeszcze komuś mordę, że tak powiem, nieładnie oklepać. No to by było bardzo fajne.
1: No to kondycja po prostu, dajesz sobie więcej na kondycję.
0: No tak, ale to też
1: kondycję,
0: trzeba nad tym pracować, nie? Nie można raz w miesiącu sobie wysiłku wrzucić i liczyć na to, że się podoła takiemu wyzwaniu.
1: No ale ty sobie jakby tworzysz, przepraszam cię bardzo, ty tworzysz sobie tu postać, którą się staniesz dopiero. To, no wiadomo, że nie rodzisz się tak, jak sobie tutaj wszystko poukładałeś, tylko to jest ta postać, którą staniesz się w przyszłości. I to jakby to, że ty będziesz ćwiczył czy coś, to będzie tylko, wiesz, skutkiem bardziej tego wyboru, którego dokonałeś tworząc tą postać, a nie przyczyną tego, że staniesz się taki. Wiesz, o co chodzi?
0: Tak, ale wiesz co, to kurde, nadal mam problem z tym, bo wierzę raczej, że większość z tych rzeczy, o których tutaj wspomniałeś, da się wypracować. Każdy z nas tutaj poświęciłby 3 tygodnie. No może parkurowcem w wieku 40 lat nie byłbym za dobrym.
1: Dziadek parkurowiec.
0: No, ale zakładając, że wiesz, to wszystko jest. To jest nasz potencjał, który posiadamy. No. Jak jeździsz na wózku, to oczywiście cię to ograniczy. Jak masz zbyt niski wzrost, no to nie będziesz koszykarzem. No to załóżmy takie te cechy podstawowe, determinujące, znaczy to, co determinuje naszą biologię, no to załóżmy, możesz sobie ustalić, że wysokość, wzrost i co tam jeszcze, no. Właściwie mięśnie nad mięśniami możesz pracować sam, prawda? No bo każdy z nas ma jakiś pakiet mięśni, tylko trzeba je wyciągnąć spod skórą, tam napiąć i potrenować. No to wiesz, może kwestia, jeśli chodzi o sprawy intelektualne, czyli umiejętność uczenia się. Bo właściwie, jeśli będziesz miał dużą umiejętność uczenia się tych takich intelektualnych, pamięciową, znaczy właśnie i proces myśleniowy, myślowy, tak. Jakby wydajność mózgu, to. Tylko to też jest wynik, załóżmy, jakiejś pracy w dzieciństwie, ale to wtedy otoczenia rodziców twoich, podejrzewam, że to oni mają duży wkład w to, nie? Czy będziesz intelektualnie, chociaż podejrzewam, że każdy z nas ma ten, który genetycznie jest przekazywany, jakiś potencjał.
1: To wszystko jest tylko po to, żeby stworzyć taką iluzję, że ty masz na cokolwiek wpływ, że rodzice tam cię uczą, coś, a tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak tą postać sobie zrobisz na początku.
0: No dobra, ale popatrz, no to idiotą bym był, gdybym wszystkiego na 10 nie postawiał sobie, bo musiałbyś jakieś ograniczenie wprowadzić, że załóżmy jest tych pozycji do określenia jest 20, a masz tylko 100 punktów, nie?
1: No oczywiście, że tak. Przecież zawsze w grach tak jest. Co, ty nigdy w gry komputerowe nie grałeś?
0: Nie mówiłeś, a ja w sumie mało gram.
1: Zawsze tak w grach RPG jest, że musisz sobie porozdzielać te punkty, no i wiesz, i weźmiesz to już tego nie możesz, nie?
0: Dobra, to w końcu zrozumiałem, o co ci chodzi. Słuchaj, to no. Tak, to tą krzepę bym dał taką niezłą, ale raczej no, nie traciłbym na to za dużo. 7, bo to jest coś, co ci w momencie, kiedy twoje intelektualne braki, że tak powiem, zawiodą cię, to możesz tą krzepą się posłużyć w dialogu z drugą osobą. Wygląd raczej przeciętny. Myślę, że nie ma się co afiszować tutaj. Za piękni, zbyt łatwo są na manowce ściągani przez różne istoty płci, piękne płci przeciwne i to też nie jest zbyt dobre w życiu.
1: Albo narcyzami się stają jakimiś.
0: No tak, i później jest kiepsko. Kiepsko może być. No, znam z życia różnych takich, co od tego, że im rodzice przez pół życia opowiadali, że są piękni, najładniejsi, później okazywało się, że się staczali. No i kwestie intelektu to chyba są bardzo istotne. Jakaś umiejętność posługiwania się językami i jeszcze biegłość w rozwiązywaniu jakichś logicznych, matematycznych procesów, problemów. No i nie wiem, co jeszcze więcej potrzeba w życiu. Dowcipność. Tu bym dał duży poziom i dystansu do siebie, ale nie wiem, czy taki parametr kiedyś zaistniał w grze, czy była potrzeba. Dystans do siebie, to bym 9 dał na 10. Bo 10 nie wiadomo, może zabić i to bym się zastanawiał.
1: No całkiem roztropnie, myślę sobie, rozplanowałeś tą postać, szczególnie ta zdolność do szybkiego uczenia się jest bardzo przydatna.

0: W grze Fallout można sobie wziąć na przykład właśnie takiego perka, taką umiejętność, która ci przyspiesza zdobywanie punktów doświadczenia, no, które właśnie pomagają ci potem skakać levele, tak, że szybciej jakby skaczesz te levele. No dobra rzecz właśnie ta umiejętność szybkiego się uczenia, zdolność do dobrej komunikacji z innymi, myślę. No zawsze możesz to zrypać, dasz sobie właśnie taką cechę bogaci rodzice i coś tam i w życiu ci się wszystko pieprzy, nie? Bo miałeś wszystko podane na tacy faktycznie, to trzeba z głową zrobić taką postać. No ale ten dystans też jest dobry, bo klikasz sobie na ten dystans i nagle cię przestają te wszystkie cechy tak obchodzić w sumie. I ja chyba tak zrobiłem, jak tworzyłem. Nie, ja chyba tak na pałę zrobiłem, tak poklikałem, żeby tylko zrobić jak najszybciej tą postać. Tak, to była plus, minus, dobra, enter. No i wyszła taka głupia właśnie, taka nie wiadomo do czego ta postać. No i tak trzeba właśnie z głową, a nie tak na szybko. Trzeba przemyśleć.
1: Tak, kiedyś mi się wydawało, to było już z 20 lat temu, byłem fanem gry Elite, nie wiem jak to czytać.
0: Elite chyba się czyta jednak,
1: no,
0: a nie Elite, bo ja też czytałem Elite, a to chyba się nie czyta Elite, tylko Elite. Zresztą
1: Elite
0: nie wiem.
1: I później Frontiera bodajże, kontynuacji tej gry. I kiedyś sobie wyobrażałem, że kurczę, jak już będą super komputery powszechne i super karty, super wszystko będzie, to będę na emeryturze sobie siedział i grał w taką kosmiczną grę i będę jakimś kosmicznym rycerzem. I to mi się wydawało takie fajne. Ale teraz, wiesz, nawet jak te pytania mi tutaj zadawałeś i one były bardziej tak, żeby to uprościć i żebym zrozumiał, o co chodzi jakby na bazie gry, żebym tu jakby w ten sposób podszedł do tematu, to sobie pomyślałem, że strasznie mi się to obce zrobiło przez ten okres czasu. Naprawdę jakoś tak, wiesz, może to być nudne, bo ja często tutaj właściwie sprowadzam wszystko do ziemi pod paznokciami często i jedzenia ziemniaków, takiego raczej prostego i przyziemnego patrzenia na rzeczywistość, ale chyba po prostu zaczynam w tym coraz większy sens dostrzegać. I tyle. Taka moja refleksja.
0: A moja jest taka teraz, że przy robieniu takiej postaci trzeba by zdecydowanie wziąć pod uwagę, jakie czasy sobie wybieramy, w jakich czasach się urodzimy, prawda? No bo jak urodzimy się w takich czasach, gdzie są wojny, wielkie bitwy, no to czasy jakiegoś wojownika najlepiej zrobić, nie? Albo jakiegoś generała, przywódcę może,
1: no,
0: jakiegoś...
1: Wiesz co, ja o, to, oj, sorry, bo tak ci trochę przerywam,
0: nie,
1: ale dobra.
0: Przerywaj. Dynamika.
1: Bo ja to lubię takie role jednak drugoplanowe. Ale żeby mieć taką pozycję doradcy, żeby móc mieć, bo wtedy człowiek wiąże się w sposób dużo trwalszy z miejscem i sytuacją, bo możesz, bo nie jesteś na pierwszym planie, to cię, że tak powiem, zabezpiecza przed bezpośrednimi ciosami. Poza tym możesz, że tak powiem, wspierać kilka osób, a co idzie za tym, będziesz miał wsparcie tych iluś osób. To tak jak w więzieniach, nieraz takie filmy pojawiały się o więzieniach, gdzie trafiał niby taki człowiek, który potencjalnie na początku wydawał się nam kimś, kto w tym więzieniu po prostu zostanie wypsykany przez wszystkich, a na końcu umrze zapłakany gdzieś leżąc w kącie, a później się okazuje, że on posiadał cechy, na które jest deficyt w takim miejscu, i wybija się w ten sposób, nie wiem, posługując się wiedzą po prostu, jako tym bronią, którą się jest w stanie później wybronić w sytuacji. I raczej taka rola mi pasuje, więc ja to bym z siebie na pewno rycerza jakiegoś tam nie robił, bo nie wiem, to też tutaj się pojawiają aspekty splendoru jakiegoś, nie wiem, na co taki rycerz, jak już poza tym, no co, rycerz to człowiek, który jednak jest pchany do bitki. A ludzie, którzy się pchają do bitki, to są determinowani jakimiś biologicznymi, tak mi się wydaje, najczęściej pobudkami, więc gdzieś ten obszar później kobiet, alkoholu, to wszystko się tak kumuluje, więc wydaje mi się, że to są niepotrzebne przeszkadzacze w życiu, nie? Więc nie wiem, czy ja bym się zrealizował w takiej postaci.
0: No tak sprytnie starasz się, widzę, podchodzić, czyli wstrzelić się bardziej w jakąś, wiesz, w niszę troszeczkę, nie? I znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi umiejętnościami. Dobrze cię zrozumiałem?
1: Tak, ale wiesz co, bo dla mnie fajne jest to, że możesz obserwować, jak działa maszyna. Czyli to nie o to chodzi, żeby jakby czerpać takie emocjonalne przyjemności z jazdy samochodem bardzo szybko, tylko żeby zrozumieć, dlaczego on jedzie, wiesz, i to bardziej nie czerpać przyjemność z konfrontacji z przeciwnikiem jadąc na koniu, jak już się osadzimy w jakimś tam ciemnym średniowieczu, tylko raczej zastanawiać się, dlaczego na tych koniach jadą w tą stronę, no wiesz, jakąś strategią i takich bardziej zawiłych, no to myślę, że też się przejawia, jeśli chodzi o moją osobę, w niektórych sugestiach tutaj co do spisków, jakie podejrzewam, że mogą istnieć, że to moje rozpatrywanie sytuacji staram się zapuszczać głęboko w las.
0: A co byś powiedział na postać na przykład taką zmanierowany gej, artysta, bogacz i żyłbyś sobie w bogatym takim domu, z partnerem swoim i tworzył sztukę taką, ale taką beznadziejną, jakiś tam, wiesz, tu but z prajem pomalowałeś coś i bardzo byś dumny z tego był i cieszył się tam. Ale ja jestem dzisiaj twórczy. Nieprawdaż, mój dziubasie? I tam do partnera swojego. Masz dużo hajsu, to taka postać to chyba nie za bardzo, nie?
1: No nie, zwłaszcza, że bycie gejem przerasta moje wyobrażenia, słuchaj. Niestety, już moja wyobraźnia tutaj błędy mi wyrzuca, że tak powiem.
0: A nazista, pilnujący obozu koncentracyjnego? Byś miał taki mundur piękny, czarny?
1: No i powiem ci, że tu już się zaczyna ciekawiej dziać, bo...
0: Wolałbyś być gejem czy nazistą? Masz tylko do wyboru te dwie postacie. No to już nazistę wybrałeś, mówisz, że ciekawie się robi. No, no proszę, wyszło tutaj coś ciekawego z adwokata. No
1: to bym był nazistą i bym zrobił coś, co by przyczyniło się do tego, żebym, że tak powiem, no, zadziałał wbrew nazistowskiemu planowi. A jakbym był gejem, to i tak musiałbym. No dobra, już może nie będę mówił, co bym zrobił, więc wolałbym popełnić jakieś wykroczenie przeciwko sobie, pomagając komuś innemu. Bo przecież Niemcy w czasie II wojny światowej również pomagali, nie byli zawsze oprawcami, że zdarzały się sytuacje, kiedy w końcu to też byli ludzie, którzy często na tych swoich funkcjach pełnili swoje funkcje z racji, nie wiem, jakiegoś tam przymusu państwowego. No.
0: Czyli taki nazista o złotym sercu byś sobie wybrał. Ten
1: no jak już
0: albo gej, jak tu propozycja jest od furiata, gej nazista. A Kuba by tu, z tego co czytam, to wybrałby tego geja artystę sobie. Bardzo mu się spodobała ta postać.
1: No mnie nie zaskoczył.
0: Gej nazista lewak. Działacz lewicowy, genderysta. No ale taki nazista gej, no to byś na pewno bardzo oryginalną postać sobie zrobił.
1: No tak, ale to już nie jest moja postać. To tutaj widzę, jest postać z
0: Kuby.
1: Z ciemnych czeluści czata jakaś tutaj podsunięta.
0: O złym wilku, o dobrym wilku mowa, a wilk tuż. No i dodzwonił się do nas gej, artysta, zmanierowany. Witam cię.
2: Hi. Ja no mam cześć. Wrażenie, mój ulubiony zwrot, że ja bym chciał być sobą.
0: No to już było. Nudne.
1: To gratuluję.
2: Ale dziękuję.
0: Czyli ty jesteś gejem tak naprawdę? Bo mówisz, że jesteś sobą, gejem tutaj? No
1: to... Nie, bo to ja chyba powiedziałem na początku, że sobą chciał być, tylko taki może inny sposób. Nie pamiętam już. Kuba, chyba po prostu...
2: Ja mam bardziej złożone myślenie, jeśli chodzi o to, panowie. Wy tak się rozczłonkowujecie, nie wiem, czy to właściwe słowo.
1: Ja się konwencji poddaję tutaj, więc chyba uległem konwencji. Mam.
2: Tak, tak. To trzeba tak...
0: Mam wrażenie.
2: Z drugiej strony... Trochę inaczej mi się wydaje, panowie. To trzeba...
1: No i to jest problem właśnie. To jest problem postaci, którą sobie wybrałeś i z którą się nie zgadzam. Z innej strony.
2: Ciekawe.
0: A ty, Kuba, jaką byś sobie zrobił postać? Masz ten sam ekran, te różne cechy, umiejętności. Spróbuj coś pokombinować, coś nowego, coś wyczarować, jakąś fajną postać na przyszłość, na następne wcielenie. Już nie chcesz być tym agentem niszczącym media, kochającym generała Jaruzelskiego, tylko kimś innym.
2: Nie wiem, no, jakieś takie właściwości kiepskie proponujesz. Jest może jakaś taka, żeby się poruszać w czasoprzestrzeni na przykład. Masz tak?
1: Albo w kanalizacjami na przykład się przemieszczać, to też jest...
0: Mario taki wskakuje trochę do kibelka i wyskakuje z drugiego, taki Mario.
1: Ty zacząłeś, Kuba.
2: Come on. Nie, no jakieś, no można by było parę cech, że tak powiem, w sobie poprawić. No nawet adwokat potwierdza to, że nie jest doskonały, czyli... Jakby ta moja postać wyglądała? Na pewno mniej niż 40 lat by miała. Tak. Nigdy by się nie starzała. Tak? To było dobre cecha.
0: No to wampir od razu.
2: Ale nie żyła wiecznie. Widzisz, tutaj ja bym tą opcję sobie zrobił, nie? Taką, wiesz.
1: Naziści by byli ten niebezpieczny, niezabójczy dla tej postaci.
2: Ale to ci inni niż ty, bo ty miałeś być dobry nazista.
1: No tak, ale... No tak, tak, oczywiście.
0: Nazista,
1: tak.
0: Renegat.
1: Ale wiesz, jak to jest, jak się do mafii wchodzi? Na początku musisz zaskarbić sobie zaufanie w mafii i kilku odstrzelić. No, i dopiero wtedy możesz dobro czynić.
2: Nie wiem, czy tak może robić dobry nazista, katolik. Przepraszam.
0: Nazista, pacyfista.
1: No, zakładam, że w tych postaciach jest pewna niewiadoma, która się, że tak powiem, ujawni w momencie, kiedy rozpocznie się rola.
0: A może na zasadzie odwrotności byś se, Kuba, coś zrobił? Czyli na przykład szczupły z bujną czupryną?
2: Dziękuję. Nie, ja tam bardziej...
1: Inteligentny, to też można dodać.
2: O, świetny pomysł, słuchaj. Zawsze chciałem być inteligentny. I angielski znać.
1: Ale nie za bardzo, bo wiesz, w tłumie to widać i mogą cię do jakiejś niebezpiecznej roli przydzielić.
2: Aha, czyli mam udawać głupiego, tak? No nie będzie trudne, tak? To chciałeś powiedzieć? Okay.
1: Nie, to ty już tak dopowiadasz sobie.
0: Ale to ciekawe, bo ty sobie, Kuba, już tak wybiegłeś daleko w przyszłość, zrobiłeś sobie taką postać do gry w dalekiej, dalekiej przyszłości, bo poruszanie się w czasoprzestrzeni, no.
2: No, jasne. Tak, coś bym poeksperymentował jednak z tym umysłem, mi się wydaje, nie? W tym naszym perfekcyjnym charakterze. Skupił się na tym, nie? Czy na jakiejś takiej dziwnej świadomości, którą ten charakter mógłby, nie wiem, jakiś mind reader czy coś takiego, nie?
0: To było telepata, dobre. Tak?
2: No, coś w tym stylu.
0: Telepałbyś się.
2: Czasami.
0: No, można sobie też wziąć jakąś taką dużą dysfunkcję, typu na przykład inwalida, jeżdżący na wózku, a wtedy dostajesz jeszcze plus 30 punktów na talenty różne, na przykład zamiłowanie do literatury, albo na przykład ten Mesjasz 44.
2: No, tak jak w X-Menie ten na wózku, tak? On miał to jednak Xavier. Umysłowe zdolności na maksa, co?
0: No tu propozycja właśnie, że jak dajesz sobie, że na wózku, to masz plus 44 punkty dodatkowo do rozdzielenia.
1: A czy można punkty mieć na takiej dysfunkcji jak poziom tolerancji na przykład?
0: Poziom tolerancji?
2: No to powinieneś o tym wiedzieć. Przecież bardzo jako katolik...
0: Jak se wybierasz katolika, to od razu ci tolerancja spada o połowę do różnych tam mniejszości, do pogan, do czarownic, do lewactwa i do wszystkiego.
2: Sporo spada.
0: A za to co masz? Plus? Jakie masz plusy jako katolik? I cisza taka zapadła.
2: Małe poczucie winy. Małe poczucie albo...
0: Brak
2: tak,
0: poczucia humoru jeszcze ci się pojawia.
2: Brak poczucia winy, bo to przecież można się wyspowiadać.
1: Nie, ale...
2: Nie ma...
0: Niechęć do wiedzy.
1: Wrażliwość masz bardzo.
0: Wrażliwość.
1: Ale poważnie, słuchajcie. No,
2: a to przed pierwszą wojną światową, czy w czasie drugiej? Kiedy?
1: Nie, no chodzi o to, że jak
2: zabijesz. Kiedy?
1: Poczekaj, Kuba, no bo już się rozpędzasz. Chodzi o to, że nie znęcasz się nad swoimi przeciwnikami. No to jest jakiś przejaw chyba wrażliwości. No. I jeszcze jak to odpisać?
0: I nie możesz zabijać i mordować.
1: Nie, to właśnie nie. Zabijasz, ale tak od razu, żeby nie cierpieli za dużo.
2: Dobry pan.
0: Dobry. Tak.
2: Pogłaskał, mógł zabić.
0: No, ale faktycznie no tak jest, że jak jesteś tym chrześcijaninem, to dostajesz też takie rzeczy, że jesteś na przykład dobroduszny, wybaczanie plus jeden, poczucie wspólnoty z innymi tam chrześcijanami, co tam jeszcze może, ale musisz czarownicę zabijać, tak w Biblii jest napisane, to masz tam, że jak spotkasz czarownicę, to musisz ją zabić, taką, co wahadełko ma na przykład.
1: Czarownice nie powstały w średniowieczu dopiero?
0: Nie no, w Biblii masz napisane, nie pozwolisz żyć czarownicy. To jest, a magia jest obrzydliwa Bogu, no to musisz tych czarowników, czarownice zabijać. Nie? No, coś za co.
2: Gejów też, nie?
0: Gejów, ale tylko czynnych, takich, co są czynni.
2: A artystę?
0: Artystę geja? Nie ma nic w Biblii o sztuce, ani też nie ma nic o inteligencji, że Bóg tam, bądźcie mądrzy, tam inteligentni i nauką się zajmują, tylko tak właśnie wręcz tak trochę w drugą stronę, tam bądźcie prości, prostego serca. No czyli tak, masz minus jeden do inteligencji, minus jeden do poczucia humoru, dużo ci tolerancja spada, ale wrażliwość zwiększa się.
2: Ale
0: na takie określone rzeczy. Na grzech, wrażliwość na grzech. Wyczuwasz grzech, jak Wiedźmin magię swoim medalionem.
2: Na innych, nie na swój, grzech. Bo to trzeba tak trochę tego, wiesz, zakłamanie plus 17.
0: Ale jesteś miły. I co teraz sobie pomyślą katolicy, co słuchają? Co Bite Eater? Co Bajtek, którego ty lubisz? Co Bajtek sobie teraz pomyśli?
2: Ale to nie mówimy o nich. Mówimy o jakimś charakterze tam, wiesz, wyimaginowanym. Oni nie, oni są wyjątki.
0: Bo Bajtek to zrobił sprytnie. On sobie wybrał katolika, tylko że pozwiększał sobie wszystkie to, co mu poszło w dół.
2: Tak. On już o tym mówił w innej audycji.
0: Zamiłowanie do wiedzy, tolerancja, wszystko se taki cwaniak, bo wszystko mu to pospadało, a on se z powrotem pozwiększał właśnie tam. Cwaniaczek. Sprytnie zrobił w sumie. Katolik odpuszcza co siódmą turę, bo kościół. Anon napisał.
2: Dobre.
0: Bo kościół. No właśnie, no ciekawe to tworzenie postaci, naprawdę na tyle, to jest niesamowite, na ile różnych sposobów można te postacie zrobić, nie? Taka.
1: No, no tyle.
2: Dobry koncept, tak.
0: A ja taką durną sobie zrobiłem. Trzeba było sobie wszystko dać na kasiora, charyzma.
1: Stary, okradliby cię, pobili, tyle byś z tego miał.
0: No ale to bym był głupi wtedy tak strasznie, bo bogaty, seksowny, dowcipny, ale taki głupi.
1: Ja myślę, że jakbyś był bogaty kobieta. Na przykład, bardzo wysportowany, zwinny, inteligentny, to myślę, żeby cię ludzie złapali i w cyrku pokazywali, jakbyś wyszedł taki.
2: Nie ma takich.
1: Jeździłbyś jak osobliwość jakaś w cyrku, zamknięty w klatce.
0: No, a Senpai tu słusznie zauważył, że jest o sztuce w Biblii jedna rzecz, że nie można czynić obrazów innych bóstw i ich czcić. No, ale to właśnie się tak trzeba cały ten kontekst znać, że to nie chodzi o to, że nie wolno być malarzem, tylko że nie wolno robić obrazów bóstw na pogańskie podobieństwo, ja tak to rozumiem przynajmniej, i się do nich tam modlić, do jakiegoś tam, do totemu na przykład, nie, czy coś. Czyli Indianie są strasznymi grzesznikami, bo oni się właśnie do totemów jakichś tam modlą. I poganie ogólnie. A katolicy też do Jana Pawła się modlą tam, do obrazków, do figur też klękają, to też obrazy, czy to tylko obrazy, czy rzeźby też. No nie wiem, skomplikowane, ja mnie głowa boli od tego wszystkiego, już nic nie rozumiem. Jakie perki posiada Korwin? Korwin wszystko dał na maksa, jeśli chodzi o inteligencję, tylko że wrażliwość 0, empatia 0.
2: Antysemityzm 10.
1: Ale jurność jest wysoki poziom.
0: No. Bezczelność 100.
2: Nie. Jak on może być tak wysoko z tą jurnością? To coś musi być bardzo nisko też. Co wyrównuje ją?
0: Czemu antysemityzm? On jest antysemitą?
2: No nie. A masz dowody?
0: A pan dowód? A ma pan dowód? A ma pan dowód? A ma pan dowód?
2: No. Szowinizm plus 15.
0: Szowinizm, o to ma wypasiony szowinizm, tak.
2: No to widzicie, Bridge plus 10.
0: Właśnie, brydżysta. Brydżysta ma takiego perka. Można by kiedyś spróbować też rozpisać tutaj różnych nadających.
1: No nie wiem.
2: Albo słuchaczy. Furiatowi co byś dał? Plus 10.
1: Skale nam się kończą. Ja myślę, że zbyt wysoki poziom, słuchaj, sobie postawiłeś tutaj na zadania.
0: Furiatowi dałbym taką, nie wiem, co jego ciężko jest opisać w sumie.
2: On jest konsekwentnie słucha radia. Konsekwentność plus 10.
0: Ja chętnie bym się tu wypowiedział, ale też nie, w sumie to nie chcę, bo jak zacznę opisywać różnych tu nadających, czy Potrzebę, czy Furiata, czy kogoś, czy Zenona, to zaraz się poobrażają. Będę miał znowu wszystkich poobrażanych kolegów. Więc opisuję co najwyżej tych, którzy dzwonią, bo to zawsze taka śmiałość trochę większa. Jak ktoś już jest tu na antenie, to... No i też Kuba, ty masz na pewno dystans wypasiony, więc tu się nie boję też sobie, wiesz, tego, więc masz duży dystans. No, a ktoś może nie mieć.
2: Muszę.
1: No, ja bym polemizował z tym, jak już tutaj...
2: Moim dystansem? A widziałeś? Krawiec widział raz.
1: Pamiętam różne wypowiedzi twoje na antenie, więc nawet bym był skłonny uznać, że nie tylko raz go widział i nie tylko widział, ale tak poważnie, wracając do tego dystansu.
2: Fajny dystans, na co?
1: No stary, w skali od 1 do 10 to góra 6 bym ci dał.
0: A profesorowi Leniuchowi, który tu zadeklarował, że się nie obrazi, to dałbym na początku przy starcie w ekwipunku młotek i cechę w gorącej wodzie kąpany.
2: Taka obraza.
0: To jest obraza, on się obraził znacznie, jak go, no, powiedziano, że jest w gorącej wodzie kąpany. A tak się wkurzył, mówi, proszę mnie tak, nie, no to może już daruj w gorącej wodzie kąpany. To jak on się musi obrażać, jak mu się powie, nie wiem, coś gorszego? Czyli drażliwość jednak jakaś.
2: Taki też. Trigger z dzieciństwa mu został, słuchaj, każdy z nas ma coś, nie? Wiesz, ty nie lubisz, jak cię ludzie dotykają, nie? Adwokat w ogóle nic nie lubi.
0: Lubię, jak mnie dotykają, ale płci przeciwnej.
2: Aha. Mnie zaskoczyłeś. Znowu.
0: Dlatego jak mnie dotykałeś...
2: się wyda. No, to się nagrywa, nie, to jest to, audycja.
0: Właśnie, to nie powiem. A szanowny pan Kononowicz, jakie ma perki? Takie pytanie. No, nie wiem. On ma tak trochę w dół tak różne te...
2: Charyzma 10.
0: Charyzma 10. Na pewno bogobojność dużą i poczucie sprawiedliwości bardzo rozwinięte ponad wszystkie cechy, bo on ciągle te pisma wysyła nawet na kumpli swoich.
2: Donosicielstwo na poli... 15.
0: No, donosicielstwo i konfident cecha. Niestety. Także, no, ciekawe cechy. No dobra, panowie, macie jakieś coś jeszcze ciekawego do powiedzenia?
2: Cwaniaczki? Ja uciekam. Dzięki, że mnie wpuściłeś. Trzymajcie się. Hej, hej, hej.
1: No, na razie, cześć.
2: Dzięki.
0: Cześć, cześć.
1: Ja chyba nigdy nie miałem nic ciekawego do powiedzenia. Liczę na pytania, ale jak ich nie ma, to wtedy się zaczyna coś dziać.
0: To ja zadam ci pytanie jedno, takie bardzo ważne i istotne, myślę, dla nas tu wszystkich. I takie pytanie, które myślę, że pobudzi cię intelektualnie. No i co?
1: Słuchaj, otóż sprawa się ma tak. Faktycznie, pozornie mógłby ktoś stwierdzić, że to pytanie jest raczej formą zaczepki i próbuje zdyskredytować słuchacza, dzwoniącego w obliczu słuchacza, ale prawda jest taka, że ono nie jest pozbawione głębszego sensu. Ciężko mi w tej chwili dopatrzyć się tego sensu, ale czuję, że tam coś na dnie tego leży. Powiem ci, że...
0: A zatem?
1: Nie wiem. Rozumiem, że to jest taka zaewoluowana forma wyproszenia mnie z anteny. Chyba skorzystam z tej sytuacji, ponieważ pora późna jest już.
0: Więc?
1: Żegnajcie, mili moi. Chociaż zostałbym tu jeszcze chwilę. Ale w obliczu tej szytej na miarę intrygi pożegnalnej, no nie pozostaje nic innego mi, jak powiedzieć dobranoc.
0: Dobranoc, cześć, trzymaj się, dzięki za telefonik. Bye, bye. No, a ja puszczę tu coś, jakąś muzyczkę. Tak sobie tu gadaliśmy o tym, że czas mija, czas leci. No to może Andrzej Rosiewicz.

0: Przepraszam, musiałem po prostu. Ja już się zwijam, bo to już jest późna godzina, w pół do drugiej. Czas najwyższy, aby skoczyć w objęcia Morfeusza i znowu może mi się przyśni, jak morduje bestie z piekła rodem jakieś za pomocą topora na łańcuchu i tam w salta robię. O, tak, a to jest postać, nie, jakiś tam. Dam sobie wszystko na topory. Kondycha, siła, waleczność, heroiczność, epickość. A może jest tak, że to, w jakim wylądujemy czasie, jest wynikiem różnych takich obliczeń, jakie mieliśmy poprzednie wcielenia, gdzie żyliśmy. Jak wpierw się urodziliśmy w trakcie wojny, to potem się rodzimy w czasach dobrobytu, pokoju. Idylla, idylla, kochani, po prostu. Tak, żeby jakoś to zbalansować, wynagrodzić i rekompensuje nam ta rzeczywistość, ten wszechświat, prawa wszechświata rekompensują nam to, te nieszczęścia, których doświadczyliśmy, więc nie martwcie się, jak jest wam ciężko, to istnieje dużo różnych opcji ewentualnych, które mogą sprawić, że kiedyś wam się to opłaci, że urodzicie się w fajnych czasach, jak teraz jest, uważacie, że w złych, nie, no w sumie w dobrych w miarę żyjemy, nie ma wojny, nie ma... Czy jest dziś Jacek Kuchmistrz? Z Jackiem Kuchmistrzem jest problem, ponieważ on jest teraz bardzo zapracowany i muszę jeszcze dzisiaj z nim uzgodnić, co to tam będzie, czy on wcześniej się jakoś pojawi, czy w ogóle na razie odpuszcza na troszkę. Ja już się na pewno nie zjawię, mam robotę, ja już dzisiaj chyba, dzisiaj, w tym tygodniu chyba z 4 audycje prowadziłem. Potrzeba się powinien zjawić już w poniedziałek, poprowadzimy wspólnie Nocnego Marka, bo ja wolę teraz tak z kimś, bo już mi się nie chce samemu gadać. A on jest taki dobry do tego, do różnych dowcipasów tutaj, podogryzamy sobie trochę, pożartujemy, podrzemy łacha z różnych rzeczy, newsów, zjawisk, ludzi. I może być wesoło, także wpadnijcie na Nocnego Marka. We wtorek oczywiście Epicentrum, Bite Itera. Środa to Dzień Błażeja, Lewym Okiem. Audycja o świecie, o różnych ciekawych miejscach. Ostatnio było o żołnierzach wyklętych, ciekawa audycja. Że no, nie tacy święci. Chociaż niektórzy uważają, że to komunistyczna propaganda właśnie, że to potem komuchy tak powymyślały, nie? Że to, ale... Ja w to tak nie do końca wierzę, ponieważ jak jest wojna, to nie ma bata, żeby byli bohaterowie sami wielcy, bez skazy i zmazy. Bohaterowie bez skazy i mazy, to skazy i zmazy, to wiecie, to w AD&D, bo w Warhammerze już nie. A jak jest wojna, to zawsze żołnierz coś musi jeść, tak? I zawsze napadnie w końcu na jakąś wioskę, żeby zdobyć żarcie. Tamten się będzie bronił, wyląduje z kulą w głowie, ten wyciągnie widły, ten się będzie chciał zemścić za coś i no i takie, wiecie, rzeczy. Nigdy nie ma pięknie. Wojna to nie jest jak na filmach. To są ciągnące się flaki, gwałty i palenie dzieci żywcem. W stodole i tak dalej, i tak dalej. To jest wojna, nie? I to, że opuszczamy ten świat przez komin na przykład, jak się urodzimy, rasa Żyd do wyboru, to wybierzcie sobie, to możecie źle trafić, nie? Więc ja jestem pozbawiony złudzeń trochę. Ci, którzy tak uważają, że świat taki piękny, że wszystko im się układa i w ogóle się modlą do Boga o 5 zł, to chyba coś przespali i nie wiedzą, jak to na świecie jest. Im się wydaje, że co, im Bóg pomaga znaleźć 5 zł, a gdzieś tam dziecko w fabryce pracuje, tak? I ono już się nie modli, żeby mu dobrze było, nie? No ale to głupio teraz gadam, jakieś schodzę na dziwne tematy. No, a... I przypominam też, że fajnie by było, gdybyście zasponsorowali swoje ulubione, kochane radyjko, tego złego wilczka, takiego pociesznego, taki mały zły wilczek, taki pocieszny, rubaszny, śmieszny, sympatyczny. Taki sympatyczny, zły wilk, jak w Wilku i Zającu. Może ktoś zrobi taką przeróbkę wilka i zająca, że ten zając ma taki na przykład foliowy ten kapelutek. W ogóle ja się dowiedziałem, że celofan to właśnie przy okazji tutaj rozmowy z moją mamą, którą przypominam, uczyłem jej tutaj smartfona i tak dalej, no to się dowiedziałem, bo się wypytałem i że celofan to jest taki do kwiatów, to faktycznie, to błąd, ja mówiłem, że to celofan. Folia aluminiowa, to jest to, co zabezpiecza was, że wam nie wyjmie tego pistoleciku na mikrofale i nie zrobi pach i to się można zabezpieczyć. To nie jest głupie, że folię zakładają, słuchajcie. No i co jeszcze? No, czwartek to zwykle jakieś luźne gadki. Piątek, przerwa techniczna, myślę, że teraz już będzie. Z jakimś fajnym pewnie tematem popularno-naukowym. Sobota to dzień kota. Różnie to bywa. A i niedziela też pod znakiem zapytania. No, a oczywiście w międzyczasie pojawia się Etam ze swoimi audycjami niespodziewanymi. Pojawiły się nowe na stronie głównej Wysyp, w którym radio macie tyle audycji nowych co chwilę, różnych powrzucanych.
1: Halo?
0: No i niespodziewanie Max zadzwonił i taki w gorącej wodzie kąpany, że jeszcze go nie odebrałem, a on już mówi halo. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień
1: tutaj
0: dobry.
1: W gorącej wodzie kąpany.
0: Witaj. Co powiesz nam tu, przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy?
1: Dzień dobry, miliony słuchaczy. Tutaj Max. Ja wam powiem, że tutaj, proszę państwa, dzwonię z Finlandii.
0: Ale tak po amerykańsku starasz się nadawać, nie?
1: Ale jak to po amerykańsku? Ja nie rozumiem. O co pani to mówisz?
0: Ty zapomnieć polski język, za granicą być długo, zapomnieć polski język już słychać.
1: Pani, co pan? Jaki polski język? Co to ma być? Ja tu dzwonię, żeby powiedzieć... że tutaj wróciliśmy właśnie z pubu i my tutaj trochę piliśmy wódki i robiliśmy podcast trochę o piciu, trochę o Finlandii i teraz włączyłem nocne radio and ja słyszałem trochę Krawca i stwierdziłem, że dzwonię, ponieważ Krawiec jest bardzo fajną osobą. Dobrze mówię po polsku? Dobrze mi idzie?
0: Sure.
1: Trochę chciałem po polsku na nowo mówić. Polska trochę trudna językowa.
0: Ach, so. A tak już mówiąc serio, czy ty się przymierzasz coś, żeby coś tu nam ponadawać może ciekawego, czy...
1: Tak, to. Więc mniej więcej ja cały czas nagrywam się, eksperymentuję nie tylko z mikrofonem, ale też z aplikacjami, z którymi Krawiec tak naprawdę mi pomógł Bóg ci zapłać. W latach na PayPalu. Myślę, że Krawiec powinien podać maila, który jest tak naprawdę. Mail to jest chyba na PayPalu w stylu bank account. Jak jest bank account?
0: Ja zapraszam do działu Wspieraj.
1: Zapraszam do działu Wspieraj. Na radio daję wam. Krawiec wam da na komentarzach. Swój mail i tam powie. Wiesz co, Krawiec jest bardzo wspomagający, bo jest różnie w ogóle w świecie podcastów i radiów. Niektórzy tak naprawdę dbają o swój area, o swój obszar tak naprawdę i stwierdzają, że nie, my nie pozwolimy innym tutaj się rozwijać. I to jest naprawdę dziwne, a zarazem bardzo motywujące. Jeżeli ktoś stwierdził, że wiesz co, jesteś spoko, więc nadawaj też, nadawaj z nami jest i tak dalej. I to mnie bardzo zdziwiło i może dlatego też taka aprobata dla Krawca, tego pana, który jest tam trochę po drugiej stronie. Więc tutaj będzie coś szło. Będzie coś szło troszkę po angielsku, troszkę po polsku. Po angielsku troszkę bardziej, jeżeli potraficie zrozumieć troszkę po angielsku, mniej więcej poziom B1, więc jeżeli nie potraficie, to zawsze mniej więcej chodzi o to, żeby się osłuchać z tym językiem, bo ja na przykład też nie potrafię mówić zajebiście po fińsku, ale słucham podcastów naprawdę w języku, powiedzmy, z poziomem, który jest mega przewyższający mój poziom, ale słucham tego ze względu na to, żeby osłuchać się z tym językiem, mniej więcej jakie są połączenia między słowami, jakich słów niektórzy używają, żeby po prostu używać ich również. Z kontekstu dowiadujemy się tak naprawdę niektórych rzeczy. Także niektóre rzeczy przyjdą do was, jeżeli stwierdzę, że one są warte słuchania.
0: A nie mógłbyś tak zacząć nadawać po angielsku tak dla początkujących, na przykład dla mnie coś w stylu my name is Max, my favorite color is blue. Ktoś zadzwoni, to się tam zapytasz, is your family big?
1: No odmień być.
0: No być, no.
1: No dobrze, no
0: I
1: być to.
0: Am,
1: I, no I.
0: No, I am. Am. You.
1: You.
0: Am.
1: You are.
0: O.
1: Kurwa, uczysz się tego parę lat.
0: Bo ty mnie stresujesz.
1: Ja cię stresuję, kurwa. 5 lat i chuj ciaków poszło w pistu. A ty się opierdalasz, kurwa.
0: A tu,
1: co to ma być? Panie, ja nie pozwolę. No, także sobota jest bardzo fajna i... bo ogólnie mniej więcej sytuacja jest, nie, bo tak troszkę się wyluzowałem po Krawcu, bo jest bardzo luźnym kolesiem. Jeżeli zobaczycie go kiedykolwiek na ulicy, to on ma takie luźne gadki, że widać po majtki normalnie, ale gadki mam mniej więcej od kolan do butów.
0: No dobra, już nie o mnie, wystarczy tutaj, nie musi być wiadro wazelinki, wystarczy tubka, prawda?
1: Panie, co pan? No.
0: Mózg także... pan ogól.
1: Właśnie, chciałem się zapytać mniej więcej, jak sytuacja tutaj jest z wczoraj, bo zaskoczony jestem, jak to wyszło z potrzebą. Czy tam tłumaczyłeś, bo przepraszam, wyłączyłem się dopiero teraz, jeżeli o tym mówiłeś wcześniej, to...
0: Ale co z potrzebą? Co chcesz wiedzieć?
1: Panie,
0: o potrzebie?
1: Wczoraj miała być audycja z potrzebą. Ja tutaj czekałem, tutaj do 22, nie dość, że opóźnienie, to tutaj nawet potrzeby nie było. Co jest grane?
0: Karta dźwiękowa mu zrobiła pach i niestety musi chwilowo sobie tam radzić jakoś w inny sposób. Nawet jak dzwoni, to przez telefon, no i musi sobie kupić tam nową, ale w poniedziałek ma już mieć. Tak więc nie sromajcie się, moje drogie dziadki. No, co jeszcze chcesz wiedzieć o potrzebie?
1: Czyli, jak się, aha, czyli po jak prostu się za mało tutaj było wpłat do potrzeby, więc potrzeba tak naprawdę jest zbyt skromny, żeby askować, żeby prosić o wpłaty, więc ja w jego imieniu po prostu zapraszam do wspierania, żeby potrzeba po prostu miał fajną kartę graficzną, żeby dalej serwował nam bardzo fajny content.
0: Dźwiękową.
1: Dźwiękową.
0: No, pewnie. A ty co, jesteś zadowolony ze swojej postaci? Bo dzisiaj tutaj gadaliśmy o robieniu sobie nowej postaci, bo wiesz, kiedyś umrzesz, nie? i będziesz musiał zrobić
2: sobie. Zależy, w jakim programie ją robisz, albo w jaką grę grasz. Ja akurat mam taką grę zwaną Życiem i ktoś, kto kreował moją postać, napisał też w charakterystyce tej postaci. Najpierw powiem po angielsku, potem przetłumaczę. Typu, one apple a day keeps the doctor away. Więc jedno jabłko dziennie oddala od ciebie doktora, czyli po prostu jest niepotrzebne. Więc jeżeli jesz jabłko dziennie, na śniadanie, kolację, whatever, to wtedy oszczędzasz na lekarzu tak naprawdę, więc myślę, że jedno jabłko dziennie nie jest jakimś takim wielkim budżetem dla kogokolwiek. I warto w to zainwestować, żeby tak naprawdę czy nie odwiedzać dentysty, czy dermatologa, szczególnie dermatologa, bo bądź co bądź, to co jecie tak naprawdę ma wpływ na to, jak wyglądacie. I nawet podam przykład. Tydzień temu, nie, dwa tygodnie temu, miałem taką troszkę gastrofazę, ale nie mówcie nikomu. Miałem trochę gastrofazę i zjadłem sobie pułk czekolady. Och, pyszna była. No ale dzień później Max przekonał się, że to nie było do końca racjonalne działanie, ponieważ na następny dzień zauważył na swojej twarzy zbyt duże rzeczy, które nie powinny się pojawić. Mówiąc skromnie. Więc to spowodowało pewną reakcję, dzięki której odzwyczaiłem się od jedzenia czekolady i tak dalej. Chociaż polecam ciemną czekoladę. Ona kosztuje mega dużo więcej, ale nie będziecie musieli chodzić ani do dermatologa, bo nic wam się nie pojawi na twarzy, pod warunkiem, że liczba będzie przewyższała powiedzmy 70% tej czekolady, więc troszkę trzeba za to zapłacić, ale powiedzmy, nie wiem, zaoszczędzicie inaczej. Zapłacicie 1 zł więcej, ale zaoszczędzicie na tym 70 zł więcej na wizycie u dermatologa. Tak więc opłaca się czasami naprawdę wydać złoty więcej, żeby zaoszczędzić te 50-60 zł.
0: Tak, to bardzo ciekawe to, co powiedziałeś teraz. Słuchałem z zaparciem. Bardzo ciekawa historia. Ogółem i całe te. Czekolada mówisz, 100%. Kakao.
2: Kakao mi się trochę inaczej kojarzy, ale jeżeli mówimy już o czekoladzie, to rzeczywiście.
0: No tak. Tak to jest właśnie. Wiesz co, ja już właściwie trochę przysypiam, więc będę się żegnał z tobą i ze wszystkimi, bo już miałem w sumie kończyć audycję, tak się wstrzeliłeś na koniec złośliwie tutaj.
2: Ale ze mnie ham.
0: Nasłali cię słuchacze, mam taką teorię chaosu, że nasłali cię słuchacze, żeby przedłużyć audycję. I tak właśnie tu opowiadasz jakieś cuda niewidy.
2: No, a jak tam liczba słuchaczy? Bo tutaj trzeba mniej więcej ogarniać, jeżeli liczba słuchaczy przewyższa pewien poziom, to trzeba zostać. Jeżeli ona nie przewyższa pewnego poziomu, to jest oznaka, że czas iść spać, czas, jak to krawiec ostatnio pięknie zaznaczył, trzeba pójść w objęcia o Morfeusza, co akurat bardzo lubię ogólnie twój głos, krawiec, to muszę ci powiedzieć komplement, nie? Tam troszkę przelizać się. Bo akurat mniej więcej zaczęło się od ciebie, potem wpadł potrzeba, może nie w moje oko, ale bym powiedział bardziej w ucho. Później wpadł etam. Gdyby jeszcze miał jakiś fajny mikrofon, taki, który potrafiłby jednak żeby nie było tych szeleścień, tak, żeby jednak dałoby się tego słuchać, to zdecydowanie słuchałbym tego podcastu częściej i mam nadzieję, że jeżeli tego słucha teraz, to zainwestuję w to nie 14 zł, ale jednak może 40. Także życzę ci, Etam, jak najwięcej, żebyś mógł zainwestować w to, żebyś oszczędził nasze uszy, uszy słuchaczy.
0: Padło to pytanie związane z tobą na czacie. Jakiej orientacji jest Max?
2: O, może ze względu na to, w jaki sposób się wysławiam, ktoś pomyślał, że jestem gejem. Ale jednak nie, muszę was zawieść. Jednak jestem heteroseksualny.
0: A ty widziałeś, jak Furiat wygląda?
2: Tak, bo raz mieliśmy taki live, czy coś w tym stylu, gdzie Furiat był bez koszulki. Ja pojawiłem się też tak dla nielicznych bez koszulki, bo stwierdziłem, że jak Furiat potrafi, to ja też. Oczywiście nie pojawiało się to z aprobatą innych, ale stwierdziłem, że co tam, raz się żyje. No więc pozdrawiam tutaj Furiata, który ma fajną klatę.
0: Klata jak u pirata.
2: Klata jak, no, chciałbym. Ale nie za niedługo, myślę, że od zaczęcia December. Jak jest December po polsku? Grudnia. Od grudnia tutaj jest 100 pompeczek dziennie. Byłoby fajną. Byłoby fajną. Ojejku, brakuje mi słowa.
0: To, co wam mówiłem, drodzy słuchacze, że Max ma zadatki na świetnego radiowca, że mówi bardzo płynnie, dobrze posługuje się głosem, to ja wam to dotyczyło sytuacji, w której on jest trzeźwy, to wiecie, to już teraz wiecie, o co chodzi, nie? No.
2: Dokładnie, proszę państwa. Więc jeżeli będę kiedykolwiek trzeźwy, to pogadamy, ale że akurat jest inaczej niż normalnie, więc możemy sobie pogadać tak, o. Ale nawet raz zadzwoniłem do Krawca, aby pogratulować mu, pomimo tego, że coś było pół roku temu. Odsłuchiwałem tę audycję, typu jedna z moich ulubionych, typu eksperyment wódczany. Myślę, że osoby, które tutaj subskrybują nocne radio, ogarną system. Więc ten eksperyment wódczany był jednym z takich, który nie tylko rozśmieszył mnie, ale sprowokował mnie do tego, że warto, warto nie tylko komentować, ale po prostu być w tej society. Jej.
0: Zapomniał w tym po środowisku. Języka,
2: w tym środowisku, ale... tak. Okej, nie, ogarniam polski. Więc...
0: Profesorze, przepraszam cię, profesorze, nie odbieram już nikogo, już się żegnam. Do widzenia, zamykamy. Pan już tu nie wchodzi.
1: Panie, kończ pan te radio. Weź się pan nie ośmieszaj.
0: Następny tu chciał przedłużać. Dobra, Maksie, dzięki. Jakiś jeszcze tu dzwoni następny. Nie odbieram już, za późno. Nie dzwoni tego. Się o godzinie drugiej. Do widzenia. Dobranoc, dziękuję, dobranoc. Koniec imprezy. No, o, dzięki, Maksie, fantastycznie.
1: Ale osiemnastka.
0: Dobra, będę, znajcie mą dobroć, dołączę wszystkich i profesora, i tutaj, i dodaj do, zaproś, proszę bardzo, dzwońcie, wszyscy, schodźcie się, nocne radio, wszyscy, proszę,
2: Jezu.
0: Dla każdego znajdzie się miejsce, witam na antenie, kto się do nas dzwonił, przede wszystkim należy wyłączyć radio.
3: Dzień dobry, o czym dzisiaj audycja?
1: Dzisiaj audycja o piciu wódki.
0: o wódeczce.
3: Dobrze, dobrze. Ja tak chciałem poprzedłużać trochę, bo widzę, że Krafta już gdzieś nie myślę.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć słuchaczy na antenie.
4: Trzeba dołączyć.
5: Dobre.
0: I się śmieją.
3: Wasze zdrowie, wasze zdrowie.
4: Panie, co pan?
5: Oh man.
0: To wy se sami gadajcie, ja sobie idę herbaty zrobić.
3: Co tam u was, chłopcy?
4: Ja wolę te formy bardziej podstawowe. Co tam u was?
3: A, no to co tam u was?
4: Mi się za gorąco zrobi zaraz.
1: No to może ja zacznę i rozgrzeję was troszkę.
4: Tego się obawiam, Upen.

0: Nie wymaga dużej ilości inteligencji, takiej
1: obycia nie?
0: Ludzi. Tylko po prostu jak jesteś napierdolony, to tak naprawdę jesteś...
1: Ale Max, to chyba działa wszędzie na świecie.
2: Dokładnie. Tak sam, ja mam pytanie, słuchaj. Czy w Finlandii pachnie rybą?
0: O?
3: A w Stanach czym pachnie, adwokat?
0: Aha.
3: Na Stanów ryby. Przygotowane.
1: Hamburgerem.
3: Pytanie klasy.
0: To ja
3: bardzo inteligentny, którą reprezentujesz.
0: Ja ostatnio przechodziłem tak jakby obok kebaba i w sumie jebało kebabem, a nie rybą, więc... Czyli mogę się nie zgodzić lekko. W każdym razie wróciłem sobie z wieczoru, w którym piliśmy polską wódkę, bo akurat kolega wrócił i proszę państwa, jak tak, wódka polska, okej, okay, ale żubrówka, proszę państwa, smakuje pięknie jak polskie jabłka. W końcu, no, bierzesz pierwszego gryza polskiego jabłka i wiesz, że ono zostało, on rosło w tej Polsce, na tej twojej polskiej ziemi, tam gdzie się dorastałeś.
1: Mam pytanie, ty piłeś czy paliłeś, bo mam problem z rozumieniem.
0: Nie, no piłem. Także, wiesz, jakbym palił, to bym się nie przyznał tak naprawdę.
1: A to wiadomo. No.
4: Sorry, chłopaki, czy jest Adam?
2: Adam skoczył do...
0: Jest Adam. Adam, zrób powiadanie. Jestem Adam, dobrze wkładam.
1: Dobra, Max, dajesz tymi dziewczynami. I co tam, że nie trzeba inteligencji, trzeba dużo wódki.
0: Tak, no najlepiej po prostu, jak jesteś nadupcony, to wtedy małe zmyślenia, bo tak naprawdę im więcej myślisz, tym gorzej dla ciebie. Serio. Pomimo tego, że...
1: Znaczy gorzej dla ciebie, dlatego że nie zamoczysz, jak to się mówi, ale może lepiej dlatego, że... Nie będziesz miał potencjalnych problemów pod
4: ej,
1: tytułem.
4: Ej, hola, człowieku, hola, przychodzisz jak do...
3: Poziom trzymamy, profesorze, poziom.
4: Chyba cię matka po pysku nie wytrzaskała. Trochę kultury, człowieku. Nie jesteś u
2: ryby w oleju, rozumiem, że...
4: Nie jesteś u siebie.
1: Tak, ryby w oleju.
2: Ryby w oleju.
4: Po prostu wasze tutaj... Zostawcie ten alkohol, ludzie. Zostawcie ten alkohol. Jest z nami tutaj nowy słuchacz. Ej, człowieku, hola. Jest z nami nowy słuchacz. Chciałbym go, jego posłuchać, jego opowieści, człowieku. To, co ty mówisz, to nie jest moja bajka, twoja, wiesz, wódeczka. Nie jest moja bajka, powiem szczerze. Chcę posłuchać Adama, który się do nas dozwolił. Adamie, jak z dróweczką?
0: Dobrze wkładasz.
4: Adam trochę nieśmiały chyba jest, słuchasz?
0: No Adam, no jestem Adam, dobrze wkładam, tak czy nie?
4: Ej, człowieku, nie wiem w ogóle na jakiej wyspie się wychowałeś. Wiesz, no wiesz, po prostu... Adamie, czy jesteś z nami? Nie no, coś tu nie gra, bo Adam się raz odezwał i to było jakieś takie...
0: Adam stwierdził, że on będzie tylko odpowiadał bekaniem.
4: Adam to miał dopiero ciężki wieczór chyba. Adamie.
0: Adam, czy jesteś z nami?
2: Słuchajcie, bo możemy stracić bezpowrotnie człowieka. A to przy tej liczbie, oj, która się mi wyświetla, 34.
3: Ale to na maksa będzie, nie na ciebie adwokat tym razem. Come on. Adam, jesteś z nami? Hej. Dobry wieczór.
1: Jestem Adam, ja mi nie gadam.
0: Adam słyszał, że zaczynamy gadać, to powiem, a dobra, to ja pójdę do toalety. Oj.
3: Ja się pytam, czy jest i pięciu idiotów się odzywa w tym samym momencie. Pauza, panowie, pauza. Dajmy możliwość.
4: Profesor, wiesz, ktoś ostatnio napisał w komentarzach, że ty masz taki śmiech, jak pies Etama kaszel.
1: No to przepraszam. Ale się nie poprawię.
0: Oj, nie ma takiego.
4: Nie ma takiego bicia.
5: Halo?
3: Ej, Adam, słychać cię.
4: O, w końcu dobry. Cię chyba słychać. Coś dzień, było z mikrofonem.
1: Dobry. Dzień dobry. Druga w nocy.
2: Cześć, Adam.
5: Gdzie dzień, tam dzień.
4: A ty gdzie mieszkasz?
5: Tam, gdzie dzień.
4: Czyli?
2: Na słońcu.

0: na słońcu.
1: No u mnie już jest noc.
2: Czuję, że to nie będzie łatwa rozmowa.
0: Bo Adam chyba pierwszy raz dzwonisz do radia, czy już były telefony?
3: Tak, pierwszy raz.
0: No, to powiedz coś o sobie.
4: Może pytanie, podpowiedź. Czy jesteś dzwoniącym, trolującym?
2: Ja wyczułem trolling.
3: Moglibyście rozpoznać po głosie, ale no nie wiem. Tak jak pewien nadający.
0: Ja to bardzo lubię tak spinać tych, którzy właśnie się w końcu przekonali i zadzwonili. To jak do wszystkich
3: właśnie
0: tam...
3: Właśnie to robisz, Krawcze.
0: To właśnie do wszystkich tam, siema, co tam tego, a jak ktoś nowy, to proszę się przedstawić. No i co nam tu powiesz mądrego? I wtedy się ludzie tak tak się dołują.
3: Nic mądrego może nie, no ale...
1: Adam, mnie bardzo interesuje, jak nas znalazłeś? To takie neutralne pytanie, wydaje mi się.
3: Po Krawcu, można powiedzieć.
1: A Krawca jak znalazłeś?
3: Przez Kloda.
1: Okej.
0: Okay, a Kloda? Okay, czyli... A Kloda? Jak znalazłeś?
4: Przez pracę w służbach specjalnych.
3: Oczywiście, przez pracę w służbach specjalnych musiałem słuchać przez wiele godzin i w ten sposób poznałem Krawca, oczywiście.
0: No proszę.
3: I nadal się przysłuchuję.
1: To może jesteś tym słuchaczem, co słucha po 7 godzin, tak? Z dzisiejszego czata, wcześniej.
3: A ile już dzisiaj godzin?
1: No nie wiem, 7, zgadzam.
3: Bo nie wiem, jaką dniówkę dzisiaj odebrać, to moglibyście mnie poinformować.
0: A, panie oficerze. To z Kubą możecie sobie rękę podać, on też słucha zawodowo.
1: Ale u mnie lepiej płacą.
3: Zawodowy słuchacz.
0: No, jemu też płacą tam. Za niszczenie, za plucie, za dzielenie ludzi i za miłość do generała. Tak, tak. No widzicie, jak to jest. Sami agenci tutaj.
1: A zdradzisz nam, z której półkuli dzwonisz? Południowej, wschodniej, z Polski, spoza?
3: Z tej samej, co większość słuchaczy.
1: Okej.
0: Okay. Jaki tajemniczy w ogóle.
1: No to, tak dobrze, czyli nie jest jeleń. Słuchaj.
0: Przepraszam, było słychać, jak mi się odbekło, mikrofon zbiera? To muszę wiedzieć na przyszłość.
2: Tyci. Ale ciamkanie nie słychać.
1: Adam, jakieś pytania do nas masz? Może no jesteś z nami na żywca, to możesz bardzo śmiało.
0: Pytania.
1: No co? A coś mówię, nie?
3: Dziękuję.
0: I zamilkłeś, Adamie, nie słychać cię. Chyba masz jakiś mikrofon obluzowany, jakiś przetarty kabelek masz, czy coś.
5: Dobry. Dzień dobry.
0: Tutaj Adamie. Max.
1: To jest może emulator głosu Adam, tak się nazywa, rozumiesz?
5: Jak tam Adam? Odezwał się w końcu, bo tak się zastanawiam, co ma do powiedzenia.
6: Dzień dobry.
5: Cześć, Adam.
6: Cześć.
2: Potrzebuję więcej alkoholu.
0: Też bym się napił czegoś, ale nie mam właśnie.
1: Kadbaty piję co.
7: Powiada człowiek, który pół litra stwierdził, że pójdzie spać, ale radio jest cały czas włączone, więc...
4: Jezu, jak słuchałem tej audycji u Krawca, eksperyment wódczany, to było coś w stylu, okej, pijemy dwie godziny, a potem trzy godziny reszty zostawiam po prostu wolny rynek, czyli dupiemy się. Każdy człowiek się może wrzucić na audycję, żeby mówić grzecznie i mówić co chce. I wtedy powiedzmy 5 godzin audycji i ja cię kręcę. Było co słuchać.
0: No był też eksperyment kwasowy, tu tak. zrobił potrzeba.
4: Naprawdę? Jak się nazywa audycja? Bo muszę zapytać.
2: No właśnie, nie wiem, ale była świetna.
4: Kwaśne mleczko. No to pan Kotów to
0: jego na szczerość wtedy, pamiętam, wzięło i powiedział i zdradził, jak się nazywa.
4: Oj.
0: No właśnie Mirek.
1: Ja. Wiśniewski.
5: Hej, Mirek! To jak tam? Co robimy jutro? Mirek!
0: Mirek Potrzebiak chyba, jakoś tak, Mirek Potrzebiak, tak. No i teraz już wiecie, czemu używa pseudonimu, no jakbym się nazywał Mirek, no, kurwa.
1: A ja dalej będę próbował ośmielić naszego nowego gościa. Adam, jakieś pytania do nas, albo myślenia?
4: Ja cały czas czekam, czy Adam powie, że czy dobrze wkłada, czy niedobrze wkłada.
1: Bo... Znaczy się, Max jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, Max.
3: Pytanie ja jest, co wkłada?
4: No nie no, jak jest Adam, to dobrze wkłada, albo niedobrze wkłada.
0: Jest też takie powiedzonko, jestem Adam, wszystko zjadam.
2: O, słyszałem jeszcze.
3: Bardziej kotokrawiec.
1: Ja to muszę się sprawdzę, Adam, może jak długo słuchasz radia. Jest taka historia, krawiec uratował pewną osobę raz i mu reklamówka wypadła, jak ją ratował. Czy coś o tym wiesz?
0: Już nie mówmy o tym. Każdy by to zrobił.
1: No ale Adama pytam, czy zna historię?
3: Nie znam.
2: No, to nowe.
1: Wierzy słuchać. Dobrze, bardzo dobrze.
4: Ja też nie, okej, okay, więc...
6: Takie techniki, Kuba, operatorskie widzę tutaj masz, tak się mówi chyba, tak?
1: Agenckie mam.
0: Dobrze wypytuje, nie? Kuba dobry, ma bardzo dobry, dużą wprawę w wypytywaniu, tylko lampki brakuje skierowanej
3: tak
0: na twarz.
3: Tak odpowiedziałem, żeby się nie zdradzić, oczywiście.
6: Ja myślę, że Kuba ma włączoną lampkę na biurku w tej chwili. Zgadłem, Kuba?
4: Mi się wydaje, że masz włączony komputer. Czy to się zgadza może?
1: I czapkę z folii mam na głowie też.
6: Czapkę to zakładam, że każdy z nas ma.
1: O tej porze to wiesz, po drugiej jest obowiązkowa, nie?
6: Jejku.
0: Od nie drugiej godziny tego. Naświetlają nas promieniami. Trzeba włożyć czapkę z folii.
1: Krawiec, tobie już nie potrzeba, wiesz.
6: Tobie rozmawialiście. Już nie potrzeba 15. Adam, faktycznie, znaczy... Fajnie, że zadzwoniłeś, ale wniosłeś taki ciężki klimat tajemniczości, mam wrażenie.
0: No bo tak się wypytujecie.
6: Czy ty w ogóle jesteś wszystko. Istotą żywą na przykład? To jest takie moje pytanie.
4: Czy wydaje, że to jest bot?
3: Jestem w dzisiejszych czasach musi być istotą martwą.
1: Jest żywą.
0: Zombie.
1: A coś ulubionego w nocnym radiu? Co ci się podoba?
0: Co tak się wypytujesz o nocne radio ciągle?
1: Bo to no taki... o co mam pytać, nie?
3: Krawiec mi się bardzo podoba, oczywiście.
1: Mi też.
0: Czuję, że skończymy wcześniej trochę.
4: Ale... Taki tam długo włosy z brodą. No po prostu typ na męża.
6: Normalnie. Dobra, panowie, ja co wy
4: tam
6: pomogę wam.
4: Jezus Maria, z masturbacją proszę odwołać się do
6: Boga bezpośrednio. Okej? Okay? Pozdrawiam, słuchajcie, ja się wyłączę.
2: Trzymaj się, Daniel.
0: Cześć, dobrej nocki.
4: Ja Daniela akurat cały czas mylę z adwokatem, bo nie wiem, które jest które.
3: To jest ta sama osoba.
0: Przecież to jest to samo.
4: Nagle mój mózg, mojemu mózgowi po prostu objętość zwiększyła się dwa razy, bo rzeczywiście Daniel stał się.
0: No i tak to jest, widzicie. Takie radio, że się schodzą, gadają głupoty, pijani.
1: No nie wszyscy, kochany, nie wszyscy.
2: No właśnie. Dobra,
1: będę miły dla ciebie, krawiec, i uciekam. Dobranoc już.
0: Tak, niektórzy hej. Zjarani.
2: A ja se posiedzę. Nic nie będę mówił, se posiedzę.
4: Posiedzę, popatrzę.
2: Posiedzę, se posłucham, co ma do powiedzenia. Nie, no. Żartuję. Ja wiem.
4: Czekamy na Adam.
2: Wiem, Krawcu, że Adam się też rozłączył, tylko już bez zbędnego gadania.
4: Adam woli komentować, zamiast po prostu być w trakcie audycji, bo mu transfer zjada.
2: Nie, jest druga 15, może dajmy Krawcowi odpocząć, także ten... Co, zawijamy się, Max? Czy będziemy go męczyć?
4: Ja bym go męczył, ale lubię go za bardzo, żeby go męczyć, więc ja bym skończył.
2: No, jak coś, to jesteśmy tam w kontakcie na Skype'ie. Dobrej nocy, słuchacze. Trzymajcie się, hej.
4: Trzymajcie się, dobrej nocy.
0: Hej.
4: Miłych.
0: Hej. Hej. No i tu rozłączałem wszystkich. Pach i nie ma. No, a Adam się oddalił po angielsku jakoś, tak? Elegancko. No bo tak to jest, właśnie to tak jest kulturalnie w sumie wyjść i nie absorbować sobą i tam, no to ja już się z wami tu pożegnam, prawda, na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, ale teraz ja mówię, tak, na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że ogólnie audycja może być, aczkolwiek miałbym pewne uwagi, no i tak powiem jeszcze tutaj na koniec właśnie jakie to są uwagi, ale czy teraz ja mówię, tak, uwagi mam takie, że więcej merytoryki, no ale ja ci kurwa nie przerywałem, trochę kultury, tak? No i generalnie kultury brakuje też troszeczkę, bardziej kulturalne powinno być radio. I może jeszcze, a jednak zostanę. Jednak idę, dobra. To były luźne gadki, wyjątkowo jakieś takie głupie, chaotyczne, filozoficzne, ale jakże piękne i liryczne. Mam nadzieję, że Adam się nie obraził, bo tak go trochę przytłoczyliśmy, ale to tak jest, wiecie, jak ktoś nowy się pojawia, to go zaraz tak obskakujemy i tak na maksa chcemy go zestresować, tak jak cytrynę wycisnąć. Pozdrowienia dla Adama tutaj od słuchacza. Też mi się myli, który to jest adwokat, a który to jest Daniel. Ale zawsze, mimo że tak dogryzamy i stresujemy i tak dalej, to zawsze mamy dużo podziwu dla tych, którzy się przemogą, bo to jest jednak duży stres, wiecie, wy sobie nie zdajecie sprawy, tutaj ci stali bywalcy to sobie tam wchodzą, profesor sobie wchodzi, tam się od razu śmieje, ten sobie tu wchodzi, no siemana z rana, inny sobie wejdzie, what's up? A trzeci normalnie pod z niego spływa i dla niego to jest przeżycie zadzwonić, on się stresuje, on myśli, że tu dużo osób słucha i no cześć, witam, Krzysiek jestem, no i to tak jest, ale już następny telefon jest dużo łatwiejszy i mniej stresujący, mniej tremy, ale no, rozumiemy i nie gniewajcie się, że my tak sobie tutaj jajca robimy, bo to generalnie takie radio pseudotrollerskie, o. Także tak, no, pozdrowienia, ślepagienia, no i do widzenia, ślepagienia.

na miły Bóg. Radio nie tylko po to jest, by słuchać. I aby słuchać, czasem na tacę coś trzeba dać.

I witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia, krawiec się kłania i wchodzę na antenę z komentarzem po gali Fame MMA 5. Tak, chciałem się tutaj ustosunkować, ocenić i podzielić się z wami wrażeniami. No powiem, na początku trochę byłem zawiedziony, ale później się rozkręciła impreza, nieźle. No, tak to jest z freak fightami, że bywają bardzo nieprzewidywalne i zaskakująco szybko się kończą na przykład, albo są zaskakująco mało efektowne. Ale na szczęście to działa też w drugą stronę i zawodnicy potrafią zaskoczyć w pozytywnym sensie. Kto walczył? No, mieliśmy tutaj Hasi kontra Oleg. Oleg, uwaga, Oleg, nie Olek. Bo to jest zawodnik z Ukrainy, tak, przyjechał do nas, Ukrainiec, na walkę. No, niestety, nie popisał się. Walka trwała dosyć krótko, a Ukrainiec właściwie nie powalczył, strasznie tak asekurancko podchodził. Czaił się, no tak można powiedzieć, na lisa trochę, na lisa. Czaił się i w końcu knockout. I to taki prawdziwy knockout, bo wszedł, chyba z tego co pamiętam, high kick, czyli wysokie kopnięcie w głowę. No i upadł, zamroczony, koniec walki, walka krótka, no to już sobie myślę, no fajne show. Oddawać moje dwie dyszki ciężko zarobione, ciężko wyżebrane w radio. No właśnie, można donate'a wysłać, jakby ktoś chciał. Przyciszę trochę podkład, bo tak coś za głośno. A na YouTube'owym czacie już się ludzie zbierają. Jest Grzesiek, jest Mordeczka, Adam, Lolex, Jakob Rothschild, ale nas zaszczyt kopnął, sam Jakob Rothschild. I I'm me, czyli to ja, który deklaruje się, że oglądałem, napisał, więc no, to może sobie później porównamy. Na razie jeszcze nie dzwońcie, jak to u nas, nie? Wszystko na żywo, wszystko na spontanie, ale jeszcze nie dzwońcie. Pierw ja się chwilę wygadam, a może potem ktoś zadzwoni i powie, jak jemu się podobało. No, bileciki, słuchajcie, niedrogie, no bo umówmy się, dwa dychacze, no to nie jest to pieniądz, nie? W zasadzie tyle samo kosztuje u mnie tutaj w okolicy zestaw gyros z kurczaka z warzywkami i frytkami. 19. Cześć Rogal, cześć. I cześć niepowtarzalny orgazmie. I adwokacie, też tobie cześć ci. No. I także pierwsza walka Hasiego z Olechem. Nic specjalnego. No, zawiodłem się zdecydowanie. Ale później był Casti kontra Krycha. Tutaj już lepiej, zdecydowanie. Ja sobie może tutaj spróbuję uruchomić. Mam jeszcze wykupioną licencję pay-per-view. Pay-per-view, nie paper, jakby coś. No, tutaj oczekiwanie. Strasznie dużo przerywników. Jak mam tak się ogólnie jakoś odnieść do samej gali, do organizacji, do tego, co tam nam zaserwowali, włodarze. Ponoć nie powinno się tak mówić włodarze, bo włodarz to był ktoś, kto rządził w czyimś imieniu, chyba tak po staropolsku, nie? A Wojtek Gola i Boxdel, no to chyba są właścicielami po prostu. Tak, więc na Facebooku było za darmo? Aha, no to nie. Ja, ale to, no tak, za darmo, tak? To tak jak są za darmo chyba te płytki takie na targowisku. Albo na chomiku są też rzeczy za darmo.
A ja postanowiłem docenić już któryś raz organizatorów, no bo umówmy się, no trochę trzeba na to przeznaczyć środków, trochę czasu, wysiłku. No i tutaj brawo dla Boxdela i Goli, no zrobili naprawdę świetną imprezę, świetną galę walk i no można to różnie oceniać. Tak, mikrofonie Elvisa. No, są tu tacy, którzy się interesują też walkami. No, jeśli ty się nie interesujesz, tylko się interesujesz na przykład muzyką Elvisa albo mikrofonami, no to wiesz, no to ta audycja akurat ta nie jest dla ciebie. No, wiem, że tutaj są też tacy, których to zupełnie nie interesuje, a nawet odstrasza, a nawet irytuje, denerwuje. No, przykro mi, przykro. No, nie wszystko jest dla każdego, a ja akurat lubię. No, papa, trzymaj się. Ale powiem wam, że walka Castiego i Krychy też jakaś taka niemrawa i nawet nie zapamiętałem, który z nich wygrał. No i tutaj już zacząłem czuć, że zmarnowałem jednak gotówkę i byłem zawieziony. I to się niestety ciągnęło dalej, bo na ring weszły Evelona i Esmeralda. I to jest jakieś kuriozum już. Moim zdaniem największa pomyłka tej gali i może oprócz walki wieczoru, bonus BGC kontra Najman, o której trochę więcej powiem, ale no na miejscu organizatorów dałbym sobie w ogóle spokój z zapraszaniem kobiet na galę. To jest po prostu... No, słuchajcie, to... Aha, tu pisze Pulek, że Casty wygrał. No dobra. Chwała mu. No Casty, tak, faktycznie, teraz sobie przypominam, Casty wygrał, ale też jakoś tak mnie ta walka nie porwała, więc... Tak, więc no, a Jakob tutaj twierdzi, że kobiety w kisielu powinny. No, słuchajcie, wychodzą dwa... No, ja, wiecie, że ja jestem za kobietami, staram się tutaj z szacunkiem, ale... No, to takie... Dwie słonice trochę, takie... Ktoś by brzydko powiedział, jakiś dresiarz lochy, nie? No, bo takie... No, ja też lubię pulchne dziewczyny, ale one są bardziej niż pulchne. W sumie takie dwie grubaski się biły. No dobra, dwie grube baby z napompowanymi warami, wulgarne. Może dlatego ich nie oszczędzam w tym przypadku, bo jeśli dziewczyna jest wulgarna, taka wiecie, głupia, wyszczekana i jej głównym jakimś celem życiowym to jest zrobić sobie tipsy i napompować wary, no to... A szczególnie tutaj myślę, jakiś mój brak sympatii, szacunku wynika też z tego, że no szczególnie ze strony tej Esmeraldy, no to widać zero przygotowania. Dziewczyny się biły, jakby walczyły o jakiegoś, jak 15-latki walczące o chłopaka przed szkołą, nie? Więc po prostu to jest jakiś dramat. No tam tarmosiły, jedna się wywaliła o własne nogi, szybko się to skończyło. No Esmeralda już drugi raz dała taki popis. Po co to zapraszać w ogóle, takie dziołchy? Po co to w ogóle... Przecież to ani nie jest, to nawet nie jest zabawne, no, ani nie ma show, ani nie ma żadnych umiejętności tutaj, pokazu umiejętności, nawet nie ma jakiejś woli walki, no bo nawet gdyby dziewczyny były jakieś takie zacięte, zagryziaczki, to sędzia sobie zawsze tutaj stawia za zadanie szybko przerwać tą walkę, jeśli któraś widać, że się nie potrafi tam za bardzo wydostać z parteru i obrywa, już dostaje trzy ciosy, już przerwana walka. No więc... Więc po prostu dramat. Więc zostawmy może w spokoju dziewczyny. Jeśli przypadkiem słucha mnie na przykład, nie wiem, Boxdel albo Wojtek, nie róbcie nam już tego więcej, nie róbcie. Może skoncentrujmy się na facetach. Już nawet ta kontrowersyjna walka Mini Majka z Krużwilem, no to było coś, tak? Ale o tym za chwilę. Malczyński kontra Olejnik. No,
tu przewidywałem, właściwie to przewidywałem wynik wszystkich walk jakoś dobrze. Chyba powinienem obstawiać, bo zaskakująco dobrze intuicja mnie prowadzi. Tak więc Olejnik dostał w ciry. Olejnik to jest gostek z ekipy Krużwila, z tego co tam widzę, widuję ich razem. On jest taką trochę, robi za takiego gościa, z którego się wyśmiewają, nie? No trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest dużo grania, to jest wszystko mocno reżyserowane. I tak naprawdę i Krużwil, i kamerzysta, i Kubańczyk, i też ten Olejnik, to oni są w prawdziwym życiu trochę inni niż się kreują. No, słyszałem takie plotki, że na przykład właśnie Krużwil, jak się z nim normalnie gada, to zupełnie inny, no, chłopaczek, muszę powiedzieć, no bo to taki chłopaczek, ile on ma lat? On ma 18 lat, nie? Ale popatrzcie, tak się ludzie z niego śmieją, a jak daleko zaszedł. Jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym obecnie YouTuberem. Walczy sobie na gali MMA, dorobił się, nagrywa sobie piosenki. No, bardzo dużo osiągnął, jeszcze jak na taki wiek. No i trzeba tutaj podkreślić, że swoje wynagrodzenie przeznaczył na cele charytatywne, a jest to niebagatelna kwota, 100 tysięcy złotych, więc tutaj podwójny szacun. No, okazało się też, że nie jest wcale takim fajtłapą, takim gamoniem, jak to starał się pokazywać na filmikach, że tam się przewraca, potyka, zadaje nieporadne ciosy. Okazało się, że całkiem nieźle walczy. No. I Samu i Rafonix. Tutaj się trochę zawiodłem. Myślałem, że Rafon więcej z siebie, znaczy, że więcej pokaże. Walka się zaczęła spokojnie. Chłopaki tam się badają. Nie zobaczyłem w Rafoniksie tego ognia za bardzo. No, skoncentrował się na okopywaniu, na takim ostrożnym okopywaniu low kickami ud i Samu i tak jakoś mało widowiskowo to wyglądało, więcej się spodziewałem. No, w zasadzie to Rafonix mało zaprezentował, bo tak też czułem, że on oprócz tego swojego charakteru, jakiejś siły woli, to nie ma zbyt wiele do zaproponowania, więc no, tutaj się spodziewałem jednak, że przegra, chociaż jakoś tam kibicowałem, myślałem, że może jakoś mu się poszczęści. No i Samu jest jednak bardziej doświadczony. Rafonix do tej pory, no, walczył, co on tam walczył? Z Magikalem walczył, Magikal sobie sam złamał nogę, no to właściwie można powiedzieć, że Rafonix, że to był jego debiut, no bo tamto to trudno nazwać było walką. A jakby was to interesowało, jak już jesteśmy przy takiej tematyce, to Daniel Magikal miał sprawę sądową i znowu, tym razem o nakłanianie do składania fałszywych zeznań, bo tam Gochę nakłaniał i tego Jace, żeby tam nakłamali w sądzie coś i znowu przed sądem. Dostał znowu jakieś zawiasy, kuratora, no i przede wszystkim zakaz streamowania i tak dalej. Zabawne było, jak się pytał w sądzie, a piwo? A piwo? Mogę pić piwo? A jak to, piwa nie mogę? No to co ja mogę, jak nic nie mogę? Piwa nie mogę? Wysoki sądzie, no. Coś go teraz pech prześladuje i chyba karma wraca. A Fikasty pisze, że jego zdaniem generalnie gala numer 5 mało sportowo, technicznie w porównaniu do czwórki. Też mam takie właśnie odczucia, że czwórka była naprawdę niezła, nie? Popatrzmy sobie na walkę Polaka. Polak kontra Ferrari to była naprawdę znakomita walka. Jaka tam była zawziętość, ile tam było różnych zwrotów akcji, nie? Ile tam się działo, no też długo trwało. Naprawdę obaj dali z siebie
sporo i Polak, i Ferrari. No działo się, naprawdę niezłe było show. Tutaj poziom bardzo, bardzo nierówny, no bo właściwie to zaczęło się cokolwiek dziać, jak dla mnie, od tego, co jest pokazane na karcie jako ten drugi rząd. Już są większe zdjęcia, czyli jakby idziemy w kierunku walki wieczoru, no i to są te walki jakby lepsze. Właśnie Isamu Rafonix, Mini Mike Krużwil, no i Malczyński kontra Adbuster. Walka Mini Mike'a z Krużwilem to była chyba ta walka, na którą wszyscy czekali. No bo nie oszukujmy się, to jest taka sportowa impreza, w której liczy się to, co się liczy na YouTubie. No, spotykają się YouTuberzy, różni celebryci i na YouTubie też ludzie oglądają, bo chcą emocji, chcą, żeby ktoś komuś dał w mordę, zżygał się, żeby coś się działo. No i trochę chyba z takimi oczekiwaniami przychodzą ludzie na galę, nie? No więc walka Mini Mike'a, który no, nazywa się tak, bo jest karzełkiem, no, jest małym człowieczkiem. Ma chyba 1,30 m, czy jakoś tak. No więc, a Krużwil z kolei to jest, jak mówiłem, młody chłopak, youtuber znany, kontrowersyjny. Wykreował sobie postać takiego właśnie lorda, który ciągle jest niezadowolony, że coś jest za mało prestiżowe, zbyt tanie, i on jest takim właśnie lordem, który ma kupę hajsu i rozrzuca go na lewo i prawo, wszystko mu musi mieć najlepsze i tak trochę gardzi ludźmi. No ale to jest taka poza, to jest taka kreacja, nie? A ludzie chyba nie do końca to rozumieją i tak go nie za bardzo lubią. Znaczy, z jednej strony nie za bardzo go lubią, a z drugiej liczba subskrypcji i popularność świadczą, że go oglądają, więc to jest taka szorstka miłość może, nie wiem. Tak, więc mi się ta walka bardzo podobała. No, ktoś może powiedzieć, że jest w tym coś takiego mocno freakowego. No, nie na darmo walka jest określona jako super freak fight. Już nawet nie freak fight, tylko super freak fight. I były takie przypuszczenia, że ta walka będzie też komentowana za granicą. No, tutaj też taki news, że właściciele Fame MMA biorą się za organizowanie takiej samej imprezy w Wielkiej Brytanii. I czy to była Wielka Brytania? Chyba tak. No i będą zagraniczni youtuberzy się bili, nie? Tak więc walka, no tutaj nie wiadomo było właściwie czego oczekiwać. Najpierw też bukmacherzy byli trochę chyba zdezorientowani, bo pierw wyższe noty miał Mini Mike, potem stawiano na Krużwila bardziej. No i tak, i trzeba było tutaj troszkę zmienić zasady. Nie można kopać w głowę. No bo to faktycznie mogłoby być bardzo niebezpieczne, nie? Tak z całej siły kopnąć tego małego Mini Mike'a w głowę. Można było tylko zadawać właśnie ciosy niżej, kopniaki niżej. Tak więc Krużwil musiał się ostro pilnować też, taka jest prawda, żeby nie zostać po prostu zdyskwalifikowanym. Jak mówiłem, garza Krużwila poszła na cele charytatywne 100 tysięcy złotych, niebagatelna kwota, dużo dobrego można za to zrobić. No i tak widzicie, niby taki wyrachowany za pieniądzem tutaj, a okazuje się, że to on jako jedyny przeznaczył swoje pieniądze na cele charytatywne. Właśnie i tutaj są pewne kontrowersje, bo mówi się, że ktoś powiedział tam na tej gali, chyba ten pan Pawłowski, przez moment, nie wiem, że Mini Mike też przeznacza pieniądze na cele charytatywne, ale potem ktoś to prostował w komentarzach, że wcale nie. I właściwie na dobrą sprawę nie wiadomo, czy pieniądze Mini Mike'a poszły do jego kieszeni, czy na cele charytatywne. I to jest już trochę skurwysyństwo, nie? Bo jak już ktoś ma gest
i przeznacza swoje pieniądze na jakiś fajny cel, no to fajnie by było, aby to było jasne, że tak właśnie się stało, nie? A nie, żeby potem krążyły opowieści i komentarze w stylu, że ale sukinsyn z tego minimajka, bo nie przeznaczył, a Kruszwil przeznaczył, nie? No więc bardzo nieelegancko to. No też tak podchodzono trochę, tak traktowano jak małe dziecko trochę tego minimajka, takie wiecie, chwalenie za wszystko, co rusz tam. O, prawie trafił, widziałeś to, prawie trafił. Co ciekawe, komentator stwierdził, że prawie trafił, jak ewidentnie cios doszedł, więc... No, Mini Mike miał tutaj przygotowaną taktykę nakopnięcia i widać, że się doskonale do tego przygotował, bo przechwytywał te kopnięcia, łapał nogę Kruszwila i starał się go w ten sposób obalić, bo właściwie przy jego mniejszej masie no to było to... Był to jedyny właściwie dobry sposób na obalenie Kruszwila, właśnie złapać go za jedną nogę i wtedy już można łatwo przeciwnika przewrócić. No i starał się to robić, nawet mu to jakoś wychodziło, raz przewrócił tego Kruszwila. Potem jakoś tą nogę znowu starał się przechwycić, nawet jakoś to szło. Parę ciosów doszło, mimo że Mini Mike miał naprawdę ciężkie zadanie, no bo wiecie, skoro jest karzełkiem, ma strasznie mały zasięg rąk, a już o jakichkolwiek kopnięciach nie ma w ogóle mowy, bo to by jedynie mogło zabawnie wyglądać sobie, nie? Mógłby być cyrk ewentualnie z tego. Ale świetne uniki na pewno Mini Mike'a, świetna praca nóg ogólnie, no i bardzo sprawny, on jest w ogóle bardzo silny, on się bardzo przygotowywał, starał i tutaj szacun dla niego, nie? Faktycznie okazało się, że ma serce do walki, jest waleczny, całkiem nieźle przygotowany, no ale ma cholernie trudne zadanie, no bo zasięg tutaj robi największą robotę. Jeszcze Kruszwil z tymi swoimi szczudłami, bo on jest taki szczupły, nie? I te ma te nogi długie, ręce długie. Pamiętam kiedyś, jak Bartosz Walaszek jeszcze działał w zespole filmowym ZF Skurcz, pewnie niektórzy znają, to w jednym z filmów to była... tajemnica statuetkowego szlaku, Sarnie Żniwo. I tam też wzięli Karła do grania. I była taka scena, że ktoś się rozpędza i kopie tego Karła tak, że on aż frunie do góry. No oczywiście to były efekty specjalne, no, w cudzysłowie efekty specjalne, bo nie wiem, czy można manekina ze szmat nazwać efektami specjalnymi, no w sumie można. No było to tak po prostu, to wyglądało jakby kopnął tego Karła i on by poleciał do góry i ludzie byli zbulwersowani, nie? Że to nie jest, że no to taki humor bardzo niskich lotów, kopanie Karła. No i niektórzy pewnie też mają trochę takie odczucia, że tutaj kopanie Karła w głowę, nie? A ja tak nie uważam, właśnie chyba nie powinniśmy takich ludzi, którzy są trochę inni, trochę się różnią, takich natura stworzyła, nie powinniśmy z nich robić, nie powinniśmy z takiego Mini Mike'a od razu robić kaleki i go nie dopuszczać. On chciał pokazać, że mały człowiek też może zawalczyć, i całkiem nieźle się pokazał i to jest fajne, nie? Więc no tutaj Korwin by powiedział: panie rektorze, no ja nie chcę oglądać kaleki, jak kaleka bije kalekę. No coś w tym stylu. Kurde, jak mówię jak Korwin, to mnie gardło boli. A on tak może cały czas. Teraz coś wyszło z Korwinem, że jego żona opowiada, że Korwin jej daje klapsy. Czy coś takiego. Lubią klapsy. Wyobraźcie sobie Korwina w takim stroju, jakimś sadomaso, czy coś. Także walka była naprawdę niezła. No, wygrał Kruszwil przez techniczny knockout. Mini Mike oberwał, nie wiem, czy on... dostał wątrobę, czy po żebrach, ale po prostu zwinął się troszeczkę w kłębek w końcu.
No, Kruszwil okazało się, że wcale nie jest taki nieporadny i że się wygłupiał trochę, że jest takim cieniasem. On ponoć coś tam trenował, tak? Myślę, że... No, tutaj zgaduję, tak sobie gdybam, że może on się poznał z resztą ekipy, na przykład z tym Kubańczykiem, który jest całkiem spoko gościem. W ogóle bardzo się poprawił ten kanał Kruszwila. Jeśli oglądaliście go jakiś tam czas temu, kiedy... robili głównie takie pranki polegające, że jakiemuś tam bezdomnemu coś kupują czy coś, to było słabe. A obecnie zmienili to w taki jakby serial, który jest mocno reżyserowany i tam się bardzo dużo dzieje. I jest naprawdę niezła beka, fajny humor, bo jakaś tam psychofanka się pojawia i tego Kruszwila tam go tarmosi, nie chce się od niego odczepić, dostaje gazem po oczach... Gdzieś tam kupują stroje dla Karła, bo Kruszwil sobie też przygarnął takiego innego Karła, Mini Jacka z kolei. Mini Jacka to też jest jakiś youtuber, mniej tam trochę znany, ale który dołączył do ekipy i Kruszwil tak niby gardzi nim i bardzo nie lubi tego Karła. No on cały czas robi się na takiego wyniosłego właśnie i takiego gardzącego wszystkimi. Albo na przykład w hipermarkecie postanawiają się zadomowić i wiecie co tam odpierdzielają? No niezłe hardkory, bo nie wiem czy... Ja bym nie miał odwagi na przykład, żeby sobie wziąć mikrofalówkę pod pachę, podłączyć ją do kontaktu, zrobić popcorn, potem sobie przekroić bułkę, nałożyć tam sera, zjeść sobie, się nażreć. Herbatę sobie zaczęli robić w końcu, podłączyli czajnik, zaczęli sobie parzyć herbatę, to ich ochroniarz w końcu tam wypierdolił. Widać, że to jest częściowo reżyserowane show, a częściowo naprawdę, bo po zachowaniu ochroniarza, no przychodzi taki Janusz, się na nich drze, przeklina, no widać, że to nie jest ustawione, no raczej nie wygląda to na ustawione. Akurat, tak więc no, mają jaja, robią się teraz na taką ekipę w stylu polski Jackass, nie? Że po prostu, że pokonujemy kolejne jakieś bariery, że się w ogóle ten nie przejmujemy niczym, robimy rozpierduchę, robimy różne kawały i dobrze się bawimy. Fajne show, podoba mi się, nawet zacząłem sobie oglądać kanał Kruszwila. No i w końcu Kruszwil wygrał. Fajne były też filmy takie potem jakby behind the scenes. To już na kanale Kruszwila, jak on tam się przygotowuje do tego Fame MMA już przed samą galą. Jak już wygrał walkę i patrzy na ten puchar i go tam oddaje komuś, weź to gówno, jakieś plastikowe gówno, nie chcę tego. Pucharek. No, tak więc nieźli jajcarze. Wszyscy się, i kamerzysta, i Kruszwil, i i Kubańczyk zaczęli grać muzykę disco polo teraz chyba. Znaczy, ten Kubańczyk niby coś lepszego tam gra, jakiś niby hip-hop. Ale to teraz wszyscy ci młodzi nagrywają chyba z autotunem. I to jest... Po prostu nie potrafią śpiewać. Nawet sam Kubańczyk w wywiadzie przyznał, że każdy może dzisiaj robić muzykę, nie musi umieć śpiewać. No, spoko, nie? Tylko, że też to, co zaprezentowano w części artystycznej na Fame MMA, to jest jakieś lame MMA po prostu. I aż, no, to jest tak słabe, że aż w dupie szczypie. Jakiś taka muzyka jakby dla dresa, dla jakiegoś sepka, takiego, no wiecie, no, tam dupa, cycki, dupa... i co w domu mam, jaki mam hajs, nie? No to straszne to jest, tak prymitywne, tak po prostu żałosne. Muzyka dla jakiegoś po prostu chama, nie? Takiego ostatniego, łysego chama po prostu jakiegoś koksa w dresach. No, zjawił się zresztą koks, nieoczekiwanie, jeden dziwny, tajemniczy koks, ale o tym za chwilę. W każdym razie część artystyczna jest tak kiepska. No, nie wiem, czy ci organizatorzy nie mogą trochę... Czy nie mogą spróbować zaprosić jakichś lepszych artystów, bardziej ambitnych, tylko takie... jakaś mieszanka, to właściwie nawet nie jest hip-hop, to jest jakaś mieszanka hip-hopu i disco polo, jak dla mnie, nie? I jeszcze z tym jakimś autotunem, wszystko to, nie?
i śpiewanie o tym, że poderwałem dupę. I wiecie co, no promocja narkotyków jest chyba nielegalna, a tam w co drugiej zwrotce coś tam dzwonię do dealera, zamawiam fajne dupy, coś tam o pistoletach, na gangsta się robią. Strasznie, nie wiem, jakby jak jakieś 15-latki, co się za dużo w GTA nagrały. Strasznie słabe to jest i to takie zapełniacze, nie? Właśnie potem jakiś pokaz majtek damskich. No okej, fajnie popatrzeć sobie na fajne niunie, ale to ja mogę sobie wyjść nawet tutaj na spacerek i sobie pooglądam, albo sobie wpiszę na Google Images, też fajna dupa i znajdę lepsze. Albo sobie gazetkę kupię, no nie wiem, czy ja muszę oglądać pokaz bielizny damskiej na gali walk, więc to mnie najbardziej wkurzyło, bo właściwie to walki się zaczęły jakoś tak po pół godziny, było gadanie, gadali, potem jakaś muzyka. Buczer pisze, bo tej muzyki słuchają 15-latki. No tak, nawet w wywiadach nawet poruszano ten temat, że dzisiejszy polski YouTube to właściwie dzieci oglądają, nie? 10-latki, 15-latki. I w pewnym sensie jest to szkodliwe zjawisko, to, że się robi taki, a nie inny content, że ci patostreamerzy promują chlanie, chwalą się, że kradli, jak byli młodsi. Nie podoba mi się to, nie? Jeszcze ta muzyka taka właśnie, dupy, gangsta, dragi, no to, czy to jest content dla nastolatka? Jak ja byłem mały, to zupełnie czym innym się interesowaliśmy, nie wiem, jeździliśmy sobie na rowerach, graliśmy w kosza, jakieś oglądaliśmy filmy animowane, a nie dziwki, dupy i koks, nie? Dziwki, koks, Firefox, no to nie jest content dla nastolatka. Już nawet nie wiem, czy takie walki to jest dla dzieci, nie? Dobre. Tak więc, a Issei pisze, że oglądał i zawiedziony jest. No, ja w pewnym sensie też jestem zawiedziony. Najbardziej jestem zawiedziony czymś, o czym powiem za moment. A teraz sobie złapię oddech i napiję się soku z czarnej porzeczki. Kupiłem sobie sok z czarnej porzeczki, bardzo smaczny, zdrowy, orzeszki, właśnie, bonus BGC miał bardzo dziwne te reklamy, on w ogóle cały w reklamach, nie? No bo to takie typowe, że tam się każdy sobie robi takie jakby pseudo-tatuaże z reklamami różnych sponsorów swoich, no i bonus to chyba rekordzista, bo on cały w ogóle od stóp do głów w jakichś reklamkach i miał jakiś ten śrubożel, czy z Dzichpol i cud miód. Cud miód miał na plecach. Cud miód, orzeszki jeszcze powinno być. No a to, co pokazał, no to zdecydowanie nie był cud miód. Ani nawet orzeszki. No tutaj spóźnialscy niektórzy właśnie przypominają walki kobiet, które były tak słabe, że aż szkoda to komentować. Największa pomyłka właśnie, myślę, tej gali to walka kobiet i walka bonusa BGC z Najmanem. Ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy walce Adbustera z Malczyńskim. No, wbrew przewidywaniom niektórym Adbuster nie wyszedł na fiukany, nic mu ten z nosa białego tam nie wystawało. No tak się, no dobra, tak się go posądza, nie? Że na poprzedniej gali sobie coś zapodał i dlatego był taki ożywiony i się miotał i dziwne miny robił i może też dlatego taki się zrobił bardzo szybki i bojowy na przykład, nie? Że jakiś donos był, czy coś, tak się go posądza. No ale on twierdzi, broni się, że to legalne, jak to się mówi, przedtreningówki. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, nie znam się aż tak dobrze. No ale tym razem wyglądało, że nie było żadnych wspomagaczy. No ale Adbuster przegrał z Malczyńskim. Okazało się, że bardzo słabo sobie radzi w klinczu. Malczyński go klinczował i okopywał go tam w różne miejsca.
głównie po udach go okopywał mocno, a i z tego klinczu Adbuster jakby nie potrafił wyjść. A to ja się trochę zdziwiłem, bo myślałem, że zapaśnik, a Adbuster ma właśnie chyba doświadczenie w zapasach, chociaż może się mylę, albo w judo, albo zapasy. No, podpowiedzcie mi tutaj. Chyba właśnie w zapasach ma jakieś doświadczenie, nie? Pochwalił się, że capoeirę trenował przez jakiś czas. No w każdym razie myślałem, że lepiej sobie poradzi w takim zwarciu, przy siatce, clinch. No on tak jakoś po prostu... Dwie były takie akcje, że on był trzymany i po prostu okopywany, okrutnie okopywany. No to wiecie, raz kolano wejdzie na brzuch, raz gdzieś na wątrobę, raz na nogę i potem taki obolały jesteś, tracisz dech i w ogóle, no kiepsko. A więc przegrał, ale walka była całkiem ciekawa. Oglądałem nawet z przyjemnością. Chwilkę to trwało, a nie 10 sekund. No i dochodzimy do walki bonusa BGC z Najmanem. To walka wieczoru, main event, zapowiadany. No, tutaj niektórzy się deklarują, że ich w ogóle to nie interesuje, że nawet by chętnie może mnie posłuchali, ale taka tematyka to zupełnie nie dla nich. Jasne, ja rozumiem. Nie ma żadnego problemu, no to jest normalka, że nie każdego interesuje MMA. No i to jest właśnie moim zdaniem największa pomyłka tej gali. Jak można było wystawić naprzeciw siebie youtubera, który nie wygrał chyba żadnej walki w ogóle, nic w zasadzie nie zaprezentował. Podczas tej walki ani razu też nie trafił tego Najmana. Wcześniej, ja też nie wiem, czy bonus BGC kiedykolwiek trafił swojego przeciwnika, czy doszedł jakiś cios, bo ja sobie coś nie przypominam za bardzo. To już nawet ten Krużwil trafia, nawet ten mini Mike mały. Dwa ciosy na pewno mocne doszły do szczęki Krużwila. Nie wiem, no to jest walka na poziomie tych lasek w sumie, nie? Co w tej no... Ewelony i Esmeraldy. Esmeralda, świetne imię dla wróżki. Wróżka Esmeralda, muszę sobie zapamiętać. Może sam założę jakąś infolinię. Będę wróżył. Wróżka Esmeralda, dzień dobry. O, widzę tu brunet wieczorową porą. Przepraszam. No, tak więc jak można wystawiać youtubera przeciwko, jakby nie patrzeć, zawodowemu bokserowi, Najmanowi. No, śmieją się z tego Najmana, ale Najman błyskawicznie się rozprawił z tym bonusem. Stoczył 40 walk zawodowych, miał kupę różnych już kontuzji na koncie, bark rozwalony, gdzieś tam rzepkę spiłowaną, no co on tam nie miał? Doświadczony zawodnik, no może nie jest to zawodnik z górnej półki, ale jednak jest to zawodowiec, no...

bonus. Jedyne, za co można tutaj mu pogratulować, to to, że schudł 30 kilo. No słuchajcie, to nie w kij dmuchał, nie? Co prawda dalej ma ten obwisły taki brzuchol, mało elegancki, no ale umówmy się, Neiman też już jest emerytem, Marcin Neiman, i no też już widać troszeczkę, że już nie to ciało, nie ta kondycja. No i jak wyglądała walka? Bonus, w ogóle jeszcze chciałbym jedną sprawę poruszyć. Nie rozumiem tego w ogóle fenomenu pod tytułem bonus BGC. Już na początku gali publiczność w ogóle szaleje, krzyczą bonus, skandują bonus, bonus. Cały czas do tego bonusa się wszyscy odnoszą, jakby to był Bóg wie kto. Różne żarty schodzą na bonusa, a co powie bonus, a jest z nami bonus, a teraz bonus! A kto to jest ten bonus? Co on osiągnął artystycznie? Może coś, czy może ja o czymś nie wiem. Może to jest jakiś znany raper. Z tego, co pamiętam, to on jakoś tak nieudacznie rapował sobie kiedyś, tak? W walce, w sztukach walki, w MMA, w boksie, nic nie osiągnął. Czemu to jest walka wieczoru? Bonus BGC. No to może w ogóle weźmy jakiegoś pana Włodka spod monopolowego. Efekt będzie w sumie taki sam, bo szybko też pan Włodek przegra walkę z zawodowym bokserem, nawet ze średniej półki. A za takiego uważam Marcina Neimana. On nie jest wcale taki kiepski. On miał sporo pecha też, nie? Jak się go wystawia przeciwko jakiemuś Pudzianowskiemu, który wpada w berserka i zaczyna po prostu tam szaleć. Napił się kiedyś w barze i się pożygał, z tego jest znany. No właśnie, no to taki... Też z kim bym nie gadał, to... Może przesadzam, że tak wszyscy, ale wiele osób mówi... Wiele osób mówi, nie kojarzę w ogóle tych gości, nie kojarzę tych, o których mówisz, tych youtuberów, ale bonusa znam. No to tak skądś go ludzie też znają. No, chyba popularny po prostu jest, nie wiem, i to wszystko. Znany z tego, że jest znany. To komentarz jest. Masz głos jak Zebo albo jakiegoś gościa Pudzian AU. No, świetny komentarz. To chyba ktoś, jakiś ten fan... Nie wiem czego. Daniela Magicala przyszedł. Tak trochę niegramotnie. Jeszcze raz poproszę, bo nie zrozumiałem. Masz głos jak Zebo albo jakiegoś gościa Pudzian AU. No nie, no dobra. To chyba w jakimś języku patostreamerów. W każdym razie walka trwała krótko. Neiman zrobił coś, czego się właściwie nikt nie spodziewał, no bo jest bokserem, a przechwycił nogę. Bonus chciał kopnąć tego Neimana i Neiman złapał go za nogę, no i tego kloca po prostu przewrócił na ziemię i zaczął go młotkować. No, poszedł jeden młotek, drugi, ten się miota, Bonus biedny nie może się wydostać spod tego Neimana, no Neiman swoje waży, nie? No, to jest taki klocuch. No i po prostu go zmłotkował. Tutaj może też szacun dla bonusa, znaczy szacun, że potem jeszcze walczył, tak? Bo dostać takie młoty na papę. Spoko piesełek, tutaj się nie przejmuj, ja to wiesz, się tutaj tak se gadam, nie? Bez urazy. W ogóle ostatnio ludzie się na mnie o coś tak obrażają często, o różne rzeczy, potem mnie tam besztają, obrażają obelżywie. Dzisiaj do mojej rodziny się przyczepił jeden słuchacz tu na czacie, że komunistyczna rodzina, tylko że nazwisko moje, tylko że ja mam inne nazwisko, Misiu, kolorowy, niż ty podałeś tutaj. I nikt z mojej rodziny nie należał do KPP, do Komunistycznej Partii Pracy czy czegoś, co tam jest. A wręcz przeciwnie. Ale to może w innym odcinku tutaj się odniosę. No, ale ja nie mam na nazwisko Krawiec, więc moja rodzina to nie jest rodzina Krawców.
A...

0: No, takie przypierdalanie się do rodziny to w ogóle jest słabe trochę, ale to dobra, to innym razem. No i tak, sędzia o dziwo nie przerwał walki, tylko postawił do stójki znowu jednego i drugiego. Zawsze mnie trochę śmieszy ta stójka, bo to wiecie, z czym mi się kojarzy stójka? Z takim czymś, co czasami rano mam, jak się obudzę, tak, i kołdrę podniosę, to widzę stójkę. Ale no dobra, niech będzie sobie stójka, nie? No i sędzia o dziwo nie przerwał walki, tylko postawił ich. To tak się trochę zdziwiłem. No ale dobra, walczą dalej. No i po chwili Bonus się łapie za głowę, dostał mroczków, dostał braci mroczków przed oczami i go tam dobił ten Najman. Walka trwała krótko. Bonus jak zwykle nic nie zaprezentował, przewrócił się, pierdyknął. Po prostu padł jak kłoda i koniec. I to ma być walka wieczoru? To już nie wiem, to walką wieczoru bardziej był ten Mini Mike i Crushville. Ewentualnie no Isamu kontra Rafonix. Albo Malczyński kontra Adbuster. No to były, tam było co pooglądać, nie? Już nawet ten Olejnik i Casty, no to też, nie? Oni się nie lubią z kolei. Na przemian sobie na konferencjach plaskacze dawali. No, to jest w ogóle takie show, to Fame MMA, w którym dużo się dzieje poza samą galą. I ludzie oglądają, nie? Sobie z przyjemnością, co tam jeden drugiemu powie, czy odwiedzi jeden drugiego i mu tam będzie go straszył. No i te konferencje, jedna, druga, tak więc. To jest takie show, że dużo się dzieje wokół tej gali jeszcze dodatkowo. Ale co się stało po walce Najmana z Bonusem ciekawego? Co ja powiedziałem? Olejnik i Casty? Nie, Malczyński i Olejnik, przepraszam. I Casty kontra Krycha. Coś mi się pofandoliło. No, tak jest. Dziękuję za sprostowanie. No, ale co się stało? Słuchajcie, po tej walce Najmana z Bonusem wchodzi jakiś taki koksu z menadżerem swoim. Ten menadżer jakiś taki ma ryj dziwny i tak widać, że aktorzy robi się na takiego tego, jak się nazywał ten menadżer Tysona, też taki kontrowersyjny z szopą na głowie. King, jakiś tam Billy King, nie pamiętam. No w każdym razie takie, wiecie, tak trochę to w wrestlingiem mi jakimś w ogóle zapachniało. I mówi: chciałbym przedstawić, jestem z federacji jakiś tam Beast Team i mamy tu nowy nasz nabytek. Don King, o, dziękuję za podpowiedź. No, tu się znają, się ludzie orientują. Widzicie, niektórzy się orientują, znają tutaj, ich ciekawi temat, więc no. Przychodzi ten, no, i ten menadżer zapowiada, że mamy tutaj nowy nasz nabytek i chcemy, i tutaj oddajemy mikrofon. I ten koksu bierze mikrofon. Nie, pierw sobie chciał koszulkę zedrzeć, ale to było mega żałosne, bo chciał sobie zedrzeć koszulkę jak Hulk Hogan, ale mu nie wyszło. I nie rozdarł po prostu, i tak jakoś się zaplątał w tą koszulkę trochę. Ta bestia, to w ogóle bestia, powinien mieć ksywkę małpa, raczej małpa. To jest, proszę Państwa, małpa. Pucian kontra kamerzysta, Fame MMA7. Pisze Piesełek. A Santa Muerte pisze, jak sama nazwa mówi, Fame walą się po ryjach, znani ludzie. Ta federacja jest nastawiona na to, aby generować zyski. No to ja wszystko rozumiem i nie mam nic przeciwko. Fame to fame, no. Znaczy, mi się to podoba nawet, nie? Tylko po prostu krytykuję trochę tą galę, bo nie wszystko mi się tam podobało. No ale co? Wchodzi ta małpa i małpa do Najmana coś jakiś takiego suchara rzucił, jakiegoś takiego skwara, że coś tam widziałeś kiedyś, jak steak rozwala pasztet? Jak się tak drapie po głowie. No dobra, chyba całą noc nad tym myślał. Półgłówek. Całą noc se planował, jak co powie, i wymyślił, że ja będę taki jakby steak symbolizował, nie? A on, no to taki pasztet. Dobre, nie? Tak wyjdę i powiem: pasztet kontra steak, nie? I rozedrę tak jak Hulk Hogan, nie? Kurwa, dobre, dobre, dobre w chuj, kurwa, nie? tak całą noc myślał, nie spał, no i nie wyszło mu trochę, bo tak chyba nikt do wcipu nie zrozumiał. Podobno potrzeba będzie walczył z Claude'em na następnej gali Fame MMA. No to, a to ja nic nie wiem jeszcze, popatrzcie, no. Tu sprzedaje nam Tomasz jakieś newsy ciekawe. No ale tak, no i ten koksu wyzwał Neymana na następną galę, następną walkę. Neyman okazał się w ogóle mistrzem ciętej riposty, bo mówi, no dobra, skoro taka dyskusja jest, to przyjmuję walkę, ale nie wiedziałem, że w Trójmieście, ale myślałem, że w Trójmieście zoo zamykają o 18. To dobre było. Tamten się zaczął, jeszcze coś powiedział, że o osłach, z których jeden z drugim osłem wyszedł na wolność, coś takiego. Podobno to chodzi o to, że Neyman coś kulturystów obrażał, a to kulturysta był, nie? No i tamten i małpa, przepraszam, bestia zaczął się miotać. Bestia zaczął się miotać i go tam wynieśli. No ale widzicie, dresiarz to tak po prostu ma, że musiał ukraść iksywkę, no bo bestia, no to Mike Tyson chyba, nie? Wołali na niego bestia. Rozdzieranie koszulki to wziął od Hulka Hogana, no taka mentalność jest dresiarza, sam nic nie wymyśli, bo głupi jak but, no więc ukradł ksywkę, ukradł sobie patent z koszulką i rzucił głupim tekstem nieśmiesznym, napakowany i nieśmieszny, no mieliśmy już w pyta.pl grubego i nieśmiesznego, tu mamy napakowanego i nieśmiesznego, no zobaczymy, no fakt, że nakoksowany, napompowany ostro, nie, taki arbuziarz. No i faktycznie, może mieć Neyman troszkę pod górkę. No ale tak wrestlingowo to wyglądało faktycznie, jak tutaj Grzesław pisze, wrestling. No tak wrestlingowo trochę. Ale jeśli ktoś myśli, że to wszystko jest wyreżyserowane, to nie do końca. Jest tak, że Neyman dostaje podczas tej gali jakieś tam info, że słuchaj, jest tu jakiś taki koksu, który chciałby cię wyzwać, nie? No dobra, nie? Okej. Okay. I to jest wszystko, co on wie. A to, co on powie, kiedy wyjdzie i czy się zacznie miotać, tam rzucać, no to już jest spontan i to już jest na żywioł, nie? I tutaj nie wiadomo, co będzie. Więc też bym nie przesadzał, że to wszystko jest takie wyreżyserowane. Tak więc chyba tyle, nie? Jakby ktoś chciał coś tutaj skomentować, jakoś się odnieść, to zapraszam do dzwonienia, nocne radio, jeszcze chwilę tu pobędę, ale niedługo, no bo co, temat mi się skończył, no co jeszcze mogę powiedzieć o tej gali? Ogólnie, no na plus, nie? Słuchałem sobie dzisiaj też wywiadu Różala. Ta gala przyciąga ogólnie teraz ludzi, którzy jakby już przeszli na emeryturę, można powiedzieć. No bo tak, Neyman emeryt już, nie? Różal też już nieaktywny, zaangażował się w pomaganie zwierzętom, w jakąś tam fundację dla zwierząt. Bardzo fajnie, to mi się to podobuje, takie coś. No i też jakiś taki niesmak czułem, jak na przykład pojawiła się reklama schroniska, jakieś takie promo schroniska zaadoptuj.pl, coś takiego, że można psa sobie zaadoptować czy kota, i czytał tekst tej reklamy ten pan Pawłowski i na końcu czytał pan Pawłowski. Wyobrażacie sobie, kurczę, że mnie by ktoś na przykład wziął, załóżmy, że jestem kimś znanym, mam znany głos, tak dalej, ktoś mnie wziął do, żebym charytatywnie, tu darmowo, po znajomości, przeczytał reklamę tam, wspomóż dom dziecka i coś tam, zrób tam przelewik na dom dziecka, zasponsoruj, czytał krawiec. No, już musiał się podpisać pod tą swoją charytatywną pracą, nie? Żeby coś z tego mieć, nie? To strasznie obrzydliwe mi się takie coś wydaje. Tak więc kiepskie to jest. Do Różala niektórzy mają, na przykład Furiat nasz tutaj strasznie nie lubi Różala. Wiecie dlaczego? bo on ma tatuaże satanistyczne, pogańskie jakieś. No i Różal z jednej strony chwali takie inicjatywy jak Fame MMA, tam go właśnie też wzięli, on się tam kręci gdzieś z boku. Mówi, że fajnie, że młodzi się tam szkolą, doskonalą. Trzeba przyznać, że no, jak to się zaczynało, to ci młodzi ludzie to byli tacy, no w ogóle, no takie cieniasy w tym, nie? Nie potrafili jeszcze się bić, nie było widać żadnej techniki, wyszkolenia, a oni teraz cały czas się już od dłuższego czasu, co po niektórzy przynajmniej, szkolą, trenują, mają trenerów zawodowych i to tam wielu naprawdę zawodowców jest. Zawodowi trenerzy jeżdżą na jakieś... jak to się nazywa? No takie wyjazdy szkoleniowe, obozy, o... Obóz treningowy, na przykład Muay Thai, nie? Sobie gdzieś jedzie ten, pojechał ten Polak. No fajnie, to doskonalą się, nie? Chudną, doskonalą się, trenują, angażują się, to jest świetne. Widać też coraz więcej takiej postawy sportowej. Już jest mniej tego szczekania. Tak, w Tajlandii właśnie, no. Mniej tego szczekania jest już, takiego obrażania się, takiego dresiarstwa, więcej sportowej postawy. Bardzo dobrze, to jest na plus. No ale na przykład takiej walki jak bonus BGC z Najmanem, to Różal nawet powiedział, że no, nawet nie chce komentować i proszę o następne pytanie. W ogóle dezaprobata całkowita. Ja go rozumiem, bo... Z kolei potem znowu chwalił to Fame MMA za to, że godnie płacą tym zawodnikom, nie? I porównał to do normalnych gal MMA, takich już bardziej tradycyjnych, że no tam jest kiepsko. To strasznie słabo muszą płacić, nie? No bo wiecie, tak za walkę, powiedzmy te nawet 100 tysięcy, w tym Fame MMA, no jest to dużo. No ale to ile muszą płacić w tym MMA, w jakimś na przykład w KSW, nie? W takim razie. Skoro tutaj jest Różal tak oczarowany, że tak dużo płacą. A weźmy pod uwagę, że tam nie każdy na pewno dostaje. Ja słyszałem coś, że na początku płacili na przykład po 20 koła, nie? Po 20 tysięcy. W tym Fame MMA. No to załóżmy, że płacą powiedzmy teraz... tak średnio, no to zależy od tego, jak kto jest znany, ile sobie wynegocjuje i tak dalej, ale załóżmy, że 40 tysięcy. No to co, w takim KSW dostaje ile? 10 tysięcy? No to... divide et impera, czy divide to po łacinie, nie? Chyba. Pisze tutaj 20-30 tysięcy bokser średniej klasy dostaje u Wasilewskiego. No to nie jest tak dużo, nie? Weźmy pod uwagę, że trzeba się przygotować, trzeba wydać trochę na przygotowania, kupić sobie jakiś sprzęt, jakieś worki treningowe, odpowiednie tam odżywki, wyżywienie, wszystko, czas swój przeznaczyć na treningi. No to nie wiem, czy to tak słabo trochę, nie? Ja myślałem, że więcej. No może i dużo, nie wiem. Na następną galę Fame MMA proponuję walkę Stonoga Ziobro. To by było coś, Stonoga Ziobro, to chyba cała Polska chciałaby zobaczyć. Jaki numer telefonu do radia? Niestety tylko Skype'a mamy. Skype Nocne Radio. Trzeba sobie dodać do kontaktów nas. I można dzwonić po prostu, ale no niestety, no jak się okaże, że jest więcej, bo już tak co jakiś czas mamy sygnały, no, że ktoś by chciał zadzwonić na telefon, to kupimy może faktycznie ten numer, no bo jak kiedyś mieliśmy, to jeden słuchacz zadzwonił, nie? Do dziś pamiętam, profesor Leniuch, no to w końcu zrezygnowaliśmy, nie będziemy co miesiąc płacić, jak jeden słuchacz dzwoni na numer. Wyżywienie, pyta tutaj słuchacz. No, wiesz, no tak staram się tu wymieniać, no jakieś specjalne wyżywienie, nie? No trzeba wydać pewnie na trochę, na jakąś specjalną dietę trzeba utrzymywać, jak się trenuje, nie? No więc można trochę więcej na to wydawać, niż jakby się żarło najtańsze jedzenie z hipermarketu pewnie. Tak sobie to wyobrażam, bo jak mówię, nie jestem specjalistą, więc mogę sobie czasem trochę gdybać. No, tak więc trochę, no, tak więc chwalą niektórzy, to Fame MMA, że jest progres u młodych ludzi, że fajne show, no, z tym fajnym show to różnie bywa, jak mówiłem. Część artystyczna zawsze jest jakoś potwornie kiepska i żenująca wręcz. Ja jeszcze ten pokaz majtek to mnie w ogóle rozwalił, no. Majtki pokazywać. I tak już czekam, wiecie, i to się tak dłuży, bo czekam na następną walkę, a tu jakaś przerwa. I tak, piosenka, majtki, no myślę, o dobra, już poszły te niunie, pokazały majtki, zaśpiewał coś, jakiś hip-hopolowiec, no to będzie walka. A tu znowu piosenka i potem komentarz. Nie wszyscy komentatorzy jakąś taką dziennikareczkę wzięli, chyba jakąś taką zupełnie świeżą, która się może jeszcze uczy tego fachu. I ona zadawała takie pytania, tak jakieś, takie dziwne, takie mega oczywiste, takie banalne, takie nic nie wnoszące. No nie wszyscy tam po prostu dobrze jeszcze mają to opanowane, nie? Zachowywanie się przed kamerą, przygotowanie pytań, no nie wiem, może będzie lepiej, no. Jak ktoś nie ma Skype'a, to niech wcale nie dzwoni. No nie wiem, może się skuszę na tego, na Discorda znowu. Może na Discorda przejdziemy, nie? Może komuś wygodniej na Discorda niż na Skype'a. No przypominam też, że Skype'a można od biedy sobie uruchomić przez przeglądarkę takiego przeglądarkowego. Nie zawsze to wszystko tam dobrze działa, ale można spróbować. I tam zadzwonić na nocne radio. No. I dodzwonił się ktoś jednak. Kogo witam, kogo goszczę.
1: Siema, Tomek.
0: Cześć, Tomek, cześć. To ty się deklarowałeś wcześniej, że może zadzwonisz? Ty się pytałeś o numer?
1: Nie, ktoś inny się chyba pytał.
0: A to ktoś inny, dobra. No i co powiesz? Oglądałeś galę?
1: Nie oglądałem, bo jestem obecnie na Białorusi, więc nawet nie miałem jak oglądać. A po drugie, na wszystkie te streamy tak poblokowane było, bo nie wiem, czy też... A powiedz mi tak, oglądałeś gdzieś na streamie takim oficjalnie wykupionym, czy gdzieś znaleziony w necie?
0: No właśnie na legalu sobie zawsze staram się oglądać, bo to jednak jest taki komfort, że właśnie nie wyłączą tego streama nagle, dobra jakość, no a umówmy się, te dwie dyszki to nie pieniądz, więc... No i też, wiesz, no myślę, że warto docenić taką inicjatywę, jakby nie było polską, i dać zarobić tutaj chłopakom. No już chyba się nieźle dorobili na tym Fame MMA, nie? Wojtek.
1: No ale właśnie nie wiem, czy wiesz, ale to Fame MMA to jest taką najbardziej strzeżoną galą ze wszystkich, bo czy KSW, czy nawet jakieś inne mecze sportowe, czy piłkę nożną, NBA, w ogóle sport z tego świata, wszędzie sobie obejrzysz w necie, a tutaj to KSW jest starannie blokowane od razu, jak ktoś robi tylko streama, to 5 minut jest od razu zablokowane.
0: No tak, coś takiego słyszałem. I dodatkowo jeszcze się odgrażają tam, tępią, to znaczy wiesz, ścigają, nie? Tych, co piracą, że jakieś pozwy, coś, no więc... No ale takie ich zbójeckie prawo, no jednak dużo starania w to wkładają, a to tak hamuwa trochę zapodać streama i piracić. Jeszcze rozumiem
1: no to jest właśnie spoko, że oni to tak właśnie tępią i blokują.
0: No.
1: Bo to wiesz, to masz naprawdę duże wpływy z tych transmisji, bo z samych biletów na takiej gali, no to w życiu nie zarobisz na tą galę, tak? Na opłacenie wszystkich tych uczestników, którzy walczą w tej całej gali, no to z samych biletów ci na to nie starczy, tak? A większość właśnie pieniędzy to jest z transmisji z wykupionych.
0: Tak, tak. Też ktoś właśnie tak mówił, że główny zarobek to z tych pay-per-view, nie? Bo...
1: Różal,
0: no, że jakby chcieli sfinansować to wszystko z samych biletów na samą galę tam na żywo, to by im nie wystarczyło zdecydowanie. A tak słuchaj, z ciekawości, co ty tam robisz na tej Białorusi?
1: No tak, to przyjechałem na weekend. W sobotę przyjechałem i do poniedziałku jestem. Jutro wracam. Bo akurat bez wizy można wyjeżdżać już od 2017 roku, chyba od lipca. Więc mając wolny czas, postanowiłem zobaczyć, jak to jest tutaj w rzeczywistości.
0: No i jak to jest? Jak wrażenia?
1: Powiem ci, że jest o wiele czyściej niż w Polsce. Ulice, chodniki, w ogóle wszystkie ściany. Nie ma czegoś takiego, jak u nas jakieś pomazane. Nie mówię jakimś tam graffiti, które gdzieś tam są fajne, tak? Są na wysokim poziomie w Polsce graffiti jakieś. Nawet się miło patrzy, tak? Na jakieś malunki, ale większość to są pazgroły, tak? Że jak się patrzy, to sam bym takim kazał zamalować te ściany z powrotem, a tutaj w ogóle nic, ani ściany nie są pomazane na tych budynkach, na blokach. Chodniki czyste, ludzie tak samo o wiele bardziej mili. Od soboty, jak tu jestem, to widziałem tylko 3 policjantów, więc to też nie ma tak, że tutaj gdzieś jakieś, nie wiem, milicja na każdym rogu pilnują, nie ma czegoś takiego. I wszystko jest, niczego tutaj też nie brakuje, nie ma jakichś pustych półek.
0: No jak widać, nawet propaganda. Internet jest.
1: Jest internet, wszystko działa, wszyscy chodzą takie normalne życie, jak gdzieś, jak na świecie, nie ma jakieś, nic nie odbiega tutaj od jakichś takich standardów europejskich.
0: I nie kotłuje się chyba tak jak tu w Polsce, bo tutaj strasznie, jakoś tak, nie wiem, może za dużo po prostu przeglądam newsów i czytam gazet, no ale to chyba właśnie dzięki temu jestem poinformowany. Słuchaj, ciągle afery i politycy z najwyższych kręgów władzy zamieszani ciągle w kolejne afery. Tutaj mafia VAT-owska się okazuje, współpracował z mafią VAT-owską, burdele prowadzi. Już mam tego dosyć, wiesz? Okradają sportowców. Jakiś sportowiec się żali, że mu motory ukradli, trenować nie może. Jakieś takie złodziejstwo, afery, wiesz? A tam jakoś tak spokojniej z tego, co ty opowiadasz, nie? Już sam fakt, że wandalizmu nie ma takiego jak u nas, bo faktycznie... Chociaż powiem ci, że jak mieszkam teraz w małej miejscowości, w Środzie Śląskiej, to tutaj nie ma też właśnie wandalizmu. Ludzie spokojniejsi, bardziej wyluzowani jacyś tacy, częściej się uśmiechają. Zupełnie inaczej niż w dużym mieście, nie? Jakby. Trochę jak na Białorusi mam.
1: Tutaj też jest tak właśnie. Tutaj też się ludzie uśmiechają. Dziś wczoraj też wieczorem wyszedłem tak na miasto, to... Ludzie chodzą, gdzieś tam ktoś jakiś tam alkohol pije, ale też nie ma takiego jak u nas. Wyjdź sobie w nocy, w soboty na niedzielę, gdzie masz wszystkie te kluby w Warszawie czy w jakimś innym takim mieście, to tam każdy gdzieś, wiesz, pijany, zażygany, głośno krzyczą, a tutaj gdzieś się bawią w tych lokalach spokojnie, każdy wychodzi taksóweczka do domu, wygląda tak.
0: Komentarz z czata. Moja żona mówi, że krawiec ma przechlany głos i włączyła rolnik szuka żony. No proszę. Przechlany głos mam? No bez przesady. Ja nie piję. Ja piję sporadycznie. Raz na jakiś czas piwko sobie kupię, czy co, to jak przechlany. Może po prostu stary jestem, mam taki głos, jak stary człowiek, no dziad. No, a tu też komentarz, że na Białorusi czysto, bo wszystkie odpadki wyjadają. O, no wiecie co. Słuchajcie, no taka zawiść, takie cebulactwo trochę ci, może że... wychodzi.
1: Ale wiesz co, wynajmujemy apartament taki w bloku, po prostu w bloku wynajęty apartament, umeblowany taki styl z Ikei. Wszystko takie też tutaj nowoczesne. I też w bloku normalnie. Segregacji śmieci, śmietniki też są do segregacji, wszystko jest, wiesz, w najlepszym porządku. A też fajna ciekawostka, bo sklepy na przykład nie są tak jak u nas wszystkie jakieś oklejone reklamami, czymś tak pełno tego wszystkiego, tylko nawet czasami nie wiadomo, że to jest sklep spożywczy, czy co to jest w ogóle za sklep, bo jest tak oklejony jakimiś takimi ciemnymi plakatami, czy czymś po prostu z szyby oklejone, że nie wiadomo, z czym jest ten sklep. Długo dosyć szukaliśmy sklepu, żeby papierosy kupić. W końcu znaleźliśmy jakiś sklep spożywczy I normalnie w sklepie spożywczym masz sprzedawany alkohol taki na, w plastikowych kubeczkach leją ci 50. Wchodzisz sobie, 50 ci pani polewa, do tego jakieś tam pierożki przygrzewa w mikrofali na ciepło. I wiesz, ludzie sobie wchodzą, 50 i wychodzą. I to i taka 50 kosztuje na nasze, bo ona kosztuje 1 rubla, rubel po złoty 90 stoi, tak? Czyli za złoty 90 takiego szocika sobie walisz i wychodzisz.
0: U nas kiedyś też coś takiego było. No, wiesz, u nas też, ale to zniknęło. Były takie właśnie knajpki, gdzie można było sobie właśnie lufę walnąć, no a już nie ma.
1: Tak, tak wiesz, to nie jest knajpa, tylko to był normalnie, jest normalnie sklep. Sklep, zwykły sklep spożywczy, gdzie kupujesz chleb, jakieś takie, wiesz, rzeczy. I plus to, nie? Ja powiem, że to na przykład rozwiązuje problem takiego gdzieś i pijaństwa po krzakach, tak? Bo w Polsce to ludzie, wiesz, kupią sobie jakąś tam flaszkę i gdzieś tam po krzakach się chowają, po krzakach, po ławkach gdzieś i piją, nie? A tutaj po prostu wchodzisz sobie, walisz szocika i wychodzisz i lecisz dalej, nie?
0: No, fajne nawet, no. Czasami człowiek musi się trochę odstresować, sobie walnąć kielona, a tu można kulturalnie jeszcze sobie coś ten zagryźć jakimś ogóraskiem, se kupić słoik ogórasków pewnie od razu, se zagryźć, fajnie, no. Super, czemu nie? Podoba mi się. My mamy taki obraz, ja mam w głowie przynajmniej taki obraz Białorusi, że to taka białoruska wieś, nie? Te chaty, te babiny, a z tego, co ty mówisz, normalnie, wiesz, jakieś tego sklepy, blokowiska, internet, wszystko jest.
1: Wszystko jest, wszystko ci powiem, że wszystko jest. Nawet będzie, że też abstrahując od tego, że te ulice są czyste, ale ludzie są bardzo tutaj zadowoleni. Nawet tyle razy, co tutaj dziękuję słyszałem, to w Polsce przez tydzień nie usłyszę. Ludzie w drzwiach przechodzą, przepuścisz kogoś, to wiesz, dziękuję, a w Polsce komuś pomożesz, nie wiem, wózek gnieść, to też ci nawet nie powie dziękuję. Nie? Więc jest tyle razy, co dziękuję tutaj słyszałem, to w Polsce przez tydzień nie usłyszę.
0: No właśnie. Ostatnio był taki przypadek, że jakiś facet uratował, znaczy wózek nagle zaczął się gdzieś toczyć i w kierunku jadącego samochodu właśnie jechał i mało co nie doszło do tragedii. Wyskoczył jakiś facet, złapał ten wózek, baba go wzięła, odjechała i też ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę. No niestety, u nas to jest takie częste. Nie wiem, z czego to wynika, z jakiegoś takiego, wiesz, braku pomyślunku, braku kultury, zestresowania, bo jak człowiek jest zestresowany, to też mu czasami coś umknie i nie pomyśli, bo wtedy jakoś tak IQ spada o połowę, jak jest stres. I ludzie tutaj w tej Polsce za dużo się stresują, tak? Wiesz, syndrom spiętej dupy trochę, nie? A tam pewnie większy taki luzik, nie? No bo też jakaś taka stabilizacja chyba większa. Wszyscy żyją skromnie, ale jakoś żyją, nie? A u nas, wiesz, od pierwszego do pierwszego komornik, kurwa, zajebali mi, muszę oddać, a nie mam. I takie, wiesz,
1: No tak. No i tutaj wynajmujemy na 9. piętrze i windą, rzecz jasna, no musimy jeździć windą, tak? I często ktoś tam wchodzi do tej windy, jak jesteśmy, i ludzie wchodzą i od razu dzień dobry mówią. A tutaj w Polsce też się nie spotkałem z czymś takim, tak? W Polsce jadę windą, ktoś wchodzi do windy, no po prostu wchodzi, tak? I jest w tej windzie ze mną. A tutaj każdy od razu dzień dobry, wchodzę do klatki, mijam ludzi i ci ludzie też dzień dobry mówią. Więc też jest to troszeczkę inaczej niż w Polsce.
0: No tak, w różnych krajach to różnie właśnie jest. Nawet robiono takie pranki u nas w Polsce, że wchodzili do metra i wchodził gostek do metra i do wszystkich dzień dobry, a wszyscy, wiesz, w szoku, zdziwieni. Jeden na drugiego.
1: Patrzy się na wariata, nie?
0: Tak, wiesz, dziwnie. Ale sam nie wiem, czy chciałbym, żeby tak było właśnie, że każdy przy każdej okazji tak dzień dobry. No niby miło, ale tak, wiesz, jak kogoś nie znam, to tak dzień dobry do wszystkich. I co? I tak co chwilę ktoś będzie wchodził do autobusu i do wszystkich dzień dobry, a wszyscy w autobusie dzień dobry. Tak dziwnie trochę z drugiej strony.
1: No tak. Ale te sklepy też są takie. Nie ma na pewno tylu marketów, co u nas Biedronek na każdym kroku, nie? Tylko są gdzieś te takie też markety, gdzie się wchodzi z jakimś tam wózkiem, czy takie samoobsługowe. Wybór wcale nie jest mniejszy. Ceny też są troszeczkę niższe. No gdzieś powiedzmy u nas jak za jakieś tam pójdziesz na zakupy, wydasz 100 zł, to tutaj byś wydał 90 albo 80 zł, tak? Taka niezauważalna do końca różnica. Ale na przykład alkohol jest dużo tańszy, papierosy są dużo tańsze. No, za papierosy płacisz od hrywny do 3 już za takie lepsze, tak? Za jakieś tam Westy czy Elemy. Do 3 hrywny, no to masz niecałe 6 zł.
0: No, raj dla palaczy. No. U nas też kiedyś były tanie fajki. W komunizmie zawsze są tanie szlugi i wóda, nie? To...
1: No dokładnie, to jest zawsze.
0: I co, zawsze myślisz tanie. Tak czasami w sobie, czy się przypadkiem nie przeprowadzić? Chodzą ci takie myśli po głowie, czy raczej tak wpaść, odwiedzić i wrócić do Polski? Nie wiem, no, w ogóle,
1: wpaść, czy wracasz do Polski. Wiesz, nie no, wracam w poniedziałek, za chwileczkę, tak, ale... Jutro wracam, ale wiesz, to też jest inne spojrzenie, bo to jest, wiesz, jak przyjdziesz jako turysta, to widzisz, to fajne, tutaj mają, wydaje się, że mają takie kolorowe życie, nie wiadomo, jak to tam życie w tym systemie wygląda na co dzień, tak, jakieś formalności, powiedzmy właśnie z załatwianiem mieszkania, z załatwieniem pracy, z takimi gdzieś tam się codziennie borykać. Ciekawe, jak to wszystko wygląda od tej strony.
0: A słuchaj, a coś na temat Fame MMA albo youtuberów, bo domyślam się, że w tym temacie też pewnie coś chciałeś skomentować.
1: Oglądałem tylko tego małego Majka, jak on się nazywa?
0: Mini Mike.
1: Mini Mike, tak? Mhm. Mini Majka i Kruszwila, więc to tylko oglądałem, bo to akurat na YouTube ktoś wrzucił taki krótki filmik. No, tutaj no to też nie spodziewałem, żeby jednak był jakiś inny wynik, tak, niż wygrała Kruszwila, ale no. Taka, to nawet nie była walka, tylko to było bardziej takie show. No, ja to Fame MMA uznałem jako sportowo, gdzieś tam ryba, jako show. Bo jak można porównać walkę, nawet wiesz, nawet kontra Najman, to jest jednak zawodowiec, tak? To był kickboxerem czy bokserem?
0: Bokser. Najman.
1: Bokser, no i tam jakiś tam, miałeś tam mistrzostwa Europy, coś tam, tak? Więc to jest zawodowy sportowiec, który gdzieś tam, no wiadomo, jest już teraz na emeryturze, bo już jest tam po 40 grubo, ale jednak był jakimś zawodowcem i, a bonus BGC, no to taki klaun jest, no nie ukrywajmy, tak? No jest pajacem. I po prostu jest brany do tych walk, bo wie, że zawsze będzie przyciągał publiczność, więc ja to oglądam ze względu na show, tak? No jest to show i można się gdzieś tam z tego i pośmiać, ale pod kątem sportowym, no to jednak no nie można tam niczego wyciągnąć z tego, tak? No bo tam raczej sportu nie ma w tym, tak?
0: No, czasami jest nawet, no... Różny poziom jest jednak tych walk. Czasami można obejrzeć naprawdę niezłą walkę, a czasami taki totalny freak show, nie? No, ale no, jak dla mnie to jest warte swojej ceny na pewno i kibicuję tutaj, żeby się to rozwijało. A...
1: Ciekawi mnie tylko jak ta walka Malczyńskiego z Adbusterem. No, bo Adbuster przegrał, tak?
0: Przegrał i w tarapatach szybko się znalazł, bo wiesz, niby ma sprawne te nogi, niby w parterze jest dobry, jakieś tam, wiesz, skrętówki, coś, to w tym dobry jest, ale tutaj się okazało, że są jakby obaj zawodnicy, którzy są dobrzy w parterze, bo trenowali zapasy, a jak jest taka sytuacja, to żaden, to oni rezygnują w ogóle z tego parteru i w stójce walczą, nie? No, ale Adbuster szybko się znalazł przy siatce, clinch i tak nie bardzo sobie radził z tym. No i taka kiepska troszeczkę walka była, ale umówmy się, poprzednia walka Adbustera z Dawidem Ozdobą to też była jakaś porażka, bo temu Ozdobie wypadł ochraniarz. Ten Ozdoba to w ogóle taki gamoń, nie? Trochę, bo...
1: No, ale właśnie tak się zastanawiam, bo Adbuster, no to też on miał taki swój drugi kanał, Być jak Jan Błachowicz się to nazywało, nie wiem, czy kojarzysz. I on tam właśnie pokazywał z treningów różne swoje właśnie filmiki, jak trenuje i on już ten kanał to dobrych kilka lat temu prowadził, ze 3-4 lata temu, więc już sporo trenuje to MMA, więc myślę, że trochę więcej umiejętności ma. A ten Malczyński, ja nie wiem, czy on kiedykolwiek coś trenował, czy dopiero teraz przed walką zaczął, więc myślałem, że tutaj łatwiej pójdzie Adbasterowi. No
0: No właśnie.
1: chyba, że nie był na koksie jak przed walką z Ozdobą. Tak jak Ozdoba go oskarżał, że był naćpany.
0: No.
1: Co przecież też afera była.
0: Ale te oskarżenia o zdoby to też tak dla mnie średnio wiarygodne, bo to jest taka typowa, wiesz, baletnica, której przeszkadza rąbek u spódnicy cały czas, nie? Tu, o
1: Nie, no
0: tu, bo mi
1: tak.
0: ochraniacz wypadł,
1: Tak, no.
0: a on naćpany był, a ja już miałem go uderzyć, tylko mi telefon zadzwonił i mama mnie tego i mi, a on tam tego i, no, i but mnie uwierał i takie, wiesz, żałosne to, no, jak przegrałeś, to przegrałeś, no już tam nie szczekaj. No ale cóż, nie, Adbuster jest dobry, on jest bardzo sprawny, on widać, że te kopnięcia jego, wiesz, to ma i siłę, i technika jest, i wszystko. Trochę może miał pecha po prostu, że znalazł się w takiej sytuacji, której nie przewidział i nie był wyszkolony właśnie wiesz, w takich technikach wyzwalanie się z tego klinczu, nie? No i tak go
1: No ale właśnie o
0: okopywał, a
1: ten.
0: on tak widziałem, że jakby chronił jaja swoje, bo to faktycznie, ja zawsze się dziwię, te takie ciosy kolanem, no to niewiele brakuje, żeby tak kopnąć w jaja kogoś, nie? Ja
1: No.
0: raz dostałem z kolana ten w twarz, to wiem, jakie to niebezpieczne jest. Dostałem raz, wiesz, dobrze z kolana w łeb i wiesz, i trochę już byłem, jak to się mówi, zesrany językiem młodych, zesrany byłem już, bo miałem połamany nos i już tak dalej, już nie miałem ochoty walczyć, a jednak tutaj szacunek dla tych zawodników, bo oni takich ciosów przyjmują dużo. No, mini Mike'owi już jucha leciała z nosa, więc też miał pewnie połamany nos, a dzielnie walczył, nie? Więc tak się może to
1: No tam
0: wydawać, no
1: widziałem też,
0: cóż.
1: że też o dobrze był obity Rafonix.
0: No Rafon tak też miał trochę pokiereszowaną tą
1: No ale też po tej walce
0: twarz.
1: powiedział po prostu, że no, był nieobecny w oktagonie, tak, że tam nic nie słyszał, co mówią do niego trenerzy, że nie docierało do niego, nie słuchał ich, że w ogóle nic tam taki nie był, tak jakby przygotowany do tego, że też do jakiegoś psychologa miał iść sportowego, ale nie poszedł. Więc w ten sposób powiedział, no przegrałem i tyle, tak. I nie ma jakichś tam takich pretensji, tak. Nie tłumaczył się, że miał spodenki za ciasne, czy coś, tak. Tylko on przegrał,
0: No.
1: to przegrał, tak. Mówi, że dostał, tak. On też gdzieś tam i sam mu też podobno od niego trochę dostał, więc jakoś tam walka ta wyglądała chyba, tak, w porządku.
0: No.
1: Bo ile było tam rund?
0: Nawet. U Rafoniksa?
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ale chyba dwie rundy. Czekaj, jak to było? Nie pamiętam już, ile to trwało akurat ta walka. A może trzy rundy pełne? Już nie pamiętam. No, ale. Nie, chyba się przed czasem skończyło, no bo Rafoniks w tarapatach był jakoś tak od razu. Właśnie, nie? Się znalazł w tarapatach, był obity i
1: No ale
0: odklepał. O, przypominam sobie,
1: jeszcze tak.
0: że było
1: A,
0: duszenie
1: odklepał.
0: i odklepał. O, właśnie. Tak, więc na
1: A jeszcze
0: pewno
1: tak
0: nie były
1: na
0: trzy
1: koniec
0: rundy.
1: jeszcze.
0: No.
1: Jeszcze od tych trzech, no to właśnie Najman, Bones Grice i Ozdoba to są właśnie trzech takich największych szczekaczy, którzy każdego pokonają, ze wszystkimi wygrają, a ze wszystkimi i tak przegrywają. Koniec końców, zawsze tak się to kończy. Zawsze Najman najgłośniej szczeka, że co z Pudzianowskim nie zrobi, co nie zrobi z Brunejką, co nie zrobi z kimś tam i zawsze przegrywa. Bonus tak samo. Za każdym razem, każda walka bonusa to jest, że on już miał coraz cięższe treningi, że już się teraz przyłożył, teraz to już wygra i też przegrywa. I Ozdoba też zawsze każdego zniszczy, każdego pokona, a później też przychodzi co do czego, to zawsze z każdym. I też nigdy nie ma pokory, tak? Przegra walkę, to właśnie nigdy nie powie, że. No, chociaż bonus to się przyzna, tak? No, przegrałem coś tam, ale tamci to zawsze na coś muszą zgonić. I
0: Tak.
1: tak to wygląda.
0: Tak to wygląda.
1: No dobra, to ja
0: a
1: będę,
0: co do tego, jeszcze ci powiem, co do tego wyłączania się w czasie walki, to potwierdzam, że to tak jest. No, kiedyś na przykład walczyłem na miecze w knajpie, tam tak wiesz, po prostu dla widowni, tam za beczkę piwa dostaliśmy, czy tam coś takiego było. No to faktycznie coś takiego jest, że jak ludzie się zaczynają dookoła ciebie drzeć, kibicować i wiesz, ty walczysz, to w ogóle koncentrujesz się na walce tylko, nie? I po prostu adrenalina uderza, no to dziwne jest uczucie. Ale fajne, ciekawe, nie? I jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzi to kręci potem i chcą się w to bawić, bo to są niesamowite emocje, jak jesteś takim jakimś zawodnikiem. No. No,
1: wiesz, jak no. Ludzi kręci, ludzie oglądają, to czemu tego nie robić, tak?
0: Pewnie.
1: Są osoby, które chcą walczyć, to niech sobie robią, tak?
0: Troszkę ten białoruski internet nie domaga, bo tak się sporo rwało tutaj. A jaki masz internet?
1: Ja tak, zrobię gdzieś tam. No właśnie, coś mi zrobił.
0: No.
1: Wi-Fi podłożona po prostu już, więc. Ale coś może zrobić. Dobra, no to ja się słucham jeszcze trochę was.
0: Ale dzięki za telefonik, fajnie, że zadzwoniłeś. Dzwoń częściej tutaj do radyjka, to sobie zawsze o czymś pogawędzimy. No, to trzymaj się.
1: Dobra.
0: Hej, hej. No, trochę rwało. Niestety musicie wybaczyć z Białorusi. No, różni ludzie nas słuchają. W Ameryce, w Wielkiej Brytanii, w Białorusi. Pamiętam, że jak z potrzebą patrzyliśmy na statystyki YouTube'owe, to w ogóle dziwnie jakoś wyszło, czy to były radiowe. Jakoś się zdziwiliśmy, że z różnych ciekawych miejsc do nas dzwonią. A tutaj o Podleckim, o Marku Podleckim, że go złapali, jak bursztynki zbierał do deparchatora, go goniła policja. Wiecie, że Podleckiego goniła policja na Sarbinowie na plaży, zbierał bursztyn na deparchatory. Ale to co, to już nielegalne jest zbieranie bursztynków? To ja wiem, to już wszystko jest nielegalne w tym kraju. Już niedługo będzie nielegalne oddychanie tutaj, niestety. No i cały czas nowe podatki, wyższe kary za wszystko i prąd pójdzie w górę, i gaz pójdzie w górę, dopłaty jakieś do elektrowni węglowych. Tak więc Stonoga miał rację, będzie was PiS ruchał, będzie dymał tak, będą wam odbierały smak. Debile. Taka piosenka była. No, także Stonoga, zdecydowanie Zbigniew Stonoga, prorok. PiS was tak nie wyrucha, jak... Nie, PO was tak nie wyruchało, jak was PiS wyrucha. No i to prawda. To prawda. A poseł Zawisza teraz potrącił rowerzystkę. Jechał bez prawa jazdy, bo mu zabrali za jazdę po pijaku. Potrącił rowerzystkę, także ta w szpitalu jest i czekają długa rehabilitacja, kosztowna i tak dalej. On od razu oświadczył, że ten wspaniały prawicowy poseł, który ma zawsze Boga na ustach, oświadczył, że no to się nic nie stało, panie redaktorze, to jest dużo takich kolizji. No ja jechałem, bo musiałem, bo jestem jedynym żywicielem rodziny. Pójdę z kwiatami, przeproszę. Tak, jasne. Ja nie wiem, gdyby mnie potrącił ktoś taki, jak poseł Zawisza, to chyba bym nie chciał już tego ryja oglądać jeszcze w szpitalu i kwiatów od niego przyjmować. Nie dziwię się, że szczuka go wodą tam oblała, czy mu tam w ryj napluła, czy go tam zbeształa, czy coś. To jest dla mnie tak odpychający typ, ten Zawisza. Nienawidzę takich po prostu skurwysynów, którzy mają ciągle coś do powiedzenia w temacie tutaj Boga, wiary, dzieci napoczętych. A w praktyce jeździ se po pijaku, wszystko mu wolno, on jest ponad prawem, nie? I jak już coś zrobi, to też nie potrafi jakoś od serca normalnie przeprosić, czy pokajać się, tylko zawsze, o, tu co, to się stało, ja jechałem na mszę i się wyspowiadam jutro, jestem czysty, ja jestem kryształ. Coś, to jest obrzydliwy typ, jak dla mnie, po prostu, nie? Taki Zawisza. Wszystkie te takie... Im gorszy fanatyk religijny, tym większe prawdopodobieństwo, że jest to po prostu jakiś śmieć. Odpad społeczny. Rafalala oblała Zawiszę. No i dobrze, no. Ale Szczuka go zbeształa, bo on jest taki słodko pierdzący, taki zawsze niewygrzeczny, ale coś zaczął tam do Szczuki ojca i wypominać, że a pani ojciec to, no to przypomnijmy sobie. Nie, on powiedział coś, że o, pani ojciec był, nie wiem, czy byłby z pani dumny, coś. Ona się wkurzyła, żeby się odpierdolił od jej rodziny, czy coś. Ja ją rozumiem, tak po ludzku ją rozumiem, tak, bo po prostu sam widok tej mordy, tej wąsatej mordy, we mnie wzbudza bardzo złe emocje takie i agresje, naprawdę.

Tak, to było niby takie z szacunkiem, ale to było takie, żeby sprowokować po prostu, nie? Że, słuchajcie, zawsze jak do rodziny ktoś się zaczyna odnosić w takiej rozmowie w telewizji, no to... Ja nie wiem, może po prostu jestem uczulony na takich, wiecie, właśnie bogo-ojczyźnianych, słodko-pierdzących, którzy wycierają sobie gębę tym Bogiem, a tak naprawdę za nic mają prawo. Też za nic mają drugiego człowieka, bo on nie powiedział, że nie zadeklarował się, że zapłaci za koszty leczenia, że jakoś wynagrodzi, tylko on pójdzie z kwiatami, tak? Bohater. Rycerz wyśniony, on pójdzie z kwiatami i przeprosi. Nie podoba mi się takie coś. Po prostu nie trawię tej całej ekipy narodowo-ojczyźniano, bogo-ryzykowo, ochrono-życiowo.

tak, a z Rafalalą to było coś tam, że on powiedział o niej, o nim, tam to coś, to coś, nie? No też taka pogarda. Jakim freakiem by nie była, czy nie był ten Rafalala, to już nie wiem, czy to jest facet, czy kobieta. Facet, przecież on ma girę, ta wielka, muskularna noga, stopa wielka, gęba męska, w barach szeroki i w szpilki ubrany, nie? I w sukienkę. No to jest facet, jakiś ten transwestyta, nie? Ale kto to by nie był, to o drugim człowieku się nie mówi tak to coś, nie? Chociaż może jestem też trochę zakłamany, bo dużo sobie pozwalam, nie? O samym Zawiszy się teraz, jak wypowiadam. No ale to ja jestem radiowcem, tu trochę showmanem i trochę może na więcej mogę sobie pozwolić, nie? Muszę tutaj krytykować pewnych ludzi, muszę swoje poglądy jakoś eksponuję. No, a może od posła ubranego w garnitur, tutaj z wąsikiem, od pana, może powinniśmy oczekiwać jednak jakiejś kultury, nie? Czy coś. Nie, wszystko się to chyba sprowadza do tego, że ja po prostu nie lubię takich ludzi, tego typu, nie? Akurat dlatego coś mam pogardę, pisze Walikoń. No ja wiem, że większość ludzi, ja też nie lubię, bo ta Rafalala to jest w ogóle freak totalny, nie? To do cyrku faktycznie. To jest taka persona, on ciągle prowokuje kogoś, nie? I ciągle się kogoś tam chce bić, szamocze się z kimś, takie robienie rejwachu wokół siebie. Ale nie wiem, czy z Dwojga Złego nie wybrałbym już tego Rafalali zamiast tego Zawiszy. Po prostu coś mnie w nim odrzuca, w tym wąsatym. Już nie powiem kto, bo jest przed 23. Na H, bo się domyślcie. No ja wiem, że nie jest posłem. No to jest były poseł. Jakieś były plotki, że ktoś mówił, że ma kumpla, którego Rafalala zgwałciła. Nocny Cieć pisze tutaj. Zresztą ostatnio była sprawa pobicia jednego z klientów Rafalali. Sędzia orzekł, że nie pójdzie do więzienia, bo źle by się tam czuł. Tak, to jest dziwny kraj. Tutaj za zjedzenie śliwki w czekoladzie, za bycie śliwkowym skrytożercą, jakiś facet w supermarkecie, w hipermarkecie sięgnął po śliwkę, zjadł, nie zapłacił i dostał roboty społeczne. A z drugiej strony można przewalać, robić tutaj wały na miliony i dostaniecie, nie wiem, rok w zawiasach co najwyżej. Ja ciągle widzę takie wyroki, jakiś rok w zawiasach. Zgwałcił dwie niepełnosprawne dziewczynki, tam zdefraudował, ukradł. No i dostaje rok w zawiasach, nie? I zawsze sobie wtedy myślę, to ja chyba jestem gorszy kryminalista, bo dostałem bardziej srogą karę za pierdołę kiedyś. Za posiadanie. To jest... To był dzień, w którym... Dzień ogłoszenia mojego wyroku to był dzień, w którym straciłem całkowicie szacunek do polskiego prawa, do sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości, do policji i jestem antysystemowy przez to. No i mogą sobie pogratulować, że mają wroga przez swoje durne, absurdalne wyroki. Nic nikomu nie zrobiłem, nikogo nie skrzywdziłem, nikt nie ucierpiał, a dostałem karę bardziej srogą niż ktoś, kto pobił, zgwałcił, ukradł, gruby hajs. No, co kraj, to obyczaj.

0: Przypominam, że można dzwonić jeszcze z parę minutek, pobędę, a już powoli się ewakuuję. Nocne radio, Krawiec przy mikrofonie. Pogadałem, co mi tam na wątrobie leżało o tym Fame MMA. Piąta edycja. Potem zadzwonił Tomek, pogadaliśmy o Białorusi. Teraz się wyzłośliwiam na polskich byłych posłach i na dziwakach różnych. O. A Adrian Polak miał spotkanie z Rafalalą gdzieś w budynku sądu czy w jakimś tego typu miejscu. I ona go tam, on go tam prowokował, zaczepiał, coś wrzeszczał, a Polak zadowolony, tam się uśmiecha, pręży mięśnie i coś tam takiego było. Było takie właśnie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Są takie friki, nie? Jakiś taki jest koleś, który nosi brodę, normalnie ma taką brodę rumcajsowatą i chodzi w szpilkach sobie i w sukience, bo on lubi chodzić w szpilkach. Ale może, wiecie co, no są gorsze przewinienia niż bycie takim dziwakiem, nie? Facetem, kobietą z brodą albo facetem w szpilkach czy coś w tym stylu, nie? Gdybyśmy tylko takie problemy mieli, to by nie było tak źle, ale niestety jest właśnie wandalizm, złodziejstwo, brak empatii, brak honoru. No właściwie to nasi posłowie to są pozbawieni czegoś takiego jak honor. Nie wiem, w wielu krajach gdzieś tam jakaś mała wpadka, się skompromitował, coś powiedział, już rezygnuje, już dymisja, już sam odchodzi, albo nie wiem, użył jakiejś służbowej karty kredytowej, żeby sobie kupić wafelka, już skandal, odchodzi, a u nas? No, przejedzie samochodem kogoś, w burdelu go złapali, z gangsterami się zadaje, przecież ten Banaś, słuchajcie, to jest gość, który tak, zadaje się z jakimiś alfonsami gangsterami, jego podwładni okazuje się, że nie wiedział, że oni w mafii VAT-owskiej są, chociaż nimi kierował naczelnik Izby Kontroli Najwyższej, niedymisjonowalny, ale on nic nie wiedział, bo on był akurat na wakacjach i jechał akurat na mszę. No, ja nie wiem. To jest jakiś dramat po prostu. Coraz więcej jest takich głosów, że u nas to właściwie jest wszystko do zaorania. I to mówią autorytety, tak? Że u nas trzeba całą w ogóle tą ekipę rządzącą zaorać, wszystko od nowa zbudować, bo już jest tak wszystko przesiąknięte smrodem. Cześć potrzeba.
1: Słuchajcie, ja tutaj dzwonię jako menedżer. Jeżeli Fame MMA 6 chcecie zobaczyć piękną walkę Krawca, który bije się ze swoimi myślami, wciśnijcie jeden na czacie. I jeżeli chcecie zobaczyć walkę Michała Gieresia, który podejmuje 15 tajnych agentów ABW, wciśnijcie dwójkę.
0: To by był freak fight. Michał kontra 15 agentów. Tak się rzucają

0: kogo tutaj znamy, może ktoś zupełnie z innej bajki. Masz jakiegoś kandydata?
1: Znaczy, wiesz co, jest parę osób na świecie, którym bardzo chciałbym spuścić w pierdol w majestacie prawa.
0: Na ten przykład?
1: No nie mogę za bardzo, nawet się nie do końca chcę powiedzieć, bo to są raczej rzeczy osobiste, ale tak, myślę, że Gieresia spokojnie mógłbym wyzwać, ponieważ tyle razy mnie obraził, że zwyczajnie plaskun na ryjku się należy.
0: A taktykę jaką byś przybrał? Jaką byś sobie ustawił taktykę?
1: Normalnie, no taka taktyka jak CIA ma od ponad 70 lat. Przebieram się za balon meteorologiczny, a po czym się rozbijam i dokonuję zniszczeń. Takie, wiesz, taktyka Roswell, nie?
0: Myślałem, że standardowo jakoś bardziej, wiesz, że rzucasz mu się na nogi, przewracasz go i tam, wiesz, młotki, jakieś coś.
1: Znaczy nie, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rażącą różnicę naszej wagi, no to mógłbym sobie wziąć na przykład telewizor i PlayStation i bym się po prostu na nim położył i zaczął sobie grać w Gran Turismo.
0: Dupą czasie... tak byś go przygłosił. Czasie... Ale mógłbyś się zdziwić, bo tu przychodzi taki Michał, ale taki napakowany, takie po prostu mięśnie, trenował, wiesz, i masz problem.
1: Wiesz co, tutaj bardzo w temacie dzwonię odnośnie Gallifreyan MMA 5. No wiem, że sam cię opieprzałem, żebyś tego nie oglądał, ale ponieważ nie miałem nic lepszego wczoraj do roboty, to sobie obejrzałem. Sam fakt walki Crucifila z Karłem. Wyobrażasz sobie, wpisać sobie jako osiągnięcie życiowe, wygrałem walkę MMA z Karłem.
0: No, trochę tak to wygląda.
1: To jest takie, wiesz, wygrałem paraolimpiadę, a to wiesz, to dalej była paraolimpiada, nie? Także dziwnie, bardzo dziwnie się to, bardzo dziwnie to wyglądało. Jak tutaj właśnie słuchacz z Białorusi, co wcześniej mówił, to można oglądać dla fanu, tutaj nie ma za bardzo sportu, mimo że tam się Najman pokazał i tak dalej. Myślę, że jednak ta formuła mimo wszystko od samego początku odrobinkę dojrzała. A już nie jest tak, pamiętam, kurde, od kogoś wracałem, pamiętam, jechałem pociągiem, jak komentowałeś pierwszą galę Fame MMA i wiesz, pierwsza walka, już nie pamiętam kto z kim, ale było coś takiego, tam po 30 sekundach komentator mówi, o, zaczyna im brakować tlenu. No ja pierdzielę, po 30 sekundach, no to okej, okay, kurde, to jest człowiek, który wejdzie na dziesiąte piętro schodami i dostanie zawału, tak? Także no, na poziomie sportowym jednak się w miarę jakoś to poprawiło. Jest to w dalszym ciągu freak fight. No, ludzie za to płacą i to, no, mam nadzieję, że nikt tego nie ogląda jakoś poważnie, tylko wszyscy ironicznie, bo chcą zobaczyć chwilów, którzy... takie igrzyska, tak? Chcą zobaczyć ludzi, którzy po prostu naparzają się po ryjach za nasze pieniądze, tylko po to, żeby zrobić nam jakąś dziwną, prawda, przyjemność. No nie wiem, no nie jest to wrestling, nie jest to nic. Reżyserka ostra oczywiście jest, można to zauważyć bez trudu. No ale forma mimo wszystko wydaje mi się, że wyewoluowała i to już nie jest aż taka patologiczna, jaka była wcześniej, tylko teraz przechodzi w taki etap, gdzie jest to zdominowane przez bukmacherów.
0: No tak się mówi, że to idzie w kierunku sportowym coraz bardziej i być może nawet Wojtek i Boxdel w końcu zrobią jeszcze nową galę, która będzie już w 100% na sportowo, już nie tak frikowo, nie celebrycko, ale faktycznie widać, że dużo się nauczyli niektórzy. Niektórzy przychodzą jakby, tak jak to się mówi, z kibelka sobie prosto, chyba są przekonani, że ja nie muszę trenować, jest taka różnica leveli między mną, że ja w ogóle nie muszę. Przypomina mi się Mr. Satan, który leżał sobie na leżaczku i nie trenował przed walką z Goku, bo był przekonany, że między mną a tamtymi jest taka różnica poziomów, że tatuś nie musi trenować. Córeczko i sobie leżał na leżaczku, a tam, wiesz, i tego, no. Ale no, to są takie trochę walki, czasami wychodzą też w stylu właśnie Goku kontra Mr. Satan.
1: No wiesz, no tutaj jedni się przygotowują, jedni robią jakąś robotę, a inny tutaj właśnie walka Godlewskiej, tak, gdzie to po prostu była bójka lasek zagarniona.

0: wyobrażali w liceum, nie? No po prostu poziom czegokolwiek w tej walce był śmieszny. Takie, wiesz, takie okładanie się tak, że naprawdę kot mnie bardziej, dużo intensywniejszymi ciosami budzi, jeżeli za długo śpię. A więc no ciężko tutaj, nie wiem, może to się rozdzieli właśnie na jakieś takie walki Fame MMA Pro i Fame MMA Pato. Tak ja to bym przynajmniej widział, bo mimo wszystko w ludziach, ponieważ to się cały czas rozwija, tak? Dużo więcej ludzi kupuje pay-per-view, dużo więcej ludzi kupuje bilety, wynając sobie taką Ergo Arenę, to też nie jest wcale tanio, za tym idą bardzo konkretne pieniądze. Trudno powiedzieć, w jaką stronę to idzie, no ale też jakoś tam pokazuje. Jedno, co było w miarę fajne, to że przy niektórych przypadkach mówili, no to on przynajmniej już wygrał, bo on schudł 30 kilo. No i to może faktycznie coś tam, wiesz, coś tam zrobi. Nie znam tych ludzi, oczywiście ich kariery na YouTubie kompletnie, no ale jeżeli robią ze swoim życiem coś fajniejszego niż tylko picie wódki przed kamerką, no to myślę, że to jest już pewien postęp.
1: Walikon pisze, Gola i Boxdel to są pomysłodawcy i frontmeni, kasę dał ktoś inny. Tak, może tak być, że właścicielem... Na ostatniej konferencji się pojawiła jakaś taka szara eminencja przez moment i to był jakiś człowiek związany właśnie z walkami, z jakimiś federacjami, więc może być faktycznie tak, że ich się uważa za właścicieli tej gali, a są właściwie takimi frontmenami. No chociaż obaj się nie kryją z tym, że dużo zarobili, że zyskali niezależność finansową, że mogą sobie pozwolić na dużo, bujają się drogimi samochodami, więc może jest tak, że mają po prostu udziały niezłe w tym wszystkim. No fajny pomysł na interes, no można powiedzieć, że zaczynali troszkę skromnie, rozwinęli się, fajnie. Ja to mam w sobie z Polaka chyba mało, bo się cieszę, jak komuś coś wychodzi i kibicuję i tak się głupio z tym czuję, powinienem tutaj obgadywać i się na kraliku. Chuje, kurwa, głupi pomysł, każdy by wpadł na to, kurwa.
0: Ale wiesz co, ale Krawiec, to możesz się wyspowiadać i będzie w porządku. Możesz się wyspowiadać. Nie złorzeczyłem sąsiadowi. Oj, 40 zdrowaszek i tutaj 500 zł na remont wieży kościelnej, proszę.
1: A jak przejadę kogoś samochodem niechcący, bez prawa jazdy, bo mi zabrali po pijaku, bo akurat jechałem do burdelu z niepełnoletnimi dziewczynami, to też się mogę wyspowiadać?
0: No, jeżeli wiesz, jeżeli zaliczyłeś nabożeństwa majowe, tam 8, nie, ileś tam nabożeństw majowych się zalicza, to kiedyś Furia tłumaczył, i wtedy już jesteś z automatu zbawiony. A jeszcze wracając do wątku Zawiszy, to on jeszcze został zatrzymany w piątek, gdzie właśnie prowadził samochód, nie posiadając uprawnień. No i się tłumaczył, że wyszedł tylko przeparkować samochód z ulicy do garażu, no i policja go tutaj zatrzymała i to jest w ogóle jakiś skandal. No.
1: Tak, drugi raz, nie? Bo no, po prostu był, tak. Raz wypadek, a on potem sobie znowu jeździ bez prawka. I tak jakby, nie wiem, no gdyby nas coś takiego spotkało, no mogłoby nam się zdarzyć, to byśmy już chyba nie jeździli dalej, tylko byśmy jakoś tam podkulili ogon i nawet się, wiesz, bali, że jesteśmy na widelcu coś. I to pokazuje, jaka w tych ludziach jest buta, jakie poczucie bezkarności, jakie poczucie, że oni są z wyższej kasty, nie? Złamałem prawo, to czekają mnie, ale se dalej będę jeździł, a co? I trzeci raz se pojadę, a co? Kto mi zabroni?
0: To jest naprawdę straszne, bo to wiesz, bo jak też zauważyłeś, to już nie jest poseł, tak, więc... No ale w ogóle kwestii immunitetu nawet się nie będę tutaj uruchamiał, no bo nie bardzo jest sens. No,
1: ja jestem posłem i mam immunitet.
0: No immunitet jest po coś innego. Bardzo fajny przypadek był, to chyba o tym opowiadałeś w jakichś niedawnych luźnych gadkach. Właśnie w piątek, tak, na tej włochatej audycji, gdzie opowiadałeś właśnie historię, gdzie policja się wbiła na obrady sądu i chciała wylegitymować sędziego. No i właśnie od tego jest ten immunitet, żeby nie przeszkadzać w sprawowaniu czynności, które wykonujesz w imieniu prawda narodu. No bo jakby nie patrzeć, władza sądownicza jest też pewną formą władzy, a to był w ogóle jakiś tam, nie wiem, jakiś ziomek chyba z Konfederacją związany czy z innymi klaunami, który podczas odczytywania wyroku alimentacyjnego, który mu nie przypasił, zadzwonił do swoich kolegów i to nie zadzwonił na 112, tylko zadzwonił na biurko oficera dyżurnego, ponieważ on tam był jakimś biegłym w jakiejś sprawie, czy tam jakoś regularnie z nimi współpracował i mówi, no przyjedźcie tutaj i zróbcie porządek, nie? No i no, ci młodzi policjanci no głupio zrobili, no ale przeprosili za to. Jest prowadzone postępowanie, ale ciężko się spodziewać tutaj kary. No nie wiedzieli, że nie mogą, no trudno, zdarza się, no ale samo to, że wiesz, że komuś przyszło do głowy, że to jest bardzo dobry pomysł wykorzystać swoją pozycję względem policji, żeby ją użyć do zupełnie prywatnej sprawy.
1: Ja mówiłem chyba o innym przypadku. Ja mówiłem o policjantach, co wparowali do teatru sprawdzić, czy, bo ponoć tam były treści obsceniczne.
0: To
1: chyba
0: też
1: o tym mówimy, ale taki przypadek, o którym ty mówisz, też ostatnio właśnie jest głośny, że wpadli na jakąś sprawę i wylegitymowali sędzinę. Tak?
0: Nie, to znaczy próbowali wylegitymować sędzinę, tylko że wewnątrz budynku sądu masz coś takiego jak policja sądowa bodajże. Pewnie Porfiry mnie poprawi. Mam nadzieję, że mnie poprawi, bo bardzo, bardzo w ogóle człowieka szanuję za to, że tak chodzi za nami i po prostu, wiesz, porządkuje i prostuje.
1: I prostuje, no.
0: Tak, i to jest...
1: On posiada wiedzę, mówiąc językiem takim sejmowym. On posiada wiedzę.
0: Językiem prawniczym. No i wiesz, w budynku sądu to tutaj jest specjalna policja sejmowa, która za wiele nie ma wspólnego z faktyczną policją, która oczywiście współpracuje jak wszystkie służby państwowe, no ale to nie powinno się zdarzyć. Oni nie wylegitymowali, no bo wpadli na salę, no i powiedzieli, proszę się wylegitymować, no to sędzia, to pani sędzia zgodnie z literą prawa kazała im wypierdalać.
1: Policjanci u nas, nie wiem, wszystko tutaj kuleje. Nie masz takiego wrażenia? No ty nie masz, ty uważasz, że wszystko jest pięknie, ładnie, zadowolony, trzeba szanować, wszystko tu. A ja widzę tak, policjant ham, sędzia niesprawiedliwy, poseł bez komentarza zostawiam i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj działa? Kto tutaj się zachowuje jakoś honorowo, poprawnie, odpowiedzialnie? Ja nie wiem.
0: Wiesz, zależy kogo spytać, ale podejrzewam, że pewne bojówki nocno-radiowe by powiedziały, że Kościół działa sprawnie.
1: Do prawnika pójdziesz to z kolei drogo i za napisanie jednego druczka i wysłanie skasuje cię 1500 zł na przykład, na co mnie nie stać na przykład, więc muszę takie pisma pisać sam i sąd potem tak ogląda te moje pisma i i odpisuje, no to nie wiadomo o co chodzi, dziękujemy, do widzenia. I no, i się czuję taki, wiesz, po prostu stłamszony, poszkodowany. Czuję, że nie mogę tutaj liczyć na to państwo w żadnej materii, pod żadnym względem nie mogę liczyć. Jak mi ktoś rozwali łeb na ulicy, to nawet mnie nie wyleczą, bo nie jestem ubezpieczony. W ogóle nic.
0: No ale no, się dziwisz, że cię nie wyleczą, bo nie jesteś ubezpieczony, a chciałbyś, żeby osoby nieubezpieczone były leczone, tak. Na większą skalę, tak?
1: To,
0: a skąd
1: nie,
0: miał pan pieniądze? Może... Tak, żeby mnie leczyli, ale innych już nie.
1: Nie, może tak na mniejszą, że mi tam, wiesz, coś łeb rozwalą, to chociaż może mi zabandażują, tylko że ja się boję iść, bo łowcy skór mnie zaraz dopadną i pawulon mi wszczepią, albo mnie, nawet jak dotrę do szpitala, to będzie bardzo niemiło, nieprzyjemnie i policzą mi za bandaż 100 tysięcy złotych, bo to bardzo drogi bandaż, jakiś termoprzewodzący. Ja po prostu się boję gdziekolwiek pójść, na policję się boję pójść, bo mnie zaczną tam obwąchiwać. Albo coś. Do prawnika nie pójdę, boję się, bo mnie skasuje tyle, że się nie wypłacę przez pół roku. Do komornika się boję zadzwonić, bo mi zajmie drugie konto. Drogą się boję iść, bo wpadnę w dziurę, te dziurawe drogi i tak dalej. I się boję wszystkiego już. Lepiej się nie wychylać. Lepiej tutaj nie chorować, nie, niczego nie chcieć. To jest przepis na sukces tu w Polsce.
0: Cytując pana Grzegorza Szczęść Boże Brauna, jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.
1: No
0: i wiesz co, i może coś w tym takiego jest, żeby, wiesz, bo jest u nas w narodzie właśnie taki klimat, że jeżeli coś jest państwowe, no to wtedy jest właśnie takie chujowe, tak? No do urzędu skarbowego boimy się pójść, do komornika boimy się zadzwonić. No prawnik nie jest instytucją państwową, to pominę, no ale do sądu, no to idziemy po prostu ze strani od góry do dołu i jeszcze nie wiemy, jak się zachować, bo nikt nam tego nie powiedział w szkole, a za złe zachowanie na sali sądowej możemy dostać grzywnę albo nawet tam 30 dni, co pewnie nie jest do końca prawdą i znowu będę poprawiany, ale nie o to mi chodzi. Może właśnie o to chodzi, żeby wiesz, żeby ludziom nie udostępniać takiej wiedzy, nie wiem, w jakiś sposób za darmo, żebyśmy my jako obywatele się bali, tak? Bo sam miałem różne przejścia i z komornikami, i z urzędami skarbowymi, i z sądami również. No i sam pamiętam, kiedy się dogadywałem z komornikiem, no to była naprawdę złota rozmowa. Bo on wie, bo nie podszedłem do tego roszczeniowo, tylko potrzebowałem no po prostu bardziej zarysować moją sytuację, żeby zrobić jakiś taki racjonalny plan. Bo i pracowałem i tak dalej, więc nie było ryzyka, że powiedzmy się zawinę i że zniknę, tylko że potrzebowałem jakoś sobie te roszczenia wszystkie zoptymalizować. No i się okazało, że można się w tej sprawie dogadać, ponieważ no, on reprezentuje człowieka, któremu wiszę pieniądze, czy jakąś instytucję w tym przypadku, której wiszę bardzo konkretną sumę. I w momencie, kiedy zauważył, że ja nie jestem tutaj, nie przyszedłem powiedzieć, że no jak będę miał, to zapłacę, tylko żeby jakoś to racjonalniej zrobić, no to jest zupełnie inna rozmowa, tak? Zupełnie inna rozmowa niż z jakimiś tam właśnie firmami windykacyjnymi, bo tych firm windykacyjnych nie obowiązują te wszystkie obowiązki, które ma komornik. No i też w końcu musimy zauważyć, że komornik jest osobą, która na co dzień się spotyka z ludźmi, którzy no, okłamują go na samym początku. No właśnie, ale do czego zmierzam? To, co mnie chyba najbardziej zdziwiło, zaskoczyło, to jest z kolei kwestia sądowa, bo kiedy pierwszy raz musiałem się stawić w sądzie, to byłem po prostu zesrany od góry do dołu, bo nie było mnie stać na prawnika, nie było mnie stać na nic, co by mi powiedziało, w jaki sposób się tam zachować. No i faktycznie jest taki tam jeb majestat sądu, jest to bardzo nieprzyjemne. No ale kurde, dlaczego czegoś takiego, jak zachowywać się w sądzie, nie uczą nas, nie wiem, w szkole średniej? Czemu nie ma takiego przedmiotu jak społeczeństwo obywatelskie, w którym po prostu tłumaczymy, w jaki sposób działają zasady, na które się w naszym świecie umówiliśmy. Tak samo jak tłumaczymy, w jaki sposób działa biologia, matematyka, czy jakakolwiek inna nauka, czy cokolwiek innego, tak? No nie wiem, no tutaj mi tego brakuje.
1: No zdecydowanie, jestem dokładnie tego samego zdania. Już nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że w polskiej szkole nie uczą bardzo wielu praktycznych rzeczy, które mogłyby się przydać w życiu, tylko samych takich psu na budę, nie? I dostajesz listę lektur jeszcze, która wygląda jak lista tortur. No to mówiłem ostatnio, że gadałem z kobietą i jej syn dostał uwagę w ramach odpowiedzialności zbiorowej, bo ktoś tam komuś coś do tornistra przełożył, wyjął coś i nie można było dojść. Kto to? No to cała klasa dostaje uwagę. I dostajesz takie właśnie lekcje, że będą cię karać za coś, czego nie zrobiłeś, zniechęcą cię do czytania, zanudzą cię uczeniem się na pamięć czegoś, co potem zapomnisz i dojdziesz do wniosku, że edukacja była bez sensu, bo wszystko zapomniałeś, do niczego ci się to nie przydało i tak dalej. No nie wiem, może zbyt krytycznie patrzę na ten kraj, ale wydaje mi się, zgadzam się tu z Michałem, że to jest państwo teoretyczne, zupełnie państwo teoretyczne. Może nawet dalej możemy pójść tutaj w ocenie i że tu już tego państwa nie ma, że to jest kogoś innego państwo, na przykład braci faktycznie starszych i mądrzejszych, bo trochę tak to wygląda, ci powiem. No.
0: Benjamin Netanyahu lubi to. To znaczy, wiesz, no, na pewno się zgodzę, że no kurde, no może i to państwo istnieje teoretycznie, czy to państwo istnieje formalnie, to mówi twój Jaśkowski. No tylko, że wiesz, tylko, że co możemy zaproponować w zamian w sytuacji, kiedy mamy w narodzie dumną grupę, która będzie was dymała, jak was PiS nie wydymał, tak? Gdzie mamy ludzi, którzy naprawdę nie mają najmniejszej, nie wiem, jak to nazwać, najmniejszych skrupułów, żeby po prostu wykorzystać naiwność drugiego człowieka w ramach wolności, która jest ci oferowana. Jeszcze co do samej edukacji, to pamiętam sytuację ze szkoły podstawowej, nie pamiętam dokładnie natomiast, czego dokładnie to dotyczyło. Czegoś, co się ocierało na pewno o przestępstwo, bo i była policja, i były rozmowy po prostu z każdym, kto mógł coś wiedzieć w pokoju nauczycielskim, tak jeden na jednego. I pamiętam jak usiadłem właśnie ze swoją wychowawczynią, panią Bożenką, panią Bożenkę bardzo pozdrawiam. No i to znaczy mieliśmy podejrzenia, kto to zrobił, ale nie miałem, powiedzmy, nie pamiętam o co poszło, nieważne, dobra, spróbuję to jakoś sensownie wytłumaczyć. I pani Bożenka powiedziała mi wówczas: powiedz nam, kto to zrobił, bo i tak się dowiemy, kto to zrobił. A tak wiesz, tak na początku cały zesrany, a potem, no ale o czym pani mówi? Jeżeli i tak się dowiecie, kto to zrobił, to pewnie już wiecie, kto to zrobił, więc po co mnie tutaj maglować? A z tego gówniarzu, nie, to skurwo, to z rodzicami, ja tu porozmawiam. No ale to było bez sensu, to co pani powiedziała, o chuj pani chodzi, kurwa. Wiesz, i tak cię uderzy ten problem, bo wiesz, bo obcujesz z taką patologią, tak? No i jesteś przyzwyczajony do tego, że jeżeli wchodzi ci jakiś temat, no to rozmawiasz tak jak z tą patologią, bo jesteś do tego przyzwyczajony, bo sorry, ale nie mamy takiej energii, że jeżeli ktoś pracuje z ludźmi, czy to będzie pani w żabce, czy to będzie sędzia, czy to będzie adwokat, czy to będzie policjant, żeby oni ciebie nagle wyjątkowo traktowali, bo ty jesteś wyjątkowym człowiekiem. No jesteś wyjątkowym człowiekiem, ale świata to gówno obchodzi.
1: No, mi się wydaje, że musi pewne pokolenie niestety wymrzeć. To brutalnie brzmi, to tak, ale to coraz częściej takie głosy się pojawiają, że pewne pokolenie musi wymrzeć, żeby to było lepiej. Pewne takie komunistyczne naleciałości muszą wyparować z ludzi. W ogóle jest też takie dziwne zjawisko, że im jesteś bardziej taki żulowaty, im się gorzej odnosisz do innych, im mniej się starasz, nie pracujesz, roszczeniowy jesteś, tym bardziej te różne osoby związane z różnymi instytucjami zapomogowymi, z sądem, z policją, bardziej do ciebie tak się odnoszą miło i tak tiu, tiu, tiu. Przykładem może być Krzysztof Kononowicz, do którego jak tam przychodzi czy straż, czy policja, to zawsze tacy mili, panie Krzyśku, a on ich tam, wiesz, torcuje, no, ja nie muszę, to tu nie docha, a w ogóle już mi tu wypaszli mi, a oni, panie Krzyśku, tu. Ja słyszałem też takie opowieści od znajomego, co pracował w jakimś urzędzie pracy czy coś, przychodzi pan Żul i wiesz, i pod siebie, nie? A oni tam ze szmatką, wiesz. No to tak, może tędy droga po prostu. Może zacznę chodzić taki obdarty, wiesz, narobię na rękę.

0: i jak pomocy. I na swoim podcaście, no to wiesz, no to urzędnik jest kimś, kto ma ci, wiesz, ma ci pomóc w sprawie urzędowej, tak? I nawet jeżeli jesteś burakiem, no to nie wiem, no może cię po prostu matka po pysku nie wytrzaskała, kiedy byłeś mały, tak? No ale to nie zmienia faktu, że twoim obowiązkiem jest sprawić, żeby ci było jednak, żeby twoja sprawa była załatwiona.
1: No, w Irlandii się spotkałem z bardzo miłym przyjęciem. No tam chyba to są taki dziwny kraj, że tam się traktuje wszystkich miło i pomóc się chce. A u nas, jak jesteś zaradny, jak coś chcesz od życia, jak coś robisz, no to tak masz gorzej właśnie niż ten, któremu się nic nie chce, który wszystko olewa, jest roszczeniowy. Takie mam wrażenie, niestety, no. Wiesz, ile razy słyszałem od policjantów tekst w stylu zajebać ci? No, już kilka razy w życiu słyszałem, co najmniej. Od komorników też nic mnie dobrego nie spotkało i windykatorów. Bardzo nieuprzejmi, nachalni ludzie, którzy potrafią do ciebie dzwonić. Ty, no swego czasu do mnie komornik dzwonił 3 razy dziennie, o 6 rano, o 22. I wiesz,
0: a to był komornik czy windykator?
1: Windykator oczywiście.
0: No właśnie.
1: Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że windykatorek to jest takie, wiesz, takie gówno, takie małe gówienko, na które można plunąć i się bałem, nie? I myślałem, że to jest ktoś. A to, słuchajcie, jak do was dzwoni windykator, to jest... To możecie go potraktować, nie wiem, jak kontrolera w autobusie w sumie.
0: No, coś koło tego. Natomiast wiesz, no tutaj może, nie wiem, może ci się tutaj właśnie zmapowało to na komornika, gdzie komornik sądowy jest po prostu zawodem, który jest zajebiście mocno regulowany. To jest osoba, która ma pewne prawa, ma pewne obowiązki, ale wie też bardzo dobrze, czego mu nie wolno. I oczywiście można zaraz wyciągnąć, że tutaj były jakieś przykłady, że komornik zlicytował samochód, który nie należał do dłużnika. No ale to będzie jakieś tam jedno zgniłe jabłko w całym tym wszystkim czymś, tak? No wyobraź sobie, tak wiesz, z drugiej strony patrząc, tak? Jeżeli, nie wiem, jeżeli masz, nie wiem, tam 20-centymetrowy samochód służbowy, zarabiasz sobie 20 tysięcy złotych na rękę, dokonujesz pewnej inwestycji, czy, nie wiem, komuś pożyczasz, nie wiem, no choćby tam pożyczasz 40 tysięcy, co jest dla ciebie może takie, wiesz, może ani to splunąć, ani nie, no ale to nie jest jakaś taka kwota całkowicie pomijalna, no i ta osoba zwyczajnie, która obiecała ci, że ci te pieniądze odda, no to tych pieniędzy ci nie oddaje. No to co, tylko dlatego, że ci się lepiej udało w życiu i że zarabiasz więcej, to powinieneś tutaj mu brudne skarpety całować i się tutaj dawać ruchać? Jaka tutaj jest wina twoja, że ci się udało w życiu? No i właśnie komornik sądowy jest kimś, kto może sobie wejść do systemu ogniwo, zobaczyć, gdzie twój dłużnik ma swoje pieniądze, gdzie ma konta w banku, no i zwyczajnie je zająć i ci je zwrócić.
1: No, przypomina mi się oczywiście, jak mi komorniczka naliczyła 2000 zł za zwindykowanie 50 zł. I nie oczekuj ode mnie, że ja będę miał jakikolwiek szacunek do jakichkolwiek polskich instytucji państwowych.
0: No, ale to znowu, kurde, no mnie też...
1: Wiem, jedno zgniłe jajo, tylko że całe życie napotykam. Ja w ogóle mam przeczucie takie, że mnie to państwo w końcu dojedzie, wiesz? Że ja wyląduję na bruku, w pierdlu, gdzieś po prostu, w końcu mnie dojadą. To jest mój najgorszy wróg. Ja tych ludzi nienawidzę po prostu, wiesz? Komornika, policjanta, sędziego. To są dla mnie... Tacy ludzie, nie wiem, jak z jakiejś baśni, tacy, co przychodzą na koniach, ci zabierają, wiesz, wszystko, palą ci chatę. To są dla mnie tacy ludzie.
0: No dobra, no to wyobraźmy sobie świat bez nich.
1: O, a się rozmarzyłem, kurwa. Ale fajnie by było.
0: No i wtedy krawiec sobie wychodzi na ulicę, żeby sobie kupić bułki, a podjeżdża, podchodzi do ciebie dwóch dresów. Co, ja bądź cię wpierdol, skurwysy, no. Chodź tutaj, kupisz mi 2 harnasie i dasz 500 zł. Ale ja mam wszystko na karcie. To nieważne, to wypłacisz albo ci połamiemy żebra. No.
1: Stary, mógłbym sobie w takim świecie nosić po prostu broń i się bronić.
0: I myślisz, że tych, którzy zarabiają na oszustwach i wymuszeniach, nie stać by było na broń na przykład lepszą? Albo żeby, nie wiem, żeby jeden do ciebie podszedł, a drugi ubezpieczał?
1: Ja wybieram właśnie taki świat. W 100% jestem przekonany, żeby mi się lepiej żyło w świecie, w którym mógłbym sam o sobie decydować, robić co chcę, nie przejmowałbym się ciągle, czy nie złamie prawa. Wiesz, ja dzisiaj też do mnie podchodzi paru dresów i też byłem skrojony...

0: na ulicy. Niczym się to nie różni, a pójdę na policję, to nic nie wykryją, nic nie zrobią, jestem tego pewien. I jeszcze będzie mnie to kosztowało jakieś sądzenie się. Ja jestem za światem anarchii, lepiej by mi się żyło, zdecydowanie.
1: No tutaj Jussi słusznie zaznacza na czacie Meksyk, Brazylia, czyli chociaż ostatnio historia, gdzie zorganizowano obławę na syna El Chapo, no i doszło do regularnych militarnych walk w miasteczku, do tego stopnia, że no tutaj policja, tylko nie wiemy, czy oni byli przykupieni, czy przekupieni, czy po prostu do jakiegoś policjanta powiedzieli i albo go wypuścisz, albo ta twoja rodzinka, którą masz w swoim domu na swojej El Muerte 4 mieszkania 2, no to mamy tam dwóch kolesi, którzy zabiją twoje 10-letnie córki.
0: Przede wszystkim, mój drogi, gdybyśmy żyli w anarchii, miałbym dwa razy więcej pieniędzy. Byłoby mnie stać na różne fajne rzeczy. Mógłbym sobie kupić ochronę pewnie, jakby mi państwo przez całe życie nie zabierało połowy albo i więcej moich pieniędzy. Wiesz, ile ja wydałem na państwo, na różne, jak je, prowadziłem działalność, nie? Działalność prowadziłem, agencję miałem interaktywną. Zawsze te podatki, opłaty, ZUSy, SRUSy, kary. Wiesz, ja bym był bogaty, nie musiałbym na emeryturę płacić, bym se zbierał, żyłbym jak pan. Po prostu kupiłbym se bazukę, samolot. Stary, o czym ty mówisz w ogóle? Precz z państwem, walić no. w system jak w bęben trzeba i go niszczyć po prostu, bo to jest najgorsze zło.
1: No okej, okay. Czyli jeżeli byśmy, bo tutaj co do samej działalności, co do podatków i wszystkich tych składek, po prostu krew mnie zalewa. Logowałem się jakiś czas temu do ZUS-u, bo dość była intensywna rozmowa niedawno u nas w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. No i wiesz, i już na moją emeryturę, a mam 32 lata, mam odłożone 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych, których nigdy kurwa nie zobaczę.
0: Dostaniesz emeryturę tam 1000 zł i prędzej zemrzesz, niż wykorzystasz z tych 70 tysięcy 1/10 w ogóle.
1: No tak. No nie twierdzę, że to jest zdrowe, tylko że wiesz, tylko że jeżeli się wypniemy na instytucje państwowe typu policja i wojsko, no to jaki masz gwarant, że nie wiem, podpiszesz z kimś jakąś tam umowę, no i on ci, nie wiem, zapłaci fałszywymi pieniędzmi albo w ogóle ci nie zapłaci, a nie wiem, wyślę 4 zbirów, bo będzie bogatszy, więc ciebie stać na 2 zbirów, jego będzie stać na 4 zbirów, podjedzie, przystawi ci pistolet do głowy, no krawiec, wyskakuj z tego, z księgi znaku i tutaj nie dostaniesz żadnych pieniędzy i praca została wykonana i nie ma nic, co cię będzie tutaj w jakiś sposób chroniło.
0: Wydaje mi się, że zbyt często się demonizuje takie państwo anarchistyczne. Były takie, ja ciągle muszę sobie przypomnieć, muszę wyszukać, co to było za miejsce, w którym się udało stworzyć taką enklawę bez państwa, bez władz i to wszystko działało, stary. I tam były, tam jeździły tramwaje, wiesz, były sklepy, wszystko było. A nam się wydaje, że to tak naprawdę może być tak, że to państwo, ten system generuje różne mafie. Słuchaj, gdyby już samo to, gdyby środki psychoaktywne były legalne, już by, wiesz, połowy mafii by nie było, nie?
1: No tak, no oczywiście. Tak samo jak w momencie, kiedy wprowadzono prohibicję na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, no by to by nie powstał Al Capone, to by nie powstały właśnie mafie bimbrownicze. No bo jeżeli coś zaczynamy reglamentować, no to wtedy wiadomo, że się pojawia, drugi obieg. No ale wiesz, to coś takiego, taka utopia, tak, mogłaby się zdarzyć w jakimś małym społeczeństwie. Oczywiście, to może się udać. Ja pamiętam taką rozmowę z moim znajomym jeszcze z czasów internatu, który był zadeklarowanym pancurem, anarchistą, który mnie trochę tym zaraził, gdzie sami chodziliśmy, zrywaliśmy plakaty wyborcze w ramach naszego, prawda, sprzeciwu wobec wszystkiego. No i tak miałem z nim, no może nie do końca podobną, ale mniej więcej właśnie rozmowę, że no sorry stary, ale anarchia nie ma sensu, bo prędzej czy później ktoś wykorzysta ten nadmiar wolności tylko i wyłącznie po to, żeby zdominować wszystkich wokół, tak? I będziemy mieli apartheid, będziemy mieli Liberię, będziemy mieli Somalię. No tak, tylko że w tym moim idealnym państwie anarchistycznym wszyscy by byli pacyfistami.
0: Właśnie jakoś tak to o dziwo nie działa. Tworzą się po prostu jakieś rady. Te rady kontrolują bardzo wiele aspektów życia codziennego, jakoś tak nie powstają zaraz jakieś mafie, nie chodzą bandyci po ulicach. Wiesz, do tej całej mafii związanej z prawem narzuconym przez system w związku właśnie z bronią, z narkotykami, których nie wolno, nic się nie wolno. Dodajmy sobie jeszcze te mafie wyłudzające jakieś VAT-y, mafie, które jakieś burdelowe, ale tego wszystkiego by nie było, bo każdy mógłby sobie być dziwką, prostytutką, każdy może mieć broń. I nagle nie ma kto robić tu jakichś lewych interesów na tym. Nie ma kto przemycać broni, bo nie trzeba. Nie ma kto ci, wiesz, narkotyków w ciemnej uliczce sprzedawać jakichś przeżenionych, tylko masz dobrej jakości i tak dalej, nie? Od czasu do czasu się zdarzy jakiś świr, bandyta, ale to jest jakiś promil w porównaniu do tego bandyctwa i tych mafii, które generuje system właśnie państwowy.
1: No ale kurde, no ale mimo wszystko zauważ, że już pomijając nasze naleciałości kulturowe, bardzo łatwo mogliśmy to zrobić, kiedy kolonizowaliśmy Australię, kiedy kolonizowaliśmy Amerykę Północną i Południową. Mieliśmy okazję do tego, żeby zrobić właśnie takie państwo idealne, no i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dawno, dawno temu tak mniej więcej wyglądało. Im ktoś bardziej się zapuścił na zachód, no to jeżeli przeżył, jeżeli sobie poradził z kobrami, skorpionami, z grzechotnikami i skorpionami, no to wtedy sobie mógł postawić płotek, gdzie tylko mu się podobało, no ale prędzej czy później właśnie dochodzi do tego, że wiesz, że dochodzi do takiej totalnej anarchii, że wszyscy mogą robić co tylko chcą i kto wtedy będzie miał najwięcej siły? Najwięcej siły będzie miał ten, co będzie miał najwięcej pieniędzy, więc konsekwentnie będzie miał najwięcej broni, będzie mógł się z broni najechać, będzie mógł sobie zrzucić na ciebie bombę atomową, którą kupił na wolnym rynku. I tyle, tak? I po prostu, wiesz, no to parę razy już ładnie zostało sparodiowane, że nawet w takiej anarchii prędzej czy później zauważasz, że jednak dobrze jest, żebyśmy jednak zrzucili na kogoś ten obowiązek dbania właśnie o drogi, o chodniki, o to, żeby było mniej więcej bezpiecznie. No kto o tym będzie decydował, no to od czasu do czasu będziemy wybierali kogoś sobie z pomiędzy siebie, no i żeby nie było tak, że temu komuś po wyborze odbiło, no to wtedy będzie miał zwyczajnie kadencję, tak? No i wiesz, na całej historii, całego świata, wszystkich krajów razem wziętych, nie było jeszcze ani jednego systemu, który faktycznie by zadziałał w ten sposób i się utrzymał. Nawet ten przykład, o którym mówisz, tego miasta, nie twierdzę, że ono się nie zdarzyło, bo pewnie miało szansę się zdarzyć, że tam jeździły tramwaje, no to powiedz mi, dlaczego nie pamiętasz, jak ono się nazywa? Dlaczego tego kraju teraz nie ma jako Zielonej Wyspie podczas na tle całego naszego skurwionego społeczeństwa?
0: Bo jakieś państwo potem tam wpadło i rozpierdoliło to wszystko. Żyli se ludzie spokojnie, ale systemowi się bardzo nie podoba, jak jest, wiesz, jak takie coś się dzieje, nie? A nie pamiętam, bo wielu rzeczy nie pamiętam. No, oglądałem sobie dokument o anarchii, a anarchia ma różne odcienie, wiesz, te bardziej lewicowe, to tam troszkę oczekuje się od uczestników takiego systemu, takiej mentalności, wiesz, lewicowej, że się dzielą, że nie ma takiego materializmu, no i można sobie z tego kpić, ale to też jest jakaś droga, która być może by mi nawet odpowiadała, ja nie potrzebuję dużo. Ja bym być może był zadowolony w takim świecie, gdzie po prostu miałbym tyle, żeby mi się fajnie, wygodnie żyło i wcale nie ciągnęłoby mnie do tego, nie byłbym zły, że nie jeżdżę sobie, wiesz, Lamborghini, czy że nie mam pięknej chaty. Po prostu wykonywałbym sobie jakąś skromną pracę, żyłbym sobie tak po bożemu troszkę i byłoby fajnie i może byłoby dużo lepiej niż w takim kapitalistycznym piekle, bo kapitalizm coraz bardziej mi się jawi jako jednak coś takiego bardzo niefajnego, wiesz? Może lewaczeję po prostu, może jestem zrażony trochę, ale ta pogoń, wiesz, ten materializm, ten to takie sprowadzanie wszystkiego do pieniądza, to nie jest zdrowe, bo pomyśl, czy przyjemnie ci się przebywa z takimi ludźmi, którzy na przykład, co byś mi nie powiedział, to zawsze wszystko do pieniędzy ci sprowadzają, A ile można zarobić? A jest z tego pieniądz? A to gówno, to się na tym nie zarobi. No to chyba nie chciałbyś z takimi ludźmi żyć, nie? A można to przyrównać właśnie do systemu kapitalistycznego.
1: Ale wiesz co, to trochę upraszczasz, bo mimo wszystko kojarzy mi się, jest na Netflixie taki serial, teraz jest drugi sezon, Fastest Car, gdzie jest organizowany wyścig na 1/4 mili, gdzie występuje zawsze czterech kierowców, gdzie jeden właśnie ma jakiś taki stokowy, jakiegoś właśnie Ferrari la Ferrari albo jakiegoś McLarena, jakiś taki, wiesz, turbo samochód, który on jest zajebisty w momencie, kiedy go kupujesz. I oprócz tego jest innych trzech konkurentów, którzy mają takie składaki, w które tam włożyli jakieś gówniane grosze, ale włożyli też to bardzo dużo pasji. Ale to i tam właśnie chyba w pierwszym odcinku drugiego sezonu pojawia się taki koleś, który się dorobił na wykładach motywacyjnych, który mówi, że o, ja kiedyś tam jebałem heroinę i skoro ja kiedyś i teraz jestem milionerem, więc ty też możesz to zrobić i jeżeli by ci się, wiesz, to jest tylko twój wybór. I pod koniec tego odcinka właśnie, kiedy najpierw jest, odcinek jest zbudowany w ten sposób, że najpierw poznajemy historię tych wszystkich ludzi, jak oni się zainteresowali na przykład ściganiem, motoryzacją, co ich w życiu napędza. Właśnie dochodzi krótko przed wyścigiem do kłótni kolesia, który mówi, ale kurde, słuchaj, ja mam tutaj kochającą rodzinę, mam wspaniałą dwójkę dzieci, mam wspaniałą żonę, mam super teściową i wiesz, i mi nie zależy na tych twoich milionach. No tylko, że to jest właśnie taki jeden wypierdek, który niszczy ten cały, który nie może odpowiadać za wszystkich kapitalistów, których mamy na świecie. No sam jestem kapitalistą, sam całkiem dobrze sobie żyję i sobie nie wyobrażam sytuacji, w której musiałbym się zadowolić czymś mniej, bo całkiem sporo wkładam w rozwój świata, w rozwój społeczeństwa i nie będzie mi żaden untermensch hodowlany mówił, że ja powinienem z tego zrezygnować, bo on ma dla mnie lepszą wizję życia i dlatego jestem tutaj wolnościowcem, więc jeżeli anarchiści macie oczywiście pełne do tego prawo, żeby sobie, nie wiem, kupić jakąś wyspę na Morzu Śródziemnym albo gdzieś indziej i zrobić sobie taką swoją utopię, no ale to kurwa wreszcie po prostu zróbcie, a nie wpieprzajcie się ludziom, którzy chcą być godnie wynagradzani za swoje umiejętności. Bo wiesz, bo wtedy kiedyś krawiec do ciebie przyjdzie, człowiek, który stwierdzi, że jemu jest wygodnie żyć w chatce z gówna i ty masz dom drewniany, więc to trzeba rozłożyć i przerobić na łodzie i ty będziesz żył razem z nami w chatce z gówna.
0: Ale wiesz co, w tych dokumentach, co sobie ostatnio oglądałem o anarchizmie, wynikało z nich, że był taki czas, że spora część świata jakby była zarażona tą ideą, takim szeroko rozumianym anarchizmem, który właśnie ma te różne swoje odmiany. Powstawały eksperymentalne szkoły, gdzie zupełnie inna edukacja była. Powstawały, wiesz, te miasta anarchistyczne, które funkcjonowały świetnie, że to było po prostu bardzo rozpowszechnione, ale się w pewnym momencie skończyło i dzisiaj nie zostało już z tego wiele. Po prostu zmieniły się czasy, zmieniła się moda, zmienił się trend, a tak naprawdę, wiesz, też mówiąc o tym kapitalizmie, u nas w Polsce na przykład nie ma kapitalizmu, bo kapitalizm, gdyby był, to by się... Ja kapitalizm to rozumiem, my mamy korporacjonizm, a kapitalizm to by był, gdyby były dobre warunki do prowadzenia działalności, gdyby ten, kto prowadzi sklepik miał fajnie, a nie, że zawsze zyskują korporacje, molochy i tak dalej. Mamy korporacjonizm, a nie kapitalizm, a to są jakby chyba dwie różne sprawy, nie?
1: Wiesz co, nie do końca, bo jeżeli jesteś jakimś fajnym startupem, jeżeli sobie, nie wiem, się założyłeś w jakimś inkubatorze przedsiębiorczości, dzięki czemu zamiast tam płacić 2000 zł miesięcznie, samych takich kosztów, nawet jeżeli byś nie miał żadnych dochodów, to te 2000 musisz odłożyć, no to tam płacisz 135 i masz tutaj jeszcze dodatkowo od aniołów biznesu jakiś lokal, dostęp do internetu, jakiś podstawowy sprzęt, ktoś w ciebie inwestuje, no i potem się pojawia korporacja, która tak patrzy, ej, ty robisz zajebistą rzecz. Wiesz co, ja ci dam 4 miliony za to, żebyś mi sprzedał swój pomysł. Więc co jest w tym złego, że to się w ten sposób agreguje? To jest dobrowolna umowa. To jest dobrowolna umowa. Jeżeli wychodzisz na giełdę i wypuszczasz więcej niż 50% swoich akcji, no to jest dobrowolny akt z twojej strony, że jesteś gotów się wyprzedać. Więc wiesz, więc to jest dobrowolna rzecz, którą robią prezesi tych firm. Oczywiście zgodzę się, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest do dupy i jest bardzo męczące, wiem, bo sam też miałem, a jest zwyczajnie męczące i wróciłem na przyjemne łono etatu, gdzie co prawda zarabiam proporcjonalnie mniej, ale... No ale przynajmniej mam coś takiego jak urlopy, jak zwolnienia lekarskie, jak stabilność zatrudnienia, to, że nie muszę się przejmować o to, żeby zdobyć klienta, to, że się nie muszę przejmować, czy ktoś mi nie zapłaci faktury, czy nie zapłaci, bo mój pracodawca mi płaci w terminie, a nawet jeżeli by mi nie płacił w terminie, to wtedy wiem, że mogę iść do sądu pracy i wiem, że wtedy za darmo będzie mnie reprezentował i że wtedy pracodawca będzie miał przejebane, a więc no demonizujesz, strasznie demonizujesz.
0: Nie demonizuję, tylko też rozmawiam sobie z różnymi ludźmi. Na przykład ostatnio rozmawiałem, nie zdradzę tutaj o kogo chodzi, oczywiście z człowiekiem, który sobie mieszka w USA, który swego czasu prowadził nieformalną aptekę, gdzie oferował ludziom fajne różne wynalazki ziołowe na przykład i pomagał ludziom w ten sposób, dobrej jakości, wszystko na najwyższej jakości. Wkroczyło korpo, dali ceny poniżej cen wyprodukowania w celu takim jak zawsze, żeby zniszczyć. No i wysiudali człowieka i teraz wozi dzieci niepełnosprawne autobusem do przedszkoli i skończył z tym interesem i teraz korpo pewnie sprzedają jakieś gówna wytanione, przerzedzone, przeżenione i już drogo, bo wykończyli konkurencję. Tak działają korporacje. Takich historii już parę słyszałem od ludzi i wiesz, i zawsze tak to się kończy dziwnym trafem, że w korporacji nigdy nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnej empatii, nie ma tak, jeśli jest jakieś myślenie o tym, jak dobrze zrobić drugiemu człowiekowi, to zaraz zaczyna się myślenie, ale jak mu zrobić dobrze, żeby zoptymalizować koszta i mu jednak gówno jakieś dać najtańsze, ale żeby on myślał, że to jest dobre. To jest po prostu dramat, wiesz, ja nie imponuje mi to jakoś i nie widzę w tym jakiegoś czegoś, nie widzę tutaj tej właściwej drogi, wiesz.
1: Tylko, że wiesz, tylko, że w obecnej sytuacji, w obecnej demokracji, na którą też pluję, bo nie jest to absolutnie mój ulubiony system, no mamy coś takiego jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nawet jeżeli, nie wiem, nawet jeżeli splajtujesz, to jest przynajmniej cień szansy, że wiesz, że ta korporacja prędzej czy później zapłaci za to, że zniszczyła ci biznes. Co prawda to będzie jakaś jałmużna dla ciebie, ale przynajmniej będzie jakieś takie cokolwiek. A w sytuacji świata anarchistycznego, gdzie nie ma żadnych regulacji, no to sobie wyobraź, jakby te korporacje sobie kopytkowały od lewa do prawa, jak wielką wolność by miały, jak bardzo mogłyby spojrzeć, że no tutaj jest taka firma, agencja interaktywna Krawiec Incorporated, ale wiem tutaj, bo się dowiedziałem, bo dałem 200 zł tutaj pani, która mu wynajmuje biuro i wiem, że on nie będzie miał na ten, także nie będzie miał na czynsz, także jeżeli mu nie zapłacimy za fakturę przez 3 miesiące, to wtedy on umrze.
0: A nie wiem, jakieś strasznie zawikłane są te twoje różne takie opowieści, wytłumaczenia. Ja tak nie rozumiem, wiesz. Ja myślę prosto. Tu widzę dobrego, fajnego, empatycznego człowieka, który robi coś z sercem, z pasją, a tu widzę po prostu skurwysynów, którzy wszystko psują. I dla mnie się do tego to sprowadza. Ty mi możesz tam opowiadać jakieś, wiesz, przykłady podawać dziwne, analizować tutaj, odwracać kota ogonem. Nie przekonasz mnie, stary. No tak,
1: nie, dobra, ale
0: nawet,
1: dobra.
0: Ja nawet nie do końca rozumiem, o czym ty mówisz. Ciężko mi się skupić. To jest takie zawikłane. Wiesz, jak coś się da prosto wytłumaczyć, to do mnie to bardziej przemawia, tak w dwóch słowach, nie? A jak zaczynasz tu jakieś opowiadać, jeszcze jakieś dygresje i przykłady z jakieś kosmiczne...
1: Dobra.
0: Nie rozumiem w ogóle, o czym do mnie mówisz, człowieku.
1: Dobra, nie było sprawy. W dwóch słowach. Korporacje oraz anarchizm. W jaki sposób funkcjonowałyby korporacje w anarchizmie? Bo przecież nie możemy zdelegalizować korporacji, nie możemy zdelegalizować akumulowania dobrobytu. To by było Eldorado dla korporacji.
0: może by coś takiego nie powstawało w ogóle, a jakby powstawało, to by było tworem, jakimś ciałem obcym w ogóle. Nie wiem, ja sobie tak nie wyobrażam jakoś. Nie wiem, czy, wiesz, no mamy, muszę jeszcze raz sobie przeglądnąć te dokumenty o anarchizmie, ale ja tam nie widziałem takich przykładów, takich problemów. Ty wymyślasz po prostu chyba takie problemy, których, wiesz, które nie powstają być może, nie?
1: No, znaczy, nie powstała żadna kultura anarchistyczna, to znaczy nie powstało żadne istniejące współcześnie społeczeństwo anarchistyczne, więc no tutaj te przykłady są tak samo z dupy jak każde inne, ale dlaczego miałoby to się nie zawiązać? Dlaczego nie miałby powstać, dlaczego w anarchizmie nie miałyby powstać korporacje? One by miały jeszcze większą wolność, korzystając z tej wolności obywatelskiej, mogłyby sobie, nie wiem, wysrywać więcej amoniaku i rtęci do atmosfery, mogłyby, nie wiem, zatrudniać ludzi za 3,20, bo akurat trafili sobie na jakichś frajerów, których łatwo wydymać i dla nich to będzie no, możliwość włożenia czegoś do garnka.
0: Dziwne, mi się anarchia kojarzy, wiesz, z jakąś komuną, z jakąś zabawą, ludzie sobie żyją prostym życiem. Gdzie tam jest jakaś kumulacja nagle kapitału, że powstaje ci korporacja, która zaczyna wszystkim sterować? Ludzie by tego w ogóle, tego nie chcą tam, tego nie przyjmują, jak nie dążą do tego, tak jakby, nie? No sam byłeś panczurem, no to chyba to środowisko znasz świetnie i tam były jakieś ciągoty, żeby nagle coś kumulować, żeby się wzbogacić? Chyba nie, nie?
1: No nie, ale to były bardzo małe społeczeństwa. Tak samo mamy prężnie żyjące społeczeństwa Amiszów w Stanach Zjednoczonych, którzy sobie radzą bez elektryczności, no, którzy radzą sobie bez telefonów komórkowych, ale to są bardzo małe komórki społeczne. To jest kilkaset osób góra.
0: Ale świadomość może też pozostawać mniej więcej na poziomie właśnie takim, nawet przy jakichś większych tworach społecznych.
1: Wiesz, wszystko się prędzej czy później sprowadzi do tego, kto będzie miał taniej ziemniaki sprzedać. A więc jeżeli jesteś sobie rolnikiem, który ma 1 hektar, i robisz sobie, nie wiem, masz tego swojego Ursusa, masz tam jakieś swoje kombajny, masz tam swoją stodółkę, to jeżeli masz ten 1 hektar, to dla ciebie dużo drożej będzie wyprodukować ten 1 kilogram ziemniaka niż dla jakiegoś takiego konglomeratu, bo twoi sąsiedzi z wioski się zgadali, no i podzielili się swoimi dobrami, podzielili się swoimi umiejętnościami oraz podzielili się odpowiedzialnością, no i mają 100 hektarów. No i mają te swoje ciągniki i wystartowali z tego samego mniej więcej pułapu, tylko że robią to wspólnie, więc robią to taniej. Więc to od nich będą kupowane ziemniaki, a nie od twojego małego gospodarcewka.
0: Wydaje mi się, że to nie przekroczy po prostu pewnego, wiesz, progu, pewnego levelu, nie? Owszem, ludzie się będą jednoczyć, gromadzić w jakieś grupy, łączyć, ale to nigdy nie pójdzie w tym kierunku, nie? I że chyba jest takie zjawisko trochę polegające na tym, że ty na to wszystko patrzysz i oceniasz z perspektywy właśnie kapitalisty, to tak jakby, wiesz, ktoś żyjący w Korei tutaj patrzył na nas i jak oni tam mogą żyć bez tego dzingdzonga? Nie mają żadnego dzingdzonga, którego mogą wielbić. I pomników nie mają takich stumetrowych tego dzingdzonga. Oni cierpią tam w tej Polsce. Wiesz, po prostu patrzysz z zupełnie innej perspektywy i oceniasz przez pryzmat swój, nie? Taką anarchię może.
1: Raczej patrzę przez pryzmat historii, słuchaj. Weźmy twój prywatny przykład, tak? Ty jako grafik możesz zrobić, nie wiem, pewną rzecz. Znasz się bardzo dobrze na Photoshopie, jakieś tam animacje potrafisz zrobić, no ale w momencie, kiedy byś się skumał z kilkoma innymi osobami i założył firmę, tak, agencję interaktywną, gdzie ktoś tam się zna na WordPressie, ktoś tam się zna na HTML-u i CSS-ie, ktoś tam ma jakiś zajebisty dryg do sztuki, no to wtedy 3 osoby są w stanie wyprodukować więcej niż razem, niż 3 osoby, które będą pracowały pojedynczo, tak czy nie?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I to będzie zawsze krawiec team, a nie urośnie to nigdy w jakąś korporację, nigdy.
1: A dlaczego miałoby nie urosnąć?
0: No bo nie, po prostu tak się nigdy nie stanie. To będzie krawiec team, a w najlepszym przypadku krawiec software, i gdzie będzie 10 osób, a nie 3, ale nigdy nie będzie jakiejś tutaj, wiesz, monopolii, tworzenia się monopolii, jakiejś kumulacji wielkiego kapitału, jakiegoś rozrostu. Nie będzie, bo nigdy mi to nie przyjdzie do głowy. To jest właśnie inna świadomość. Ty nie masz świadomości, masz złe wibracje po prostu.
1: No dobra, ale zgodzimy się, że 300 osób zrobi więcej wspólnie niż 10 30-osobowych zespołów.
0: Ale to jest taki, wiesz, przykład takie, który nigdy nie będzie, nigdy nie zaistnieje, nie? Ty sobie możesz go na papierze rozpisać.
1: Ale ja ci tłumaczę, skąd się wzięły korporacje. One wszystkie były kiedyś garażowymi firmami.
0: No ale żeby... No pewnie jest tak, żeby powstawały korporacje, muszą być ku temu sprzyjające warunki i system odpowiedni, właśnie taki kapitalistyczny.
1: Znaczy się, no nie do
0: znaczy,
1: końca, bo...
0: Wiesz, to trochę jak z roślinką, która ci nigdy nie wyrośnie w niesprzyjającym dla siebie środowisku, nie? Tak po prostu. A ty zakładasz nagle, że ta roślinka wyrośnie ogromniasta, ale nie bierzesz pod uwagę, że środowisko w ogóle, wiesz, nie sprzyja temu i że to się nigdy nie stanie.
1: No ale korporacje nie powstały z powietrza. Nikt nigdy nie obudził się pewnego dnia i nie stwierdził, no ja teraz sobie założę korporację, bo ja jestem tutaj ziutkiem, który sprzedaje marchew, tak? Nigdy tak nie było. One zawsze powstały skądś, z jakiejś właśnie akumulacji kapitału. To jest naturalny rozwój naszego społeczeństwa. Już nawet sięgając dużo dalej, sięgając do prehistorii, jeżeli mieliśmy dwa plemiona, które ze sobą konkurowały o teren, no to na czym lepiej wyjdą? Żeby sobie podkradały zasoby, żeby się zabijali nawzajem, czy żeby sobie, nie wiem, podzielili na przykład teren i albo się złączyli w jedno i zaczęli przyznawać swoim członkom społeczeństwa rolę?
0: Tomu chyba mi tu z pomocą idzie, pisze, uprawiasz tyle ziemniaków, ile potrzebujesz dla siebie i żeby wymienić się za inne rzeczy, których potrzebujesz ze społecznością. Potem dodaje, bo nie będzie menadżerów, wszyscy muszą pracować, a nie być kierownikami. Trzeba wypłaszczyć drabinę zatrudnienia. Takie rzeczy.
1: Się spóźniliśmy o jakieś 60 tysięcy lat z tym, ponieważ w momencie, kiedy... zrezygnowaliśmy z trybu koczowniczego, z trybu nomadycznego i zaczęliśmy uprawiać rolę, no to wtedy zasiedliśmy i ktoś zaczął zarządzać. Bo faktycznie takie utopie się zdarzały w czasach, kiedy chodziliśmy od jednego pola do drugiego pola, od jednego lasu do drugiego lasu i od jednej jaskini do drugiej jaskini. No ale koniec końców, no okej, fajnie, nawet robisz tyle ziemniaków, żeby ci starczyło dla ciebie i twojej rodziny i ta rodzina będzie jadła przez cały rok, każdego dnia zupę ziemniaczaną, ziemniaki i frytki i potem pierogi z ziemniakami na przykład, tak? No okej, to może być twój pomysł na życie, on się może nawet uda. Tylko, że twój sąsiad Staszek, którego za bardzo nie lubisz, się zgadał z Henkiem i z Maćkiem i oni zrobili taką małą korporacyjkę trzyosobową, w której są w stanie wyprodukować te ziemniaki zwyczajnie taniej. I dlaczego w społeczeństwie anarchistycznym, dlaczego zakładasz, że nikomu nie wpadnie na pomysł, żeby coś takiego uruchomić? Dlaczego wszyscy mieliby uprawiać ziemniaki? Ja nie umiem uprawiać ziemniaków, jestem pieprzonym programistą.
0: To czemu, wiesz, no, w takim związku, w Związku Radzieckim pewne zjawiska nie miały prawa zaistnieć sobie, bo po prostu był zupełnie system ku temu niesprzyjający. A w ogóle wierzę, że to się zaczęło od anarchistów na początku, tylko że bolszewicy to wszystko spierdolili trochę, nie?
1: No tak, no to prawda.
0: To może gdyby nie ci bolszewicy, to byłby całkiem jakiś znośny i ciekawy twór by z tego wyszedł. Ciężko, czy nie możemy sobie wyobrazić takiego Związku Radzieckiego, w którym nie ma tych wszystkich wypadków, w którym się udało po prostu jakoś stworzyć, wiesz, taki świat, w którym no właśnie nie ma korporacji, nie ma wyzysku, no i oczywiście no właśnie nie ma tego wszystkiego też, co niefajne było, mordowania ludzi za poglądy, inwigilacji wszechobecnej, służb i tak dalej, nie? I zsyłania na Sybir i tak dalej. Może by się to udało też na większą skalę. Ja nie mam takiej wiedzy, wiesz, dłużej, żeby to jakoś argumentować sprawnie. Musiałbym się trochę doszkolić. Może zrobimy kiedyś audycję anarchizm kontra korporacje, wiesz. I wtedy
1: znaczy, wiesz, stary, ja też nie mam żadnej, ja też tutaj nie mam wiedzy w tym temacie, a przykład bolszewików jest bardzo dobry, no bo to też znowu, no gdyby nie ci cholerni bolszewicy, no to by się wszystko udało. No to jaką masz gwarancję, że w jakimkolwiek systemie bolszewicy się nie pojawią? Jeżeli by się nie pojawili bolszewicy, to by się pojawili, nie wiem, jacyś faszyści albo ktoś inny, tak? Bo no, daje to przestrzeń do zrobienia takich brzydkich rzeczy.
0: No, nie wiem, trzeba by tutaj przeanalizować, wiesz, jak to wszystko tam ewoluowało i to, wiesz, jak do tego doszło, jakoś tak bardziej dogłębnie, a tymczasem Kuba do nas dołączył, bolszewik, może, halo?
2: Hej, wariaci, słychać mnie okej?
0: Okay? Cześć, słychać, no tak trochę jakbyś przez krótkofalówkę mówił agenta jakiegoś.
2: Dzwonię z samochodu, to dlatego tak właśnie jadę, bo musiałem kogoś tam odstrzelić, jak to agent, wiecie, nie?
0: Przyjąłem, over.
2: Misja udana, 1-0 dla mnie. A z tymi utopiami bardzo ciekawy koncept, tylko że mi się wydaje, że źle na to patrzycie, bo znowu tak trochę dyktatorsko, że to musi być jedna utopia. O to chodzi, że musi to być złożony koncept. I Ameryka jest super tego przykładem. Ja mieszkam w Virginii, wszystko jest układane. Jadę pół godziny i jest West Virginia i tam można sobie, nie wiem, dom zbudować i pozwoleń praktycznie nie trzeba. To i przesadzam trochę, ale znam ludzi, którzy, nie wiem, odlewają konkret, jak się mówi konkret, cement.
1: Beton.
2: Budują coś, no beton, cement i nie mają żadnego pozwolenia, taka wolna Amerykanka, nie? I mi się wydaje, że na tym polega właśnie, no, krawiec lubi mieć rzeczy niepoukładane w swojej kuchni, to wiem, a ja lubię porządek, nie? I teraz stworzenie utopii dla krawca i dla mnie jest niemożliwe. O to chodzi, żeby dać ludziom wybór, właśnie

0: doświadczenia. O, okej. Okay. Come on.
1: Ty, no słuchaj, coś w tym jest, co mówisz. Tutaj mi to odpowiada, taki właśnie, żeby było do wyboru różne światy. No to jest fajne, bo wtedy zmniejszamy ryzyko też, że nam ktoś zepsuje nasz świat, bo jak komuś nie odpowiada, to przeniesie się do świata obok, który jest bardziej kompatybilny i tam będzie sobie żył i też mniej tam psuł, bo trafi na środowisko takie, które jest z nim właśnie kompatybilne, nie?
0: Super, no patrz tutaj, w Podkarpacie na przykład możemy sobie, nie wiem, kościół, zrobimy prawo, że to 3 kilometry będzie duży kościół ze złotą kopułą, nie? A na przykład województwo zachodniopomorskie zrobimy sobie, nie wiem, ateistyczne, a w innym będziemy jakiegoś Molocha czcili. O to chodzi, żeby dać ludziom wybór i się przenoszą. Tutaj alkohol nielegalny, tutaj legalny, tu wszystko legalne i wtedy zobaczymy, komu się będzie lepiej żyło. I wtedy, wiesz, no, ludzie mają prawo wierzyć w Boga, mają prawo, nie wiem, wysyłać dzieci do księdza. I ja tego nigdy bym nie zrobił, no ale wiesz, też zabronić nikomu nie potrafię, no wiesz, no, jak się ktoś uprze, to robi różne pomyłki.
2: No, bardzo mądrze powiedziane, tylko że właśnie, wiesz, tylko w Stanach Zjednoczonych masz o tyle dobrze, że relokacja z jednego stanu do drugiego, żebyś się zabrał, spakował i przeprowadził do drugiego stanu, gdzie jest zupełnie inne prawo stanowe, jest zwyczajnie łatwa. My tego tutaj w Europie nie mamy, jest to ułatwiane oczywiście przez Unię Europejską, przez strefę Schengen, przez otwarte granice, tak? Też dążymy w pewien sposób do tego, tylko że tutaj no nie jest taka jakaś właśnie nasza zaściankowość, no i nie ma opcji, żebyśmy, no niestety, tak mamy skonstruowany ten system, że on w każdym województwie działa dokładnie tak samo.
0: Ale nawet Polskę można było podzielić spokojnie na takie 4 strefy, no na pewno na 2, zresztą już się podzieliłam w wyborach, to widać przecież bardzo, nie, jak to się podzieliło. Mi się wydaje, tak jak ja zawsze mówię o płacy minimalnej, jaki to jest debilizm, przecież wymyślanie płacy minimalnej na kraje, na skalę kraju nie ma w ogóle żadnego sensu, nie? Oczekiwania nauczycieli w Warszawie są inne niż tam w jakimś Pipidówie, nie? No to trzeba iść w tą lokalność, moim zdaniem to uszczęśliwi wszystkich tak naprawdę, bo każdy jest inny, nie? To jest, wiesz, nie można tak. Ludzie tworzą te bardzo takie sfederalizowane struktury, które naprawdę nie mają sensu. Ja lubię Unię Europejską, ale też pewne rzeczy, pewne jej aspekty, właśnie ta centralizacja zbytnia pewnych reguł też mi się bardzo nie podoba. Jednak w wielu dziedzinach powinno być troszeczkę więcej autonomii, tyle że w tym momencie, w którym Polska, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nic nie wiem, co ja wiem o Polsce, nic nie wiem, znajduje, akurat Unia Europejska pomaga, bo po prostu no, idziemy w kierunku Białorusi chyba, tak mi się przynajmniej wydaje po ostatnich wyborach.
2: No tak. No i tutaj, tak jak mówię, no możemy stworzyć właśnie takie fajne indywidualne społeczeństwa, tylko że one muszą być odpowiednio małe. Bo w przeciwnym razie no nie ma opcji. Jesteśmy różni, różnimy się, mamy różne potrzeby, różne poglądy, różne dążenia. No i nie ma opcji, żebyśmy dla 40-milionowego kraju zrobili coś takiego, że wszystkim tutaj będzie dobrze.
0: Bo nie ma kapitału, mi się wydaje, wiesz, potrzeba. Nie ma ludzi, którzy mają autentyczny wpływ w Polsce, rozumiesz? To się dopiero tworzy. Bogaci ludzie dopiero zaczynają istnieć w Polsce i te, wiesz, niekoniecznie to musi być bardzo negatywne. Nie wszyscy ludzie bogaci są źli. To też fajnie było przestać pieprzyć w mediach. Czasami nawet w nocnym radiu takie bzdury słyszę. Nie wszyscy bogaci ludzie są źli. Niektórzy bogaci ludzie mogą bardzo pozytywnie wpływać na to właśnie, żeby ta autonomiczność tych rządów jakichś samorządów czy jakichś takich społeczności była większa ze względu na to, że oni na przykład tam żyją i sobie tego życzą. Dzisiaj, no wiesz, taki emeryt czy jakiś tam chłopak po studiach czy człowiek, który się dorabia tak jak i ty, ma bardzo ograniczony wpływ na rzeczywistość. A gość, który jakimś tam kapitałem zarządza, no troszeczkę większy ma ten wpływ. I to dopiero się tworzy, żeby to tak faktycznie organicznie te potrzeby były adresowane. Dzisiaj adresujemy, wiesz, potrzeby Jarosława. Tak, o.
1: Tutaj chyba słuchacz, nie ma. Chyba słuchacz taką wizję tu rozpościera, że to chyba się tyczy Polski, że różni dewianci, outsiderzy by sobie żyli na obrzeżach.

0: obrzeżach tej Polski, na peryferiach, tak? A w środku byłby taki duży twór, gdzie byłyby cnoty, wartości konserwatywne. W Polsce chyba jest przerost ego i każdy chce ustawiać cały kraj w ogóle pod siebie i wprowadzać, bo zobaczcie, ile energii ci posłowie nasi przeznaczają na forsowanie swoich prawd objawionych, nie? Że wszyscy mają żyć tutaj właśnie albo po Bożemu, albo wszyscy mają być otwarci na mniejszości seksualne i być kolorowi i każdy chce tą Polskę całą od razu zmienić pod swoje dyktando. Nie ma takiej umiejętności dzielenia się trochę tym krajem, a już coś takiego, że jesteśmy różni, to jest nie do pomyślenia w ogóle, jesteśmy różni, mamy być tacy sami, w mundurkach wszyscy poubierani.
1: No to jest największe kłamstwo cywilizacji, że w pewnym momencie ubzduraliśmy sobie, że wszyscy ludzie są równi. Gówno prawda i chyba zgodzicie się ze mną.
2: No nie są równi, bo... Ludzie, niektórzy dużo łatwiej się sprzedają niż inni i to jest taki wyróżnik, nie? Wielu słuchaczy może nocnego radia zarzuci mi, że ja jestem sprzedajną świnią, czy tam, nie wiem, która pieprzy bzdury z Ameryki, ale tak naprawdę ja osobiście uważam, że jakieś tam swoje zdanie mam i to na tej podstawie oceniam także innych, nie? Czy są w stanie mieć jakąś tam swoją opinię, a nie powtarzają to, co im ksiądz mówił, nie wiem, 30 lat temu, że to jest przyzwoite, albo wypada, albo co ludzie powiedzą, walić, co ludzie powiedzą.
0: No właśnie, i ten indywidualizm kontra kolektywizm i uniwersalizm, jak kto woli, no to cały czas o to wojna trochę się też toczy. O, dobra, panowie, będziemy kończyli, bo ja muszę już ten...
2: Tutaj... Ja też uciekam, uściski panowie, wszystkiego dobrego. Hej.
0: Dzięki za komentarz, Kuba, trzymaj się, hej, hej.
2: Dzięki, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, no to ja też uciekam, nie dajcie się oszukać, na razie, cześć.
0: Jaki morał na koniec. No, nie dajcie się oszukać, taki morał. Weźcie tam się, nie kłóćcie na czacie, tu się jakaś zaogniona dyskusja, ale to dobrze, no jasne, są tutaj emocje, bo takie rzeczy jak właśnie ustrój, system, wartości, religia, polityka, to zawsze nas dzielą, nie? I zawsze się, zawsze stroszymy wąsa trochę, ale to normalne. Może kiedyś właśnie się ten... No, jak nie ma kłótni, to dobrze, to tym lepiej. No, jesteśmy tutaj ludźmi jednak na jakimś poziomie i jak widać, i potrafimy się różnić tu pięknie, dyskutować i na argumenty walczyć. I to jest tak sportowo, nie? Właśnie tutaj wracając trochę do MMA, do Fame MMA, to można właśnie szczekać na tego drugiego i się przychwalać i szczekać i obrażać jego matkę, a potem dostać w pierdol, nie? To słabo wygląda. A można na sportowo pokazać na ringu, co się potrafi i myślę, że właśnie licytowanie się tutaj na argumenty i kulturalna, rzeczowa tutaj dyskusja i umiejętność czasem przyznania, słuchaj, dobra, w tym temacie masz rację, niech ci będzie. Będzie, ale to może pomówmy teraz o czym innym i dalej walczymy. To nic w tym złego nie ma, nie? Nie trzeba być takim od razu jakimś bucem, nie? No. Tomu pisze, to zacznijmy zbierać na tą wyspę. No risk, no fun. No, właśnie. Kto wie, jak to się wszystko potoczy. Może kiedyś nawet jeszcze dojdzie do tego, że zrobimy faktycznie jakąś wioskę tutaj nocnego radia. Ale ja będę królem, ja będę szefem. Ja od razu mówię. Ja już tu rozpisałem, jak ma to wszystko wyglądać, jak macie myśleć. I zaprojektowałem mundurki. No... I poproszę od razu, tam w centralnym punkcie tej naszej wyspy musi być pomnik mój z kotem. Nie, no żartuję, nie mam takich potrzeb. Dobra, idę sobie. Wygadałem się wieczorową porą. No, miało być o Fame MMA, a zeszło na anarchię, tutaj na korporacje, systemy. No i dobrze, zaraz tu dopiszę. Komentarz pogali Fame MMA 5 plus zażarta dyskusja. Szefostwo będzie przechodnie. Każdy po jednym miesiącu. No to by słabe chyba było, bo nikt by się nie zdążył tam wdrożyć, rozkręcić i zaraz by musiał papa odchodzić. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że coś byśmy wymyślili. Coś byśmy wymyślili fajnego, nie? Jakieś uniwersalne takie zasady, takie nasze 10 przykazań. To trochę taki mit też, nie? Że przed tym, jak Mojżesz dostał tablicę z przykazaniami, to ludzie kradli, gwałcili, cudzołożyli i pożądali i się zachowywali jak małpy. No chyba nie, to są takie uniwersalne przykazania, nie? Każda społeczność w pewnym momencie dąży do tego, żeby wyregulować sobie różne rzeczy, a okradanie się wzajemne w większości nigdy nie jest na rękę, tylko jakiemuś promilowi złodziejaszków. Tylko czata nie odłączaj. Ale to co, ja nie wyłączam czata, nie? Co? Chyba jest tak, że jak kończę audycję, jak się tutaj rozłączam, to można dalej sobie rozmawiać, nie? Na czacie. Wszystko ulega degeneracji, Juicy Juice. No to zostanie Rada Starszych i fajka pokoju. No, można się śmiać, ale tak naprawdę w takiej naszej społeczności, gdzie mielibyśmy... Coś w tym było, co kiedyś kapitan Tomek opowiadał o tych takich społecznościach, gdzie siedzimy przy ognisku, dzielimy się jakimiś problemami, opowiadamy sobie, nie? Tak po prostu, po ludzku. To fajne jest nawet. Opowiadamy sobie, co tam komu się przyśniło. No, albo takie spotkania, na przykład w tym tygodniu u Paździochowej coś tam zabrakło ziemniaków. Co z tym zrobimy, towarzysze? Juicy tu pyta o jedną rzecz we wszechświecie, która nie ma końca. Ludzka głupota nie ma końca. Wszechświat być może jest nieskończony. Zakrzywia się w jakiś dziwny sposób i jest nieskończony. Ale to są takie filozoficzne. Sądzę, że nie wszystko się da zrozumieć, opisać czy przyrównać do różnych takich, wiecie, filozoficznych w zasadzie stwierdzeń czy pytań, nie? Takich bardzo górnolotnych, które wykraczają poza nasze tutaj przyziemne sprawy, nie? No bo możemy, kurczę, się teraz zastanawiać nad nieskończonością, nad czy człowiek jest dobry czy zły, a ktoś może po prostu zaryzykować, zrobić jakąś swoją enklawę i może się okazać, że to po prostu działa, nie? A inni będą siedzieli i dumali. No, zastanówmy się jeszcze, czy takie zjawisko ma prawo istnieć, albowiem, jak wiemy, nic nie jest szybsze od światła, a wszechświat z kolei wraz z czarnymi dziurami i siedzi i sobie duma, nie? A tamci sobie fajnie żyją, już zrobili, wszystko jakoś tam działa, a ten siedzi i on uważa, że to się nie da, bo przeczytał 100 książek od fizyki i nauczono nas, że coś ma początek i koniec, pisze Grzesław. A Azes poleca Atlas Zbuntowany Ayn Rand. No. Czyli co? Zdrowy egoizm. Pochwała zdrowego egoizmu. Rules. No, ja tak nie do końca jestem przekonany. Kiedyś mi to bardzo imponowało, takie rzeczy właśnie jak Ayn Rand, a teraz sam nie wiem właśnie. Atomu woli zginąć próbując, niż siedzieć i narzekać. No i to jest chyba taki optymistyczny akcent, dobry na zakończenie. Dzięki, że byliście, wpadnijcie jutro na Nocnego Marka o 21:00. Na pewno będziemy sobie śmieszkować z potrzebą znowu i zanudzać was polityczką i pewnie zejdzie znowu na kościół. No ale wiecie co, to, że to schodzi na kościół, to troszkę może mieć związek z tym, że żyjemy w teokracji polskiej tutaj, gdzie co drugi news to ksiądz skomentował, episkopat odniósł się, duchowny zaprzecza, aby molestował, ojciec Rydzyk twierdzi, no ja nic nie poradzę, że jak na portale się wchodzi i gazety czyta, to takie są newsy, to tym ludzie tutaj żyją, tak? Co episkopat, a co ojciec Rydzyk, a jak to skomentował ksiądz Jędraszewski, no taki kraj największych jaj. Trzymajcie się, bye bye.

0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, mówi Krawiec, audycja Spoiler o filmach w Nocnym Radio. A to był fragment muzyki, ścieżki dźwiękowej z filmu Borat. Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę i ludziom żyło się dostatnio. I dzisiaj będzie właśnie o komiku Saszy Baronie Cohenie. Tak, tak, znany na całym świecie komik z Wielkiej Brytanii, pochodzenia żydowskiego. Ja przepraszam, trochę jestem tu zaskoczony. Ja się nie spodziewałem, nie wiem, trochę mnie to zbiło z tropu. Może zrobimy dzisiaj jakąś inną audycję, jakiś luźny after pochodzenia. Żyd, no słuchajcie, Żyd. Ale jak to, przecież ja sprawdzałem.
1: A te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów.
0: Nie wiem, ale no, zastanówmy się, co w tej sytuacji zrobić, bo w tym radio, tu w Polsce, u nas, w naszym radio, ja nawet się wahałem, czy nie zmienić nazwy na nasze radio, tu tak mi podpowiadaliście trochę nasze radio i tutaj Żyd.
1: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żydówa nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
0: Nie no, żartuję sobie w sumie. Nic nie mam do Żydów. Nawet kiedyś znałem Żydów i to takich ortodoksyjnych. A tu jest właśnie ciekawe pytanie, czy jakie są rodzaje tych Żydów, bo Sasza Baron Cohen tak mi nie pasuje do takiego mojego polskiego, rodzimego, ojczystego wyobrażenia Żyda właśnie. No bo co, w jego filmach roi się od lubieżności, od sprośności, od homoseksualistów, dyndających pindoli, pornoli, i to Żyd taki? Ja myślałem, że Żyd to taki, wiecie, czarne pejsy ma, mycka, suknia czarna i się kiwa i krzyczy Ajwej! Ajwej! Nie wiem. W każdym razie, no, to jest właściwie człowiek, który ma dobre wykształcenie. Uczył się w dobrych, prywatnych szkołach. A karierę komika zaczynał jako student. To były jego początki. W teatrze się udzielał. Takim protoplastą postaci Borata jest Christo. Dziennikarz z... Nie z Kazachstanu, ale gdzieś te rejony. I to była taki prapra Borat. Osobiście tego nie widziałem, ale nie zdążyłem jeszcze sprawdzić tego Christo. Ale no właśnie, ale co? Ale muszę jakiś podkład tu włączyć, bo tak gadam na sucho. No, ci, którzy przyszli dopiero teraz, to słyszą tylko o Żydach. I to nie jakichś Żydach, tylko o konkretnym Żydzie dzisiaj. Sasza Baron Cohen, śmiałem się, że komik żydowskiego pochodzenia. No tak, no matka Żydówka, ale z korzeniami perskimi. To ciekawostka. No i to ponoć się właśnie po matce, tak, dziedziczy. Bycie Żydem. No, a my bardziej patrzymy pewnie na Żyda jako wyznawcę judaizmu, ale może też no, o krew też chodzi, o rasę, co po niektórym. I... A patrzę, co tutaj piszecie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich czatowników. Przypominam, że można wejść na naszego czata na stronie nocneradio.com www.pl i tam sobie klikamy w czat i możemy sobie pogadać z innymi słuchaczami, których tu no trochę jest, to jest. To jest aktywna społeczność i można też dzwonić do audycji, pogadać ze mną. Na Nocne Radio taki jest Skype, trzeba sobie dodać taki profil do znajomych i już można tu dryndać, dzwonić, zagajać. I wypowiedzieć się na przykład na temat filmów z udziałem Saszy Barona Cohena. Ali G, czyli taka pierwsza znana postać, w którą wcielił się wspomniany aktor. Potem Borat, Bruno, Dyktator. No, Dyktator też świetna postać. Film jakoś nie zdobył uznania krytyków tutaj w Polsce, ani też i publiczności, chyba sądząc po ocenach, po komentarzach. A to jest naprawdę niezły film, moim zdaniem, który też jest bardzo aktualny. Mówi o takich rzeczach jak feminizm, jak terroryzm, jak dyktatura. Czy są jakieś ważniejsze teraz jest dużo innych ważnych spraw dookoła nas, tak? Że to są jakieś głupoty może? Że to płytki film, jak o tym jest? Chyba nie, no. Jak dla mnie Sacha Baron Cohen to jest komik w formatu Charlie Chaplin, Jim Carrey i jakoś no, też go postrzegam jako kogoś o tego formatu. Simply pisze, Krawiec, gadamy teraz o historii marksizmu, nie przeszkadzaj. Ćwiczcie sobie wielofunkcyjność. Jedna półkula, ta lewa, będzie właśnie rozmyślać o marksizmie, a ta prawa będzie słuchać Nocnego Radia. I potem wam się, tylko co tam się wylęgnie po środku, potem to aż się boję myśleć. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy nie są na czacie, bo ja tak się zawsze skupiam tu na czatownikach, ale ogólnie wszyscy słuchacze Nocnego Radia. Ostatnio tu się sporo dzieje, różne audycje, różne aftery, nieoczekiwane retransmisje, tak jak było wczoraj na przykład, retransmisja z Radia Wolne Wilno, Teoria Twarogu, no to po prostu coś niesamowitego i to mówię całkowicie bez cienia sarkazmu w tym momencie. No a ostatnio wyobraźcie sobie, że lider zespołu U2, Bono, poszedł do parlamentu i zaproponował politykom nową broń w walce z terroryzmem, z ekstremistami muzułmańskimi i tak dalej. Otóż właśnie humor. Humor, bomba śmiechowa. No, gadaliśmy już o cywilizacji, o grze cywilizacja i o bombie kulturowej, tak, którą odpalamy na terytorium wroga. No i co, no a dlaczego o tym wspominam? Bo właśnie Bono zaproponował, żeby tam Saszę Barona Cohena wysłać gdzieś na wschód i niech robi show, nie? Ja myślę, że terroryści mogą nie mieć poczucia humoru, a tylko kałachy w dłoniach i to może być koniec kariery. Zaproponował Bono jeszcze dwie inne postacie, w tym jakąś aktorkę komediową, chyba z tego co pamiętam, i ona to skomentowała tylko tak, że holy shit! Tak jej się spodobała perspektywa wyjazdu gdzieś, no... I uświadamianiu i uczeniu poczucia humoru panów odzianych w długie białe tuniki, w rękach kałasz. No, wiemy, że nic tak nie odstrasza jak seria z kałasza. Także komika, więc się nie dziwię, że reakcje chłodne. Jak takie jakieś dłuższe macie dla mnie informacje tutaj, tak jak Zenon właśnie mi tu pisze na czacie, to najlepiej zadzwońcie i wspomnijcie o tym. Oczywiście przy okazji dzielenia się swoimi opiniami na temat Saszy Barona Cohena. No i właśnie, też taka plotka chodzi po internecie, że Donald Trump to jest kolejne wcielenie Saszy Barona Cohena. I jak się zastanowić, no i spojrzeć na przykład na cytaty tego jegomościa, to można dojść do takiego wniosku, że to jest taka kolejna komiksowa, przerysowana postać, po prostu polityka, który się zachowuje trochę jak Borat. No bo co powiecie na to?
2: Gdyby Iwanka nie była moją córką, chętnie bym się z nią przespał.
0: No to takie właśnie w stylu high five, jak się masz? To moja siostra daje dupy w naszej wiosce. No to takie właśnie taki Borat znowu trochę wychodzi. W ogóle to przedstawienie też, wracając do postaci Borata, czyli dziennikarza z Kazachstanu, który wyjeżdża do USA, żeby tam podpatrywać różne rzeczy i je potem przekazać w swoim kraju. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Nie było... To znaczy tam jest, to jest tak bardzo umownie, był taki reportaż oglądałem, w którym mieszkańcy tej rzekomo rodzimej wioski Borata się wypowiadają i no w ogóle tam w intro jest pokazany nie Kazachstan, tylko jakieś inne miejsce. On oczywiście tych wszystkich, no to wiadomo było, że on te postacie, które tam nagrywa, to też przedstawia w krzywym zwierciadle, na zasadzie: to jest nasz mechanik, zajmuje się aborcjami. No, albo mówi: to jest nasze przedszkole. A tam taka zagroda dla świn, nie? I dzieciaki powtykane. To jest wszystko bardzo mocno przerysowane. Mieszkańcom tej wioski zostały... mieszkańcy zostali przedstawieni w sposób groteskowy i oni się na to żalą trochę, bo też nie zarobili na tym ani grosza. Oni pewnie zostali z tego, co tam słyszałem, skuszeni jakąś tam obietnicą, że no takie, wiecie, krzywe trochę kwaśne sprawy się pojawiają, że oczywiście pojawił się tam z ekipy producentów ktoś, kto naobiecywał, tak, że tu będzie droga, wiecie, ja tu pogadam z waszym sołtysem i do burmistrza nawet pójdę i do prezydenta, wiecie, będzie dobrze, tu jak będziecie sławni, to wiecie, my tu kręcimy film, to będzie w całej Ameryce popularne, proszę, w cały świat was zobaczy, wiecie, co tu będzie, kochany, no ale na razie nie dostaniecie od nas ani grosza, oczywiście nie mamy funduszy, ale te perspektywy, proszę pana. No i tak skusił tych prostych, biednych takich ludzi w tych sweterkach, w tych gumofilcach, co świata nie widzieli, znają tylko swoją kozę, swoją lepiankę. Nie no, przesadzam oczywiście, ale no tacy biedni, prości ludzie, których pewnie jest łatwo omamić, i oni się skarżyli w tym reportażu mocno. No w gruncie rzeczy cały świat dzisiaj ich ogląda i się z nich śmieje, tak? Że to jest wioska Borata. Taka sława, niesława, niedźwiedzia przysługa, nie? Zrobił z nich słynną wioskę Borata. Żyją tak, jak żyli, w gnoju, no bo muszą, to w końcu są wioską Borata, nie? No i taki to jest świat, nie? Właśnie. No ale śmiejemy się wszyscy z tego, najbardziej chyba z tego właśnie wcielenia Saszy Barona Cohena. Borat, który jest wcieleniem i kwintesencją po prostu obciachu i takiego widocznego zapóźnienia cywilizacyjnego, tak? Niemodne ubieranie się w staroświecki garnitur, wieśniacki jakiś strój, słynny oczywiście strój kąpielowy Borata, który dzisiaj można kupić na Allegro w wielu różnych odmianach, wersjach i kolorach. I... No i to w ogóle te wąsy oczywiście, Borat w swojej kurnej chacie, jak z taką dumą opowiada, że ma, że jego wideo to jest z nagrywaniem, nie? VCI recording. No i widać taką dumę, to jest właściwie szydzenie z czyjegoś zapóźnienia cywilizacyjnego. Chodzi oczywiście o mieszkańców wschodu, o różnych tam Arabusów i muslimów. I no, okej, okay, nie? Właśnie dużo jest takiego też humoru, ale to ogólnie u Coena jest seksu, właśnie fiutów, cycków też, nagości, takiej prowokacji. To jest aktor, który się absolutnie nie boi łamać tabu, prowokować i to maksymalnie, wręcz na granicy skandalu. No, słynne sceny z Borata, gdzie on właściwie cały na golasa z dyndającym ptakiem, jeszcze ze swoim takim obleśnym kumplem, grubasem, który też biega na golasa, no biegają po hotelu, tak, gdzie są jakieś imprezy, gdzie jest cała sala osób i widać no, raczej, że ludzie są zaskoczeni. Zastanawiałem się właśnie, jak to jest to organizowane, tak? No bo wiemy, że przecież można pozwać potem, można coś. Ja myślę, że to jest taka mieszana, taka trochę się po cichu dogadują. Wiecie, jak to jest, kto ma wiedzieć, ten wie. Krążą jakieś plotki, że będzie jakiś aktor, że się wygłupi, żeby nie panikować być może, tak? No oczywiście to chodzi tylko o to, żeby na kamerze to wyglądało wiarygodnie, że ludzie są zaskoczeni, że jest straszny skandal. No bo słuchajcie, wszyscy w garniturach, tak? Jakaś impreza ważna. No, Borat się spotykał też ze znanymi różnymi postaciami i zastanawiam się, na ile jest taka strategia, że producenci nie ujawniali różnym, czy politykom znanym w Wielkiej Brytanii, czy innym osobistościom ze świata, że to jest po prostu aktor. Na ile oni myśleli, że to jest faktycznie jakiś dziennikarz z Kazachstanu? Ta wyrozumiałość jakaś taka i konsternacja na twarzach większości ludzi i taki lęk przed, widać też lęk przed zachowaniem się niewłaściwie, przed urazą uczuć, tak, obcokrajowca, który jest na maksa egzotyczny. Przecież Borat szokuje na każdym kroku. Jak wita się z jakąś grupą, która go przyjmuje, to się obcałowywuje z facetem, a kobiecie tak podaje rękę i to tak od niechcenia i śledziucha takiego, nie, że jakby gardził nią trochę. I ta pogarda oczywiście potem też to jest rozwijane przez komika, także on właściwie to do kobiet to ma, ma stosunek taki, że baba to jest do garów i do pługa i do zaspokajania mężczyzny i nie powinna wyłazić w ogóle z domu, bo jest za głupia, żeby cokolwiek robić. No, po prostu jest maksymalnym, jak się tylko da, szowinistą, o jeszcze o skłonnościach homoseksualnych. Borat oczywiście zaprzecza, jakoś sobie tam to tłumaczy po swojemu, ale on się po prostu no, widać, że tam i komplementuje, jak na plaży zobaczy jakiegoś muskularnego tego tam mięśnie mu tam maca i wa, nice, high five. No i jest tutaj dużo no, takich aktualnych właśnie też tematów, genderyzmy, geje, homoseksualiści, to zostało rozwinięte oczywiście przy okazji postaci Bruno. Bruno to jest z kolei ekscentryczny gej, zmanierowany maksymalnie po prostu, skoncentrowany na swojej seksualności, tak. No taki po prostu stereotypowy pedzio i to taki, no raczej taki, który nas zniesmacza lub wręcz budzi wrogość. Tylko, że on jest tak przerysowany, że tu już głupiejemy, tak? I wariujemy trochę, bo już sami nie wiemy chyba, jak się zachować. I to jest właśnie geniusz w kreowaniu tych wszystkich postaci, tak samo jak Ali G. No, Bruno, o którym teraz mówię, pojawia się... Każdy z bohaterów ma swój specyficzny sposób ubierania się. Sasha Baron Cohen, przygotowując się do roli Borata, przygotowywał sobie też i garniturek swój. Taki szary garnitur, szara koszula, no wygląda bardzo szaro, jak mieszkaniec byłego bloku wschodniego. No i on tego nie prał. Chodził w tym garniturze bardzo długo, aż on był już przepocony czy coś, żeby wzmocnić efekt chyba tej konsternacji właśnie u różnych ludzi, których, z którymi potem będzie przeprowadzał wywiady. Właściwie te postacie są tak skonstruowane, żeby mógł właśnie rozmawiać z ludźmi. No bo Borat jest dziennikarzem, Ali G jest raperem, który prowadzi program, show i rozmawia z różnymi znanymi osobami. A Bruno to jest ktoś, kto w ogóle się dużo spotyka, bo lubi się spotykać. Ogólnie jest takim w ogóle showmanem, aktorem. Właściwie to nie pamiętam, kim był Bruno. Modelem chyba po prostu był, czyli no wypinał pupcie, a jak się pupcie wypina, to można też poznać różne osoby. No taki po prostu gej, no taki... To jest postać też, no, mnie ten film zaskoczył, bo tam są centralnie takie wulgarne już na maksa sceny, gdzie mamy zbliżenie na takiego majtającego się po prostu ptaka na wszystkie strony, nie? To jest jakieś tam chyba próba, nie wiem, ja staram się takie rzeczy wyprodukowane przez tych twórców, co wiem, że chcą coś ludziom powiedzieć, to się wtedy zastanawiam, co chcą nam przez to powiedzieć, nie? Co prawda autorzy, czyli Sacha Baron Cohen, który jest często autorem scenariusza i też no, współtworzy razem, ma tam do pomocy jeszcze, teraz nie pamiętam nazwiska innego reżysera i scenarzystę, no to... Zastanawiam się, co oni mówią, taki dyndający ptak, nie? No taki coś, no w ogóle ta nagość taka, te pornole. Borat był w jednym odcinku leczony z homoseksualizmu, tak? Czy coś takiego. Ten temat się cały czas pojawia. Na pewno jest jakaś seksualizacja życia i twórcy chyba chcą nam to jakoś... unaocznić, że ten świat może zwariował, nie? Raczej nie wygląda to jak zachęta, tylko na takie po prostu przerysowanie tego, co jest teraz, żeby to ukazać. To jest taki chyba najczęstszy zabieg u różnej maści twórców, nie? Czyli wyolbrzymienie, przejaskrawienie i przerysowanie jakiegoś tematu, żeby go unaocznić wszystkim i zapytać się, czy to nie jest szalone jakieś, nie? Że jest to takie skoncentrowanie się wśród wielu facetów, na przykład na wyglądzie, wydepilowane brewki, już malują się nawet faceci, tak? No przecież cera musi być gładka i piękna. Wypachnieni, do fryzjera co parę dni chodzą i są tak zniewieścieli, że się zastanawiamy już, czy to gej, czy to nie gej, czy to może jakiś inny wynalazek, na przykład biseksualista, czy coś. Ale czy właściwie tak dużo jest takich osób? No na pewno w takich krajach jak Polska trochę mniej, nie? To jest właśnie też jakaś tam cecha niektórych. Myślę, że Bruno jest bardzo amerykański i Borat też. Może stąd ten humor nie zawsze pasuje, bo Borat często obnaża różne takie cechy Amerykanów, które... mogą być uznane za niepoprawne politycznie. Czyli dziwny zabieg. Z jednej strony łamie sam bardzo mocno polityczną poprawność, a z drugiej jakby jednak miał misję pokazania ludziom, Amerykanom, że wy Amerykanie jesteście na przykład w dużej części antysemitami czy rasistami, bo niektóre właśnie wywiady Borata, reportaże pokazują te cechy u Amerykanów. Rasizm, jakieś takie też zapóźnienie, jeśli chodzi o wiedzę, o świecie, tak? Czyli Amerykanie są zbyt skoncentrowani na sobie i tak resztą świata się nie interesują. No tak ze strony geograficznej czy tam coś. Nie wiedzą, kto tam jest, kto na świecie. Widzą tylko, że jest Ameryka i reszta świata na przykład. No, nie trudno znaleźć w sumie zawsze prostych ludzi, których łatwo jest wyśmiać, ale myślę, że Borat tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia, bo łoi też równo Sacha Baron Cohen z tych dzianych i bogatych, tych z dobrego domu i tych ze slumsów i z czarnych i z białych. No, Ali G to raper szpaner, gangsta raper właściwie, na maksa pretensjonalny, na maksa też głupi w zasadzie. No taki prostak, ham, któremu się wydaje, że jest inteligentny. To jest najlepsze połączenie, jakie może być w ogóle. Ali G zaczynał w jakimś amerykańskim innym programie jako taki dodatek, potem doczekał się własnego show, a jak show się stało mega popularne, to nakręcono pełnometrażowe filmy. Z tego, co widziałem, chyba się ukazały 3. Ja widziałem 1 i całkiem mi się podobał. Bardzo taki komiksowy, przerysowany też i głupkowaty, na maksa żenujący też. To jest kolejna rzecz taka u komika, o którym dzisiaj mówię. Sacha Baron Cohen lubi posługiwać się żenadą i tworząc różne takie żenujące sceny na maksa, że aż nas ciary przechodzą i po prostu albo zaczynamy się głupkowato brechtać, albo zakrywamy twarz. To w zależności od charakteru, kto ma jaki. No to jest fajne. Ja lubię takie właśnie operowanie żenadą. No bo właściwie dużo jest tej żenady. Żenujące jest zachowanie, po prostu nieumiejętność dopasowania się, robienie wiochy tak zwane, tak? Albo zmuszenie wszystkich do 10 minut ciszy, tak? Wszyscy chcąc uczcić jakąś, uczcić pamięć jakiegoś zmarłego, się spotykają. No Borat tam jest też jednym z gości i zarządza 10 minut ciszy. No to się, wszyscy są bardzo zdziwieni, bo to raczej 10 sekund, nie? Ale tak czekają, taka żenująca, no żenujące obcałowywanie się, żenujące bieganie na golasa, żenujący dyktator, który na linie z gołym fiutem, też taki rozkraczony, po prostu uderza w okno jakiejś kobiety przerażonej. Masa takich żenujących scen. Kopnięcie też, no, łamanie takich nie tyle tematów tabu, co takich granic, które nie każdy przekracza, w stylu na przykład kopnięcie dzieciaka w sklepie, tak, który się niewłaściwie zachowuje. Tak sprzedanie mu kopa, że on tam leci i się przewraca na pudła jakieś. Przemoc na dzieciach to jest też coś, czego się ludzie boją, a jak już myślą o komedii jakiejś zwariowanej, to sobie to odrzucają. Pewnie poszczególne osoby odpowiedzialne za film jak Gorącego ziemniaka, bo to nie chcą mieć z tym po prostu nic wspólnego. Lepiej nie, tak? Lepiej nie. A tu widać, że twórcy się nie boją niczego. To, co im przyjdzie do głowy, to właściwie no to robią, tak? Ja lubię takich twórców, którzy są odważni. Tak też się mówi o Sacha Baronie Cohenie, że to jest gość, który ma jaja. I to jest jakiś jego trademark. Pomyślcie, to naprawdę nie jest takie proste. Ja teraz ogłosiłem na przykład akcję, żeby robić jakieś prankowe telefony, dowcipasy, prowokacje telefoniczne. Gdzieś zadzwonić, czy do pracodawcy, czy do jakiejś firmy, czy do Urzędu Skarbowego, czy do ZUS-u, gdziekolwiek, do prezydenta na przykład. Dzień dobry, chciałem z prezydentem rozmawiać. A kto mówi? On już będzie wiedział, kto mówi. No, dawać mi tu. Jakieś takie żarty można porobić i żeby to wysyłać tutaj do nocnego radia. Zrobimy jakiś konkurs na najfajniejsze nagranie. No i to już wymaga odwagi, tak? I jakiegoś przełamania się. Wyjście na ulicę, robienie jakichś pranków wymaga jeszcze większej odwagi jakiejś i takich jaj, tak? Żeby nie spękać, żeby nie być spiętym. Robić to na luzie. A jak jeszcze mamy sobie robić jajca i wiemy, że to będzie nagrywane z jakimiś znanymi osobami i po prostu zbłaźnić się albo sprowokować je, coś takiego powiedzieć, że wszystkim pójdzie w pięty, nie? Albo wszyscy się w ogóle wystraszą, to jest dopiero sztuka i to wymaga jakiegoś tam przygotowania, nie? Bycia takim aktorem wielkiego formatu, bo to nawet nie chodzi o to, że ktoś nam da w mordę, tylko to jest strach przed tym, że wyjdziemy na totalnego wiochmena takiego, nie? Co na przykład brzydko pachnie, nie umie się zachować, jest szowinistą i rasistą, bo Borat jest też rasistą, nienawidzi Żydów. Stąd może ten mój wtręt na początku tutaj, może nie każdy skumał, dlaczego, co tak o Żydach tu było. Nienawidzi Żydów, jest przekonany, że Żydzi, jego antysemityzm jest oczywiście przejaskrawiony i sparodiowany, no bo Borat myśli, że Żydzi mają szpony po prostu. Jest tak nauczony, bo u niego w wiosce jest na przykład święto takie, że się goni wielką figurę Żyda i się ją kopie, potem Żyd znosi jajo żydowskie i małe dzieci dopadają to jajo i kopią takie po prostu rozgrzane już do walki, po prostu się rzucają na to jajo i je tam masakrują. No, jest to pokazane mocno groteskowo wszystko. I no, była nawet jakaś taka afera, że wysoko postawione osoby z Kazachstanu się wypowiadały na ten temat i wyrażały swoją dezaprobatę, co jest taka batalia. Tu mamy z jednej strony komika, z którego się śmieje cały świat, który zdobywa nagrody, który jest zapraszany na największe imprezy jako osoba zapowiadająca, tak, że pojawia się super gość przez chwilę, Sacha Baron Cohen. Ktoś, kogo uwielbiają tłumy, ktoś inteligentny, wygadany, bo to jest bardzo mądry facet. Początkowo ciężko było znaleźć mi, kiedyś było ciężko znaleźć wywiady, gdzie był Sacha Baron Cohen as Sacha Baron Cohen. On jako on sam się pojawiał rzadko. Potem to zostało jakoś tam zmienione, teraz już są różne wywiady. No i jak się go posłucha, naprawdę inteligentny facet. No i a co mamy z drugiej strony? Jakiegoś śmiesznego, łysiejącego polityka z Kazachstanu, który wyraża swoją dezaprobatę, że się z nich śmieją. Wszyscy jeszcze się głośniej zaczynają śmiać, jak wyjdzie taki, nie? I zastanawiam się, jak to działa, jaki to ma skutek, no bo cały świat się w pewnym momencie zainteresował tym Kazachstanem jakoś tam. Być może była to szansa na tego, żeby... To by było bardzo nieoczekiwane, tak? Gdyby władze takiego kraju, jacyś tam dostojnicy nagle stwierdzili, że był to świetny film, że co prawda jest totalne pomieszanie z poplątaniem, to nie jest Kazachstan, ale chętnie zrobimy z tego jakoś tam też swoją markę, przyłączymy się do tego i zrobimy na przykład Park Borata albo coś tam. Nie, no oczywiście to jest ciężko by było im to zrobić, ale znaleźć jakieś takie rozwiązanie, żeby się do tego dokleić, zainteresować świat Kazachstanem i trochę propagandy wysłać w świat, że to wcale nie jest takie złe miejsce, że cały świat myśli stereotypami, to może tak dawniej było, teraz to jest zupełnie inny kraj, zapraszamy inwestorów. Wiecie, można się albo obrazić, albo rżnąć głupa, mówiąc brzydko trochę, i starać się podłączyć, nie? I coś z tego torcika wykroić dla siebie. Być może to by była lepsza strategia. No tak czy owak, Borat jest już postacią trochę zamierzchłą, ale swego czasu był bardzo popularny i był na topie. Bruno jakoś tak mnie już nie zachwycił zbytnio, bo to jest taka szydera po prostu z gejów, ze świata show biznesu też, mody, z pewnego właśnie upadku, no zdaniem wielu z upadku kulturowego, tak, który w skrócie mówiąc najprościej polega na tym, że facet przestaje być facetem, że jest pomieszanie wartości różnych, a dodatkowo seks staje się wartością jakąś taką mega ważną dla ludzi i hedonizm też, no przyjemności. Narcyzm co, też, no bo Bruno jest oczywiście wielką gwiazdą, skoncentrowaną na sobie oczywiście i na swojej seksualności. Zawsze się ubiera bardzo pretensjonalnie i w tak no po prostu bardzo też dziwnie, no tak właśnie gejowsko, nie? Taka moda gejowska, jakby to powiedzieć, czyli jakieś wycięcia na dupie, jakieś podkoszuleczki, żeby mieć tu odsłonięte, ramionczka, tak? I przykrótkie tutaj i tu się jeszcze dynda coś, takie dyndadło i tu króciutko, tu żeby było wyeksponowana nóżka, No wiecie, i tak po prostu na maksa szydera, przerysowanie już czegoś, co wszyscy jakoś tam znamy, no i to takie gejostwo, które tych, co po niektórych heteryków, jak to mawiają właśnie sami geje, heteryków, drażni, tak? No i też fajny film, bo jakby tego nie odbierać, to jest to po prostu takie oglądanie czegoś pod lupą, nie? Czegoś przejaskrawionego właśnie, wyolbrzymionego i pokazanego jak na dłoni. I możemy sobie to lepiej może dzięki temu poobserwować i zastanowić się, czy taka przesada w tym temacie, taki klimat, to czy to jest... Jak to odbierać, nie? A może to inaczej działa, może to rodzi tylko takie spowszednienie. No bo kto da więcej? Kto przebije Sacha Barona Cohena w byciu gejem, tak? Może tylko wielki gej Al z South Parka, ale to też nie wiem. wręcz no, facet chyba jest geniuszem, skoro tak łatwo, tworząc jedną postać, stał się wręcz ikoną jakiegoś takiego, jakiejś takiej gejowatości właśnie śmiesznej. Więc tylko nie wiem, czy to jest taka postać, której ktokolwiek chciałby używać do promowania siebie, nie? Czy na przykład sami homosie myślą teraz o tym, żeby takiego Bruno... Ciekawe, jak oni się do tego ustosunkowują. Może to wpłynie, może też to zwróci uwagę pewnych środowisk, że się na przykład zachowują, że no, my tacy jesteśmy, tak? I może to jest jakaś przesada już po prostu w takim zachowaniu. Sam nie wiem, ale ciekawi mnie, co wy o tym myślicie, wy, czyli słuchacze Nocnego Radia. Którzy to możecie właśnie, wy słuchacze, jak pięknie dzisiaj mówię, dzwonić na profil Nocne Radio na Skype'ie i sobie tu ze mną pogawędzić o... No, tak wracając do tego pomysłu, że humor przeciwko karabinom, kurczę, to naprawdę ma sens, no bo w Polsce się udało, tak? U nas się sprawdziło. Swego czasu kabarety, satyra cała na PRL, Bareja, Laskowik, Smoleń, kabarety typu Elita, no cały wielki przemysł satyryczny, trochę taki podziemny częściowo, a częściowo nie, to było coś, co moim zdaniem zdewastowało PRL. To był... To była utrata prestiżu władzy, która prowadzi już, no to jest już początek końca, tak? Jak wszyscy się śmieją z króla, nawet dookoła błazny wszystkie się z niego śmieją, no to co królowi pozostało? Sznur. I myślę, że nawet bym tutaj powiedział, że być może przeceniamy trochę, że Jan Paweł II obalił komunizm. No tak, tak, no Jan Paweł II, no owszem, no przyszedł i powiedział no, tam, niech wstąpi duch twój, ale to moim zdaniem humor odegrał jeszcze większą rolę tutaj, właśnie satyra, pokazanie ludziom, że absurdów rzeczywistości i pomyślcie, humor, śmieszna scenka, jakiś show fajny, to jest coś, czym łatwo dotrzeć do każdego człowieka i do inteligenta, i do człowieka prostego, i do wykształconego, niewykształconego, do każdego, będą się śmiali ludzie i coś tam i skumają, nie, te absurdy. A jakby pan profesor wyszedł, no chyba lepiej to ludziom pewne rzeczy uświadamia, niż taki Korwin, czy ktoś, który tłumaczy zasady działania kapitalizmu czy wolnego rynku. Chociaż tutaj akurat może zły przykład podałem, bo Korwin... zawsze się śmiejemy. Może on taki ma plan właśnie, no kabareciarz z muszką się mówi czasami, nie? Czyli łączy politykę z humorem i wyszło mu, że jak doda to do siebie, to będzie efekt piorunujący, a wyszło trochę może nie tak, jak miało. Bo nikt nie chce głosować na tego, który jest jednocześnie politykiem i satyrykiem. A okazało się, że u nas lubimy tylko smutnych panów, być może w garniturach, którzy nawet im warga nie dygnie, jak mówią. Chociaż nie, no to ci nasi politycy to tacy roześmiani. I tak właśnie pani redaktor, że tak powiem, tutaj oczywiście zabawnie pan to, że tak powiem, podsumował. No, to taki właśnie humor u naszych polityków jest. Taki, oprócz tego, że się śmieją, to nie ma nic śmiesznego na przykład. No bo to trzeba uważać, nie? Jak się powie coś za bardzo śmiesznego, to... No tutaj pisze furiat, szczególnie Schetyna błazen. Panie, idź pan znowu, pani, rozwalę tą kamerę. Idź, poszła ty dziennikaro, głupia, kopnę w tą kamerę, zobaczysz, ale będziesz miała, no. To taki pan. To mi się z Niesiołowskim pomylił. Czemu ja spodziewałem Niesiołowskiego, a Schetyna mi się... Schetyna jest zupełnie inny. Schetyna jest taki raczej cichy, po prostu tak mówi, co ma do powiedzenia. Po prostu dziękuję bardzo. To tyle miałem państwu do powiedzenia. Podejmiemy wszelkie kroki z wiedzy, jaką posiadam. No i to właśnie taki bardziej język chyba, nie? zawsze ma banana na twarzy, ale to który? To Schetyna, tak? Ma zawsze banana na twarzy, tak? No nie wiem. No właśnie, a propos parodiowania głosów, różnych takich umiejętności, no to myślę, że Sacha Baron Cohen jest mistrzem. Właściwie każdy z jego bohaterów się wysławia inaczej. Ali G, czyli raper, gangsta raper, to jest też właśnie ciekawa postać, bo to jest coś, co może nie do końca do nas trafia, bo to jest, no taki gangsta raper to jest amerykański dresiarz taki. Z tego co wiem, to Amerykanie mniej więcej tak się śmieją z tych gangsta raperów, jak my z dresów, tak? Taki śmiech z jednej strony się ich boimy, z drugiej się z nich śmiejemy. No to on mówi zupełnie inaczej. Mówi, yo man, bitch! This is my terrain, bitch, motherfucker, yo man! Tak mówi trochę. To jest zabawny efekt, bo znowu wpuszczamy po prostu gościa z Bronxu, który... To jest taka też żałosna i żenująca na swój sposób postać, bo on naucza jakieś dzieci małe, jak radzić sobie w getcie. Jakieś takie szkołę ma absurdalną, ta szkoła zostaje zamknięta, on się miesza do polityki, niechcący, przez jakiś zbieg okoliczności, no i zaczyna być mega popularny. Okazuje się, że jego proste rozwiązania, że jemu się koncentruje wszystko na laseczkach, na dragach, na spluwach. I on ma takie też rozwiązania na problemy nasze współczesne też. Czyli na przykład, jak poradzić sobie... Panie Ali G, jak by pan poradził sobie z problemem emigrantów? No, trzeba wpuszczać po prostu tylko ładne laseczki do naszego kraju i problem rozwiązany, yo! No, i takie ma... I wszyscy zaczynają go kochać, jako staje się idolem i bożyszczem. To też jakiś taki chichot właśnie z tego, że... Z tej naszej współczesnej historii. Współczesny chichot historii, tak... Tak dziwnie powiem, no bo to wszystko się dzieje, tak? Czasem mega głupki, tacy prości kolesie, tylko że są zabawni, na przykład są fajnymi showmanami, men, zostają jakimiś gwiazdami, tak? I wszyscy ich uwielbiamy i oglądamy ich, zamiast na przykład jakąś książkę fajną poczytać, mądrą, z której coś wyniesiemy, albo spędzić jakoś fajnie inaczej czas twórczo, coś zrobić, coś stworzyć, nie wiem. Albo już nawet, nie wiem, się sobie poimprezować, cokolwiek, to oglądamy jakiegoś głupka, nie? I jesteśmy jeszcze przekonani, że to jest mądry człowiek i a ten, kto uważa głupka za mądrego, to kim jest? No i duża część społeczeństwa niestety jest zapatrzona w różnych, no takich ludzi, których obdarzamy autorytetem może zbyt wielkim niż na to zasługują. No i Ali G pojawia się też, jest jakaś impreza, wszyscy w garniturach, rozmawiają na jakieś, na poważne tematy, a tu się Ali G na mównicy. Ja to, coś gdzieś wyczytałem, że ponoć producenci jakoś tak to rozwiązywali, że wkręcali po prostu tych różnych ważniaków, że będzie jakby reprezentant środowiska hip-hop, który też chciałby coś tu powiedzieć. Czyli takich brali trochę pod przysłowiowego, prawda? No bo tamci musieli być zafascynowani. O, to bardzo dobrze, taka tutaj inne środowisko się wypowie, jakby z Bronxu biedota też wyrazi swoje oczekiwania. No, dobrze, to pan zaplanował, to się ludziom spodoba, musimy jakby być otwarci, rozumie pan te hip-hop, ja to kojarzę, proszę pana, mój syn też hip-hop, proszę pana, i hip, i hop. No i tak mogło to wyglądać trochę, taka rozmowa, a potem nagle wyskakuje Ali G i robi takie show, że ludzie zakrywają rękami oczy dosłownie, albo nie mogą się opanować, tak, bo ma takie właśnie proste... Kanye West chyba w South Parku jest też pokazany jako taki

jakieś pewne rzeczy, no i po prostu, wiesz, profesorze, ja szanuję, jakby też, książka nie jest mi obca, no i to takie można by też u nas to tłumacząc na polski, nie, no takie, taka wojna światów trochę, to jest, myślę, takie hasło, które pasuje do wielu show właśnie, wojna światów, tu pozdrawiamy, pozdrawiam Kubę oczywiście, wojna światów, to jest taka też zabawa, którą zrobiliśmy, internetowa, streamowa wideo z Kubą swego czasu. Można znaleźć tą audycję, dwie pierwsze części, trzecia też już jest do znalezienia w internecie, niebawem tu wkleję. Też wojna światów. No i właśnie ta wojna światów, to jest też często tu pokazane. Tak samo przy Boracie, tak samo przy Bruno, tak samo przy Alim G. Też jakieś takie wnioski są, że nie zawsze można stworzyć coś perfekcyjnego, no bo ten Christo, który był pierwszy, chyba go gdzieś widziałem, to nie było takie, to było słabsze. W ogóle na przykład Ali G na początku mówił w taki sposób jak Borat właściwie, potem to widać po prostu, że pewne rzeczy są doszlifowywane, nawet jak stoi za tym duża kasa, nawet jak jest to duże przedsięwzięcie, odpowiedzialne, specjaliści są, to zawsze projekt ewoluuje, nie? Czyli takie jakieś wnioski dla różnych twórców mogą tutaj być, że nie zawsze musi być idealnie od początku. Wszystko się zmienia, wszystko się ulepsza z czasem. No i też stare Boraty Ali G, jak oglądałem, to widać, że no, że komik się doskonali po prostu w tym trochę, nie? Na początku widać, że bardzo utalentowany gość, ten aktor, to jest zadziwiające, jak on jest normalnie spokojny, jak się zachowuje, no tak jakby widać, że wszystkie te postacie, to on nad nimi dużo pracuje i potrafi się całkowicie zmienić w postać, wcielić w tą postać, zapomnieć jakby o swoim charakterze, o swoich cechach i stworzyć na nowo, zupełnie nową postać, właśnie gangstera-pera, zapóźnionego, kontrowersyjnego Borata, zmanierowanego geja, albo dyktatora właśnie, no dyktator. Też to jest oczywiście tutaj jak, no taki trochę aktualny film, nie, można powiedzieć. Dużo się mówi ostatnio właśnie o ustrojach, o dyktaturach, o spodziewanych różnych wojnach, najazdy, tu mamy dyktatora, tu zabitego dyktatora, tu nowy dyktator, tu umarł dyktator, a jak postąpią te państwa, w których jest dyktator, tu dyktator grozi, że ma broń. Dużo z tego zostało sparodiowane. Broń masowej zagłady pokazana w dyktatorze, tak? Śmiesznie tak pokazane, jakby taka uwidoczniona autodestrukcja, która jest w tych ludziach. No, dyktator po prostu pozbywa się różnych kolejnych swoich specjalistów. Gdyby tego nie zrobił, to miałby super broń, ale on z byle powodu wszystkich skazuje na szafot. Z takich głupawych powodów, że ktoś go nie przepuścił na schodach, tak? I potem zaczyna, no, cierpi na tym, że nie ma wokół siebie tych ludzi, którzy mogliby się przydać. To jest film o nietolerancji, o różnorodności. Jest sparodiowany też ten taki ruch, który możemy nazwać współczesne takie ruchy feministyczno-lewicowe, feministki, zdrowy tryb życia, tak? Czyli weganie, wegetarianie też, no bo dziewczyna dyktatora jest z takiego środowiska, prowadzi sklepik ze zdrową żywnością, ekologiczną, jest taka właśnie bardzo zielona, można powiedzieć, zielona, różowa i przechodząca w czerwoną i nie goli się pod pachami, co dyktatorowi bardzo przeszkadza, bo on lubi jak są. To jest dla niego w ogóle najważniejsza sprawa właśnie to, czy to jest właściwie jak Kubuś Puchatek trochę. Znajduje się w zupełnie, można powiedzieć, że trochę książę i żebrak, bo tutaj książę staje się żebrakiem. Dyktator ląduje na ulicy. To jest kolejna jakaś wariacja na temat słynnej baśni. I tutaj właśnie główny bohater zostaje na ulicach symbolicznie wręcz, bo w samych gaciach i do tego brudnych i pod koszulką brudnym. No i musi przeżyć, tak? Ale on się w ogóle nie przejmuje. To jest w nim fajne, że on jest taki bardzo pewny siebie,
do przodu też, nie jest tak bardzo zagubiony w tym nowym świecie, w Ameryce, w której

się znajduje bez brody. Zostaje mu obcięta broda. Film można powiedzieć, że jest z jednej strony porusza ważne sprawy, z drugiej strony humor jest bardzo taki prosty, przaśny, rubaszny, wulgarny, więc taka hybryda trochę i zdaniem wielu jest to film taki na imprezę też, albo taki, który można sobie usiąść z popcornem, przytulić się do swojej drugiej połówki na przykład, albo się przytulić do swojego drugiego połówka, jak ktoś jest homoseksualny na przykład, albo się do psa przytulić, jak ktoś nie ma drugiej połówki, albo się samemu do siebie przytulić, jak ktoś jest samotny, albo się przytulić do swojego komputera, do swojej Amigi, jak to się tak bardzo kocha, jak Etam na przykład. Pozdrawiam. No, różnie. W każdym razie ja myślę, że to jest jednak dość lekki film, mimo wszystko. To jest takie dzieło, które można odbierać lekko, a można sobie obejrzeć drugi raz i starać się tam coś więcej dopatrzeć. Dużo akcji, dużo efektów, świetnie nakręcone w ogóle, znakomita reżyseria, jajcarskie też takie z wyczuciem, fajnie zrobione, bo na przykład czołówki, różne takie infografika, intra do Borata, no te rzekomo wykonane jeszcze, jak rozumiem, w Kazachstanie. Na Amidze 500, przepraszam, tutaj się Etam się pogniewa na mnie. Tak właśnie wyglądają trochę jak zrobione na Amidze troszeczkę. I tak jeszcze wieśniackie, jakieś takie cienie pod czcionkami, te czcionki takie wypukłe, no wiecie, taki jak internet z lat 90., nie? Ja używam w ogóle słowa wieśniacki, to się proszę mieszkańcy wsi tutaj nie obrażać, no jako takie potoczne określenie tego, co jest jakoś tam nie na czasie trochę, tak? I takie właśnie przaśne, zrobione, takie wytanione, chodzi o taką po prostu niezbyt trendy grafikę, logo, efekty, to jest wszystko tak fajnie zrobione, jakby nagrane jakimś VHS-em, jakby zrobione jakimś programem takim do łatwego montażu wideo z efekcikami. No wiecie, po prostu ktoś fajnie to zrobił, to jest śmieszne. No i co jeszcze można powiedzieć? No moim zdaniem każda kolejna rola Coena jest mega ważna. On w sumie też grał w Alicji w Krainie Czarów, też podobno świetna rola. Nie widziałem osobiście tej części Alicji akurat z Saszą Baronem. Czy on tam nie gra przypadkiem czasu? Czas? To znaczy to jest Alicja po drugiej stronie lustra chyba. Muszę tutaj coś sprawdzić. O właśnie, The Brothers Grimsby. To jest ostatni film z Saszą Baronem Cohenem. Bardzo fajny, widziałem. Cohen gra tam brata agenta specjalnego. No takiego super gościa, tak? Który jest muskularny, sprawny, charyzmatyczny, dobrze się bije, ma wszystko, ma rodzinę tam. Jakoś tak to, wiecie, taki po prostu ktoś, nie? A Sasza Baron Cohen gra takiego nieudacznika, takiego po prostu gostka, brata tego, nie? Taki niewydarzony brat po prostu. Brat, który wpędza ciągle w kłopoty, jest ciamajdą, lubi piłkę nożną, taki prosty chłopak, ma grubą żonę. No, świetna postać po prostu. Scott Adkins, aktor kina akcji, o którym wspominałem we spoilerze poświęconym właśnie współczesnym gwiazdom kina zabijacko-napodalskiego. Scott Adkins, no właśnie, bardzo zajebisty zabijaka, którego lubię strasznie za jego taki szczególny styl walki. On dużo robi różnych takich skoków dzikich, że robi salto, spada na przeciwnika, jakieś takie kopniaki poczwórne, poszustne z wyskoku, w ogóle jakiś salta do tyłu, do przodu, tu kopnie. No taki w ogóle niesamowicie wysportowany kolo. I on zagrał w tym filmie razem z Saszą Baronem Cohenem, The Brothers Grimsby.
i dostał tam łomot od tego Scotta Adkinsa, ale taki tęgi po prostu, i to była też na swój sposób śmieszna scena, która mnie nieco zaskoczyła, ponieważ pierwszy raz widziałem, jak jest walka dwóch bohaterów, z których jeden się zupełnie nie umie bić i z jakąś tam rozbitą butelką biegnie w klapkach, a drugi jest jakby żywcem wyjęty z jakichś niezniszczalnych, nie? Po prostu walczy w sposób jakby Chucka Norrisa skrzyżować z Van Damme i spuszcza tęgi łomot. To taka dziwna scena po prostu, no, ale to jest typowe też dla Saszy Barona Cohena, że on potrafi też tak właśnie, no i ostatecznie ten zły zabijaka ginie po prostu od strzału w głowę. Tamten znajduje pistolet, strzela tamtemu w głowę i koniec. No, taka głupkowata mega scena. No ale widać też, że no to w ogóle jest też widoczne, często tego nie zauważamy u aktorów na przykład komediowych czy komików jak Cohen, że oni też muszą być nieźle wysportowani i wyćwiczeni. Przecież no widać tam było, że nie zastępuje Cohena dubler, a on tam no leci gdzieś na jakieś skrzynki, spada, jest tam tarmoszony, skopa dostaje w brzuch, nie? I to on też musi, no, też musi być trochę wysportowany, tak? Ja myślę, że taki aktor nawet, on też jakoś ćwiczy. Zresztą, no, widać, że budowę ciała ma taką, no, że też coś tam pewnie uprawia sport, tak? Więc do czego zmierzam? Że po prostu taka praca aktora, no to też... tak by się wydawało, że takie proste, że on sobie tylko gdzieś tam pójdzie, powygłupia się, no ale on tak musi ćwiczyć i aktorstwo trochę, przygotowywać się do roli. I często ci aktorzy się przygotowują do roli bardzo długo, wymyślają całą postać, ćwiczą, różne miny robią, tak? Bo nam się wydaje, że ktoś po prostu ma talent i tak mu to wychodzi. To też, ale jak ktoś nawet ma talent, ale olewa i się nie przygotowuje, to efekty są różne. Raz lepsze, raz gorsze, a raz nawet bardzo słabe. To jest coś, co mam chyba do zarzucenia polskim niektórym aktorom. Myślę, że taki Cezary Pazura mógłby się więcej na przykład przygotowywać do ról. Szczególnie w swoim późniejszym etapie kariery aktorskiej. Po prostu są tacy aktorzy, tacy showmeni, takie gwiazdy, tacy celebryci, którzy wychodzą z założenia po prostu, że są tak genialni, że są świetni w improwizacji, że zawsze jakoś tam będzie, coś wymyślę i będzie dobrze. A są tacy, którzy się przygotowują, którzy ćwiczą, którzy, przypuszczam, wręcz sobie tworzą różne takie sekwencje ruchowe, szczególnie ci aktorzy bardziej ekspresyjni, którzy pracują całym ciałem, tak, gestykulacją, dużo twarzą na przykład, jak Jim Carrey. Jim Carrey sam mówił, że dużo ćwiczy właśnie przed lustrem różne miny, bo on musi mieć te mięśnie twarzy w ogóle wygimnastykowane. Założę się, że wielu ruchów takich właśnie twarzowych nie powtórzycie Jima Carreya, po prostu nie macie tak wygimnastykowanej twarzy. Taki najprostszy test. Myślę, że żadne z was nie potrafi tak brwiami ruszać. Na przykład, że jedną do góry, drugą do dołu, a potem odwrotnie, tamtą do góry i tak, wiecie, tak na przemian. Taki E.T., przybysz z kosmosu E.T., nie uda wam się to, tak myślę. To mi wygląda na takie właśnie, a Jim Carrey to potrafi. Więc widać, że musiał długo ćwiczyć te swoje mięśnie twarzy. Albo ktoś powie, że może się urodził taki. Ja nie wiem, czy dzisiaj w Nocnym Radio przypadkiem się źle połączyłem i leci jakaś inna audycja, bo tu coś tak zerkam jednym okiem na czata. I nie wiem, czy tu coś było w ogóle a propos tematu, któregoś z tych filmów. Nikt nie dzwoni dzisiaj, nikt nie pisze. Co jest z wami? Co to ma być? Czemu nikt do mnie nie dzwoni dzisiaj? Się tu rozgadali o jakimś marksizmie, o polityce. Jakaś sprawiedliwość boska. Tutaj pisze Furiat. Furiat, jaka sprawiedliwość boska? Weź ty się, człowieku, uspokój. Majestat powracającego Chrystusa. Jezu, o czym wy tu gadacie, ludzie na tym czacie? Majestat powracającego Chrystusa w chwale każdego przytłoczy. Furiat, może ty stworzysz jakąś taką postać nową w stylu właśnie Borata, dyktatora, Alego G, taki
chrześcijanin, który jest przekonany, że apokalipsa, że upadłe anioły, demony, że szatany się lęgną, coś może tak, coś w tym stylu na przykład. I spotka was kara Boża, która spadnie na was z góry. Taki, coś jakiś taki, nie wiem, taka postać właśnie. No bo ciągle te jakieś anioły upadłych, tutaj apokalipsy, jakieś demony. Ja nie wiem, ja nie wiem, co wy macie. Jakiś, no właśnie, taki Furiat 44 tutaj. Jak może się podpytam coś was po prostu, czy na przykład uważacie, że jest to przegięcie, taki komik, który nie zna żadnych świętości, który żartuje sobie ze wszystkiego, ze zwyczajów, z kultury, pierdoli, jak to się mówi, konwenanse wszelkie, psuje innym imprezy, biega gdzieś na golasa, czym... On ma niektóre takie myki jak Andy Kaufman. Andy Kaufman kiedyś udawał, że zabił na scenie staruszkę niechcący, także ją tam zmusił, żeby tam tańcowała i ta babcia tam tańcowała. No i w końcu padła, łup na ziemię i cisza na sali. No ludzie trochę wystraszeni, jakieś tam już słychać krzyki. Ale się okazało, że to było wszystko ustawione i Borat chyba trochę czerpie od Kaufmana, bo widziałem, że na jednej imprezie to też takie przygotowanie, jak wszystko musi być zgrane, jak się udać. Tak, że niby się wciela w czarnego Czeplina, tak chodzi śmiesznie i laseczką sobie wywija, a tu tego nagle się potknął i babcie jakoś na wózku, która była też na scenie, jakaś taka ładnie ubrana tam przy mikrofonie, pchnął i ona łup na ziemię, nie? I leży, i nie wstaje. I tam ludzie się przy niej kręcą, sprawdzają puls, a on tam się pyta, umarła czy nie? No wiecie, to takie bardzo właśnie w stylu Andy'ego Kaufmana było, czyli takie właśnie prowokacje. Andy Kaufman to taki, no, pierwszy troll, można powiedzieć. Trollował ludzi, udawał, że bije się z kobietą na ringu, tak? Żeby tak do samego siebie wzbudzić jakąś taką nienawiść. Rajcowało go to, że ludzie go nienawidzą. To też specyficzna cecha charakteru. No i... A Ciąg Bolunga przypomina, że Jim Carrey grał Kaufmana. Tak, oczywiście. Świetny film, Człowiek z Księżyca, i myślę, że zagrał tam genialnie Andy'ego, lepszy niż sam Andy. No, Jim Carrey jest jednym z najwybitniejszych komików, myślę, współczesnych. No, tak samo jak Jackie Chan, to jeden z najlepszych kaskaderów. Jak Bruce Lee, to jeden z najlepszych karateków, czy tam mistrzów kung fu, no to myślę, że Sacha Baron Cohen też tutaj się może znaleźć w takim zestawieniu, w takim top 5 czy top 10 jakimś, i wylądować na Panteonie właśnie razem z największymi sławami. Też jego kariera trochę jest podobna, bo do Charlie'ego Chaplina, można powiedzieć, do innej znakomitości, który też nie stronił od wcielania się w jakieś role, które miały znaczenie polityczne. No bo film Dyktator też jest inny film Dyktator, nie? Z Charlie Chaplinem, gdzie się w Hitlera wcielił. Chyba nie pomyliłem tytułów, tak? No i tu mamy znowu Dyktator. Widać, że no skoro Sacha Baron Cohen czerpie trochę od Kaufmana, bo pomysł ze staruszką był, no myślę, że tak w dużej mierze zerżnięty. I to on pewnie też się inspiruje innymi komikami. Ale czy to jest coś takiego strasznego, inspirować się i to do tego najlepszymi i tworzyć coś opartego na pomyśle innym? No wiadomo, że nie zdobędziemy aż takiego szacunku i szacuna, takiego respektu, jakby to powiedział Ali G, no to i tak jest fajne show, tak? Fajny pomysł i ciekawy. Myślę, że warto jednak. Ucząc się rysunku, też kopiujemy dzieła wielkich mistrzów, a można powiedzieć, że dla aktora każda kolejna rola, każdy występ to jest jednocześnie nauka, no bo nie wszystkiego się nauczymy na kółku aktorskim, w szkole aktorskiej.
to jest taki chyba zawód, że w praktyce się dużo uczymy jednak. Zawód komik to jest w ogóle niezła rzecz, no taki jeszcze popularny komik. Pomyślcie, cały czas macie fajną, wesołą atmosferę na planie, nie? Bierzecie udział w nagrywaniu jakichś tam scen, że tu sobie trochę pojeździcie na nartach wodnych, tu się pościgacie fajnym samochodem, tu spotkacie jakichś innych ciekawych ludzi, aktorów. Wiadomo, że na pewno jest to trochę też ciężka praca, ale też no, na pewno przyjemniejsza trochę niż praca na planie filmów akcji jak Niezniszczalni, nie? Tym bardziej, no, że tam widać, że no, popatrzcie, tutaj też niby hardkorowe tematy u Saszy Barona Cohena, ale myślę, że tam naprawdę było na planie wesoło. Muszę poszukać jakichś behind the scenes, zobaczyć, jak to wygląda. Ale może być ciężko w tym przypadku akurat. No a na planie takich Niezniszczalnych, no to co? Śmierć, tak? Jakiś tam kaskader zginął. No tragedie, no. To są takie już tragedie, po których nawet może być ciężko nagrywać dalej, tak? Bo aktor się musi śmiać, musi być wesoły. Ja nie wiem, Stallone w tym filmie, który na pewno go to mocno dotknęło, jeszcze syn mu umarł chyba podczas kręcenia trzeciej części Niezniszczalnych. No i patrzcie, no... może tak zabrzmie trochę tutaj parapsychologicznie, jak Wróż Maciej czy coś, ale widać, że ta wojna, te strzelby, te karabiny, pizdoleciki, czołgi, wybuchy przyciągają nieszczęścia, no i śmierć. Też jak się mówi o śmierci na planie, to wszystkie te mroczne filmy, tak? Kruk, też Brandon Lee zginął. Egzorcysta, też ktoś tam, nie wiem, czy dostał pierdolca, czy też umarł. Jakieś takie mroczne, ciężkie filmy, czy wojenne, czy coś. No wiadomo, jest to oczywiste i logiczne, że jak są bardzo duże wyzwania kaskaderskie, niebezpieczne sceny się kręci, no to się przyciąga nieszczęście też i śmierć. Ale to, no to jest jedno. Ale jakieś tak, to jakoś tak jest, że... mroczne, takie złe, w ogóle też niektóre filmy to mogą przyciągać jakieś złe moce, być może, nie wiem, ja tam się nie znam, jestem raczej sceptolem, ale no i ateuszem, ateusz sceptol, bardzo mi przyjemnie. To, no, to też dopuszczam, że może coś jednak jest, może to jakoś działa, może to po prostu jest zgodne, może są jakieś rzeczy niezbadane, tajemnicze, mroczne, ze świata wręcz duchów, demonów, ale są zgodne jednak z zasadami panującymi tutaj w naszej rzeczywistości. Kiedyś to, nie wiem, wyjaśnimy jeszcze nawet naukowo. Ale zostawmy jakieś tam ciężkie tematy. Dzisiaj komediowo Sasha Baron Cohen, jeden z najwybitniejszych komików wszechczasów, można powiedzieć, no co to tak... no wszechczasów, no a kto taki dużo lepszy? Z wszechczasów. Możecie dzwonić i tutaj swoje propozycje też. A nie wiem, dzisiaj nikt do mnie nie dzwoni. Coś się wam tutaj odwidziało. Albo taka ciekawa audycja, albo coś, nie macie humoru, albo nic do powiedzenia. No, ale to trudno. Zapamiętam to sobie, zapamiętam. Cohen zaczynał jakoś tak, tu mam zapisane, 94 i telewizja Channel 4, która szukała zastępstwa do programów z cyklu The World i ogłosiła, że poszukuje prezenterów. Baron Cohen tam się zgłosił i właśnie wtedy występował jako Christo. Reporter z Albanii, to pokrewne tutaj klimaty nasze, znajome, gang Albanii, prawda, i Popek słynny, no to można by tutaj nawet też przerobić i zrobić zamiast Alego G, który rozmawia z jakimś ważnym posłem, politykiem, to można by zrobić na przykład Popka, który rozmawia z Leszkiem Millerem i mu tłumaczy coś. Mała przerwa, ja sobie tutaj łyknę kawki i za chwilę jestem.

0: Tak, muzyka z filmu Borat jest znakomita. Ale jeszcze co z tym dyktatorem? Bardzo fajnie się też... To jest taki czarny humor trochę, bo film się też w ogóle kończy tak właśnie no w takim stylu, że jest czarny humor. Nie będę tutaj zdradzał, mimo że jest spoiler, ale może to podsumuję tak, że dyktator zawsze pozostanie dyktatorem, tak? Jest zabawnie przedstawiony też ten świat dyktatorów, tak niby, że ci dyktatorzy to się tak znają wszyscy ze sobą tam. Osama wpada do tego Al-Adina. Właśnie główny bohater, ten, którego odgrywa Cohen, nazywa się Al-Adin. Podkreśla tam w filmie raz, że nie jest Arabem, co prawda, no ale widać, że to jest po prostu to fikcyjne państwo arabskie, które tam jest przedstawione, to jest właśnie to, tak? Jest przedstawiony, to właśnie tak bardzo przerysowany jest ten kraj arabski, że jest tak, no, to jest pałac dyktatora, piękny, cały ze złota, dyktator ma samochody ze złota, pistolet ze złota, ubiera się w jakieś mundury, gdzie ma wszelkie możliwe odznaczenia. Jest też nawiązanie oczywiście do Korei Północnej, że wielki wódz jest oczywiście nieomylny, jest wynalazcą wszystkiego, nawet drążka do podciągania się. No to jest taki zlepek różnych jakby dyktatur, fikcyjne państwo, no ale klimatem to bardziej przypomina właśnie Arabusów, no bo są oczywiście kozy, jest głupi pastuch, który zna tylko świat kóz, zna świat wie co to jest koza, wie to co to jest namiot i to jest wszystko co wie w zasadzie i on staje się sobowtórem dyktatora, takim maksymalnym głupkiem. Ale śmiesznym, głupkiem i sympatycznym, którego to głupka oczywiście też odgrywa sam Sacha Baron Cohen. Dzięki efektom komputerowym widzimy dwóch naraz na ekranie oryginalnego dyktatora Al-Adina. Też fajne imię, Al-Adin, nie? Też taka zlewka trochę. No, pokazywane są kolejne zamachy na dyktatora, gdzie zabijani są oczywiście sobowtórzy. I już się pokończyli, popsuli się. Podkreślany jest i oczywiście tak no, pokazany z jajem. To też taki czarny humor, no bo całkowita pogarda dla życia u tego dyktatora, który no, jest zakochany sam w sobie, siebie uważa za wcielenie Boga na ziemi, wszystkimi innymi gardzi. A jednocześnie sam jest nie za mądry. Też. No, takim totalnym głupkiem nie jest. Jest raczej cwany. Jest raczej sprytny, cwany i bardzo pewny siebie. No, ta pewność siebie być może jest jego główną bronią, bo dzięki temu jakoś do przodu i nawet stosując swoje dyktatorskie metody udaje mu się świetnie zarządzać sklepikiem właśnie, w którym ląduje jako sprzedawca, jako jakiś tam zarządca, stosując dyktatorskie różne metody. Jest to tak śmiesznie pokazane, bo on kogoś tam z sanepidu bierze i zamyka w piwnicy i torturuje go tam prądem, go razi. Nie, przepraszam, komuś tego... pracownikowi sanepidu porwał rodzinę, przepraszam bardzo. No, czyli stosuje te metody, które zna. To jest jego świat właśnie. Kogoś tam porwać, torturować. Też wyśmiewa narzędzia tortur, którymi ma być dręczony przez gościa, który go porywa. Wydaje mu się to bardzo śmieszne, że on ma takie kiepskie te narzędzia tortur. Parasol analny bez błotnika, słuchajcie. Przecież to się ochlapiesz cały po prostu. No to. I zabijesz raz. No co to jest, wygląda jak z demobilu, no. Ze Związku Radzieckiego. Zupełnie no, nie na czasie. Jest zniesmaczony po prostu. Jest taka no, na maksa groteskowa postać, zabawna, która cały czas właściwie pozostaje wesoła. To jest fajne u komediowych bohaterów, że po nich wszystko spływa, nie? W zasadzie. Oczywiście, jeśli to jest taka komedia głębsza, to bohater może raz zapłakać na filmie, ale generalnie to wszystko po nim spływa. I zawsze wychodzi obronną ręką i prześlizguje się praktycznie przez życie swoje. No, chyba każdy chciałby być takim właśnie bohaterem, nie? Który... takim kimś właśnie, którego omijają, w zasadzie na którego się może zwalić budynek, a on wypełznie, otrzepie się i pogwizdując sobie pójdzie, rzucając jeszcze jakąś śmieszną uwagę, nie? No, na pewno miło by było być kimś takim. Jak się zastanowić, wszyscy ci wspomniani bohaterowie, w których się wciela komik, są takimi głuptekami maksymalnymi. Niektórzy wręcz są debilowaci. Sacha Baron Cohen. No, bardzo lubię. Wszystkich z nim filmów chyba nie widziałem. W Nędznikach też grał. Hugo i jego wynalazek. To coś o kontestacji? To nie wiem. Hugo i jego wynalazek. Nie wiem. No, i ostatnio też się pojawił Tak, jako czas, dobrze mówiłem, jako czas w Alicji po drugiej stronie lustra. Muszę zobaczyć, jestem ciekawy, jak wypadł aktor w roli, no, takiej wręcz nietypowej chyba dla siebie, bo to nie jest chyba rola komediowa raczej, jako czas. Czas to poważny chyba jest raczej, nie? No ale The Brothers Grimsby widziałem, bardzo mi się spodobał. Lekki film na sobotni wieczór, można sobie obejrzeć i pośmiać się. No i zarówno Dyktator, jak i Borat to jest właściwie satyra na muzułmanów w dużej części. Ja tak to postrzegam, nie? Na cały arabski właściwie świat, na sposób bycia, na tradycje, na kulturę, na zwyczaje. I dodatkowo jeszcze pokazanie, że to wszystko jest takie zapóźnione, barbarzyńskie. To zapóźnienie też jest jakby podkreślane, no bo na końcu Borata jest pokazane, że w Kazachstanie przeszli na chrześcijaństwo i jakiś biedny człowiek przywiązany do krzyża i go tam dźgają widłami, no to tak, no hardcore trochę, nie? No szczególnie tutaj dla nas, ale dzisiaj to wytwory kultury współczesnej tak łatwo się przemieszczają tutaj po naszym globie, że to, co się produkuje na świecie, no ogólnie no to jest przez cały świat też i odbierane, głównie za sprawą internetu, telewizji, więc dzisiaj już w Polsce nie za bardzo można nie puścić Monty Pythona, nie puścić Borata, chociaż pewnie szczególnie ci, co teraz są u władzy, to by im zależało, żeby zrobić taką listę filmów zakazanych. I tu mówię całkiem poważnie. I to są chyba tacy ludzie, z których Borat miałby właśnie świetną polewkę i mógłby naprawdę naszą Polskę tutaj, Sacha Baron Cohen, może się wcieli kiedyś w jakiegoś, na przykład w kogo mógłby się wcielić, w turystę z Polski na przykład, zrobić taką postać, która by przypominała troszeczkę Borata. Wiecie co, niestety takie smutne mam też wnioski, że wiele z cech Borata, jego stosunek do mniejszości, jego taki rasizm jakiś, jego stosunek do kobiet, jego takie nieokrzesanie, jakoś to też nawiązuje do nas Polaków w małej części. My jesteśmy jakby trochę tym po prostu klimatem przesiąknięci, nie tak bardzo, ale coś mamy w sobie, o to mi chodzi, że mamy w sobie coś z tego Borata i być może jesteśmy też tak postrzegani na świecie, tak, że Polak to jest troszeczkę taki Borat, nie? Jak myślicie, czy jest coś w tym, co mówię? No dzisiaj nikt tu ze mną nie dyskutuje. A mnie właśnie ciekawi mnie serio to, jak wy to postrzegacie, czy jest tak, jak mi się wydaje, że trochę to jest, zresztą no Borat, pewnie ci, którzy widzieli, to wychwycili, że on się wita często, jak się masz, no to chyba nie jest po kazachsku, więc być może coś tutaj, o, ciąg Bolunga drynnie, fajnie, no, i myślę, że to jest ogólnie takie jajo z tego całego wschodu, tak? Zachód się śmieje ze wschodu. Oczywiście są jakieś tam akcenty na konkretne kultury, a to jest ogólnie taka właśnie szydera ze wschodu. Troszeczkę to, co wiedzą o nas, troszeczkę sobie to, jak sobie to wyobrażają Amerykanie czy Brytyjczycy. Zderzenie kultur, taki jest chyba główny jakiś akcent, temat tych filmów, zderzenie się kultur, prawda? Ale też można się z drugiej strony zastanowić, no bo film miał w zasadzie piętnować różne cechy Amerykanów, czy Brytyjczyków też. A z drugiej strony jest satyrą na ten wschód, tak? Więc no to ja już nie wiem. To jest tak ogólnie też w to jakoś wchodzą te byłe kraje demoludów, tak? To też są te rejony. I tak się sam się zastanawiam, czy to jest właśnie satyra na zgniły zachód, czy spleśniały wschód, nie? Może i jedno i drugie, to w ogóle idealnie i to by stanowiło o wielkości całego przedsięwzięcia, projektu, całego show, tak? Że jest jedno dno, drugie dno, a dodatkowo jeszcze jest wyśmiewanie pewnych rzeczy z lewej, z prawej. No takie... Taka produkcja, która może trochę daje każdemu pstryczka w nos, nie? I to jest mistrzostwo, to jest mistrzostwo, to lubię. Jim Carrey to jest jednak inny rodzaj zabawy, nie? Teraz dopiero zauważam, jak taki Jim Carrey, mimo że jest super, że jest świetny, że go uwielbiam, że jest wielkim aktorem i komikiem, to jednak on jest grzeczny. On jest w gruncie rzeczy grzeczny. Bezinwazyjny. Jima Carreya można puścić w święta, tak? I z rodziną go sobie pooglądać. Borata nie puściłbym na święta. Nie oglądałbym go z babcią, czy z ciotką, czy z mamą. Raczej nie. No, to coś jednak zupełnie innego, nie? Obaj komicy są wielcy, ale... A Furia tu pisze, lecz centrum Polska to królestwo. Wschód też skurwiały jest, hehe. A to coś mi tu podsuwasz pomysły, może zrobić takiego właśnie bohatera polskiego, taki Polak, który jest przekonany, że Polska to jest centrum świata, że to jest mesjański w ogóle kraj, który ocali ziemię, Polska górą w ogóle, wszyscy są głupi, Szwaby, Ruchole... Francuziki, te muslimy, głupki, wszystkie te Irole, no i tak nienawidzi całego świata i jest przekonany, że Polska to jest w ogóle najlepsza cywilizacja, że tu stąd wyjdzie w ogóle wszystko, ratunek dla świata, nie wiem, coś taka postać, nie? A i też no ubrany ciekawie, jakieś sandałki, skarpety, wąsy i reklamówka na przykład. Ma w reklamówce cały swój dobytek i gdzieś tam i wyrusza w świat, nie? Nie wiem. I taki jest bardzo bogobojny. Z jednej strony jest takim twardzielem, którego mało kto może pokonać, no bo to jest silny Polak, zresztą ma łapsko, nie? Jak trzepnie, to zabije. No, a z drugiej strony tak się boi księdza i jak widzi księdza, to oj, proszę księdza, ja tu wszystko, ja tu to, oj, proszę, dobro, proszę ojca. A z drugiej strony taki w ogóle jest twardziej. No, też można by skonstruować jakąś takiego naszego polskiego Borata. A jest ciąg Bolunga już tu ze mną. Cześć, witaj.
1: No, tak jak mówiłem.
0: Fajnie, że wpadłeś. I co powiesz na temat tej postaci, tych filmów, o których wspominałem?
1: Kurczę, akurat Coena tam znam od niedawna i tak naprawdę oglądałem tylko dwa filmy. Ale nawet po tych dwóch filmach, bo Borat i Dyktator, tych dwóch najbardziej charakterystycznych tak naprawdę, można już powiedzieć cokolwiek o tej postaci. Faktycznie jest to taki bezkompromisowy komik i to mi się bardzo podoba akurat. Chociaż nie zawsze lubię to, co ty mówisz, że lubisz, czyli to, że on jest taki żenujący momentami. Ja rozumiem, że to jest specjalnie, ale to czasami odstrasza.
0: No nie każdy lubi właśnie taki na maksa żenujący i dodatkowo często na przykład sprośny jeszcze humor, nie?
1: Sprośny może być, ale ten żenujący po prostu, jak się to ogląda w stand-upach, jeżeli się ogląda jakieś żarty żenujące w stand-upach, to tak bardzo to nie odstrasza, ale jeżeli się ogląda fabułę, widzi się to postaci, to czasami, kurczę, nie, żeby on nie zrobił zaraz czegoś głupiego. No, to tak się troszeczkę inaczej na to patrzy wtedy. Rozumiesz?
0: No, no. A słuchaj, a pomóż mi może zrobić z tej postaci, o której przed chwilą mówiłem, ten taki polski Borat, coś takiego bardziej lekkostrawnego, wiesz, bo ludzie obawiam się, że się wkurzą, jak myślę taką postać, że właśnie silny, głupi, z reklamówką. Czy da się to jakoś...
1: Się wkurzą?
0: Czy da się to jakoś przylukrować odrobinkę, żeby on był bardziej jakiś sympatyczny, żeby miał jakieś fajne cechy? Wiesz, no może się zawsze okazać, że to jego przekonanie, że Polska będzie mesjaszem narodów i wielką cywilizacją, to okaże się to prawdą. I naprawdę tak jest, tak wiesz, to pokazać, że Polska tak urosła w siłę.
1: Wiesz co, to chyba najlepiej tak, jak to naprawdę wygląda, czyli że Polacy bardzo często, wiesz, mówią o tym patriotyzmie, są tacy, wiesz, my tutaj jesteśmy w centrum i tak dalej, a potem się okazuje, że to są takie potulne baranki, co do babci w niedzielę na obiad przychodzą, no.
0: A Furia tu napisał: sprytny, bystry, obrotny, rzutki, kreatywny, zaradny, zdolny, pracowity, myślący, kontemplujący. Polak.
1: No tak o sobie myślą Polacy. To akurat jeżeli o to chodzi, to może i tak, faktycznie. Tutaj w ogóle zapomniałeś o taki właśnie superbohater w stylu tych właśnie komedii Coena. To powinien wierzyć jeszcze w dość popularny ostatnio temat, czyli w Wielką Lechię. Słyszałeś coś
0: no,
1: o tym?
0: No, tak. Tak, polonocentryzm to jest chyba, tak?
1: Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest coś przepięknego po prostu. Jak czytam jakikolwiek artykuł o Wielkiej Lechii, to jest jakaś masakra. Oczywiście z tego już mnóstwo żartów wyrosło, że Lechici w końcu wylecieli w kosmos i tam założyli swoją cywilizację i w ogóle...
0: Wiesz, gdyby tak starać się faktycznie oddać jakoś ten charakter i przejaskrawić tak w sposób oczywiście, bo słuchajcie, nie gniewajcie się, tego typu jakieś uogólnienia, głupie nawet stereotypy czy coś, to jest coś, czego trzeba zbudować, żeby postać przerysować i oddać jakiegoś ducha, tak? Więc można by zrobić tak, że ten polski Borat to jest taki bardzo... waleczny też, no bo jesteśmy jako naród odważni i waleczni. W czasie II wojny światowej walczyliśmy dzielnie, broniliśmy się jak mogliśmy, a niektórzy się tam, wiesz, nie chcieli bić i poddawali się, nie? I, taki, no nie wiem, taki w stylu Obelixa trochę by musiał być, nie? Czyli taki niezniszczalny ten Polak. I mówi się, wiesz, na przykład, że głupi ma szczęście, no to ten by też był nie za mądry. Wiesz, słuchajcie, w ogóle fajnie się patrzy na bohatera głupka. Wszyscy wolimy Kokosza niż Kajka, tak? Wszyscy wolimy Obelixa, jest ciekawszy niż Asterix. Bohater pełen wad, to jest dopiero ciekawy bohater, więc to musi być taki bohater. To może być taki prosty koleś, ale sympatyczny, nie? Na przykład. I bardzo tym, silny, niezniszczalny.
1: Poza tym lubimy, jak ktoś jest głupszy niż my, nie?
0: Taka kolejna cecha, że to jesteśmy strasznie skoncentrowani na Polsce często. Te filmiki wszystkie, gdzie Polak gada z obcokrajowcem i wypytuje się go o coś i pytania są oczywiście: czy lubisz pierogi? Co słyszałeś o Polsce? Czy podoba ci się Polska? Jak polskie dziewczyny? Czy znasz historię Polski? Czy wiesz, kto to był Kościuszko?
1: No, ale wiesz co, według mnie nawet nie trzeba by było takiego filmu robić. To, co zresztą mówiłeś, Borat strasznie mi się kojarzy. Takie było moje pierwsze skojarzenie, zanim w ogóle ogarnąłem, że to Kazachstan, że to o Polakach jest.
0: No bo to jest, coś takiego właśnie jest, że Polak gdzieś pojedzie na zachód, to czasami narobi wiochy, tak? No tak się mówi. Nie mówię, że to tak, że to tak zawsze jest. Jest wielu Polaków, którzy niczym się nie odróżniają od obcokrajowców, tak? Normalnie są jakimiś czy informatykami, czy naukowcami, czy kimś, no ale mówimy o takim przeciętnym jakimś, no taki Seba, taki łysy, no taki siwy, co jedzie gdzieś za granicę.
1: No ale zobacz, te wszystkie cechy, to bardzo często nieokrzesani, gdzieś w nieodpowiednim stroju idą gdzieś, uprzedzenia jakieś rasowe, tak. To wszystko to jest Borat i to wszystko to mamy u Polaków, więc zgadza się. Ale tak jak zresztą tutaj skojarzyłeś, właśnie Coen najbardziej mi się kojarzy mimo wszystko z Kaufmanem. To jest takie pierwsze skojarzenie. Być może też dużo się wzoruje
0: No mówiłem o tym, a słuchałeś od początku, czy od jakiegoś momentu? Bo wspominałem też o tym właśnie, że...
1: Od... Znaczy, no ja wiem, słyszałem tutaj.
0: Aha, aha.
1: Wspominałeś właśnie i naprawdę duże podobieństwo tutaj widać. Kaufman miał, też był totalnie bezkompromisowy. Miał gdzieś wszelki kanon komedii, jaki był. Potrafił po prostu wyjść na scenę i zacząć czytać angielską poezję. I mieć w dupie, że ma właśnie robić program komediowy.
0: No, to dobre było.
1: No właśnie.
0: Ale to był taki protest, nie?
1: On no dalej czyta, nie?
0: No to był protest jeszcze, ale taki z klasą, fajny i pomysłowy.
1: No, potrafił udawać tego, to zresztą w filmie jest Człowiek z Księżyca. Tego piosenkarza beznadziejnego udawać. I różne inne rzeczy. To był właśnie ten humor w stylu Coena. Czyli takie, mam to gdzieś, czy ktoś będzie się z tego śmiał, ja chcę to zrobić.
0: I to jest to takie charakterystyczne, zupełne nieprzejmowanie się tym, co pomyślą sobie o tobie, no bo i Kaufman sobie przylepiał gluta, tak? Znaczy, tak jest pokazana scenka, tak jest on pokazany w filmie właśnie Człowiek z Księżyca, że przylepia sobie sztucznego gluta, a ktoś, kto gada z nim, myśli, że mu coś z nosa tam zwisa i że się, wiesz, i że nie wytarł sobie. I Coen, on podobnie właśnie bawi się tym robieniem z siebie pośmiewiska i żenady takiej, nie? No bo ja bym się bał trochę, ja bym nie miał takiej odwagi, żeby, wiesz, żeby się ubrać w jakiś wieśniacki sweterek, w jakieś buty z komunii, garnitur, coś. I jeszcze, wiesz, się tam gdzieś potknąć i pokazać majtki obsrane, że się zesrałem jeszcze. No wiesz, no po prostu pewnych rzeczy bym nie przekroczył. Ty chyba też nie?
1: No też nie raczej, ale też ważna cecha, która według mnie tutaj też łączy Kaufmana i Coena, to jest to, że te wszystkie postaci wychodzą poza tą, czy to sceniczną, czy to ekranową kreację. On je pokazuje też poza ekranem. Coen, tak samo Kaufman, potrafił robić te wszystkie swoje trolle, jakże zacne, w ogóle nikomu nie mówiąc, że to przecież... Nawet po całym wydarzeniu nie było it's a prank, to po prostu on tylko to wiedział, tak naprawdę, i jego znajomi.
0: No właśnie, faktycznie. Te postacie żyją po prostu. No dzisiaj to jest bardziej zrozumiałe, bo postacie z filmów są często częścią jakiejś większej kampanii, że pokazują się w różnych miejscach, ale on już to stosował od początku i faktycznie robił to bardziej właśnie w stylu Kaufmana, że się wcielał w tego bohatera i nim żył, nie? Może stąd też wychodzi to, jak on się świetnie wciela w te postacie i jak je doskonale odgrywa, bo on się staje nimi jakby na jakiś czas,
1: no, dokładnie,
0: tak? Wtapia się w nie.
1: Borat to jest po prostu mistrzostwo, jeżeli chodzi o to, jak on się w to wcielił. Tam jest akcent, tam jest to całe zachowanie i tak dalej. To jest zupełnie inny człowiek, jak my na niego patrzymy na ekranie. To jest po prostu, ojeju, jak z komediowej postaci można zrobić majstersztyk.
0: On się musi wcielać, bo te jego homoseksualne takie zagrywy, że tam kogoś maca komuś mięśnie, czy tam coś, i on tak cały czas tak się, wiesz, tak patrzy, tu łypie na jakieś ciałka męskie, co, ale torsik owłosiony, wiesz, a on no, na co dzień taki nie jest, bo jak oglądałem z nim wywiady, to nie dowcipkował sobie w taki sposób, że łapał za pupę czy coś, czy całował w krocze kogoś. Albo strasznie mi się spodobał sketch, jak on dostał jakiś darmowy długopis od nowego swojego szefa, zwierzchnika, czy coś, no takie pióro, tak, że masz tu pióro, tego, a on tak, wiesz, że mogę to zatrzymać i na zawsze, i tak, wiesz, i w ogóle tak się cieszył, i tak jarał się tym piórem, i zaczął się kłaniać w ogóle, i tak odchodzić tyłem, jak taki sługa w ogóle, i wiesz, i taki był podniecony, no genialne, nie?
1: No, dokładnie. Co tu dużo o nim mówisz?
0: Kurczę, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale dzwoni jakaś dziewczyna.
1: Odbierz.
0: Właśnie nie mogłem, bo nie dodała chyba sobie nocnego radia Paulina do znajomych i nie mogę odebrać dwóch osób naraz. Dodaj, Paulino, najpierw sobie nocne radio do listy znajomych tutaj, żebym potwierdził. I wtedy mogę dodać...
1: Zaraz skończę.
0: Albo też Skype ostatnio jakieś psikusy takie płata, że nie można dodać do konferencji w ogóle. Coś tam się pozmieniało.
1: No być może.
0: To prosimy o telefonik po słuchaczu, po ciągu.
1: Dokładnie. Ja zaraz schodzę, więc spokojnie. Tutaj jeszcze mówiłeś, że właśnie o tym różnych inspiracjach prawdopodobnych Coena. No ale pamiętajmy, że to, tak jak mówiłeś, to jest nic zdrożnego, każdy gdzieś tam się wzoruje. Na przykład Bill Hicks to się wzorował na początku, w ogóle na początku jego pierwszy stand-up gdzieś tam na jakimś wyjeździe religijnym, to tak naprawdę w połowie był program Woody'ego Allena. Nie wiem, czy wiesz.
0: Ja już cię w ogóle nie słucham, bo dziewczyna do mnie zadzwoniła. Nice! Okay. I like!
1: Ojej, no to tutaj krawiec jest w siódmym niebie, widzę.
0: Ła, ła, ja już jestem w innym świecie, słuchajcie. Kobieta dzwoni do nocnego radia, to jest coś niesamowitego.
1: No to faktycznie, to jest wydarzenie. No.
0: Wydarzenie. To ja już cię pożegnam ciągu, mimo że fajnie się gada i w ogóle, ale to wiesz, ja muszę tu się no, zająć pylcią piękną.
1: Spoko, hej, hej.
0: No, cześć, cześć. No właśnie, to był właśnie przykład żenady. Tak się buduje żenadę. To jestem tego najlepszym przykładem, mistrzem żenady, imbecylem i idiotą patentowanym, chamem zbuntowanym i idiotą drugiego stopnia. No i co? I nie dzwoni już. A to pewnie jakiś żart, pewnie ten wilczany do mnie dzwonią i głos se zmienią i ja się tu podniecę, umówię się na randkę, przyjdę, a tam usłyszę tylko z oddali, będą przez lornetkę się patrzeć i śmiać. Ha, ha, ha! No tak będzie. Dobra. Niepotrzebnie skończyłem ściągiem gadać, bo jak już teraz... Proszę dzwonić, śmiało. Już teraz nawet można ewentualnie zadzwonić, nie dodając sobie nocnego radia do znajomych. Jak mam odebrać jedną osobę, to mogę normalnie. Po prostu nie mogłem dodać do konferencji, nie rozłączając drugiego słuchacza. A dzisiaj przypominam spoiler, audycja o filmach, taka inna trochę, bo widzicie tutaj o różnych aspektach twórczości filmowej rozprawiam. O samym aktorze, o jego kolejnych kreacjach. O czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? O wyglądzie mówiłem. No i z grubsza tyle chyba, no, o co ja będę tu jeszcze rozprawiał. Polecam wszystkim wszystkie filmy z Coenem. W ogóle to jest świetny aktor. Ma taką nietypową dosyć urodę. Taką żydowską. Żydostwo cholerne?
2: A te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów.
0: No, pozdrawiam wszystkich żydowskich słuchaczy Nocnego Radia Żydowskiego. Na naszym żydowskim czacie, tutaj na żydowskiej stronie też czytam, co piszecie tutaj po hebrajsku. No i tyle. Z takich rzeczy jeszcze tutaj około radiowych, co mogę powiedzieć? Posłuchajcie sobie nagrania telefonicznego, rozmowa C. Bronsona z Windykacją. Zdenerwował się chłopak i wcale mu się nie dziwię. No bo tak to jest, jak się przez 5 miesięcy nie może czegoś załatwić kulturalnie, to w końcu się kończy kultura. Właśnie, no może odnajdziecie w sobie komika jakiegoś i nagracie jakąś śmieszną rozmowę. Sprowokujcie kogoś, strolujcie, podpuśćcie, podajcie się za kogoś innego. Czemu nie? Tylko niech to będzie w jakimś konkretnym celu, tak? Wtedy to jest najlepsze. Niech to obnaża jakieś nasze durnowate, wieloznaczne przepisy głupkowate. Niech to obnaża czyjeś jakiś nepotyzm, kumoterstwo, głupotę ludzką, czy służalczość, czy poprawność polityczną, cokolwiek, wiecie o co chodzi, nie? Żeby to było jakaś podkładka, wtedy najlepszy efekt. Audycja Bez Litości była wczoraj, niebawem ją wrzucę, mam tu nagraną, jakoś dzisiaj, jutro, przepraszam, no tutaj pełno roboty, dzisiaj późno wstałem, bo pracowałem w nocy i tak jakoś wyszło, ale już się tutaj lada chwila pojawi, już z nową też poprawioną oprawą strony, troszeczkę tutaj nowe rzeczy się pojawią. I też za niedługo, myślę, już start na Patronite'a, bo to jest dobra chwila. Jednak jako radio, zobaczymy, co tam się wylęgnie. I a tutaj widzę, tematy zeszły dzisiaj na jakieś słowiańszczyznę teraz z kolei i no i wikingów. No właśnie, zachwycamy się wikingami, a słowiańszczyznę mamy w dupie. Pisze tutaj Kłoni. Chyba nie zupełnie, no słowiańszczyzna jest przecież modna teraz, nie? Odtwórstwo, te klimaty słowiańskie, rodzimowiercze i tak dalej, ale to no faktycznie może jakieś takie egzotyczne hobby troszeczkę jeszcze za bardzo, a fajnie by było, gdyby to na jakąś szeroką skalę było. W końcu to nasze korzenie, nie? Prawdziwe korzenie, te takie najgłębsze, no bo niektórzy to uznają, że chrześcijaństwo to nasz korzeń jedyny w ogóle, a inne to można powyrywać, spalić, tak, w ogóle. Więc nie, to i to musi być, wtedy będzie okej. Nie zapominajmy, skąd się, jakie były nasze początki i skąd się wywodzimy i to jest też ważne, może nam dodać troszeczkę pewności siebie i takiej dumy, nie? Z tego, że jesteśmy starą cywilizacją, a nie taką, która ma kilkaset lat, nie? Jak Stany Zjednoczone. No i co tu jeszcze dla was się szykuje w radio? Rozmowy w nocy już będą za tydzień, myślę, no Kuba zapowiada, że będą i mówi, że fajne. Ostatni odcinek uważany przez niektórych za najlepszy, jaki był, więc no zdecydowanie polecam. Przemoc policji i gość zaproszony, pan Zenon. Posłuchajcie, i poniedziałek, nocny Marek, różne tematy polityczne, społeczne. Wtorek Epicentrum, środa rozmowy w nocy z Kubą. Wehikuł czasu, powoli, no tak ostatnio miałem puścić, przepraszam, że nie było, ale okazało się, że MP3, którą przygotowałem, jest o parę mega za duża i już bym nie zdążył przekompilować tam na, przeformatować na odpowiedni bitrate mniejszy, żeby jeszcze mniejszy był plik. I nie puściłem w rezultacie nic, ale się też waham. Mimo że ktoś tu pisał, że fajnie, żeby został, to jednak no, słucha tego 5 osób na krzyż, no to ludzie, no nie wygłupiajmy się. To jest taka zapchaj dziura, nie oszukujmy się. Kto chce, to sobie znajdzie, i tak stare nagrania są w różnych miejscach, na chomikach, więc można sobie posłuchać. Bez litości jest co 2 tygodnie, przypominam, tak samo jak Tech Night. I już nawet zapomniałem, czy w tą niedzielę będzie, czy nie będzie. W każdym razie, no i spoiler oczywiście, sobota 21. Tak czy inaczej, i tak zaglądajcie na radio, bo często jest tak, że jak nie ma jakiejś audycji, to jest zastępstwo. I na przykład ja się pojawiam z jakąś luźną audycją, na przykład Luźne Gadki, gdzie bierzemy sobie jakiś temacik i sobie tutaj rozprawiamy, dyskutujemy. I też jest miło, nie? Więc tak, no, tak samo wczoraj nie było teorii chaosu, była teoria twarogu. Czyli często coś jest zamiast. Docencie, że tutaj dbamy o wasz czas i zasponsorujcie czasami radyjko. Dzięki wszystkim sponsorom aktualnym, ostatnim, ale też tym zamierzchłym. Apel do tych zamierzchłych, żeby się stali obecnymi. To taki mam. No, przepraszam, że tak nie dziękuję imiennie, ale ciągle jakoś nie jakoś tak to traktuję, że po prostu, no nie wiem, że jesteście spoko ludźmi i że tak nie łakniecie, żebym tutaj, że czytał, że Tomek, że Jasiek, że Zdzisiek, nie? Jestem wam wszystkim niesamowicie wdzięczny, każdą wpłatę tutaj kontempluję, widzę, że przyszło, sobie odbieram i się skłaniam ładnie uniżenie do monitora i wydaję na zbożne cele, takie jak stream, który właśnie muszę dzisiaj opłacić tutaj. No, tak więc nie zapominajcie o radyjku, czasami rzućcie jakimś grosiwem. No i bądźcie tutaj z nami, czekajcie, zaglądajcie na Facebooka, na stronkę, zawsze coś się tutaj nowego szykuje, albo już jest, jakaś fajna radiowa imprezka czasami, a czasami normalne audycje. No, no i chyba tyle, wszystko. I oglądajcie filmy z Saszą Baronem Cohenem, bo są przezajebiste, przynajmniej moim zdaniem. Cześć, na razie.

Słychać Cię bardzo dobrze i przybyłeś w sam raz na rozpoczęcie afterparty. O, Blacha widzę też do nas przybył. Więc witam Was obu, to znaczy Wudzu i Blacho. A ja jestem Bite Eater, czyli Krzysiek Maczyński. I to jest afterparty po tym, co się przed chwilą skończyło. Mianowicie przed chwilą była transmisja odcinka sprzed tygodnia audycji Proste Zwierciadło. Odcinka zatytułowanego

0: Natomiast zacząć chciałbym tak naprawdę od uwagi do twojej audycji i to dość moim zdaniem poważnej. Stosujesz bardzo często w niej spore uproszczenie, językowe bardziej bym powiedział. Podejrzewam, że robiłeś to też mniej lub bardziej świadomie po to, żeby nie komplikować wypowiedzi za każdym razem. Ponieważ stwierdzasz w swoich wypowiedziach, że coś, na przykład załóżmy, nie wiem, pedofilia lub na przykład handel narkotykami, żeby było łatwiej dyskutować, będzie legalne. Otóż w systemie anarchokapitalistycznym...
1: Pedofilia nie, to nie, proszę cię, tego nie mów. Nie mów, że jakiejkolwiek w ogóle nawet hipotetycznej...
0: Dobra, nieistotne. Jakakolwiek czynność jest...
1: Handel narkotykami, okej, okay, to może być.
0: Jakakolwiek czynność
1: to dobry przykład.
0: Będzie uznawana za legalną bądź nie. Oczywiście jest to duże uproszczenie. W systemie anarchokapitalistycznym bardziej szczegółowo, czy anarchicznym ogólnie, to co jest legalne, a więc zgodne z prawem, zależy od tego, w jakim systemie prawnym będzie dana czynność, jakiemu systemowi prawnemu dana czynność będzie podlegać. W anarchokapitalizmie, a właściwie w anarchizmie, ponieważ anarchokapitalizm jest tak naprawdę uszczegółowieniem anarchizmu, będziemy mieli do czynienia z istnieniem bardzo wielu równoległych, jednocześnie istniejących, w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, systemami prawnymi, w których legalne bądź nie może być bardzo wiele rzeczy. To znaczy mogą istnieć nawet systemy prawne, w których legalne będzie normalne morderstwo. Już nie mówiąc o takich rzeczach, o których tutaj wymieniałeś. Takie systemy będą mogły jak najbardziej się pojawiać i istnieć w systemie prawa prywatnego, a taki system będzie istnieć. Zakłada generalnie istnienie, nie wiem, nazwijmy to społeczeństwa anarchicznego czy anarchokapitalistycznego. I to uproszczenie moim zdaniem powoduje bardzo szereg nieporozumień, ponieważ jakby konsekwencją istnienia różnych systemów prawnych, a więc legalności różnych czynności w różnych systemach prawnych będzie to, że będą jednocześnie istnieć systemy prawne, w których przykładowo ta dla ciebie najbardziej ohydna rzecz, jaką jest pedofilia, będzie legalna w danym systemie prawnym i będą istnieć systemy prawne, gdzie pedofilia będzie nielegalna. Zresztą takie systemy konkurujące w pewnym sensie i równolegle istniejące istnieją już dzisiaj. Przykładowo muzułmanizm, który pedofilię uważa za legalną. W związku z tym to nie jest nawet kwestia istnienia systemu anarchokapitalistycznego. Istnieją systemy prawne, istnieją systemy moralne, w których pedofilia jest dopuszczalna i jest legalna. I moim zdaniem to uproszczenie w twojej audycji, w którym stwierdzasz, że dana rzecz w systemie anarchokapitalistycznym będzie legalna, wprowadza troszeczkę niepotrzebne zamieszanie i wprowadza słuchaczy nieco w błąd. Ale podejrzewam, że wynikało to po prostu z chęci uproszczenia wypowiedzi.
1: Tak, no ja tutaj jedną taką bardzo ogólną uwagę na swoją obronę podam, na obronę swojego wywodu, mianowicie, że anarchokapitalizm w przeciwieństwie do innych bezpaństwowych porządków prawnych odznacza się tym, że reguły w nim rządzące życiem społecznym, czyli w uproszczeniu mówiąc reguły prawne, są zgodne z zasadą nieagresji. Czyli zakazana jest, nielegalna, używam tego jako tutaj synonimów, jest agresja, czyli to, co zdefiniowałem na początku tego odcinka, a więc inicjowanie przemocy, gdzie przemoc to użycie siły fizycznej, groźba realna użycia siły fizycznej przeciwko komuś lub oszustwo. No, natomiast co do policentryzmu prawnego, to jest zdaniem niektórych, na przykład Hansa Hermanna Hoppego, wręcz istotna, definiująca cecha cywilizacji europejskiej, łacińskiej. Znaczy, no może europejskiej, tak? No bo nie tylko z korzeni łacińskich, rzymskich się ona bierze. I że mieliśmy w Europie zawsze inne prawo państwowe, inne prawo kościelne, inne prawo jakichś właśnie gildii czy cechów, jus mercatoria na przykład dla kupców, inne prawo morskie dotyczące zdarzeń na wodach morskich. No i te porządki sobie istniały i poniekąd też konkurowały ze sobą i się doskonaliły dzięki takiej koewolucji, dzięki temu, że niektóre rzeczy, które były na granicy, że mogły podlegać rozsądzeniu według jednego bądź drugiego porządku prawnego, ludzie dobrowolnie decydowali się poszerzyć zakres stosowania jednego z tych porządków, czy przynajmniej w tym kierunku.

0: kierunku dążyć, kiedy ten porządek oferował w danej sferze po prostu lepsze rozwiązania. Więc no, to nie jest coś obcego też słuchaczom, aczkolwiek warto to dopowiedzieć, no i temu właśnie służy między innymi afterparty, żeby więcej takich związków dostrzec. Jednak chciałbym oddać głos Blasze, bo Blacha tutaj w komentarzu
1: pod tym odcinkiem ma... A jeżeli mogę jeszcze ad vocem?
0: Jak najbardziej.
1: To znaczy, moim zdaniem upraszczasz, zakładając, że każdy w porządku anarchokapitalistycznym, każdy system prawny będzie anarchokapitalistyczny. To moim zdaniem nie jest prawda. To znaczy, mogą istnieć systemy, które będą dopuszczały istnienie, inicjowanie przemocy również wobec osób, które przemocy nie inicjują. I systemy prawa prywatnego, które nie będą dopuszczały tego typu działań, nie bardzo będą miały możliwość interweniować wśród klientów systemów prawnych, które takie rzeczy będą dopuszczać.
0: No więc Blacha ci zaraz powie, o ile nie zmienił zdania od czasu, kiedy pisał swój komentarz na kontestacji pod tym odcinkiem, po którym to jest afterparty.
2: Dobry wieczór.
0: Tak, to ci powie, dlaczego takie systemy, no nawet jeżeli ktoś by takie stworzył, na przykład sektę, to długo by nie pożyły na wolnym rynku porządków prawnych.
2: Znaczy,
1: ale sobie... jeżeli jeszcze mogę, Jacku, przepraszam cię bardzo.
2: Okay.
1: Tak, Bajk, to jest konkurencja, to znaczy jakie systemy prawne zwyciężą w drodze wolnej konkurencji pomiędzy tymi systemami prawnymi jest osobnym zagadnieniem i faktem, te systemy jako logicznie uzasadnione wygrają w ostatecznym rozrachunku, ale teoretycznie mogą również istnieć systemy inne niż anarchokapitalistyczne.
0: Tak, no to pytanie, czy jesteśmy, bo istnieją tacy ludzie, nazywają się anarchopozytywiści, którzy mówią, obalmy państwo, znieśmy przymus i zobaczmy, co będzie. I teraz niektórzy wierzą, że będzie kapitalizm, a niektórzy wierzą, że wszyscy będą no, bez chęci zarobku na bliźnim dzielić się wszystkim i że będzie taka utopia komunistyczna. No, ja wierzę, że raczej to pierwsze jest, no bo jest zgodne z naturą ludzką, natomiast to drugie to jest właśnie utopia. A AKAP nie jest. No ale rozumiem, że ktoś może mieć przeciwny pogląd.
1: A ja jestem wspólnym mianownikiem. Jeżeli mogę wejść słowo, jestem tutaj anarchorealistą, będą istnieć i takie, i tak. Gdyby doszło do zrealizowania porządku anarchicznego, będą istnieć i takie systemy, i takie systemy. A w drodze konkurencji prawdopodobnie, oczywiście najprawdopodobniej anarchokapitalistyczne wygrają. Ale cały czas będą powstawać nowe próby tworzenia komunistycznych.
0: Tak, oczywiście, tak samo jak powstają próby tworzenia firm, które upadają, nie? Tylko no, raczej w mniejszej liczbie, bo firmę może założyć nawet jedna osoba, nikt nie musi się zgadzać z jej koncepcją prowadzenia. Natomiast, żeby założyć coś, co można już nazwać społecznością, no to trzeba jakiejś większej liczby osób, która no, to kupuje tą ideę i chce ją wypróbować. No więc to ten może przedstawcie się, Etam i Blacha są z nami, to Blacha, przedstaw się i podaj swoją kontrargumentację, a potem damy głos Etamowi.
2: Znaczy, ja zasadniczo z Wudzem się zgadzam. I w tym komentarzu, o którym ty wspomniałeś, który widnieje pod tą audycją na stronie kontestacji, to ja tam jedynie wprowadziłem takie rozróżnienie, że wspólnoty o charakterze patologicznym, czyli wspólnoty, które będą dopuszczały na przykład stosunek seksualny 40-letniego ojca ze swoją 8-letnią córką, będą wyeliminowane w sposób naturalny ze względu na ilość patologii, jaka tam przyrośnie, w tym także chorób psychicznych. Natomiast tak, o dziwo, sądziłem, że tutaj między mną a Wudem wytworzy się jakiś poligon, ale może jeszcze do tego dojdzie. Natomiast tak, w tak zwanym porządku anarchokapitalistycznym, i mówię to jako klasyczny liberał, dopuszczam coś takiego, że powstanie wspólnota, która jakby w swoich wewnętrznych zasadach będzie dopuszczać redystrybucję na dużym poziomie. Oczywiście ta wspólnota spotka się z konsekwencjami tej redystrybucji, łącznie z tym, że inne wspólnoty mogą na przykład nie chcieć mieć z tą wspólnotą nic wspólnego, tak? Ze względu na nadchodzące bankructwo na przykład w kolejnych 100 latach, tak? Albo mogą nakładać na tą wspólnotę w przypadku handlu pewne restrykcje, pewne sankcje właśnie związane z jej charakterem. Jeszcze tak bezpośrednio odwołując się do tego, co ty, Bejtiter, mówiłeś na audycji, to ja sądzę, i to ma bezpośredni związek z tym, o czym tu mówimy, to ja sądzę, że ten przykład pedofila rolnika, tak, który został wyizolowany w ogóle ze wszystkich wspólnot ze względu na swój patologiczny charakter, żyje tylko i wyłącznie ze swojej ziemi, ma tam jakąś krowę, jakiegoś kurczaka, to jego przetrwanie ja szacuję na nie więcej niż dekadę. A to z tego względu, i to o czym też pisałem w swoim komentarzu, ów rolnik pedofil będzie musiał tak czy inaczej podejmować się pewnego handlu i usług zewnętrznych, na przykład weterynarza, tak? Żeby w momencie, jak jego zwierzęta zapadną na pewne choroby, żeby samemu tych chorób nie przechwycić, albo chociażby będzie musiał kupować środki do ochrony roślin, tak? Gdzie również będzie musiał korzystać z pewnych zewnętrznych dóbr, a nie tych, które sam autonomicznie sobie wypracuje. W związku z czym, jakby to powiedzieć, no, jego, nazwijmy to, działalność seksualna będzie obłożona no, po prostu wyrokiem, tak? Wyrokiem, który będzie go skazywał na śmierć głodową w ciągu najbliższych 10-15 lat, tak? Bo jak pokazują przykłady nawet w Polsce, gminy rolnicze, które są kompletnie wyizolowane z jakichś przyczyn, niektórzy twierdzą, nie wiem, bo ja za bardzo się nie znam na tym temacie, a w zasadzie to w ogóle, także tylko i wyłącznie opieram się gdzieś tam na jakichś medialnych doniesieniach, że pyłki kwiatowe, w tym także zboża, są zdolne do przekazywania takich chorób, tak? W sensie jest to nośnikiem, które nawet na dziesiątki kilometrów, no, będzie w stanie po prostu dotrzeć do takiego wyizolowanego, nazwijmy go, patola, tak? który zostanie wysekowany po prostu przez swoją wspólnotę, no i przez jakiś czas w takiej formie autonomicznej będzie w stanie przeżyć. Natomiast ja szacuję, że nie będzie to więcej jak dekada, maksymalnie 15 lat, właśnie ze względu na to, że będzie zmuszony do korzystania z jakichś zewnętrznych dóbr, a te dobra nie zostaną mu udzielone, bo na przykład hurtownia, która będzie sprzedawać środki do ochrony roślin, powie: nie sprzedajemy towaru pedofilom, choćby nie wiem, jaka to była cena, tak? Po prostu zwyczajnie ze względu też na prestiż tej hurtowni, na dobrą opinię jej właściciela, no będzie się to nie opłacało. To taki ad vocem co do samej audycji.
0: Tak, ja tutaj może tak uzupełnię, bo nie wszyscy pewnie słuchali, a ci, co słuchali, to im przypomnę, że rzeczywiście rozważałem tam taki przykład, że ktoś może się uodpornić na ostracyzm. Niewielu będzie w stanie to zrobić, ale ktoś może się uodpornić w ten sposób, że będzie posiadał ziemię, na której będzie sobie uprawiał zboże, hodował świnkę i w związku z tym się wyżywi i będzie samowystarczalny, tak? W takim samowystarczalnym gospodarstwie mógłby żyć ktoś, kto no, łamie wszelkie reguły współżycia społecznego. No i jeżeli nie możemy go tam wejść i go... Znaczy, jeżeli robi coś, bo może z pedofilią to nie jest szczególnie dobry przykład, ale jeżeli by robił coś nieakceptowalnego społecznie, na przykład zoofilię, czy nekrofilię, czy kanibalizm, coś, co agresji nie stanowi z definicji libertariańskiej, ale jest nieakceptowane społecznie w danej społeczności, w związku z tym by wszyscy stosowali wobec niego taki, jak opisałeś, ostracyzm, to on i tak mógłby się schronić po prostu w swojej samowystarczalnej posiadłości. No i tutaj, skoro już robimy taką prasówkę z komentarzy, no to ja na to odpowiedziałem tak, że no bez naukowej weterynarii i bez syntetycznych środków ochrony roślin dekadę, owszem, ale dekadę tysiącleci przetrwali nasi przodkowie gospodarujący na roli i hodujący zwierzęta, więc no... No jednak mógłby sobie tam pożyć przez swoje życie.
2: Świetny argument, w cudzysłowie tutaj już na początku zaczynamy popadać w tą chorobę, którą ja zdiagnozowałem gdzieś tam w środowisku radiowym, czyli historycyzm, tak? Czyli co robili nasi przodkowie, tak? Co było 1000 lat, 10 000 lat temu, ma zastosowanie już dzisiaj. No jaki to jest kurwa bullshit? Sorry za wyrażenie, ale no niestety tak jest. Przede wszystkim nie bierzesz pod uwagę najdroższy bajtiterze, że się tak wyrażę, teraz znowu słodkawo z drugiej mańki, tak? Nie bierzesz tego pod uwagę, że nasi przodkowie żyli w ogromnych odległościach od siebie, tak? Prowadzili tryb koczowniczy. W związku z tym jakby miejsce, gdzie pojawiła się choroba i miejsce, w którym żył człowiek w dawnym języku skazany na tak zwaną banicję, było bardzo, bardzo odległe od siebie, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby ogólnie patrząc na jakby na cały świat, a nie na przykład już tylko i wyłącznie na nasz kontynent, no to przede wszystkim trzeba wziąć to pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z o wiele mniejszym zaludnieniem niż dzisiaj, tak? Chociażby z takiej przyczyny, że było dużo wojen, było dużo krwawych konfliktów, tak? Na przykład w Polsce, o czym możecie poczytać sobie w książkach, to w średniowieczu, ale nie tylko w średniowieczu, to do dzieci, nawet takich świeżo narodzonych, nie podchodzono z taką estymą, z jaką podchodzi się dzisiaj i no, z taką,
0: wsparcie, z taką tak?
2: I z taką troską, tak? Dzieci były raczej, o czym też bardzo głośno swego czasu wspominał profesor Krzysztof Rybiński, że kiedyś by dzieci były centrum zysków, tak? Dzisiaj dzieci stały się centrum kosztów. Jeżeli w tamtych czasach jakiś tam, nie wiem, ojciec czy matka spotkali się z tym, że jego dziecko wpadło do jakiejś tam, nie wiem, dziury na polu i w związku z tym poniosło śmierć, to w ogóle nie była jakaś tam, to w ogóle nie było jakieś wielkie halo, tak? Oczywiście była żałoba, natomiast w tamtych czasach ludzie mieli po dziesiątkę, po dwunastkę dzieci. Generalnie jakby duża część społeczeństwa, i to nie trzeba się cofać do średniowiecza, bo wystarczy się cofnąć do okresu przedwojennego, opierała się na rodzinach wielodzietnych, także ten twój argument, bajt, to z wszech miar to naprawdę słaby, to tektura.
0: Słuchajcie,
2: można przebić.
0: Po zarówno treści, jak i stylu wypowiedzi blachy, to ojcowie dyrektorzy radiów wszelakich, że też wyście, nikt z was jeszcze mu nie dał audycji. No dobra, był taki przypadek.
1: Ale że tak się odniosę do tego, co mówi Jacek.
0: No jasne.
1: To Jacku, tutaj myślę, że bajtowi nie chodzi nie tyle o samą trafność twojego argumentu, ponieważ gdybyś to ujął bardziej skrótowo i stwierdził po prostu, że żadna odizolowana jednostka czy nawet społeczność w dłuższej perspektywie czasu nie jest w stanie przetrwać i się rozwijać, co byłoby wystarczyło tak naprawdę, to użyłeś argumentu po prostu, który jest przykładu, nie argumentu, który po prostu jest stosunkowo łatwo obalalny. I to nie tyle świadczy o słabości samego argumentu, co o słabości samego przykładu właśnie. Ten przykład po prostu jest nie do końca trafiony. To wszystko, co chciałem.
0: No i ja może w takim razie powiem, że spodziewałem się sam, gdybym miał, to w ogóle jest dobre ćwiczenie, słuchacze, no jakbyście kiedyś chcieli, pozbijać swoje własne argumenty albo rzucić monetą, czy macie danego argumentu, co do którego nie jest, czy danej kwestii, co do której nie jesteście pewni, jakie stanowisko zająć, czy ją atakować, czy bronić, no to rzućcie sobie monetą i najlepiej z kimś, Można to samemu ćwiczyć, ale najlepiej z kimś, kto też jest niezdecydowany i wtedy jeden będzie miał wymyślać argumenty za, drugi przeciw, a potem się możecie zamienić. Albo czasem posłuchajcie sobie, co gadają, nie wiem, z Partii Razem. Przypuszczam, że niewielu słuchaczy jest sympatykami Partii Razem, ale posłuchajcie sobie czasem, co oni gadają, tak żeby po prostu no i znać przeciwnika, no i też trochę wyjść ze swojego takiego zakiszonego własnego sosu, ze swojej beczki, w której się siedzi nieustannie i się właśnie kisi. Natomiast...
2: Popieram. Check your enemies, jakby powiedzieli Amerykanie.
0: Tak. Albo jakby powiedzieli Włosi, trzymaj wrogów, trzymaj przyjaciół blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. Natomiast co, jak, spodziewałem się takiej właśnie kontrargumentacji, bo sobie wcześniej ją w głowie przerabiałem, tak rutynowo stwierdzając coś, wyobrażam sobie kontrargumenty, jakie mogą być i to jest nawyk, do którego was właśnie zachęcałem. Natomiast, no, i że będzie o tym, że teraz żyjemy w gęstszych skupiskach, że się roznoszą łatwiej te różne choroby, że ludzie zawlekają te choroby z innych kontynentów do nas, ludzie i zwierzęta, i tak samo choroby nie tylko ludzkie, ale i zwierzęce. No więc myślę, że jednak nie przeważa to, na ile ja się znam na biologii, to to by jednak no, nie przeważyło i aż do 10 lat nie zredukowało jego możliwości przeżycia na takim samowystarczalnym gospodarstwie. Zwłaszcza, że jednak mimo, że profesjonalistą by nie był, to wiedzę jakąś taką ogólną miałby i tak lepszą niż dawni rolnicy.
1: Ale musiałby się liczyć z bardzo dużą utratą poziomu życia. Bez tak, specjalizacji, to którą niesie nowoczesna cywilizacja i kapitalizm.
0: To oczywiście prawda, ale jak będzie miał armię robotów służących, to już może się zmienić. Nie? Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, że no, można to łatwo odparować po prostu. Załóżmy, że sobie najpierw zgromadzi wszystkie środki ochrony roślin, szczepionki dla zwierząt i tak dalej, jakich będzie potrzebował, a dopiero potem zacznie wykonywać swoje, no, realizować swoje żądze, powiedzmy, nekrofilskie. No, to dajmy etapowi, właśnie.
3: Tą samowystarczalnością to jest jeszcze inny problem, znaczy o ile wiele takich rzeczy można przewidzieć i sobie to zaplanować, tak? Takie, powiedzmy, odosobnienie, tak? Już tam nie mówię, jakie są, że tak powiem, z tym związane takie konotacje, dlaczego my to robimy, tak? Natomiast powiedzmy, że chcesz żyć na jakimś tam takim własnym poletku, gdzieś tam z dala od cywilizacji, jest to do zrobienia, tak? Natomiast problem jest zupełnie inny, że otoczenie, cały ten system, który jest wokół nas, robi wszystko, żebyśmy przypadkiem nie stanowili takiego przykładu, któremu się uda to zrobić. No i ten najlepszy przykład to jest Waldemar Teska akurat tutaj, ale no powiedzmy, ktoś z was chce sobie zbudować dom. Dla mnie to jest prosta sprawa. Idę do lasu, narąbię sobie drzewa i zbuduję z tego dom. U nas jest to po prostu niemożliwe, tak? W żaden sposób tego nie można zrobić, bo jak przypadkiem jakiś leśniczy was zobaczy, no to każe wam to zburzyć, jeszcze do więzienia traficie, nie? Tak, i tutaj no, jest właśnie ten główny problem, tak?
0: Państwowe.
3: No państwowe, wiesz, no ja na przykład bardzo często obserwuję na bazie rodziny, bo sam oczywiście domu nie mam, ale na bazie rodziny, która coś tam, jakiś opał powiedzmy zdobywa na zimę i widzę, no jaki jest problem tam z zakupem koksu czy węgla, tak, no dla mnie to byłoby proste, pojechałbym do lasu z przyczepą i po prostu nawiózłbym pni czy tam jakieś gałęzi i miałbym na cały rok. Oczywiście trzeba odpowiednio wcześniej to zaplanować, ale mi nie wolno tego jest zrobić, albo zabiłbym sobie zajęca bardzo chętnie. Poszedłbym na polowanie, tak? Ale nie mogę tego zrobić, muszę jeść to jedzenie z Biedronki, czy tam z jakiegoś takiego sklepu, bo koniecznie muszę kupować, tak? Nie mogę sam sobie zapewnić tej żywności. Jesteśmy ograniczani pod każdym kątem tutaj, to nie jest, że jest jedna, tak? W jednym temacie. System robi wszystko, żebyśmy przypadkiem, żeby się to nie udało, tak? Najlepsze są przykłady takie, że no jednak u nas nie jest to takie w modzie, jak w Stanach, że są mormoni, są amisze. To są takie społeczności już bardzo niezależne, które nawet nie posyłają dzieci do szkoły, mimo że jest obowiązkowa. Tak? U nas tego nie ma, a jeżeli coś takiego się zdarzy, to od razu to jest jakaś sekta.
0: Nawet tak? ZUS-u nie płacą. Rząd ich próbował na różne sposoby zmusić, łącznie z porwaniami ze zbrojnymi najazdami, tak, na ich wioski, ale byli nieugięci. No i w związku z tym stwierdzili, dobra, damy wam spokój, zrobimy wam wyjątek, tak to obwarujemy, że się nie rozprzestrzeni, że inni nie będą raczej skłonni brać przykładu, bo wy żyjecie tak, że no, mało kto by tak chciał, więc to powiążemy jakoś, no i może się to nie rozlezie, ta zaraza niepłacenia ZUS-u tej tej herezji, tak? Ale wam to pozwolimy, bo już zwalczyć tego nie możemy.
3: Tak, no Klot mnie tutaj gani, że wszyscy gdy polowaliby zabrakło lasu, ale to nie chodzi o to, tak? Ja mogę sobie na swoim podwórku posadzić choinkę. Taką z tam świąt bożonarodzeniowych często kupuję w jakimś tam w jakiejś doniczce i ona zostaje, tak? No i takim przykładem takiej osoby był mój wujek. Jest mój wujek, który posadził taką choinkę i mu wyrosła. W ciągu kilku lat mu wyrosło drzewo, które gałęziami wchodzi do okna. I otóż co się stało? Nie może go obciąć, mimo że zagraża to budynkowi, bo jakiś urzędnik zaznaczył już to drzewko i chcą od niego 12 tysięcy, których on po prostu nie ma za ścięcie tego drzewa, które notabene, mówię, sam posadził po świętach. Jest już ujęte gdzieś tam w jakimś planie, także nawet tak prostej rzeczy. Ja bym sobie mógł posadzić sam te drzewka. One by szybko wyrosły. Hojna szybko rośnie. 3 lata miałbym własne zbiory na drewno, tak? Natomiast no, nie mogę tego zrobić, bo ktoś to zaznaczy, gdzieś tam naniesie. Ja nawet mogę o tym nie wiedzieć, tak?
0: No to nawet jak masz prywatny las, to nie możesz też nim polować, bo nie mając licencji, bo zwierzęta, które są w twoim prywatnym lesie, nie są twoje. Zwierzęta są i tak państwowe.
3: Tak, znaczy jeszcze trzeba tutaj jedną rzecz poruszyć, w ogóle kwestię prawa, tak jako takiego, no, czy prawo musi być, czy nie ma, czy nie ma go być, jakiegoś prawa, które gdzieś tam zapisaliśmy, tak? No, pierwszą taką rzeczą, pierwszym takim stopniem jak gdyby wtajemniczenia jest to, że prawo powinno być proste, tak? Czyli takie, żebyśmy mogli zrozumieć. Przykładem tego, ja zawsze mówię, świetnym przykładem tego jest 10 przykazań. One są idealne, bo prosty człowiek zrozumie je wprost, a człowiek, który troszeczkę myśli, zacznie tam przy każdym się zastanawiać, tak, i rozszerzy jak gdyby te proste przykazania. Gdyby prawo było w ten sposób skonstruowane, to wtedy zasada taka, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, miałaby sens. Natomiast w momencie, kiedy ono jest bardzo skomplikowane, to my nie możemy nic zrobić, bo prawnicy się o to spierają, a co dopiero prosty człowiek, który nie jest w stanie przeczytać tych kilku tomów, czy tam jakichś encyklopedii z tym związanych. Tak? Także tutaj jest jeszcze taka sprawa właśnie. A gdybyśmy nawet postanowili, że prawa nie będzie, no to ono i tak jest, bo powiedzenie, że nie ma prawa, też jest prawem. Tak?
0: No, więc ja w sumie chciałem powiedzieć 3 rzeczy. Znaczy,
2: Jeśli mogę.
0: Dobra, też powiem najpierw jedną rzecz, a potem ty powiesz swoją, a potem ja swoje dwie. Więc
2: no, chciałbym
0: jedna rzecz
2: odparować
0: jest taka na metapoziomie, mianowicie, że siedzimy tutaj sobie we czwórkę, natomiast to jest afterparty, w związku z tym może nas być więcej, jeżeli macie ochotę dołączyć, powiedzieć coś, czy zapytać się o coś. Jeżeli się czujecie wystarczająco zbulwersowani, to zróbcie, jeżeli nie, no to chyba musimy podkręcić gałkę i jakoś bardziej tutaj rzucać różnymi takimi doprowadzającymi was do szału rzeczami.
3: Mam jeden kontrowersyjny temat.
0: Do czego blacha się bardzo nadaje, więc masz głos.
2: Chciałbym odparować ten argument. Skądinąd przyznaję, że mocny, tak? Że, no, że przykładowy pedofil może sobie zgromadzić jakąś tam ilość szczepionek. Tylko znowu, tak? Nie dysponując wiedzą fachową, on nie będzie w stanie ocenić, w jakim momencie tą szczepionkę należy podać. A każdy, kto ma chociażby jakieś tam mierne pojęcie o medycynie i o chorobach, nie tylko ludzkich, ale także zwierząt, wie o tym, że po pierwsze szczepionki mają swój termin do przydatności, jak wszystkie leki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kompletnemu laikowi będzie bardzo trudno, szczególnie w przypadku zwierząt, w przypadku ludzi podejrzewam, że byłoby to łatwiejsze, z tego względu, że gdzieś tam podczas swojego życia jednak z jakimiś tam chorobami się spotykamy, a to na swoim przykładzie, a to u jakichś innych ludzi, u osób bliskich, tak? Natomiast nie jesteśmy w stanie, zasadniczo nie mając odpowiedniej wiedzy, ocenić, czy dane, na jakim etapie choroby jest dane zwierzę i kiedy tą szczepionkę należy podać. Także to bardzo fajny argument, tylko właśnie nie biorący pod uwagę tego, do czego ja zasadniczo zmierzałem, czyli tego, że tutaj są potrzebne zewnętrzne kompetencje. Nie tylko w takim sensie, że jest potrzebny jakiś preparat, tak, który zostanie skonstruowany przez farmaceutów, tylko jest potrzebna wiedza, jest potrzebna na przykład wprawna ręka do podawania zastrzyków, tak? A a wystarczy chociażby u ludzi, tak? U ludzi wystarczy chociażby zwrócić uwagę na, no to są gdzieś tam, prawda, statystyki niejawne, ale to każdy może się zapytać jakiegoś personelu medycznego czy pielęgniarek, że nawet u ludzi, wśród personelu medycznego zdarzają się błędy, tak? Dlatego ja Bajtiterze i wodzu szacowałem długość, że tak powiem, życia takiej patologicznej jednostki na nie więcej niż 10 lat, tak? Okej, wytnijmy z tego ten element zwierzęcy, dajmy na to, tak? Weźmy pod uwagę tylko i wyłącznie ten element ludzki. Ten człowiek bez wiedzy fachowej i spotykając się z odmowami kolejnych lekarzy w udzieleniu mu pomocy w momencie, gdyby, dajmy na to, zjadł nieświeże mięso albo chociażby, już wycinając całkowicie mięso i też element zwierzęcy. Wybrał się właśnie do lasu, tak? To, co tutaj wspomniał Etam, i nazbierał sobie grzybów, tak? I gdzieś tam pomylił się z tymi grzybami. Wziął do garka nie takiego grzyba, jakiego trzeba, tak? Albo chociażby nie dogotował grzybów, no to konsekwencje dla niego byłyby straszliwe. Nawet jeżeli metodami domowymi udałoby mu się jakimś tam cudem przy 40-stopniowej gorączce uleczyć samego siebie, to wszystko bardzo drastycznie by osłabiało jego organizm. W ciągu 10 lat niechby tylko 3-4 takie poważniejsze dolegliwości, poważniejsze choroby u niego się pojawiły. Bardzo mocno by to obniżyło u niego zdolność do pracy fizycznej, a w zasadzie tylko i wyłącznie na taką pracę by był skazany. Także znowu, bardzo silny argument, ale to nadal jest potrójna tektura, którą da się przebić gwoździem. Dziękuję.
0: No to ja tylko jedno powiem na to, mianowicie, że bardzo by się przydało takiemu człowiekowi, żeby był darmowy internet po prostu. No będzie, w sumie już jest nawet, więc gdyby miał nawet powolny, ale taki, gdzie można doczytać informacje, które no, pomagają w zaradzeniu jakimś niespodziewanym właśnie trudnościom, w jakie się w takim no, niezależnym, samowystarczalnym życiu prepersa niemalże można napotkać. Natomiast co, oprócz zachęcenia do dzwonienia tutaj do nas, do afterparty, chciałem jeszcze powiedzieć, to są dwie rzeczy. Mianowicie, że PiS teraz niedawno wprowadził taki przepis, że można już wycinać drzewa na swojej własności. No nie zawsze, tam są wyjątki oczywiście. I to jest przykład niestety na to, że jeżeli nie ma takiej kultury, jeżeli nie ma takiego zaufania do porządku prawnego, do stałości pewnego prawa, pewnych długich vacatio legis robionych rutynowo, przypomnę, że na Wyspach Brytyjskich, no nie wiem jak w Irlandii, ale w Wielkiej Brytanii w każdym razie, w Zjednoczonym Królestwie, podatki, jeżeli się zmienia prawo dotyczące podatków, no pewnie nie jak się obniża, ale jak się podwyższa, czy komplikuje coś ludziom, czy wprowadza nowe, no to obowiązkowo vacatio legis wynosi rok, no a bywa, że jeszcze dają dłuższe. Vacatio legis to jest taki okres od uchwalenia prawa do chwili, kiedy ono zaczyna obowiązywać, więc ludzie mają czas się przygotować. Jest pewna stabilność porządku prawnego. No a w Polsce ludzie się boją, że zaraz im te drzewa z powrotem zakażą wycinać, więc teraz wycinają na potęgę, nawet to, co by normalnie nie wycinali, ale myślą sobie, a kiedyś może będę chciał wyciąć, no to może już bardziej się skłonię ku tej decyzji teraz, skoro można. I niestety za dużo drzew przez to zostaje wyciętych, co z kolei napędza, jest wodą na młyn, no, przeciwników tej deregulacji i niestety zwiększa prawdopodobieństwo, że się ta obawa spełni, to znaczy, że z powrotem zabronią.
3: No bo widzisz, nas już wytresowano w takiej autocenzurze, gdyby, że już mamy, jesteśmy nauczeni tego, że jak coś chcemy zrobić, to już tak instynktownie szukamy, czy nam to wolno. To jest jeden sukces tego całego systemu. A drugi jest taki, że my po prostu między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem się dowiadujemy, co będzie obowiązywać od 1 stycznia i to już jest, stało się normą, tak?
0: Tak, no niestety. Tymczasem akurat gospodarka leśna to jest też kontrowersyjna kwestia, gdy chodzi o prywatyzację lasów. Docelowo oczywiście jestem za. Natomiast lasy to jest coś, co żeby tam nie robić gospodarki rabunkowej, to trzeba mieć naprawdę dużą pewność porządku prawnego, dużą pewność, że nie zostanie to w ogóle znacjonalizowane, że nie będzie jakiejś wojny, po której będzie reset i teraz państwo powie, bo państwo generalnie tak nabywa własność, podczas gdy człowiek nabywa własność albo tak jak Locke napisał, czyli albo od kogoś otrzymując w darze, bądź kupując, bądź dokonując pierwotnego zawłaszczenia przy użyciu pracy swoich rąk. Prawda, jak ktoś pójdzie, wyrąbie drzewo w bezpańskim lesie, no to drzewo jest jego, drewno z niego. Albo upoluje zwierzę. Tak jest w stanie natury, zgodnie z prawem naturalnym i o tym Locke pisał. Natomiast państwo nie. Państwo rysuje kreskę na mapie i mówi wszystko do tej kreski jest nasze. Tak, jesteśmy tego właścicielem. To jest las państwowy, to jest woda państwowa, to są zwierzęta państwowe. I nawet woda z deszczu jest państwowa i odprowadzajcie podatki od tego, że spada na waszą... To nie Bóg wam daje wodę z nieba, to państwo wam daje państwowa woda i płaćcie podatki proporcjonalnie do powierzchni, na jaką spada na waszą posiadłość. Taki podatek
3: No, bo
0: jest.
3: domniemywa się, iż każdy może jest posiadaczem wiadra i może zbierać wodę. To jest tak samo jak z tym RTV. Tak.
0: Ale rozumiesz, o co chodzi, że to nie jest tak, że jest naturalne to, że twoja własność ziemi wiąże się z własnością wszelkiej wody, jaka na nią spada, bo to jest naturalne zjawisko, tylko że tak jakby to państwo ci zsyłało to błogosławieństwo tej wody i ty teraz mu za to płać. No, więc... Jak najbardziej takie rzeczy istnieją obecnie. Natomiast las to jest inwestycja na pokolenia. To ktoś, no ja wiem, ty sobie choinkę zetniesz za 3 lata, no i będziesz miał choinkę. Natomiast na skalę przemysłową, jakbyś chciał to robić, no to musisz jednak posadzić las i dopiero twój prawnuk będzie pełen potencjał jego wykorzystywał. Tak, w sposób nieratunkowy, czyli ścinając tyle, ile tam jest sens.
3: Pewne regulacje muszą być, no niestety w tak skomplikowanym społeczeństwie.
0: Może nie być, ale musi być kultura. Kultura musi być pewna. Pewne zaufanie do porządku prawnego, pewna jego stabilność. Nie taka, że polityk sobie wymyśli teraz, a to ja się przypodobam wyborcom, zrobię coś takiego, no tam znacjonalizuję, powiem repolonizacja lasów, repolonizacja wody, powietrza i KGHM-u i kolejki na Kasprowy Wierch. Tylko jak ktoś posadzi taki las, no to, że będzie miał przekonanie, że on przez te 100 lat będzie w jego rękach, czy przynajmniej w rękach jego rodziny, czy spadkobierców, których on wyznaczy. Wtedy będzie racjonalnie gospodarował, wtedy będzie przewidywał, no, że... Znaczy, wtedy będzie podlegał regułom wolnego rynku, a nie regułom rynku takiego właśnie wstrząsanego co chwilę jakąś interwencją ze strony państwa. I tak to działało faktycznie w takich miejscach. W takich miejscach jak Szwecja, gdzie po dziś dzień 90% lasów jest prywatnych. W takich miejscach jak stan Montana chociażby, gdzie przez 150 lat właściwie żadnej regulacji na ten temat nie było i gdzie największym sukcesem cieszyły się właśnie gospodarstwa leśne w całej historii ludzkości. Takie świadome posiadanie lasu i jego kultywacja po to, żeby pozyskiwać z niego drewno. No tak, natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest taka, że no, blacha tutaj uparcie tego rolnika samowystarczalnego ze swoim gospodarstwem, z którego się utrzymuje, czyni pedofilem. Ja tutaj bardzo się
2: opierałem. Mogę podać jeszcze jeden argument w związku z tym twoim darmowym internetem, tak? Załóżmy, że istnieje jakaś organizacja czysto charytatywna, dajmy na to, że nazywa się Astronet, tak? W promieniu 300 km, wszyscy macie darmowy internet, tak? W obrębie tych 300 km od siedziby tej organizacji, która tam instaluje sobie maszty, no tu można sobie wymyśleć jakąkolwiek technologię, znajduje się właśnie gdzieś na uboczu ten nasz pedofil, który został wysekowany przez wspólnoty w tej, nazwijmy to, cywilizacji anarchokapitalistycznej, tak? No to w tym momencie co takiego robi wspólnota, żeby uniemożliwić temu pedofilowi, ponieważ on otrzymuje ten internet zupełnie za free, tak? Czyli tutaj nie zachodzi żadna relacja kliencka, no to wspólnota może zrobić co najmniej dwie rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą, jaką może zrobić, to może zrobić to, że na przykład ja w tym momencie... Ponieważ na przykład uważam, że taki pedofil od razu powinien dostać kulkę, tak, ale gdzieś tam moja moralność mi na to nie pozwala, żeby samemu go odwalić, tak, no to ja
3: nie
2: w tym momencie...
3: Nie pobilibyśmy go.
2: Pozwolisz, że etam skończę? Dziękuję. No to ja w tym momencie idę do Bytetera, który gdzieś tam podziela moje przekonania. Ustawiamy się w odległości 30, nawet 300 metrów w jakiejś furgonetce i zakłócamy mu odbiór tego internetu. Dobrze, to teraz ktoś powie, że to jest dokonywanie jakiejś agresji, tak? Bo jest to wchodzenie jakąś tam, nazwijmy to, metodą brute force, tak? Pomiędzy to, co chce dać organizacja charytatywna, a jakiegoś tam jego odbiorcę, niezależnie od tego, jaki by on nie był, tak? Ta organizacja, tak czy inaczej, przy najbardziej wyśnionej technologii, jaką możemy sobie wyobrazić, też będzie ponosiła jakieś koszty, tak? Czyli będzie musiała się z czegoś utrzymywać, a to z wpłat czysto komercyjnych, serwując swoim odbiorcom jakieś reklamy czy cokolwiek innego, a to z wpłat właśnie na poziomie czysto charytatywnym. I ta organizacja też, żeby móc utrzymać swój poziom kosztu gdzieś tam w ryzach, będzie dbała o swój prestiż. To ja idę do Bytetera, namawiam Etama, który też jakby, że tak powiem, jest takiego samego przekonania. Namawiam setkę innych ludzi, piszemy petycję do takiej organizacji, namierzamy jej sponsorów, jej darczyńców, czy też klientów na poziomie komercyjnym i mówimy, że taki człowiek o takim adresie MAC na takim hoście i komunikujący się przez taką bramę pobiera internet i to pozwala mu funkcjonować, a on dopuścił się takich i takich czynów. Sądzę, że żadna tego typu organizacja czy żadna firma, że tak powiem, nie miałaby żadnych oporów, żeby z automatu odciąć takiego człowieka od komunikacji ze światem. Także nadal 10, maksymalnie 15 lat daje takiemu patolowi przeżycia.
0: Nie zawsze się da. Mac można zmieniać, różne rzeczy można tutaj robić. Niekoniecznie byłaby to technologia pozwalająca na łatwe indywidualne odcinanie jednostek. Natomiast w ramach oddziaływania z tymi, których z nami nie ma, może dołączą jeszcze, zachęcam wciąż, to na czacie Furiat 717 pisze: gotowany szczur na parze najlepszy. Tak, odnośnie tego, że w odcinku było też o właśnie różnych tychże, nie tylko zwierzęta, które my jemy, ale też takie, które na przykład Chińczycy jedzą, czyli specjalne rasy mięsne psów. No jak najbardziej, czemu nie? Nocny Penis Łowca bodajże tutaj też optował za takimi smakołykami na innym czacie. Tak, a powiem, że to jest w ogóle też niekoniecznie musiałaby to być nawet organizacja charytatywna. Na przykład rozmowy telefoniczne lokalne w Stanach są darmowe obecnie, a byłyby szybciej darmowe, gdyby nie państwowy monopol dla Bella zapewne. Natomiast rozmowy, no oni liczą na to, że jak już się przyzwyczaiłeś do rozmawiania z ludźmi, to będziesz rozmawiał sobie za darmo lokalnie, ale w ogóle, że będziesz miał telefon dzięki temu, no i że no, w obecnych czasach to już komórkowe raczej to przejmują, ale do niedawna tak było, że będziesz tym bardziej miał ochotę na to, żeby czasem sobie porozmawiać jakąś międzystanową czy międzynarodową rozmowę, za którą już zapłacisz odpowiednio wysoko. No i tak samo mógłby być powolny internet za darmo, podczas gdy ktoś no, jednak nabierze ochoty na to, żeby przynajmniej czasami sobie kupić pakiet szybszego, oglądnąć film z video on demand, czy pogadać bez jakichś tam co chwilę zacięć na Skype'ie głosem, czy nawet z wideo. No natomiast...
2: Jeśli mogę jeszcze na chwilę.
0: Możesz, proszę cię bardzo.
2: Wódz tutaj wrzucił na nasz wewnętrzny Skype'owy czat, że rozpatrywanie jednego przykładu jest bezproduktywne. No ja cię przepraszam, Wódz, ale to ty jesteś libertarianinem, ja jestem klasycznym liberałem i teraz można powiedzieć, że wcieliłem się w obronę twoich marzeń, a ty mi wytykasz bezproduktywność.
0: No właśnie, to Wódz ma rację, nie wyciągajmy. Jeżeli ale, to jest do tego przeznaczone.
2: Jeszcze chciałem się odwołać do tego, bo tutaj jakby powiedzmy twoja znajomość rzeczy bajt, tak? Dotycząca technikaliów. Okej, zgadzam się z tobą, ale to powiedz mi w takim razie, jaka karta sieciowa ma wytrzymałość 15 lat, tak? W sensie, gdzie ten człowiek kupi nową kartę sieciową, mu się zużyje? Gdzie kupi dysk, jeżeli mu się zużyje?
0: Wiesz, no są takie do centrów jakichś takich serwerowni, które gdzieś tam są na trudno dostępnych miejscach. Są jak najbardziej sprzęty, one są droższe, ale są pralki, które potrafią wielokrotnie więcej niż normalna pralka wytrzymać. Są jakieś części do silników, no żarówki na stację kosmiczną, bo tam przecież nie będziesz tam leciał z zapasem żarówek, tylko ewentualnie z jedną czy dwiema na zmianę. No więc są. No to jest temat, który się wiąże też z tak zwanym planned obsolescence, jak to jest po polsku, planowe postarzanie.
2: Czyli nasz przykładowy pedofil powinien mieć wiedzę medyczną dosyć głęboką, powinien się rozeznywać w sprzęcie serwerowym, tak? Powinien mieć wiedzę na temat przygotowywania potraw. No ja myślę, że
0: to są często bardzo inteligentni.
2: To by był mały procent pedofili, gdyby zrobić takie badania.
0: Czy ja kiedyś mówiłem, tutaj był odcinek politycy a pedofilia, czy jakoś tak? W którym mówiłem o tym, że pedofile dzielą się na zasadzie dwie grupy. Są pedofile tacy, no właśnie tacy miecie spod budki z piwem. No i tych jest mniej, chyba. Znaczy nie znam jakichś statystyk, przynajmniej ja chyba w ogóle nie wiem, czy istnieją wiarygodne statystyki. Ale nimi się straszy przede wszystkim, tak? Że tu wszędzie jakiś dziadek, kto tam cukierki daje dzieciom, to pedofil na pewno. Albo który się nawet choćby uśmiecha. No ale takich jest mało, natomiast więcej niż się przypuszcza, bo wielu w ogóle nie przypuszcza, że tacy są, mimo afer, które były w Wielkiej Brytanii, czy od tego czasu później po tym odcinku też w Norwegii wybuchła podobna, ale to ci, co do których wybuchały afery, to są tacy no chyba niezbyt, nie z tych najbardziej jeszcze profesjonalnych kręgów, skoro dali się tak no ujawnić. Natomiast były afery o właśnie pedofilii wśród elit, że elity polityki, finansów, no głównie politycy na wysokich stanowiskach rządzący politycy z rządzącej opcji bądź z opozycji, która rządziła przedtem, no właśnie są uwikłani dość głęboko w siatkę właśnie pedofilską i mają takie seanse, mają takie spotkania, wymieniają się też pornografią dziecięcą. Jest to dość popularny sport, że tak się wyrażę, właśnie wśród elit. No i był o tym cały odcinek swego czasu. No i jeżeli to byłby pedofil z tej drugiej kategorii, czyli były polityk, który no stał się sfrustrowany, bo w AKP-ie już nie ma dla niego pracy takiej prestiżowej jak dla polityka, no to może inteligentny człowiek może i sobie zrobi, no wiecie. W ogóle nasza kultura przedstawia często takich wielkich zbrodniarzy jako geniuszy, ale coś w tym chyba jest, że jakaś część ludzi, jak choćby popatrzeć się na tych skazywanych na śmierć na przykład za jakieś zbrodnie w Stanach Zjednoczonych, to chyba większy jest wśród nich odsetek ludzi o ponadprzeciętnej inteligencji niż ogólnie, prawda, wśród społeczeństwa. Więc jest szansa, że na takiego się trafi, który będzie w stanie to wszystko zrobić, no niebagatelna. Natomiast tutaj Blacha, uparcie nazywałeś tego człowieka pedofilem, a ja wolałem tego unikać i go klasyfikować jako na przykład nekrofila, czyli robiącego coś, co samo w sobie agresją nie jest, no ale jednak jest na tyle okropnością, że jest nieakceptowalne no społecznie po prostu.
2: No to miało mieć wymiar symboliczny, tak? Czy my tam podstawimy pedofila, czy podstawimy nekrofila, ale jakie to ma znaczenie?
0: Słuchaj, bo ja chcę... Wódz ma rację, że wałkujemy jeden przykład, a ja tutaj staram się, co tylko biorę głos, to no, rozszerzyć w jakimś kierunku, tak, żeby móc zahaczyć też, zatoczyć też inne kręgi, tak, a nie tylko obierzmy punkt O, tak, przez żyskropką w kółko. Więc dlaczego mówiłem, że nekrofil? No bo nekrofil nie popełnia w sensie libertariańskim agresji, więc jedyna kara, jaką możemy mu sprawić, to jest kara, która też nie opiera się na przemocy, tylko kara na przykład właśnie takiego ostracyzmu, że nic, nie handlujemy z nim, w ogóle obrażeni jesteśmy na niego, nie rozmawiamy z nim, nie może wchodzić na nasz teren, no a zakładając, że wszystkie tereny byłyby prywatne, no to on musiałby pozostawać tylko na swoim terenie, jeżeli by takowy miał. No, natomiast już pedofila moglibyśmy zrobić mu wjazd na jego posesję i ponieważ on popełnia czyny pedofilskie, no to broniąc jego ofiar i obecnych i tych, które są zagrożone realnie jego kontynuacją jego działalności, no ograniczyć mu jego swobodę wykonywania no, ruchów czy czegokolwiek. A także wyegzekwować na nim również odszkodowania z jego majątku, czy też z jego przyszłego majątku, to znaczy opodatkować w akapie jego pracę. No więc można by to zrobić. Natomiast zdaniem Roberta Murphy'ego nie można by. To jest taki libertarianin. Ja o tym niedawno pisałem, między innymi potem udostępniłem to w grupie Rozwiewamy wątpliwości na temat libertarianizmu. Jest taka na Facebooku, kto jeszcze tam nie jest, a interesują go takie rzeczy, to polecam. Ona jest chyba zamkniętą grupą, do której można się zgłosić. Właśnie takie rozważanie na temat właśnie w odniesieniu do Murphy'ego, który pisze w Chaos Theory, jeżeli się nie mylę, tak jego książka taki tytuł nosi, że... A, jeszcze Stowarzyszenie Libertariańskie, do którego należy, udostępniło ten mój wpis na swoim fanpage'u. Więc możecie się zapoznać z wersją tekstową, w każdym razie tak pokrótce. Murphy pisze tam, że nie można by komuś wkroczyć na jego własność i go nawet za przestępstwa, za coś, co było agresją, karać. Można by go karać, kiedy wyjdzie stamtąd na czyjąś inną własność i będzie podlegał prawu tam obowiązującemu. No ale to jest słabe ze względu właśnie na to, że mógłby sobie żyć samowystarczalnie. Murphy natomiast twierdzi, i tutaj myślę, że Blacha by się z nim zgodził, że takie życie to by mu no, szybko zbrzydło, zachorowałby, nie wiem, cokolwiek by mu się stało i by jednak potrzebował innych ludzi. W związku z tym Murphy postuluje, że prywatne więzienia miałyby taką ofertę, ej, zabraniają ci, bo jesteś ostracyzowany czy to za przestępstwa, czy za nawet rzeczy, które agresją nie są, ale są nieakceptowane społecznie, jesteś ostracyzowany, nie możesz wychodzić w ogóle ze swojej własności, a prawdopodobnie nie masz samowystarczalnej posiadłości, tylko jakąś tam ewentualnie no, domek, mieszkanie, cokolwiek, z czego się nie utrzymasz, świni tam nie masz, zboża tam nie masz, co rośnie, to słuchajcie, słuchajcie, tacy ludzie, mamy dla was ofertę. Mamy miejsce, mamy budynek, posiadłość, gdzie możecie przebywać legalnie, podlegając naszemu prawu. To miejsce nazywa się więzienie. Co prawda luksusów tam nie ma, pracować trzeba i zysków się z tego ma niewiele, bo większość owoców tej pracy my sprzedajemy po to, żeby no i utrzymać siebie i sami mieć z tego, bo jesteśmy prywatną firmą w końcu, i też wypłacić ewentualnym waszym przeszłym bądź ofiarom waszej agresji, bądź ludziom po prostu jakoś skrzywdzonym, w sensie no niekoniecznie libertariańskim, ale takim jednak jakoś skrzywdzonym waszym postępowaniem w odczuciu społecznym, czy w odczuciu, no tak, społecznym powiedzmy. I będziecie u nas tyle czasu, ile potrzeba, to pewnie według jakiegoś tam z góry określonego kodeksu, który dane więzienie stosuje, po którym wystarczająca część społeczeństwa uzna, że już można zdjąć z was ten ostracyzm, bo odpokutowaliście za swoje winy. No więc taki model działania prywatnych więzień proponuje Robert Murphy. Co wy na to? Może do wódza to jest skieruję teraz piłeczkę, bo najdłużej się nie odzywał.
1: Wiesz co, nie mam zdania, mówiąc szczerze.
0: No to kto ma?
3: Mnie martwi jedna rzecz, że tak ciągle mówimy o prawo, ale zapominamy o jednej rzeczy.
0: Olewia.
3: Trzeba oddzielić dwie sprawy. Prawo to takie pisane, które ustala ktoś niezależnie od nas, tak? Od